0: a nie na strzelaniu i na chodzeniu po labiryncie. Właśnie grałem w Mass Effecta trójkę bodajże i gdzieś tam się odbiłem, bo zacząłem chodzić po korytarzach jakiś zbyt długo i wiesz, tak myślę sobie, kurwa, no co, liczyłem na jakieś miasta, rozmowy, decyzje, a tu biegam i strzelam po korytarzach, nie? Co, w Duma gram, czy co?
1: No to wiesz, tak naprawdę, jeżeli nie grałeś w poprzedniej części, to możesz mieć pewien taki, jakby to powiedzieć, brak pewnego wglądu na to, jak ta gra wygląda też. No bo pierwsza część była mocno toporna, bo tam po jakimś czasie wydali wersję rozszerzoną, że ogólnie jest cała trylogia naraz. Poprawiona jest właśnie jakaś fizyka jazdy pojazdem w pierwszej części, trochę graficznie jest to ładniejsze, jakieś tam animacje delikatnie zmienili, żeby wyglądały na bardziej realistyczne. No i powiedzmy, przechodząc od pierwszej części do ostatniej i skupiając się tylko właśnie na tej fabule, no to jest coś takiego, że przechodząc już całą trylogię, na samym końcu czujesz taką pustkę w sercu. Co ja teraz zrobię ze swoim życiem? Czemu nie ma kontynuacji? A tą grę przeszedłem chyba już 10 razy, w sensie całą trylogię. Po prostu lubię wracać do tego. Tak jak niektórzy oglądają pewne seriale wielokrotnie, prawda?
0: Muszę się przeprosić chyba z tą grą, z tą serią Mass Effect. No bo wiem, że jest szanowana właśnie jako taka dobra gra RPGowa.
1: No tylko właśnie warto grać od jedynki do trójki i no to nam daje, powiedzmy, pełne spektrum historii.
0: Właśnie. Ale jak sobie kupiłem na przykład trylogię Batmana, Batman tam Arkham Knight, Arkham Asylum, no to też źle zrobiłem, że zacząłem od pierwszej części, bo pierwsza część już jest mocno trąci myszką, jakieś właśnie chodzenie po de facto lochach, nie? Te lochy często zmieniają skórkę, że ściany są na przykład techno, albo ściany są labo, albo ściany są, nie wiem, udają, że jesteśmy na zewnątrz, mamy ścianę las, no, jak w starych Beholderach, ale to zawsze jest chodzenie po korytarzach i taki jest ten pierwszy Batman. No, a powinienem zacząć już od trójki, powiedzmy, ten Arkham Knight, gdzie jeździsz tym Batmobilem po mieście, gdzie tam się więcej dzieje, a nie takie jakieś łamigłówki. Już jestem za stary na takie RPG. No, grało się na Amidze jeszcze w Ishara, w Beholdera i tak dalej, gdzie się chodziło po lochach, zdobywało kluczyki i tak dalej, żeby otworzyć drzwi jakieś, ale to dajcie spokój, no ja już też mam swój wiek, nie będę gdzieś tam biegał po lochach i kluczyka szukał, no kurwa. Mam lepsze rzeczy do roboty.
1: No, powiem ci tak, pierwszy Mass Effect, no niestety jeszcze jest taki trochę, że musisz połazić po korytarzach i jest dużo powtarzających się lokacji, że tak naprawdę identycznie wygląda X jakiś tam skronów na jakichś planetach, ale cała fabuła, bo to są rzeczy na przykład, które są całkowicie poboczne, możesz to pominąć, ale to, co się robi fabularnie, to jest tak dobre, tak wspaniałe, tak dobrze się to, powiedzmy, uczestniczy w tym całym świecie, że no, każdemu polecam. Także na przykład warto po prostu przejść przez główną fabułę tylko, bez robienia tam jakichś pobocznych rzeczy i na przykład przy drugim podejściu spróbować się zmusić, żeby na przykład coś więcej poeksplorować.
0: Coraz częściej dumam sobie nad tematami growymi, ale już z perspektywy tworzenia gier, nie? I tak się zastanawiam, jaka to by była dobra gra RPG, gdyby ją samemu zrobić. Jakby ona działała, jak tam by się... Nawet myślę o poruszaniu się, o sterowaniu. Jak ugryźć właśnie nie tyle scenariusz, bo scenariusz wymyślić to nie jest takie trudne. Dzisiaj jest tyle inspiracji różnych, już można, są pewne schematy. Scenariusz, dobry scenariusz można ułożyć w miarę szybko, ale wymyślić całą grę od strony takiej już gameplayu, nie? Jak wygląda sterowanie, o co tam chodzi, jakie są statystyki, to wszystko połączyć, to nie jest takie proste, powiem wam, i się nad tym zastanawiam. Zastanawiam cały czas. jak to zrobić najlepiej. Nawet odnośnie sterowania, ostatnio dumałem sobie, pomyślałem, że takie sterowanie FPS, czyli normalnie rozglądacie się myszką, idziecie tam w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, takie a la Doom, to wcale nie musi być takie dobre rozwiązanie.
1: Jedno... FPP, First Person Perspective.
0: No, ja powiedziałem FPS, tak? First Perspective Shooter. A chodzi o First Person Perspective po prostu, czyli tak. FPP, tak? No, słuchaj, a czy ty byś grał w taką grę, w której byś się poruszał na przykład klikając w pewne miejsce i byś tam automatycznie szedł? Wiesz, że masz po prostu animację, że idziesz tam. Bo ja zrobiłem takie sterowanie i cały czas myślę, czy nie lepsze takie jednak FPP, że się po prostu rozglądasz i masz taką pełną wolność. Łazisz sobie, przyklejasz się do ściany.
1: Szczerze ci powiem, że dla mnie to nie ma za dużo znaczenia, bo ja jestem osobą, która się wychowała na Diablo 2. I tam sterowanie było właśnie, że gdzie klikniesz, tam idziesz. I no, było takie dosyć proste, tak? Dopiero później, jak wyszły Fallouty, czy te nowe, czy Skyrim, no to wtedy, powiedzmy, na ten widok z pierwszej osoby jakoś się przełączyłem, ale nie ma dla mnie to większego znaczenia. Na przykład lubię czasami wracać do takiego starego RPGa Dungeon Siege. I tam także masz sterowanie z, wiesz, rzut izometryczny, tam z góry, i gdzie klikniesz, tam idzie twoja drużyna. Także dla mnie to nie jest problem.
0: No. A bardziej lubisz takie gry... A co byś powiedział na grę, która się dzieje, której akcja się rozgrywa w rzeczywistości? Czy nie uważasz, że za dużo już jest tych smoków, labiryntów, magii, albo nie wiem, kosmosu, stacji kosmicznych, a jakbyś zagrał w taką grę, w której byś miał się borykać z takim, z życiem normalnym, gdzieś tam jechać, kogoś ratować, jakieś afery, takie bardziej, wiesz, troszkę gangsterskie może, ale takie życie. Czy nie uważasz, że brakuje trochę takich gier, we współczesności na przykład?
1: Co myślę mamy? Właśnie, że jest trochę tego niedosyt, bo nawet jeżeli są gry... Inaczej, jest taka seria gier na PlayStation bodajże, które się nazywają Persona. To Gumball mógłby pewnie więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest taka dosyć mangowa, bardziej anime. To jest taka japońska typowo gra, gdzie normalnie główny bohater tam spędza swój czas w szkole, tak? Tam masz jakieś problemy młodych ludzi, jakieś związki, zdobywanie ocen i tak dalej, ale dodatkowo gdzieś tam w tle się dzieje jakaś historia bardziej science fiction, jak są jakieś potwory, jakieś właśnie intrygi i tak jakby dodatkowa to jest nakładka na to życie tego magicznego ucznia, nazwijmy to, tak, który ma tam jakieś swoje magiczne zdolności. I na przykład jakby pociągnąć całą grę, która by zamiast tych, powiedzmy, magicznych rzeczy miała na przykład przełożenie, że no nie wiem, to są jakieś na przykład zamiast potworów to mamy po prostu zwykłych dresów pod blokiem, tak?
0: Żeby może taka jakoś... gra na podstawie filmu Furioza na przykład, nie?
1: Na gdzie przykład, tak, kibicem. Tak. Bo właśnie też do tego trochę dążyłem, że taka Furioza to właśnie dobra rzecz, że niby mamy medyka, tak? Zwykły lekarz, ale ma tam jakąś przeszłość, że się gdzieś tam bił. To mogłoby być coś ciekawego.
0: No, też tak myślę. To by była zajebista gra, taka właśnie na podstawie filmu Furioza, gdzie są jakieś ustawki, gdzieś tam musimy jechać, kombinować hajs, nie, żeby na bilet mieć, potem się napierdalamy, tu musimy kogoś leczyć. Kurczę, by była bardzo oryginalna gra, to by był taki powiew świeżości. Już wszyscy żygają tymi elfami, krasnoludami, kurwa. Skrzyniami, no, ze skarbami. No nie wiem, może nie żygają, bo widzę, że nadal się ukazuje jakiś Elder... ten Elder Ring? Ring coś tam. Taki no, Dark Soulsowy.
1: To jest kontynuacja, tak. To jest, powiedzmy, Dark Souls 4 już.
0: No i dalej znowu te takie jakieś potworniaki nas gdzieś tam nachodzą i dalej te truposzczaki. No kurwa.
1: No powiem ci, że wydaje mi się, że zrobienie takiej gry właśnie czysto teoretycznie, tak, nazwijmy ten projekt Furioza The Game, to byłby o tyle ciężki temat, że ludzie, którzy idą grać w gry, raczej robią to po to, żeby całkowicie odciąć się od rzeczywistego świata, prawda? Żeby zrobić coś, że jestem potężnym bohaterem, idę ukatrupić tego smoka, albo jestem Commander Shepard i ta planeta zostanie uratowana dziś dzięki moim poczynaniom. Więc jak na przykład są osoby, które na co dzień widzą jakieś marazmy świata, w którym żyją, tak? Widzą, że dresy atakują sprzedawcę w Żabce na przykład i przez to ten sprzedawca kończy w szpitalu na miesiąc, bo jest połamany. No to tak nie chcą raczej w tym uczestniczyć. To myślę, że byłby fajny projekt, żeby zrobić coś niszowego, bo to raczej by było niszowe i może miałoby to jakiś odbiór. Ale nie byłoby to właśnie coś takiego, że to będzie, nie wiem, sprzedawalne tak jak kolejne Elder Scrollsy, tak?
0: A mi się to właśnie wydaje, czy Cthulhu, że się zupełnie mylisz, bo raz, że zadziałałby efekt, że to jest coś nowego, coś innego, więc wow, spróbujmy czegoś nowego. Dzisiaj się ludzie licytują przecież, kto coś nowego wymyśli, kto będzie bardziej oryginalny, kto coś wykrzesa, jakieś nowe, wiesz, coś. Więc to pierwszy efekt, efekt nowości i oryginalności. Dwa, że to też jest oderwanie od rzeczywistości, że się wcielasz w jakiegoś kibola napakowanego, gdzieś tam się napierdalasz. No nie wiem, ty tak żyjesz na co dzień, to może cię nie znam jeszcze, wiesz. Może jeszcze nie wszystko, panie Fertku, panie Paździoch, pan jeszcze wiele rzeczy o mnie nie wiesz. To może Czektul chodzi na ustawki. Nie,
1: na ustawki nie chodzę, ale za młodu byłem dosyć rozrabiaka, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy.
0: Rozrabiaka, podłożył pineskę tam, łobuziak nauczycielowi pod tyłek.
1: Znaczy nie, bardziej chodzi o to, że ja się nie...
0: Dziurę w spodniach miałeś taki, rozrabiaka.
1: Nie, jeżeli ktoś mnie zaczepiał, to raczej od razu ja się rzucałem pierwszy, żeby, wiesz, mieć efekt zaskoczenia, a nie dyskutować.
0: No to szkoła Cobra Kai, widzimy tutaj szkoła Cobra Kai, ewidentnie. Atakuj zawsze jak pierwszy.
1: O. No wiesz, w małej wiosce, gdzie... Inaczej. Ja raczej jestem spokojnym człowiekiem. Zawsze starałem się taki być. Ale z racji na to, że byłem osobą odmienną od tych wszystkich, które są dookoła, tak? Ziomek, który słucha metalu, nosi długie włosy, no to zawsze tam jacyś mnie zaczepiali. Więc w pewnym momencie, jak już kilka razy mnie zaczepiali i doszło do tego, że się napierdalaliśmy, to w pewnym momencie doszedłem do wniosku, po co w ogóle robić ten taniec godowy na początku? Lepiej od razu przejść do rzeczy.
0: No w sumie ten, kto zaatakuje pierwszy, faktycznie ma przewagę sporą często, jeśli wie, jak zaatakować.
1: No druga sprawa, że no ja jestem chłop ze wsi, tak, że powiedzmy moje wakacje to nie było tak, że jeżdżę sobie gdzieś na jakąś kolonię i tak dalej, tylko ja po prostu zapierniczałem w polu, więc też trochę byłem masywny w barach i tak dalej, więc...
0: Łapy jak bochny chleba, wyrobił se muły od noszenia wiader z gnojowicą.
1: No, dokładnie tak. No, ostatnio rozbijałem akurat gnojownik młotem, więc... No, bo muszę trochę sprzątać dom rodzinny z zaszłości.
0: Gnojownik młotem rozbijać. To ciekawe, to nie wiedziałem, że się...
1: Mam taki kafar 20 kilo i się tym napierdala i to się rozpada.
0: A kafar zajebisty jest. Też u wujasa byłem gdzieś tam w odwiedzinach, to zawsze się bawiłem tym kafarem. To jest taki, słuchajcie, olbrzymi młot, którym można wbijać pale na przykład do budowania mostu, gdzieś tam mola na jeziorze. Można wbijać im jakieś tam pale na fundamenty. I tak sobie myślę, taki kafar na czas apokalipsy, nie? Że tu chodzimy z dziurą wyciętą na dupie już, w skórzanych tych, z ćwiekami i z irokezami, no to taki kafar to dobra broń w sumie.
1: Nie do końca. Trochę za wolny. To jednak wiesz, jak się zamachniesz i trafisz, to okej. Okay. Ale zanim się zamachniesz, to już możesz mieć 3 dziury od noża w klacie. No druga sprawa, że wiesz, że jednak przez ostatnie 10 lat, jak żyję w Krakowie, tak, i raczej mało się ruszam, no to jednak trochę sflaczałem i to już nie jestem taki biegły w ruchu jak kiedyś.
0: No właśnie, każdy musi sobie dobrać jakąś broń do swoich predyspozycji fizycznych. Ja też no. zawsze wolałem lżejsze miecze, krótkie, niż taki ciężki miecz, nawet jednoręczny, ale już tak machać tym, no jak się nie ma mułów, to wiecie, to dla was ciężkie trochę. Więc zawsze tam małym mieczykiem.
1: No wiesz, tak jak mówię, taki kafar 20 kilo to jednak... Podnieść to jest sam problem, tak? A jeszcze zamachnąć się kilka razy, to...
0: Takie młynki byś musiał robić i się bardzo szybko obkręcać, żeby tak. tam nie zdążył cię dziabnąć nikt.
1: Tak, tak, tak. No, ale jednak ja jestem zwolennikiem noży, zawsze jakiś tam scyzor mam pod ręką. No. Nawet moja żona, jak poszliśmy na pierwszą randkę, to mi mówiła, a ty zostawiłeś te noże w domu? Ja mówię, a dlaczego mam zostawić? No, do knajpy idziemy i tam mogą sprawdzać, bo jakiś koncert ma być. Ja mówię, o kurwa. To tylko przerzuciliśmy jej do jej torebki w razie czego i nie, żeby nie było przypału, bo kobietom nie sprawdzają torebek.
0: Jestem Iron Man, nie zaczepię mnie, bo zabiję cię w rękach. Noże mam, zabiję was wszystkich, mówię wam.
1: To chyba śpiewał Cookies, nie? Tą wersję.
0: Już nie pamiętam nawet.
1: Chyba tak. Tak samo chyba śpiewał o tym, że jadę na motorze. Kurde, już nie pamiętam, co tam było dalej. No. Dobra, mniejsza.
0: A tak sobie ostatnio myślałem o postnuklearnej rzeczywistości polskiej, bo to coraz bliższy nam temat. W sumie może się tak wydarzyć. No i tak sobie myślałem, że dużo by się skupiało wokół osiedli jednak u nas tu w Polsce, bo są takie, wiesz, osiedla molochy. One by pewnie rządziły się swoim własnym prawem, nie? I tam by była indywidualna zawsze społeczność, jakaś osiedlowa taka, która się urodziła gdzieś tam, ukształtowała w obrębie właśnie takiego większego osiedla, molocha. Jak myślisz?
1: No, tak, nowa huta gangsta nabrałaby nowego znaczenia.
0: No, tu we Wrocławiu to jest z kilka takich osiedli, bo jest i Nowy Dwór, i Kosmonautów, Psie Pole to nawet nie takie... Nie, też w sumie spore. Kosmonautów, no, Kuźniki. Dużo jest tych osiedli i ciekawie by to wyglądało, nie? Gdzieś tam by tylko żyć na takim osiedlu, powiedzmy, bez odprowadzania wody, bez wodociągów działających, to by było takie dzikie życie. Nikt by nie remontował tych bloków. One by porosły bluszczem jakimś, nie? Jakąś roślinnością, byłyby... Trochę by wszystko wyglądało tak jak w grze The Last of Us. Swoją drogą naprawdę świetnie zrobiona gra. Jak tak patrzę na modele, na w ogóle, wiesz, odwzorowanie środowiska, znaczy oświetlenie, samo scen, bez RTX-a, nie? Wszystko wygląda naprawdę bardzo realistycznie, fantastycznie. Naturalnie, tak. Więc kawał dobrej roboty tam jest. Wszystko takie szczegółowe. No, ale wracając, no, takie osiedla właśnie, wszystko porośnięte roślinnością, trochę zaniedbane, ale gdzieś tam jest nawet wesoło, bo ludzie się gromadzą, tworzą się jakieś jarmarki, szkoła, pewnie kościół, to są takie miejsca ważne, nie? Wokół których się koncentruje jakaś aktywność.
1: A ja ci powiem szczerze, że nie do końca jestem przekonany, czy osiedla miejskie miałyby tu znaczenie. Myślę, że one by raczej służyły do tego, żeby je szabrować, a raczej wszyscy wynieśliby się poza miasta. Bo tak jak mówisz, problem z odprowadzaniem ścieków, doprowadzenie wody. Nie ma prądu, no to skąd ta woda ma się pojawić na 12 piętrze wieżowca, prawda?
0: Nie no, prąd to inna sprawa, no. No. Agregaty prądotwórcze, kto tam sobie o coś zadba, komuś udzieli za opłatą, no, zaczyna kwitnąć handel energią, nie? Woda, prąd, to są już takie konkretne towary, ale czemu ludzie mieliby spierdalać? Myślisz, że co, że w Śródmieściu gdzieś tam będą już wodociągi działały? Na pewno?
1: Ja myślę, że raczej ludzie by się wynosili bliżej rzek, żeby mieć właśnie dostęp z rzeki wody takiej w miarę czystej, o ile można taką wodę nazwać czystą, tak, ale takiej w miarę zdatnej do picia, i by raczej powstawały takie osiedla, wioski przy rzekach, żeby oni mogli sobie hodować na przykład, nie wiem, marchewki, zwierzęta, jakieś tam krówki, żeby mieć co jeść, no bo w mieście musiałbyś mieć coś, w jakiś sposób załatwić sobie żarcie, tak? A jeżeli twoim, na przykład, twoją robotą do tej pory było, tak jak większości osób, tak mi się wydaje, uzupełnianie tabelek w Excelu, no to raczej już tego nie będziesz robił.
2: Wiesław Paleta.
1: Więc
2: 50 zł.
1: Ta duża część osób, kolejną tak zwanych słoików, zamawiam, która wyemigrowała do miast po to, żeby zarobić, tak, i mieć jakieś środki do życia, będzie musiała wrócić na te wszystkie przedmieścia i tak dalej, jednak kopać motyką ziemię, sadzić marchewki i ziemniaki.
0: Wiesław...
1: Bo to jest największy problem, tak? Żywność i woda. Bez tego sobie człowiek raczej nie przeżyje.
0: No, takie elementarne nasze potrzeby, zdecydowanie. Tymczasem Wiesław Paleta chyba mu odpowiada w miarę temacik aktualny, bo zamówił kolejną godzinę za 5 dyszek.
1: No, ja niestety nie bardzo, bo jednak ja powoli już muszę w spanko uderzać.
0: O, jaka szkoda, chciałem jeszcze sobie pogadać o postnuklearnej rzeczywistości barwnej.
1: Możemy temat pociągnąć na osobnej audycji. Możemy się na przykład na wtorek umówić i we wtorek sobie pogadamy czysto o postapo. Co ty na to?
0: Bardzo chętnie. To jest temat dobry.
1: I sobie na wtorkowej audycji warsztatu Czektula pogadamy o postapo. I o tym, jak to było przedstawione w różnych grach czy filmach.
0: No i może takie różne wersje postapo i jaka wersja postapo jest najbardziej realna, może nie? Która może nas spotkać, jakby to wyglądało.
1: Bo ja myślę, że taki Matrix to raczej nas nie spotka.
0: No, my tak bardziej tak brud, syf tutaj właśnie. Dokładnie. Walka o wodę, walka o ogień, a nie tam jakieś cuda niewidy.
1: My to w Polsce chyba bliżej Stalkera albo jakiegoś Fallouta brudnego niż jakieś Matrixy czy inne cyberpunki. Bo, ale dobra, to już zostawię może na wtorek, ale wydaje mi się, że właśnie to, jak się zakończy świat, to mamy właśnie albo ścieżkę kapitalistyczną, idziemy w cyberpunk, albo taką właśnie bardziej radziecką i wojna nuklearna. I zawsze te dwa, powiedzmy, klimaty w tych rozważaniach brałem pod uwagę. Że jedno i drugie nie do końca dobrze się kończy ostatecznie.
0: I kasty, mogłoby się okazać, że jest jakaś kasta uprzywilejowana, dla której przygotowano taki odpowiednik schronów woltekowych, czyli jakieś schrony pod osiedlem, o których nikt nie wie i tam sobie żyją, wiesz, bogacze i burżuje różni.
1: Tak, tak, tak.
0: Znaczy, może nie burżuje, bogacze, ale jakaś taka kasta uprzywilejowana, no bo trudno, żeby jakiś bogacz mieszkał na osiedlu, nie, wcześniej. Ale tak przygotowano tam dla tych gdzieś tam z rady osiedla, tam z jakąś tam specjalne schrony. No.
1: No, ale myślę właśnie, że we wtorek możemy temat trochę więcej pociągnąć. No. I
0: dobra, fajnie, więcej. Bo wiesz co, ostatnio mi się nie chce nadawać, może też z tego trochę powodu, że nawet nie tyle wypalony, zmęczony, co się nie chce, co, wiesz, tak ciągle sam trochę, nie? Ja z Anią na przykład fajnie mi się prowadziło i to był tak jakby przeoczyłem to, ile mi to radości dawało, że jest jakiś współprowadzący, więc współprowadzący tak w duecie, w dwie osoby pogadać, to zawsze jest przyjemniej.
1: No to jesteśmy na wtorek umówieni.
0: Dobra.
1: No. Dobrze, a tymczasem ja się będę zawijał, bo jednak już kiedy ranny wstaje u zorzy, a pan Jakub już nie może, jak to mawiał, tak?
0: To szczęść Boże.
1: No, trzymaj się i dobrego śniadania niektórym słuchaczom. Trzymajcie się, hej.
0: Cześć.
1: Hej, hej.
0: No, a Wiesław Paleta tutaj mnie, oprócz tego, że pierdzi po tych mielonych cały czas, to trochę tak tutaj, jakby to powiedzieć, no, płaci i wymaga, to wiadomo, ale też ja nie wiem, czy się czuję na siłach, żeby kolejną godzinę tu siedzieć, już jest 4:30, posiedzę jakoś tak do piątej, Wiesławie, nie gniewaj się, ale już po prostu trochę zdycham, nie? Już teraz tak na siłę trochę prowadzę. Spoko, że że fajnie ci się słucha i tak dalej, ale to już taka pora, że proszę nie zamawiać kolejnych godzin. Też w sumie bym coś zjadł sobie. Trochę głód doskwiera. Tak myślę, czy sobie jakieś serdelki ugotować, czy może jakieś grzanki, czy może lekkie śniadanko. Jednak lepiej z rana sobie zjeść

0: która została z poprzedniego dnia. Albo, albo pizzę. Ale to się zawsze mści. To się zawsze jakoś mści, bo potem taki ciężar na żołądku i w ogóle nic się nie chce. I najchętniej by się człowiek położył i pospał sobie znowu do południa, nie? Cześć, Michał, witam ponownie.
1: No witaj. Michał ci pomoże poprowadzić audycję przez godzinę.
0: Mówisz?
1: Następnie. No, po to dzwonię, żeby cię wspomóc tutaj.
0: To, to ja sobie idę jeść, a ty sobie prowadź tu.
1: To idź. Poszedłeś już?
0: A wiesz co? Serio se skoczę to chyba do lodówki po coś i sobie coś skubnę, jak ten lis. O, jak, skubnę coś jak ten lis i przylecę zaraz. To weź coś tu, opowiedz może chwilę coś tu ciekawego. Co on wam tam ciekawego powie? Pewnie nic, ale dobra, to zostawmy. To niech wam tu gada. Dobra, zaraz wracam.
1: Dobra, witajcie słuchacze. Teraz ja tu będę prowadził audycję. Audycja będzie się nazywała Na Nietrzeźwo. Bo wiadomo, kto byłby trzeźwy z piątku na sobotę. No, chyba jakiś abstynent. A takich ludzi, mam nadzieję, tutaj nie ma. Dlatego tego i tamtego, no. To tak, co wam mogę tu pościemniać? Oficjalnie ja uznaję, że nie warto jeść lekkich śniadań. Właśnie na śniadanie to się powinno nawpierdalać tak na cały dzień, żeby mieć siłę i energię. Potem na obiad popatrzeć na pomarańcze, a na kolację można nawet powąchać ogórka. I to jest dieta taka najzdrowsza ze wszystkich. Także generalnie polecam na śniadanie w opór albo jeszcze więcej, taką jajecznicę z 4 jaj, do tego tam cebuli, kiełbasy, sera nawet można wkroić tam. Dobrze to przyprawić solą, pieprzem, jakimś czosnkiem, chili można dorzucić, jak ktoś lubi. I tak się da wpierdalać rano, żeby się nie móc unieść. To jest najlepsza dieta. Czyli swoje zapotrzebowanie kaloryczne na cały dzień w jednym posiłku zjeść, a potem już nic nie jeść, żeby się ta energia spalała. Oczywiście tej diety nie przestrzegam, bo jak się napierdolę, to czasem dzwonię po pizzę. Ale to czasami tylko. Super masz dietę, krawiec, pisze Luki. Nie, to nie krawiec, to Michał. Ten lepszy z prowadzących. No. Ja tu się będę pojawił teraz cyklicznie, co tydzień. Audycji po pijaku, nowy cykl audycji zapowiadamy, gdzie audycja będzie prowadzona w całości w stanie nietrzeźwości i słuchacze dzwoniący też nie mogą trzeźwi być, bo będę rozłączał od razu.
0: Ty se tak możesz tam rozłączać, o, to jego radio, o, se będzie rozłączał.
1: No nie, no jak audycja po pijaku, to trzeźwi nie mogą dzwonić. No nie, no jak, no gdzie?
0: Zakazane.
1: Się w głowie nie mieści. No, zakazane, nie mogą.
0: A w ogóle, słuchajcie, w hipermarketach Biedronka, jakieś inne Dino, chleb dalej po 3 zł. Tak dzisiaj sobie patrzę, tu 3 zł, czy 2,90. I tak się potwierdza to, co mówiłem. Mam chyba dosyć trzeźwe tutaj diagnozy, że hipermarkety będą dowalały piekarnią, po prostu dając ceny dumpingowe, sprzedając nawet ten chiński chleb z jakiegoś ulepka chińskiego zamrożonego, nawet poniżej kosztów, żeby tylko przyciągnąć klientów. No, a piekarnie co? Będą padały jak muchy.
1: To elegancko, tak powinno być właśnie. Powinniśmy otworzyć rynek dla chińskich piekarni produkujących podrabiany chleb po to, żeby polscy piekarze zbankrutowali. Chyba o to chodzi, prawda?
0: Tak uważasz?
1: No tak, no tak powinno być. No, jest wolny rynek, tak? Nie powinno się zabraniać Chińczykom importu taniego chleba, podrabianej mąki oraz czosnku, który pleśnieje. No ale nie, bez kitu, bo są takie przypadki, że kupujesz chiński czosnek i on pleśnieje, gdzie czosnek powinien działać antygrzybicznie i powinien zabijać grzyby, więc żadna pleśń nie powinna się pojawiać, a i tak są czosnki chińskie, które pleśnieją.

0: To jest bardzo ciekawy ten. Także przyzwyczajcie się do taniej gównianej żywności, bo to jest wasza przyszłość na następne 100 lat. Bo przyjdą Chińczyki, nas tu rozgniotą.
1: A czy ty, Michał, oszczędzasz na jedzeniu teraz trochę? W ogóle, czy zaciskasz pasa w tych czasach? Czy raczej jesteś dobrze zarabiającym, utytułanym przedstawicielem klasy wyższej? Się nie, masz to w dupie i jeździsz sobie jakimś tam Porsche wynajętym?
0: Nie, gdzie? Nie, ja wcale dobrze tak nie zarabiam, jakbym chciał. Natomiast jeżeli chodzi o żywność, to lubię sobie zjeść coś dobrego, ale ja z reguły, no nie pamiętam, żebym miał taki dzień, żebym zjadł trzy posiłki. Z reguły jadam dwa albo jeden w ogóle. Czasami to lubię po prostu się tak nażreć w opór, żeby się nie móc ruszyć i żeby mi się nic już nie zmieściło więcej.
1: Łasuch, obżartuch.
0: No, ale nie, dawno nie jadłem trzech posiłków dziennie, żeby tak wstać i zjeść tam śniadanie, obiad, kolację. Tylko jak wstanę na śniadanie, to sobie lubię tak zrobić takie jedzenie, żeby mi tak już naprawdę wystarczyło do wieczora, żebym wieczorem tam coś zjem, jakieś tam, nie wiem, kanapeczkę sobie zrobię albo coś, tak żeby mi energia z rana wystarczała na
1: A.
0: cały dzień
1: A to
0: praktycznie.
1: ciekawy, ciekawy styl, ciekawy styl. Czyli tak ładujesz sobie baterię na sam początek dnia i potem na tym jedziesz, no. To
0: No
1: ciekawe.
0: dokładnie, wolę nie jeść też
1: No.
0: przed snem, tak naprawdę, bo też nie powinienem ze względu na mój stan zdrowia. Także no, staram się jednak, no, jeden konkretny posiłek, a potem coś tam ewentualnie, coś tam gdzieś zjem, nie?
1: A to akurat się
0: Coś małego.
1: chwali i to bardzo zdrowo, i to dla każdego chyba zdrowo, bo lepiej, żeby nasze siły, zasoby naszego organizmu były przeznaczone na regenerację, na formatowanie mózgu, na różne pożyteczne rzeczy, niż na trawienie, jakieś kiełbachy, co żeśmy wpierdolili właśnie, nie?
0: Znaczy nie, no kiełbasa to jest właśnie zdrowa, to polecam na śniadanie sobie cebuli sobie dokroić, podsmażyć, potem na tym kiełbaskę zrobić jeszcze ze dwa jajeczka albo trzy nawet wbić. To polecam. Tylko później, żeby już się nie obżerać, tylko tak jeden posiłek do syta tak zjeść, a później to tak dojadać jakieś tam, nie wiem, marcheweczki, jabłka, jakieś takie rzeczy. Ja lubię sobie kupić na przykład sobie takie brzoskwinie albo ananasy z puszki na przykład i jak już jestem głodny, to takim ananasem zagryzę. Ananas ma bardzo dużo wody w sobie, także bardzo szybko daje uczucie sytości, więc polecam, polecam. Bo to nie ma dużo kalorii, a tak naprawdę zapycha.
1: A ja sobie właśnie jem kanapeczki z salcesonem. Nie
0: O.
1: śmiejcie się, dobry salceson dobrej jakości nie jest zły. Byle nie brać jakiegoś takiego najgorszego. No i chlebek taki jeszcze chrupiący, właśnie z Biedronki kupiony. To jest dziwne pieczywo, bo te tanie chleby, tanie bułki, to one są bardzo smaczne, bardzo mają fajną konsystencję i tak dalej, ale bardzo krótko i na następny dzień już to jest jak gips. Twarde, takie gips, sztywne.
0: Rano się taką bułkę kupi, to jest mięciutka, fajna, jeszcze cieplutka, chrupiąca, a wieczorem już nią można drzewa rąbać, bo jest kurwa jeden wielki zakalec.
1: No właśnie. No też na przykład jak kupicie sobie dobrej jakości wędliny, to one wam nie pleśnieją. One mogą stać sobie otwarte w lodówce, bo właściwie tak się powinno trzymać wędliny, nie jakieś w worku zawinięte, żeby one tam się kisiły. Tylko luzem i one nie powinny wam się psuć, pleśnieć. No ale widzicie, no, zmienia się świat, zmieniają się trochę zwyczaje związane z jakością tych produktów w sumie. Chociaż powiem ci, że ostatnio na przykład chodzę po tej Biedronce i tam naprawdę jest tyle do wyboru. Szybka obsługa, sprawna, wiesz, to jakoś to się podoba, nie?
0: A jakie ceny w Biedronce teraz?
1: Słucham?
0: Jakie ceny w Biedronce?
1: No, jak zwykle, taniej troszkę jest zawsze niż gdzie indziej. Odrobinę
0: Chleb
1: zawsze
0: ile
1: taniej.
0: kosztuje? Taki półkilogramowy przynajmniej, taki dorodny.
1: No mówię ci właśnie, że cena jest zaskakująca, bo 3 złote około, nie? Jak w piekarni
0: O.
1: wydasz, wiesz, tam 8, a zaraz będzie i 10, benzyna po 7 złotych, inflacja w ogóle 2,5, dwucyfrowa chyba już, tak? Kurwa, straszne, strasznie ciężko się niektórym musi żyć.
0: Już od miesiąca. 12% jest od miesiąca oficjalnie inflacji, a za chwilę się może okazać, że będzie jeszcze więcej.
1: No to też taki wskaźnik, inflacja 12%, a gaz nagle ci idzie o 20% albo o 30% w górę, nie?
0: No czy do końca roku o 100% ma zdrożeć względem stycznia 2021? Czy 2022? Już nawet nie pamiętam dokładnie, ale o 100% ma zdrożeć gaz.
1: Ja pierdolę. A ja mam cały dom na gaz, nie? Ja mam cały dom na gaz i ogrzewanie, i wodę, i wszystko. No. Teraz Rosja zakręciła, znaczy odcięła, nie będzie eksportować energii elektrycznej. Chyba do Finlandii, tak? Do jakiegoś takiego dużego, znaczy ważnego kraju.
0: Oni teraz i Finlandię w ogóle straszą militarnie, że im tam wiadomo, nie? Jak Finlandia do NATO wejdzie. Teraz przed chwilą czytałem wiadomości i mówią tam Ruscy, że to jest naprawdę, nie jest w interesie Finlandii wchodzenie do NATO, no nie jest, nie należy, nie.
1: No jak taki dresiarz, wszystkim grożą. Grożą, tu wam zrobimy wjazd na chatę, kurwa, do waszego kraju. Weź to od nich nie kupuj, bo jakbyś o nich kupował, to wiesz, co cię może spotkać. Powinni się w końcu wszyscy tak zjednoczyć i spuścić taki taki srogi wpierdol temu dresiarzowi, żeby mu czapeczka spadła z główki i żeby miał, kurwa...
0: Powinno stać po upadku Związku Radzieckiego w ogóle. To teraz by Rosja nawet nie pierdnęła. No. Tak naprawdę. To 30 lat za późno.
1: Dokładnie.
0: Bo teraz Putin robi co chce, kurwa. Jest taka prawda, że dużo ludzi w Rosji, starych szczególnie, bardzo dobrze wspomina Związek Radziecki i Putin chce im tą wizję wielkiego, mocnego, silnego Związku Radzieckiego, imperium, które z Ameryką konkuruje, przywrócić po prostu. I to jest jakby wisienka na torcie jego kariery. A też chodzą pogłoski, że on jest chory, że ma tam białaczkę czy coś takiego i jemu nie zależy już, on ma to w dupie, on chce się w historii zapisać gdzieś tam, wiesz, złotymi zgłoskami. On jego to wali, nie? On już nie ma nic do stracenia.
1: No. Mało tego, właśnie te leki, które bierze, to jest bardzo taka sroga choroba, białaczka, rak krwi, nie? To są takie leki, które już działają na nasze samopoczucie, na podejmowanie decyzji i specjaliści twierdzą, że on się może taki szalony zupełnie zrobić, nie? Że tu napadnie, tu wywoła wojnę, bo to jest chory człowiek. No jak człowieka wszystko boli, gdzieś tam cierpi, zmienia mu się coś w głowie, dostaje, kurwa, pierdolca, no to powinno się go jak najszybciej gdzieś tam zabić, otruć, gdzieś tam zakopać, przydeptać i nie ma, był, no nie, gdzieś zniknął, nie ma Putina, no. Nie ma, gdzie jest Władimir? No był i nie ma, no zniknął, może UFO porwało. I tak by się, no już i nie ma, no było i nie ma.
0: Wiesz, to jest silny władca jednak, silny przywódca i w Rosji zawsze sobie cenili silnych takich, kurwa, zamordystów, co potrafili właśnie cały naród zamordy złapać i im kazać po prostu i powiedzieć, macie robić taki już, a jak nie, to na Syberię wywózka. Nie podoba się to, no to pociąg tutaj jedzie do gułagu. I niestety ludzie w Rosji nie szanują jakichś demokratycznych wartości, ani jakichś liderów, którzy tam nawołują do respektowania, do poszanowania praw człowieka na przykład, takich rzeczy, bo to jest frajer, to jest, wiesz, to jest pizda, nie? Co nam będzie taki mówił tutaj? Nam potrzebny jest taki Putin właśnie i obawiam się, że po Putinie może się zdarzyć taka sytuacja, że przyjdzie jeszcze gorszy skurwysyn, bo Rosjanie go poprą, no jak przyjdzie jeszcze gorszy niż Putin, to Rosjanie go poprą na 100%, nie?
1: Przyjdzie taki napakowany, silny, złote zęby będzie miał i majątek wielki i napręży tak mięśnie. A wszyscy zaczną go po nogach całować, bo wielki, no, silny, bogaty.
0: Jeszcze na kładzie po mordzie wszystkim, tak na dzień dobry, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nie?
1: A oni powiedzą, o, ludzki pan mógł ubić, a pobił tylko, a mógł zabić.
0: Mógł zabić, a tylko wyryjnał, nie? To jest nasz bohater tutaj, lider, wielka Rosja teraz. No nie, bo oni mają w głowę wbite, wiesz, że oni są numer dwa, ale zaraz będą numerem jeden. I to jest od pokoleń już przekazywana taka wiedza, że mówią, synku, patrz, tutaj jest Ameryka i to jest nasz największy wróg, bo oni myślą, że oni są numer jeden, ale to my, Rosjanie, popatrz na mapę, nasz kraj 100, 10 razy większy, czy tam 2 razy większy, my tu jesteśmy lepsi, my tu rządzimy, my im musimy pokazać, pogrozić palcem i rakiety im tam wysłać, nie? No i to jest życie w Rosji, no. Pojedź do Rosji, pogadaj z byle którym Ruskiem normalnie jak z człowiekiem, wypij z nim wódki trochę, to zobaczysz, że w momencie jak temat zacznie przechodzić na politykę, na historię, to kurwa zmieni się z miejsca wszystko, wiesz, zaraz będzie mówił, że to, że gdzieś tam w czasie II wojny światowej zdarzyło się to i tamto, to jest twoja wina, to jest twoja wina, bo wy Polacy to z Amerykańcami trzymacie, a nie z nami, a wyście powinni być z nami, bo my wam pokój przynieśliśmy, kurwa, i zaraz będzie mordobicie. Tak będzie.
1: Ciekawe, czy jakby tak Ruskim wmówić przez propagandę, przez telewizję, radio, komputer, że wszyscy są na świecie nazistami. Polacy, w ogóle Niemcy, Amerykanie, Chińczycy. I trzeba ich po prostu znazyfikować. To, czy by uwierzyli w to. Ale no, faktycznie jest bardzo duże poparcie dla Stalina. Nawet jeszcze ludzie uważają, że Stalin zmodernizował Rosję, sprawił, że stała się wielka, z kraju rolniczego stała się krajem przemysłowym i to jest takie wspaniałe, dobre. A to, że tam wybił 20 milionów swoich rodaków, to przy okazji, no to jak się chce zrobić omlet, to trzeba rozbić jajka, dwa. Nie?
0: No tak, bo to są debile ogólnie. U nich poziom edukacji jest naprawdę na żenującym poziomie. Tak naprawdę tam jak umiesz liczyć, czytać i pisać, to już jesteś wykształcony, nie? Wiedzy o świecie nie potrzebujesz żadnej, a też rosyjska propaganda. Im nie zależy na tym, żeby ludzie byli tam, kurwa, wiesz, jacyś wykształceni, jacyś, wiesz, mądrzy, inteligentni, bo to jest wszystko na chuj. Tam propagandę najłatwiej debil przyjmie, nie? Także warto mieć cały naród debili tylko po to, żeby im tam tą propagandę do głowy, wiesz, bezkrytycznie pompować, nie? I oni tego nawet nie podważą, tylko oni usłyszą w telewizji, że tak jest i oni będą uważać, że tak jest.
1: Tak, zarówno Stalin, jak i Putin nie przejmują się zbytnio, kiedy emigrują, kiedy uciekają z kraju jacyś intelektualiści. Bo im to jest nawet na rękę, że ci, którzy kontestują system, którzy mają jakieś ale, to że oni niech se będą gdzieś, niech wypierdalają, nie? Niech nie jak najdalej ode mnie. Taki
0: ja
1: dokument.
0: Czasami oglądam takiego ruskiego youtubera, to jest taki Roman z Czelabińska, NFKRZ, jakoś tak się jego kanał nazywa. No i on wyjechał z tej Rosji teraz po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, on wyjechał, powiedział, że wypierdala z tego kraju i mówi, że na przykład on bardzo chętnie by potępił Putina, ale on nie może. Dlaczego on nie może? Dlatego, że 15 lat w gułagu mu grozi za to, tylko za to, że on powie, że on się nie zgadza z interwencją zbrojną na Ukrainie, to jest raz. A dwa, on mówi, ja mam chłopaku tam rodzinę jeszcze, nie, bo jemu tam zarzucają, że czemu ty po stronie Putina stoisz, bo się nie wypowiadasz przeciwko niemu. On mówi, ja mam tam rodzinę, człowieku, no ja się boję, że oni pójdą, ja coś powiem, a oni pójdą w gułag, nie, no i tak się sprawy w Rosji załatwia jednak, nie.
1: Też takie karanie rodziny za grzechy właśnie tam ziomków z rodzinki twojej, że nagle, wiesz, ty spierdolisz z kraju, a karzą, gdzieś tam więżą twoją matkę, siostrę, brata. To jest chyba najgorsze skurwysyństwo i to jest taka największa oznaka zamordyzmu, nie? już i no. terroru. I to jest taki właśnie terror, o którym mówisz, w najczystszej formie.
0: To tylko w Korei Południowej tak jest, że tam coś powiesz przeciwko reżimowi, to ty, twoje dzieci i twoje wnuki no. idą gdzieś tam, wiesz, no. do obozu tak. pracy. To tylko w Korei, a teraz w Rosji to już zaczęli stosować. A przynajmniej na to wygląda.
1: W Chinach nie mają też takich praktyk?
0: Nie, w Chinach to chyba od razu na organy tam tną.
1: Rodzinę twoją.
0: No rodzinę to nie wiem, ale na pewno wiesz, jak coś powiesz takiego, co reżimowi nie przypasuje, no to znikasz po prostu, wiesz, są tam jakieś takie autobusy dziwne, że wiesz, jesteś w więzieniu i cię tam, wiesz, wiezie ten autobus i od razu na organy cię tną i ten autobus jedzie prosto do szpitala, gdzie już są chętni na zakup tych organów. No, to jest jakiś taki system dziwny mają. Ale u nich też jest dużo ludzi, także się nie ma co dziwić tak naprawdę.
1: Ja tak się, słuchajcie, śmieję, ale to jest taki śmiech przez łzy, bo to jest no chyba coś takiego... To jest bardzo daleko od nas i może na tej samej zasadzie bardziej się przejmujemy wojną na Ukrainie u naszego sąsiada, bo często ten zarzut pada, że a czemu nie było o wojnie w Syrii, a czemu nie było o tym, co tam Izrael z Palestyńczykami, a Ameryka i tak dalej. No ale wiecie, im dalej od nas, to jest naturalne też, że im coś dalej od nas, tym mniej nas dotyczy i mniej o tym rozmawiamy. No też trzeba to zrozumieć. A... No, a w Chinach to w ogóle, wiesz, znikasz, tak jak mówisz, znikasz, w ogóle się nie było i tak się zapytasz kogoś w ogóle, czy znałeś takiego pana Li? Nie, to był taki, nie pan nie znał.
0: No jak to nie, mieszkał tu 15 lat, koło
1: Nic
0: siebie.
1: Nie wiem, ja nic nie wiem, nie znam, do widzenia.
0: No bo tam jest jeszcze ten social credit tak zwany, czyli jak ty tam, wiesz, się dostosowujesz do tej całej propagandy, to dostajesz punkty za to, wiesz, normalnie masz, gdzieś tam jest jakaś baza komputerowa, jakiś system i tam dostajesz punkty za to, a wiesz, a powiedz, że a tak, tu był, zabrali go, wiesz, gdzieś tam, nie? No to ci te wszystkie punkty anulują i za chwilę będziesz miał, nie, droższy kredyt, wyższe podatki i jeszcze będą pluć na ciebie, kurwa, wiesz, inni ludzie na ulicy, nie? I oni za to będą punkty pozytywne dostawali, za to, że cię jebią tam, nie?
1: Ale popatrz,
0: bo
1: u nas...
0: walczą z wrogiem systemu, no. I tak to będzie, nie? Znaczy tak to będzie, tak to jest już w tym momencie, a za chwilę tak może być w Rosji, a jeżeli Rosja połknie Ukrainę, to będzie to samo za naszą wschodnią granicą, no i to już będzie przejebane, nie?
1: Ja się boję strasznie jednego, że właściwie to ten system, jakby władza na całym świecie już zrozumiała, w paru krajach to wprowadzili. W Polsce co, nie ma tak, że władza przekupiła obywateli? No jest, przekupiła obywateli ich własnymi pieniędzmi, jakby to powiedział Korwin, ale no de facto tak to wygląda. I myślę, że w Chinach też ten kredyt społeczny to jest tak, że wiecie, jak macie tam wszystko pięknie, ładnie, i macie dobre punkty, to sobie i za darmo tam naładujecie telefon w galerii handlowej i macie zniżki tu i tam. To na ludzi działa. Chodzi mi o to, że władza...
0: Masz przywileje za bycie dobrym obywatelem, nie?
1: No tak, i właśnie to mnie martwi, że jakby to się stało jasne i władza to rozkminiła i to jest taka taktyka, strategia właściwie, która nie daje żadnego ryzyka, że ci się nie uda, to zawsze się uda przekupić społeczeństwo, więc teraz mogą wszyscy dojść do wniosku, że to jest dobra metoda i osiągną co tylko sobie zechcą, przekupując obywateli wszędzie na całym świecie, dając różne właśnie różne benefity za bycie posłusznym, za bycie grzecznym, możecie zyskać to, tamto, a jak nie, no to wiecie, kij i marchewka, to inaczej sobie pogadamy, nie? To już nie wolno wam tu wejść, tam wejść, tu niestety nie jesteście uprawnieni do otrzymania i tak dalej, i tak dalej. I tego się trochę boję, że...
0: Tak, że pójdziesz do urzędu jakiegoś, do ZUS-u coś załatwić, nie? I tak jak teraz masz, że masz numerek w kolejce, dostajesz numerek, tak? Wyświetla się numerek, twoja kolej jest i idziesz. To może dojść do tego, że napiszesz na Facebooku, wiesz, jakiegoś posta opublikujesz czy coś, przychodzisz, a tu ci dają numerek, wiesz, na koniec kolejki, wiesz, i przed tobą ci, co ludzie przyszli po tobie, to oni będą je i tak przed tobą w tej kolejce, bo tobie się miejsce w kolejce nie należy, bo 3 lata temu tam, nie wiem, zalajkowałeś komuś posta na Facebooku, który był antysystemowy na przykład, nie? Bo jeszcze dodajmy do tego fakt, że może być tak, że będzie na przykład chip albo kod kreskowy i ty wchodząc do takiego urzędu, ten kod będziesz musiał zeskanować i urzędnicy od razu będą wiedzieli, z kim mają do czynienia. Może też być tak.
1: No, niestety tak to wygląda i nie wydaje mi się, żeby to był dobry kierunek. Widzę tu duże zagrożenie. Sorry. Kurde, mam...
0: Co jest? Żyjesz?
1: No, się rozkaszlałem. Chyba mam jakieś przeziębienie czy coś. Bo...
0: COVID?
1: Kaszle. A może, może COVID.
0: O, albo wyobraź sobie taką sytuację, że masz niski kredyt społeczny i na przykład pojawia się taka choroba jak COVID, nie? I rząd wprowadza szczepionki i musi na kimś te szczepionki przetestować. No przecież wiadomo, że nie przetestują ich na samym sobie, tylko wezmą tych właśnie z najniższym kredytem społecznym i na nich będą testować. Przecież jak taki umrze, to się nic nie stanie, bo to jest obywatel najniższej przydatności tak naprawdę. No to do tego on jest. Będziemy na nim tam testy jakieś przeprowadzać, nie? Umrze to umrze, chuj tam, nie?
1: Ludzie nie do końca może sobie zdają sprawę z tego, że te wszystkie zjawiska dziwne, straszne, o których mówimy, typu nagradzanie, jakieś zaposłuszeństwo wobec władzy, że uprzywilejowani, kasty, to, że władza cię może skazać nagle, tak nawet nikt na to nie zwróci uwagi. Masz czekać sobie tam 3 lata z chorobą, nie? Z jakimś tam nowotworem czy coś. Skazują cię na śmierć po prostu. To jest takie wyrafinowane skazywanie na śmierć, że czekaj sobie na swoją kolej, nie? I tam wszyscy przychodzą, leczą się, ty gdzieś tam ostatni jesteś i nie doczekasz niestety tego leczenia. To jest takie skazywanie na śmierć, że to wszystkie te rzeczy występują na całym świecie cały czas, tylko różna jest skala tego. My się cały czas możemy spierać o skalę, nie? W jednym kraju będzie to, kurwa, problem społeczny, naprawdę wyraźny, zauważalny. W innym będzie to jakieś marginalne zjawisko, ale jednak też obecne. My się nie kłócimy, czy te rzeczy są, my się nie kłócimy po prostu o to, czy te rzeczy są, czy ich nie ma. My się kłócimy o to, co najwyżej, jak bardzo jest to nasilone zjawisko i problem w danym
0: kraju. To już
1: kraju.
0: Się dzieje. Ja widziałem ostatnio filmik z Chin, gdzie był sobie mąż z żoną i mąż dostał ataku serca i stała karetka na ulicy normalnie, stała karetka i podbiega kobieta i mówi tam, on ma atak serca, mój mąż umiera, la la la. A co zrobili pielęgniarze z karetki? Zamknęli okna, kurwa, i omolali centralnie i gość umarł 5 metrów od karetki na chodniku, kurwa. No autentycznie, nie? To wiem, że to jest może nie do pomyślenia dla niektórych, ale po prostu pielęgniarz się spojrzał na nią i zamknął okno, kurwa. I udawał, że jej nie widzi, nie?
1: Przerwa śniadaniowa, przecież jem. Tak, i firaneczkę. Jak u Barei trochę.
0: No kurwa, to jest gorzej. No to jest już zero poszanowania dla człowieka, jako dla człowieka, tylko dla numerka jakiegoś tam, który jest w systemie, wiesz, wbity.
1: Łódzkie pogotowie słynne. Ciekawe, czy takie historie typu łowcy skór, nie? Gdzie zabijano ludzi pawulonem, takim środkiem zwierczającym mięśnie, pawulon, że człowiek umierał w straszliwych właściwie męczarniach, bo dusił się, dławił, nie mógł oddychać, przestawały pracować powoli płuca, wszystkie organy, serce, zwiotczenie mięśni, nie? To takie coś się aplikuje człowiekowi przy bardzo kontrolowanych warunkach, kiedy ma opiekę, kiedy jakąś operację wykonują. I zabijano w taki koszmarny sposób. No, nie wiem, jaka to była skala, ale no, są o tym filmy, tak? Powstał film fabularyzowany, reportaże, to był duży... To, no, była jakaś skala, nie? Reportaże BBC były o tym, tu do Polski przyjeżdżali, kręcili o tym reportaże, więc chyba no, było to zakrojone na dosyć szeroką skalę zjawisko. To ci łowcy skór. I ciekawi mnie, czy w innych krajach też były takie afery, czy tylko w Polsce?
0: No to na pewno. To jestem pewien. Są kraje, gdzie nie ma poszanowania w ogóle dla życia ludzkiego i kurwa Jesteś bateryjką, tak de facto to mówią, że życie ludzkie bezwartościowe jest, ale na czarnym rynku wszystkie te organy typu, nie wiem, płuca, wątroba, serce i tak dalej, to na tym można parę milionów przytulić. No.
1: Ale co, płuca można też komuś przeszczepić?
0: No podobno tak, jak są w dobrej jakości, to tak, nie?
1: No nie wiem, czy płuca,
0: jak
1: czy jest...
0: nigdy nie paliłeś, masz dobre płuca jeszcze, powiedzmy, jesteś sportowcem, czyli masz dobrą wydolność tych płuc, to jest idealny towar, nie?
1: Ale czy w ogóle się dokonuje przeszczepu płuc? Czekaj, przeszczep... Sprawdzę, co Google na ten temat mówi. Przeszczep płuc. Przeszczep płuc... Kiedy transplantacja płuc jest potrzebna, śląskie, czyli co, dokonuje się przeszczep obu płuc. Przeszczep płuc,
0: wszystko
1: jakie są wskazania? A, no to ciekawe. Myślałem, że płuc się jeszcze nie przeszczepia, tak samo jak oczu, nie? Czy mózgu. A tu ciekawostka, jednak tak.
0: No, masakra to jest. Nie?
1: Czyli
0: jest
1: co, czyli jak ktoś ma raka płuc na przykład, to nie można mu przeszczepić płuc po prostu?
0: No można właśnie. Można jedno też przeszczepić, nie? Tak jak z nerkami. Bierzesz jedną nerkę od dawcy i się nic nie dzieje temu dawcy, nie? Tylko z alkoholem nie może przeginać.
1: To ciekawe. Czyli co, mówisz, że wszystkie organy można przeszczepiać? No oczywiście,
0: wszystko
1: z wyjątkiem
0: można.
1: Oczu i mózgu, powiedzmy, tak?
0: Wszystko można. Kiedyś trafiłem na taką stronę internetową, jakoś, nie wiem, przez przypadek, gdzie było napisane, że oni wszystkie organy biorą, pełna dyskrecja, tam kasa w gotówce od ręki, nie?
1: I przychodzi potem jakiś Rockefeller czy inny Rothschild do domu,
0: oni
1: puk,
0: to
1: puk,
0: na pewno, to
1: i nikt go nie poznaje i tam mówią... Nie, dziękuję, nic nie kupuję, już mam. Akwizytorom dziękujemy, ale to ja jestem. Kto pan jest? No ja, twój mąż. I tylko sobie przeszczepiłem twarz, płuca, serce, oczy. Jak nowy jestem, nówka. Nieśmigany jeszcze, ze 100 lat pożyję. O kurwa,
0: nie wiem, ja słyszałem o takiej rzeczy, tylko że to Dariusz Kwiecień mówił, także biorę pod uwagę to, że może akurat nie do końca, może się minął z prawdą akurat, ale mówił kiedyś takie coś, że jest proceder transfuzji krwi z noworodków, że jeżeli ktoś jest stary, ale bogaty, to można, wiesz, jechać na prywatny zabieg gdzieś tam na jakieś tam wyspy czy coś takiego, czy do jakiejś prywatnej kliniki gdzieś tam i robią transfuzję krwi z noworodków i że po tym się komórki po prostu szybciej regenerują i można nawet cofnąć procesy starzenia dzięki temu. Podobno, to jest wszystko podobno, nie?
1: No,
0: ale według relacji Dariusza Kwietnia to naziści to wymyślili, czy tam zaobserwowali na drodze eksperymentów.
1: Może ta wiedza się potem rozeszła przez akcję Paperclip, wiesz, wzięto naukowców do Stanów, gdzieś tam dalej badali temat, potem się gdzieś rozeszło po ludziach. Takie informacje, no bo ci niemieccy naukowcy, oni faktycznie trochę jak ci japońscy też tak podchodzili do człowieka, jak do krojenia żaby. O.
0: A teraz tak nie podchodzą, myślisz? Tak samo ludzie podchodzą do tego, wiesz. Wy tu jesteście podatnicy, wy jesteście bateryjkami, które napędzają nasz system, więc bądźcie jak najbardziej wydajni, no. Albo jak nie, to was wymienimy.
1: Sprawdźmy, co się stanie, jak człowiekowi wyszczotkujemy oczy pastą do zębów. Szczoteczką. O, na tym przykładzie widać, że pasta do zębów słabo się sprawdza jako materiał do czyszczenia gałek ocznych szczoteczką do zębów.
0: Ale ten sam eksperyment przeprowadzimy jeszcze na grupie kontrolnej 100 osób, żeby mieć pewność.
1: No właśnie, tak.
0: No i tak to działa. No, ja uważam, że jesteśmy bezwartościowi dla tam jakichś elit, czy no nie wiem, kurwa, dla rządzących krajem ogólnie, nie? Tak uważam, no, w dupie nas mają.
1: Z grubsza tak.
0: Pierdolą jakieś słodkie kłamstwa, wiesz, jakieś takie obiecanki, cacanki, tak, inflacja 12%, o, to wielki sukces, bo jakby tu zgrządził, to by było 20, nie? Tam mohem wiwatuje,
1: czyli
0: jaki
1: co?
0: Ten rząd wspaniały. Znaczy oni dobrze.
1: Czyli co, czyli wszyscy mają nas, każda władza nas traktuje tak samo, tylko niektórzy się nauczyli udawać, że jest inaczej i piękne słówka nam tutaj i towarzysze, albo tam bracia, rodacy, Polacy, my tutaj stawiamy na to, aby pewne rzeczy zaprzeszłe, były pewne błędy i tak nam pierdolą coś tutaj, a tak właściwie... Gdyby mogli, to by wzięli tutaj, chodź, kurwa, ty plepsie, ty, a masz, ty kopa w dupę, warchole, i by nas gdzieś tam zapędzili, tylko nie mogą za bardzo, bo tak demokracja, to wszystko, te prawa
0: no,
1: człowieka.
0: Teraz no, to mi się już wycwanili do tego stopnia, na przykład jak pooglądasz sobie, ja kiedyś TVP oglądałem, nie, kiedyś. Ale już nie mogłem tego wytrzymać, jak na przykład, wiesz, gdzieś jakiś minister w TVP mówi, że kurwa, wiesz, to, że oni coś spierdolili, to jest wina Tuska, bo Tusk to tak, on to tak spierdolił, że my przez 8 lat nie mogliśmy naprawić, nie?
1: Wojna na Ukrainie też przez Tuska. No właśnie, niektórzy ostatnio, podobno wielu nawet już widzów TVP wysłało jakieś petycje, że już przestańcie o tym Tusku pierdolić, bo już mają dość, nawet jakieś pisiory najbardziej zagorzałe, fanatyczne już pierdolenia o tym Tusku.
0: Jak są debaty prowadzone w TVP w ogóle, że biorą kilku posłów, każdy z innej partii i faza jest taka, że jak mówi poseł PiS, no to prowadzący daje mu skończyć, słucha cierpliwie, czeka, poseł PiSu ma tyle czasu na wypowiedź, ile
1: i jeszcze
0: chce.
1: Pauzy sobie robi takie 10-sekundowe.
0: A jeżeli ktoś mówi coś z opozycji, no to od razu redaktor przerywa, komentuje.
1: I tak tylko jak ten powie tego, ja, bo ja chciałem powiedzieć, a to, że już minął czas, oddajmy głos z powrotem panu z partii Prawa i Sprawiedliwość, tak? O, to ja chciałem.
0: No to, ale tak jest, naprawdę. To nie jest żart, obejrzyj sobie TVP rano, TVP Info se włącz, to zobaczysz, jest dokładnie to samo, jeszcze mało tego, jeżeli ktoś z opozycji mówi do rzeczy z sensem, to pan prowadzący przerywa, kurwa, wyrzuca jakieś swoje te, po czym udziela głosu panu z PiSu, któremu oczywiście nie można przerwać, bo jeżeli panu z PiSu ktoś chce przerwać, to automatycznie prowadzący się włącza i mówi, proszę nie przerywać, tutaj każdy ma czas, tyle i tyle, i ten, proszę się dać wypowiedzieć, nie?
1: I słuchamy z namaszczeniem pana, tak, słuchamy.
0: No kurwa, no tak.
1: Z namaszczeniem, a tamten coś nieprawomyślny przyjdzie i coś tam tylko zaszczebiocze, zagdaka tam, dziękujemy, czas minął. Z powrotem pan z Prawa i Sprawiedliwości, jak pan to postrzega, panie profesorze pośle? I on tam 2 godziny się wypowiada, robi efektowne pauzy, chrząka tam, zastanawia się, no i ma czas dla siebie te 2 godzinki, a potem ten z opozycji
0: coś
1: tam...
0: Kojarzysz Szkło Kontaktowe, taki program z TVN24?
1: Tak, pamiętam, był, no.
0: No to wiesz, że teraz w TVPiS jest parodia, jest program, który jest prowadzony w takim samym formacie jak TVP, jak Szkło Kontaktowe, też siedzi 2 tam jakichś ekspertów i cały czas jadą po PO. No, rozumiem. Cały czas o PO jadą i komentarze jakieś walą w ogóle. No, program jest dosłownie zerżnięty ze Szkła Kontaktowego 1:1, z tym, że jadą po PO.
1: A humor? A jak byś ocenił humor, dowcipy ich, jakby poczucie humoru tak w skali od 1 do 10? Czy bardziej tak w stylu Studio Bajojajo, że tak 1 na 10? Czy może tak bardziej Drozda 3 na 10?
0: Znaczy ja tam nie widzę żadnego humoru, bo te programy wszystkie są tak przewidywalne, że wiadomo, że to powiedzą, że za PO było gorzej, albo że to, co się teraz dzieje, to jest wina Tuska, albo no...
1: Ale jakie tam, jaki tam rodzaj, no jakiś rodzaj humoru to jest, rozumiem, takie trochę prześmiewcze, czy może nie, czy może to jest po prostu taka krytyka na zasadzie znów zawiedliśmy się na partii, na Koalicji Obywatelskiej, ponieważ ich jakby działania. Czy to takie smutne jest, takie i ponure, czy jest jakiś humor tam?
0: Nie, tam rano jest taki program, Rachoń go prowadzi i tam ludzie się łączą przez Skype'a, jacyś tam eksperci różni i czasami się pojawia wujek Samozło, ten raper taki. No to on tam zawsze o Rosji coś powie, o tym, że to on tam, oj, tam, że kiedyś był jakiś tam minister, ale on kończył szkołę w Moskwie i takie żarty z tego robi, no ale tak naprawdę wujek Samozło zszedł na psy. Kurwa, pojawiając się w tego typu programach. Naprawdę. To jest, kurwa, nie do pomyślenia. Jak może się raper w politykę w ogóle angażować i tam słodzić i lizać dupę partii tam? No pewnie ma jakieś z tego profity, na pewno nie.
1: W ogóle...
0: Czy on jest obiektywny? Czy on jest obiektywny? Czy to ma jakiś sens w ogóle?
1: Daj spokój, kto w ogóle szanuje jakiegoś takiego rapera. Jak pojawiasz się czy w polityce, czy nawet w jakimś TVN-ie, czy TVP jako raper, dla mnie jesteś skończony i stajesz się takim Tedę trochę, który gdzieś tam w TVN Turbo coś tam pokazuje, jakieś opony reklamuje. Co to jest za raper?
0: No ale to jest, nie no, jeszcze nie przesadzajmy. Tedę to tam bierze udział w programach jakichś tam stricte motoryzacyjnych, tam nie ma polityki za bardzo. Znaczy za bardzo, w ogóle tam nie ma żadnej polityki, wiesz, on jest tam jakimś ekspertem od samochodów, powiedzmy. No ale wujek Samozło, który liże dupę Rachoniowi, który mówi, że wszystko to wina Tuska, albo że nie wiem, no nasz PiS to taki super wspaniały. Kurwa, ja kiedyś, powiem ci, wierzyłem w ten PiS, nie? Ale jak od tej propagandy całej TV-pisowskiej, to się żygać chce, nie? No nie mogłem już dłużej, naprawdę. Kiedyś oglądałem TVP Info, ale no nie mogłem, no nie mogę, nie daję rady, nie? Wkurwia mnie to, no kurwa. Bez urazy, panie Jarosławie i panie tam Mateuszu Morawiecki i panie Andrzeju Dudo, no ale nie mogę, tego się nie da znieść po prostu, no. To jest nie fair to, co wy robicie tam. Jak można przerywać posłom opozycji, a swoim własnym posłom dawać pełne pole do popisu? No jak tak można? To jest nie fair, to jest niesprawiedliwe, no. Kurwa, no. Jak wy tak możecie, no?
1: No. Jak już ktoś robi propagandę, to niech ona będzie dobrej jakości, aktualna, a nie taka siekierą ciosana, jak za PRL-u, albo jak za II wojny światowej, albo jak za Związku Radzieckiego, bo się czasy zmieniły trochę i trzeba sprytnych sposobów używać, delikatnie, bardziej subtelnie, finezyjnie, a nie tak, że wszystko wina Tuska, Tusk was oszukał. A teraz ksiądz dobrodziej, ekspert od wszystkiego, powie nam właśnie, jak żyć. To słabe takie. A ty, Michał, w ogóle nie słuchałeś dzisiaj Kloda? Czy nie było Kloda? Bo słuchasz czasami Teorii Chaosu, to co się...
0: W piątek? No dzwoniłem nawet do niego, gadałem tam z nim.
1: A, bo ja mówię dzisiaj, nie wiem, bo tak się przyzwyczaiłem, że zawsze z piątku na sobotę prowadzę i tak nie wiem, co mi się wzięło z tym Klodem.
0: Ale słuchaj, jeszcze jedno chcę powiedzieć. Jeżeli oglądasz TVN na przykład 24, to posłowie PiS-u i posłowie PO są traktowani w ten sam sposób i posłom PiS-u zarówno jak PO oraz innym nikt nie przerywa. Nie ma takiego, wiesz, chamskiego odcinania, wiesz, albo wchodzenia w słowo. Nie ma po prostu. Każdy może powiedzieć to, co chce. Natomiast w TV PiS to jest już, kurwa, taka nagonka, że ja pierdolę. Mi się wydaje, że to, wiesz, jak kogoś z PO zapraszają, to w tym klubie tam się, wiesz, biją o to, kto tam nie wystąpi, wiesz, go wysyłają jakiegoś frajera, mówią, kurwa, dobra, ty idziesz teraz do TVP, tam jedziesz i pogadasz trochę, bo my nie chcemy, wiesz, na tej zasadzie, kurwa, naprawdę. A wracając do Kloda, tak, dzwoniłem, fajna audycja nawet była, powiem ci.
1: Tak?
0: No. Spoko audycja była, tylko z tym helikopterem trochę przejął moim zdaniem, no bo no to na pewno to nie, słuchaj, jakby chcieli przyjść do Kloda jacyś smutni panowie, to by do niego po prostu przyszli, zabraliby mu, kurwa, wiesz, komputer, albo by mu powiedzieli po prostu, ty słuchaj, no przeginasz, człowieku, nie mów tak, bo następnym razem to tu przyjdzie, wiesz, Kazek z szubienicą albo Zenek, kurwa, z pistoletem, nie, i cię nauczymy porządku. Myślę, że Claude nie jest aż tak wpływowy, jakby chciał tego, nie? Zwłaszcza, że to jest niszowa audycja i tak naprawdę tego słuchają ludzie, którzy są do szurów zaliczani, no.
1: Ale weź pod uwagę to, że Anony na niego tak dla jajec wysyłały różne donosy przeciwko niemu. I wiesz, często służby są zobligowane i mają taki mus wręcz, że muszą po prostu podjąć jakieś działania, gdzieś tam do kogoś pojechać, wyciągnąć go w nocy, przeszukać, bo dostali donos. To są takie procedury, trochę wiesz, jak w wojsku, wojsko, policja, wszystko to się rządzi trochę tymi samymi prawami, że tam nie ma miejsca na uznaniowość, tylko po prostu przychodzi jakiś donos i jadą, że terrorysta, że coś. A wiesz, a jestem w stanie uwierzyć, że Anonki z ich takim chorym poczuciem humoru poświęcili ten czas, gdzieś tam powysyłali do ambasady Izraela, do CIA, gdzieś tam jakieś donosy, że to jest straszny człowiek, że to jest morderca, psychopata, gwałciciel małych piesków i stręczyciel dziewczynek, terrorysta muzułmański i w ogóle antysemita.
0: Takie rzeczy też muszą być jakieś materiały, wiesz. Kurwa, ktoś by sobie musiał naprawdę w chuj czasu zadać i wysiłku, żeby w ogóle spreparować takie materiały, zacznijmy od tego, nie? A poza tym też, kurwa, no gdzie, no Claude'a, no.
1: W przypadku społeczności Anonów to wiesz, wysiłek nie jest problemem, bo oni potrafią działać czasami kolektywnie, czyli coś zebrać razem, jakieś urywki, wstawki, gdzieś wysłać, jeden zbierze, drugi wyśle, wiesz, u nich to nie ma tak, że się chce, czy się nie chce po prostu, nie? Tylko po prostu zawsze gdzieś tam dopną swego i zrealizują swój jakiś tam projekcik.
0: Ale
1: no,
0: kto by go musiał tak bardzo nienawidzieć, żeby takie rzeczy robić?
1: To nie chodzi o nienawiść, to chodzi o robienie sobie beki, jak z Kononowicza, że i potem cieszenie się, że wywołało to reakcję.
0: No dobra, no to kto by musiał sobie, kto by chciał sobie tyle trudu zadać, żeby sobie taką bekę z niego zrobić? No przecież kurwa, no nie wiem, no kurwa, wiesz, gdyby Claude ujawniał kody do głowic nuklearnych, no to może wtedy by się ktoś nim zainteresował, ale to, że on sobie tam jakąś audycję prowadzi, ja myślę, że po prostu jest tak, że on się tam, wiesz, bierze to do siebie, albo się wkurwi, albo tam kogoś nazwie trolem, albo coś i po prostu, wiesz, ludzie, o, fajnie, zareagował, nie, to dawajcie, jeszcze raz to zrobimy. I mu tam dzwonią, bekają, pierdzą i tak dalej.
1: Ale co, ty nie wiesz, ty nie wiesz, no ostatnio nie, ale no przecież znasz chyba różne akcje, które były realne przeciwko niemu, że go tam wrobili w to, że jakoś tam zastrzelił pieska dziewczynki małej. Wiesz, no były różne akcje przez różnych ludzi tam wymyślone i prowadzone. To akurat nie jest kwestia sporna, czy były przeciwko niemu takie różne działania, żeby go w coś wrobić i tak dalej, bo wiemy, że było. Tylko pytanie, jaki skutek to odniosło i co? I ty uważasz, że jak powysyłali jakieś doniesienia, że to jest terrorysta i wyszło potem na komputerze, że to ten Michał Giereś, to że go nie wzięli na przesłuchanie i go nie maglowali przez 3 godziny, czy przez pół dnia, czy przez północy?
0: Może go maglowali, ale powiem ci szczerze, kurwa, żadnego to rezultatu nie przyniosło. On dalej siedzi, dalej nagrywa te swoje audycje, dalej, wiesz, prowadzi tam częściej czy rzadziej, ale prowadzi te 3 audycje w miesiącu, zrobi przynajmniej, nie? Może 4. Także, nie, no myślę, że to nie przyniosło efektu. No dalej ma chłop zapał i dalej robi, wiesz, swoje, nie?
1: Ale jaki miało przynieść efekt, twoim zdaniem?
0: No nie wiem, no wiesz, moim zdaniem, gdyby coś naprawdę wypłynęło takiego, że on jest rzeczywiście jakiś antysystemowy, jakiś terrorysta, coś takiego, to by mogłoby mu to nawet wiarygodności dodać w tym, co robi.
1: Ale cały czas mówimy o zupełnie różnych sprawach, jakby. Ty mówisz o...
0: Nie rozumiem.
1: Ty mówisz cały czas o tym, czy ktoś może uznać Michała za zagrożenie, jakaś władza, jakieś służby i tak dalej, a ja mówię po prostu o Anonach, którzy go wrabiają dla beki w różne rzeczy i podaję różne przykłady. Mówimy o dwóch różnych rzeczach jakby.
0: To chujowo z ich strony, że tak go wrabiają, no kurwa.
1: Ale co, dla ciebie to jest nowość jakaś, nowa informacja, że tak się u niego dzieje?
0: Znaczy nie, no to jestem świadomy tego faktu, że go tam, wiesz, gdzieś ktoś zawsze próbuje, wiesz, w coś wrobić, ale to chujowo ze strony tych ludzi, nie?
1: Chujowo, nie chujowo, znaczy to jest takie zjawisko dosyć przewidywalne. Jak jesteś kontrowersyjny, jak robisz dziwne różne rzeczy, śmieszne i akurat weźmie cię pod lupę społeczność jakichś tam anonów, powiedzmy, z takiego czy z innego czana, zaczynają się tobą interesować, słuchać ciebie, analizować twoje wypowiedzi, stajesz się postacią rozpoznawalną, to zaczynają planować wobec ciebie różne akcje i stajesz się taką lolkrową, przynajmniej na jakiś czas. Więc no ale po tak co? Bywa.
0: Po co?
1: Nie wiem po co, a dlaczego ludzie Kononowicza oglądają? Dlaczego ludzie Kononowicza oglądają nie, i no, wysyłają dobra, mu paczki nie porównuj, śmieszne?
0: Nie porównuj do nie porównuj Kononowicza do Klona.
1: A ja porównuję, uważam, że w pewnym sensie Michał jest takim trochę Kononowiczem środowiska alternatywnego.
0: Znaczy, zacznijmy od tego, co to jest środowisko alternatywne, nie? No tam połowę ludzi to można od razu skreślić i rzeczywiście do kosza na śmieci wrzucić, bo to są jakieś, no kurwa, szury, no. Ale nie uważam, żeby Michał do nich należał. Jednak mimo wszystko. Jeżeli by podzielić to środowisko alternatywne na tych, wiesz, zjebów i na tych, których da się strawić, to jednak Michał będzie w tej drugiej kategorii, nie?
1: Ja też tak nie. Myślę. Też tak myślę, zdecydowanie. Czy jest z nami Artur? Arturze?
2: Czekaj, skończę.
1: Skończę, to nie wiem, czy on tam się akurat masturbował.
2: Nie, skończy Juliusz gadać, tak?
0: Ja już skończyłem.
2: Wiesz, czekaj, bo ja cię słucham na YouTubie i ja pierdolę.
1: Nie, to trzeba wyłączyć, tak, tylko na Skype'ie.
2: O Jezu, już was słyszę. Dobra, przepraszam.
0: Słuchaj, Krawiec, jeszcze jedną rzecz tylko powiem. To nie jest tak, że jak ja słucham ciebie i dzwonię do ciebie, to jest tak, że ja będę zaraz tutaj Michała nienawidził, bo wy się tam nie lubicie, wiesz. Już mówiłem parokrotnie, ja sobie lubię radiów internetowych posłuchać, coś mnie tam ciekawi, coś mi tam, wiesz, interesuje. I naprawdę to nie jest tak, że ja tu biorę...
1: Dobra, słuchaj, to jest jasne. Twój stosunek taki ambiwalentny, niejednoznaczny w stosunku do Michała jest jakby dla mnie zupełnie normalny. Też go oceniam w różnych kategoriach. Czasem o nim myślę lepiej, czasem gorzej, wiesz. Nie jest to jakiś mój wróg. Arturze, co chciałeś
2: powiedzieć? Właśnie chciałem dodać. No. Ja jestem za tym samym, co Krawiec, że nie wolno tak... zbanować na zawsze ludzi, trzeba im dawać szansę, tak? Może się poprawią. Jak się nie poprawią, dajesz im tam 10 szans, no to wtedy masz jakąś... Ale czekaj, pierwsze pytanie jest takie do Krawca. Czy można tu gadać, bo ja mam około 1 promila i czy... Jak coś, to mnie wyłącz.
1: Ale nie brzmisz chyba tak na 1 promila. Dałbym ci z pół promila.
2: Nie, ale
1: promila.
2: Jest piąta rano i ja się sam dziwię, że ja tak składnie gadam o tej porze.
1: No, dykcja całkiem okej. Okay. Nie powiedziałbym, że jeden
2: być
1: promil...
2: Być może za mało piwa, o dobra.
1: Jeden to promil to dosyć sporo, ale tak domyślam się, że strzelasz trochę, że masz tego...
2: Nie, no strzelam, bo nie mam miernika, ale tak wiesz... Staram się już przestać pić alkohol, bo to jest jedna rzecz. Ale czekaj, wróćmy do brzegu, bo się zgubiłem w tej chwili.
1: No właśnie.
0: Co ty uważasz o Michale Gieresiu? Arturze, powiem.
1: Ale czekaj, bo właśnie, może właśnie, Artur chciał czymś innym.
2: O opanowaniu ludzi. Uh-huh. Chodzi o to, że ja też jestem za tym samą, jakby powiedzieć, frontem czy prądem morskim, jak Krawiec, że należy... Słuchaj, właśnie, czekaj. Na jednym serwerze spotykają się ludzie, którzy się ze sobą kłócą i wiesz, jeden do ciebie pisze, no kurde, o, ja się z tym kłócę, wywal go. A ja im odpisuję, no a co mi to chodzi? To jest wasza sprawa, nie mieszaj mnie w swoje gierki, tak? Jestem neutralny. I tyle chciałem. Dobra, nawijajcie, bo się zgubiłem trochę, bo już 5 rano.
0: No ja nie wiem, co powiedzieć, a już to, co powiedziałem, to powiedziałem to, co uważam. No,
2: no słuchaj, ja nie słyszałem was, bo się dołączyłem 5 minut temu.
1: No, no ja Michałowi chodzi o to, że ogólnie już długo rozmawiamy i już dużo różnych rzeczy tu gadaliśmy. Faktycznie trochę taka pora kiepska już na jakieś tu głębsze rozkminy. Ale też mnie zaskoczyłeś, Arturze, tym takim stanowiskiem, że nawet jak coś się dzieje na twoim serwerze, nie wiem, na twoim Discordzie, taka odpowiedź, dobra, załatwcie to między sobą, nie?
2: Tak, tak, dokładnie, bo ja nie chcę być sędzią w nie swojej sprawie, to jest raz, a druga rzecz, trochę tam dwie godzinki się zdrzemłem, dlatego jestem taki świeży.
1: Bo to taka, ale... to taka oczywista oczywistość się stała, że jak jest twój serwer, gdzieś tam twoje radio, to masz we wszystkim zabierać głos i rozstrzygać i tak, kurwa tak. Być i papą smerfem.
2: Nie chcę, właśnie jestem to samo, co ty robisz, żeby być, sorry, bo już mi gardło zabrało, żeby być neutralnym. Jezu, znowu się wtryniam. Powiedz, kiedy później...
1: Nie, spoko, to nie wiem, masz tam jakieś, odsłuchujesz dalej na YouTubie? No wszystko jest git, tu mówisz, słuchamy.
2: Nie, bo się tak obudziłem i wiesz, dałem ten promil.
1: Co, gdzie ja, kiedy, gdzie ja jestem, w ogóle gdzie ja zadzwoniłem?
2: Gdzie ja jestem, gdzie ja się obudziłem, z kim ja gadam, dlaczego jest 5 rano?
1: Artur tak jeszcze, słuchajcie, się nie obudził do końca. Ale i tak chwycił odruchowo za słuchawkę, ale tam słuchaj, za telefon i zadzwonił na nocne radio i tak dopiero sobie potem zdał sprawę, gdzie ja dzwonię, co, gdzie ja jestem, z kim ja gadam.
2: Ale tak długo tak nadajecie, przecież ja was słuchałem o 9 wieczorem, a jest 5 rano. To oszalaliście?
1: No, od 9, no.
2: Oszaleliście? Szalejuście się na jedni? Ja się zbierzę. Jak tak można robić? Znaczy, zdradźcie mi ten sekret. Dlaczego jesteście tacy witalni, a ja jestem taki zmęczony? No tak, piłem piwa. No dobra.
0: Ja też piłem piwa. 10 piw dzisiaj wypiłem.
1: Pijaki same dzwonią.
0: No tak, 10 piw wypiłem, naprawdę. No 10 kończę teraz, nie? Jeszcze mam łyczka, dosłownie.
2: No to ja po 4 mi się tak język plącze i jeszcze się przespałem, a ty 10 i ja wcześniej.
0: No ja mam dużą tolerancję na alkohol.
2: Góralem jesteś, albo Ukraińcem.
0: Nie, jestem Polakiem z krwi i kości, z naleciałościami mongolskimi.
2: Ja jestem góralem na przykład, także się nie wstydzę tego.
0: Jestem Mongołem.
2: Mongoły też wypiją więcej w górali. Ale taki zwykły Polaczek to wymienka przy góralu. No, sorry, znowu rasistowskie podziały, kurde, robicie.
1: Polacy, nie, szacunku, Polacy i górale.
0: Proszę, nie wyciszyć. Proszę, jechali do Polski i tam poruchali i tak przetrwały pewne geny, nie?
2: Czy możecie to wyciszyć na YouTube? Bo ja bym powiedział... A dobra, utnę się w język.
1: No, a my powoli kończymy, bo to już minął ten czas, który jakby tutaj byłem zobligowany, żeby nadawać.
2: Ale wiesz co, cały szacunek, bo ja się włączyłem o 9, jest 5, fakt, że się trochę zdrzemłem.
1: No widzisz.
2: Dalej idę spać.
1: Zasypiasz z nocnym radiem, budzisz się z nocnym radiem.
2: Tak, potem, jest bardzo przyjemnie.
1: Potem na kibelek idziesz sobie z nocnym radiem, strasz z nocnym radiem.
2: Proszę cię. Muszę. Przepraszam, mój śmiech jest bardzo przyjemny. Jak skrzyczenie mi drogi. Dokładnie tak, ale naprawdę.
0: Psychodeliczny śmiech normalnie jakiegoś takiego wariata.
2: Jestem szalony. No,
1: zoologiem?
2: To ja jestem popierdolony.
0: A ty nie jesteś furiat?
1: Nie, to nie furiat. No co ty? To popierdolony zoolog, tak? Zoolog. Także no, dziękujemy popierdolonemu zoologowi Arturowi, tak, i popierdolonemu Michałowi. Przepraszam, że tak mówię, Michale, o tobie, ale...
0: No, właśnie nie powinieneś tak mówić.
2: Ale proszę, proszę nie przeklinać pod koniec streama. Proszę jakoś się tak ładnie pożegnać, pozdrowić przyjaciół, ale nieprzyjaciół.
0: Chwila. Ja nie jestem popierdolony, bez przesady.
2: No właśnie, ja też się tak nie czuję, dlatego...
0: Tylko bym się nie obraził.
3: No to jeszcze godzinka.
0: Popierdolony, to już...
2: Przepraszam za mój śmiech. Oczywiście był głupkowaty. To już się więcej nie powtórzy. Nie śmieję się tak naturalnie. Przepraszam. No ale proszę jakoś tak zakończyć.
1: Tymczasem Wiesław Paleta zamówił sobie kolejną godzinkę. To widać, że powodzi się, bo tak tutaj po pięć dyszek donejciki rzuca. Jeszcze godzinka.

0: końcu pachnie.
1: To weź tam krzyknij przez okno, przestańcie palić te narkotyki, ile można, zaśmierdzone tą trawą całe, kurwa, wezmę policję.
0: Ale czekaj, niech sobie z kofika kupią w Holandii, tam jest dobra trawa taka pachnąca, a te takie dealerskie to są gówna, to przyznam.
1: Ja tam dobre rzeczy dostaję od nocników CBD, wspaniałych.
0: CBD trzeba kupić, właśnie. CBD. Teraz mamy sklepy CBD, bo jestem trochę opóźniony w rozwoju, bo za dużo żyję za granicą. W Polsce pojawiły się takie sklepy, które jakieś 15 lat temu, jak byłem nastolatkiem, to mnie kurde cholera ścigali kurde za to CBD. I się pytam, o co chodzi w Polsce, no bo kurde otwarliście takie sklepy i to jest kurde to samo, co coffee shopy w Holandii. Przez to się tym upierdolisz, znaczy nie upierdolisz, po prostu pójdziesz spać.
2: No fajna to baza. W ogóle nie działa.
0: Znaczy, właśnie działa.
2: To w ogóle nie działało.
0: No, to na ciebie nie działa. Na mnie całe życie to działało i ja się taki senny robiłem i szedłem spać. Byłem taki jak grzeczny kotek po tym. I ja strasznie nie rozumiałem tego 15 lat temu, wiesz, to jest takie fajne, ja sobie myślę, i dlaczego mnie policja kurwa za to ściga i muszę zostać gangsterem. I wtedy stwierdziłem, że pierdolę, nie będę uciekał przed policją, jadę sobie do Holandii, tam sobie będę kurwa żył jak król, nie? No i wiesz, i teraz Polska mi robi kurwa bana, bo otwiera się te sklepy CBD, tak? No i o co kurwa chodzi, nie?
2: Ja to raz w życiu próbowałem, kupiłem...
0: No ale słuchaj, mamy coffee shopy w Polsce w tej chwili, to się nazywa kurde sklepy z CBD, tak?
2: Ale nie, no to ja kupiłem właśnie w takim sklepie.
0: Ale ty nie wiesz, jak ja się wkurwiłem? Ja się zapytałem, po jaki chuj ja kupowałem mieszkanie w Holandii. Teraz nie mogę kurwa wrócić do Polski, bo jestem udupiony z ratami, tak? Jak w Polsce, kurwa, już sobie mogę chodzić do sklepów CBD, kurde, i nie muszę emigrować, tak? Emigrowałem tylko dlatego, że, kurde, byłem jaraczem, nie? Tak zwanym użytkownikiem lekkiej marihuany, zwanej obecnie CBD czy medyczna.
1: Ale czekaj, nie, to coś mieszasz w ogóle pojęcia. CBD to jest marihuana bez...
0: To jest to samo.
1: CBD to jest marihuana bez związku psychoaktywnego THC i to jest taka, która cię lekko tam jakoś bardzo delikatnie wyciszy. A marihuana generalnie się dzieli na dwa rodzaje, jakby sativa i indyka. To mówisz, że cię tam zamula, czy chce ci się spać. Jedna jest bardziej pobudzająca, druga bardziej taka orzeźwiająca i inspirująca. Ale to mówimy cały czas o psychoaktywnej marihuanie, normalnej. A CBD to jest takie piwo bezalkoholowe, nie?
0: Dobra, to mogę ci opowiedzieć dalszą historię, dlaczego jestem wkurwiony. Słuchaj tutaj, są takie coffee shopy w Holandii, gdzie na tablicy pisze ci tam haszysz po prawej stronie to, co, o czym ty mówisz, czyli marihuana, i tam pisze THC i CBD. I pisze tak. Amnezja, z tego co pamiętam, to było tak 35% CBD, bo słuchaj tu. Druga tabelka THC 0,02. Tam 0,05, ktoś tam miało znowu 0,02.
1: No śladowe ilości THC są w tych marihuanach, CBD.
0: Tak. I ja to kupiłem i wiesz, nie mogłem, jak sobie zrobiłem jointa, to do połowy jak spaliłem, to poszłem spać. Obudziłem się za 3 godziny. Cieszyłem się, że nie spaliłem mieszkania, bo mnie wycięło. I słuchaj, poczekaj, daj mi skończyć. Wracając do tej tablicy i do prawa polskiego, ja się tak zacząłem zastanawiać, no to do chuja pana, czym się ta amnezja z tego coffee shopa, po której poszedłem spać, nie miałem, że THC to są halucynacje, CBD to jest tak...
1: Żadne halucynacje, ty w ogóle jesteś, sorry, przepraszam, że tak powiem, ale jesteś, sorry, że tak powiem, jesteś ignorantem tego, zupełnie, jesteś ignorantem.
0: Wy mówicie na tą... medyczna. Słuchaj, co robi THC? Robi halucynacje, ale...
1: Nie ma żadnych halucynacji.
0: CBD cię upierdala.
1: Nie upierdala cię. Lekko cię może wyciszyć i uspokoić CBD. THC, z kolei po THC gadasz same, przepraszam, że tak powiem, no same głupie...

0: plotki gadasz cały czas, no więc...
1: Wyciszam mikrofon, bo ja już nie wiem, co ja gadam, bo już jest...
0: Bo głupotki gadasz, no...
1: No przepraszam,
0: THC...
1: ale pół prawdy powiedziałem.
0: Nie, nawet ćwierć nie było, niestety. No.
1: Dobra, 1/10, no.
2: No nie, no gdzie? Słuchaj, to CBD to jest na jak masz jakieś choroby czy coś takiego i się nie potrafisz zrelaksować, to cię niby ma relaksować. Ale to i tak moim zdaniem nie działa.
1: Tak działa naprawdę. Właśnie.
2: To jest słuchaj, właśnie jak piwo bezalkoholowe. Pijesz...
1: Nie.
2: Efektu żadnego. To jest, ładnie pachnie i wygląda, ale działania nie ma żadnego.
1: CBD ma zrobić z ciebie więcej niż radium. Macie nie dość, że zamulić, to tobie się zachce spać, mimo że jest druga połówka.
2: Dobra, ale nie ma, może i tak jest, ja nie wiem, ja to tylko...
1: Ono raz... tylko robi na sen, ono tylko cię zamula. Nic więcej.
2: Ale to nawet nie zamula, to nie ma żadnego efektu. Po prostu tyle, że się czujesz może zrelaksowany, ale tak naprawdę to
1: nie,
2: jest...
1: Nie, bo dużo ludzi ma...
0: Tak, to meliski się napi, meliski. No.
1: Ale dużo ludzi ma kłopoty ze snem i są znerwicowani, ponieważ źle się sypiają. I jak meliska, naprawdę, wiesz, jak się człowiek wysypie, tak ja na przykład się tam drzemnąłem, jestem innym człowiekiem niż koło 11.
2: No to weź zapisy, wypij i spać, no po co?
1: Właśnie nie, alkohol właśnie jest zły. Nie, zły jest alkohol. Ja już ograniczam alkohol, bo skompromitowałem się na tyle, że już tego nie chcę robić. Powiedziałem dość.
0: No, też się staram trochę mniej pić, ale znów trochę dzisiaj sobie tam coś dźwięknąłem. I zapaliłem sobie też coś. Czemu nie? W sumie sobota. Wszystko dla ludzi. Grunt, żeby się w tym nie pogubić i żeby to nie zdominowało naszego życia.
2: Dasz radę krawiec z 0,7 wypić? Wódki przez jedną noc?
1: Wszystko trzeba robić, żeby nas nie zmiotło z plaży.
0: Dałbym chyba radę.
1: Nas zmiecie z plaży.
0: Na pewno połówkę dałbym radę spokojnie, bo już mi się często zdarzało tyle wypić, a 0,7 no chyba też. Tak, wiesz, powolutku na spokojnie to by pękł.
1: Ale
0: pękł
1: co, flakon. Juliusz, na Czech. Na Czech to wypijemy 0,7. Stawiaj.
0: No, mowa tutaj jest o na jednego, nie?
2: To ja sam wypijam. Ja ci mówię, ja mam wysoką...
1: Ale to trzeba byłoby zlot zrobić, jakieś ognisko. Ja zapraszam w Bieszczady. Wynajmiemy tam... Ja wynajmę domek, dobra. Jak to wynajmę, to was zaproszę. Kiedyś.
0: No to rób, słuchaj, zlot jakiś nocników.
1: Kurde, jak się wojna skończy, pandemia, to tak.
2: Pijąc dwie banie na godzinę, 0,7, to spokojnie przez 7 godzin.
1: Ale wiesz co, to jest śmieszne.
2: Tak jedną na pół godziny, żeby sobie wziąć.
1: Ale byśmy się zagadali po wódce, byśmy przerywali się do 5 rano. Sorry, która jest godzina? Pół do 6. Ale jestem głupi.
2: Ja coś czuję, że jeden z nas próbuje być fajny na siłę.
1: Nie, to ja.
0: Ale jednak powiem wam, że zimna wódka lepiej wchodzi. To tak, to jest taka oczywistość, nie? Że wódeczka powinna być zmrożona, wiadomo, ale jednak zimna wódeczka, ciepła wódeczka to jest różnica.
1: Ale ty robisz to specjalnie, żebym został alkoholikiem, naprawdę. Bo ty mnie kusisz jak naprawdę Piotr Archanioł przychodzący z flaszką zmrożonej wódki. Takie, wiesz, są takie, wiesz, fanfary, wiesz, tam te wizualizacje, bo teraz mamy jak to się nazywa? Że na niebie wyświetlają. Co się ten Gabriel...
0: Hologramy albo jakieś blubimy.
1: Tak, blubim i tutaj ja tutaj widzę aniołki z lewej, z drugiej strony i widzę ciebie i tak, taką flaszkę zmrożoną. I tu jeszcze takie, wiesz, gwiazdeczki. O kurde, grafiką można naprawdę...
0: jakiś taki najlepszy, nie wiem, najwyższej jakości absolucik, czy jakiś Smirnow, czy jakiś wysokiej jakości Smirnow, i jeszcze z takim szronem na butelce.
1: Ale jeszcze tło musi być.
2: Alkoholizm to jest kwestia kontroli. Tak naprawdę, jeżeli masz kontrolę nad piciem, to
0: nie mówcie jednocześnie, proszę. Arturze, daj Michałowi.
2: Alkoholizm to jest kwestia kontroli. Jeżeli ty kontrolujesz picie, to jest wszystko okej. Jeżeli picie kontroluje ciebie, to jest to jest lipa już wtedy. Ja na przykład wam powiem, że ja sobie w tym tygodniu zaplanowałem, że będę pił cały tydzień. Znaczy wieczorem pod wieczór albo w ogóle w nocy, nie? Żeby nie było. Zaplanowałem sobie chlanie przez 7 dni, dzień w dzień. I nie daję rady na przykład. Nie? Już na przykład wiem, że jutro alkoholu nie dotknę. Dzisiaj to tylko piwerka tak sobie dopijam. Tam 2 dni temu sobie wypiłem 0,7.
1: Ale ja mam większy problem.
2: I nie daję rady. Ja na przykład choćbym chciał, to nie daję rady pić przez cały tydzień. No, nie potrafię.
1: Dobra, to ja mam większy problem, jeżeli mogę się wtrącić. Ja mogę pić, tylko że już jest lodówka pusta. W bagażniku w aucie mam zarąbane wszystko, bo nakupowałem tak, żeby nie wychodzić z domu, a tak lubię zrobić sobie zakupy i tam mam tam kwestia jest taka, że sąsiedzi zobaczą, że chodzę wężem, no trochę wstyd wyciągać piwo o tej porze jeszcze rano, gdzie dzieci do szkoły chodzą, także lepiej pójdę się położyć.
2: A ty mieszkasz na wsi gdzieś, czy w mieście?
0: No słychać przecież, że na wsi. No.
1: Na wsi. Daszki. Słychać Daszki? Poważnie?
0: Ja tu dokarmiam. Nie, co innego miałem na myśli, ale nieważne. Tak. Żarcik.
2: Czy jesteś kolego wyższy od tej Słomy?
1: Nie, słuchaj, wiesz co, nie, ja właśnie lubię takie docinki i wiesz co, fajnie, że krawiec jest taki ostrożny, bo nie z każdym można tak zażartować, a ze mną możesz jechać, kurde, po bandzie, naprawdę.
0: No to równiacha jesteś, dobra.
2: Ile wzrostu ci ta słoma w butach dodaje? Zapytam wprost.
1: Ale pytasz o centymetry, kilogramy, czy...
2: Nie, o centymetry, no. Ile wyższy jesteś?
1: No 18 centymetrów.
2: To jęczmień czy żyto, co tam napakowałeś w te buty?
1: No te nie, morkisz jest. orkisz, przepraszam.
2: A nosisz gumioki?
1: Noszę cholewioki.
2: Cholewioki?
1: Ale nie, dobra, nie zniżajmy poziomu rozmowy, wiesz, żartujmy sobie.
2: Są przydatne. Ja kiedyś pracowałem na farmie, to miałem takie gumofilce, człowieku, że to nikt takich nie miał, nie?
1: Nie, ja współczuję tym osobom, bo wiesz co, doświadczenie mieć, a trwać w takim stanie, to są dwie różne rzeczy, wiesz. To nie jest ujma, że nawet pracowałeś na wysypisku śmieci.
0: No psycho pracował właśnie na wysypisku.
1: Ja też.
0: O proszę. No to mamy...
3: Nie pracowałem na wysypisku śmieci. Co ty, krawiec, opierdalasz?
2: Psycho, jesteś na...
1: Cześć, psycho.
3: Cześć, mordy. Krawiec, tu ściemnia, bo ja pracowałem w elektrośmieciach i to nie było wysypisko, tylko to było rozpierdalanie śmieci na części, a później i na śmieci.
1: Ale też ciężko jest, to kurwa prawie to samo, no.
3: Dobra, ale ja też podziw mam, że tak długo krawiec nadaje, bo ja już zdążyłem się zdrzemnąć, a dalej audycja.
1: Ja włączam o 5 rano, chcę słuchać, co oni nadawali, a on dalej na żywo leci.
0: Psycho, a co takie pytanie do ciebie, czułeś napierdalając tym kafarem, tym młotem wielkim w tą starą pralkę, jak ona się rozpadała na części i wiedziałeś już, że tego się nie da odtworzyć, to już jest zniszczone na zawsze.
3: Wiesz co, naprawdę, szczerze tak powiem ci, że to było dla mnie takie przeżycie, jakbym jakieś zabytki muzealne rozwalał. Jak ci to określić? Tak jakbym stary Atari na przykład by się trafiło.
1: Zostaw mi Atari, nie rozwalaj go. Kupię.
3: Nie, no ja już tam nie pracuję, ale były tam w innym elektrodziale, tak, takie były przypadki. Ale z tego się już nie było stamtąd wynieść, nie?
1: Jezu,
2: Krzysztof, ile ty masz lat?
3: To więcej niż ty, ale dobra, spoko.
2: Nie wydaje mi się, myślę, że masz 23, może 4.
1: No jak no, na Atari, o, to
3: ja mam więcej niż krawiec. Więcej niż krawiec trochę, ale dobra.
2: Nie wydaje mi się, no ale dobra.
1: Umiesz programować w Basicu?
3: Kiedyś próbowałem, ale
1: to nie mam. A umiesz czytywać gry na Commodore albo na Atari?
3: Boże, co to za testy są?
1: Czy wychodziłeś z pokoju, jak cię wczytywała gra?
3: No kurwa, na pół godziny co najmniej.
2: A na Atari, tak. Tak to mówiłeś, ale że to... na zasiłek czekasz, to co?
1: Ale
2: na zasiłek, a tu w robocie robisz? O, trzeba donos napisać.
1: O ty, donos.
0: Okienko, wesołe minuty, świerszczyk, miś, mówi to panu coś, panie psycho?
2: Od razu do partii, do PiSu trzeba tam, do Morawieckiego.
3: Dobra, zapytaj, kurwa, ej, idę stąd, kurwa, bo już...
1: Dobra, nie obrażajcie, czekaj, ja zmieniam temat. Czekajcie, cicho, zmieniam temat. Ja mam takie pytanie, bo to jest ewenement. Krawiec, powiedz mi, jak to jest przetrwać całą noc i nie wypić ani kieliszka?
2: Nie wiem, on tego nie wie.
0: Nie wiem tego.
3: Zapytaj ani kieliszek.
0: Nie mam pojęcia, zrobił, Arturze. Nie mam pojęcia, Arturze, jak to jest.
1: No ale to zrobiłeś.
0: Nie.
2: Krawiec, prowadziłeś kiedyś audycję w piątek na trzeźwo?
1: No on jest cały czas trzeźwy.
0: Nie przypominam sobie.
2: No, prawidłowo.
0: No, ale mogło być coś takiego kiedyś.
3: Artur, dlaczego... Cicho. Artur, dlaczego ja mam bana u ciebie na tym?
1: Ale przepraszam cię, już się... zapraszam cię. Nie, zostałeś odbanowany ostatnio przecież. Jest w porządku.
3: Tak, to daj mi zaproszenie jeszcze raz.
1: Kurde.
0: A co, gdzie ty tam bywasz u Artura? Co Artur ma?
1: Artur to jest taki pornograficzny serwer psychopatów.
2: Jezu. Jak masz taki właśnie, no.
0: Artur rozbawiony sam swoimi żartami cały czas.
1: Nie, po prostu wpadłem w samo uwielbienie, patrzę do lustra i zaczynam walić konia.
3: Pokaż.
2: To jak
1: pokaż.
2: Psychopaci się podobno zachwycają sami sobą.
1: Nie. Wiesz co, nigdy się nie spodziewałem, że będzie zapytać się szósta w niedzielę.
2: Ja się kiedyś interesowałem psychopatią i ogólnie tymi zjawiskami wszystkimi, kryminologią, takimi rzeczami. Znaczy dalej się w sumie interesuję kryminologią.
1: Czy ja jestem psychopatą?
2: Nie mam wystarczającej, wiesz, ilości dowodów, żeby to stwierdzić, ale wiesz, taki sztuczny śmiech i samozachwyt to jest jednak...
1: Tak. To są narkotyki po prostu i brak snu.
2: No, to też jest możliwe, no. Ale nie, jeszcze jakbym miał brak empatii na przykład i do tego sady.
1: No nie, wiesz co, miałem taką sytuację.
2: Odrodzenie.
1: Nie, to ja słuchałem takie rzeczy. Czekaj, bo muszę kosmosa pierwszy do znajomych dostać, bo nawet go nie mam znajomych, cholera. Słuchaj, sytuacja jest taka, napierdalasz autem i ptaszek się zawiesza na jezdni. Miałeś coś takiego?
2: Jeszcze raz? Że co się zawiesza?
1: No,
0: wir. Ptaszek, muszę.
1: Tak.
0: Ptaszek?
1: Tak. Gdzieś jest zawieszony. Nie wiem, co mu się dzieje. On się nie zachowuje naturalnie. No, nie można posądzić, że ptaki coś śpają, ale się zawiesił chłopak, kurwa, nie. Widzisz, miałem taką sytuację. Słuchaj, miałem taką sytuację z tym, z gołębiami. Generalnie gołębi nie lubię, bo to są kurwa szczury lotne, ale to był kurde, wiesz, ten czarny z żółtym, ten co ładnie śpiewa, nie? Jak oni się tam nazywają? Mniejszą większą,
2: nie? Zawiesił.
1: I słuchaj tutaj, nie, i wiesz, ja sobie myślę, że gość se żartuje, nie? Bo to tak słuchaj nieinteligentne, nie? I chuj, nie, gość zawieszony. Autentycznie kurwa po hamulcach. Tak patrzę, kurwa, przejechałem gościa czy nie? Nie, akurat się zatrzymałem, gość wylatuje, nie? Gość się kurwa tak zawiesił. Autentycznie. Nie wiem, co się dzieje z... I to samo się...
2: A w sensie, że nie wziął pod uwagę, że samochód rozpędzony na niego jedzie.
1: Tak, ale on, ale on mnie widział już z daleka, nie? Ja się... I wiesz, inne ptaki, bo to było coś takiego, że tam... Coś tam było na jezdni rozsypane, nie? One tam sobie jadły, nie? Tam było 7 ptaszków. Dwa gołębie, nie wiem, te czarne 3 i tam dwa inne.
2: Może chciał cię zdominować po prostu.
1: Nie. Ja jadę, nie?
2: Zobaczymy, czy jaja, nie? I ty dałeś po hamulcach, on odleciał, stwierdził, a ty frajerze.
1: Nie, 60... Nie, coś się dzieje, kurde, wiesz... Dobra. Nie będę się tutaj otwierał, nie?
3: Na to chodzi.
2: Mów, no ja rozumiem, o co ci chodzi. No jechałeś samochodem, tak i tak.
1: Ale ile razy miałeś... Inaczej, dobra, to ja zadam konkretnie. Ile razy jadąc samochodem miałeś okazję zabić zwierzę? Nieważne, czy to był królik, czy to był ptak. Ile razy? Ile razy skorzystałeś z tego prawa?
2: Kurczę, ogólnie to bym w ogóle, wiesz, wolał zatrzymać, albo ominąć, albo coś takiego, nie?
1: Ile razy miałeś sytuacji, że miałeś możliwość zabić zwierzę? Ja jakieś ostatnie 2 lata, 6 lat.
2: Bym wolał człowieka chyba zabić.
1: Czy to jest, ale czy to jest przypadek? No człowieka też miałem okazję zabić, dobra.
3: Wolałbym człowieka zabić.
1: Nie masz. Ale skurwysyn. Dobra, banujemy to. Ta wypowiedź została banowana, nie wiem, o czym mówiłeś w tej chwili. Podobno Aleksander Jabłonowski wyszedł, co wy na to? Czy zasługuje na więzienie, czy zasługuje, żeby mu żonę zabili, czy zasługuje...
3: I sobie do Rady Menesa pogadać o takich rzeczach. Tutaj się o wolności słowa mówi.
1: Nienawidzę Rambo i nagrywam Disa na niego. Trochę Wilku mnie wyprzedził, ale Dis... będzie jutro.
0: O, to a można będzie puścić w nocnym radio?
1: Zrobię, tak, oczywiście. Będzie beka w chuj. Nie będzie, słuchaj, teoretycznie nikt się nie może przyczepić, że to było na niego. To tam nic nie będzie dopowiedziane. To będzie takie smaczek.
3: A mogę ja się dołączyć do tego Disa?
1: Tak, ale ja muszę pojechać, kurczę, wiesz, na ten... Na
3: to wypierdalaj. To ja sobie swojego Disa nagram też.
1: Wszyscy nagrywajcie Disa, oczywiście, że tak.
0: A tymczasem w konkursie, w finale Eurowizji zwyciężyła Ukraina. To wielkie zdziwienie tutaj, zaskoczenie.
3: Zdziwienie, kurwa, Maciek.
0: Naprawdę, jak ja się nie spodziewałem, że Ukraina... Nie, ale wiecie co, tak się mówi, że ta Eurowizja taka upolityczniona i że tam na potrzeby chwili wygrywa ten, kto akurat ma wygrać i tak dalej, ale to głosem ludzi niby.
1: Tak, oczywiście, lud zagłosował.
2: A Polska w które miejsce?
0: Ale to też jest jakby normalne, że Ukraina jest na ustach wszystkich i w głowach wielu ludzi dzisiaj, no więc zagłosowali, tak przyszło im do głowy, no Ukraina, no jakoś tam może taki gest, w tym głosie jest też taki gest... Proszę się tam... Proszę się odwracać, jak się kaszle kicha. Nie wiem na którym, ale Polska nie była ani w gronie faworytów wśród jurorów.
1: Na ostatnim Polski nie było.
0: Jurorzy, według jurorów...
2: W tej Ukrainie co, nawet drugiego miejsca nie dostaliśmy za to?
1: Nie, dostaliśmy ostatnie.
0: Dobra, słuchajcie panowie, to ten, dzięki za telefon i w ogóle, no, dobra, może dobra, psycho tu zostawię, bo
3: dobra,
0: się przed chwilą dołączył.
3: Dobra, to my sobie tu jeszcze pogadamy.
0: No, trzymaj się Arturze, dzięki za telefonik, cześć, hej. Michale, ty też, wszystkiego dobrego i tak dalej, no.
2: Siema, no.
3: A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że zdążymy na mszę poranną, na 6 rano.
0: Tak? No faktycznie, tak. Niedziela. O której są msze? Mówisz o której
3: nie
0: jest
3: wiem,
0: poranna?
3: Nie mam pojęcia, chyba o 6:00 pierwsza, albo 5:00 była, albo 7:00 będzie. Ale po fajkę muszę iść, bo kurwa sklep od 6:00 otwierają. A mi się jarać chce jak psu jeść kiełbasę. Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: No dobra, co, cześć.
3: Chyba, że chcesz ze mną jeszcze opowiadać coś.
0: Nie.
3: To nie, to jest dalej.
0: No właśnie. Trzy kraje, które były typowane przez jurorów, to Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania. A wśród widzów, no to widać było, że duże szanse mają Ukraina, która zdobyła 631 punktów, Wielka Brytania i Hiszpania. No, czyli ta Wielka Brytania i Hiszpania się powtarzają. No, w sumie to normalne zjawisko, że ludzie zagłosowali na Ukrainę, że mieli gdzieś tam na względzie tą Ukrainę, że to im przyszło do głowy i tak dalej, no bo... No, od tego się nie ucieknie. No, może taka Eurowizja musi być trochę na czasie zawsze i trzeba brać pod uwagę, że będzie to płynęło na fali aktualnych wydarzeń. Widzę tutaj właśnie gwiazdorów z Ukrainy. No, tu taki wydzierany jakiś koleś, drugi w takiej czapce jakby chłopskiej właśnie z dawnych czasów. Jakaś chłopskie takie nakrycie głowy. W ogóle mają takie kubraki. Dziś powraca ten styl taki ludowy, nie? Właśnie jakieś stroje stylizowane na ludowe. Też mówiłem o tych rosyjskich bajkach, w których właściwie cały czas przewija się ten motyw właśnie życia gdzieś na wsi, na odludziu zupełnym. Chatka, las, zwierzątka. I żyje sobie tam jakiś miś, jakaś dziewczynka, jakiś kot, wróbel, nie? To jest fajne nawet, to jest fajne. To pozwala się tak trochę oderwać. No chyba nie chcemy, żeby bajki, baśnie, to żeby tam biegali z komórkami, nie? I jeździli drogimi samochodami i szpanowali, jakie to mają, nie wiem, fajne ciuchy. Właśnie takie proste życie. To mi się nawet podoba. Myślę, że to dobry kierunek. No, a dziś jest niedziela niehandlowa, czyli zakupy zrobicie ewentualnie w Żabce albo na stacji benzynowej.

Jaki błąd Matrixa? Jam ci to coś tutaj donosi, że się zawiesił. Matrix się zawiesił? Co, może połączenie zerwało, czy coś? Chyba działa wszystko.

Przypominam, że dziś będzie jeszcze audycja o 21:00, audycja, w której pojawią się Czektul i Ania. Także także słuchajcie, już trochę śpiący jestem, trochę mi się już miesza faktycznie rzeczywistość, Matrix mi się trochę miesza. No, tak siedzę, bo siedzę, bo tutaj się domagał pan Wiesław Paleta, ale tak powoli już odpadam, więc nie wiem, co tu jeszcze dodać. Nic dodać, nic ująć, no. Niektórzy tu zapomnieli, że niedziela. Niektórzy dopiero przychodzą, dopiero się obudzili. Cześć, Christopher. Ciekawe, jak tam wypadło show Fame MMA. To tak zawsze starałem się oglądać, a dzisiaj właśnie dałem sobie spokój. Już nie chcę tych walk pato streamerów oglądać. Ale w sumie mnie tam może jedna walka może by mnie zaciekawiła jakoś. No i tak, no i przyjdzie właśnie się położyć teraz spać. Wstać właśnie, tak jak RKAT o 16:00.

No. Z takich naszych polskich przebojów na Eurowizję to faktycznie dobre było to Keine Grenzen, Żadnych granic, Ich troje. Nawet dawało radę. Było dobrze pomyślane, bo tam była czasem był refren śpiewany właśnie po niemiecku, chwilami po rosyjsku. To musiało się spodobać różnym narodom, nie? No i sam taki przekaz, że właśnie może zlikwidujmy te granice, żadnych podziałów, żadnych granic, że te granice symbolizują, urzeczywistniają w dużym stopniu te nasze podziały, różnice, to, że gdzieś tam się oddzielamy od siebie, taki mur, nie? Więc coś tam do przemyślenia. To była też piosenka o tym, żeby wybaczyć sobie dawne winy, żeby sobie w końcu podać rękę, spróbować przynajmniej. Tam są takie sceny właśnie, gdzie jakiś stary Niemiec ze starym Polakiem się patrzą na siebie, nie? Tam spojrzenia pełne wyrzutu. No. Divide et Impera pisze, oglądałem dwie walki, Fame MMA, Shelly Parke, Muran Alanik. Mm-hmm. No, wcześniej była już informacja, że Alan przegrał z Murańskim. Ale ciekawi mnie właśnie, jaki jest wynik walki Shelly Park. Tak ciężko mi sobie wyobrazić, że Park przegrywa, nie? Inaczej ewentualnie niż na punkty jakąś tam decyzją kontrowersyjną jurorów. Jedni sędziowie byli za tym, drudzy za tamtym. Ale ciężko mi sobie go wyobrazić, że pada na deski, nie? Że jest knockout, KO. Czy że jest jakaś nawet dyskwalifikacja, więc spodziewam się, że walka odbyła się na tyle rund, na ile była zakontraktowana. No ale uchyl rąbka tajemnicy i powiedz, kto tam wygrał. Ja stawiam, że Park wygrał. Jednak co UFC, to UFC, nie? Nawet jeśli był tam jakimś tam drugoplanowym zawodnikiem, to jednak to jest dobra liga. Zdominował Shelly'ego już w stójce. Może jeszcze gdzieś znajdę sobie na YouTubie. Zobaczę, bo mnie akurat ta walka mnie ciekawi, nie? Bo gdzieś tam śledzę poczynania Normana Parka tutaj w Polsce.

A ktoś tam z kimś się miał napierdalać w klatce rzymskiej w formule K1. Przypomnisz, Divide et Impera, kto tam miał taki pojedynek stoczyć? W tej małej rzymskiej klatce w K1. Kto to miał? Czy to właśnie nie był Park i Szeliga? Już nie pamiętam, kurde. Może nawet troszkę żałuję, że sobie nie obejrzałem. Tak troszkę, bo jednak lubię walki, lubię walki. Lubię rywalizację, pooglądać sobie, jak tam się... ale też... ja widziałem te pierwsze dwie darmowe walki, które były na YouTubie, no i walka dziewczyn, no okej, okay, no. Aha, Shelly Park, to była ta klatka rzymska, tak? Liczony już Szeliga był w rundzie tej bokserskiej, dobił go w kolejnej na ziemi, znęcał się, obnażył, tak, to było w klatce tej rzymskiej, tak? No bo ten Szeliga, on strasznie tak kozaczył i się nieelegancko zachował, takim chamem był, nie? Ciągle zaczepiał tego Parka i go tak wyzywał, go obelżywie cały czas. No to w końcu i tak mówiło się, że Park, mimo że trzyma nerwy na wodzy, to tak już się w nim zaczyna gotować, nie? No więc nie dziwię się, że upokorzył rywala. Jak można nie pić i nie spać do 6 rano, to niemożliwe. Krawiec to Superman. Panie Erkat, po raz kolejny powtarzam, że nie zaliczam się do ludzi, którzy nie pili nic. Wypiłem sobie trochę. I to nawet tak trochę sobie dzisiaj tu wypiłem. No. Ale to też się kupy nie trzyma twoja tu wątpliwość, bo właśnie jak człowiek pije, no to bardziej chyba jest skory do tego, żeby w końcu się gdzieś tam kimnąć, walnąć, nie? Więc alkohol raczej nie sprzyja temu. Co innego, gdybym kawę pił albo energetyki przez ten wieczór, no to mógłbyś napisać, no piję energetyki cały wieczór i na nogach, no. A za alko to tak w drugą stronę bardziej, nie? Piwo to w ogóle zamula, usypia, a jeszcze woda, no to jeszcze, ale też w końcu organizm odmawia posłuszeństwa, no i wtedy jest już ciężko jakoś utrzymać formę. Nie kłam, ha, ha, ha, ha. No ale co mam kłamać, że kłamię, że piłem? To jest to kłamstwo moje? Nie. Nie kłamię, piłem trochę. Jeszcze bym się napił w sumie. No ale staram się nie pić tak dużo teraz, bo już wątroba powoli odmawia posłuszeństwa. Tak widzę, że jak nie piję, to mam na twarzy na przykład normalną cerę, nie? A od tego picia mi się takie jakieś zaczerwienienia zaczęły robić i to jest oznaka, że ponoć, że wątroba już trochę nie wydala. No więc ograniczam, no. To już taki wiek, gdzie nie ma tej odporności. W sumie to ja bardzo dużo alkoholu w życiu wypiłem, to hektolitry alko. W sumie gdzieś tam od nastolatka ostro imprezowałem z różnymi tam ekipami, z jedną, z drugą, z trzecią, czwartą. I cały czas gdzieś tam to alko się pojawiało w dużych ilościach, nie? No więc w końcu organizm zaczyna się poddawać i stwierdzać, że krawiec nie rokuje najlepiej. I że można sobie już dać spokój z tą regeneracją. No i trzeba uważać na siebie trochę. Niestety.

Może dlatego właśnie, że tyle w życiu chlałem, to stąd niezła kondycja i odporność na te rzeczy. Mógłbym startować w jakimś Alkomaster. No, się zgadzam z psycho, że kto pije i pali, ten nie ma robali.

zaraz Jan Blachowicz UFC. Sorry. No, się rozkaszlałem. Się rozkaszlałem, bo wiecie, takie ostatnio prezenty fajne dostaję tu od ludzi, nie? To się trochę rozkaszlałem, no. Powiem wam tak, po żadną inną paczkę nie biegłem z takim przytupem i tak na skrzydłach, jak po jedną z ostatnich. No. Pozdrawiam szanownego dobrodzieja, kochanego. Nie będę może wymieniał tutaj, bo lepiej za dużo nie mówić. Dzięki wielkie, słuchajcie, za wsparcie. Cieszę się jak głupi z donejcików. Trochę dzisiaj sianka pod obrusik wpadło. No, a ja muszę odnaleźć w sobie jakąś nową wenę, nowe pomysły na to wszystko, na radyjko. I coś tutaj wymyślić, coś nowego. Po prostu potrzebuję odmiany. Odmiany, która sprawi, że zacznę czerpać znów większą frajdę z tego. Co nie znaczy, że jest jakoś tragicznie, jakoś strasznie źle. Normalnie jest w miarę. No. Normalne zjawisko, że się trochę mniej chce. A więc trzeba po prostu to jakoś naprawić. Krawcze, zauważ, że większość krzykaczy z Fame to tylko mordoklapy. Kończy się szopka. Jak wchodzą do oktagonu, śmiechu warci są pajacyki. Ubaw mam przedni. No, ale musisz brać pod uwagę, że to są, wiesz, że to są celebryci, że to są freakfighterzy, no. Freaki. No to świat freaków się rządzi trochę swoimi prawami. Chociaż te walki niestety zbyt często zawodzą, w tym sensie, że walka się szybko kończy. Jeden drugiego obala, dobija i 10 sekund trwała walka, nie? Więc zero emocji, zero show, zero czegokolwiek. Więc trochę jest to ryzyko, to jest taki hazard. Zapłacisz za bilet i czy w ogóle coś obejrzysz ciekawego? No nie wiadomo, może tak, może nie. Jeśli będzie to coś ciekawego, to być może to w ogóle nie będzie walka, tylko ktoś tam kogoś za kulisami oblał kefirem i tamten się wkurzył i opluł dziewczynę tamtego i jakieś takie wydarzenia. No, taki Kononowicz, nie? Ja chcę walkę z Bartłomiej Rybka TV. No, ale to nie wiemy, kim jesteś, Erkat. Czy jesteś dostatecznie znanym kimś, się ukrywasz pod tutaj pseudonimem innym, a cię znamy w ogóle, bo wiesz, żeby walczyć z kimś tutaj rozpoznawalnym, to też musisz być tutaj jakąś gwiazdą. A Rybka, gdyby tu było jakieś MMA, to Rybka mógłby akurat się zgodzić, bo on coś tam trenował. Gdzieś tam widziałem w rękawicach coś tam walił w jakieś worki, to coś tam trenował, no.

Dobra, żegnam się z wami, postaram się jakoś wpaść za niedługo, no jak się uda, jak będzie wena, jak będą chęci, to wpadnę z jakimiś takimi audycjami może konkretniejszymi, w końcu jakiś temacik przygotuję. No nawet mi się trochę chce, może być, no nie jest źle, grunt to się jakoś rozpędzić z tym wszystkim i zacząć coś robić, to potem już jest lepiej. No, także idźcie spać, już za oknami słoneczko świeci. No i do usłyszonka.

Okej, okay, chyba się udało. Tak myślę. Ale w sumie to nie wiadomo. A, chyba jednak nie. Niby jest na żywo. O, przez chwilę było na żywo. Ale już sobie zgasło chyba. Chociaż nie, no tutaj jest na żywo. O, przez chwilę było. Dobra, na żywo. Jest. Okej. Okay. No, trudno. Będzie trochę nagranie pokancerowane. Witam wszystkich serdecznie. Po tych perturbacjach różnych w końcu udało mi się wejść na YouTube'a. Mamy trochę zamotę z kluczami sieciowymi, z profilami, z panelami i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu wygląda na to, że stream działa, czasy ostateczne i dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o kulturze Słowian. Tak, konkretnie o kulturze Słowian, no bo to jest bardzo obszerny temat i przyznam wam, że jak sobie czytałem, słuchałem o na przykład o pochodzeniu Słowian, o tym, skąd się wzięli, jaka to mieszanka różnych ludów, no to te haplogrupy, no to to jest tak złożony temat, takie to jest skomplikowane, że nawet ciężko to ogarnąć umysłem. Więc postanowiłem się bardziej skupić może na kulturze Słowian samej. W tle sobie leci muzyczka nie do końca tak dobrze dobrana, bo to bardziej taki renesans niż na przykład wczesne średniowiecze. Ale okazuje się, że w bibliotece dźwiękowej YouTube ciężko w ogóle coś odpowiedniego znaleźć. I postaram się dzisiaj też śledzić to, co się dzieje na Discordzie. Także czasem zerknąć na radiowego czata. No i oczywiście, no, nie da się ukryć, na pierwszym miejscu jest czat YouTube'owy. Tam się najwięcej dzieje, tam też najwięcej osób jest. Przypominam, że to jest audycja... Mimo wszystko, nawet mimo tego, że są to czasy ostateczne, to jest to jednak audycja luźna, gawędziarska i też z udziałem słuchaczy. Więc jak się trochę rozgadam, to zapraszam do udziału w audycji. Można to zrobić dzwoniąc przez Skype'a na nocne radio. Trzeba sobie dodać nocne radio do kontaktów najpierw i potem można dzwonić, ale to trochę później. Być może... Po tej audycji zrobimy jeszcze bardziej niezobowiązującego afterka, na którym już będzie można zbaczać z tematu głównego też i poruszać różne około słowiańskie tematy. Czemu nie? No, tak się właśnie zastanawiałem, jaką właściwie kulturą byli ci Słowianie. No i ciężko to tak jakoś konkretnie zdefiniować. Można by zacząć w ogóle od tego, czym jest kultura. To są różne definicje, nie? Taka jakaś najprostsza, najbardziej zdrowa, najbardziej elementarna, nieskażona żadną też ideologią, to wydaje mi się taka definicja, która zakłada, że jest to po prostu jakaś grupa... Jakieś społeczeństwo, większe lub mniejsze, które łączą wspólne zwyczaje, przyzwyczajenia. Być może da się pod to jeszcze wierzenia podciągnąć, chociaż w przypadku Słowian wygląda na to, że ich wierzenia były bardzo zróżnicowane. Ale o tym troszkę później. W ogóle można się zastanowić też nad tym, czy Słowianie byli wielką kulturą.
czy byli potężną kulturą. I tu też zaraz mogą się rodzić jakieś spory, no bo różnie można na to patrzeć. Czy wielka kultura to na przykład taka, która buduje olbrzymie budowle, jak piramidy w Gizie, czy piramidy Majów, a może to taka, która ma dużo ziemi i jest tam dużo luda, albo taka kultura, która ma wpływ na inne kultury. Słowianie to, no, przed Mieszkiem I to były właściwie różne plemiona. Dopiero Polanie zaczęli tworzyć takie wielkie właśnie plemię. Mieszko tam podbijał. Można go, niektórzy by go uznali za wybitnego męża stanu, bo on jednoczył i łączył te plemiona w jedno. No i to można uznać za początek jakiejś cywilizacji, prawda? My Polacy, no to wywodzimy się właściwie od Polan. Można powiedzieć, że jesteśmy Słowianami, ale jesteśmy właściwie takimi potomkami Polan. Może wielka kultura to wielka wiedza i technologia, nie? No ale z tymi też wielkimi budowlami, no co z tego, że te piramidy budowali Egipcjanie? Ile to potu, krwi kosztowało, prawda? Zbudowanie takiego molocha, który właściwie jest takim dowodem, takim, taką manifestacją pychy i megalomanii władcy. Ile to środków na to idzie, prawda? Które można by przeznaczyć na coś innego, może bardziej potrzebnego ludziom. Tak, coś takiego, co posłużyłoby wszystkim, a nie tylko władcy. Jest pytanie, co z wczorajszą audycją? No, Tomisiu jest nieśmiały nadal trochę i jak się go zapytałem, to on mówi, że no pewne rzeczy tam powiedziałem, co może nie chciałbym, żeby to tam zostawało, trochę za bardzo się zwierzam i to są takie próby, ja nic tam nie umiem, ja się uczę jeszcze dużo przede mną. Taki skromniaszek, nie? Mimo, że ludzie raczej go lubią, nikt się go nie czepia, robi takie bezinwazyjne te audycje, więc no, dziękuję tutaj za reklamowanie innych audycji i kanałów. Ktoś przychodzi i zaraz tutaj reklamuje, żeby pójść gdzie indziej. No proszę bardzo, ale to może sam też idź tam, jak coś innego leci, to może tam fajniej. Ale spoko, tam się nie czepiam, niech każdy sobie robi, co chce. Albo takie katedry na przykład, nie? Gdzie się, to takie miejsce właściwie, gdzie się wtłacza maluczkim do pustych głów doktrynę judeochrześcijańską, straszy wiecznymi mękami i zbiera haracze. Czy to jest jakiś dowód wielkiej cywilizacji, prężnej, sprawnie działającej? Moim zdaniem niekoniecznie. I tak jak w przypadku piramid, czy to jest trochę takie zaznaczanie swojej siły, władzy i potęgi też, nie? Słowianie byli trochę inni. Albo takie współczesne wieżowce. No to jest nic innego jak pomnik kapitalizmu w pewnym sensie. I taki pomnik na cześć bożka Mamona trochę, nie? Demonstracja wysokiego statusu materialnego ludzi tam przebywających. Czyli no, można by tutaj słowa kluczowe pod tymi różnymi budowlami wielkimi, epickimi wpisać, takie słowa kluczowe jak prestiż, snobizm, megalomania, egoizm, potęga władzy. Więc pytanie, czy to jest takie wspaniałe? No, bajt, myślę, że lepiej jak zrezygnujesz, ty jesteś taki raczej bezkrytyczny i byś raczej się tu skupił na bronieniu katolicyzmu i tak dalej, to bez sensu, nie? Bardziej bym w temacie coś wolał.
Więc no, Bajt jest trochę z całym szacunkiem i sympatią dla niego, ale jest mocno zaczadzony tym katolicyzmem i zawsze tak też mnie tak szantażuje trochę, że jak coś powiem, co jemu się nie podoba, to zaraz już nie będzie dzwonił, już przestaje, już się gniewa i tak, no ale spoko, ja to rozumiem. No, Słowianie tacy nie byli, byli bardzo otwarci, no jak to poganie, byli otwarci na inne wierzenia, witali obcych, tak ponoć było, że witali obcych, obce kultury raczej z otwartymi rękami. No, nie byli zainfekowani tym wirusem złej wiary. Tej złej wiary, która domaga się monopolu, która nie toleruje innych wierzeń. Tak to było, że zarówno z Wikingiem, jak i Słowianinem można było sobie siąść w gospodzie i pogadać, jaki jest twój Bóg, jaki jest mój. Zresztą to pogaństwo ma wiele cech wspólnych. Na przykład te pogrzebowe różne zwyczaje, no to u Słowian palono też ciała. Mówi się, że być może to było zaczerpnięte od Wikingów, chociaż Słowianie byli potomkami często też Celtów, którzy byli wcześniej na tych ziemiach, a którzy jakoś tam się wykruszyli. Na tych historycznych sprawach to jeszcze się w tym nie orientuję. Będę starał się dokształcić, skąd przybyły te różne ludy, jak to się przekształcało, ale dzisiaj bardziej może o takich luźniejszych sprawach. Słowianie mieli taką mentalność, że oni z tą naturą nie rywalizowali, nie starali się jej jakoś podporządkować sobie. Traktowali ją jako matkę. Zresztą bogini matka też się pojawia u Słowian, jak w prawie wszystkich takich starych religiach, no tych, które pogańskimi dzisiaj nazywamy, bo wiadomo, że pogańskie to wszystko to, co nie chrześcijańskie, to wszystko to jest pogańskie. Okultyzm to wszystko, co niezbadane, magiczne i rytualne, a nie chrześcijańskie, to okultyzm i zły czuwa i tak dalej. No i czasem się przedstawia Słowian jako taką chaotyczną, mocno zbieraninę różnych plemion, w których te zwyczaje i wierzenia różniły się mocno, bo to były właściwie takie zbiór przekazywanych ustnie najczęściej wierzeń ludowych. Mówi się, że Słowianie w ogóle nie mieli pisma, mieli co prawda runy, no ale to trochę co innego, prawda? Nie mieli zwyczaju w ogóle tworzyć kronik, zapisywać różnych rzeczy, nie mieli w ogóle takiego dziwnego jakiegoś parcia, żeby rosnąć wielce w siłę, żeby rywalizować między sobą jakoś strasznie, żeby... No, owszem, były jakieś tam i podboje i coś, ale raczej byli układni, chociaż słynęli z waleczności też. Nie wiadomo do końca, czy na przykład tacy Wikingowie obawiali się tych wojowniczych Słowian, obawiali się z nimi zadzierać, czy po prostu się dogadali na handelek fajny. No, też w dawnych czasach niewolnictwo, w zasadzie był czas, że niewolnictwo nie było niczym jakimś takim strasznym. Wszyscy handlowali niewolnikami, chociaż o Słowianach się mówi, że u nas tego było mało bardzo, tego niewolnictwa. Słowianie się w ogóle jawią jako taka bardzo fajna nacja, taka z dzisiejszego punktu widzenia można by powiedzieć, że to faktycznie trochę tacy żyjący w zgodzie z naturą, układni, fajni, rozwinięci tak duchowo, w dobrym kierunku ludzie.
No, ale też można się właśnie zastanowić, czy faktycznie to były takie dzikusy. Moim zdaniem zupełnie nie. Tam w tej społeczności Słowian byli reprezentanci przeróżnych zawodów. Tam byli wojowie, myśliwi, znachorzy, tkacze, bardowie, zielarze, byli świetnymi zielarzami. Słowianie byli też bardzo grzybofilni. Można powiedzieć, że nie stronili od takich rytuałów, można powiedzieć, że podchodzili z szacunkiem do pewnych, no, na przykład grzybów, które wprowadzały człowieka w stan no, w dziwny stan, taki, który pozwala, może sobie uporządkować w głowie coś. Dzisiaj my współcześnie tak podchodzimy czasami do tego, że no, ktoś na przykład wychodzi do lasu, tam sobie na łonie natury się kładzie, zażywa sobie jakieś grzyby, jakiegoś kwasa, LSD i sobie robi taki reset w głowie, który pozwala

Wierciło się dziurę i używało się po prostu drewnianego takiego odpowiednika gwoździa, który łączył różne elementy z drewna. I w ogóle, no, gdyby tak się cofnąć w czasie, to zobaczylibyśmy ludzi, z których większość potrafi coś tam z drewna wystrugać. Drewno było wszechobecne. Na tych ziemiach był czas, że 90% obszaru to były po prostu lasy, różne bory i drewna było pod dostatkiem. Można, więc z niego robiono różne narzędzia, talerze, łyżki, taborety, domy, wszystko tam z drewna mieli, nie? Grody, łodzie, no to oczywiście. Więc myślę, że cieśla, ale też kowal też, tylko że kowal wykonywał na przykład takie rzeczy codziennego użytku z metalu jak krzesiwko. Mam tu na myśli to metalowe coś, czym się uderza o krzemień. To jest taki metalowy jakby uchwyt, którym się stuka o krzemień. No i nie wiem, może oczywiście, jeśli komuś imponuje na przykład w cywilizacji bardzo rozwój, wiedza, no to może uznać, że ci Słowianie nie byli jacyś super. No, ale to są pewnie tacy ludzie, którym się podobają satelity szpiegowskie, śmiercionośna broń, bomba atomowa, degradacja natury też w imię zysków, wykorzystywanie słabości innych, podporządkowanie sobie słabszych, biedniejszych. No to można uznać, że może nie taka super cywilizacja. No i Słowianie byli w tamtym czasie dość mocno rozwinięci. No, dużo potrafili, na wielu rzeczach się znali, byli świetnymi wojownikami, więc myślę, że bardzo fajna kultura. Jeśli chodzi o wierzenia, no to, jak mówię, były one bardzo zróżnicowane. To nie było coś tak usystematyzowanego jak chrześcijaństwo, czy islam, czy judaizm, czy wierzenia Greków, Rzymian, a nawet Wikingów. To było bardzo różnorodne i te zwyczaje, różne wierzenia się różniły nawet w różnych wsiach. Nawet nie ze względu na plemię, tylko po prostu w różnych wsiach różnie podchodzono do różnych zwyczajów. Może to wynika w dużej części z tego, że nie tworzono jakichś świętych ksiąg, zapisków i nie tworzono systemu, tylko bardziej zostawiano to ludziom. Myślę, że żercy, czyli tacy słowiańscy kapłani, też nie mieli aż takiego parcia, żeby sobie ludzi podporządkowywać. Żyli bardziej w harmonii, troszkę jak tacy szamani bardziej niż jak kapłani. Ale też bardzo podchodzili do swojej wiary na poważnie, ponieważ to właśnie żercy byli tymi, którzy stawali się potem liderami ruchów oporów przed chrześcijanami. A same te wierzenia to też była taka mieszanka, bo to były częściowo przejmowane rzeczy od Celtów, które tutaj zastali. Którzy byli wcześniej, trochę od Germanów, trochę z Bliskiego Wschodu nawet. A później w erze już chrześcijańskiej to się jeszcze bardziej wszystko mieszało, bo Słowianie podobno wyznawali to chrześcijaństwo trochę tak z przymusu, trochę na pokaz, w takim sensie, że w nich zostawała nadal jeszcze przez jakiś czas ta stara wiara, tylko że oni się z nią coraz bardziej kryli, ją się kultywowało w domach i my na to możemy zupełnie inaczej patrzeć, bo często się pewne rzeczy ocenia przez pryzmat własnej wiary, własnych zwyczajów i my sobie często przyrównujemy ichnią kulturę, ichnie wierzenia, zwyczaje
patrząc na to,

Tak jak my, jak my wierzymy, prawda? I jak my patrzymy na różne sprawy, a to mogło być zupełnie inne podejście. Tak więc w ludziach jeszcze tkwiła ta stara wiara jeszcze długo, długo później. Różne ludowe zwyczaje w szczególności. Zresztą no, samo chrześcijaństwo też ma bardzo dużo naleciałości, bo Kościół zdawał sobie sprawę z tego, jak ciężkie jest wykorzenienie całkowite starych wierzeń, dlatego tworzył swego rodzaju takie hybrydy nowego ze starym. Chrześcijaństwo się wywodzi z judaizmu, a ten z kultury pasterskiej. Słowianie to z kolei rolnicy. I to ma ogromny, wbrew pozorom, wpływ na ostateczną wiarę. To jest coś, co kształtuje klimat, właśnie rodzaj społeczności, czy to są właśnie pasterze, czy rolnicy. Podam wam przykłady. Tacy pasterze byli często zmuszeni, by opuszczać swoje domy i rodziny na wiele dni. Stąd taki nacisk na te różne rygorystyczne zasady, które mają zapewnić wierność mężczyzny i kobiety, prawda? A Słowianie sobie szli na pole, stąd ichnie różne wierzenia, stąd żeński demon, południca, który albo czyha na tych, co śpią i leniuchują. Nie wolno leniuchować, prawda? No, trzeba pracować w polu. To taka zachęta trochę, żeby właśnie się, żeby nie leniuchować, pracować, ale też tacy skryci w łanach zboża baraszkują sobie. A może ta kobieta, z którą właśnie baraszkujesz, którą spotkasz w polu, z którą będziesz zdradzał swoją partnerkę, to właśnie może ta południca, demon żeński, także strzeż się, rolniku. Samo oddawanie czci naturze to jest taka próba wyproszenia albo dziękowania za obfite plony. Stąd też bogini matka, czyli właśnie płodność, to też jest ważne, także płodność natury. Stąd w ogóle utożsamianie właśnie często bogini matki, która się pojawia w przeróżnych wierzeniach, ta bogini matka, nazywana zresztą też często królową niebios. No tutaj to brzmi znajomo, prawda? Królowa, królowo niebios. No bo to oczywiście Maryja. Maryja jest próbą zastąpienia tej bogini matki. No, stąd się ją nazywa tak samo, jak się nazywało czasami różne te boginie matki. No i to jest też składanie ofiary z kolei u pasterzy z najdorodniejszego baranka. To oczywiście kolejny przykład jakiegoś tam magicznego myślenia opartego na skojarzeniach, że podobne przyciągnie podobne, daje Bogu cielaczka pięknego, a Bóg się wzruszy tym darem i odpłaci po tysiąckroć pięknymi barankami też, nie? Skąd u... No zresztą tą kulturę pasterską widać, no do dzisiaj katolicki kapłan ma taką zakrzywioną lagę na wzór pasterskiej laski właśnie, którą się ciągnęło baranka za szyję, jak za daleko odszedł. Skąd u Słowian tyle bóstw leśnych? No bo jak mówię, to był taki czas, że tereny leśne to była znakomita większość tych terenów, a ludzkie enklawy to były takie wysepki pośród borów, lasów i nie dziwne więc, że mamy te różne istoty magiczne odpowiedzialne za zmylanie dróg wędrowca, za skierowanie go na niewłaściwą drogę, ścieżkę. No, jak na przykład leszy. Taki odpowiednik trochę herna, być może. I no, z kolei na przykład jak teraz sobie w Wiedźmina gram, to też tam się pojawia leszy, ale już jako taki stwór. Nie bóstwo raczej, ale jako jeden z wielu różnych, no, kręcą się ci leszy
po lasach i to jest taka hybryda, taki mutant, jakby połączenie człowieka z jeleniem, taki humanoidalny jeleń straszny, który bardziej mi się kojarzy z Evil Dead. No a w oryginale Leszy to taki bardziej duch lasu. To jest też ciekawe, że te bóstwa słowiańskie nie są takie czarno-białe, nie są takie czarno-białe jak bóstwa chrześcijańskie, znaczy jak chrześcijańskie różne istoty, które są albo po stronie dobra, albo po stronie zła, a pomiędzy to tak za bardzo nic nie ma, nie? A tutaj przeróżne te magiczne istoty często albo potrafiły w niektórych sytuacjach pomóc, coś doradzić, a w innych sprowadzić śmierć albo karę, ale była to kara zasłużona często. I na przykład taki wodnik, który zamieszkiwał stawy, jeziora, to był raczej no zły, bardziej był zły, ale już utopiec, z utopcem można było się dogadać i on potrafił też cię tam zaatakować, wciągnąć pod wodę, ale potrafił też doradzić. Były podczas różnych świąt, święcono na przykład wodę. Jak przychodziło lato, to się odpędzało różne złe duchy z wody i wtedy można było tak jakby oficjalnie się kąpać, że były odgonione te różne utopce, wodniki i było mniejsze zagrożenie. Można było się bezpiecznie kąpać. To było no, podczas przesilenia letniego, nie? W czerwcu. Noc Kupały, no, słynne święto, jedno z tych, o którym pamięć jakoś przetrwała. To były takie ostatnie dni luzu po wiosennych, niezbyt angażujących pracach. To było takie też odreagowanie po wcześniejszej zimowej stagnacji. Czas zabawy, miłości, ale też oddawania czci słońcu, które było bardzo ważne. Było słońce, ogień. Mówi się, że Swarzyca, czyli ten chyba najbardziej znany dzisiaj słowiański symbol, no to był, symbolizował dwie rzeczy właściwie, bo Swarzyca prawoskrętna, czyli ta ośmioramienna swastyka taka charakterystyczna, jak jest prawoskrętna, to symbolizuje słońce, ogień i raczej właśnie płodność, siłę, a lewoskrętna z kolei księżyc. Księżyc, mrok, tajemnice. Być może to jest też przyporządkowanie tych sił mężczyźnie i kobiecie. Mężczyznę i kobietę czasami się w ten sposób przedstawia, że kobieta to jest właśnie tajemnica pewna, bardziej jest kojarzona właśnie z nocą, a mężczyzna to jest siła, ogień, słońce, prawda? No, tak się czasami też to przedstawia, więc nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie też były takie skojarzenia. Ten taki dualizm właśnie męsko-żeński, on się bardzo często pojawia. Na przykład jajko symbolizowało z kolei łączenie się ze sobą tego męskiego i żeńskiego pierwiastka. No, oczywiście to też zostało ukradzione, przekształcone, tak jakby wykorzystane do własnych celów przez chrześcijaństwo. Stąd mamy te wielkanocne jajka. A to są wszystko zwyczaje słowiańskie, także wznoszenie toastów to też jest słowiański zwyczaj. Tyle, że bardzo często się wznosiło toast za zmarłych. W ogóle też oczywiście w listopadzie, dni zaduszne, to też jest taki czas, to też był czas u Słowian, kiedy oddawało się cześć zmarłym i myślało się o nich, ale też się weseliło więcej, to nie było takie smutne święto. Robert, syn Peruna, pisze, że kwiat paproci równa się walentynki, być może,
No, walentynki jakoś się kojarzą pewnie z tą nocą kupały, gdzie kobiety udawały się często nago szukać tego kwiatu paproci. Czasami się obwieszały jakimiś tajemniczymi ziołami, czasami szły nago. I to był taki czas, że można było w tym lesie, szukając tego kwiatu paproci, znaleźć miłość i się dobrze bawić. Rozpalało się też liczne ogniska podczas tej nocy kupały, ale nie tak zwyczajnie, ponieważ to był też pewien rytuał. Ognisko się rozpalało, używając do tego specjalnych narzędzi, trąc drewno o drewno zazwyczaj. I to też robiło się to z jakimś tam szacunkiem, no bo ten ogień był ważnym symbolem, miał moc oczyszczającą, podobnie jak sól trochę. Sól, chleb i sól to też były takie słowiańskie symbole, to witanie chlebem i solą. To też właśnie od Słowian. Bardzo dużo naszych zwyczajów, tradycji pochodzi od Słowian. Tak więc rozpalano te różne ogniska, tańczono wokół nich, weselono się, pito. Słowianie nie pili mocnego bardzo alkoholu, nie pili jakiejś tam wody. Mało piwa pili stosunkowo. Najpopularniejszym trunkiem, myślę, że trochę tak jak u Wikingów być może był, znaczy u Wikingów to nie wiem, ale wiem, że u Słowian miód pitny był bardzo, bardzo popularny. Zenon mi tłumaczył, że nie było destylacji po prostu. Ale Słowianie na przykład wiele różnych barwników znali. Barwniki tworzyli z roślin i była na przykład marzanna balwierska, która służyła do wykonywania koloru barwnika pomarańczowego. Była rozeda, która dawała kolor taki limonkowy, taki zielono-żółty, jaskrawy. Kora dębowa to taki brązik, czarny bez pozwalał stworzyć fiolet. Kolor niebieski był bardzo rzadki, ponieważ ciężko było go stworzyć. On był robiony z indygowca sprowadzonego z Indii, no więc to był taki towar importowany z dalekich krain. I był zarezerwowany właśnie dla królów, dla możnych, dla bardzo bogatych. Tak więc to takie pokazywanie różnych pogan, czy to Wikingów, czy Słowian, jako takich szaro-burych, ubranych w jakieś takie kolory ziemiste, albo w ogóle w czerń, to jest bardzo przekłamane. Co zabawne, na tych starych filmach hollywoodzkich często się przedstawia Wikingów jako takich ubranych na kolorowiutko. I myślę, że to jest bliższe prawdy, tylko że od tego się ucieka, no bo we współczesnym kinie jest raczej taki trend, żeby wszystko pokazywać na mroczno, z powite mgłą, takie monochromatyczne. A to takie pokazywanie właśnie czy to Słowian, czy innych pogan, czy to Celtów, czy Wikingów, jako takich ubranych na kolorowiutko, kojarzy się trochę z tym starym Hollywoodem być może za bardzo, gdzie dodatkowo jeszcze panie miały zwykle obfity makijaż i fryzurę trochę taką też jakąś z dawnych lat, ale już współczesnych. I to była taka śmieszna trochę mieszanka i może stąd się ucieka od takiego pokazywania. Ale gdybyśmy się tak cofnęli w czasie do Słowian, to byśmy zobaczyli bardzo kolorowo ubranych ludzi, nawet nie takich jak na Wiedźminie jest to pokazane, tylko bardzo fajne ubrania, takie kolorowe. Kobiety nosiły proste bardzo suknie, często nie były ściśnięte jakoś tam w pasie paskiem, nie podkreślały tej talii, tylko była to taka po prostu opadająca sobie bardzo prosta sukienka, ozdobiona ewentualnie krajką. Czyli taką jakby nie tyle wstążką, co takim paskiem, który się tka, tworząc w nim wzór odpowiedni i taką taśmę z materiału utkaną, no tak mówię w cudzysłowie taśmę,
używało się właśnie do robienia zakończenia takiej tuniki. No, mówi się o długich koszulach, które nosili mężczyźni. Ja myślę, że to było coś w rodzaju tuniki, tego co nazywamy dzisiaj tuniką. Sam miałem kiedyś takie ciuchy, jak byłem w bractwie odtwórców, tylko że ja byłem wikingiem, nie? Ale też no, wiem, jak się robi takie wykroje, jak kobiety robią krajkę. Fajnie było, bo wtedy właściwie każdy tam miał swoją jakąś rolę. Tak to jest w tych właśnie w bractwach rycerskich, czy w bractwach wikingów, czy w bractwach Słowian. To wszystko przeżywa jakiś swój renesans i tam każdy ma swoją jakby rolę. Kobiety właśnie tkają, szyją różne rzeczy, tworzą jakieś sakiewki na przykład. Mężczyźni, jeśli chodzi o rzemiosło, przysposabiają się do kowalstwa, trochę uczą się wykuwać różne rzeczy. Taki słowiański kowal, on oprócz takiego krzesiwka mógł dla was zrobić na przykład fajną sprzączkę do pasa z metalu. Słowianie nie robili wielu rzeczy z metalu. Czasem to były jakieś okucia, być może do skrzyń, żeby ta skrzynia była mocniejsza, ale jak mówię, domy budowali całkowicie z drewna, ale to nie mogłoby być takie drewno byle jakie jakieś, nie? Tylko to często było drewno bardzo starannie wybierane ze znawstwem. Były takie osoby, które się po prostu znały doskonale na drewnie, a trzeba się często znać na drewnie, bo trzeba wiedzieć, jakie wybrać drewno, żeby zrobić dobry łuk. Trzeba wiedzieć, że tu nie może być sęków, tu musi być drewno tak, z takiego drzewa, a nie innego, żeby ten łuk dobrze niósł i tak dalej, i tak dalej. I tak samo było ponoć właśnie z budowaniem chaty, że wybierało się bardzo starannie przed ścięciem drzewo i było to też zależne od fazy księżyca. Ponieważ tak wyczytałem, że w różnych fazach księżyca różna jest wilgotność tego drewna, a ta wilgotność miała dosyć duże znaczenie, więc te tematy, takie jak właśnie księżycowe drewno, które u niektórych wywołują uśmieszek na twarzy, lekki, to może coś w tym być, że faktycznie jest związek między jakością tego drewna, jego cechami różnymi, a właśnie fazą księżyca. Barwniki też uzyskiwano z owadów. Wiecie, skąd pochodzi nazwa miesiąca czerwiec? No właśnie od robaka, którego zwano czerwcem i uzyskiwano z niego, jak sama nazwa wskazuje, barwnik czerwony. Chodzenie czarne ubiory, tak jak dzisiaj by każdy chyba chciał nosić, być, jakby się zapisał do jakichś tam wojów, to każdy chciałby się na czarno ubierać, nie? I wyglądać jak jakiś tam jakiś kumpel Ragnara straszliwy, albo jak jakiś asasin, albo każdy by chciał być Nazirem z Robin Hooda i chodzić tam na czarno. Jak się przyglądniecie, to Nazir, nawet ten ze starego serialu Robin Hood, Robin of Sherwood, on też nie jest ubrany na czarno, tylko to jest taki ciemny brąz. Czarny barwnik nie był zbyt popularny. Nie wiem, niby go można zrobić z głupiej sadzy, ale nie wiem, czy to wtedy ma dobre właściwości, taki barwnik, czy ta sadza się nie spierze po prostu szybko, nie? No bo też trwałość barwnika ma znaczenie, na pewno. Zresztą ubieranie się na czarno mogło wskazywać, że jesteś faktycznie jakimś złodziejem, zabójcą, że się chowasz. Ludzie kiedyś mogli przywiązywać większą wagę do takich mało istotnych z dzisiejszego punktu widzenia rzeczy. Jak się ubierałeś na czarno, no to po co się ubierasz na czarno? I myślano w sposób taki prosty, że kolor jakoś nawiązuje do tego, czym się zajmujesz, jakie masz usposobienie, i tak dalej, nie? Pewne kolory mogły być też przyporządkowane do pewnych funkcji, do, nie wiem, na przykład jakiś tam łowca myśliwy ubierał się po prostu
na zielono. Wtapiał się w pewien sposób w las. W pewien sposób też się może i kamuflował. No, po prostu się zlewał z tym lasem i chodził ubrany na brąz, na zielono, żeby też może zielone ślady nie pozostawiały właśnie, żeby nie było widać tych śladów od brązu, od zieleni, na co jesteśmy narażeni w lesie. No, a niebieski kolor, no to kolor monarchów, potem to się zmieniło na purpurę pewnie. Czarny, no to kolor złodziei, zbójów, którzy nie chcą, żeby ich było w ciemnościach widać i tak dalej. Więc takie rzeczy mogły mieć znaczenie. Tak. I takimi podstawowymi narzędziami używanymi na co dzień to był na przykład topór, który się przydawał w bardzo wielu sytuacjach. W ogóle topór to jest znakomita też broń, ale też do, no, do wyrąbywania drzew, do rąbania pni na opał, do wojaczki. Topór jest, myślę, że zawsze był o wiele popularniejszą bronią niż miecz. Miecz to jest broń bardziej taka albo dla zamożnych, Albo taka wyjątkowo, na wyjątkowe okazje, reprezentacyjna. Jak miecz się zniszczy, no topór jest, znaczy topór jest o wiele, wiele tańszy. Topór można, to każdy mógł sobie pozwolić na taki topór. Zenon pisze, że topór nie nadaje się do drewna, siekiera tak. No być może. Ale myślę, no, że siekiery i topory to są dość podobne do siebie jednak, nie? Przede wszystkim, no, topór, jak ci się złamie trzonek, no to strugasz sobie nowy, no. Topór ci nie pęknie tak łatwo, nie? Topór jest tani. Topór jest też świetną bronią. O wiele prościej się nauczyć walki toporem niż mieczem i tak dalej, więc myślę, że gdybyśmy popatrzyli sobie na takich wojów, to zobaczylibyśmy ludzi uzbrojonych we włócznie, w topory, w tarcze, na których byłaby wymalowana swarzyca. Najpewniej, najczęściej. Było też na przykład popularnym narzędziem ciosło. Ciosło używane do strugania po prostu, nie? Można było różne tam sęki wystrugać, wygładzić drewno, nadać mu fakturkę odpowiednią tym ciosłem. Jeśli chodzi o instrumenty, no to były to gęśle, cytry, kitary, czyli głównie instrumenty strunowe były używane, do tego bębny i fujarki. To takie najpopularniejsze instrumenty i ludzie dużo się weselili, grali, spędzali czas głównie oczywiście na polu, albo no tak się mówiło, do dzisiaj się mówi wychodzę na pole albo wychodzę na dwór, nie? Można się domyślać, z czego to wynika, no, że jedni wychodzą na pole, a inni na dwór. No i to, jak wyglądało takie życie, można zobaczyć sobie w różnych na przykład grodach, które są które budują właśnie sobie różni odtwórcy i tam starają się żyć tak, jak żyli ludzie dawniej. Czyli wykonują różne prace rzemieślnicze, weselą się, bawią, rozmawiają, jedzą, biesiadują. No, jeśli chodzi o jedzenie, to często ludzie faktycznie jedli z jednego gara za pomocą łyżki. Nie używało się za bardzo noża i widelca. Co najwyżej, no, częściej noża, ale no, widelec to w ogóle nie było czegoś takiego. Najczęściej się jadło łychą, ponieważ ludzie w tamtym czasie jedli dużo takich potraw, w których była kasza. I kasza była o wiele popularniejsza niż rzeczy zrobione z mąki, ponieważ wytwarzanie mąki było pracochłonne dosyć. Mąkę trzeba było za pomocą tych żaren, tam te
te mleć, czy tam, no to pracochłonne było, a kaszę można było se kamieniem tam rozdrobnić, dogara, wygotować i była fajna i pożywna. Kasza, kapusta, jedzono dużo warzyw, to znaczy mieszano tą kaszę z warzywami na przykład. Mięso nie było tak bardzo popularne. Mięso też w pewnym momencie, w pewnym okresie nie było tak, że sobie szedł jakiś Asterski i Obelski do lasu i przynosili dzika. To tak, to polowanie na dziczyznę to też było potem zarezerwowane trochę dla możnych, dla władców. Nie jest tak, że każdy sobie mógł tam pójść i sobie upolować, co chciał, nie? To się zmieniało trochę, myślę, też z czasem, nie? I coraz więcej było tam różnych zakazów. To w tym kierunku idzie świat, co coraz więcej zakazów i nakazów i tego nie wolno, i tamtego nie wolno, a im dalej w tył się cofniemy, tym więcej wolno, tym więcej można i sobie idziesz, polujesz. Wszystko wspólne, nie? A potem każdy chce położyć łapę, jakiś władca na wszystkim i tego nie wolno, tamtego nie wolno, bo się może pojawia lęk, że zabraknie dla kogoś. Tak więc mięso było raczej tak na wyjątkowe okazje. To taki rarytas trochę to mięso, jakaś tam dziczyzna, czy świnka, czy krówka. Raczej używano tych zwierząt domowych, bardziej żeby, no tą krowę, żeby dawała mleko, no i tak dalej, no. Albo żeby na przykład owieczka wełnę dawała, no jak zjesz i zabijesz, to już nie będziesz miał wełny. A Słowianie używali naturalnych materiałów do szycia swoich ciuszków. Używali właśnie konopi bardzo dużo i z konopi robili materiały, które no do dziś są cenione, takie materiały. Kto wie, ten wie, jak to jest zdrowe i jakie to ma świetne właściwości. I takie konopie były bardzo popularne, ale też wełna, z wełny sobie dużo rzeczy tkano. Wełna, konopie, len chyba też. Tak więc to wszystko było bardzo takie zdrowe i naturalne. No, a jedzono, jak mówię, też mięsa nie za dużo, ale trochę więcej ryb. Ryby były bardziej dostępne i myślę, że tych rybek to już spokojnie można było sobie trochę więcej zjeść. No ale to też tak na co dzień to raczej właśnie kasza ze skwarkami jakimiś, kasza z grzybami, dużo grzybów właśnie, kasza z warzywami. Ogólnie jedli dużo roślin, owoców, zdrowo żyli. Ale gdybyśmy tak popatrzyli na wiek, no to tak ci Słowianie żyli tak, taki średni wiek to był do 35 do 40 lat. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj żyjemy dwa razy dłużej średnio niż wtedy ludzie żyli. Więc ktoś się zapyta, gdzie tu to zdrowe życie, jak tak umierali, nie? No ale to myślę, że to ma związek bardziej z brakiem dostępu do profesjonalnej opieki medycznej, do tego, że nie potrafili leczyć różnych chorób, do tego, że było no, zagrożenie też, że cię jakiś zwierz zaatakuje, że komplikacje poporodowe sprawią, że kobieta umrze i tak dalej, no. A samo jedzenie było dosyć zdrowe, to jest zdrowe jedzenie właśnie, kapucha, kasza, to jest wszystko dobre, jeśli to uzupełniasz jeszcze rybką, która też jest zdrowa rybka, owoce. Odnośnie broni, czy też używali procy, albo czy palili też, co palili. Nie wiem właśnie, co palili. Być może nie wiem sam, co palili. Może ktoś wie, to się wypowie. Nie będę tak zgadywał, ani udawał, że wiem. Czy używali procy, to też nie wiem za bardzo. Chyba tak nieszczególnie. Jeśli chodzi o przyprawy z kolei, to stosowano zioła, ale trochę inne niż dzisiaj. Nie było za bardzo pieprzu,
sól raczej była takim towarem rzadkim dosyć i takim, no, niestosowanym tak na co dzień chętnie. Nie solono sobie tak wszystkiego. Używano może tą sól do, po prostu do konserwacji bardziej albo do rytuałów, no wiecie, trochę inaczej niż dzisiaj, ale za to używano dużo takich ziół po prostu, nie? Jak lubczyk czy tymianek. Nie używano też cukru. Słodzono miodem. I to też kolejny taki przykład tego, że zdrowo się odżywiano, bo miód jest o wiele, wiele zdrowszy niż cukier. Nawet się miód często zaleca jako, no, tak dla zdrowotności, prawda? Czyli coś, co w drugą stronę, co pomaga nam, a nie co szkodzi, tak jak cukier. No tak więc tego miodu, myślę, dużo używano do różnych rzeczy. Słodzono nim potrawy, na chleb sobie może kładli ten miód i chleb z miodem, dodawano miód pitny i tak dalej, i tak dalej. Miód był bardzo popularny u Słowian. Tomisiu pisze, dzięgiel, rozmaryn. No być może. Palili naturalne narkotyki, pisze Nazwa Czysta. No, być może. Na pewno, jak mówię, byli grzybofilni, więc skoro znali właściwości i stosowali sobie co jakiś czas właśnie taką terapię grzybową, no to myślę, że i znali konopie siewne, no to może i jakoś tam te konopie indyjskie tu hodowali. Nie wiem, ale to zgaduję, nie? No bo może mieli te konopie właśnie bez THC. Nie wiem, tutaj mamy lepszych znawców. A Tomu, który być może tutaj by coś wiedział, pisze, że palili sąsiednie wioski. Tak, i mówił jeden Słowianin do drugiego, muszę rzucić to palenie wiosek, bo mi to szkodzi po prostu, już mam dosyć. Rzucam to palenie wiosek. A drugi mówi, ja już 2 miesiące nie palę sąsiednich wiosek. Gratulations.

były też oprócz nocy kupały, były też zapusty albo mięsopusty. Ostatnie chwile karnawału, szalony czas poprzedzający Wielki Post, nie? Ale to później, to już to już po nastaniu chrześcijaństwa wiele wieków. Później się na wsiach tak bawili, ale te zapusty i mięso pusty to właśnie też od Słowian jakoś to pochodzi. I bawią się ludzie w chałupach. Też takie właśnie te zwyczaje, że na przykład gospodyni domowa tańczy z miotłą. No to jest takie nawiązanie do czarownic. Ale to już to później zostało wymieszane właśnie z chrześcijańskimi wierzeniami, które to się zmiksowało totalnie, bo właśnie tam się mówiło, że za taką tańczącą z miotłą i pohukującą gospodynią, która na chwilę staje się trochę taką czarownicą, tańczy diabeł, nie? I no to w ogóle to łączenie czarownic z diabłami to jest świetny taki miks właśnie słowiańsko-chrześcijański, jak dla mnie. I też to było tak, że tańcowała, że ta tańcująca gospodyni szalona odrzucała tą miotłę i porywała na przykład jakiegoś faceta do tańca. I on musiał z nią tak długo tańczyć, aż się nie wykupił jakimś alkoholem czy prezentem. Tak to było właśnie. I to są takie wierzenia, które nawiązują mocno też do słowiańskich rusałek. Rusałki, które kusiły młodzieńców i porywały je do magicznego tańca, także ci padali z wycieńczenia. To wszystko potem te późniejsze zwyczaje ludowe, to mocno nawiązują właśnie do słowiańskich wierzeń. No ale tu dodano jeszcze diabła, który tam w to wszystko się miesza. Też myślę, że to takie ludowe podejście do diabła, który niekoniecznie jest zły. No tutaj ojciec Rydzyk by zmarszczył brew i wiedz, że coś się dzieje i wiedz, że się zły interesuje, wstęp do okultyzmu. No to myślę też jest bardzo słowiańskie, bo jak mówię, te różne magiczne istoty nie były ani złe, ani dobre, były różne, w zależności od tego, jak się je traktowały, jak się je traktowało, czy komuś należała się kara. Często one przynosiły karę taką, która była zasłużona. I można było je obłaskawić, te różne istoty. No i na przykład tu czytam, że w takim XIX wieku ksiądz wujek tu biadolił, że te mięso pusty to od czarta wymyślone. No i tak zawsze było, że Kościół nie znosi konkurencji, Kościół nie szanuje innych kultur nigdy, nie szanuje innych zwyczajów religijnych głównie, to mam na myśli. Nie szanuje innych wierzeń, symboli, wszystko by zniszczył, spalił i pomagał w tym, aby to zostało zapomniane. W ogóle ciężko odtworzyć te stare wierzenia, właśnie ze względu na to, że po pierwsze nie były usystematyzowane mocno i bywały różne. Dwa, że brakuje właśnie zapisków jakichś i tam ksiąg świętych i tak dalej, bo Słowianie no, nie mieli takiego pędu, żeby zapisywać coś i tworzyć właśnie systemy, żeby potem wziąć za mordę, nie, tych, którzy się nie dostosują, tylko każdy mógł trochę po swojemu do tego podchodzić. No i dodatkowo jeszcze ten kościół, który no, to, co mógł, to przerobił na swoje, to, co nie mógł, to zniszczył, a pozostałe rzeczy to niech zostaną zapomniane, to dobrze, bo to zły za tym stoi, to wszystko diabeł i tak dalej, no. No, a podejście do czarownic, do różnych szeptuch, różne rodzaje tych właśnie wieszczek były, tam różne szeptuchy, wieszczki, czarownice, no to też, no, na to się nie patrzyło jako na coś złego. To były po prostu mądre kobiety, które pomagały często kobietom w ich kobiecych sprawach. No, ktoś by mógł tu powiedzieć, że
spędzały płody też czasami. No tak, myślę, że było trochę inne podejście do tych spraw. Czekajcie się, napiję, bo mi w gardle zaschło. To jakiś chyba sucholec mnie tu opętał, jakiś sucholec.

Wracając tak trochę do tego tematu, właśnie rolnicy i pasterze, nie? Pasterze i rolnicy. Takie zetknięcie się w sumie dwóch religii opartych na różnych kulturach. No to też właśnie u tych pasterzy, którzy opuszczali domy, był taki lęk po jednej i po drugiej stronie, bo kobieta się mogła bać, że pasterz, który jest daleko od domu, sobie tam będzie baraszkował z jakąś inną kobietą. No a facet się bał, że kobieta mu przyprawi rogi podczas nieobecności. Stąd myślę obrzezanie u kobiet, żeby nie odczuwały dużej przyjemności z seksu, nie? U rolników ten lęk mniejszy, ale też bardziej czczenie płodności, natury i samo takie zbliżenie się do natury sprawia, że mamy inny też stosunek do nagości, do seksu trochę, prawda? Więc no... ale na przykład u Słowian mamy te rusałki, czyli duchy panien, które zmarły przed ślubem. Czyli mamy tutaj też zachętę do brania ślubów, rozmnażania się, zakładania rodziny. I no na przykład też taki kapłan słowiański, czyli taki żerca, on będzie miał na głowie koronę z liści, jakąś lagę ozdobioną z twarzycą. Widziałem tam na ilustracjach, czyli ten symbol ognia, słońca. A katolicki kapłan wywodzący się z tej judeo-chrześcijańskiej, będący częścią tej judeo-chrześcijańskiej religii, będzie miał lagę pasterską. Więc to takich różnych nawiązań, smaczków to jest bardzo dużo i widać, z czego to wszystko wynika. A te dzisiejsze wierzenia Polaków z pewnością są mocno uwarunkowane właśnie łączeniem się dwóch kultur. Już mówiłem właśnie o różnych takich cechach, o tej bogini matce też, przekształconej w Maryję. No a wcześniej to przecież nawet Jahwe w judaizmie tym wcześniejszym miał żonę Aszerę, nie? Która była też taką właśnie boginią matką. A jak się poczyta, to wychodzi na to, że była też ta Aszera żoną Bala, Ela. No bo to też są różne zaczerpnięcia od Sumerów i od innych różnych wierzeń. No bo swego czasu Bal był bardzo popularny też i był takim odpowiednikiem Jahwe. To Jahwe potem wyszedł na prowadzenie. Proszę Państwa, Jahwe wychodzi na prowadzenie, zanim Bal się przewrócił. Proszę Państwa, nie ma Bala. I po Balu. Niech. W ogóle myślę, że Maryla Rodowicz to jest wyznawczyni starych kultów, bo ona śpiewa przecież taką piosenkę. Niech żyje Bal. Czy to nie jest dowód na czczenie starych bóstw? To powinno się spalić na stosie tą czarownicę Rodowicz. Czarno nam na białym jest. No, a tacy nomadzi żyjący w pustynnym, nieurodzajnym klimacie, to są skazani na przykład na napadanie na innych. Bardziej są do tego usposobieni. W ogóle jak tak się przyglądniemy na różne ludy, które żyją na nieurodzajnych ziemiach, to one zawsze dziwnym trafem napadają na innych. No bo co im zostaje? Handel niewolnikami, często właśnie napadanie na innych, a Słowianie mieli tutaj fajnie, bo mieli dookoła lasy. Nawet jak spotkał ich jakiś nieurodzaj, to przecież dary lasu mają, nie? Mogą sobie na poziomki pójść, mogą sobie zwierza upolować. Tak więc
Tak więc nie muszą się tak bać, bo mówi się o takich kulturach rolniczych też często, że oni się, że taki chłopek to się boi cały czas wszystkiego, że mu ziemia nie obrodzi, że tu, że batem dostanie. A u Słowian to tak nie było, bo nie było pana z batem, nie było nieurodzaju za bardzo, bo i klimat lepszy, i ziemie dobre, i zawsze do lasu można pójść coś upolować, więc nie było, myślę, takiego lęku. Myślę, że lęk, właśnie strach, to jest coś, co tworzy złe religie, złe systemy. Strach budzi właśnie, strach się z czasem przeradza w agresję, w wojowniczość. Na tym przykładzie to podaję, tak? Jak żyje sobie jakieś plemię na suchych, nieurodzajnych jakichś ziemiach, no to zaczną napadać na innych ze strachu, że umrą z głodu, nie? I tak to się kończy. A Słowianie byli może dlatego właśnie wyluzowani dość i spokojni i pozytywni tacy, bo po prostu nie musieli się tak bardzo bać, nie byli wystraszeni. Popatrzcie, jak często ludzie wystraszeni się nagle stają agresywni, nie? Albo nieprzyjemni. Tak więc wychodzi na to, że to, jaka będzie kultura, w dużym stopniu zależy od tego, gdzie po prostu dany lud przebywa i jakie ma warunki do życia. I to tworzy religię i ją kształtuje też, a religia potem buduje pewne zachowania, tworzy i tak dalej. I to kształtuje, nie? Mamy też pogańskie dni zaduszne, nie? Właśnie. No dziś to wszystkich świętych, nie? No i u Słowian też nie podchodzono do tego tak, że tam się martwić, płakać, ale tylko bardziej jak u Cyganów dzisiaj, że się tam się jadło z tej okazji. No oni to jedzą na grobach tak centralnie, ale Słowianie to raczej grobów nie mieli, no bo po prostu palili zwłoki, nie? Ale też no dużo toastów, zabawy, takie raczej próba oswojenia tej śmierci i zrobienia z tego czegoś przyjemnego, fajnego święta, a nie tam się umartwiać, ale samo palenie zniczy jak najbardziej słowiańskie jest z kolei. Święto Jule, czyli taka jakby radość z przeżycia połowy zimy. Słońce zaczyna się odradzać, u pogan w ogóle się w tym czasie rodzili różni bogowie, na przykład Freja, też to właśnie jest ten czas. No, chrześcijaństwo oczywiście to sobie też podkradło tutaj i połączyło rzecz jasna ze swoimi. I mamy narodziny Jezusa, nie? I też tak Jezus się często jawi jako właśnie nawiązanie do słońca trochę. 12 apostołów, 12 miesięcy i to tak... No i tak wiele chrześcijańskich zwyczajów ma pogańskie korzenie, bardziej lub mniej. Też to noszenie na przykład obrazów po wsiach i tak dalej, no to też czytałem, że to u Słowian było takie noszenie właśnie wizerunków bogini matki, bogini ziemi, Gai. To też różnie było, dlatego mówię, ciężko to wszystko zdefiniować jakoś tak prosto, ponieważ te zwyczaje różne były, nie? Myślę, że im prędzej to wszystko jakoś ogarniemy sobie w głowach i zrozumiemy, na czym to polega, tym szybciej jakaś normalność się pojawi i zniknie może zabobon. No to u Słowian za zabobonem wszystko tak właściwie no, było przesiąknięte trochę. Ale to było to magiczne myślenie. Magiczne myślenie się zawsze sprowadza do łączenia ze sobą różnych rzeczy, które niby do siebie nawiązują i podobne przyciąga. Podobne, jak jest jakaś cecha, to ta cecha przeobraża się w zjawisko, zjawisko w cechę. No wiecie, o co chodzi, nie? Takie intuicyjne rozkminianie świata, które no nie zawsze się sprawdza, chociaż czasami może się sprawdzić.
W ogóle, jeśli chodzi na przykład jeszcze o wzrost Słowian, to raz w jednym źródle wyczytałem, że oni byli bardzo mali, no w porównaniu do dzisiejszych ludzi, że taki przeciętny Słowianin to miał 1,65 cm facet, a kobieta 1,50 m, czyli to jest taki wzrost, jak dzisiaj mają 13-14-latkowie. Z tego powodu musieli być też krępi dosyć, bo jak człowiek jest niższy, to jest taki bardziej krępy. Jak jest wyższy, to taki bardziej smukły, rzecz jasna. No więc takie maluchy byli, nie? A w starożytności to jeszcze mniejsi byli. Taki Jezus to by wam sięgał, kurczę, do piersi. Moglibyście mu napluć na głowę. Więc... Ale myślę, że ten taki maksymalny wzrost mógł się nie różnić od dzisiejszego, w sensie takim, że od czasu do czasu się pojawiali ludzie, którzy mieli 2,20 i tak dalej, no to byli, nie uwierzycie, krawiec znowu myli chrześcijaństwo z katolicyzmem, szok, pisze Mehran Kesze. No... Dla mnie to jest w dużej mierze tożsame. Ja wiem, że Kościół, że katolicyzm, czy protestantyzm, czy inne odłamy chrześcijaństwa, inne kościoły chrześcijańskie, czy sekty chrześcijańskie, no to się różnią od siebie, ale jakby taki trzon, korzeń jest taki sam właściwie, nie? I to, że się nie przestrzega niektórych zasad, że trochę inaczej się podchodzi do tego. Czy to jest takie znowu ważne? No to jest temat jakiś do dyskusji, ale w sumie, no... Tak więc moglibyśmy zobaczyć takich krępych maluchów, takich hobbitów trochę. Ale też stąd pewnie opowieści o gigantach, bo ten maksymalny wzrost mógł się nie różnić od dzisiejszego. I jak taki człowiek, który powiedzmy był niski, nawet jak na tamte czasy, taki mężczyzna, który miał 1,50 m, spotykał nagle człowieka, który miał 2,20 m, jeszcze był napakowany, jakieś tu bicki, motyle, do tego wielka zbroja i jeszcze hełm, który mu dodawał wielkości i buty na wysokim obcasie jeszcze, na dokładkę, to mógł mieć wrażenie, że spotyka giganta po prostu, nie? No, z samym Mieszkiem to jest taka trochę zagadkowa sprawa. Natknąłem się oczywiście na teorię, że Mieszko być może nie istniał w ogóle. Raz, że był Celtem, raz, że Wikingiem też, prawda? Mówi się o nim jako o pierwszym królu, takim z prawdziwego zdarzenia, no ale był jeszcze wcześniej Popiel... Byli tacy pseudokrólowie. Mieszku się mówi, myślę, dużo z racji tego, że był to taki naprawdę wielki władca, który i wojował, i za jego życia praktycznie ziemię, wielkość ziemi się podwoiła, nie? I zjednoczył te plemiona i przyjął to. Ten katolicyzm, no to też można mówić, że, bo często się pisze, że przyjął chrześcijaństwo, nie? To tak trochę jest, że jak wygodnie, jak chcemy tak bardziej bezinwazyjnie i tak bardziej lajtowo, to mówimy, że o, władca przyjął chrześcijaństwo. No ale jak przychodzi co do czego, to chrześcijaństwo to katolicyzm jest, nie? I katolicy, i katolickie zasady tu obowiązują. I papież tu ma dużo do powiedzenia, katolicki. I do Watykanu proszę jechać i się pokłonić, nie? Czyli tak trochę jak wygodniej. Bo takie mówienie, że przeszedł na chrześcijaństwo z tą Dobrawą, z tą Czeszką, to kto to była? Ta Dobrawa, tak? Ona była, to ona go tak skusiła na ten katolicyzm. Jakoś. Jakaś tam kolejna jego żona to zakonnicą była w ogóle. To może to było tak, że Kościół wszystko tam poustawiał odpowiednio, że tutaj poszedł do jakiejś zakonnicy, tutaj będziesz, prawda, króla miziać,
po szyjce, rozumiesz? No, ale też no, jako że jest to, ten Mieszko jest związany z tym katolicyzmem, no to też myślę, że katolicy go promowali potem mocno i sławili i tak dalej, więc no to Mieszko najlepszy. A popiel jakiś tam, to, co go zjadły myszy, to go zjadły i chuj tam. No. Też się tak natknąłem na ciekawe artykuły, na przykład o tym, jacy my jesteśmy, my Słowianie, jacy jesteśmy tak pod względem charakteru. I tutaj taki polski psychiatra Eugeniusz Brzezicki ma pewną koncepcję. Nazwał tą naszą osobowość jakby związaną z Polakami jako skirtotymiczną, skaczącą. I ona jest trochę pokrewna takiej histerycznej mentalności. I no, mówi się, że słomiany zapał, że właśnie mobilizowanie się w sytuacjach krytycznych, lekkomyślność i brawura, pewna taka teatralność zachowań też, takie jakby deklaratywne podchodzenie do wielu spraw, tylko które nie koniecznie się przeradza w czyn. Takie różne są tutaj cechy wymienione. Ułańska fantazja, że to nie jest jakiś mit, ani to się nie bierze z niczego. Dodatkowo jeszcze te przemiany ustrojowe nam zaburzyły mocno też takie rzeczy jak stosunek do własności i tak dalej. I to wszystko tworzy jakąś dzisiejszą naszą, dzisiejszy nasz charakter jako Polaków, jako potomków Polan właśnie. Dobra, słuchajcie, macie ochotę, to dzwońcie, może ktoś ma jakieś coś do dodania, albo chciałby sobie tutaj pogawędzić o Słowianach, to proszę bardzo, Nocne Radio.

obcisłych chodzi, no co to, to jest facet, to jest facet. Ale to się zaczęło przyjmować i moim zdaniem to też jest ciekawe zjawisko, bo te obcisłe ubrania to jakoś tak przyszły pewnie z dworu, nie? Od właśnie od zamożniejszych, takie podkreślenie, takie, to jest takie trochę narcystyczne, bo ktoś, kto nosi luźne ubrania, taką prostą suknię, która nie jest ściśnięta w pasie, ma mniej pewnie cech narcystycznych, to znaczy wiecie, o co mi chodzi, że sam ubiór może po prostu pewne takie zachowania podkreślać, typu na przykład wyeksponowanie swoich tu muskularnych łydek i tak dalej, nie? I to też się zmieniało. Używano różnych igieł w ogóle. Igły były robione z drewna, z kości, z metalu, z brązu, z żelaza, z poroża i do różnych jakby celów służyły, nie? Jednych igieł się używało do przedziurawiania czegoś tam twardej skóry, innymi się buty szyło, innymi się po prostu zwykłe ciuszki szyło, nie? Różne były te igły. Pamiętam te takie proste, fajne wykroje. To dosyć prosto uszyć takie ciuchy. Takie ubranie właśnie konopne, to często ma też i konopne nici, szwy, no do tego jakaś kolorowa krajka. Słowian się często przedstawia jako albo blondynów, albo brunetów, ale myślę, że było sporo rudzielców. Też tak się w jakichś kronikach znalazła się taka informacja, że rudych było sporo. To pewnie to celtyckie dziedzictwo, nie? Tutaj się też z tymi Celtami, co zostali, to mieszano się. Więc Słowianie myli zęby, żując szałwie, pisze Tomisiu. Ciekawe.

Dobra, nie dzwonicie, to podsumowanie takie zrobię i wejdę na jakieś luźne gadki i posiedzimy już sobie w zupełnie luźnej atmosferze i może inne tematy się pojawią. Tak więc jakby to podsumować? No, fajna bardzo kultura i tak ludzie żyli bardzo zdrowo, normalnie, w zgodzie z naturą. Mocny szacunek do tej natury, bardziej takie dziękowanie tej naturze i odwdzięczanie się jej niż wypraszanie i żebranie o to, żeby w końcu coś obrodziło, no bo to dosyć dobre warunki do życia, sprawiające, że ludzie też tak lajtowo bardziej żyli. I ciekawe wierzenia, różne duchy opiekuńcze, które się opiekowały domostwem, na przykład domowik jakiś, nie? Czy ale też różne upiornice, dusiołki, które tam dusiły śpiących, strzyga, która no to takie nawiązanie do paraliżu sennego. Czasami ten paraliż senny, jak jest zaburzony, to budzimy się na przykład i nie możemy się ruszyć, nie? No to stąd właśnie wierzenia w takie istoty, które duszą podczas snu faceta. Albo może to mi się śniło, że ja się ruchał. To coś, to takie właśnie. I to nie ja, to mnie tutaj zgwałciła. Strzyga. Nie uwierzysz, kochanie, co się stało. Ja ci to wszystko wytłumaczę, kochanie. To strzyga mnie dopadła i mnie wykorzystała. Szkoda, że tyle zostało zapomniane, że właściwie, że polskie fantazy, takie mocno nawiązujące do słoweńszczyzny, no to tak z powszechnie znanych utworów, no to Sapkowski, nie? Który wykorzystał bardzo dużo ludowych właśnie podań,

ludowych wierzeń, bestiariusz słowiański, ale to wszystko dosyć mocno poprzerabiał. Należy o tym pamiętać zawsze, że to jest bardzo mocno wszystko poprzerabiane, zmiksowane. Sapkowski w ogóle bardzo dużo czytał takiej światowej literatury fantasy i science fiction. To jest bardzo oczytany człowiek i stąd miał więcej o wiele inspiracji. Ale to miło, że przynajmniej zawarł tego ducha, jakby. Jak się gra nawet w grę w Wiedźmin 3, to czuć tego słowiańskiego ducha, nie? Te różne właśnie legendy, różne potwory, to jak się ludzie do siebie odnoszą, jak żyją, to jest mocno przesiąknięte, myślę, tym, no może w dużej części naszymi wyobrażeniami. Ale sama kultura słowiańska to były takie różne naleciałości z różnych innych kultur też, więc taka mieszanka, nie? I jeszcze to wszystko mało usystematyzowane, więc tym bardziej różnorodne i nie takie jednolite. No ale nie wiem, czy bym chciał się cofnąć w czasie, bo już bym nie żył, mając już po 40, to już pewnie bym nie żył. Żyjąc, mając jeszcze taką tendencję do niezdrowego sposobu życia, to w ogóle i do lekkomyślności, to bym gdzieś tam się rzucił na silniejszego i już by mnie dawno nie było. Dlatego ceniło się też, myślę, starców bardzo, ponieważ byli oni takim, mówiąc w przenośni, towarem rzadkim mocno, nie? A z racji też braku różnych książek, od których można czerpać wiedzę, braku najprawdopodobniej pisma też, no nikt tam nie potrafił czytać, ludzie sobie przekazywali ustnie wszystko, to starzec był bardzo taki ważny, no mogli ci starcy przekazywać ważną wiedzę. Jak ktoś dożył sędziwego wieku, to też wskazywało, że może mu los sprzyja w jakiś sposób, że bogowie mu sprzyjają, że pełni, że jest z tego powodu ważny, nie? Więc byli szanowani starcy. I może da się też zrozumieć, dlaczego dzisiaj już aż tak bardzo nie są. Dzisiaj starzy ludzie często odwrotnie, no są mniej kumaci, nie są przydatni, no i też no, szanuje się nadal starszych ludzi, sędziwych, ale już nie są takim ewenementem, nie są aż tak potrzebni, nie są, powinni się z tym jakoś godzić, a nie za wszelką cenę buntować przeciwko temu i czarować rzeczywistość. No, to, że nie są tak ważni jak kiedyś, to nie znaczy, że są nieważni albo że nie należy im się wielki szacunek. Każdego starszego człowieka trzeba szanować. Ja zawsze się staram odnosić z szacunkiem do... Nawet jak ktoś jest, czuje, że jest tak trochę starszy ode mnie, to już sobie tak nie pozwalam na tak dużo. Więc myślę, że to jest dobra cecha. Bez względu na czas. Właśnie szanowanie tych, którzy są starsi od nas. Przynajmniej taki elementarny szacunek. Jest coś takiego w ogóle niezdrowego i takiego nienaturalnego i takiego wstrętnego. Jak widzimy, jak jakiś młodziak się wyzłośliwia albo drwi sobie z kogoś starszego, to jest okropne, prawda? Każdy, kto ma jakąś mapę układane w głowie, czuje, że coś tu jest nie tak, nie? Też entymologia słowa, znaczy słowa Słowianie bywa bardzo różna. Raz się mówi, że od słowa, że ci, którzy mają słowo, a tamci to Niemcy, to ci, co są niemi, coś z nimi się nie idzie dogadać, tak dalej. Raz się mówi o slave, czyli niewolnik. No, przeróżnie się to tłumaczy. Są też różne takie turbolechickie opowieści o wielkim imperium lechickim, które było przed Germanami. To się prawdopodobnie wywodzi z czasów zaborów, kiedy tworzono trochę tak sztucznie i wymyślano różne niesamowite opowieści po to, żeby pokazać właśnie, że Słowianie byli przed Germanami, że to jest wielka siła, że... Więc...
więc to różnie może z tym być, ale no, na pewno jeszcze zrobię niejedną audycję o Słowianach, właśnie może o Turbolechitach, o genezie powstania tej kultury na tych ziemiach i tak dalej, ale to się muszę douczyć, jeszcze coś poczytać. Krawculku, mordeczko, Germanie to skundleni Słowianie, pisze Zielony Ludzik. No, to ja się nie znam już tak dobrze. Okej, no to kończymy audycję i wracam do was na afterka. Coś taka w ogóle słaba słuchalność dzisiaj wyjątkowo. Chyba audycja Czasy Ostateczne przestała ludzi interesować. Raptem coś koło 80 osób łącznie w radiu i na YouTubie. Nie jest to najlepszy wynik, ale ja się tym nie przejmuję. Myślę, że być może na luźnych gadkach będzie większy ruch, jakieś telefony i więcej osób przyjdzie, bo jakoś tak jest, że ludzie lubią te zupełnie luźne audycje, gdzie inni dzwonią, gdzie wszystko się może zdarzyć, gdzie ktoś się upije być może, zrobi awanturę, ale też no, oczywiście może i też jakieś będą ciekawe, merytoryczne głosy na antenie. Zobaczymy. No to co? To na tyle, jeśli chodzi o czasy ostateczne i za moment, za około 5 minut wracam z luźnymi gadkami. Trzymajcie się. Sława Bogom.

Shalom Aleichem. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, z dobrym akcentem. Brzmi trochę jak Salem Aleikum. To jest chyba po arabsku, a Shalom Aleichem po żydowsku. Widać tu jakieś wpływy chyba, albo coś mi się pomyliło. No, przygotowałem, tak jak obiecywałem, trochę ciekawostek o Żydach, trochę informacji. Ma być dzisiaj właśnie tej nacji, tej grupie, temu narodowi, tym... Ciężko nawet powiedzieć, ciężko nazwać... tych Żydów. Przepraszam, co mnie tutaj jakoś... Albo mnie trolujecie, albo... Złośliwie, bo tu adwokat pisze, krawiec odpalił traktor, co we mnie budzi to jakieś obawy, że źle słychać, tak? Że trajkoczy coś i zacznie dymić. Aldona potwierdza, że co, źle mnie słychać? Coś za głośno jestem? Przez tery? Napiszcie, to nie jest miłe tak dekoncentrować człowieka. No, dzięki, Klapałcy. Już tak myślałem właśnie, że to tak złośliwie, żeby mnie... Ale to jest adwokat. On, jemu trzeba wybaczać takie rzeczy. Przypuszczam, że on... Jak nie potwierdzałaś? A kto napisał ano? Ja się nie przyjmuję w sumie. Tak sobie gadam. Staram się dogryźć wam jakoś, żeby nie było za słodko. Jak u niektórych. Weź przeczytaj, chłopie. Krawiec odpalił traktor. Ano. I zacznie dymić. No to przeczytałem. Babo. Masz babo, placek. No dobra, tam. Nieważne, tam. Może być jak zwykle, że moja wina, że głupi jestem, mam przy napępku i się nie znam. No ale na Żydach się już troszkę lepiej znam, chociaż przyznam wam, że im więcej słucham, czytam, oglądam o tych Żydach, tym im więcej wiem, tym mniej wiem. To jest bardzo, bardzo zagadkowi są ci Żydzi. Przypuszczam, że bierze się to z tego, że oni są nie tylko niejednolici etnicznie, przynajmniej dzisiaj, bardzo niejednolici, ale no, kto jest jednolity etnicznie? Chyba tylko nazistowskie Niemcy w alternatywnej rzeczywistości, które wygrały II wojnę światową. I są też, przypuszczam, bardzo zróżnicowani pod względem swojego podejścia do wiary, do tradycji, do wielu spraw, do polityki też. Są tacy przecież Żydzi, są Żydzi syjoniści, są tacy, którym się w ogóle cała ta zabawa nie podoba i w politykę nie chcą się bawić. Brzydzi ich to, koncentrują się na wierze. Mamy Żydów reformowanych, mamy hasydów, mamy Żydów mesjanistycznych. Też są tacy, którzy wierzą w Pana Jezusa, Pana naszego. Tak, tak. Różni są ci Żydzi i przypuszczam, że oni się... słyszę coś od jednego Żyda, słyszę coś od drugiego Żyda, no i właśnie jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I jeden Żyd może bardzo być źle nastawiony do tego, co mówi inny. Stąd chciałbym, żeby dzisiejsza audycja miała trochę charakter takiej no, rozmowy, dyskusji, wymieniania się informacjami. No, ale to tak, no dokładnie, no, chrześcijanie też są bardzo różni, prawda? Taki katolik i protestant bardzo różnie potrafią patrzeć na różne rzeczy, a chrześcijanie ewangeliczni, którzy w ogóle to często nie tolerują Kościoła, koncentrują się na Biblii, na Ewangeliach, to bardzo różnie to bywa, nie? Także przypuszczam, że to jest tak samo dokładnie z tymi Żydami, ale sądzę też, że jest wiele takich rzeczy, gdzie moje notatki, zaraz muszę sobie notatki uruchomić, musiałem komputerek zrestartować przed... przypominam sobie, jak kiedyś
Mi się notatki przed samą audycją wykasowały i zrobiłem audycję pod tytułem Gówno, która bardzo dużą oglądalność miała. Zaraz wszystkich ten tytuł tak zaintrygował, zafrapował tytuł Gówno, że bardzo dużo osób to z przyjemnością i z wypiekami na twarzy oglądało, słuchało. No, a tak może newsy sobie darujemy. Powiem tylko, że pojutrze będą wybory, których nie będzie, bo tak ustaliły dwa jarki, mega ważne jarki, które o wszystkim decydują w tym kraju. I te jarki już wszystko wiedzą, że na przykład, że prezes Sądu Najwyższego stwierdzi nieważność tych wyborów, bo już z nim to ustalili i mu kazali i te jarki. I tak kilka milionów, chyba 5, czy 10, czy 15, nikt nie wie, bo ten osoby za to odpowiedzialne, pan Sasin mówi, że wie, ale nie powie. To nie wasza sprawa, na co idą wasze pieniądze. No i się odwalcie! I kaczor zły na burmuszonie. Wściekły jest kaczor. I zawiedziony po prostu, zabawki mu popsuli, nie będzie wyboru. Dura traci już. Już tak mówiąc serio, to przekonałem się po raz kolejny, że w tym państwie z kartonu właściwie nie ma jakiejś takiej granicy kompromitacji, którą moglibyśmy przeżyć jako kraj, że tutaj wszystko jest możliwe, właściwie jeśli chodzi o kompromitację, o przecieki, tu wszystko przecieka. Wzięli tam te nasze dane osobowe, PESEL-e, imię, nazwisko, adres, PESEL na dyskietce, nie no, na DVD, na dyskietce DVD. Zawieźli samochodzikiem, ale hasełko było, ale hasełko ktoś inny miał, tylko kto właśnie. Nie wiadomo, może gdzieś wyciekło też wszystko. No i tak więc mogą... Kurwa, aż mi się... Nie wiem, czemu mi się w głowie zakręciło. Chyba jakiś jestem przemęczony, czy coś. Ale mi się w głowie zakręciło. Akurat w audycji o Żydach, tak normalnie... Aż na chwilę straciłem świadomość. Serio. Co to się stało się? Uff. Żebym zaraz tutaj nie padł. Jeszcze padnę ryjem na biurko i mi się łyżeczka wbije w oko i tak mnie znajdą. Zaśmierdzony, zabrudzony, bo jeszcze popuszczę, kurde. No ciekawe. Tak mi się, kurde, jasno przed oczami zrobiło i się zakręciło mi się. Dawno czegoś takiego nie miałem. Bo dziwne uczucie. Jakbym wziął jakiegoś bucha wielkiego, jakiegoś ziela z Izraela sprowadzonego, czy coś. No i tak to wygląda. Zaatakowali cię jak Podleckiego. Patrzę, co piszecie na czacie, no, YouTube'owym, jak zwykle bardzo mądre rzeczy. Jahwe wstąpia w ciebie, wstąpia. No, to dobra. No to słuchajcie, jak to jest z tymi Żydami? Może zacznijmy od jakichś takich podstawowych informacji. O tych Żydach. Jest to oczywiście starożytna nacja z prastarą kulturą, tradycją, która bardzo stawia właśnie na tą tradycję, na religię. To u nich to się wiąże jedno z drugim, bo u nich religia jest tradycją. Jednocześnie kieruje ta religia całym życiem. No, ja tak się skupiam trochę na hasydach. Kim są w ogóle hasydzi? Od nich jakoś tak zacząłem się doszkalać w temacie Żydów. Są to tacy Żydzi, którzy biorą sobie te wszystkie Boże przykazania, nakazy, wiemy, że dla Żydów to jest ważne, biorą sobie je jakby dwa razy tyle, co trzeba, na zapas. Jakby tak są i bardziej... Jakbyśmy to powiedzieli w języku chrześcijańskim, są bardziej papiescy od Jana Pawła II. Czym skrawiec przemęczony z paniem do jutra, do południa? Nie, właśnie cały dzień pracuję.
tomu nie bij. Ja już na pewno w ten weekendzik dokończę na 100%, na milion, na bilion procent wszystko będzie. Panie, będzie pan zadowolony. Tak, tak. Są tu tacy, którzy mają prawo być na mnie wściekli, bo miałem coś zrobić i jeszcze obiecałem i gówno. A Żyd, jak coś powie, to powie tak chyba. Tak mi się wydaje, że oni dużą wagę przywiązują do takich różnych rzeczy związanych właśnie z danym słowem. Po prostu oni tak na poważnie podchodzą do życia, tak jakby. U nich są ważne takie rzeczy jak honor, jak to, jaką mamy opinię wśród innych. To mi się podoba nawet. Bardzo, bardzo poważnie podchodzą do swoich różnych zapisków, na przykład do zwojów tory, do różnych pism, w których wymieniane jest jedno uwaga, tu niespodzianka, z 7 tajemnych imion Boga. 7 krasnoludków, 7 życzeń, prawda, wiadomo, 7 imion Boga. No, oni takie rzeczy na przykład... no wiem, Tomu, że brałeś poprawkę, ale to poprawka na poprawkę i na poprawkę. Ktoś inny to już by mi ryja obił. To jest, słuchajcie, złoty człowiek. Pamiętajcie o tym. No. Słuchajcie, oni bardzo poważnie podchodzą do wszystkich przedmiotów związanych z kultem. Ich wiara niewiele ma wspólnego z taką, jak to u nas czasami bywa, z zabawą, nie? Z taką wiarą ludyczną, z luźnym dosyć podejściem. Oni to traktują bardzo serio, na przykład swoje zepsute zwoje tory chowają w pewne specjalne miejsce, potem je przenoszą i chowają na żydowskim cmentarzu, są odpowiednie rytuały. Mają strasznego pierdolca na punkcie mycia rąk. Taki hasyd, to on myje ręce 50 razy dziennie na przykład i ma ściśle określone po jakich czynnościach, jak postępować z kobietą. No... Większość ich zasad pochodzi po prostu z ich tradycji i z ich religii, która, jak mówię, steruje życiem Żyda, wierzącego Żyda. Sporo takich mitów znalazłem. Sam jestem zdziwiony. Na przykład okazuje się, że Chanuka jest takim bardzo mało znaczącym świętem żydowskim. To jest taka gwiazdka, nie? Jakieś tam prezenty, święto światła. Znaczy, jest też ważna, ale na przykład o wiele ważniejsze jest Pesach albo Pascha, jak to się mówi u nas, to jest jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze żydowskie święto, obchodzone na cześć jeszcze tego, co się działo w Egipcie, kiedy to kara boska ominęła domy Żydów, jak wiemy, z historii, to wszystko prawda jest, to są dowody na to. No i Pesach znaczy, znalazłem dwa znaczenia tego słowa, przejście albo pominięcie. Oba te słowa dotyczą w zasadzie dwóch wydarzeń. Po pierwsze właśnie to, co się działo w Egipcie, kiedy spadały klątwy i omijały one domy Żydów, tak to było? No, ale też chodzi o domy Hebrajczyków, w sumie powinienem powiedzieć. A druga to przejście, pominięcie właśnie to jest, myślę, że dobrym słowem byłoby obejście. I to też dotyczy tego rozstąpienia się wód przed Mojżeszem i jego ludem, nie? Przeszli. Ale jak tak czytam, to się okazało, że to święto ewoluowało z wcześniejszego święta, które było skoncentrowane, tu też może nie będzie zaskoczenia, na składaniu ofiar ze zwierząt przez pasterzy. No. I czyli jak to zwykle bywa w przypadku wszystkich praktycznie religii, im dalej się cofamy, tym bardziej wszystko koncentruje się na porach roku, na kalendarzu, na przyrodzie, no bo to takie było, wcześniej było święto takie, że dziękowali pani przyrodzie za to, że ich nie zalała krew, woda. I tak to zawsze jakoś, jak sięgamy do... Im dalej sięgamy, tym
No tak, omijały drzwi pomalowane krwią baranka, właśnie, coś takiego było, tylko że tam, jak widziałem jakieś tam filmy chrześcijańskie, to byli chrześcijanie, nie, chyba, a nie Żydzi, ja już nie wiem, zgłupiałem. Jakoś tak myślę, że nie bez powodu najbardziej religijnymi ludźmi są zawsze prości rolnicy, zauważyliście, nie? I bo gdzieś tam ta geneza jest wśród tych rolników, wśród tych pasterzy, wśród tych rolników. A z czasem zawsze to wszystko ewoluuje w bardziej taką złożoną, zaawansowaną, bogatą i pełną detali formę i zaczyna być wtedy strawne dla takiego wierzącego, który nie jest już rolnikiem czy tam pastuszkiem leśnym, nie? Tylko na przykład intelektualistą. Ja tak to widzę trochę, tak to jakoś czuję, nie? I zaczyna się zawsze od składania ofiary samej przyrodzie, potem, no, że nas nie pokarała, że takie zaklinanie z rzeczywistości trochę, nie? Jak będę dziękował tej przyrodzie bardzo, bardzo, bardzo, no to jak może mnie zalać ta przyroda, jakiej będę tak dziękował, nie? A potem sobie taki chłopek, czy pastuszek, duma i tak sobie myśli, ale kto tym steruje, tym wszystkim? Tymi wiatrami i tymi wodami. To na pewno ktoś? Samo się kurwa zrobiło? Tak sobie myśli, nie? I dochodzi do wniosku, że ktoś tym musi sterować. A wtedy wyskakuje kapłan, jak Filip z Konopi wyskakuje i mówi, ja ci powiem, synu, kto tym steruje, bo ja wiem. No i już, nie? A potem się do tego dorabia, właśnie potem ten kapłan idzie do domu i tak sobie myśli, coś muszę temu pastuszkowi coś naściemniać. To wezmę różne legendy, opowieści, fakty historyczne, podkładam to do kupy i może nawet trochę na siłę będę sobie konfabulował, ile wlezie, co mi tam. I albo jakiś władca. No i tworzy się z tego cała piękna historia, nie? Jakaś. A źródło zawsze takie same. Składanie ofiar pani wiośnie. Pani zima, pani wiosna. Ale moim zdaniem u Żydów to się składa w jakąś ciekawą jednak opowieść, w jakąś taką fajną całość. Nawet mi się to spodobało trochę. A dlaczego? Bo u nich bardzo wiele z tych rzeczy, których się dowiadujemy, ma jakiś swój ukryty sens, bo oni raz, że do tego wszystkiego podchodzą na serio, a nie tam tradycja i folklor i zabawa. To też. No, na przykład jak sobie tam słuchamy coś o demonach w stylu Dybuk, nie? Żydowski demon. Bardzo fajny horror, taki straszny, taki trochę egzorcysta na modłę żydowską. Mamy tam do czynienia z żydowskim demonem Dybukiem. No to się okazuje, że oni do takich rzeczy podchodzą na zasadzie zabawy bardzo lekko, bo u nich w ogóle są zakazane jest jakieś wywoływanie duchów, egzorcyzmy, demony, to jest wszystko, to można ewentualnie traktować jako jakąś zabawę, nie? A to i tak się raczej nie powinno. Żydowskie dzieci nie obchodzą na przykład Halloween, ale to tak bardziej na zasadzie może, że to nie jest ich święto. Oni obchodzą swoje święta. Nie są tacy multikulturowi. No wiadomo, to wiemy o Żydach, że oni się słabo asymilują, tak zawsze było. No to jest, myślę, przyczyna ich kłopotów wielu i nienawiści, którą wzbudzają u ludzi, bo to zawsze tak jest, że jak ktoś jest takim odmieńcem, trzyma ze swoimi, nie przyjdzie się kielicha napić, nie? No to kurwa, potem zajebać odmieńca, nie? No i tak zawsze się to kończy, no. I Żydzi żyli w gettach zawsze w sumie albo z własnej woli, albo z woli władców jakichś, którzy byli na przykład katolami. Katolicyzm no, miał zawsze trochę tam na pieńku z tymi Żydami. Jest pytanie, czy Żydówkę jakąś poznałem. Nawet spałem z Żydówką kiedyś. Y...
opowiedz o kabale. To później, no czekajcie, no spokojnie, ja się wprowadzam w temat, się rozkręcam, nie? Ale to, że żdówką spałem, to właśnie nabrałem trochę. Znaczy, jest to prawda, ale ja byłem wtedy małym chłopcem i byłem w gościach u takiej rodziny żydowskiej i jako dzieciak po prostu no, spałem tak jak dzieci. Jak nocujesz u kogoś, no to czasami tam śpisz w jednym łóżku. Była tam jakaś dziewczynka żydowska, chłopiec żydowski, no i spaliśmy w sumie w trójkę w jednym łóżku tam. No, nocowałem. Bo rodzice tam w odwiedziny przyjechali, więc w tym sensie spałem. Nieerotycznym zupełnie, więc nie nakręcajcie się tutaj. Więc tak to wygląda. No i co chciałem powiedzieć? I u Żydów religia to jest taka podkładka jakby pod wiele instrukcji życiowych, które w zasadzie znakomicie się sprawdziły. I tutaj wspomniałem już o tym rytualnym myciu rąk, które jest jakby nakazane przez prawo od Boga. Boga, którego na którego Żydzi mówią Hashem. Hashem, tak mówią na Boga. Nie wiem, czy to może tylko ci Żydzi, o których ja słuchałem sobie na razie. Czyli Hasydzi, może inni nazywają inaczej. No ale Hashem. I to obmywanie rąk po określonych czynnościach, po seksie, po wyjściu z toalety, nawet jeśli z tej toalety się nie skorzystało, po dotknięciu tego, tamtego. No tak jak mówiłem, nawet kilkadziesiąt razy dziennie taki Żyd może te ręce myć. Jakże to różne od naszej kultury, gdzie w ogóle się czasami rąk nie myje. Tylko kiełbachę tą brudną łapą. No i to jest przyczyna kłopotów, a Żydzi już takie nakazy mieli w swojej torze lub tojrze, bo właściwie tak powinno się wymawiać. Tojra, no to mieli już dawno, dawno temu, kiedy standardy higieny były bardzo niskie i dzisiaj w tym myciu rąk łatwo dostrzec sens, ale w starożytności czy w średniowieczu to tam wiele ludów nawet się nie domyślało, nawet do głowy by nikomu nie przyszło, by się klepał po udach ze śmiechu, jakby mu ktoś powiedział, że trzeba ręce myć, bo to on by to uważał za przesąd właśnie, nie? Że co ty mi tu powiadasz, ty foliarzu, a może jeszcze mam splunąć przez ramię, tak? Weź mi tu nie opowiadaj, że mam ręce myć, po co? No, taki król się potrafił myć raz na dwa tygodnie i był uznawany za wielkiego czyściocha wtedy. Bo tak normalnie to raz na miesiąc, nie? Albo wcale. No i ludzie nie zdawali sobie w ogóle sprawy, że są jakieś bakterie, zarazki, a ten Żyd, on też tego może nie rozumiał, ale on po prostu się dostosowywał do tych reguł, że miał myć te ręce i robił to mechanicznie, bo takie są reguły, których trzeba przestrzegać i z tego powodu lekarze w pewnym okresie historycznym byli najlepszymi lekarzami na świecie. Mieli największą ilość, wpierdalaj robaku, jakiś mole mi tu. Z brudu. Przyjmowali ci Żydzi lekarze największą liczbę udanych porodów. Przeprowadzali największą ilość udanych operacji. Zostawali lekarzami znanych władców. Byli słynni, nie? No, tak samo jak Arabowie też, bo muzułmanie też przypuszczam, że na ich sukces złożyła się nie tylko wiedza. U Żydów też oczywiście jest to wiedza, jest to mądry naród. Tak a propos, wiecie dlaczego Żyd nosi brodę? No, ktoś wie? Bo się nie goli. Kawał. Nie, no, oni to traktują trochę jako taką oznakę mądrości.
No bo sami siebie chcieliby chyba postrzegać jako taki naród, którego cechą jest właśnie mądrość. No i mądrość plus przestrzeganie pewnych reguł, mamy sukces. Polecam film Medicus, bardzo, który już zachwalałem tutaj, bardzo fajny. Jest tam właśnie pokazany świat lekarzy średniowiecznych, żydowskich, europejskich i muzułmańskich, tak jakby to wszystko gdzieś tam się zbiega. I porównanie takie trochę jest. Główny bohater wyrusza na wschód uczyć się jako cyrulik. Kurwa, no ja tego mola muszę zabić. Wykończy, dekoncentruje mnie, fruwa mi tu. To szatan działa, żebym tu nie nadawał. Mało tego, w torze mamy zasady dotyczące kwarantanny. Kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak szpitale w ogóle, a szpitale zakaźne to już w ogóle, to oni już mieli takie jakby domy specjalne, które miały nazwy, które nie pamiętam, i kumali, że trzeba tam w odosobnieniu trzymać w odpowiednich warunkach. Byli po prostu wyprzedzali mocno swój czas, jeśli chodzi o medycynę. W torze znajdą się wzmianki o muzykoterapii leczącej depresję, którą kiedyś nazywano melancholią. I to jest też coś fajnego, bo to dopiero jakoś w XX wieku podobno zaistniało w takiej wiedzy powszechnej. Mieli ci lekarze swoje specjalizacje, co też było ewenementem na tamte czasy, że lekarz ma specjalizację. No, to był czas, że lekarz się wszystkim zajmował, a jak chciałeś sobie ząb wyrwać, to do kowala, nie? A tutaj mieliśmy specjalistę na przykład, który wam może naprawić wadę wzroku albo zrobić operację skomplikowaną, nie? Tutaj też trochę przesrane mieli chrześcijanie, bo w chrześcijaństwo, no i muzułmanie, jedni i drudzy zakazywali właśnie sekcji zwłok, badania tych zwłok, co by się mocno przyczyniło do poszerzenia wiedzy na temat budowy człowieka, a Żydzi jakoś tak trochę luźniej do tego podchodzili. Oni do niektórych rzeczy w ogóle podchodzą zaskakująco luźno, by się wydawało, tak? Luźniej niż chrześcijanie. No na przykład do tematu aborcji. Temat aborcji jest oczywiście trudną sprawą, jest, ale mają określone po prostu jasno, że chyba do 16 tygodnia dziecko jest, płód traktowany jest jako coś nieistotnego za bardzo. Przede wszystkim tam się liczy życie kobiety. Jest najważniejsze. W ogóle chronienie życia jest takim jednym z głównych nakazów, z tego co zrozumiałem, u Żydów. Chronienie życia. I pod to można podpiąć dużo rzeczy. Nawet łamanie różnych przepisów ruchu drogowego jest traktowane jako właśnie to łamanie tej zasady, że chroń życie. Pod to bardzo dużo tam podchodzi. Oni bardzo dużo rzeczy pod to podciągają, na przykład palenie, tak dalej, nie? To można powiedzieć, że to taki wielki punkt, od którego odchodzi całe drzewko różnych innych rzeczy, nie? Na przykład przypuszczam, że koszerność też jakoś się wiąże z tym, o której powiem później. A tarot to jest bardziej katolski wynalazek, bo tutaj o tarota też było pytanie. To jest chrześcijańska zabawka, bardziej wbrew pozorom, bo dzisiaj oczywiście inaczej się wydaje trochę, nie? No tarot to okultyzm, ksiądz Natanek przestrzega, jeśli się bawi tarotem, to wiedz, że na pewno coś się dzieje. A to jest właśnie, to ma swoją jakąś genezę wśród chrześcijańskich mistyków bardziej. Też jak jesteśmy tu przy zdrowiu, te opowieści o tym, że Żydzi sprowadzali plagi, wszystko się zawsze bierze gdzieś tam na zasadzie luźnych skojarzeń. Już wielokrotnie tego tutaj doświadczaliśmy, dochodziliśmy do takich wniosków na antenie, prawda? No i myślę, że tak też było w tym przypadku. Żydzi po prostu rzadziej chorowali, bo jak mówię, przestrzegali pewnych reguł, trzymali się dodatkowo blisko siebie,
mniej się trochę kontaktowali z resztą świata i to wszystko się sprawiało, że chorowali trochę mniej. No a jak my chorujemy, a oni nie, no to idąc tutaj logiką jakiegoś foliarza, może takiego, którego dzisiaj usłyszycie na antenie też w pewnej audycji o rzeczach, nie, spiskach niewyjaśnionych, nie pamiętam jak to się nazywało, zapomniałem. No, to właśnie taka logika, nie? Że właśnie oni nie chorują, a my chorujemy. No to kto nasłał chorobę? No, przypadek? Nie sądzę. I stąd też te właśnie opowieści, myślę. No, a te różne zasady dotyczące właśnie higieny, tak ważnej, szczególnie kiedyś, dawniej, bo dzisiaj nie jesteśmy tak bardzo aż narażeni na rzeczy związane z brakiem higieny. Siedzimy sobie w domku i tak dalej, no a kiedyś człowiek miał kontakt codziennie z gównami zwierząt, z trupami częściej i tak dalej, nie? No to trzeba było po prostu uważać, a jak jeszcze się tego w ogóle nie pilnowało i na ulicę się wylewało fekalia, ciągle jakieś brudy, syfy, nie było oczyszczalni wody. Jednym z jakichś niewielu sposobów na oczyszczanie tej wody było robienie alkoholu i picie tego alkoholu i ludzie tacy napierdoleni potem się bili. Myślę, że to wszystko ma związek ze sobą, nie? Świat, w którym się dużo alkoholu pije, no to potem się ludzie napierdalają i są wojny cały czas, nie? Tak więc moim zdaniem religia to jest świetny sposób na przekazanie prostemu ludowi wiedzy, która wyprzedza trochę swój czas. Nie wiemy dokładnie, dlaczego coś jest, ale zauważyliśmy, że to działa, nie? I można się zastanowić, ile istnień ludzkich to uratowało. Więc tutaj przyszło mi do głowy, że religia ma naprawdę jakąś wartość dużą od tej strony patrząc. Wracając do żydowskich świąt, mamy tą Chanukę, mało w sumie istotną. Jak to było z tą Chanuką? To było jakoś zrobione z okazji, jak Grecy. Widzicie, znowu ktoś tych biednych Żydów się czepiał, nie? Raz ich chcą Rzymianie zniszczyć, raz Grecy, raz Niemcy. Ciągle ktoś chce wyniszczać. Tym razem Grecy wpadli do nich do świątyni, postawili tam posągi Zeusa, Zeus, Kosmateus i Morele Benz, go w łeb. W ogóle ich tam świnie im tam kazali jeść, czy tam przyprowadzili świnie. No, Żyd nie może jeść świni, zabrania mu tego religia. Bo świnia jest taką oszustką, ma co prawda rozszczepione kopyta. Wydawałoby się, że można zjeść świnkę. A właśnie, że nie, kurwa, właśnie, że nie. Bo świnia nie przeżuwa pokarmu. To jest bardzo ważne, że ma przeżuwać pokarm. A świnia nie przeżuwa, tylko łyka. To jest bardzo istotne. I tam coś takiego nastąpiło, że podłożyli im świnie, obsrali wszystko, Zeusy popostawiali i jeszcze im pozbili puchary z olejem jakimś świątynnym, który bardzo ciężko zrobić, jakiś specjalny olej. Żydzi mają wszystko specjalne, nie? Specjalne świeczki, specjalne wstążeczki, specjalne papucie, specjalne kapelusiki, specjalne wszystko. No i martwili się, no nie wystarczy nam tego oleju, żeby tu odprawiać nasze rytuały i stał się cud. Oleju wystarczyło, mieli go malutko, a wystarczyło na 8 dni czy coś takiego i to cud, tak jak rozmnożenie ryb przez Jezusa i chleba, to cud, cud, cud. I na pamiątkę tego jest Chanuka. I to podobno mało istotne święto. Znacznie istotniejszy jest Szabas. No to jest właśnie Szabas, to nie znaczy, że nie wolno pracować wbrew powszechnej opinii, bo niektóre rzeczy wolno robić. O tym mówi Tojra, określa 39 czynności, których nie wolno wykonywać. Możecie sobie przestawiać mebelki w domu, ale nie wolno wam zapalić zapałki. Nie wolno wam pisać, budować, piec chleba, wykonywać wielu takich czynności kreatywnych, tak jakby,
ale wolno sporo innych rzeczy, chociaż na przykład nie wolno otworzyć drzwi od samochodu. Musielibyście zobaczyć sobie, to jest bardzo ściśle tam określone, musielibyście się tutaj zapoznać tak zwyczajnie z tymi zasadami, bo one, no, jak dla mnie to są absurdalne trochę, nie wiem czy akurat czemu tego to wolno, a to nie wolno. I tutaj warto wspomnieć o gojach słynnych, nie? No, kim jest goj? Goj to znaczy w tłumaczeniu lud, po prostu lud. I teoretycznie są to wszyscy ludzie, i Żydzi, i nie Żydzi, no. I Żyd, i nie Żyd, żołądka, nie Żyd. Ale potem to zostało jakoś tak przyjęte, że mówi się po prostu ludzie, no ci ludzie i my, tak? No trochę na tej zasadzie, ludzie i my. My i ludzie, ludzie i my. No trochę po prostu ktoś, kto nie jest Żydem, tak się dzisiaj mówi i nie ma w tym. Kiedyś to miało bardziej pejoratywne znaczenie niż dzisiaj, chociaż na przykład w polskim języku to jest właśnie pejoratywne. Nadal u nas zostało, a wśród Amerykanów, jak Żyd się, jak ktoś się spyta, ty jesteś Żyd? A ktoś odpowie bez żadnych emocji, nie, goj. I to nie jest jakby nic. No, tam się na to inaczej patrzy. U nas to są pewne po prostu kulturowe sprawy, nie? Że to nabrało niedobrego wydźwięku, nie? Że o, to goje. My dla nich goje. Jest tutaj wiele takich przesądów też i mitów. Hasyd, którego słuchałem, twierdził, że to absolutna bzdura z tymi przykładami, o których mówi Michalkiewicz na przykład. Co on tam mówił? Że właśnie czy uratować wszaba, Żyda, goja, przepraszam, goja, który wpadł do szamba, no tylko wtedy, jeśli nie uratowanie tego goja przyczyniłoby się do tego, że Żydzi mieliby kłopoty, tak? No, coś tak pierdolił. Okazuje się, że to jest jakieś takie pierdolenie zwykłe, że w ogóle wiele rzeczy, których słuchamy sobie w internecie od różnych ludzi, szczególnie z prawej strony, to są taka zbieranina tego, co sobie gdzieś tam na jakichś forach poczytali, w komentarzach, na blogach, posłuchali w internecie i robią z tego taki zlepek i coś tam opowiadają, nie? A to nie, po prostu jest przykazanie twarde, że trzeba ratować życie, nieważne czy Żyda, czy goja, czy kogokolwiek. Są takie wzmianki w Tojrze, że Żydów dotyczą inne prawa, a inne gojów. No to jest to normalne. No Bóg dał prawa Żydom dla Żydów i to Żydzi mają ich przestrzegać, a nie po prostu. A nie chodzi o to, że. I jest podany faktycznie przykład, że goje są jak zwierzęta. Tylko że to jest bardzo w tym momencie bardzo mocno wyrwane z kontekstu i wyrwane w sposób złośliwy i tendencyjny taki, ponieważ w tym przykładzie chodzi o to, że goje i zwierzęta są na tych samych zasadach, nie dotyczą ich prawa żydowskie. Tak samo jak zwierząt prawa żydowskie nie dotyczą, tak samo gojów. Jest to podane jako przykład, że no, tak samo jak mojego konia, mojej krówki nie dotyczą moje prawa, tylko mnie, tak samo nie dotyczą goja. Zresztą ktoś musiałby być debilem, żeby w tak ostentacyjny sposób drwić sobie z innych narodów, z innych wierzeń i zamykać to w swojej najważniejszej jakiejś księdze, tak? No ktoś musiałby debilem być trochę. Więc coś mi się to nie klei. Nie upieram się przy tym, że jest. Bo może się mylę, może coś źle zrozumiałem. Może ja czegoś nie rozumiem. Proszę bardzo, zawsze możecie zadzwonić. Antena jest otwarta, proszę bardzo. No jeszcze tu sobie gadam o różnych sprawach, ale możecie przerwać. Nie będę długo trzymał ludzi na antenie. Im wcześniej zadzwonicie, tym krócej was trzymam na antenie, żeby znowu wrócić do tematu. No w każdym razie, a na przykład jak to jest. Podam wam przykład kolejnego mitu. Szabas goi, czyli ktoś, kto wykonuje za Żyda
pracę w dzień święty, który trzeba święcić. Dla Żydów jest to sobota, szabas, dla nas niedziela, nie? Dobry katolik też nie pracuje w niedzielę. No i święci ten dzień święty. Jeszcze z tym szabasem. Nie wolno wykonywać prac, które są zarobkowe, na przykład. Mało. I co z tymi szabasgojami? Szabasgoja nie można... To nie jest sługa. To nie jest służący. To jest ktoś, kto może jedynie wspomóc Żyda w wykonywaniu jakichś czynności i to tylko przez pierwszy okres szabasu, przez krótki okres, dostaje za to godziwą zapłatę i jakby wspólnie Żyd z tym człowiekiem coś może zrobić, a nie, że on mu tam powie, zrób mi to, zrób mi to, zrób mi tamto. Tylko on mu może, nie wiem, tam drabinę podstawić, a Żyd wejdzie po drabinie, czy coś w tym stylu, nie? Jest traktowany z szacunkiem, dostaje, z tego co słyszałem, bardzo godziwą zapłatę, jest to naprawdę niezła fucha, bo się nie napracujesz za bardzo, dostajesz dobry pieniądz i podobno w niektórych krajach jest to normalne, że są nawet takie ogłoszenia, nikt się tym jakoś nie traktuje tego jako coś złego, wynajęcie takiego szabasgoja do pomocy. No i tak to wygląda, nie? Nie można sobie takiego szabasgoja zatrudnić, żeby wykonywał dla was jakąkolwiek pracę zarobkową. Nie wolno kazać szabasgojowi wykonywać prac, które są zabronione w torze. Wiele rzeczy nie wolno, to jest bardzo obarczone różnymi obostrzeniami. To nie jest tak, że to jest takie wykorzystywanie. Więc po prostu kolejny jakiś mit trochę, nie? Wydaje mi się. Tak przynajmniej słyszałem od Żyda i ciężko mi przyjąć, że mógłby ściemniać, ponieważ wszyscy to oglądają, tak? Jak jakiś Żyd, dla którego widać, że życie w tej wspólnocie Żydów jest ważne, że on to wszystko traktuje serio, jakby zaczął sobie opowiadać jakieś pierdoły na lewo i prawo, to by się naraził na straszny ostracyzm i zaraz by się głośno zrobiło, nie? A nie widziałem żadnych tam głosów, że coś kłamie, że nikt mu nawet nie zarzucał, był dosyć dobrze odbierany. No i tak to wygląda. Co z Bogiem u Żydów i z kwestią bycia narodem wybranym? Też właśnie sam chyba siebie przyłapuje trochę na takich antysemickich trochę ciągotach. Część z tych treści, które przekazywałem, być może się dałem wpuścić trochę w maliny. I mówiłem kiedyś na przykład, że z tym narodem wybranym to trochę mi się kojarzy to jak z nazistami, nie? Że też taki naród wybrany tutaj, wielcy Ariowie. Czy potomkowie Ariów. I tak mi się to trochę kojarzy, że się wywyższają, że naród wybrany, ale tu właściwie znowu chodzi trochę o coś innego, że to jest naród wybrany w sensie takim, że wybrany przez Boga do przestrzegania jego reguł i ma w tym Bóg jakiś cel, że sobie wybrał taki jeden naród i dał mu tylko prawa i w tym sensie bardziej wybrany, żeby tego Boga jakby tutaj reprezentować, dawać mu się sobą sterować, że pewne przymierze z nim zawarli. On im jakoś się nimi zaopiekował, tak się nimi zaopiekował, że 40 lat po pustyni chodzili, a mógł im GPS-a dać. Ale tak się nimi jakoś ich tam uratował i w zamian oni mu poprzysięgli, że będą mu wierni, że będą narodem wybranym, potem tamten Mojżesz, te tablice, tam prawa. Ta Tojra to... przepraszam, to z kolei Talmud. Talmud to są... To jest to, co od Mojżesza dostali, tak? Jest Talmud mówiony, przekazywany jako tradycja ustna i pisany. Dobra, ale co z tym narodem wybranym? Nie wiem, są różne, można to różnie interpretować. Może są wybrani, żeby cierpieć, nie? Oni wierzą, że jak przyjdą czasy ostateczne, w których ma się pojawić Mesjasz, jak wiemy, Żydzi nie uznają Jezusa za Mesjasza i tutaj znowu pewne nieporozumienie chyba, bo oni
dosyć chyba szanują jednak tego Jezusa. Nie wiem, czy znowu nie natknąłem się na jakieś fake newsy, w cudzysłowie, i fałszywe informacje po prostu z tym Jezusem, bo ponoć czy w Talmudzie, czy w Tojrze, gdzieś tam jest napisane, że Jezus był pękartem po prostu, nie? Że Maryja jakby spłodziła Jezusa po tym, że w ogóle była kobietą lekkich obyczajów. Strasznie mi się to wydało obraźliwe wtedy. Nie wiem, może ktoś z was znajdzie potwierdzenie, nie? Tych informacji, czy to faktycznie jest u Żydów jakoś przekazywane, taka informacja, ale ja znalazłem inną informację, że jest uważany Jezus za Mesjasza. Zdziwieni? No, na pewno tak, bo wam się to nie zgadza, bo niby nie jest traktowany jako Mesjasz. Tyle, że w hebrajskim Mesjasz są dwa podobne słowa, brzmiące jak właśnie Mesjasz, i jedno z tych słów oznacza człowieka po prostu namaszczonego, człowieka wybitnego, który nawet ludzi prowadzi, jest ważny, jest wielką osobistością, mędrcem, jakkolwiek, ale nie jest zbawicielem, tym Mesjaszem w sensie, że z tym zapowiadanym z rodu Dawidowego. No tutaj też właśnie to, że Jezus nie jest uważany za Mesjasza, oni są, ci Żydzi, bardzo przywiązani do detali, do niuansów pewnych, i Jezus nie jest z rodu Dawida. Mówi się, że Józef był, no ale Józef nie jest ojcem biologicznym Jezusa, tylko została Maryja przez Ducha Świętego zapłodniona, nie? A zdaniem Żydów chyba być może faktycznie, no, pochodził on z związku takiego poza, wiecie, małżeńskiego, nie? To, kto to zrobił? To Duch Święty? No. I tutaj są pewne nieporozumienia, no. Może być tak, że Jezus przez wielu Żydów jest całkiem... oni na niego mówią Joszka. Joszka. To zdrobniale, brzmi jak zdrobniale trochę, nie? I Joszka brzmi trochę tak właśnie, no taki krzychu, nie? Taki, wiesz, nie wiem, wiecie, taki z dzisiu, nie? Trochę. Zdzisiek, Stasiek, taki Joszka, nie? I oni mogą mieć do niego całkiem dobre odczucia, ale nie zmienia to faktu, że nie będą go uznawali za tego zapowiadanego Mesjasza, który pojawi się w dniach ostatecznych, który będzie... zaraz po Bogu będzie wielkim królem całego świata. W ogóle cały świat ma się nawrócić wtedy na Boga i pomogą w tym nauki tego mędrca, tego zbawiciela prawdziwego z rodu Dawidowego, który tak wszystkim przekaże wiedzę, prawdziwą wiedzę o prawdziwym Bogu, że już nie będzie, ludzie w ogóle się nie będą przeciwko Bogu

Nie, Bóg nie jest sprawcą wszystkiego. Jest sporo wyjątków, takich rzeczy, których którymi on nie kieruje. Nie kieruje na przykład bogobojnością, na pewno, taką informację mam, że... nie... zostawia tutaj zupełnie wolną wolę, ale u chrześcijan chyba też tak jest, że Bóg no niby steruje wszystkim, wszystko co się dzieje, nic się nie dzieje bez woli Boga, no ale wiadomo, że Bóg nie może komuś nakazać, żeby w Niego wierzył, to zostawia ludziom, nie? Więc tak to wygląda. Jaki jest stosunek do kobiet, może na przykład powiem w judaizmie? W ogóle może was zaskoczy to, że Żydówki noszą peruki. Ukrywają swoje włosy. To też wynika z pewnych jakichś tam zasad, że kobieta powinna w skromności być, a włosy są takim przymiotem kobiety, czymś, co nadaje kobiecości bardzo, nie? I no, w niektórych przypadkach to pozwala odróżnić wręcz kobietę od chłopa, nie? I mają krótkie włosy tak naprawdę Żydówki, a jakąś perukę, rudą czy blond, na to nałożone. Taka Żydówka, ona potrafi mieć perułek kilka nawet i Żyd musi się naprawdę wykosztować mocno na takie perułki. To jest bardzo droga impreza. Taka peruka może kosztować, kurczę, ileś tam tysięcy dolarów, nie? Czy kilkanaście tysięcy, już nie pamiętam, ale jakieś takie kosmiczne kwoty, to bardzo drogie są te peruki, które oni kupują. Nie wiem, czy to jakieś specjalne, czy ogólnie peruki takie drogie są. Chyba to jest droga impreza w ogóle, taka peruka, bo przecież są różne takie charytatywne zbiórki włosów, nie? Tak dalej. No i taka Żydówka ma nawet kilka takich perułek i cały czas je nosi, musi zakrywać włosy. Nikt oprócz męża nie może oglądać włosów Żydówki. Tylko jak oni są w sytuacji intymnej, w łóżku, już sobie leżą. Słuchajcie, nawet dzieci nie oglądają włosów swojej matki, czujecie? Oni bardzo twardo się trzymają reguł. Gdzieś tam mam za to taki szacunek, bo to jak ktoś w co by tam nie wierzył, jak się tego twardo trzyma i pracuje tam nad sobą i się stara, no to jakiś to szacunek tam budzi, prawda? No a ten Bóg, wracając do Boga, no to wiadomo, no wielka tajemnica, nieskończona mądrość i tak dalej, i tak dalej. Ale ma coś u nich bardziej tak z absolutu, tak jakby, bo ta jego, według Żydów, ta wiedza i mądrość i świadomość Boga są tak wielkie, że nawet ciężko to czegokolwiek przyrównać. Nawet jak weźmiemy sobie taki dystans między rodzicem a dzieckiem, to zupełnie nie oddaje według Żydów tego, jak więcej od nas wie ten Bóg, jaki on jest mega zajebisty, nie? No, jest tak zajebisty, że brakuje skali po prostu, nie? I Żydzi dlatego tak często tłumaczą sobie, cokolwiek by się nie działo, czy to Holokaust, czy jakiś skin Żydowi napierdoli w ciemnej uliczce, to Żyd przyjdzie i on w tym widzi jakiś boski plan, że Bóg to dla jego dobra zrobił, że teraz ma ciężko, ale jutro mu pobłogosławi bardzo, bardzo mocno za to, znaczy nie za to, tylko po prostu, że w tym jest jakiś plan boski. Oni strasznie temu Bogu ufają, nie? Swojemu wymyślonemu. Znaczy wymyślonemu, no. Według mnie, no, wymyślonemu. No i... co jeszcze o tym ich Bogu można... ich wizji Boga? Kabała, o którą tutaj pytaliście, przyznam wam, że ciężko mi znaleźć jakąś jednolitą definicję tej kabały. W ogóle, no, ciężko jest to zrozumieć, powiem wam. I według wielu Żydów w ogóle internet nie jest dobrym miejscem do wywiadywania się tego, czym jest kabała. To jest trochę filozofia, trochę mistyka żydowska. Ale jak to z mistyką bywa? Ona bywa bardzo ulotna, bywa też niejednoznaczna, bywa, że ona ewoluuje. Żydzi się od tego odżegnują troszeczkę, ale z tego, co
na moje oko to ta kabała mocno ewoluuje przez wieki i się zmienia po prostu. Są różne te

0: też tradycje kabalistyczne. To sięga gdzieś pierwszego wieku przed naszą erą. Mówi się, że były jakby różne tradycje te kabalistyczne. Mówi się, że nawet, że Eseńczycy mieli być właścicielami jakiejś w ogóle zajebistej, tajemniczej wiedzy związanej z kabałą. Gdzieś tam czytałem, że według niektórych Jezus sam był tym Eseńczykiem. To jest, według niektórych, to jest analizowanie Tory, ale w sposób taki jakby odkodowywanie jej takiego nie tyle ukrytego znaczenia, co takiego znaczenia, które jest podskórne, które jest przeznaczone dla bardziej wyrobionego odbiorcy, że jakby te wszystkie pisma mają w sobie dwie warstwy, które się pokrywają ze sobą, są ze sobą spójne jak najbardziej, tyle że po prostu dostajemy jakby wyższą rozdzielczość. Kiedy umiemy odpowiednio przeanalizować, może czasem też jakieś ukryte, zakodowane rzeczy, ale tak na moje oko to jest po prostu rozkodowywanie Tory, nie? I znajdywanie w tym pewnych też mistycznych rzeczy zahaczających o magię. Chociaż jaki Żyd powie, że to nic wspólnego z magią nie ma zupełnie, bo jemu się ta definicja nie podoba. Ale gdybyśmy mu powiedzieli mistyka, no to już może z przekąsem się bardziej mu to, bardziej by mu to jakoś podeszło. Tu mam na przykład definicję kabały według Baal Sulama. Mądrość ta wyraża przez siebie ni mniej, ni więcej jak kolejność zejścia korzeni uwarunkowanych połączeniem przyczyny i skutku podporządkowywanych stałym i absolutnym prawom, które połączone ze sobą i ukierunkowane na jeden wielki, lecz bardzo ukryty cel, który nazywany jest otwarcie boskości Stwórcy jego stworzeniom w tym świecie. Zrozumieliście coś z tego? Ja nie za bardzo, ale sobie odpalę fajkę. Jest to, przypuszczam, że jak w przypadku wielu mistycznych systemów, to nie jest coś, czego można się tak nauczyć, że ktoś wam da definicję, przekaże w 15 minut jakąś wiedzę i będziemy się bawili w kabałę, nie? Jest na przykład gematria żydowska, czyli zamienianie pewnych słów na liczby. Żydzi tego używali, przypuszczam, żeby zakodowywać pewne rzeczy. To taki żydowski trochę kod, nie? No, mówi się, że też słyszałem od chrześcijan, że Bóg ukarał Żydów za zajmowanie się kabałą i stąd Holokaust. To niezła kara, nie? Tam się naprawdę straszne rzeczy działy. No, przerąbane trochę mieli Żydzi. Inne narody miały tak u tych hitlerowców, że dużo zależało od tego, czy jesteście zdolni do pracy, czy młodzi, czy starzy, czy kobieta, czy mężczyzna. Można było się wywinąć. Jak się było przestępcą, na przykład Niemcem, to można było wylądować w obozie, po dwóch dniach go opuścić nawet, nie? Dużo zależało, ale z nikim się nie obchodzili tak brutalnie jak z Żydami. No, tylko z Cyganami jeszcze. Bo Żyd nie miał co liczyć w ogóle na jakiekolwiek szanse, prawa. Był od razu najlepiej do gazu. Ktoś inny mógł przynajmniej sobie tyrać ciężko i liczyć na to, że wojna się skończy, że oswobodzą obozy, czy to Amerykanie, czy inni, czy Rosjanie. No i że mu się upiecze. Żyd bardzo często od razu do gazu szedł. I kobiety, i dzieci, i starcy, i mężczyźni. Wtedy w ogóle prawie, że żydowska tradycja została w ogóle zapomniana. Im się jakoś tak fartem udało pewne rzeczy zachować. I potem zaczęli spisywać pewne rzeczy... z Tojry, tej takiej, która jest przekazywana ustnie. W ogóle, bo u nich jest tak, są te zwoje Tojry, z których nie wolno się w ogóle uczyć. To jest takie jakby święte źródło i na podstawie którego się pisze książki zwane Humasi i one są opatrzone już komentarzami rabinów, są już tam pewne interpretacje. Same zwoje Tojry gdzieś tam sobie leżą, są święte, nawet tego tykać nie bardzo nie wolno, trzeba być wtajemniczonym i uprawnionym, nie? Ale mamy też Tojrę przekazywaną ustnie i ta prawie, że zaginęła podczas tam Holokaustu, jak tych Żydów prawie, że wszystkich Hitler ukatrupił, no i zaczęto potem spisywać tą Tojrę mówioną i to się nazywa Miszna. Mamy jeszcze Talmud. Talmud to są takie jakby rozmowy, dyskusje rabinów pospisywane z tego, co tam zrozumiałem. Słuchajcie, ja się mogę mylić, dla mnie to jest skomplikowane wszystko, tak? Ja tego nie rozumiem za bardzo. Dopiero się tego staram się nauczyć, żeby wiedzieć w ogóle, żeby kumać cokolwiek, o co chodzi z tymi Żydami, a nie tam tylko wiedzieć, że Hazary nas zniszczą i nam dzieci ma na macę iluminaty, cholera, i Żyd skąpy... Chcę coś wiedzieć, nie? Ale jakoś tak nie jest tak prosto się to wszystko ogarnąć. To jest tak skomplikowane. Tyle jest różnych niuansów, detali. W ogóle z tymi, no jak jesteśmy przy tych Hazarach, wiecie na przykład, czym jest Giniza? Giniza. Jak mówiłem, Żydzi bardzo szanują te swoje zwoje tory, pisma różne, listy, księgi. Szczególnie te, w których jest jedno z imion Boga, oczywiście jedno z siedmiu imion Boga, prawda? Siedem, zawsze to siedem, cholera jasna musi być. I oni się z tym obchodzą jak z jajeczkiem w ogóle, z wielkim szacunkiem. I co zrobić w takim przypadku, jak taka świętość się uszkodzi, jak się to pobrudzi, zniszczy, połamie? No nie wypada tego wywalić na śmietnik, jak Polak na przykład... pamiątki po powstańcach, czy dorobek jakiegoś artysty, o czym już mówiłem w audycjach, tylko się to składuje, takie różne właśnie pisma, księgi, zwoje, w miejscu zwanym Giniza i to jest taki zwykle wydzielone pomieszczenie gdzieś na poddaszu synagogi, takie tajne miejsce, odseparowane, bardzo ważne. Jak tam już zacznie brakować miejsca, to dokonuje się takiego symbolicznego pochówku tych pism, zwojów na żydowskim cmentarzu. Zakopuje się to. Kabała to jest kult 10 aniołów, demonów, Keter, Bichinach, Chokmach, Geburach, Geset, Tiferet. No ja myślałem, że to jest to drzewo kabalistyczne i tam są te różne sefiry, tak? I co? I one by symbolizowały te demony? Szkoda, że KGB, który ma dużą właśnie wiedzę, nie zadzwoni i się nie podzieli. Może ma zakaz dzielenia się wiedzą jako jakiś, może jest jakimś iluminatą. Wie, ale nie powie, cholera jest. Ja już zapomniałem, kiedyś się trochę tym starałem zainteresować, ale niewiele z tego zrozumiałem i po pewnym czasie wydało mi się to po prostu taką, no, mistyką, w którą trzeba tak samo wierzyć jak w religię i nic mi z tego za bardzo nie przychodzi, nic z tego nie rozumiem i tak. No i właśnie tak, w XII wieku jedna z takich Giniz, czyli tych właśnie miejsc, gdzie się na początku gromadzi te różne święte pisma, zwoje, księgi, listy, różne dokumenty też żydowskie, wszystkie ważne rzeczy, które są zbyt, no, są tam imiona Boga, nabiera to świętości, to jest bardzo szacowny dokument, ale jakimś cudem jedna z takich Giniz nie zostało to, co tam jest, przeniesione na cmentarz, pochowane, tylko zamurowali to. w XII wieku i dopiero w XIX wieku odkryto tą zamurowaną Gizę, która się okazała straszliwą skarbnicą wiedzy. Tam było 250 tysięcy dokumentów dotyczących ogromnego zakresu historii śródziemnomorskiej i było tam też sporo o Chazarach, tych właśnie słynnych ostatnio. I był tam m.in. ciekawy list, zwany listem Kijewan, który powstał w XI wieku. Takie listy to było w kulturze żydowskiej, jak chcecie robić jakąś zbiórkę pieniędzy, to wasz rabin musi wam udzielić takiego właśnie listu, w którym napisze, że jesteście osobą godną, że zbieracie na właściwy cel, że to jest Boże, że to jest dobre i możecie wtedy zbierać, nie? I to był taki właśnie list będący swego rodzaju upoważnieniem do zbierania pieniędzy, zezwoleniem na zbiórkę udzielonym przez ważną osobę, tyle że okazało się, że to nie jest żaden rabin, to jest osoba, która nie zna nawet hebrajskiego, korzysta z tłumacza, skaleczy ten hebrajski, słabo zna te żydowskie prawa, ale wydała taki list, co ciekawe, nie? I wynikało, że nie jest to osoba ta, która udziela takiego zezwolenia w myśl tradycji żydowskiej. Ta osoba nie jest Żydem, tylko Turkiem bardziej. I to właśnie był jakiś ważniak z królestwa Chazari. Chazarowie przekonwertowali się. To był olbrzymi naród, który kultywował wiarę pogańską. I w pewnym momencie władcy, trochę tak jak u nas w Polsce w sumie, skumali, że pogaństwo to w tym nie ma przyszłości i trzeba przejść na jedną z religii księgi. Wiadomo, są trzy tutaj religie. Islam, judaizm i chrześcijaństwo, nie? Świat się zmienia, przyszłość jest w tych religiach, a pogaństwo powoli umiera. No i takie interesy zadecydowały, że Chazarowie przeszli na judaizm, ale jak się okazuje, w ogóle się do tego nie przykładali, w ogóle to tak przeszli na papierze. Jeszcze, no nie wiem, no Polacy, Słowianie przeszli na chrześcijaństwo, ale tutaj Kościół bardzo dużo działał i podejmował przeróżne działania mające wzmocnić w nas wiarę w Jezu Chrysta. No i to zadziałało. A tam zostawiono tak jakby to wszystko sobie i oni w ogóle nie kultywowali tych żydowskich żadnych obrzędów, nie obrzezywali swoich dzieci. Dla wierzącego Żyda obrzezanie jest mega, mega ważne. Nie wiem, dlaczego to akurat to jest dla nich tak strasznie ważne, ale to jest bardzo ważne dla nich. Jak chcecie przejść konwersję na judaizm, to bez obrzezania nie ma o czym gadać w ogóle. Nie zrobią dla was żadnego wyjątku. To jest cholernie istotne. Oni nawet tego nie robili. Nie znali hebrajskiego, nie obrzezywali dzieci, nie obchodzili za bardzo świąt. Tak na papierze to było tylko i wyłącznie. Judaizm był dla nich w ogóle najlepszym rozwiązaniem, bo Żydzi w tamtym czasie byli w jakiś sposób neutralni. To znaczy zostawiano ich w spokoju. I chrześcijanie, i islam zostawiał ich... O!
1: Artur, ale to nie potrzeba tak mówić o narodzie wybranym. Porozmawiajmy o etamie. LOL 50 zł.
0: Nie wiem, czemu mnie rozbawił ten komentarz. Tak, nie z gruchy, ni z pietruchy, ale bardzo zacna kwota. Chyba to sprawiło, że się cieszę i się śmieję. Dzięki, Arturze. Cholernie się cieszę. Mimo, że taki głupi komentarz to bardzo mnie ucieszył, rozbawił i nawet może zaraz będę mówił o etamie. Etam, a sprawa żydowska. Słuchajcie, no, jak popatrzmy tak na etama. Ciemne włosy, broda, no nie wiem, Dobra, ale wracajmy do tych hazardów. Tak więc było to trochę na pokaz wszystko. Hazarowie się mało orientowali w tym judaizmie. Przez samych Żydów byli tak jakoś traktowani jako właściwie nie Żydzi. Przypuszczam, że oni łączyli ewentualnie swoje wierzenia z tymi nowymi w jakiś tam sposób, ale też nie za bardzo. Współczesne wyobrażenie z tego, co zrozumiałem o Hazarach, zawdzięczamy książce 13 plemię, napisanej przez Artura Kesslera. Nie wiem, czy to jest jakiś znany pisarz, ale zbyt wiele o nim informacji nie znalazłem. I według tej książki w XIII wieku ci Hazarowie się nagle rozpierzchli, zniknęli. W tajemniczych okolicznościach trochę. No wielkie takie mocarstwo w sumie trochę znika. To jest dziwna sprawa faktycznie. A tam, gdzie się dziwne rzeczy dzieją, to zaraz są różne domniemania, pomysły na to wszystko. I różne dziwne opowieści dziwnej treści. I według tej książki ci Hazarowie stali się bazą dla wschodnioeuropejskich Żydów, Żydów aszkenazyjskich. Ale dowodów ponoć na to wszystko za bardzo nie ma. Tego wpływu Hazarów na Żydów aszkenazyjskich, ani że oni się nagle stali jakąś wielką tutaj tajemniczą znikąd siłą żydowską, czy coś takiego. Za to jest bardzo dużo dowodów, tak słyszałem, na to, że Żydzi z obszaru nad Renem, zwanego Aszkenazem, kształtowali kulturę właśnie tych, których nazywamy dzisiaj Żydami aszkenazyjskimi. I są to dowody głównie lingwistyczne, ale to są bardzo mocne dowody, bo naprawdę się dużo z tego, jak język się kształtuje, jakie są naleciałości, że pojawiają się jakieś słowa, w tym przypadku z niemieckiego, tak? Różne słowa, takie niemiecko brzmiące, wśród tych Żydów aszkenazyjskich, a z tureckiego tam nie ma nic. Jak Żyd się pytał, żeby mu chociaż jedno słowo dali, to nikt nie potrafił, nie? Błażej, no to jak coś wiesz, to zadzwoń najlepiej, a nie mi tu piszesz. Chyba, że ci się nie chce dzwonić, że chcesz, żebym przeczytał, to mogę przeczytać. Bo Błażej coś tu pisze, też Żyd, jak wiemy, i komunista w dodatku. Żydokomuna nasza, kochana, tutaj dyżurna Żydokomuna. No i ja właściwie nie wiem, będę drążył ten temat z tymi Hazarami, na pewno. Też się chcę dowiedzieć, bo to warto różne źródła przestudiować, różnych osób posłuchać i wyrobić sobie opinię, no przeanalizować i ocenić, które źródła są dla nas wiarygodne, no i w ten sposób. Będę dalej studiował temat, postaram się jak najszybciej czegoś dowiedzieć, a może Błażej coś wie. Cześć Błażej.
2: Wywołałeś. Ja sobie z nim model sklejam. Nie mam sprawek i muszę dzwonić z telefonu na Skype'a. Także może taka.
0: No troszkę rwie, wiesz, troszkę rwie. Troszkę ciężko się będzie może dogadać, ale może się ustabilizuje trochę, się rozejdzie po DNS-ach, jak to mawiają. Halo?
2: Ale jutro idę do MediaMarkt po ten, powtarzać sygnały, żebym jak będę nadawał, żeby to jakoś brzmiało. Jeszcze sobie zainwestowałem, a wiesz, że dla tych pieniędzy to jest...
0: Wiesz co, niestety, coś nie daje rady, telefon. No, możemy spróbować jeszcze raz się połączyć, bo na razie to nie idzie gadać. Słychać, wiesz, co któreś tam słowo zrywa.
2: Dobra,
0: nie?
2: Znajdę słuchawki, czekaj.
0: No to znajdź słuchawki i zadzwoń
2: znajdę
0: jeszcze raz.
2: Słuchawki, czekaj.
0: Hej, hej. Biegnij po słuchawki, latawcze wiatronogi, nogi twe gibkie, śmierdzące, błogosławione. No tak, Błażej ma sprzęt od Etama. W ogóle i potrzeba zaczął ostatnio coś tam technicznie, coś tu słychać, nie słychać, od Etama przejął. Okej. Okay. Dobra, może przejdę w takim razie na temat... No, mi się w ogóle wydaje i znalazłem potwierdzenie w tych treściach, które analizowałem, wielu Żydów też tak uważa, że popełniamy my, chrześcijanie, my Polacy tutaj, popełniamy bardzo często błąd, ale to wszystkich dotyczy, tylko akurat tu jesteśmy, tu mieszkamy i o tym się wypowiadali, że patrzymy na Żydów przez pryzmat swojej własnej wiary, tak, że rabin to taki ksiądz, że synagoga to taki kościół, a u nich wiele z tych rzeczy, mimo że podobnych trochę, to jednak na zupełnie innych zasadach to działa i to powinniśmy wiedzieć. To się słabo sprawdza, takie szukanie analogii i porównywanie, nie? Na przykład dla Żydów synagoga nie jest w ogóle żadnym świętym miejscem, jak dla katolika kościół, nie? Dla nich jest jakiś ważny, mega ważny dom nauki. Do rabina też się podchodzi zupełnie inaczej niż do księdza. Inne tu są zasady, reguły. Więc to tak, na to chciałem zwrócić uwagę. Mówiłem o aborcji, a co z adopcją na przykład? No, Żydzi mówią wprost, że dziecko adoptowane nigdy nie będzie traktowane jako członek rodziny za bardzo, tak bardzo twardo do tego podchodzą. Oni w ogóle do tych spraw właśnie związanych z małżeństwem, z dziedziczeniem, no, żydostwo się dziedziczy po matce, nie? Ale to nie wiem, kiedyś znalazłem informację odwrotną, ale to chyba był błąd, bo już od dawna słyszałem, że po matce się dziedziczy jakby żydostwo, ale w jakim sensie? Bo możemy mówić o Żydach w sensie, że nacja żydowska, naród żydowski, albo wiara Żyd. W jednym przypadku piszemy z małej litery, jeśli mówimy o osobie wierzącej w judaizm, a narodowość Żyd oczywiście dużą literą. No i o dziedziczenie którego z tych żydostw, że tak brzydko powiem, tu chodzi. W przypadku matki, a w przypadku ojca, bo po ojcu podobno się wiarę dziedziczy, a po matce jakby przynależność do bycia Żydem. Tylko pytanie właśnie, czy to chodzi o wiarę, czy o naród. Jest Błażej.
2: A dlaczego po matce?
0: No nie wiem, właśnie już sam zgupiałem. Ty coś wiesz na ten temat może?
2: Masz jakieś pewne informacje? Kiedyś na lotnisku to mi kiedyś mądry Żyd powiedział, pamiętaj, bo ojciec to nigdy nie wiadomo, ale matka zawsze jest pewna, więc lepiej być pewien. Dlatego się po matce dziedziczy.
0: No to taka odpowiedź trochę w stylu żydowskim. Oni mają takie fajne odpowiedzi, czasami takie lekko trącące ironią, ale takie, że jednocześnie w tym mądrość jest. Fajne są też dowcipy żydowskie, które są takie bardzo kulturalne zazwyczaj. Takie, wiesz, nieinwazyjne, że tam nie ma właśnie pizda, chuj, przychodzi baba z cipą, nie. Tylko są takie fajne.
2: Czekaj, bo ja tu mam taką... O, jestem w piwnicy u siebie. I specjalnie, jak już poszedłem po ten komputer do góry, żeby do ciebie zadzwonić z mojej piwnicy. Znalazłem taką, mam książkę, cena 295 zł, drogo, nie? Ale to jest rok wydania 88 i się nazywa Z mądrości żydowskich, ze wstępem i przypisami, patrz. Mam taką książkę całą mądrości żydowskich, właśnie takich szmoncesików, jakby co. No, ale mówiłeś o Chazarach, nie?
0: No, też o Chazarach, o różnych dzisiaj rzeczach, tak skaczę trochę z tematu na temat.
2: Jak to mówi tradycja, to Chazarzy przeszli na judaizm w wyniku dysputy. Co ci już wcześniej pisałem, to było tak, że Kagan, czyli ten władca Chazarów, stwierdził, że fajnie będzie przejść na jedną z tych trzech religii i zwołał do siebie trzech przedstawicieli tych trzech religii i nie jestem pewien, ale według tradycji to był jeden z nich, był Metody. Więc to było tych dwóch, Cyryl i Metody. No i był rabin, był imam i oni sobie toczyli dysputę przed tym kaganem i kagan w końcu się wahał i coś mi w głowie świta, ale to było tak, że on najpierw wybrał islam, ale potem na końcu stwierdził, że jednak zostanie Żydem i tak wszyscy Chazarzy przeszli. Oni byli tak samo ortodoksyjni, wiesz, jak ten... Masz tak samo tych Bośniaków na Bałkanach, którzy są muzułmanami, ale oni byli tak samo ortodoksyjni jak Chazarzy, nie? Bo muzułmanie nie mogą pić alkoholu w żadnym wypadku. A Bośniacy i jedzą wieprzowinę, i piją alkohol, i byli muzułmanami. Ale to też było pragmatyczne, bo oni przyszli na islam z tego powodu, że podatki były niższe, nie? Bo tam Turcy pozwalali.

O wilku i dwóch małych świnkach. Pewien wilk był bardzo zły na dwie małe świnki i chciał im zniszczyć domy. Udał się do pierwszej z nich i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz świnka mieszkała w domu z betonu zbrojonego nanomateriałami, więc nawet nie zauważyła, że coś się dzieje. Nieskruszony wilk ruszył do domku drugiej świnki i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz ściany były pokryte grafenem, więc świnka jedynie usłyszała lekki podmuch. Niedotleniony wilk zaczął się hiperwentylować i stracił przytomność. Świnki wszczepiły mu chipa i puściły go wolno, by badać jego zachowanie w naturalnym środowisku. Pamiętaj, eksperymenty na zwierzętach są moralnie uzasadnione. Przed użyciem wilka skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy wilk niewłaściwie stosowany może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu.

0: chrum chrum, motherfucker.
1: Aleśmy go załatwili.
2: No, się nadmuchał, nadmuchał, a to my żeśmy go wydmuchali.
1: Nosił wilk razy kilka, zacipowali i wilka.
2: Nosił wilk razy kilka, dopóki mu się ucho nie urwało.
1: Na pochyłego wilka to i Salomon nie naleje.
0: No, tak więc widzicie, kolejny raz pojawiają się tutaj złe świnki, złe wilki i biedny celofanowy kapturek, który niesie łzy Jerzego Zięby i jest napastowany przez... wiesz co, tak się mówi wielki zły wilk po angielsku, big wolf, nie? Jakoś tak zawsze się go nazywa, to jak Big Pharma trochę.
1: No to nie wiem, nie spotkałem się nigdy z czymś takim.
0: Nie spotkałeś nigdy wilka w lesie?
1: Nie, spotkałem kiedyś lochę z młodymi i musiałem uciekać na drzewo i spędziłem na nim 20 godzin, bo się sukinsyny uwaliły pod drzewem.
0: A wy słuchacie Nocnego Marka, jak w każdy poniedziałek o 21 w Nocnym Radio i Krawiec i Potrzeba was witają.
1: A ty tam Świńskie Marki.
0: Świński Marek?
1: Świński Marek, bo czemu nie?
0: No, także...
1: No ja cię proszę!
0: Jak zwykle dużo różnych newsików, ciekawostek, może jakaś dyskusja się wywiąże. Zapraszamy oczywiście do dzwonienia też na antenę, na Skype'a Nocne Radio. Pamiętajcie, żeby sobie dodać najpierw nas tam do kontaktów, wtedy możemy was spokojnie odebrać, a tak to są kłopoty, problemy, coś tam nie styka. No dobra, powiem wam, w razie czego wiemy, kogo zbanować, jak mamy was w kontaktach. No.
1: Masz jakiś problem? Masz jakiś problem? No, to dodaj Nocne Radio do kontaktów, to nie będziesz miał wtedy problemu.
0: Co prawda, nie będziemy was banować za bekanie czy za wypowiedzenie jakiegoś słowa zakazanego. Nie mamy tutaj listy słów zakazanych.
1: Nie mamy? A to, co ci wysłałem. Big Pharma, Illuminati, Potrzeba jest masonem, Potrzeba jest reptylianinem. No, wysyłałem ci przecież. Zeta Reticuli, Jezus Chrystus, Sanjaya. Wysyłałem ci przecież listę, kurde. Co nie mamy listy słów zakazanych? Ej, ale to znaczy, że ty teraz mnie musisz zbanować. Dobra, to był najszybszy Nocny Marek w mojej historii. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!
0: No tak naprawdę mamy jedno słowo zakazane. Ono już od dawna jest na naszym czacie. Jest to słowo na K, ale boję się wymówić.
1: Ochronie! Ochronie!
0: Nie mogę, zaczynam się jąkać, jak mówię.
1: Jak to kiedyś powiedział pan prezydent Aleksander Kwaśniewski? Ka Ale wiesz co, nie, chronia kiedyś sobie, parę dni temu, kiedy się cały ten dym, bodajże w piątek albo w sobotę, rozpędzlił wokół tego, że niezależną telewizję zaczęli banować, to się wówczas chroń pojawił również u Marcina Roli w Realu 24. Dałem mu naprawdę szansę, ale takiej dynamiki mówienia to ja po prostu dawno nie słyszałem. Takiej, to znaczy ciężko to nazwać dynamiką. Nie wiem, naprawdę po raz trzeci.

0: ci w życiu dałem mu szansę i kurde, no kompletnie nie rozumiem budowania kultu wokół tej osoby.
1: Niech żyje Zięba, zakrzyknął tu Lukacjusz na czacie, a
0: co?
1: Właśnie...
0: Nie żyje Zięba?
1: nie żyje... A taki fajny był, australijski. No, ale no, był Janusz u Roli ostatnio, wypowiadał się właśnie o tej cenzurze YouTube'owej. No, faktycznie YouTube się chyba wziął za ostre przycinanie tego swojego drzewka.
0: Zaraz Zenon zadzwoni.
1: Ale, no, na przykład Daniel Magical, popularny patostreamer, zwany też Tucznikiem, został ostatnio zbanowany. Ponownie, bo to już jest któryś jego kanał zbanowany, ma, już wszystkie kanały ma pobanowane i wydawało się, no krążyły takie pogłoski, że to już jest ban na twarz, jak to się mówi, czyli nie wolno go nawet zapraszać do siebie, bo jakiś tam automat wykryje jego ryja i po prostu dostanie bana ten, kto go zaprosił nawet, ale Daniel już założył sobie kolejny nowy kanał, no może nie będę reklamował, no i widziałem, sprawdzałem, na daje, znowu jest, no ale pewnie ktoś tam doniesie uprzejmie przy konfidenci, jak to się mówi, i
0: Czekaj. Dobra, już jestem.
1: Uprzejmie donoszę, że na YouTubie odbywają się straszliwe...
0: To znaczy, wiesz, z tego co wiem, to nie działa, bo tutaj Zenon podczas naszej zeszłotygodniowej pogawędki opowiadał o tym, że po tym jak zbanowali Alexa Jonesa ze wszystkich możliwych serwisów, w tym YouPorn.com, gdzie naprawdę trzeba się postarać, żeby na YouPorn zostać zbanowanym, coś o tym wiem, że nawet jeżeli puszczałeś jego jakieś fragmenty na swoim streamie, na swoim live na YouTubie, to od razu dostawałeś bana na twarz. No i że to jest taka prewencyjna cenzura, nie, jak ustaliłem dzięki moim insiderom, o których nie mogę mówić, więc kompletnie nie uznajcie tego za wiarygodne w jakimkolwiek stopniu, bo nie mogę tego uwiarygodnić. Działa to na tej zasadzie, że algorytm Content ID wykrywa filmy, które zostały wcześniej usunięte, które zostały oznaczone jako takie złe, które ciągle trzeba usuwać i banować, żeby nie było takiego precedensu, że zakładasz nowy kanał i wrzucasz w sobie wszystkie treści, które miałeś wcześniej, no i wtedy twój kanał jest taki fajny, sprawny. No Sanjaya jest świetnym przykładem, bo Sanjaya ma już swoje bodajże piąte konto na YouTubie w tym momencie, więc no głupio jest tak banować w koło Macieju, kompletnie bez sensu.
1: No, ci YouTuberzy, którzy nadają głównie na żywo, z tego żyją, ponieważ otrzymują donaty na żywo i no taki Daniel to już pewnie z bańkę około wyżebrał, tak mniej więcej jakoś to wychodzi, albo i więcej. Mimo to ma nieopłacone mieszkanie, prąd, wszystko. I mu szkoda tam się na przykład dzielić trochę. No taki chyba jest ten Tucznik, taki sknerusowaty trochę. No ale nieważne, w każdym razie ci YouTuberzy nie mają problemu, bo zakładają faktycznie te nowe konta, nagrywają sobie na żywo, a zaraz po emisji mogą sobie wykasować swój content, a inni robią shoty, czyli po prostu zgrywy takie zgrywają fragmenty i wrzucają tam na swoje i to funkcjonuje cały czas. Innym przykładem jest Kononowicz, który też już wiele kanałów zakładał różnych. No i nie mają z tym problemu. Może taki Janusz Zagórski, swoją drogą sympatyczny człowiek, ja sobie go ostatnio posłuchałem. Nawet lubię, powiem ci, Janusza, wydaje mi się spoko gościem. Trochę odjechany, no bo trochę odjechał, wydaje mi się, że zrobił błąd odchodząc od tych takich bardziej twardych i poważnych spraw, a zapraszając różnych tam ezoteryków, wróżkę Zenobię i panią Grażynę, którą naświetlają promieniami z satelity i no nie wiem, czy też dobrym pomysłem było zadawanie się z osobami takimi jak pan Marek Podlecki, którego swoją drogą zaprosili na łańcuch życia jako gościa honorowego, jako honorowego świra.
0: Ale łańcuch życia to jest Patatajcio, a nie Zagórski.
1: No, pewnie tak, no, ale...
0: Oj, bo ja ci widzę, muszę zrobić egzamin z Pocztu Szurów Polskich. Sam robiłeś audycję Poczet Szurów Polskich, a teraz tutaj, nie wiesz, pan Patatajcio napisał książkę pod tytułem Łańcuch Życia, która jest naprawdę przegenialnym bełkotem, ale pomówmy sobie też o youtuberach, ale może o czymś zupełnie bardziej pozytywnym, bo w momencie, kiedy masz jakiś taki kanał, który zaczyna ci spełniać takie podstawowe potrzeby typu zarobić na chleb, mieszkanie, na masło, na czosnek i sos, winegrę, no to wtedy możesz się tymi pieniędzmi troszkę podzielić, ewentualnie możesz i to też zrobić sobie troszkę pieniędzy na tym. No i Daniel Myśliwiec, który prowadzi kanał Uwaga Naukowy Bełkot, który już tutaj kilkunastokrotnie polecałem, został sponsorem lubelskiej drużyny koszykarskiej i drużyna koszykarska będzie się nazywała Naukowy Bełkot AZS UMCS Lublin. Z którą jest tam ideologicznie związany, bo on jest zarówno tak troszkę z piłką koszykową związany, jak i również właśnie z Lublinem, ale to by było takie fajne. Wyobraź sobie, nie wiem, nocne radio Los Angeles Lakers.
1: No, brzmi nieźle. Z ciekawych youtuberów to mogę wam polecić, słuchałem sobie dzisiaj, Agresywny Wojtek. To jest taki paker, który wiele lat pracował jako bramkarz i opowiada ciekawe rzeczy o pracy na bramce. Bardzo zabawny koleś, ma też tam różnych swoich ziomków, z którymi się pojawia. Robią fajne takie też reklamy, zabawne. Widać, można zarobić sobie też nagrywając, po prostu reklamując na własną rękę kogoś. Nie musicie się podpinać pod jakieś automaty i umieszczać czyjeś reklamy, tylko możecie się dogadać po prostu z kimś i wydaje mi się, że może być to lepszy nawet zarobek niż te tam grosze, grosiwo. No na pewno jeśli nie macie jakichś ogromnych zasięgów, no i nie idziecie na masę, że tak powiem, no to się dogadajcie lepiej z kimś i róbcie reklamę taką bardziej stargetowaną pod na przykład swoją widownię, która, no jeśli wiadomo, kto słucha na przykład takiego Agresywnego Wojtka, który opowiada o zadymach, o zarywaniu lasek, ale robi to w fajny sposób i nawet mi się spodobało, mimo że nie jestem ani pakerem, ani nie interesują mnie odżywy, ani nie mam bicków, ani nic takiego.
0: Ty, ale to tak możemy zastanowić, bo ty troszkę lepiej znasz YouTube'a niż ja i jakby takie popularne kanały YouTube'owe zaczęły sponsorować jakieś większe drużyny i taka moja pierwsza propozycja to jest z dupy Legia Warszawa.
1: Uważaj, bo tu zaraz podpadniesz, będziesz miał wjazd na chatę, będziesz łamany.
0: Wiesz co, po ostatnim meczu podejrzewam, że wszyscy tak samo lubią Legię Warszawę jak ja, bo nie znam kompletnie, ale z jakąś, nie wiem, z jakąś drużyną z Luksemburga, który ma całą populację mniejszą niż Warszawa, przegrali bardzo sromotnie i przynieśli wstyd, więc taka moja propozycja z dupy Legia Warszawa. Masz jakieś, nie wiem, albo abstrahuję, widzę w Łódź.
1: No. No, nocne radio Środa Śląska.
0: Tak nawiasem, Mareczka Gdańska, kurwa, pis do świnia, nie?
1: Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. Chuj mów dziób. Chuj mów dziób.
0: Ale kurde, takie nocne radio jakby było jakimś partnerem, nie wiem, Popłoch Oborniki Śląskie?
1: Popłoch Oborniki.
0: Miałem taką swoją drużynę, gdzie w trampkarzach graliśmy w jakiejś tam 16, w 44 lidze i właśnie wszyscy tam się nazywali jakieś Pogoń, Orły, Gryfy i tak dalej, to my się nazywaliśmy Popłoch.
1: Ale czy to musi być piłka nożna koniecznie, a nie może być na przykład jakiś inny sport, na przykład gra w Zośkę albo w Bang Bingtona? Nie wiem, czy dobrze mówię, Bang Bington.
0: Nie, mówisz to źle i nawet nie chce mi się ciebie poprawiać.
1: No nie mówi się Bang
0: Bing. Realu 24 Sosnowie, co? Zenon, wygrałeś jedne darmowe internety dzisiaj. Stawimy czoła temu lewackiemu kopaniu piłki.
1: Wy się śmiejecie, a tu asteroida Bennu mknie w kierunku Ziemi i będzie tu już w 2135 roku, a szansa, że w nas pierdyknie, jest bardzo duża, bo 1 do 2700.
0: Ale jakbyśmy na przykład wytrenowali naszą drużynę Ukryte Terapie Lech Poznań, która by tak popła w niebo ten meteoryt.
1: No, ale ciekawe są sposoby, jakimi NASA chce zniszczyć tą asteroidę, która ma aż 0,5 kilometra, to jest dosyć sporo. No, ta asteroida, która ponoć zniszczyła dinozaury, znaczy zniszczyła dinozaury, spowodowała kataklizm, który się przyczynił do wyginięcia tych okropnych kreatur, gadzin, no to miała 10 kilometrów.
0: Moi bracia, to byli moi przodkowie.
1: No właśnie, bo potrzeba to reptylianin. On tak was wkręca, że reptylianin, a tak naprawdę ostatnio wyszło, kim jest. Tylko, że ja zapomniałem znowu, kim jest naprawdę. Więc...
0: Szarakiem z Zeta Reticuli.
1: A, szarakiem
0: tak,
1: właśnie.
0: Kupiłem sobie, wiesz, statyw na 1,60 m i tak do niego podskakuję. Mam tutaj taki, wiesz, zbudowałem sobie z książek Igora Witkowskiego taki podest i tak jak Jarosław Kaczyński dawno na paradzie na święto Wojska Polskiego, jak na takim, jak jechał na jakimś jeepie czy czymś takim, to właśnie taka skrzyneczka pod jego stopami była, to ja właśnie z takiej skrzyneczki tutaj nadaję, bo no niestety nie mieli statywów w moim rozmiarze.
1: A chcą tą asteroidę zniszczyć, no pierw były takie plany, żeby... chciano użyć broni jądrowej, ale to ryzyko jest, bo się rozpadnie na kawałki i tutaj pospada to i to radioaktywne i się cera psuje potem i tak dalej. No i chcą pomalować farbą specjalną, która zmieni właściwości termiczne skały, tak żeby ona zmieniła trajektorię. Nie wiem, jak to ma działać. No ale to teraz się ludzie pytają, jaki fachowiec się zgodzi to pomalować i za ile.
0: Zichu, jest taka sprawa, że trzeba polecieć za granicę. Ja ci mówię, będzie 8 tysiączków na rękę. 8 tysiączków, ale ja ci mówię, to będzie 8 tysiączków, ale to będzie 8 tysiączków euro. To my sobie do takiego autobusu wsiądziemy, to poleci w górę. I to jest taki, wiesz, my będziemy, tak jak na wieżowcu, to co myliśmy sobie okna na tym, w Rotterdamie, to będzie coś takiego, tylko Zbyszek, weź z litra co najmniej. Bo jak ty nie weźmiesz litra, ja wezmę litra, ale ty weźmiesz litra, ale to nam zajmie z miesiąc spokojnie. No wiesz, ja coś skręcę.
1: Zbyszek Kieliszek. Może my byśmy poprosili jako Polska Matkę Boską o wstawiennictwo. Był teraz taki przypadek. Poproszono Matkę Boską o wstawiennictwo nad polską energetyką. Ma rozkwitnąć niebawem. Księża dostali hojne dary, które na pewno przyspieszą ten proces i bardzo zachęcą Matkę Boską. No ale to tak się zastanawiam. No, już jakiś statek tam frunie i ma się jeszcze w tym miesiącu, w sierpniu, tam zbliżyć do tej asteroidy i zobaczyć tam, co tam się dzieje. I co, będzie tam pryskał tą jakąś farbą? A to, ja nie wiem.
0: Wiesz co, już jakieś 2 minuty temu chciałem cię poprosić o źródło, ale już nie chcę, bo wiem, że pierdolisz jak potłuczony. Bo nie jesteśmy w stanie tak szybko czegokolwiek wystrzelić i zaprojektować czegokolwiek, żeby tak szybko zadziałać. Zresztą mamy naprawdę bardzo fajne, zresztą o tym mówiłem jeszcze w piątek, troszkę zaznaczałem ten temat, że naprawdę całkiem fajnie jesteśmy w stanie sobie wykryć dowolny obiekt tak, no, z parę lat do przodu, zanim on się do naszej Ziemi zbliży, ale że coś tam leci, to kompletnie nie wierzę. Dlatego krawiec, źródło.
1: No właśnie sobie nie zapisałem linka, ale to było czyli na jakimś dużym news portalu, bo ja biorę tylko newsy z dużych portali. Twierdzisz, że duże portale kłamią?
0: Tak, twierdzę, że duże portale kłamią, bo gdyby nie kłamały, to by nie były dużymi portalami.
1: Tak więc ufać można tylko małym, niezależnym mediom, tak? Zmiany na Ziemi, tak na przykład.
0: No Alex Jones.pl i tak dalej. Nie, no, prawdopodobnie jest to jakiś dziwny ruski trolling. Na pewno tam nic nie leci, tak? No, to mogę po prostu wyjąć poza nawias, bo nie bylibyśmy tak głupi, żeby coś wystrzelić w tak krótkim czasie. To nie jest film science fiction, to działa troszkę inaczej. Tutaj zawsze mamy troszkę czasu i nawet jeżeli byśmy tam wysłali atomówkę i rozbili to na milion kawałków, to te milion kawałków, one się spalą w naszej atmosferze i zrobią nam całkiem niezły show. Więc to nie byłoby aż takie złe, aż takie głupie. Natomiast koszt wystrzelenia czegokolwiek jest tak niebotyczny, że zanim to zrobimy, trzeba się 2 razy zastanowić. Już nie mamy lat 60., już nie musimy się ścigać z ruskimi czy z Amerykanami o to, kto pierwszy wyląduje na Księżycu, kto pierwszy kogo spali po tym, jak wystrzeli go w kapsule w kosmos, więc kompletnie wkładam to między bajki.
1: Niektórzy tutaj z naszych stałych bywalców uważają, że kosmos nie istnieje, a więc i Księżyc nie istnieje, a więc i asteroida nie istnieje, a więc i rakiety, które tam wysyłamy, nie istnieją,
0: No. Bo jeżeli z Ziemi się wzięli Ziemianie, jakby Ziemia nie istniała, to by Ziemianie nie istnieli. To jeżeli by Księżyc nie istniał, to znaczy, że Księża też nie istnieją?
1: Księża na Księżyc.
0: Tak.
1: Wysłać księżyc na księżyc, zakonnice, a czerwonych do piwnicy. Zakonnice do piwnicy?
0: No czemu nie? Nie chciałbyś mieć takiej zakonnicy? W piwnicy?
1: W sumie mógłbym. A propos kosmosu, Elon Musk, chory i uzależniony od środków nasennych, bo okazuje się, że to jest straszny pracoholik i po wywiadzie, którego ostatnio udzielił, to w ogóle akcje SpaceX czy jak to jest?
0: Tesli. SpaceX się trzyma, Tesla jest w dupie.
1: Tesla w dupie? Jak ty śmiesz takie rzeczy mówić?
0: Robiłem o nim odcinek, mogę.
1: No, nie wszystkim się podobają takie rzeczy. Szargasz świętości, można powiedzieć. Wiesz, Tesla to jest w niektórych kręgach tak jak Matka Boska w innych kręgach, a ty tutaj, wiesz...
0: Matkę Boską też szargam.
1: Wszystko szargasz, żadnych świętości.
0: A nieprawda, koty bardzo lubię.
1: Swoją drogą...
0: I Monsanto.
1: I Monsanto, no tak.
0: Ale o Monsanto jeszcze tutaj troszkę sobie dzisiaj powiemy.
1: A widziałem kota na gruzach tego mostu, który się zawalił ostatnio we włoskim mieście Genua. 42 osoby nie żyją, straszna katastrofa. I pokazują te gruzy takie i jakoś tak krótko po katastrofie sobie kotek przebiega. Kot to może przeżyć taką katastrofę chyba, nie? Lepiej niż człowiek, bo gdzieś tam spadnie, poturla się. Koty są bardzo żywotne.
0: Ale to wiesz, ale w ogóle kwestia kotów jest... Bo kiedy kota weźmiesz za łapy i on się tak, wiesz, obkręci, to stanowiło zagadkę dla fizyków z całego świata do 1993 roku, jak się okazuje, że nie byli w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób ten kot jest w stanie się okręcić, używając tylko swojego ciała, żeby nie złamać zasady zachowania pędu, o której mówię też sporo dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Sprawdzam o napędzie M-Drive. Natomiast tak, udało się to uzasadnić, ale wiesz co, ja podejrzewam tutaj dużo głębszy spisek, że ten kot tak sobie, wiesz, siedział, jak tak koty lubią, wiesz, siedzieć i sobie ugniatać, nie? I jak sobie tak kot ugniata, to on przenosi pewne wibracje do tego mostu i on może wprawić ten most w taką wibrację, że ten most się zawali. I wiesz, i ten kot, który siedział, to on tam nie był ocalały. Ten kot był przestępcą, który wrócił na miejsce zbrodni, żeby zobaczyć, jak ofiary tutaj, wiesz, są przerażone tym wszystkim, co się stało.
1: No może, a widziałem kiedyś robiono eksperyment, jak to się nazywa, kiedy w takim specjalnym samolocie, który się wznosi tylko do góry w dół i zaczyna spadać i przyciąganie, grawitacja jest zniwelowana.
0: Slangowo jest to vomit comet, nie slangowo jest to zero-g plane.
1: No to w takich warunkach kota umieszczono i sprawdzano, jak on wtedy będzie reagował i okazuje się, że siada mu ten mechanizm, wiesz, kontrolowanego spadania, nie?
0: No ciężko, żeby mu nie siadł, tak? Podejrzewam, że pierwszym ludziom, którzy się gdzieś tam poza zasięg naszej grawitacji wycupnęli, no to jednak też ten zmysł odrobinkę siadł. Zresztą to jest, wiesz, to jest część treningu pilotów. Jeżeli kiedykolwiek tam się bardziej interesowałeś lotnictwem, nawet na zasadzie takiej, że sobie wsiądziesz jako pasażer do samolotu akrobatycznego, to... Wówczas pierwsza lekcja to jest przestań ufać swoim zmysłom, bo twoje zmysły będą cię zwodzić, tak? No a kotu powiesz, przestań ufać swoim zmysłom. Miau! Przestań ufać swoim zmysłom. Przestań ufać swoim zmysłom, kocie.
1: nie wydawaj takich dźwięków, bo się twój kot może to opatrznie zrozumieć, może nie zajarzyć, że tutaj nadajesz w radio i odbierze to jako jakiś przytyk, rzuci się na ciebie, nosa ci odgryzie, uważaj. No a to faktycznie taki dziwny eksperyment, no kot po prostu był całą sytuacją zdziwiony i to taki trochę eksperyment jak z tym ruskim naukowcem, co tam wyrywał muchom skrzydełka i jak nie chciały latać, to zapisał, że mucha ogłuchła, bo go nie słucha, tak? Coś w tym stylu. No to tak.
0: Nie, a mi się wydaje, że to bardziej tak jak kamień do kuru mówi, czyli kot pewnie by się przyzwyczaił za którymś razem. To znaczy koty mają coś takiego jak pamięć naśladowczą. One bardzo dobrze się uczą, jeżeli kogoś widzą, i do tego stopnia, że są w stanie nawet klonować odruchy ludzi. Czyli gdyby ten kot byłby zabrany przykładowo na międzynarodową stację kosmiczną, która jak dobrze wiemy nie istnieje, bo Ziemia jest płaska, i spędziłby tam, nie wiem, pół roku czy 3 miesiące, to on by się całkiem nauczył tam poruszać.
1: Czyli koty to dobrzy obserwatorzy, widać.
0: Tak, dokładnie. Koty się bardzo uczą przez naśladownictwo i każdy, kto kiedyś przeżył dokocenie tutaj, na pewno się tutaj pod tym podpisze.
1: Krawcze, czemu jeszcze nie ma w archiwum czasów ostatecznych o czarownicach?
0: Bo ich nie było?
1: Były.
0: Były? No bo to zrobiłeś z tego loremy jakieś tam.
1: Nie, właśnie o czarownicach był normalny odcinek, merytoryczny.
0: Nie, a nie, ma dobrze. Dobra, to był ten ostatni, który mnie jarał, a nawet go nie odsłuchałem, bo powiedziałeś, że będzie luźna audycja.
1: Odpowiem pytaniem na pytanie, a dlaczego nie masz żadnych wpłat już od dawna? No to płaca taka praca, takie przysłowie.
0: To jest pytanie na miejscu,
1: Swoją drogą przydałoby mi się parę groszy, bo jestem spłukany, przeprowadzka i tak dalej, więc
0: spokojnie tutaj... też dzisiaj zgłosiłem wypłatę do Patronite'a, może do końca tego dnia wejdzie, także.
1: No, to przynajmniej na jedzenie będę miał.
0: No.
1: Ale na buty już nie. Więc tutaj taki apel może do tych wszystkich nowych słuchaczy, żeby się trochę tutaj poczuwali na przykład, bo tu mamy taki dziwny, bardzo zwyczaj, że właśnie czasami coś zrzucamy się tutaj na radyjko. Więc tutaj w ramach wprowadzania was w zwyczaje nasze radiowe, to tak apeluję nieśmiało.
0: No nie, no troszkę dziwna sytuacja. Tutaj w ogóle ja i Krawiec dzisiaj jesteśmy w depresji. Ja jestem w trybie always look at the bright side of life. Krawiec troszkę mniej, także my tutaj naprawdę śmiejemy się przez łzy.
1: Ja to mam takiego doła, że mi się licznik przekręcił i zaczęło mi być wesoło.
0: No, to jest coś koło tego, nie? No.
1: No ale cały czas liczę, że jakaś katastrofa, dlatego ja o tych katastrofach teraz tak mówię, bo liczę, że coś się tutaj wydarzy. Na przykład jest niemiecki wrak na dnie Bałtyku, o którym pierwszy raz usłyszałem, co ciekawe, od Krzysztofa Kononowicza. Nigdzie indziej o tym nie było, a teraz czytam newsa, że Kononowicz miał rację i faktycznie może nie być niczego niedługo, bo to jest taki paliwowiec, fachowo mówiąc, czyli taki ogromny statek, który zaopatruje w paliwo inne statki. Niemiecki wrak Franken, który został przez ruskich tam storpedowany i leży sobie na dnie Bałtyku i tam jest ponoć nawet może być 10 tysięcy ton paliw różnych i grozi nam naprawdę wielka katastrofa ekologiczna. Polska administracja, tutaj rząd, politycy jak zwykle gówno wiedzą.
0: Damy im 500+ na beczkę i będą zadowoleni.
1: W dupie byli, gówno widzieli, nic nie wiedzą, nie posiadają wiedzy. Przepraszam, nie posiadają wiedzy.
0: Pisałem o tym w drugiej części ukrytych terapii.
1: No i Niemcy nie za bardzo chcą podejmować ten temat, bo się jeszcze okaże, że to jest niemiecki problem. To bardzo tego chcą uniknąć. No i może być tak jak z tym mostem w Genui, gdzie już ponoć 30 lat temu jakiś ważny architekt ostrzegał, że to się zawali i nic tam, tam się zawali, to przecież to mocne, o tu kopnę to i co, i się... A swoją drogą powodem była korozja jakiejś tej liny nośnej czy czegoś takiego, jakiejś takiej, wiecie, co taki most jest na linach, nie? No to się skorodowało.
0: I pamiętajcie, te liny nośne są takie, te liny nośne są alegorią waszych wpłat na nocne radio. Jeżeli jedna lina pęknie, może jeszcze przeżyjemy, ale jeżeli kolejna lina pęknie, to wtedy wszyscy zginiemy, a wy zginiecie razem z nami!
1: No, na pewno będzie nas coraz mniej. Potrzeba zacznie chudnąć, taki mizerny się zrobi, osowiały. A ja w ogóle zniknę. Jest takie stare przysłowie, zanim potrzeba schudnąć,

0: nie znęcajmy się nad ludźmi innymi, którzy zarabiają więcej od nas.
1: Umo pisze, potrzeba kradnie hajs krawcowi. To raczej w drugą stronę już. No ale to zostawmy.
0: Wiem, kiedyś do tego wrócimy.
1: Nie, to po co? Po co drążyć?
0: Mogłeś się nie przyznawać pół roku temu.
1: Zmieńmy temat na weselszy. Piwo no. Z THC.
0: Słuchaj. O, widziałem to, no.
1: A nie mów, że piłeś, bo to w Kalifornii tylko.
0: To... Nie. To musimy poczekać, aż się Kuba nam zjawi w Polsce. Może nam przywiezie, albo go zatrzymają na granicy. Znaczy wiesz, no THC jak THC, no jest to coś fajnego, jest to coś... To też, o czym mówiłem w odcinku o medycznej marihuanie, że jeżeli chcesz sobie zapalić jointa, to walcz o to, żeby sobie zapalić jointa, ale nie twierdź, że ta marihuana kuźwa leczy raka, nie? Nie ma w tym nic złego, bo sam jestem wielkim, jak to się nazywa? Kurde, nie adwentystą, nie, jejku, jak to się nazywa? Od adwokacji, ale nie mam polskiego, no zwolennikiem, ale to nie do końca o to mi chodzi, depenalizacji tych wszystkich narkotyków, więc chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda? Więc jeżeli chcesz sobie wypić, no to wtedy sobie wypij. A właśnie tutaj, nie wiem, ty krawiec masz maturę, czy nie masz matury?
1: Nie.
0: Dobrze pamiętam. A czy nie chciałbyś na przykład na właśnie, jak nie wiem, jak byłeś w ogólniaku, żeby zaliczyć wszystkie testy pozytywnie?
1: No, jeśli masz na myśli takie testy, o których myślę, to w mojej szkole było to całkiem prawdopodobne, że takie zrobią, ponieważ tam przychodzili ludzie z pewnymi problemami właśnie takimi tego typu i nie wiem, czy nie robiono niektórym nawet takich testów. Wiem, że jednego wykładowcę swego czasu wyrzucono za to, że przyszedł właśnie pod wpływem pewnych substancji, wesolutki, pan od typografii.
0: O nie, typografia to jest sztuka, man, to jest...
1: Wiesz. Man, dobra litera, man.
0: Kierowca w północno-wschodniej Hiszpanii zatrzymany przez policję miał we krwi wszystkie narkotyki, na które go testowano. Był odurzony kokainą, marihuaną, amfetaminą, metamfetaminą, opiatami, jak również alkoholem. Hiszpański kierowca zaliczył pozytywnie wszystkie testy na narkotyki.
1: No, taki zdolny, wszystkie testy zaliczył.
0: Ale to w zerowym terminie.
1: A to jest możliwe, żeby mieć tak wszystkie substancje? To się jakoś tam, to nie zaszkodzi człowiekowi?
0: Oj tam. Człowiek, wiesz, człowiek to jest rozumne zwierzę, to od razu nie zabijesz.
1: Ciekawe, jak się zachowywał po tych różnych substancjach. Jeszcze krak.
0: Zdałem.
1: Ten napój, o którym mówię, to jest właściwie coś, co przypomina piwo, bo to smakuje trochę jak piwo, ale tam nie ma ani grama alkoholu. A za to jest THC, a w innej wersji jest THC i CBD, czyli ten czynnik taki bardziej zdrowotny, tak? THC to macie bardziej high, a to CBD to tak zdrowotnie. Więc no, dobry napój. Widzicie, świat idzie do przodu. Amerykanie, którzy jeszcze do niedawna nadawali reklamy takie, że pokazywali jajko, jak się smaży na patelni, mówili, to jest twój mózg. No to zmądrzeli, a my tak zawsze 10 lat mniej więcej w tyle, to się spodziewam, że za 10 lat wyjdzie jakiś ważniak na mównicę i takim komunistycznym tonem, jak to u nas powie tam, nadeszła chwila, że czas zweryfikować pewne poglądy, które już w dobie nowej ery stają się nieaktualne.
0: Skandal! Skandal! Skandal!
1: No, a tam będzie na trybunach. Ty narkomanie, lewaku, złaź, bo ci tam pierdzielne. No, u nas tak bywa, słuchajcie. Tak, najbardziej agresywne to są posłanki, jak się okazuje, z PiSu. No, strasznie mają niewyparzonego ryja. No, ale to...
0: Ale wiesz, Polak głodny to zły, a jak się naje, to śpi. Także pozdrawiamy panią Krystynę Pawłowicz.
1: No właśnie, tak ona mi od razu przyszła do głowy. Już nie chciałem wspominać o tej kobiecinie, o tej babie. No, zobaczymy, jak się pewnie skończy kasa na rozdawanie w ramach kiełbasy.

0: sportowej. Bo teraz już znowu myślą o tym, żeby dawać tysiaka tym, którzy mają... Nie, przepraszam, emeryturka 1000 złotych właśnie dla tych pań, które posiadają 4 dzieci. No mi się to nie podoba, bo to już całkiem rozleniwi kobiety i zrobi z nich takie inkubatory i do płodzenia, nie? No to już nie będzie pracować, tylko będzie się ciągle tymi dziećmi zajmować, zgłupieje całkiem. No i będą takie babiszony potem właśnie z tego, takie głupkowate.
1: Nie, wiesz, no troszkę tutaj rozumiem, że jeżeli sobie wspieramy płodność w naszym narodzie, to znaczy, że potem będzie więcej rąk do pracy, ale pytanie, jaką lekcję, i tutaj za chwilkę zaraz zleci się na nas hejt, pytanie, jaką lekcję z życia odbiorą dzieci, które widziały swoich rodziców, które nie musiały pracować, którzy nie musieli pracować i mieli pieniądze tylko dlatego, że napłodzili ile tylko wlezie, także no nie przesadzajmy z tym socjalem.
0: No, taką odbiorą lekcję, że będą płodzić, no czyli to zadziała, bo będą też właśnie płodzić i będzie nas jeszcze więcej. No, ale to pytanie, czy to o to chodzi, żeby nas było bardzo dużo, tylko, no, to chodzi chyba też o jakość, a nie o ilość. Tak sobie myślę, ale to głupie pewnie, co powiedziałem teraz.
1: No, jak chcesz jakości, to się rozmnóż. A nie, sorry, przepraszam.
0: No, kiepska jakość. Kiepskie geny z THC. No, a może wyrosną tacy opiekunowie dzieci, jak ostatnio w tej aferze z dzieckiem w pralce. Na YouTubie się pokazał filmik, gdzie dziecko opiekun zamknął w pralce i się śmiał. No, już znaleziono. I za takie rzeczy to grożą dosyć ostre kary. No, bo to jest traktowane jako znęcanie się nad dzieckiem. Faktycznie, no, boki zrywać, zamknąć dziecko w pralce, ono przerażone, a ty się śmiejesz, fajna zabawa. Witamy Jacka na antenie, cześć Jacku.
2: Dobry wieczór.
0: Najlepiej
2: to w piwnicy zamknąć, nie? Może w przyszłości będzie dobrym programistą.
1: W beczce.
2: No, to albo do w beczce,
0: takimi,
2: tak?
0: To do potrzeby z takimi.
2: Albo sprawami. W beczce, to będzie... Będzie sprzedawać zdrową żywność, tak? W przyszłości. Natomiast ja mam do was na początek takie pytanie, to a propos tych szkół, egzaminów, testów, czy waszym zdaniem to jest dobrze? Bo ja kiedyś jeszcze na poziomie studiów miałem taką rozmowę, w której uczestniczył jeden z wykładowców, o dziwo, w której była dyskusja na temat tego, czy szkoły powinny, czy też w ogóle szkoły, uczelnie licząc od tego poziomu podstawowego, gimnazjalnego i tak dalej, czy szkoły powinny tuszować pewne kwestie? A to z tego względu, że w jednej ze szkół, w której uczestniczyłem, to jakby nie ma znaczenia w której, natomiast był wyciek pewnych egzaminów, częściowy co prawda, i to zostało zatuszowane. I waszym zdaniem to jest dobrze czy źle? No bo tak, ci, którzy mówią, że to jest dobrze, to używają takiej argumentacji, która zdaje się być racjonalna. Mianowicie mówią coś takiego, że ale chwileczkę, mamy konkurencję między szkołami, tak? Więc one, tak jak powiedzmy, osobne podmioty, mają prawo do tego, żeby gdzieś tam, tak elegancko mówiąc, PR-owo przykrywać swoje błędy. A ci z drugiej strony mówią tak, i to na przykład było zdanie tego wykładowcy, który powiedział tak, ale zaraz, no a gdzie ci rodzice i ich wybór, tak? Gdzie ci uczniowie i ich wybór, tak? To w oparciu o co oni tak naprawdę mają podejmować ten wybór? No bo to przecież nie tylko poziom danej szkoły się liczy, ale też no, ci tacy bardziej sytuowani rodzice na przykład zwracają uwagę na to, żeby nasz chłopiec, nasza dziewczynka, która jest no taka mikra i przykra, albo mikry i przykry, no nie dostał na dzień dobry w progu poryju w takiej szkole, tak? Waszym zdaniem to jest dobrze, że się tuszuje pewne sprawy?
1: Jedno pytanie klaryfikujące. Czy to się zdarzyło już po reformie Handkego? Czy to dotyczyło egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu licealnego do szkoły, do liceum trzyklasowego, lub to dotyczyło matury w liceum trzyklasowym?
2: To dotyczyło egzaminu gimnazjalnego. To trochę tak poczułem cień stalku.
1: Nie, bo wiem, z którego rocznika jesteś, tylko nie wiem, czy to by było, wiesz, czy to było swojego rocznika, czy to była jakaś zasłyszana historia.
2: Nie, to nie była zasłyszana historia, to nawet było, że tak powiem, jawnie wypowiedziane przez nauczycieli, że...
1: Nie, to chodzi mi o to, że
2: rozumiecie, nie mówcie.
1: Wiesz, klasę niżej, klasę wyżej, bo pod naszym progiem były też jakieś tam egzaminy, które miały nas, że tak powiem, do tego wprowadzić. To była troszkę, to było troszkę bardziej rozbudowane, mniejsze o to, wracając do tematu. To, że to się udało zatuszować, to naprawdę cud, że się udało, ponieważ nie powinno się udać zatuszować, natomiast na pewno głowy za to poleciały. Tego jestem, to jest takie przypuszczenie graniczące z pewnością, natomiast czy szkoła powinna to tuszować, powinna ukrywać, to jest kwestia tak jak, nie wiem, z wyciekiem haseł, czy z wyciekiem bazy klientów, to znaczy, że miałeś jakieś słabe ogniwo w swoim zespole. Jeżeli miałeś takie słabe ogniwo i je wyeliminowałeś lub je doedukowałeś, to jeszcze nie znaczy, że ta cała praca u podstaw, która została wykonana przez wszystkich pracowników tej szkoły, jest o kan dupy rozbić. Więc to nie jest coś, co by było, to nie jest coś, co powinno być kryterium dla rodzica, który wybiera szkołę dla swojego dziecka, że coś takiego się zdarzyło, bo to ktoś tutaj bardzo konkretny dał dupy w takiej sytuacji. Więc to jest pewna bardzo konkretna osoba do obwinienia, a szkoła to nie jest jedna osoba.
2: No tak, ale to nie wiem, no potrzeba, zdajesz sobie z tego sprawę, bo tak mówisz, jakby to tutaj pracownicy szkoły prywatnej czy publicznej, to nie ma jakiegoś tutaj wielkiego znaczenia. Mieli tą klasę, że tak powiem, no świadomości jak pracownicy IT-seku, no ludzie, no to gdzie, no to jest zupełnie inny poziom, a poza tym perspektywa rodziców może być taka, no chwileczkę, skoro ta grupa nauczycielska dała dupy, za przeproszeniem, na tak wysokim levelu, to jak bardzo oni muszą dawać dupy w przypadku wykładania tym uczniom matematyki czy języka polskiego, tak? No chyba coś w tym jest.
1: No właśnie nie, ponieważ jeżeli doszło do takiego wycieku, to ten wyciek był, i tutaj daję sobie rękę obciąć, że ten wyciek był personalny, że jedna osoba dała ciała. I być może to był nauczyciel, który gdzieś tam miał naprawdę bardzo ładne CV i został zatrudniony na kontrakcie i faktycznie został zatrudniony, czy nawet pojawił się jako nauczyciel z zewnątrz, jako egzaminator. Pamiętasz, jak to wszystko działało, kiedy myśmy zdawali maturę, więc to mogła być nawet osoba z zewnątrz, która skrewiła w bardzo konkretnej szkole, tak? Także tutaj absolutnie nie winiłbym pod tym kątem szkoły i jej możliwości, ponieważ nie każdy nauczyciel jest egzaminatorem, ba, bardzo mało nauczycieli jest egzaminatorami i bardzo mało osób ma dostęp do tych wszystkich pytań egzaminacyjnych i bardzo mało osób jest w stanie dokonać takiego wycieku. Ktoś skrewił, ktoś bardzo konkretny, i to jest bardzo konkretna osoba, którą należy winić, która zrobiła coś naprawdę głupiego, natomiast to absolutnie nie rzutuje się na możliwości edukatorskie całej szkoły. To rzutuje się na tę konkretną osobę i ta osoba powinna zostać publicznie ukrzyżowana.
0: Tę konkretną osobę, określenie
1: rzeczownika, tę konkretną osobę. Tak samo jak tę osobę, ta tak samo tę konkretną osobę.
0: Wiem, chciałem cię wkurwić tylko.
1: Nie ucz ojca dzieci robić.
0: Nie ucz dziada charchać. A dla mnie ten temat szkoły jest tak nudny i tak nieatrakcyjny i taki w ogóle... że się w ogóle nie wypowiem, tylko będę milczał, po lizaka idę, do widzenia.
2: Ale to nie jest de facto temat szkoły, tylko to jest de facto temat tego, o czym mówiliście wcześniej, czyli co te nowe pokolenia będą umieć i czego tak naprawdę to społeczeństwo ich nauczy, tak? To jest ściśle ze sobą powiązane, tak? No bo jeżeli te nowe pokolenia będą umieć wiedzieć bardzo dużo, tak? I gdzieś tam już na tym wczesnym poziomie, tak? To może jakimś cudem uda im się w którymś momencie odrobić to 500+, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że tak będzie, ale może jednak, tak? Może w którymś momencie wygrzebią się z tego socjalu i wezmą się do roboty, a jak będą nauczeni przekrętów już od swoich nauczycieli i tuszowania tego typu kwestii...
1: Ale ich stary przecież ich tego nauczył. Ich matka, kurde, ukradła kwiatka z kwiaciarni, tak? Więc naprawdę, dziecko, które ma naście lat, już chyba widzi, jak to tutaj wszystko w naszym świecie działa. I absolutnie, jeżeli ja miałbym swoje dziecko, gdzie coś takiego by wyszło, absolutnie bym takiego dzieciaka z tej szkoły nie wycofał, tak? Zresztą sam mam takie podejście, że jeżeli moje dziecko kiedykolwiek byłoby przyłapane na kradzieży, to wziąłbym je za ucho i sprał jak na kwaśną śliwkę i powiedział: nigdy więcej nie daj się przyłapać.
0: A na hakowaniu jakbyś przyłapał?
1: To bym też sprał.
2: To wtedy 19 by odsłonił swoje haksy i pokazał: zobacz, tak to się dobrze robi.
0: Tak to się robi, synu.
1: Założyć ci pieluszkę, synu?
0: No dobra, dziękujemy za komentarzyk.
2: Ja myślałem, jak Krawiec, że temat ci się nie podoba, to myślałem, że jakieś pytanie będziesz miał do mnie, że wrzucisz tutaj, że tak powiem, jakiś task na warsztat.
0: To mam do ciebie pytanie. Ile masz lat, jak naprawdę wyglądasz, gdzie mieszkasz?
2: To nie powinno cię to interesować.
0: O, to jak nie chcesz mówić.
2: To jest, wiesz, to tutaj już tutaj ci się inspektor danych osobowych kłania. Także ja nie wiem w ogóle, dlaczego zadajesz takie pytania. Jeden problem chcesz mieć na głowie?
0: Założ się, że masz jakieś nazwisko nawiązujące do blachy. Jakiś Blaszak, Blaszyński, Blachura.
2: Tak, Bobek pewnie.
0: Jacek Bobek.
1: Jacek ty gumigu.
0: No dobra, no to co?
2: To jak nie masz ciekawszych pomysłów... Miłego wieczoru, cześć.
0: Cześć, cześć.
1: Trzymaj się, do usłyszenia, na razie. To był Jacek Blacha, oczywiście możecie dzwonić, Skype, nocne radio, a tymczasem chciałbym nawiązać do ostatnich głośnych wyroków w sprawie Monsanto, gdzie już sobie tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że Monsanto dostało ten wielki wyrok i chyba to już mieliśmy całkiem fajnie obgadane i wyczerpany ten temat, natomiast kilka dni później pojawił się news, że w jakichś tam płatkach śniadaniowych został wykryty glifosat.
0: Tak jest. No i co z
1: tym? No właśnie, przyjrzałem się tej całej historii. To jest pewna organizacja, która się nazywa EWG, tylko nie mam rozwinięcia tego skrótu, gdzie to jest, wiesz, to jest jedno badanie i nawet... Jeżeli gdzieś masz jedno badanie, to zanim zaczniesz mu wierzyć, to fajnie by było poczekać, żeby się pojawiło jakiekolwiek badanie, które by to również potwierdziło. Ale wziąłem sobie liczby, które podaje EWG jako toksyczną dawkę glifosatu i ten glifosat, który się pojawił w płatkach i z tego co pamiętam, była to jedna część na milion, czy na miliard, czy coś takiego. Mam tutaj wynotowane, że jeżeli byśmy to przeciągnęli do czasu, to by były 3 sekundy na 32 lata. Ale mnożąc dalej, jeżeli byśmy mieli przyjąć śmiertelną dawkę, przepraszam, nie śmiertelną, toksyczną dawkę glifosatu, to musielibyśmy zjeść tych płatków 53 kg dziennie.
0: Albo wypić szklankę tego glifosadu, co zresztą jakiś ponoć dziennikarz zaproponował jakiemuś panu z Monsanto i on nie chciał wypić.
1: To nie był pan z Monsanto.
0: Ale ja przekazuję te newsy tak, jak to robią foliarze, mnie tam nie interesuje. Ja tak po prostu gadam, tak mniej więcej
1: dla nas,
0: jak to
1: tak,
0: było.
1: Dla nas informacja jest ważniejsza niż źródło. To nie było, wiesz, to tak samo, kurde, niedawno się z kimś tak śmiałem, że równie dobrze mógłbym powiedzieć, że no ja tutaj, ja tak bardzo wierzę w witaminie C, jeżę go zięby, że teraz mógłbym zjeść jej kilogram. I koleś mi stawia, wiesz, kilogram witaminy C. No stary, powaliło cię? Ja to mam jeść? więc to jest kompletny, ten koleś nie był nawet w ogóle zawodowo związany z Monsanto. Przepraszam.
0: Tylko bronił Monsanto.
1: Tak, to był jakiś samozwańczy typek, do którego Monsanto nawet tak go za bardzo kijem nie ruszyło. Zresztą ostatnio rozmawiałem, bo mam takiego znajomego, który pod Łodzią właśnie ma taką to nie jest farma organiczna, bo on tam stosuje właśnie Roundupy, on stosuje, wiesz, on stosuje pszenicę GMO, stosuje kukurydzę GMO. Właśnie zapytałem go, czy kupuje, wiesz, czy kupuje te ziarna od Monsanto. I on powiedział, że nie, on pomija pośrednika i kupuje bezpośrednio od szatana.
0: A ja nie wiem, czy ja bym chciał, żebyśmy nie mieli tej genetycznie modyfikowanej żywności, no bo te owoce, te warzywka, one są takie duże, całkiem smaczne. Ja tam nie czuję, żeby to było niedobre. A jak zjadam sobie od czasu do czasu, gdzieś tam pojadę na wieś raz na ruski rok i coś zjem jakiegoś biologicznego biopomidorka, czy inną jakąś ekologiczną żywność, czy też jajeczko, to nie czuję takiej strasznej różnicy, jak to niektórzy podkreślają, że to jest inny świat, inny wymiar smaku w ogóle. I to smaczne, i to smaczne. No to ja nie wiem, chyba przesadzają trochę ludzie nad tymi zachwytami, nie? A tak, no, a nie da się ukryć, że jednak to ten taki organiczny pomidorek, no to będzie taki dwa razy mniejszy. No, gdybyśmy w ogóle nie robili tych eksperymentów z hodowlą, nie udoskonalali plonów, co zresztą jest celem chyba rolnika od zawsze, żeby wyhodować jak najbardziej jędrne te owoce, warzywa, największe, posiadające z najmniejszą pesteczką i najwięcej miąższu, taki zawsze był cel. No to ja nie chciałbym jeść tak z takich owoców, gdzie pestka to jest 3/4 owocka i tam muszę sobie ten miąższ wręcz zdrapywać. No to jest, nie wiem. No i co? No i już, że radio na psy schodzi. No ja mam prawo do swojego zdania, nie? Przecież.
1: Już zeszło dawno, ale okej. To znaczy, wiesz, no, dopóki nie modyfikujemy genów, które odpowiadają za smak, no to wtedy nie będzie miało to wpływu na smak. Ten pomidorek będzie większy, a to jest jednak satysfakcja, żeby sobie ukroić jeden plasterek pomidorka, żeby on tak ładnie na naszej kanapce leżał. Swoją drogą teraz chciałbym wrzucić kamyczek do ogniska tych ekoterrorystów, którzy...
0: Kamyczek? To nie słyszałem o takim, żebyś o wrzucaniu kamyczka do ogniska, no ale niech ci będzie. Ziemniaka sobie wrzuć, a nie kamyczek.
1: Ziębiaka sobie wrzucę.
0: Ziębiaka.
1: rozwalili kompletnie, nie wiem, czy spalili, czy po prostu rozdeptali kilka hektarów kukurydzy we Francji, które im się wydawało, że to było GMO. Jak się okazało, to był całkowicie naturalny dobór. Testowali właśnie jakieś takie kompletnie naturalne krzyżowanie. No ale nie, my tutaj jesteśmy Greenpeace'em. Także już niedługo w ogóle na blogu To Tylko Teoria.pl Łukasza Sakowskiego pokaże się wpis o tym, jak Greenpeace dużo szkody zrobił w całej naszej historii. Dwa punkty, które chcę tutaj, jeden z naszego poletka, drugi z takiego bardziej globalnego poletka wyciągnąć, to jest, kiedy mamy taką wielką elektrownię węglową w Bełchatowie i tam są te kominy, te takie, wiesz, te takie wielkie, zakrzywione kominy, kojarzysz, które się kojarzą od razu z elektrownią atomową, nie? I wdarli się na teren elektrowni Bełchatów i napisali tam stop CO2, gdzie tam tylko z tych kominów leciała para wodna, nie? A druga rzecz to zdewastowali fragment linii na płaskowyżu Nazca, tam gdzie kosmici lądowali, starożytni kosmici i tak dalej. No rozwalili to i tak dalej, po prostu rozpieprzono to od początku do końca. Potem przeprosili, no ale co, no a co Peru mogło powiedzieć? No wyrządziliście nieodwracalną szkodę, chuj wam w dupę.
0: Kto ci płaci, zły wilku? Kto ciebie naslal? Ruskie, Mossad, GMO, NWO?
1: Czekaj, potrumaj to otworzę.
0: No, a wiecie co, ja to dopuszczam, że może się kiedyś okazać faktycznie, że nam szkodzono. No cóż, no tak też może być. Nie wykluczam.
1: Przede wszystkim nie bronię Monsanto jako korporacji, bo korporacja też ma swoje cele, a celem korporacji jest zarabiać. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że jeżeli sprzeciwiamy się Monsanto, to wówczas powinniśmy się sprzeciwiać samemu GMO. Dobra, to powiem, kto mi płaci. I wielkie podziękowania dla was, bo dzięki wam to radio istnieje. Jest to Kasia, Józef, Radek, Piotr, Jakub, Michał, Piotr, Meran, Remek, Jacek, Piotr, Łukasz, Mały Wódz, Konrad, Łukasz, Konrad, Krzysztof, Radosław, Krystian, Henryk, Marek, Grzegorz, I Sławek, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy również anonimowym sponsorom. Dzięki wam to radio istnieje. Kawał dobrej roboty. Dzięki wam, naprawdę chce się robić.
0: A Danusia się pojawiła tam na liście? Coś chyba nie.
1: Nie, bo Danusia się tak... Właśnie, do Danusi jest osobne podziękowanie, bo Danusia nie sponsorowała przez Patronite, tylko nas, że tak powiem, intymnie.
0: A, bo ty patronów. No, ja też wszystkim serdecznie dziękuję. Jak zwykle jestem zapominalski i tutaj nie potrafię imiennie... Znaczy, ja się zawsze boję, że zdradzę tutaj za dużo i no, takie mam wytłumaczenie. O, to nie chodzi o to, że nie pamiętam, że nie zapisałem, no.
1: Dlatego bardzo wam wszystkim dziękujemy. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej tajnej loży, zapraszamy w Patronite. Od 19 zł mamy dla was, kurde, prawie 20 gigabajtów fajnych kawałków. Naprawdę dziwnych.
0: Wziąłem znowu sobie na warsztat. Niewykluczone, że więcej o tym powiem w czasach ostatecznych, ale no, ciekawie to jest z tym filmem Oczy szeroko zamknięte Kubricka. Już kiedyś nagrywałem spoilera o Kubricku i tam nie powiedziałem czegoś, co teraz dopiero się dowiedziałem, że on zginął 2 dni po publikacji, jak to się mówi, po premierze tego właśnie filmu. Bardzo się sprzeciwiał temu, aby wykasowano z tego filmu jakieś tajemnicze 24 minuty, nie chciał wykasować, zginął i potem jak zginął, to wykasowano i tak, wbrew woli twórcy i tam miały być jakieś dziwne rzeczy. No, a ponoć ta cała wizja balu zamaskowanych elit w upiornych maskach, to są prawie że autentyczne sceny stworzone na podstawie zdjęć, które kiedyś wyciekły. Tu chodzi o bal, który się odbył w 1972 roku w Pałacu Rothschildów. Pałac ten był oświetlony tak, że wyglądało, że się pali, jakby takie ognie piekielne.
1: Goście oświetlone, czyli Illuminati. Illuminatia.
0: Tak, tak. Goście w upiornych maskach, na zdjęciach widać jakieś dziwne sceny, typu jakaś kobieta z głową kozła. No to może ten rogaty bóg, o którym mówiłem w odcinku o czarownicach, czyli nie szatan, tylko rogaty bóg jako pogański symbol bardziej. No ale też właśnie trzeba by to dokładniej zbadać, ale też jakaś taka symbolika kanibalistyczna, bo potrawy, które tam podawano, to nazwano je tak, jakby to były części ciała. Jakaś naga lalka, nagiej kobiety leżąca na stole i jakaś satanistyczna symbolika. A w filmie Oczy szeroko zamknięte widzimy scenę, gdzie jakiś tam mistrz loży zamaskowany w czerwonej szacie jegomość siedzi na tronie, który to tron jest ozdobiony głowami 2 smoków. Taki jest właśnie herb, znaczy 2 orłów, przepraszam, nie smoków. Taki właśnie herb mają Rothschildowie, więc to chyba chodziło o nich właśnie. Więc bardzo tajemnicza sprawa i niewykluczone, że Kubrick razem z wieloma innymi artystami był zaproszony na tego typu bal, gdzie może się rekrutuje właśnie takich twórców, którzy chcieliby jakoś sprzyjać tym tajemniczym, satanistycznym elitom, tworzyć różne przekazy. No i on się trochę zbuntował i dlatego go odpalono, jak to się mówi. A co ty myślisz? Ja już wiem, co potrzeba powie. No, to zupełnie nie tak, krawiec. To jest swego rodzaju roleplaying, bawili się tamtego, ludzie to wyolbrzymili, będzie bronił. No, start, broń iluminatów.
1: Nie wierzę, że zabiliby kogoś znanego tylko po to, żeby cokolwiek ukryć.
0: Oni nie są tacy.
1: Nie, to nie jest to, oni nie są tacy, tylko wyobraź sobie, że masz kogoś, nie? Dajmy na to, wyobraźmy sobie przez chwilę, że należymy do Majestic 12 i wiemy wszystko o UFO. I mamy jednego takiego, wiesz, badacza, który nas już prawie rozgryzł. Zapraszamy go do naszej faktorii i mu pokazujemy tutaj jakieś jonoloty, tutaj coś tam innego, tutaj pokazujemy mu zwłoki kosmitów, tutaj pokazujemy mu, jak kosmici tańczą makarenę i potem go wypuszczamy. Dlaczego? Bo i tak ci w to nikt nie uwierzy. Więc nie ma absolutnie sensu, żeby zabijać takiego człowieka, ponieważ zabicie takiego człowieka jedynie podsyci spisek. I to nie są głupi ludzie. Ja nie twierdzę, że nie ma czegoś takiego jak jakiś międzynarodowy spisek, który nad nami stoi i że nie ma tutaj ludzi, którzy rządzą potajemnie światem. Natomiast takie durne zabójstwo byłoby zwyczajnie kretyńskie.
0: A moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ to może być na zasadzie ograniczania szkód, redukcji szkód. Po prostu biorą na klatę to, że będzie troszeczkę rejwach przez jakiś czas, że powstaną różne nowe teorie spiskowe, że go zamordowano, ale i tak będzie z tego mniej szkód, niż gdyby on dalej robił taką twórczość i nawiązywał do... Zwróć uwagę, że to był czas, gdzie wyciekły już te zdjęcia z tego balu i ludzie się ponownie tym tematem zainteresowali. Nie wiemy, zauważ, co było w tych skasowanych 24 minutach. Mówi się, że to elity Hollywood, wiesz, po prostu bardzo im zależało na tym, aby jednak wykasować te kontrowersyjne 24 minuty. No i musieli to zrobić, a twórca się nie zgadzał, no i jedynym wyjściem było go zlikwidować.
1: Po pierwsze, na jakiej podstawie twierdzimy, że w ogóle te 24 minuty istniały? To raz. A dwa... On zamiast bawić się w poetykę i tak dalej, mógł pójść do jakiegoś radia nocnego, czy do jakiejś telewizji i zrobić wywiad na żywo. Nawet niechby go zabili po drodze, tak? No, to by o czymś świadczyło. I wiesz, i jest mnóstwo takich wieczornych show w Stanach Zjednoczonych, gdzie możesz sobie przyjść i pogadać sobie o swoich głupotach. No i po co bawić się w całą poetykę, jeżeli chcesz coś udowodnić, jeżeli chcesz coś pokazać?
0: No w sumie trochę jakby masz rację, no mógłby, tylko że artyści lubią przemawiać poprzez swoją sztukę i może on to traktował jako takie wyjawienie, takie po prostu puszczenie pary, za którego właśnie nie zabiją. Jakby czuł, że jak pójdzie do radia, to zrobią z niego albo od razu wariata, powiedzą, że pan reżyser zwariował od nadmiaru pracy, potem odetną go od możliwości tworzenia filmów, dostanie bana na Hollywood, tak jak swego czasu Mel Gibson dostał bana całkowitego. Musiał stworzyć własną wytwórnię i kręcić filmy już na własną rękę.
1: On dostał bana, bo się dostał do scjentologów.
0: Mel Gibson? To chyba no. Ci się z Tomem Cruise'em może pomyliło.
1: Mel Gibson też się z nimi skitrał.
0: Tak? To nie wiedziałem. Tak. Gibson no. Ze scjentologami? No to ciekawe. Tak. No ja myślałem, no. Że to on zaraz dostał jakoś tak bana po tym, jak o tych Żydach rządzących światem zaczął opowiadać, nie? O żydostwie cholernym.
1: No i o tych wszystkich spiskach w Hollywoodzie, które się okazały w końcu fałszem. Mniejsza o to. Natomiast nawet jeżeli jesteś takim artystą, który chce tak sobie, wiesz, miękko przemówić i tak dalej, tak? No i sobie zrobiłeś jakiś film i umierasz dwa dni po premierze. Czemu nie miałbyś umrzeć, nie wiem, 7 dni przed premierą i ten film by jednak nie wszedł na ekrany? Przecież ich stać na wszystko, nie? I czemu w ogóle my wiemy o tym, że jakieś 24 minuty w ogóle istniały? Dlaczego by nie wyciąć 38 minut i nie zrobić z tego jeszcze bardziej gównianego filmu niż to był, bo to był naprawdę kiepska produkcja?
0: No fakt, nie był to zbyt interesujący film, jakoś taki lekko nudnawy. Zupełnie no, dla mnie to jest inny level niż na przykład Odyseja Kosmiczna. No ale jakoś tam się oglądnęło. No skąd wiemy? No nie wiem, czytałem o tym w artykule jakimś i na filmikach też słuchałem. No skądś ta informacja pochodzi, trzeba by poszukać głębiej, ale nie sądzę, żeby to był taki fake, bo taki fake zbyt łatwo wskazać od razu, że
1: to znaczy,
0: nie ma żadnych informacji o tych 24 minutach, a tu są konkretne informacje, że reżyser się sprzeciwiał wykasowaniu tego fragmentu.
1: No. Ja nie wiem, czy ty mnie teraz triggerujesz, żebym zrobił odcinek sprawdzam o tym.
0: O, no, w sumie to by było dobre. Ale dziwi mnie troszeczkę twój sceptycyzm ten cały, wiesz, aż taki, wiesz... A z kolei mnie nie dziwi, że wiele osób ma ci to trochę za złe, bo ten twój sceptycyzm i upartość jest taka dziwna, podejrzana. Ja nie wiem, jakiemu ty złemu wilkowi służysz, jakiego złego wilka tam liżesz po jajkach.
1: Znaczy, wiesz co, ja lubię proste rozwiązania, tak? I prostym rozwiązaniem jest to, że Kubrick nie był najmłodszym człowiekiem i on był z tych elit hollywoodzkich, którzy sobie narkotyków nie odmawiali i najprawdopodobniej miał powody, żeby sobie troszkę życie skrócić, żeby nie dożyć 112 lat. Zresztą nie był Rockefellerem, któremu 7 razy przeszczepiono serce i żeby się dobrze bawił z zezem rozbieżnym do swojego wieku. Natomiast wiesz co, chciałbym to porównać do kwestii MKUltra, tego programu kontroli umysłów, o którym mówiłem w którejś z przerw technicznych, gdzie tak trochę, no, dowiedziałem się odrobinkę o tym więcej, zresztą temat był wówczas odrobinkę na świeżo. I jeżeli sobie spojrzymy na MKUltra i kiedyś parę tygodni temu zastanawiałem się właśnie nad takimi teoriami spiskowymi, o których mówiono, jako że to były teorie spiskowe, a potem się okazały prawdą. I nie jest ich szczególnie wiele.
0: Ja tak mówiłem nawet.
1: Ale między innymi właśnie MKUltra jest takim przykładem i między innymi, to znaczy tak, MKUltra zostało opublikowane gdzieś w okolicach roku 2000, nie pamiętam dokładnie daty, ale to jest mniej więcej plus minus 5 lat, ale wcześniej, w 1976 roku opublikowano książkę, relację bardzo konkretnej osoby, która była zaćpywana tym LSD, która brała udział w tych wszystkich eksperymentach, ta książka zebrała bardzo negatywny odzew, bo nikt tej kobiecie nie wierzył, nikt nie sądził, że to faktycznie mogło się tak zadziać. No i właśnie wracając do takiego punktu, jeżeli mamy program MKUltra, który angażował bardzo często cywilów, czy jakichś pracowników wojskowych, czy ludzi, którzy nie do końca mogliby, wiesz, nie do końca mógłby się nimi przejmować, tacy, wiesz, łatwi do sprzątnięcia. I potem wyszły pewne dokumenty, teraz wiemy dużo więcej na ten temat, no ale pojawiła się jedna osoba, która swoją relację zdała. No i wyobraź sobie, że wśród tych osób, które masz w swoim spisku, masz artystę, który robi teraz film, który będzie na pewno hitem, bo to jest osoba, która robi film, który będzie hitem, która ma swoje nazwisko i nawet jeżeli ten film będzie kompletnym gównem, to i tak on zarobi $1 milion w ciągu pierwszego dnia wyświetleń. No to czy pozwolisz na wyświetlenie tego filmu, jeżeli masz taką władzę, o której mówimy?
0: No, nie wiem, czy bym się nie bał zlikwidować takiego artystę i uniemożliwić puszczenie tego filmu w świat.
1: Dobra, inaczej, czyli tak jak się stało, czyli on zginął 2 dni po premierze, czyli iluminaci przyszli do kina, stwierdzili, oj kurde, on nas sprzedał, nie, dawaj, zabijemy go.
0: No wiesz, to mogło być tak, że sami nie wiedzieli do końca, jak to rozwiązać, dyskutowali o tym i wiesz, i zaryzykowali, no dobra, niech wejdzie ten film, potem się dostali cynę, że są te właśnie 24, znaczy nie, no pierw dostali cynę, że są te 24 minuty, no i zastanawiali się, co z tym fantem zrobić, to wiesz, im też może nie być tak łatwo podejmować takie decyzje, nie? I mogą też podejmować czasami decyzje złe, nietrafione, mogą się spierać te elity same ze sobą, jak postąpić w tym przypadku. Mogą mieć czasami łatwiej, czasami ciężej. Ja nie wiem, ja wiem natomiast, że ludzie obrzydliwie bogaci, dla których pieniądz już nie jest żadnym problemem, którzy już wszystko mają, wszystko im się znudziło, trochę przejadło, to potrafię sobie wyobrazić, że fascynują ich jakieś mroczne rytuały, mroczne religie, mroczna symbolika i organizowanie się w tajne bractwa i próba wpływania na świat, zabawa w bogów, tak? Zabawa w bogów, no bo to jest dla nich już taka, no, jedna z niewielu rzeczy, która ich kręci na przykład, nie? Jakiś wyuzdany seks, mroczne rytuały, jak najbardziej.
1: No ale w dalszym ciągu zabicie kogoś 2 dni po premierze takiego filmu jest jedną z najgłupszych rzeczy, którą mógłbyś sobie wyobrazić jako taki spiskowiec, który chce coś ukryć, bo to jest coś, co no sprawi, że ludzie będą o tym gadali. To kompletnie nie ma sensu.
0: A Kubrick umarł na serce, tak?
1: No, w sumie to nie wiem.
0: Chyba tak. No i też to jest zastanawiające, że tak wielu ludzi, co do których jest takie domniemywanie, że mogliby właśnie stanowić jakieś zagrożenie dla tych dziwnych, satanistycznych elit, to oni umierają zawsze na serce, nie? Jakiś znany spiskowiec tu do Polski, jakiś czas, zapomniałem nazwiska, przyleciał, gadał o różnych dziwnych rzeczach, też na serce.
1: Prawdopodobnie dlatego, że na serce umiera 53% trupów.
0: No to taki organ, widzisz.
1: Więc to naprawdę nie jest wyjątek, żeby umrzeć na serce, bo na serce można umrzeć w dwa sposoby, także no, większość ludzi, no problemy sercowe są dzisiaj pierwszą przyczyną śmierci, więc jeżeli powiesz, że umarł na serce, to już masz wtedy rzut monetą i masz 53% szansy, że to się sprawdzi.
0: Można spróbować takiego eksperymentu, aby zweryfikować, czy dzisiaj jakieś rzeczy są możliwe, bo no, ty nie dopuszczasz za bardzo do siebie takiej wizji, że te elity interesują się satanizmem, kanibalizmem, w jakimś zboczonym seksem. Że
1: nie, niech się jakieś interesują. Co jest złego w zboczonym seksie?
0: Że wpływają, znaczy jakby nie przekonuje cię ta wizja, którą w niektórych kręgach się roztacza o tych elitach, tak? Ty twierdzisz, że są raczej, że no, nie jest to aż do tego stopnia posunięte, tak?
1: Ja uważam, że jeżeli doszedłeś do poziomu, w którym można cię nazwać elitą rządzącą światem, no to wtedy masz tyle głowy na karku, żeby troszkę o swoje życie zadbać, tak? I tak jak na przykład spojrzymy sobie na kazus Polańskiego. Tak, on przeleciał analnie nastolatkę, nie wiem, 12 czy 13-latkę. Tak, to jest prawda. I to się zdarzyło, to jest fakt. To jest fakt niezaprzeczalny, tak? Ale matka wysyłając ją...
3: Jaki jest fakt zaprzeczalny?
0: Dzwonił się do nas przywódca troni.
3: Tak, ale jaki jest fakt zaprzeczalny?
1: Twoja stara.
3: Nie, to nie jest zaprzeczalne.
1: To powiedz, że mi wisi 3,50.
3: A to ty nie płaciłeś przypadkiem?
1: No tak.
0: Panowie, tam prywatne sprawy to poza anteną, proszę. Z czym dzwonisz, słuchaczu? To tutaj przywódca troli, już jak już mówiłem, się dodzwonił. A może i król.
3: Chciałem zapytać, która jest godzina?
0: 22:14.
3: To masz źle zsynchronizowany zegarek, ponieważ jest 22:16. Przynajmniej według moich, zsynchronizowanych z czasem od Microsoftu, ale rozmawiać się na temat wielkich elit i o tego, zadajcie w ogóle pytanie, czy one tam należą do jakichś grup spiskowych, czy no to, że należą, to wiemy. Tak samo wiemy, że bawią się okultyzmem, między innymi Bohemian Grove. Tam właśnie. Jednak była jakaś pseudoelita, to zostało udowodnione, nawet nagrane, więc to jest fakt niezaprzeczalny. To chyba tyle z tych rzeczy, ale drugie pytanie jest ciekawsze. W takim razie, czym się zajmuje Kłod? Czy też bawi się w okultyzm? Zabija małe dzieci?
1: A to musisz jego zapytać.
3: Bo jak cały czas mówi, że to daje jakąś energię, jakąś witalność, jakieś takie nadprzyrodzone moce, jakieś bonusy super do życia. I w takim razie, skoro on ma tą wiedzę i cały czas mówi o tym, że ma tą wiedzę, o pewnych rzeczach nie mówi nawet, bo boi się o swoje życie, życie swoich najbliższych, to czy w takim razie on nie wykorzystuje tych rzeczy i na przykład nie zabija tam małych piesków czy małych dzieci, które odebrały paczki?
0: No tutaj podśmiechujki, że tak brzydko powiem, wulgarnie z Kloda, a może być jeszcze tak, że to on ma dużo racji w tym, co mówi. No sam wspomniałeś teraz o Bohemian, tak, Grove. No a pamiętam, jak potrzeba twierdził i bronił, że to taki LARP, że oni tak się bawili, tam się poubierali, no tak, w czarne szaty. Takie tam zabawa, takie...
3: No czym jest okultyzm, jak nie zabawą taką?
0: No ale to często ta zabawa trochę wykracza poza takie niewinne jakieś przebieranie.
3: A czyli wykracza poza naszą rzeczywistość, tak? To co jest takiego nierzeczywistego, co zostało wyciągnięte z Bohemian Grove?
0: Wykracza poza... znaczy, nie wiem, tam były...
3: Miałeś nagrania, możesz udowodnić. No to w takim razie, co było ponadnaturalnego?
0: Ja, nie chodzi mi o to, że naturalne, tylko wykraczające znacznie poza pewne normy i standardy obowiązujące w społeczeństwie. No, wiesz, jakieś tam kanibalizmy, gwałcenie dzieci i tak dalej, no to...
1: Ale tego nagrania nie dowodzą. Nagrania tylko dowodzą, że mieli fajną imprezę.
3: Skakali wokół wielkiego ognia, tam się tam się kilku kaleczyło chyba, z tego co pamiętam.
1: Tak, to i jakiś wielki pomnik sowy i ognisko i tyle, i impreza mocno.
0: Lucifer! No tak, takie tam nawoływanie do ludzka, takie tam zabawy, czarne szaty, maski, to taka zabawa, no.
1: No dobra, ale co w tym ponadnormalnego?
0: Dobre pytanie w sumie, no.
1: Bo to wiesz, czym to się różni od dzieci na obozie harcerskim, które sobie wezmą tablicę Ouija i zaczną wywoływać duchy?
0: Może powiem tak, to się staje niepokojące, kiedy zajmują się tym elity i ludzie rządzący światem, najbardziej wpływowi, i jeśli pojawia się tam na przykład prezydent USA, to się robi to niepokojące troszkę, bo nie chciałbym, żeby tacy ludzie na tak ważnych stanowiskach i tak odpowiedzialni za tak ważne sprawy w ten sposób się bawili. Jakoś tak mnie to odstrasza. Nie wiem.
3: Ale czego się boisz w tym momencie?
0: No, nie chciałbym, żeby byli satanistami tacy ludzie. Satanizm jakoś, no sam kiedyś niby byłem satanistą, ale...
3: Teraz jesteś chrześcijaninem.
0: Nie, teraz jestem ateistą. Potem się stałem chrześcijaninem, a teraz jestem ateistą. Ale to jakoś jest... No, was to nie przeraża, ale no, umówmy się, tacy całkiem normalni to wy nie jesteście, nie?
1: Chyba ty.
3: Twoja stara nie narzeka, ale to co jest takiego dziwnego w tym, że ktoś troszczy się o siebie, bo to jest główne przesłanie satanizmu, żeby się troszczyć o siebie, myśleć o sobie, ja jestem światem, pępkiem, dosłownie...
0: Ty, ale, no to strzeliłeś se w stopę teraz trochę, bo właśnie tu mi podsunąłeś odpowiedź. No to, że się troszczy właśnie głównie o siebie i jest skrajnym egoistą, no to znaczy, że się nie troszczy o ludzi, o których powinien się troszczyć na wysokim stanowisku, będąc prezydentem, urzędnikiem.
3: Dobra, czy jak budujesz sobie zamek wokół siebie, to budujesz go z gówna, tak jak w Afryce budują domki, czy budujesz go z solidnego, twardego kamienia, co do którego jesteś pewien, 100%, że przetrwa walnięcie jakiejś dzidy czy coś takiego.
0: No to zły przykład trochę. To o tych ludziach, to, że w ten sposób się zachowują, tym się interesują i taką religię wyznają, no to oznacza, że oni przedkładają własny zysk i pieniądze, na przykład nad moralność, nad bezpieczeństwo innych, i że nie cofną się przed niczym.
3: A oni mają moralność w takim razie wpisaną w kontrakcie?
0: No
3: na
0: powinni
3: premier,
0: być.
3: Że ma napisane, że będę moralny, jest jakiś kodeks moralności?
0: No wolałbym, żeby o losach świata decydowali bardziej jacyś altruiści, ludzie kochający
3: no to masz
0: innych i tak dalej.
3: To czemu nie popierasz
1: Greenpeace? No dobra, ale sobie wyobraźmy taką hipotetyczną sytuację, że sobie Barack Obama gra w Counter-Strike'a jako terrorysta i zabija amerykańskich żołnierzy. Czy to jest nielegalne, żeby miał sobie troszkę rozrywki, tak troszkę z drugiej strony? Żeby mógł się oderwać od tego całego swojego świata?
0: To taki trywialny znowu przykład i próba tutaj...
1: Nie, dlaczego? To, słuchaj, Bohemian Grove to nie było coś, co miało wyjść na zewnątrz. To było pewne oderwanie i ty też masz na pewno takie przypadki, gdzie się odrywasz od tego świata i sobie pozwalasz na coś zupełnie innego.
0: Tak, mam. A i wcale nie jestem ze wszystkiego dumny, nie?
1: A powinieneś być.
0: No, absolutnie.
3: A myślisz, że oni są? Mi też by było wstyd, jakbym później zobaczył, co odjebałem na nagraniu u Alexa Jonesa.
0: No nic, no to mogę tylko tutaj do słuchaczy zaapelować, żebyście wy wyrazili swoje poglądy na tą sprawę. Tutaj
3: oni nie mają poglądów, oni mają takie poglądy, jak my im powiemy. To jest sekta, men.
0: No dobra, dzięki za telefonik.
3: Nie masz żadnych pytań?
0: Jak się naprawdę nazywasz, jak wyglądasz, gdzie mieszkasz?
3: A, no to tak.
1: Potem ci wyślę.
3: To i tak wyglądam, mam na imię Krawczyk, mieszkam we Wrocławiu, mam domeny nocne radio, thirtyfingers.com, Tadeusz Krawiec, mam na Facebooku, mam, prowadzę Patronite'a.
0: Ale przystojny jesteś całkiem.
3: Kilka innych
1: hola,
3: rzeczy.
1: Hola, także... Patronite jest na mnie.
0: Jaki przystojniacha tutaj. Proszę bardzo. No dobra, no, także to panu już dziękujemy.
3: Dowiedziałeś się. Elo.
0: Do widzenia.
1: To mu troszkę nie wyszedł, stalk.
0: No dobra.
1: No cóż, no dziwne przypadki dziwnych ludzi.
0: No i właśnie tacy ludzie tego typu właśnie tam są na górze.
1: No. Ale nie ma w tym absolutnie nic złego.
0: Pierwszy udany przeszczep penisa i moszny, uwaga, i moszny, to ważne.
1: Aż mi się przypomniał jeden odcinek Rick and Morty.
0: To dosyć skomplikowana operacja, bo pacjent, który był jakimś żołnierzem amerykańskim, jest żołnierzem byłym amerykańskim, mina rozerwała mu jaja i penisa i wszystko tam na dole. No i 11 chirurgów przez 14 godzin majstrowało i udało im się przeszczepić w ogóle tak jakby kawał ciała, w ogóle nie tylko penis i moszna, ale ta cała otoczka, tak mu to wklejono jakoś, copy-paste takie. No i się udało. Wcześniej były co prawda operacje tego typu, ale przeszczepiono tylko samego penisa po, uwaga, uwaga, nieudanym zabiegu obrzezania z powikłaniami, także uważajcie. Jak się będziecie tam obrzezywać i nie dawajcie tam starym żydowskim zwyczajem do oblizania.
1: Obrzezałeś mnie tym wykonaniem.
0: Bo wiecie, bo u Żydów jest tak, że się takiemu maluchowi, co go się obrzeza, to rabin potem ssa mu tego pindola. To co,
1: wiecie? Nie etamuj mi tutaj.
0: No naprawdę, tak jest. Widziałem zdjęcia i to może jak takiego malucha zarazi taki dziad opryszczką jeszcze, to są takie powikłania. Kurde, ja nie wiem, czy bym chciał, żeby mi jakiś stary dziad analizował.
1: Przepraszam. Czekaj, ale moment, czyli jeżeli jest ten żydowski ksiądz, który wysysa z tego obciętego napletka i ten napletek jest obcięty i on go zaraża opryszczką jakoś tak przez Wi-Fi, czy jak to działa?
0: Nie, on oblizuje już tego obrzezanego penisa, wysysa krew. Wampir taki, żydowski.
1: I to naprawdę wierzysz, żeby się nie pojawiło, nie wiem, jakieś nagranie o tym, czy coś?
0: No to poczytaj, ja to sprawdzałem. To
1: ja na o tym pisałem w drugiej części Ukrytych Terapii.
0: Nie no, są nawet zdjęcia, gdzie oblizuje rabin, no, ssa. No, no co kraj, to obyczaj, no co naród, to
1: co
0: obyczaj.
1: Co kraj, to ssa.
0: No i widzicie, i udało się przeszczepić, no to także no, ja bym chciał dożyć czasów, gdzie by się udało głowę całą jednak przeszczepić, mózg i oczy, a to chyba jest wręcz niewykonalne, no bo jak tam się dostaniesz, kurczę, jak to jest takie misterne, te wiesz, te nerwy, wszystko, to może się okazać, że nigdy nam się nie uda pewnych rzeczy przeszczepić, na przykład właśnie oczu i wizja cyberpunka, gdzie mamy sztuczne oczy, nigdy się nie ziści. No, a to trochę właśnie żałuję, bo mam już trochę popsute oczy. Chętnie bym sobie wymienił na jakieś oczy Samsunga czy coś w tym stylu. A ty?
1: I tak cię nie stać na te oczy. No, oczy zdecydowanie bym sobie wymienił, jeżeli by tylko mnie było na to stać, no ale no, niestety nie tym razem, moi drodzy, nie tym razem.
0: Ponownie witamy na antenie Jacka Blachę. Halo.
2: Chciałem powiedzieć, że to jest pewna manipulacja z waszej strony, a konkretnie z twojej strony, Krawiec. I takie na siłę tworzenie jakichś takich dziwnych spisków, czy budowanie jakiejś takiej, nie wiem, dziwnej atmosfery, nie wiem, wokół społeczności żydowskiej, czy wokół pewnego kręgu religijnego, czy wokół pewnej nacji. Co,
1: przepraszam, że ci przerwę, ale kto ci płaci?
2: Kto mi płaci?
0: Kto ci nasłał?
2: Nikt mi nie płaci, ale to nie ma z tym nic wspólnego. Na Filipinach, bodaj w pewnej części, to już od dawna, jeszcze jak Filipiny nie były odwiedzane tak często, jak zaczęły być odwiedzane przez Amerykanów, w pewnej części ponoć jeszcze istnieje ten obyczaj, że chłopaka bodajże w wieku do 15 roku życia, czy do 16 roku życia, ma obowiązek w cudzysłowie rozdziewiczyć jego ojciec. Czy też bardziej rozprawiczyć jego ojciec albo starszy mężczyzna. I ponoć ten zwyczaj do dnia dzisiejszego jest praktykowany. I gdzie ty, krawiec, tych Żydów na tych Filipinach znajdziesz? To już jest naprawdę tworzenie po prostu takiego klopa, za przeproszeniem, na siłę, że to się w głowie nie mieści, tak? W Ameryce Południowej reptilianie też byli? A co do... Jeszcze takie jedno zdanie i się rozłączę, bo słyszę jakieś dziwne wzdychania po drugiej stronie na łączach. Co do tych satanistów i co do takich właśnie różnych dziwnych obrzędów, nie wiem, czy mogę tu zareklamować, ale jest taki kanał na YouTube, nazywa się 7 metrów pod ziemią i to jest ciekawa metoda na zupełnie nowe dziennikarstwo. Tam ten prowadzący tego kanału w którymś z odcinków zaprosił kobietę, która profesjonalnie zajmuje się usługami typu BDSM. I co, taką kobietę też byś podciągnął pod pewien proces nienormalności? Myślisz, że to, co ona wykonuje współcześnie, że gdzieś tam po cichu nie było wykonywane w dawnych, dobrych czasach, kiedy nie było rządu światowego i nie było, nie wiem, reptilian i czego tam jeszcze nie było, tak? Bo przecież kiedyś to było tak, a dzisiaj to jest. To tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję, pozdrawiam, jeszcze więcej spisków.
0: Dziękujemy. Coś ten Jacek często wspomina o tym BDSM-ie. Ja bym się nie zdziwił, gdyby tam jakieś coś było.
1: A co w tym złego?
0: Nic.
1: No właśnie, no to o co ci chodzi. Chociaż nie do końca rozumiem logikę całego zarzutu i nie wiem, jakieś takie podrzucenie tego do narodu żydowskiego. Nie wiem, chyba zgubiłem wątek.
0: To może nas naprowadzi znowu na ten wątek następny dzwoniący, którym jest Zenon, znany i nielubiany. Witamy.
4: No cześć, ja nie wiem, co jest takiego nowatorskiego w tym 7 metrów pod ziemią. Nie mam pojęcia, to jest po prostu dobre wywiady. Tak, co ta pani robi, jest nienormalne, bo choćby dlatego, że coś jest mega niszowe, to już jest wtedy z definicji nienormalne.
1: Kurde, nocne radio jest mega niszowe!
4: Tak, jest nienormalne.
0: Jest nienormalne, no, dokładnie. No, a jak ty się w ogóle odnosisz do, na przykład, do BDSM? Tak ty, jako Zenon. Może być? Fajna zabawa?
4: Nie wiem, muszę spróbować. Polecam. Dobry pomysł w sumie, no. Dobra, okej. Okay. To o, dzięki za pomysł.
0: Masz zadanie domowe.
4: Dobra, to też.
0: Za tydzień dzwonisz i mówisz, jak było.
1: Już kiedyś, dawno temu rozmawialiśmy o audycji Czerwonych Latarni. Chętnie ją poprowadzę, tylko nie sam, bo tak głupio samemu prowadzić.
0: Ja tam byłem. To mogę ja z tobą poprowadzić.
1: Podtrzymasz mnie?
4: Trzeba to przemyśleć z tym BDS-em. W sumie no, jest jakiś pomysł. A ten...
1: Ola to tak. Czeka!
0: Tylko możesz oczywiście zaczynać tak delikutaśnie, nieśmiało, jakieś tam kajdanki, a potem coraz ostrzej.
4: Dobra, już mi to tam zostaw, mi tam wyobraź.
0: A na końcu z głową kozła w masce, przebrany za zakonnicę.
1: Prawie robisz coś źle.
4: Dobra, ale...
1: Ja się znaczy, się nie wypowiadaj.
4: Ja ci coś tam powiem jeszcze innego. To jeszcze raz tylko tak ad vocem. Sztuczne oczy już były robione i działały. Tak dla twojej informacji.
0: Co? Gdzie? Kiedy? Jak to?
4: W Kanadzie na przykład.
0: Wszczepiono komuś? Ja wiem, że był taki mężczyzna, któremu wszczepiono sztuczne oko, no ale to było taka... wiesz, taka bardziej atrapa, która nie miała żadnej tam łączności z mózgiem, tylko to było takie oko, które tam się świeciło, błyszczało, no i koleś faktycznie wyglądał jak cyborg, no ale to ciężko tutaj powiedzieć o przeszczepie oka takim stuprocentowym, to raczej taka wiesz...
4: Słuchaj, to było, to elektronika, to się nakładało na te, na okulary i w ogóle miało to beznadziejną rozdzielczość, było tylko czarno-białe, I tak naprawdę cały temat zdechł, kiedy ten autor zdechł. Na Wikipedii znajdziesz o tym facecie. Nie wiem, jaki jest obecny teraz stan, jeżeli chodzi o te, o sztuczne oczy.
1: No, tylko nie... Zenon ad vocem, weź wrzuć linka w komentarzu do tej audycji.
4: Dobra, dobra, to na razie rzucę tutaj ten wam, żeby nie zaginęło, gdybym zapomniał. Walnę w tym. Tu się znajdziecie. I teraz tak, to jest detal. Chciałem trochę zabawnie z czymś walnąć i mi

0: Te napisy były, naprawdę?
1: Tak.
2: Romancji te domum.
1: No,
0: Rzymianie do domu, takie też mogły być.
1: O, to tak i później kazali im poprawiać i ich straty pisać, nie? No, Teofilusie, nie uprawiaj oralnego seksu z dziewczynami przy miejskich murach jak pies, nie?
2: Pedofilusie, daj mi numer telefonu do niej.
1: Dymałem się z barmanką. No. No, do osoby, która się tu wypróżnia, uważaj na klątwę. Jeśli pogardzisz klątwą, będziesz miał Jowisza za swojego wroga. No, i tam takie różne.
2: Oj kurde, nie chciałbym mieć Jowisza za swojego wroga. Jowisz jest duży, boję się go.
1: Epapra gra dobrze, nie gra dobrze w piłkę, przepraszam. No, tutaj widzę, 19 kwietnia zrobiłem chleb. O, to takie chyba nocne radio jakieś było, starożytne. Nie dość, że 19 jeszcze chlebek zrobił, nie?
2: Nie, to bardziej taki, wiesz, skręciłem chleb, ale to jest takie hiperszerszeni.
1: Nie mogę teraz znaleźć dokładnie w polskim tłumaczeniu, ale było też jakaś taka para braci, która się chwaliła, że tam jakieś kobiety pstrykała namiętnie gdzieś tam, nie? Pod jakimś murem, nie? O, masz! Sekundus lubi zabawiać się z chłopcami.
0: O. Czyli wandalizm jest znacznie starszy, niż nam się może wydawać. I nie pochodzi koniecznie od wandali.
1: Jak zobaczysz sobie...
0: Co okna rozbijali.
1: Serial się nazywał, bo to chyba był Rzym, ale był jeszcze jeden serial, drugi taki o Rzymie i nie chodzi mi o żadnego tam Spartakusa, ale chyba w czołówce Rzymu było coś takiego, że tam grafik malował właśnie graffiti takiego wielkiego fiuta i podpisał arma, nie? Że wojsko. No, że wojsko chuje, nie? No i faktycznie, jak sobie zobaczysz zdjęcia, to też jest dużo tam takich różnych rzeczy, tam nie halo. W ogóle ta starożytna sztuka to po prostu świństwem stała, nie? Że tak powiem.
2: No, a ty krawiec, co byś wymalował na takich murach tak 3000 lat temu?
0: Zeus, Kosmateus i Morele Benz, tak bym napisał.
1: Mogliby ci zrobić i Morele Benz.
2: Jakbym się tak naprawdę, wiecie, mógł cofnąć w czasie z całą swoją wiedzą, to bym napisał Jerzy Zięba, kurwa Menda i czekał na reakcję.
1: No, pytaj, dobre, ty jest Restituta, zdejmij proszę tunikę i pokaż nam swoje owłosione narządy płciowe.
2: Restituta, pokaż fiuta.
1: No, Restituta. No. Tutaj w tym polskim opracowaniu jest trochę ubogie, w angielskim było tego więcej, ale nie jestem zbyt przepracowany, żeby jakoś to dobrze w locie tłumaczyć. No, było po prostu duże, nie? Dużo takich różnych jazd, nie tylko w Popejach, tak na dobrą sprawę, jakbyście popatrzyli. No, ale to wiesz, to ludzie na przykład nie pamiętają, że takie jakieś te wszystkie budowle starożytne, one były kolorowe, że kolorowe były posągi i tak dalej i tym podobne. Bardzo mało jest takich jakichś rekreacji, które pokazują, że to było jakoś kolorowe, nie?
0: No właśnie, też kiedyś o tym wspominałem i to zabawne, że te różne statuły, pomniki, jak były pokolorowane, to mogły wyglądać znacznie, znacznie gorzej. Mniej ciekawie, jak takie klauny trochę, jakieś takie kolorowe usteczka. No wyobraźcie sobie, jak to odpustowo musiało wyglądać. A jak są takie jednokolorowe, z kamienia po prostu wyrzeźbione, niepomalowane, to wygląda super, nie?
1: No niewykluczone, chociaż z drugiej strony, czemu tak pesymistycznie zakładasz, czemu im tyle kunsztu odbierasz? To są ludzie, którzy zrobili rzeczy, które do dzisiaj przetrwały, nie? Niejednokrotnie. No... Popatrz, jak zajebiście wygląda na przykład taki ten znany sarkofag Faraona, nie? Na przykład w tym grafice znanej Amigowej był zrobiony złoto-niebieski. A niebieski barwnik to nie było taki hop-siup.
0: No.
1: W dawnych czasach. No tak samo jak na przykład purpura, nie? Ale purpura to już jest inna para kaloszy. To tam kwestia Fenicjan i tak dalej, ale tu już nie będę wchodził w starożytność, że tak się wyrażę.
2: Kuźwa, my mamy problemy, żeby dopicować, nie wiem, samochody z lat 50. do oryginalnego stanu, żeby wyglądały tak jak wyglądały w momencie, kiedy wyszły spod fabryki.
1: No, ale widzisz, ale mamy komunizm. Dzięki komunizmowi tak bardzo dobrze się te samochody trzymają w Wenezueli, na Kubie. Widzisz, faktem, że tam paru ludzi zmarło z głodu i na jakieś żałosne choroby, ale przynajmniej są samochody.
2: Ale o tym już w najbliższej audycji lewym okiem.
1: Nie, lewym okiem planujemy wziąć Antifa na tapecie, ale raczej nie w tym tygodniu.
0: A planujecie zaprosić może kogoś z Antify?
1: Powiem Błażejowi, żeby to rozważył, bo o, to jest dobry

0: pomysł. Będę go męczył, żeby zaprosił kogoś z Antify, może w przyszłym tym wydaniu, czy gdzieś tam. O, to będzie lepiej. To tam się będziemy sprzeczać.
1: Wiesz co, nawet mniejsza o gościa, ale poproś go, żeby sobie wyregulował poziomy, bo jeszcze jedna taka, jeszcze jeden taki wyskok, a go kurwa zabije.
0: No. Mówiłem mu to już i po prostu będę go bardziej dręczył. Ja wiem, no, może być cicho, może być głośno, byle poziom był równa, nie? A tak to jest...
2: To jest apel kurwa. Ogólnie dla wszystkich nadających do Etama też. No, przyłóżcie się troszeczkę do tej jakości dźwięku, bo w radio to jest najważniejsze i może być audycja super, może być ciekawa, ale jak się tego źle słucha i na... nie wszyscy słuchają na słuchawkach, tak? Niektórzy słuchają na głośniczkach i jak ktoś się położy na wyrku i sobie słucha i co chwilę jakieś takie skoki są, jeden mówi cichutko, a nagle drugi się odezwie i my podskakujemy na tym łóżku, to się nie da słuchać po prostu, więc wyregulujcie.
1: Nie, to jest straszne, można to zregulować nawet później, to się nazywa kompresor, także ludzie, kurde, ogarnijcie się.
0: No, dobra, to może jeszcze jeden taki szybki temacik, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ostro żyje temat nowych kart graficznych na czacie.
2: O!
0: Że tak, no, i ten, faktycznie Nvidia na dniach będzie wypuszczała serię nie GTX, tylko RTX. Chodzi o ten ray tracing, o którym kiedyś gadaliśmy w audycji dawno, dawno temu. Czyli po prostu w czasie rzeczywistym sprzętowo ogarniane światło i odbicia, że tak powiem. Oczywiście to tam będzie jakoś uproszczone, nie? Bo tak to byś musiał mieć chyba z 8 tych najlepszych kart, żeby to było cała scena dobrze policzona. Ale jest jakiś krok do przodu. Czas pokaże, czy coś z tego wyniknie. Na razie wróble ćwierkają, że niektóre stare tytuły, między innymi Wiedźmin, być może, ale to jest bardzo taka z tyłu wiadomość, będzie miał właśnie obsługę tego ray tracingu. No ciekawe, jak to będzie wyglądało.
1: Akurat w Wiedźminie za bardzo się to nie sprzeda. Polecam, widziałem jakieś filmiki na YouTube, jak w GTA 5 jest renderowany, jak jest renderowana każda klatka, ile tam jest warstw nałożonych po kolei, jak to się układa, bo w Wiedźminie no to...
0: Gier online oglądałeś taki materiał.
1: No nie wiem nawet skąd. Gdzieś mi się u mnie w strumieniu pokazało, natomiast tutaj, kiedy masz, wiesz, dużo szyb, dużo właśnie wypolerowanych mask samochodów, karoserii samochodów, no to jest troszkę więcej niż te biedna zbroja na Geralcie.
0: No tak, wiadomo, że tak, ale jednocześnie możesz jakieś te ogniwa ładnie zrobić, no to wiadomo, że nie zrobi takiego efektu. Najlepiej to będzie w produktach science fiction wyglądała i takoż też dema są pokazywane często jakieś, albo to jest scena w jakiejś restauracji, gdzie tam są jakieś imbryki porcelanowe, cudawianki, albo to jest jakiś taki nowoczesny dom, albo jakiś tam, nie wiem, mass effect, że tak powiem, nie? I to nie jest coś, wydaje mi się, jakoś wybitnie, kurde, ten, wybitnie przełomowego. Tutaj Jan Paweł napisał, że Arn, chyba tak, chyba u Arna widziałem tą scenę z tym Archonta, z tym imbrykiem i tak dalej. No.
2: Niby to jest zupełnie nowy sposób generowania obrazu, ale tak na dobrą sprawę do tej pory przy użyciu tych różnych trików, typu na przykład, że na obiekty odbicia są, na obiektach odbicia są generowane za pomocą mapy odbić. Ja nie wiem, czy to aż taka duża różnica w praktyce jest. Widziałem też jakieś tam dema. No ale te wszystkie dema technologiczne, to one zawsze super wyglądają i są tam na super sprzęcie podkręcone, więc no trzeba to w praktyce zobaczyć, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy aż będzie aż taki wielki skok. No na pewno będzie większe wrażenie, że wszystko się odbija we wszystkim i odbicia nie są tak statyczne jak do tej pory.
1: Jakbyśmy zastąpili w twoim zdaniu odbicia przez beknięcia.
0: To jest już powyżej ray tracing, to jest back tracing.
1: Burp tracing.
3: Tak naprawdę to jest właśnie back ray tracing, to co jest zastosowane w Nvidiach. Dokładnie, fajnie, że wspomnieliście. Ponieważ jest to odtwórcze, to nie jest tak, że tak jest mniej więcej obecnie robione, to jest bardzo kosztowne, że liczymy dla całej sceny wszystkie odbicia, tylko liczymy to troszeczkę od tyłu, czyli mamy ten piksel, który chcemy wyliczyć i z niego wychodzimy, od tego punktu wychodzimy, co chcemy tak naprawdę obliczyć. I dzięki temu zawężamy aż 1000-krotnie możliwości, to jeszcze nawet skalarnie, w zależności od rozdzielczości, ale przy 4K zakładamy, zawężamy po prostu możliwości tego. Także 1000 razy zaoszczędzamy po prostu po prostu czas i energię.
1: I to, co się 20 lat temu renderowało 30 minut w 3D Studio Max, no to teraz będzie nam się renderowało 30 razy na sekundę.
3: Tak, i to znaczy 60 razy na sekundę, bo 30 to jest mech. Widzę, że oglądałeś dzisiejszą konferencję właśnie NVIDIA. Jak ktoś chce dowiedzieć się więcej, to właśnie była o 18.30 dzisiaj live z Gamescomu i jest do normalnie obejrzenia. Tam jest dokładnie wyjaśnione, na czym to polega, także nie ma sensu tutaj więcej tłumaczyć. Ważne, żeby jak ktoś chce, mógł sobie znaleźć to nagranie. Ono trwa tam godzinę. W sumie bardzo szanuję CEO NVIDIA, który sam to objaśniał. Widać, że się tym jara, co prawda czasami jego reakcje są overhyped, ale ogólnie widać, że wie, o czym mówi, fajnie to opowiada, ciekawie, i jak będę kiedyś CEO NVIDIA czy czegoś takiego podobnego, to chciałbym po prostu wejść na scenę kiedyś i tak opowiadać jak on, dosłownie jak pedofil techniczny.
1: Overhyped.
2: Jak słuchałeś tego wykładu, to może wiesz, jak będzie sprawa wyglądała z cieniami? Czy też czeka nas jakaś rewolucja, jeśli chodzi o generowanie cieni?
3: No to właśnie ma... Wiesz, przed chwilą tłumaczyłeś, na czym polega, przynajmniej częściowo, na ten ray tracing polegał, czyli tam liczymy wszystko, no wszystko związane z światłem, tak? Czyli skoro liczymy wszystko ze światłem, to liczymy też cienie, także po prostu też wszystko będzie, tak?
2: No, bo do tej pory liczymy cienie to wszystkie, był taki słaby punkt, troszeczkę wydaje mi się, cienie. Te cienie... Nigdy nie udało mi się, przynajmniej mi, uzyskać nawet na jakichś tam wysokich ustawieniach na Unity jakichś fajnych cieni, albo...
3: Unity, no kurwa macie.
1: Błagam, kurwa.
2: Unity już dzisiaj jest całkiem bardzo dobre, wcale nie...
4: Mroczne cienie.
2: Nie jest jakoś specjalnie gorsze tak, od Unreala.
3: To tak, kurwa, im starsza, tym lepsza, tak?
2: Unity się zmieniało mocno przez lata, no to kiedyś był taki pogląd, tak. Jak na gorszy...
3: Nie znam gry, która działałaby dobrze poza Endless Legend na Unity. Literalnie nie znam.
2: Wasteland jest na...
3: Nie grałem.
2: Bardzo ładnie.
3: W każdym razie wszystko, co grałem poza Endless Legend, było totalną chujnią i nie polecam. W szczególności, co prawda jedyny jest bonus, że można pisać na tym w C#, ale to i tak korzysta z mono, także nie polecam.
0: Działa Endless Legend, kosztuje całą dziesiątkę na jakimś G2A i... Pamiętam, że sobie odpaliłem Endless Legend właśnie na starym kompie, bo miało małe wymagania, nie? I to był plusik, nie? Ale ten Wasteland 2 też działał, nie? A cała reszta to jest, tak jak mówicie, porażka kompletna. Mierzam, zastanawiam, czy w ogóle te karty, znaczy kiedy i za ile będą na złączu MXM dostępne, nie? I ile będą prądu żarły.
3: Znaczy ile prądu żarły i wszystko, całą specyfikację już znamy, ile będą kosztowały, już można preorder zamawiać, 20 września zostaną wysłane, przynajmniej te, które zostały dzisiaj zaprezentowane, także no, jak ktoś ma wolne 1K dolarów, no to może sobie kupić najpotężniejszą kartę na obecnie na rynku konsumencką.
0: No to ciekawe, kurde. Ale ile prądu mówisz będzie w takim razie żarło takie bez TI?
1: Magrawa sobie zainstaluj.
3: 180.
2: 10 tysięcy dolków? To ja się wstrzymam jeszcze
3: nie,
2: chwilę.
3: Nie, 10 tysięcy, nie, 1000.
2: Aha, 1000. To i tak się chyba wstrzymam jeszcze chwilę z kupnem.
3: A już się zastanowiłeś, już liczyłeś sobie w główce.
1: A coś mówili tutaj o PS5 może?
3: Nie, ale śmiali się tam z konsol, przynajmniej Nvidia się śmiała z konsol, że na konsolach nie ma ray tracingu. Właśnie na tym pokazie, także całkiem możliwe, że nowa generacja też nie będzie korzystała w ogóle z rozwiązań NVIDIA.
2: Człowieku, to są nieważne rzeczy w ogóle.
3: Bo tak to by się nie śmiali.
2: Były czasy, że były dyskietki 5-calowe, można było sobie z internetu ściągać podręcznik terrorysty. To były czasy, a nie jakieś...
3: Man, kiedyś to w ogóle dyskietki były, ludzie nawet nie wiedzą, że były takie dyskietki 5-calowe, 6-calowe, nawet 7-calowe.
2: 3-calowe były.
3: Naprawdę?
2: Też.
3: Naprawdę 3-calowe były też?
2: Tak, a chodziłeś na uczelnię, ty pewnie myślisz o 3,5-calowych, a były też 3-calowe.
3: A, no właśnie, a wiesz, że kiedyś były dwie stacje dyskietek, wkładało się dwie dyskietki, jeden z systemem, a drugą dyskietką się operowało?
0: O Jezus, normalnie. Następny znowu Archon będzie, że ktoś...
1: Dobra, nie róbcie kurwa z tego teorii chaosu, ja pierdolę, ludzie.
0: Jaka teoria chaosu, no Jezus Maria, no.
3: To jest teoria chaosu. A pamiętacie Buzdygana? Kurwa, ale to był
2: śmieszny człowiek. To był gość.
3: To był troll, a nie to, co teraz trolle jakieś na teorii chaosu bekają.
2: Bo on się przedstawiał z imienia i nazwiska.
3: Ale to tak naprawdę był myk, bo on naprawdę nie nazywał się Arnold Buzdygan. To tak...
1: Wow, o ja pie... Naprawdę?
3: Ja. To był najlepszy troll. A jak ktoś go tam wkurwił, to poszedł z kolegami i go pobił.
1: Dobra, no. Kończ właśnie.
2: Śledziłem nawet te sprawy z pobiciem.
0: Ja pierdzielę, no trzeba było pogadać, trochę ponerdzić, pogadać o kartach, bo nie mam z kim, a tutaj dupa, nie wolno, kurde, nudno.
3: No właśnie, na teorię chaosu.
2: Słuchacze się nudzą pewnie troszeczkę, co po niektórzy...
0: Nie nudzą się, przecież kurwa na czacie o tym gadali, no do cholery, co ty opowiadasz za mną?
2: Sprawdzę, czy liczba słuchaczy nie spadła.
1: Wzrosła. Na czacie masz jasne pytanie, jakiego paliwa używają indyki?
0: Dla paszy.
2: Unity silnik dla indyków. No dokładnie. O, ale liczba słuchaczy wzrosła, czyli temat nie jest aż taki nudny, więc...
0: Przecież mówiłem do cholery, że na czacie ich to interesowało, jasnej anielki. A tutaj widzę, ile żrą obecne generacje. 1060 100 watów, wersja laptopowa. Wersja laptopowa 1070 150 watów. I 1080 190 watów. Nie mówimy tutaj o tych, nie?
1: Granie w gry na laptopie.
3: Co? To znaczy troszeczkę się zrehabilitowali, ponieważ te laptopowe, mimo że są low voltage, to nie są już w wersji M, przynajmniej te od Nvidia, tak. I są już normalne, ale to dalej jest low voltage, więc nie zrobi tego, co normalne.
0: Ale czy wiesz, 1070 od desktopowej, taka laptopowa się dużo nie różni, nie?
3: Jest low voltage, tym się różni.
0: No, ale wiesz... W praktyce w napierdzielaniu nie ma jakiejś takiej wielkiej różnicy, tylko że jak masz
3: poza kilkunastoprocentowym spadkiem.
0: Nie masz takiego spadku. Kilkanaście? Nie sądzę.
3: Tak.
0: Dobra, to nie wiem, zrobię benchmarka i ci wyślę.
3: A to nie musisz, są benchmarki profesjonalne, stworzone na independent, na niezależnym, jak to się nazywa? Podstawce.
0: No, pewnie, ale
3: wiecie, o co chodzi.
0: Druga sprawa jest taka, że są dwie wersje, słuchaj, bo to nie jest wszystko, co ty powiedziałeś, bo są jeszcze te wersje, które są jeszcze bardziej lower voltage niż te normalne. Jak one się nazywają? One są w tych najbardziej takich high-endowych laptopach wrzucane. Asus ROG na 24 giga pamięci. Jakoś to się nazywa, kurde. Ach... Zabij mnie. Patrz, nie mogę...
3: Zabiję cię, podaj adres.
0: No bardzo po prostu śmieszne, nie?
3: Nie, mówię poważnie, podaj adres.
0: Nie.
2: Mnie możesz zabić, bo mi się już tu nudzi na tym świecie. Z nudów.
3: Ty masz cierpieć na tym świecie do końca. A nie masz jaj, żeby się zajebać, więc to będzie dla ciebie cierpienie większe niż zajebanie.
1: Ajajaj.
0: No, to jest prawda. To jest prawda, krawiec. Zostajesz i cierpisz. Jakbyś sobie strzelił samobuja i widzisz, i nie ma. No. Dobra, aż mi głupio, że tak powiedziałem, a zapomniałem, jak to się nazywa.
3: Zapomniałeś, gdzie mieszkasz?
0: Tak, zapomniałem, gdzie mieszkam. No, nieważne. Są dwie serie po prostu teraz Nvidiowych kart graficznych. Jedne do laptopów, jedne są... Być może, nie będę się sprzeczał. O, Max Q, właśnie, te nowe Max Q. One są robione do laptopów, które mają mieć za zadanie nie być głośnymi z sukinkotami, nie? I to się udaje różnie, no, że tak powiem.
3: Jeśli kupujecie laptopa, czy w ogóle kupowanie laptopa to jest głupota, ale jeśli kupujecie laptopa, który nie ma chłodzenia pasywnego, to nawet mi was nie szkoda.
1: Ale szanuj mojego MacBookera.
3: No to zaktualizuj sobie swojego MacBooka, żeby miał pasywa.
1: Kurwa, mój MacBook Air jest w całości pasywny.
3: A, no to okej. Okay. No to czemu, co mówiłeś, że nie tak? No, bo że ja czegoś nie zrozumiałem.
0: Jest pasywny, no dobra. No. A teraz te i9 w najnowszych MacBookach Pro się dalej okazuje, że jest kupa, że głośniki jest kupa, że wszystko jest do dupy.
1: O kurwa, tylko... głośniki w laptopie, naprawdę. O czym my tu mówimy, ludzie kochani?
3: I właśnie takie osoby przypierdalają się do profesjonalnego sprzętu. Nie ma, co, nie, ma, nie, nie ma co się do czego się przepierdolić, ogłośniki są chujowe. A tutaj.
0: No, przepierdolić
3: się do farbka lekko odchodzi z plastiku.
1: Stary, mój poprzedni MacBook ściszał swoje wiatraki, kiedy korzystałem z Siri, żeby lepiej zbierać z mikrofonu.
0: Ja.
2: Jaki mądry. Super.
0: Ale ja nie mówię, że jest beznadziejne Apple i w ogóle. Przecież ostatnio dzwoniłem do kurwy nędzy i polecałem moim zdaniem dla takiego zwykłego zjadacza chleba dobry MacBook. Znaczy zwykły MacBook podstawowy to jest lepsza rzecz niż PC, nie? Nie będzie miał tyle nerwów.
3: Nieprawda, nieprawda. Kłamie.
0: No to dlaczego twoim zdaniem to nie jest lepsze dla takiego zwykłego zjadacza chleba?
3: Co jest lepsze? Pierwsze ty przedstaw, to ja będę mógł kontrargument rzucić, bo rzucić slogan, więc udowodnij, tak?
0: Moim zdaniem taki, wiesz, zwykły MacBook Air dla zwykłego człowieka jest dobry, bo nie jest tak awaryjny jak Windows, a sorry, Windows 10 widziałem, no cudowny nie jest, zdarza mi się rozpierdolić.
3: O, Windows 10 widziałem, tak? I to tak samo jak pewnie z MacBookiem czy czymś takim. O, widziałem, ale głośniki ma chujowe, bo przeczytałem to na jakimś chujowym forum.
0: Nie, kurwa, siedzę teraz na zajebistym sprzęcie z Windowsem 10 do kurwy nędzy, no i...
3: I co, rzuca się...
0: Zdarzałem się jakieś fuck-upy, tak.
3: Jak,
0: no, no nie wiem, no wiesz.
3: No dobra. Widzisz, sam nawet nie wiesz, o co się rzucasz. Człowieku,
0: ale to mam listę zacząć, miałem w cholerę.
3: Tak, i tanie masz mi. Masz takie narzędzie w Windowsie jak menadżer logów, więc możesz sobie wejść w ten menadżer logów, tam masz nawet jak dla debila napisane, co się spierdoliło i kiedy.
0: Tak, czekaj, już będę teraz odkopywał ten menadżer logów. Aktualizacje mi nie działały przez kurwa 2 miesiące, w ogóle nie mogłem nic
3: jak
0: zrobić.
3: Jak miałeś chujowy internet, to trudno, żeby ci nie działały.
0: Nie miałem chujowego internetu do kurwy nędzy. Nie, nie miałem chujowego internetu. Dzwoniłem do internetowca, jest wszystko okej.
1: Okay. Dzwoniłem, tak? Do internetu!
3: A jesteś paskonistą?
0: Kim kurwa?
3: Paskonistą. Komputerowcem.
0: Nie wiem, o co ci chodzi. Co jest paskonista? Dobra, Jan, słuchaj, powiem ci tak, nie działa mi...
3: Nie, no nawet nie potrafisz powiedzieć, co ci nie działało. Rzucasz oszczerstwami, które są najgorsze. To tak jakbym ci powiedział, że ale o, jebałem twoją matkę, była chujowa. A dobra, co było chujowe tak naprawdę? I bym teraz zastanawiał się, a może trochę była za luźna, a może troszeczkę za dużo wzięła pieniędzy. No zdecyduj się, albo mówisz konkretnie, albo nie mów.
0: Mam ci powiedzieć, że to ci mówię. Słuchaj, nie miałem aktualizacji. Nie działały, pisałem do Microsoftu.
1: Zamknij ryj.
2: No, wszyscy, dobra, wszyscy zamknijcie ryj, bo tu tak zeszło na tematy geekowskie i słuchacze się nudzą, tak więc kończymy to przedstawienie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, zostaliśmy sami. Arnolda Schwarzeneggera nie wpuścili do sklepu Gucci ochroniarze, bo powiedzieli mu, że tam za duży tłok i go nie wpuszczą, bo już za dużo ludzi jest w środku. No to Arnie powiedział, no to trudno, i poszedł sobie.
1: Tak spojrzał w ich oczy i powiedział, talk to the hand.
2: Nie, powiedział, I'll be back.
1: Tak samo mówię za każdym razem, jak z Żabki mnie wypraszają.
2: No, ale to swoją drogą nie wkurzyłbyś się na takich ochroniarzy swoich, że nie wpuścili samego Arnolda, na przykład, wiesz, przyszedł, mógł ci sklep zareklamować tam z kamerami, a tu nie wpuszczamy, z takich butach.
1: Znaczy, wiesz co, jakby Arnold przyszedł do jakiegoś takiego mojego sklepu, gdybym, nie wiem, ze świeżakami byłbym w Biedronce, to by mi się naprawdę mokro w zbroi zrobiło.
2: No, przy promocji któregoś tam Terminatora Arnold podszywał się pod figurę woskową na przykład i bywalcy jakiegoś tam gabinetu figur, czy to woskowych tam, czy ogólnie takich statuetek przedstawiających różnych tam, różne gwiazdy, celebrytów, stoją sobie, robią zdjęcie, a ten nagle ożywa i coś do nich mówi. No to szok straszny, nie? Sam Arnold. Niesamowite przeżycie. No... Jackie Chan ostatnio we Wrocławiu był. Szkoda, że akurat mnie nie było na placu solnym.
1: No, coś tam o tym wspominałeś. Dobra, to może tak postawmy kropę w tym miejscu.
2: Sam sobie kropkę zrób na majtach.
1: Już sobie zrobiłem. Już mi się kot uwalił na moim dywaniku karnym.
2: No. Tak więc powoli kończymy. Obiecuję powrzucać... Jakoś dzisiaj pewnie w nocy powrzucam te zaległe audycje i zrobimy taki test, zobaczymy, czy jakaś wpłata będzie, bo tu wcześniej ktoś dawał do zrozumienia, że to jak będą audycje, to będą wpłaty, a nie, że będą wpłaty, to wtedy audycje, czy jakoś tak. No spróbujmy.
1: Kurde, no ten prąd nas kosztuje, no ten tutaj to wszystko nas kosztuje.
2: No i to nawet bardzo. Ja mam taką dopłatę za prąd, że o mało sobie zbroi nie osrałem, jak się dowiedziałem. Ale to coś kombinuje ten tutaj cwaniaczek. Ja tu muszę zobaczyć.
1: No w sumie bym się nawet nie zdziwił.
2: No, bo to niemożliwe, żeby jeden komputerek i lampka, a tu wiesz, ciągle jakieś dopłaty, nie? A poza tym, jak go raz przyłapałem na mitomaństwie teraz i to takim w ogóle bezczelnym, wiesz... Okazało się, że świrus, nie? I świruje pawiana strasznie. No to pewnie z prądem też świruję. No ale to najwyżej ja go będę trzymał za ręce, a kolega będzie bił po brzuchu. Zobaczymy. Nie, żartuję oczywiście. Ja nie toleruję przemocy.
1: Ale przecież ja już kupiłem bilet kolejowy. Kurde, no stary. Przepraszam.
2: Nie, to tak się zgrywamy. My byśmy nawet muszki nie skrzywdzili. No, zobaczymy, co tam będzie. No, pamiętajcie czasem tam o nas, pamiętajcie, że nie żywimy się powietrzem i tak dalej, i całe te. No i co, i kiedy się spotykamy? Coś tam planujesz ciekawego? Tak na zakończenie powiedz, co tam się szykuje?
1: Wiesz co, nie wiem jeszcze, co się szykuje na piątek, ale teraz szykuję petardę, sprawdzam, bo szykuję o zamachu Kennedy'ego, gdzie wiemy, że wyszło bardzo dużo dokumentów, które wydobył ze swojej okrężnicy Donald Trump. I tych dokumentów jest całkiem sporo i te dokumenty były puszczane w pewnych falach. I wydaje mi się, że nie wiem, czy mi się uda zrobić to w następnym tygodniu, bo to jest naprawdę kawał ciężkiego researchu, ale jeżeli dobrze pójdzie, to już w kolejnym odcinku sprawdzam, pojawi się zamach na Kennedy'ego z właśnie nowymi dokumentami, coś czego nie zobaczycie w filmach dokumentalnych, coś czego nawet nie zobaczycie w polskiej blogosferze, coś co będzie przeanalizowane od początku do końca. I mam dla was złą wiadomość, był jeden strzelec i tak Oswald zabił Kennedy'ego, ale otoczka, która była wokół tego, naprawdę przeraża.
2: Pozwoliłem sobie na koniec odebrać jeszcze słuchacza, tak po awatarze poznaję ciemny typ jakiś. Pewnie będzie
4: od ciemnej gwiazdy, jakby nie było, nie, z czarnej dziury.
2: No coś już po głosie poznaję, że będziesz trollował.
4: Będę trollował, chciałem właśnie to powiedzieć, że będę trollował, ale tylko przez 3 sekundy, albo 10 sekund. Bo
1: no,
4: chciałem tylko powiedzieć, że nie mam nic mądrego do powiedzenia.
2: No to... Ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Dowcip przedni.
1: Niedoceniony. Weź zbekać chociaż.
4: Nie, no, żartuję. Chciałem tylko pozdrowić. A to jest nagrywane na żywo, czy nie?
1: Tak.
4: A, no to dobrze. To dlatego chciałem pozdrowić Sylwię, Agnieszkę, Karolinę, Magdę i drugą Karolinę jeszcze.
2: To jakiś harem tam masz chyba.
4: Nie, no to wiesz, jak będą odsłuchiwać na żywo, znaczy offline, jak będą odsłuchiwać, to żeby wiedziały, że to ja. A przedstawię się, że jestem umo-psycho-pojebaniec.
2: No tak myślałem właśnie, tak po głosie.
4: No i dobrze. I jeszcze matkę Dynamita chciałem pozdrowić też.
1: Wiesz co, będę u niej jutro, także pozdrowię dogłębnie.
4: Dobrze, na razie,
2: cześć.
1: Trzymaj się. Pozdrawiamy Magdę, Sylwię i 4 imiona, których nie zapamiętałem. No to co?
2: A co z tą rekordową audycją, którą zapowiadałeś i która się nie odbyła, ponieważ masz w dupie słuchaczy, nie zależy ci na nich i skłamałeś, narobiłeś smaka, a oni się rozczarowali tobą i tak dalej?
1: Jak się doprowadzę do porządku, bo cały czas nadaję smarkając i pierdząc w mikrofon, ale przynajmniej sobie tutaj troszkę to wyciszam. A kiedy powrócę troszkę do porządku, to coś takiego się zdarzy. Bo niestety
2: No dobra. No to żegnają was dwie złe świnki. Jeszcze na koniec.
1: Ale to chyba wszczepiliśmy, to my.
2: To my, świnki 3. Sport, muzyka oraz gry. No to tymczasem Borem Lasem.
1: No szanowanko i do usłyszenia w piąteczek. Trzymajcie się, cześć.
2: A ja zapraszam ewentualnie jeszcze na Discorda naszego, na którym często są bardzo interesujące różne debaty, rozmowy, często sprośne, rubaszne, a czasem też arcymądre, arcyciekawe. szczególnie jak ja jestem. Prawda? No, nie, no żartuję. Tam ostatnio mnie nie ma. Tylko mam nadzieję, że jak tam coś się będzie działo, to może nie będzie o własności prywatnej i o wolnym rynku. Ale tak też czasami bywa. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, w tym tygodniu postaram się w końcu zrobić jakieś czasy ostateczne, takie bardziej normalne, merytoryczne, spiskowe. Albo o jakichś niezwykłościach sobie pogadamy, no bo ostatnio takie luźne odcinki były. Będą wrzucone te audycje. No i jeszcze raz tutaj się dopraszam się jakiegoś wsparcia. No bo serio po prostu, jak nie będzie nic, to będzie nas mniej trochę tutaj się będzie działo na pewno. No to co? No to do usłyszenia, cześć.
5: Przypowieść o wilku i dwóch małych świnkach. Pewien wilk był bardzo zły na dwie małe świnki i chciał im zniszczyć domy. Udał się do pierwszej z nich i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz świnka mieszkała w domu z betonu zbrojonego nanomateriałami, więc nawet nie zauważyła, że coś się dzieje. Nieskruszony wilk ruszył do domku drugiej świnki i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz ściany były pokryte grafenem, więc świnka jedynie usłyszała lekki podmuch. Niedotleniony wilk zaczął się hiperwentylować i stracił przytomność. Świnki wszczepiły mu chipa i puściły go wolno, by badać jego zachowanie w naturalnym środowisku. Pamiętaj, eksperymenty na zwierzętach są moralnie uzasadnione. Przed użyciem wilka skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy wilk niewłaściwie stosowany może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu.
6: Thank you for your cooperation. Good night.

Witajcie, witajcie, witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj przerwy technicznej nie ma, dzisiaj są luźne gadki, ponieważ dzisiaj rano dostałem informację, że profesor Michalik, który był przewidziany jako gość dzisiejszej audycji, niestety nie może wziąć udziału, ponieważ się biedny rozchorował, nie pił gansów, nie brał witaminy C, no i niestety nie był w stanie przyłączyć się do nas na dzisiejszej audycji, ale jesteśmy umówieni na za tydzień i za tydzień będzie długo oczekiwany temat, będziemy rozmawiali sobie o sztucznej inteligencji. A dzisiaj w temacie oczywiście luźno, oczywiście bardzo luźno i oczywiście interaktywnie zapraszam do dzwonienia Skype, Nocne Radio, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę. Dzisiaj wbrew pozorom bardzo konkretny temat. Dzisiaj będzie troszkę przedłużenie audycji luźnych gatek, które miałem jakiś czas temu też w zastępstwie przerwy technicznej. Szermierka słowem, mam nadzieję, że pamiętacie ten odcinek. Rozmawialiśmy wtedy sobie o metodach heurystycznych, o metodach manipulacji, technikach właśnie takich batalii słownej, gdzie nie do końca jest istotne, kto ma rację, nieistotne jest, gdzie leży prawda, bardziej istotne jest to, gdzie leży zwycięstwo tejże dyskusji. Także dzisiaj, wówczas zapowiedziałem właśnie drugą część, do której się dzisiaj zawezmę, mianowicie o błędach poznawczych. Porozmawiamy sobie o błędach poznawczych, natomiast jeszcze tutaj w ramach przerwy będę miał dla was, dzisiaj będzie nam muzycznie towarzyszył dość ciekawy artysta, Zeo Javed. Można tutaj powiedzieć, że to jest nieco, nie wiem, lekcja z korespondencji kultur, ponieważ jest to Turek, jest to Turas, jest to rasowy ciapaty z krwi i kości, tak bardzo znienawidzony, który pewnego dnia pomyślał i stwierdził, że on chciałby rapować i on będzie próbował rapować. Ponieważ dzisiejsza dyskusja może się troszkę rozognić, bo najlepszymi, może nie najlepszymi, ale o tym o to też później wyjaśnię, ale najbardziej docierającymi do ludzi metodami tłumaczenia jest tłumaczenie na podstawie pewnych konkretnych przykładów. Wezmę parę gorących przykładów, ale żebyśmy mieli pełną jasność, Na razie zacznę od muzyki, bardzo krótkiego utworu, co by ludzie się zebrali i żeby później pretensji nie było, bo obawiam się, że i tak będą. No ale w międzyczasie, moi drodzy, zaczynamy z Zeo Javed. Co się stanie, jeżeli Turkowi damy rap?

A my wracamy do naszej dzisiejszej audycji. W zasadzie rozpoczynamy ją, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o błędach poznawczych, o metodach, które, tak jak właśnie w tych luźnych gadkach odnośnie szermierki słowem, mówiliśmy o metodach, w jaki sposób jesteśmy manipulowani, w jaki sposób ktoś może odpowiednio zagrać słowem, zadziałać argumentami, zabawić się troszkę naszym kosztem i przekonać nas do czegoś, w co nie do końca byśmy sami uwierzyli. Dzisiaj porozmawiamy o czymś zgoła innym, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o sposobach, w jaki sami się utwierdzamy w bardzo złym przekonaniu, w jaki sami manipulujemy samymi sobą, moi drodzy, ponieważ tak, to jest największa pułapka, jaką tylko można sobie wyobrazić, kiedy dokonujemy pewnego błędu poznawczego i ktoś, kto zna te metody, te błędy poznawcze, jest w stanie bardzo łatwo wprawić nas, wyzwolić w nas to, żeby te błędy poznawcze się w nas uruchomiły. Ja zapraszam, jak się audycja rozkręci, jak najbardziej do dzwonienia. Dzisiaj porozmawiamy, ja też będę mówił troszkę na swoim przykładzie, na podstawie błędów poznawczych, które sam dokonywałem i dokonuję, ponieważ nie do końca wierzę, że daje się w całości wyeliminować. Musiałbym być, nie wiem, jakimś cyborgiem, żeby to się udało. Natomiast błędy poznawcze zdarzają się każdemu z nas i trzeba mieć dość naprawdę chłodne podejście, żeby ich całkowicie uniknąć. Nie wiem, czy to jest do końca możliwe. Natomiast dzisiaj będę się posługiwał wieloma przykładami, między innymi właśnie z klimatów okołospiskowych, z klimatów, powiedzmy, takich znanym nam na co dzień, znanym nam z różnego rodzaju audycji, a także znanym nam z waszych poglądów. Słuchajcie, to, że ktoś popełnia błąd myślowy, nie znaczy to jeszcze, że się myli. Tutaj nie ma żadnego równa się pomiędzy jednym a drugim, więc jeżeli komuś wykaże, że dokonał takiego błędu myślowego, to jedyne, co chcę przez to powiedzieć, to jest to, że jego argumentacja w tym konkretnym punkcie się nie trzyma kupy i zwyczajnie bazuje na pewnym błędzie myślowym. Nie znaczy to, że całkowicie nie ma racji. Błędy myślowe, jest to coś na zasadzie, no nie wiem, nasz proces myślowy to jest tak troszkę jak jechać samochodem do obcego miasta oddalonego o kilkaset kilometrów, tylko i wyłącznie przy użyciu drogowskazów, bez jakichkolwiek GPS-ów, map, dodatkowych pierdół. W każdym razie tak, bez właśnie jakichś dodatkowych pierdół. I błędy poznawcze to tak naprawdę błędy w tych wszystkich znakach drogowych, które zwracają nam uwagę na przykład nie na największą miejscowość w okolicy, a na jakiś kompletny pipidówek, który pozwala, został akurat wyszczególniony na znaku. I tak jak mówiłem, jeżeli będziemy nawet używali fałszywych tych znaków, możemy dojść do prawdziwego, do faktycznego celu, co nie zmienia faktu, że operowaliśmy tutaj na błędnych założeniach. To, co chciałbym, żebyście wynieśli z dzisiejszej audycji, jest to właśnie niejako taka lista błędów poznawczych, które możecie popełnić i żebyście mieli z tyłu głowy właśnie metody, którymi to się rządzi, tak żebyście byli dużo bardziej odporni na to, jeżeli ktoś zechce was wdrukować błąd poznawczy i... no nie wiem, przykładowo wmanipulować was w coś, bo to też jest częsta metoda, a także jeżeli byłoby ryzyko, że zaczniecie być wręcz orędownikiem osoby, która popełnia oczywisty błąd, często nawet nieświadomie, do tego jeszcze przejdę, ale zwyczajnie będąc tak zwanymi pożytecznymi idiotami. Na sam początek, tak troszkę, nie wiem, z prywatnego bloga wręcz mogę powiedzieć, opowiem wam o moim pierwszym samochodzie. Wbrew pozorom nie jest to kompletnie nie na temat, jest to bardzo, bardzo w temacie. Słuchajcie, mój pierwszy samochód to był Opel Corsa B z silnikiem 1.0, trzycylindrowym, tak, dokładnie ten silnik z kosiarką, rocznik 99, naprawdę uwielbiałem jej zawieszenie, uwielbiałem tanie naprawy, uwielbiałem jej, no nie wiem, niskie koszty utrzymania. Słuchajcie, jak się nią dobrze wyczuło, to naprawdę to autko paliło pół kropli na stówę. Ponieważ był to mój pierwszy samochód, darzę go ogromnym sentymentem, natomiast właśnie wokół niego powstała cała gromada błędów poznawczych, które, że tak powiem, przyświecały mi w trakcie posiadania tego auta. Posiadałem je przez jakieś 3
3 lata, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc tak, no sentyment, ogromny sentyment, pierwsza fura, pierwsza własna fura, na którą sam zapracowałem, którą sam utrzymywałem, którą sam jeździłem, taki typowy miejski dupowóz, ale także zdarzyło się wyjechać na Woodstock, zdarzyło się wyjechać na wczasy czy cokolwiek. Więc naprawdę miałem, darzę do dzisiaj ten samochód ogromnym sentymentem, natomiast pamiętam jak dziś, dałem za nią 5200 zł w naprawdę fantastycznym stanie, tani samochód taki w sam raz, słuchajcie, to było, nie wiem, do rozbicia dosłownie, że jako pierwsze auto, żeby mi nie było żal, jeżeli coś spitole i coś z tym autem się stanie. Natomiast właśnie, na czym polegają błędy poznawcze? Błędy poznawcze polegają na tym, że podejmujemy decyzje na podstawie rzeczy, które nie są faktami, na podstawie jakichś właśnie niedoskonałych widzimisię. No i faktem jest, że wbrew pozorom w ten samochód musiałem mechanicznie, no zwyczajnie to się psuło, tak? Ze względu na to, że to był stosunkowo... To było stosunkowo stare autko, jednakże właśnie to, że było moje, naprawdę często przykrywało mi jego wszystkie możliwe wady, jakie tylko można sobie wyobrazić. I to, że te 5200 zł, nawet dwa razy więcej czasami musiałem rocznie w niego ładować, i to nie mówię tutaj o utrzymaniach paliwa, ale o naprawach, o ubezpieczeniu, tego typu pierdafiksach, dowodzi temu, że no może nie do końca była to właściwa decyzja, tak? Tylko dlatego, że to auto było moje, tylko dlatego, że pewnego dnia podjąłem decyzję, żeby kupić właśnie to auto, sprawiło i wpłynęło na mnie, że w późniejszych decyzjach to zakupione auto traktowałem niejako z takim dodatkowym namaszczeniem, ponieważ jest moje, to muszę konsekwentnie brnąć, nawet jeżeli to była głupota, nawet jeżeli to był błąd, który popełniłem, kupując to auto, muszę konsekwentnie w to brnąć, ponieważ to jest moje auto i ja jestem czemuś mu winien. To jest właśnie efekt takiego dysonansu podecyzyjnego, czyli specyficznej formy dysonansu poznawczego. Dzisiaj właśnie będziemy mówili przede wszystkim o dysonansach poznawczych, pewnego rodzaju ambiwalencji, pewnego rodzaju mieszanych uczuciach, na podstawie których podejmujemy decyzje. Tutaj właśnie mówimy o decyzjach, które zostały podjęte na podstawie wcześniej podjętej decyzji. Przed podjęciem właśnie jakiejś dużej decyzji typu właśnie kupno samochodu, ludzie stosunkowo myślą racjonalnie, ale po podjęciu decyzji za wszelką cenę będą się upewniali w tym, że ta decyzja, którą podjęli, jest faktycznie słuszna, jest jak najbardziej prawdziwa, tym bardziej, jeżeli jest ona nieodwracalna. Tutaj pięknym przykładem z kolei byłoby małżeństwo. Jeżeli raz w to małżeństwo wejdziemy, i tutaj naprawdę przykłady można mnożyć wraz z moim nieudanym małżeństwem na czele, że jeżeli w takie małżeństwo wejdziemy, to wówczas będziemy go bronić do ostatniej kropli krwi bardzo często, nie mając do końca świadomości, że istnieją różne inne drogi, typu rozwód, typu separacja, typu właśnie jakieś prawne kroki, które dążą do odkręcenia tego. Nasz mózg stara się zagłuszyć możliwości i ukryć możliwości, które mamy, które zaprzeczyłyby tej wcześniej podjętej decyzji. Dlatego bardzo często ludzie, którzy raz podjęli jakąś bardzo, nie wiem, wiążącą decyzję, traktują ją za bardziej wiążącą niż tak naprawdę jest. Takie to są, nie wiem, deklaracje przyjaźni, deklaracje międzyludzkie, to jest kupno mieszkania, to jest kupno samochodu. Właśnie to są relacje międzyludzkie typu przyjaźń, typu miłość. Bardzo brakuje właśnie w tej deformacji tego, żebyśmy zakwestionowali, czy decyzja, która została podjęta, była właściwa, ponieważ mózg bardzo lubi mieć świadomość, że zrobił wszystko, co może, zrobił po prostu najlepszą możliwą rzecz, jaką tylko mógł zrobić i tak naprawdę nie żałuje niczego. No, ja tutaj absolutnie się przyznam, sam byłem przez dłuższy czas osobą, która twierdziła, że nie żałuje absolutnie niczego i ze wszystkiego, co jest w swoim życiu zrobiła, jest absolutnie dumna,
Ale z czasem okazało się, że jednak to przekułem, bardziej idąc w kierunku tego, że pewnych rzeczy żałuję, pewne rzeczy chciałbym, żeby się potoczyły inaczej, ale przynajmniej staram się z każdej z tych rzeczy, która była całkowicie od początku do końca negatywna, wyciągnąć coś pozytywnego na zasadzie, co cię nie zabije, to wzmocni. Nawet jeżeli podjąłem jakąś decyzję negatywną, która bardzo mnie zniszczyła, skrzywdziła i tak dalej, przynajmniej nauczyłem się czegoś na tej podstawie, przynajmniej później wpłynęło to na moje decyzje tak, że teraz jest zwyczajnie dużo lepiej. Natomiast wracając do całego tego dysonansu, tutaj najbardziej możemy się skupić nad tak zwanym efektem potwierdzenia. Confirmation bias z angielskiego. Jest to potężny efekt psychologiczny, który sprawia, że preferujemy informacje, które potwierdzają nasze wcześniejsze oczekiwania. Jest to niejako taki większy zbiór nad tym, co wam mówiłem, czyli tego dysonansu postdecyzyjnego, jeżeli badamy jakąś rzecz, zastanawiamy się nad nią, nie mamy jeszcze opinii, pojawiło się nam coś nowego. Dajmy na to, nie wiem, no choćby ten znany wszystkim spiskowy efekt Mandeli, zakładający, że jest jakaś grupa, która teoretycznie próbuje zmieniać nam wszechświat, zmieniać nam historię i niektórzy ludzie zapamiętają pewne rzeczy w zupełnie inny sposób, niż one się odbyły. Krótko mówiąc, w pamięci mamy coś zupełnie innego niż to, co mamy w książkach czy w innych materiałach źródłowych. I mamy coś nowego, musimy to przeanalizować i w miarę analizy buduje nam się pewne oczekiwanie. W zależności od tego, czy jesteśmy bardziej skłonni właśnie rzeczom spiskowym, to też jest, słuchajcie, dość istotne. A swoją drogą właśnie zapomniałem, bo na samym początku chciałbym podziękować Furakowi za inspirację do dzisiejszej audycji, mimo że miałem, że tak powiem, z tyłu głowy, żeby porozmawiać o właśnie błędach poznawczych. Dzisiaj odbyliśmy krótką rozmowę na temat właśnie środowiska alternatywnego, nawet nie do końca środowiska spiskowego, od którego, szczerze mówiąc, odrobinkę się oddalamy. Nie dlatego, że to środowisko jest głupie, złe czy coś takiego. Słuchajcie, jedna istotna rzecz, która też na to wpłynęła, to były komentarze pod zeszłotygodniową Kuźnią, gdzie Marcin Skilder poprosił mnie o zweryfikowanie pewnego programu do biorezonansu i tak dalej. Potem ja ten program przeanalizowałem, opisałem, w jaki sposób działa, dlaczego twierdzę, że nie może działać, dlaczego jest to zwyczajnie bójda na resorach, ponieważ brakowało tam pewnych rzeczy, które byłyby niezbędne do działania tego programu tak, jak on jest opisywany, że działa. Natomiast tak, pojawiła się pewna osoba, która właśnie stwierdziła, że to jest wszystko bzdura, co pisze, że zbiera jej się na śmiech, ponieważ biorezonans na nią działa i między innymi osoba ta powiedziała coś o pijawkach, że skutecznie leczyła się pijawkami i że wcale to nie jest tak, że trzeba dyskredytować środowisko alternatywne. No 100% racji, moi drodzy. Słuchajcie, wrzucam komentarz. Dobra, okej, słuchaj, ale dowiedziono, że pijawki działają. Środowiska naukowe udowodniły w licznych publikacjach, że te pijawki działają. Natomiast również środowiska naukowe udowodniły, że biorezonans nie ma większej skuteczności niż placebo. Również podałem linki do publikacji i słuchajcie, pojawiły się dwa kolejne komentarze, które mówią, dobra, ale co ty masz do pijawek? Słuchajcie, wrzuciłem publikacje, które dowodziły temu, że tak zwana Big Pharma, tak zwany, nie wiem, spisek medyczny i tak dalej, jasno, czarno na białym udowodnił, że terapia pijawkami jest skuteczna, jest potwierdzona medycznie, jest weryfikowalna, że leczenie pijawkami jak najbardziej ma sens i ma właściwości prozdrowotne. O, tutaj na mnie naskakują, że wrzucam na pijawki. No i wracamy do tego mojego... ulubionego syndromu oblężonej twierdzy. Nie chcę tutaj zarzucać oczywiście interlokutorom, że przyjęli pewną
postawę anty, natomiast też zrozumcie mnie, ja mówiąc tutaj o pewnych rzeczach, a będę mówił o pewnych nawet bardziej spiskowych, nawet bardziej wrednych rzeczach, no jak dojdziemy do szczepionek, jak dojdziemy do medycyny alternatywnej głębiej, no to się dopiero zacznie, moi drodzy. Ale to nie jest tak, że ja tutaj w tym momencie cokolwiek oceniam. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja atakując dość jawnie, odzierając pewne rzeczy z manipulacji, które dzieją się wokół nich, to jest tak, że ja walczę z medycyną alternatywną. Nie, ja walczę z idiotami, ja walczę z ludźmi, których jedynym celem są wasze portfele, którzy pod pozorem tego, że chcą pracować dla waszego zdrowia, zwyczajnie was okradają. Natomiast w tym całym środowisku alternatywnej medycyny jest całe mnóstwo skutecznych metod. Całe mnóstwo skutecznych metod. Znacie mnie troszkę, pijawki, akupunktura i tak dalej, są skuteczne metody, ale w tym całym bajorku tak zwanej medycyny alternatywnej jest mnóstwo oszustów, którzy dybią na wasze pieniądze, także zrozumcie mnie dobrze. Zrozumcie, bardzo proszę, zrozumcie mnie dobrze i nie nadinterpretujcie tego, co mówię. Właśnie pojawiła się taka selektywna percepcja, można powiedzieć, czyli po prostu uznanie mojego argumentu, w zasadzie takie czytanie z niezrozumieniem, można wręcz powiedzieć, czyli mechanizm, w którym wiemy, że ktoś zaatakował częściowo naszą tezę, wobec czego cała jego wypowiedź jest anty. Bez względu na to, co napisałem, zostało to zinterpretowane właśnie w ten sposób. Możecie sobie zauważyć, możecie sobie to zobaczyć w tym momencie w komentarzu pod ostatnią kuźnią wojowników o nowym członku rodziny. Tutaj mamy właśnie, to jest, kurczę, cały czas ten sam mechanizm, że w zależności od tego, co bardziej nam sprzyja, co bardziej nam się podoba, to na tej podstawie przyjmujemy pewne założenia. I tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o efekt potwierdzenia, który jest, że tak powiem, osią dzisiejszej audycji, który jest, można powiedzieć, takim one to rule them all, z którego się wszystko tak naprawdę wywodzi, jest to, że jeżeli dokonujemy pewnej analizy i nagle się okazuje, moi drodzy, że ta analiza nie do końca odpowiada temu, czego się spodziewamy, to słuchajcie, jest tak zwany efekt szuflady. Efekt szuflady, który dotyczy dokładnie publikacji naukowych, w sytuacji, kiedy naukowiec próbuje dowieść pewnej tezy, bez względu na dziedzinę, czy to będzie matematyka, czy to będzie fizyka, czy to będzie medycyna, nie jest to w tej chwili istotne, i dojdzie do wniosków, które zaprzeczają jego widzimisię, bardzo często ta publikacja nie trafia na rynek, moi drodzy. Nie trafia do żadnego źródła, jest chowana do szuflady, ponieważ naukowiec zakłada, że w takiej sytuacji popełnił pewien błąd, ponieważ to, czego się spodziewał, nie zostało udowodnione, wobec czego badania były błędne. I dlatego w dzisiejszej nauce, moi drodzy, nawet uczy się. Błędy poznawcze są, nauka o błędach poznawczych, właśnie psychologii błędów poznawczych jest integralną częścią szkolenia młodego naukowca, żeby taki młody naukowiec miał tę świadomość, że jeżeli przystąpi do pewnej pracy, to bez względu na to, czy wyniki będą mu sprzyjały, czy nie będą mu sprzyjały, żeby taką pracę opublikował i nie kierował się tym, czy wyniki są zgodne z jego oczekiwaniami, czy niestety są całkowicie sprzeczne, bo nawet jeżeli ta praca schowa się, nawet jeżeli tę pracę wrzuci do szuflady, to i tak ktoś inny odkryje to za kilka lat, więc naprawdę nie ma sensu dalej się pocić, to i tak wylezie nauka w tym momencie zdecydowanie za szybko do przodu, więc nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby się temu sprzeciwiać. Nie da się ukryć żadnego odkrycia, prędzej czy później, i to jest rząd najwyżej kilku lat, zostanie ono odkryte w jakimkolwiek innym miejscu, więc nie tędy droga, młody naukowcu, nie tędy droga. Ludzie są tego uczeni.
Tak, potrzeba dzisiaj nawijasz pulę o błędach poznawczych, a tymczasem wrzucę sobie jeszcze krótką przerwę i przejdziemy do dalszej części audycji. Dzisiaj mówimy właśnie przede wszystkim o okłamywaniu siebie samych, bez wpływu z zewnątrz. Do jakich dziwnych wniosków potrafimy dojść na podstawie pewnego zestawu danych? Bardzo często okazuje się, że na podstawie dokładnie tych samych danych dwie grupy społeczne mogą dojść do zupełnie innych wniosków, ale o tym po przerwie wracamy z Zeo Javed, Paranoia Adam.

jeży na głowie, moi drodzy. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Słuchajcie, wystarczy wziąć dwa zantagonizowane kluby piłkarskie, jakaś Krakowia i Wisła, czy coś takiego, słynne derby wielkich miast i postawić ich przed meczem swoich ulubionych drużyn. Następnie przeprowadzić ankietę wśród kibiców i zapytać ich, czy sędzia był stronniczy i czy był sprzyjający przeciwnej drużynie. Ten eksperyment przeprowadzono w Londynie w 1954 roku. Chodziło tutaj akurat o mecz rugby, natomiast sama konwencja jak najbardziej zostaje. Mówiono wtedy, eksperyment dotyczył wtedy dwóch zespołów akademickich, które się ścierały w ramach jednego meczu i oczywiście kibice jednego zarzucali, że sędzia sprzyjał zespołowi drugiemu, natomiast kibice drugiego zdecydowanie stwierdzali, że sędzia sprzyjał pierwszemu. Także jedyną wspólną częścią, którą można zaobserwować właśnie w tych dwóch opiniach, bo tutaj przede wszystkim, pamiętajcie, mówimy tylko i wyłącznie o opiniach, jest to, że sędzia jest pieprzonym kaloszem. Warto zwrócić tutaj uwagę właśnie na ten mechanizm przy zapoznawaniu się z informacjami, przede wszystkim właśnie w polskich mediach różnego nurtu, że bardzo duża część tej informacji jest to tak naprawdę opinia, która również zależy od tego efektu potwierdzenia. I jeżeli mieliśmy ostatnio historię z głosowaniem dotyczącym wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy, już naprawdę pal diabli konotacje polityczne i to, czy Tusk się na to stanowisko nadaje, czy nie. Mówimy tutaj o samym wyniku, który wynosił bodajże 27-1. Jedynie Polska była przeciwna temu, żeby Donald Tusk tę rolę zaczął sprawować, moi drodzy. No i co się okazuje, w wydaniu Głównym Wiadomości ta drastyczna i jednoznaczna porażka została pokazana właśnie jako zwycięstwo, oczywiście zwycięstwo moralne, no bo czemu nie, że obnażyliśmy standardy europejskiej demokracji. No nie, no trzeba mieć czasami jaja powiedzieć, że dostaliśmy po dupie, że popełniliśmy jakiś błąd i tak dalej, a nie, przekuwanie porażki w sukces jest właśnie tym efektem potwierdzenia, ponieważ on jest zgodny z linią ideologiczną, którą my, że tak powiem, wyznajemy, i jeżeli ta linia ideologiczna będzie wpływała na nasze decyzje, jeżeli tego nie zauważymy, moi drodzy, to mamy... przerąbany. Na czacie jeszcze się pojawiła informacja bardzo istotna. No jak przyznawać się do błędu? No normalnie przyznawać się do błędu. Każdy popełnia błędy i jeżeli ktoś będzie miał pretensje do drugiej osoby, że ta nieświadomie popełniła pewien błąd, że poddała się pewnej iluzji, pewnej ułudzie i tak dalej, to nikt normalnie nie będzie miał pretensji, bo nikt nie jest doskonały wśród ludzi. No nie, no na ramach telewizji publicznej, no mówimy tutaj o jakimś tam, nie wiem, utopijnym świecie, w którym telewizja publiczna jest mniej upolityczniona niż kiedykolwiek, tak? No nie wiem, no troszkę szeroki można temat samej telewizji publicznej, która jest jednym wielkim studium błędów poznawczych i co więcej wciska te biedne błędy poznawcze do głów ludzi kompletnie nieświadomych tego, jak bardzo są manipulowani. I tutaj naprawdę abstrahuję od tego, kto stoi za sterami. Zawsze telewizja publiczna była sprzyjająca aktualnej władzy, natomiast czegoś takiego nie widziałem absolutnie nigdy, tego, co się teraz dzieje. Co do popełniania napomkniętych dziś błędów, czy jest to wina naszej psychiki, z którą się rodzimy, czy też wychowania. Na przykład, gdyby nas uczono, jakie stosuje się manipulacje i czego unikać, to nasza percepcja wobec całego tego syfu wzrosłaby, czy nadal by nas strzyżono. To, że wiesz, słuchaj Gromisek, ja w tym momencie mówię, jakie to są metody, jakie to są zjawiska. My się z tym fizycznie rodzimy. Wygląda na to, że absolutna większość, drastyczna większość populacji cechuje się tymi dokładnie błędami poznawczymi, ponieważ to jest też tak troszkę może coachingowo zabrzmi, ale taka troszkę

0: strefa komfortu, takie samopoklepywanie się po pleckach, jak najbardziej. Wobec czego wiesz, edukacja jak najbardziej pozwala nam na ustrzeżenie się przed tymi błędami. Co więcej, no te błędy idą naprawdę tak mocno, tak głęboko, że nawet mimo doskonałego szkolenia czasami zwyczajnie musimy opuścić gardę, zwyczajnie zluzować i zwyczajnie poczuć się dobrze. I o ile wtedy podejmujemy decyzje, które nie będą jakoś rzutowały na nas głębiej, nie będą jakoś, nie wiem, nie będą nam szkodziły długofalowo, a co więcej, nie będą innym szkodziły długofalowo, na przykład pozwolimy sobie na jeszcze jednego hamburgera, mimo że jesteśmy najedzeni, żeby zostać w swojej strefie komfortu, no to jak najbardziej nic się nie stanie. W sytuacji, kiedy mówimy o czymś dużo, dużo większym, no to zaczyna się problem. Jacku, proszę cię, zadzwoń na nocne radio, a nie na potrzebę. No Jacek tutaj próbował się dobić do mnie prywatnie. Słuchajcie, jeżeli chcecie się dołączyć, dzwońcie na Skype nocne radio, a nie do mnie prywatnie, no bo niestety tego Skype'a nie mam podpiętego. W każdym razie tutaj jeszcze na czacie właśnie wspominano o niskiej samoocenie, co jest niezwykle istotne. Jeżeli naszą linią, o której mówimy, jest właśnie to, że nasza samoocena jest niska, to wtedy decyzje, które będziemy podejmowali, tak naprawdę będziemy te decyzje podejmowali tylko po to, żeby nam zaszkodzić, żebyśmy bardziej oberwali od samych siebie. Ja tutaj spróbuję jeszcze dodać Jacka, który się próbował dodzwonić. I teraz powinno być dobrze, mam nadzieję, że tutaj nic się nie popsuje. Moment. Czołem Jacku, próbowało się dobić na mojego prywatnego Skype'a niestety, dlatego się przełączyłem na...
1: Tak?
0: Tak, dzwoniłeś na mój prywatny.
1: A to przepraszam cię bardzo.
0: Okej, okay, ale jesteśmy na antenie.
1: A w zasadzie to nie powinienem cię przepraszać, bo jesteśmy z innego gatunku. Znaczy, jesteś przekonany o tym, twoja rasa jest o tym przekonana, czy raczej konstrukt projektowy, że powinniście nas wyeliminować. Jeśli mi pozwolisz, na krótko przed moją śmiercią, to ja wyjaśnię pewien epizod dotyczący twojego pochodzenia. Mianowicie Cyborg Potrzeba 19, którego teraz słuchacie, to jest niejaki Rudolf Lange, któremu nie doliczyli 5000 austriackich i niemieckich Żydów, którego ciało powinno znajdować się w Poznaniu, jednak nie zostało nigdy znalezione po dokonaniu odbicia przez aliantów, jak wywiad amerykański na spółę z rosyjskim bodajże w latach 80. sprawdzał tamte tereny, to w miejscu, w którym miał zginąć Rudolf Lange, na jednej ze ścian znaleziono napis ultrafioletem Potrzeba 19.
0: Okej, okay, a coś w temacie audycji? Bo po głosie już poznaję, że będziesz trollował. No, to był Jacek, jak zwykle w formie, po głosie już poznałem, że będzie trollował. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do dzisiejszej audycji, to zapraszam jak najbardziej, Skype, nocne radio. Ale słuchajcie, to był najkrótszy telefon Jacka w historii świata, to była minuta 55 sekund. To był najszybszy Jacek Blacha w historii całego wszechświata, moi drodzy. Natomiast wracając do naszego dzisiejszego tematu, zanim odebrałem Jacka, rozmawialiśmy o kwestii samooceny. eksperymenty dowiodło, wszystko o czym dzisiaj mówię jest swoją drogą dowiedzione naukowo na podstawie właśnie podwójnie ślepej próby. O podwójnie ślepej próbie też dzisiaj mam nadzieję jeszcze zdążę powiedzieć o tym, dlaczego pewne fakty są ukrywane podczas takiej próby, w jaki sposób pewne właśnie błędy poznawcze mogą zaburzyć wyniki, pracy naukowej i dlaczego ta metoda naukowa, która tak naprawdę istnieje od stosunkowo niedawna, potrzebowała podwójnie ślepej próby tylko po to, żeby się bronić przed tymi błędami poznawczymi. Ale właśnie w samoocenie, że jeżeli mamy do czynienia z osobą o niskiej samoocenie i nawet jeżeli ta osoba odniesie jakikolwiek sukces, coś czego każdy inny człowiek miałby powody, żeby się cieszyć, żeby skakać wręcz ze szczęścia, żeby być z siebie dumny, wówczas te osoby bardzo często będą dokonywały właśnie błędu poznawczego polegającego na szukaniu dziury w całym, na szukaniu pewnych niedoskonałości w tym, czego dokonały tylko po to, żeby zmniejszyć wartość czynu, wartość ocenianego czynu, wartość czego, co dokonały, co jest jak najbardziej pozytywną opcją. I z drugiej strony również, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma samoocenę zdecydowanie zawyżoną i no, taki troszkę narcyz, taki troszkę no, człowiek, którego czasami bardzo ciężko słuchać, który zjadł wszystkie rozumy i który jest za bardzo pewny siebie, dokona pewnego błędu, bardzo często dokonuje błędu poznawczego, że w sytuacji, jeżeli dokona pewnej wtopy, które też się zdarzają, właśnie co się pojawiło na czacie, czyli to picie do telewizji publicznej, do telewizji polskiej, czyli nawet jeżeli no i w sumie do telewizji reżimowej, do rządu, którego telewizja reżimowa reprezentuje, czyli nawet jeżeli błąd zostanie popełniony, to broń Boże nie przyznawać się do tego, że ten błąd został popełniony. To należy przekuć w sukces. I tutaj słuchajcie, bez względu na to, jaką linię poglądów, wyznajemy, jesteśmy podatni na te błędy poznawcze, które czają się, które, moi drodzy, czają się wszędzie wokół nas, jak najeżone zwierzęta. Tak, ale przechodząc tutaj, tutaj miałem wynotowanych parę rzeczy. O pewnych rzeczach właśnie mówiłem w tej wcześniejszej audycji dotyczącej szermierki słowem, ale ponieważ to też się odrobinkę wywodzi, tam metody, o których opowiadamy w audycji o szermierce słowem, bardzo często bazują na błędach poznawczych i mają na celu sprowokowanie nas do wrzucenia się w ten problem i wystąpienia tego błędu, to tutaj dzisiaj bardziej będziemy mówili o tym, kiedy sami wpadamy właśnie w pewną pętlę i sami przekonujemy siebie i innych w sposób zwyczajnie niewłaściwy, w sposób, który nie ma prawa dotrzeć do naszego przeciwnika, do naszego adwersarza w rozmowie. No i tutaj wejdę na te biedne szczepionki, moi drodzy, ponieważ tak, już pomijając pewne rzeczy, które są weryfikowalne, no i oczywiście, czy sam pan, panie, potrzeba, właśnie nie wpadasz w pętlę, no nie wiem, udowodnij mi, że wpadam w pętlę. Na samym początku audycji zaznaczałem wyraźnie, że ja tutaj nie oceniam i nie odróżniam dobra od zła, ani prawdy od fałszu, a jedynie mówię o pewnych mechanizmach. Dlatego, mój drogi Anonie 0642, wysłuchaj i zrozum. Jeżeli chodzi o szczepionki, faktem jest, że jeżeli przyjrzymy się dobrze tej debacie, to tak naprawdę obie strony bardzo często wykorzystują i bazują na pewnych błędach poznawczych. Jednym z najczęstszych argumentów, już tutaj pominę autyzm, który niestety po głębszym zbadaniu okazuje się bardzo jednostronny, jest wspominanie o tym, że w szczepionkach występuje rtęć. Gdy dokładnie się przyjrzymy sprawie, okazuje się, że w szczepionkach jak najbardziej występuje sól sodowa kwasu etylortęciosalicylowego, złożony związek tiomersal, który był stosowany jako konserwant do szczepionek, który również współcześnie w niektórych szczepionkach występuje, jest wycofywany, natomiast jak najbardziej jest. Faktem jest, że tiomersal jest stosowany we współczesnych szczepionkach. Natomiast co mamy z jednej strony? Z jednej strony mamy antyszczepionkowców, którzy krzyczą, że tutaj trują nasze dzieci i do szczepionków dodaje się rtęć, co teoretycznie można powiedzieć, że jest prawdą, ponieważ atomy rtęci tam występują, natomiast rtęć zawiązana w związku tiomersalu jest nieporównywalnie mniej szkodliwa niż rtęć sama w sobie, więc środowiska antyszczepionkowe, krzycząc o rtęci zamiast o tiomersalu, dokonują jawnej i celowej manipulacji tylko po to, żeby wzmocnić siłę własnego przekazu, ale niestety posługują się nieprawdą, natomiast środowiska antyszczepionkowe, które właśnie, przepraszam, środowiska proszczepionkowe, które zaczną krzyczeć, że to nieprawda, coś takiego nigdy nie było dodawane i nie jest dodawane i to jest wykluczone. Nie, to jak najbardziej jest w dzisiejszym świecie. Niektóre szczepionki cały czas są używane przez ten konserwant. Zawierają ten konserwant jak najbardziej jest metabolizowany przez organizm i wydalany w bardzo długim czasie 120 dni, jest to niezaprzeczalny fakt, natomiast nie jest to rtęć, tak jak mówią antyszczepionkowcy, którzy mówią, że nawet oferują 100 tysięcy złotych za podanie sobie samemu dożylnie rtęci, jeżeli ktoś miałby ochotę. Ani prawda nie stoi po drugiej stronie, jeżeli druga strona oczywiście również popadnie w taki berserk, można powiedzieć, i na tej dokładnie samej podstawie popełni ten sam błąd myślowy, efekt potwierdzenia, czy tutaj właśnie bardziej efekt zaprzeczenia po stronie proszczepionkowców, którzy będą przekonani o całkowitej i bezbrzeżnej nieszkodliwości tych szczepionek. Prawdą jest, że każda substancja, która działa w jakiś sposób, która jest w pewien sposób aktywna na organizm, będzie miała skutki uboczne i to jest fakt, moi drodzy. No, za jakiś czas będziemy mieli większą dyskusję na ten temat, natomiast do tego odrobinkę bardziej się merytorycznie przygotowujemy jeszcze z pewną osobą, która niedługo do nas, no niedługo, za jakiś czas dołączy do nas na antenie za parę tygodni, gdzie powiemy o tej sprawie szerzej. Natomiast jeżeli substancja nie powoduje żadnych efektów ubocznych, to znaczy, że ona jest zwyczajnie dla organizmu neutralna, jest to dla organizmu nieskuteczna, bo w biologii, troszkę jak w alchemii, nic nie bierze się z powietrza. Jeżeli coś chcemy wspomóc, to wtedy coś oberwie rykoszetem i bardzo często środowiska, które właśnie są tak zantagonizowane, które mówią, nie wiem, no proantybiotyki, antyantybiotyki i tak dalej, popadają w ogromne skrajności, twierdząc w pewnym momencie, słuchajcie, no tutaj naprawdę nie chcę jakoś, nie wiem, do bólu szaleć, ale na grupach antyszczepionkowych pojawiają się, nie wiem, wpisy o tym, że do szczepionek dodaje się ludzkie płody czy komórki zaabortowanych dzieci. Z drugiej strony w jednej audycji Tok FM, w której poruszano temat Jerzego Zięby, w pewnym momencie nawiązano do jego wizerunku, ale nawiązano dziennikarze i lekarze, którzy byli na tej audycji, nawiązali do kwestii wizerunku kompletnie nieudolnie, mówiąc o tym, że zaletą pana Jerzego Zięby i jego sekretem jest to, że się ładnie ubiera. I w tym momencie po prostu przypomniała mi się scena z Fight Clubu, gdzie główny bohater siedział w takim opuszczonym korytarzu i walił się pięścią po ryju. Już po co, no to bardziej odsyłam do samego Fight Clubu, żeby nawiązać kontakt z fabułą, ale sam sobie szkodził, tak, i tak naprawdę potem mu się wydawało, że potem po, Potem po tej całej audycji oczywiście Zięba do tego wrócił w swoim nagraniu i oczywiście to obśmiał. I oczywiście obśmiał słusznie, bo jest to pewna metoda, natomiast została ona przedstawiona w bezbrzeżnie kretyński sposób. Właśnie z zastosowaniem błędu poznawczego, z zastosowaniem takiego całego napuszenia, najeżenia na anty. I właśnie zabrzmiało to, jak zabrzmiało. Zabrzmiało to kompletnie beznadziejnie. Gromistyk na czacie pisze, to wszystko ma swój sens. Ludzie lubią głośne tematy, a zwiększają zasięgi, ergo profity z reklam i sponsorów. Za wszystkim są grupy interesów i kasa, a reszta to tylko dym i lustra dla mas. No tutaj jeszcze dzisiaj z Furakiem rozmawiałem na temat kwestii globalnego ocieplenia i też można nawiązać w tym całym efekcie potwierdzenia to, co mu powiedziałem, że jak najbardziej pojawiają się co chwila, wykwitają nam specjaliści, którzy mówią, że stopienie czap lodowcowych nastąpi tego i tego dnia, czy tego i tego roku. Już było kilku takich specjalistów i okazało się, że nic się nie stało. Tak samo jak specjaliści od końca świata, którzy mówili, że 21 grudnia 2012 roku dojdzie do końca świata i nic się nie stało. I nic się nie stało, i znowu nic się nie stało, i cały czas nic się nie dzieje. No moi drodzy, natomiast tutaj w tej sytuacji mamy do czynienia z pewnymi dwoma grupami. Z jednej strony mamy do czynienia z grupami naukowców, którzy jasno mówią, że globalne ocieplenie to fakt, że jest jeszcze na tyle wcześnie, że możemy temu zaradzić, a jeżeli w żaden sposób temu nie zaradzimy, to będziemy mieli przesrane, nie podając konkretnej daty. Z drugiej strony właśnie mamy Ala Gora i mamy bandę frajerów, którzy stwierdzili, że zrobią sobie na tym pieniądze i będą sprzedawali filtry do kominów. Tylko pytanie, czy to, że pojawiła się banda wesołych kupców, którzy wykorzystują finansowo, to znaczy, że cała sprawa jest o kant dupy do rozbicia. To jest właśnie ten problem. To jest właśnie ten problem, że ludzie, którzy postanowili sobie utuc jakiś interes na kontrowersyjnej sprawie, przysłaniają fakt. No tutaj do tego, czy szczepienia szkodzą, czy nie, moi drodzy, słuchajcie, to nie jest temat audycji. Nie będę szedł dalej w to, z czym się zgadzam, w czym się nie zgadzam, ponieważ moja opinia w tym momencie jest całkowicie nieistotna. Ja dzisiaj mówię tylko o tych błędach poznawczych, że jeżeli się na coś nakierujemy, jeżeli coś jest zgodne z naszym światopoglądem, będziemy na to patrzeć nieobiektywnie przy użyciu właśnie tego efektu potwierdzenia. Gromistek jeszcze dorzuca, ja zawsze wychodzę z założenia, że oni mają w dupie ludzi i chodzi tylko o kasę. Czy to, iż mówią, że naprawdę im na nas zależy, czy inni nas zabijają, nie ma znaczenia. No właśnie kurczę, słuchajcie, to też nie do końca jest to, bo często mamy do czynienia, nie wiem, no choćby u Claude'a w Teorii Chaosu, który przestrzega nas przed spiskami, przestrzega nas przed rzeczami, skłania nas do pewnych rzeczy, no i przykładowo reklamuje witaminę D3. Wbrew pozorom suplementy diety to też jest intratny interes, nie mniej dochodowy niż, kurde, ta słynna Big Pharma i inne chemioterapie. Bo jeżeli będziemy sprzedawali witaminę D w jakichś tam super kroplach i tak dalej za 200 zł, to naprawdę możemy się na tym nieźle dorobić, mimo że koszty jej produkcji wynoszą jakieś 50 groszy, a my ją sprzedamy za 200. Natomiast słuchajcie, to, że ktoś mówi o czymś, no zakładając, że ma w tym swój prywatny interes, teoretycznie w tym momencie, dobra, jeżeli tylko kasa się liczy, to powiedzcie w tym momencie, jaki ja mam interes w tym, żeby wam mówić o metodach okłamywania siebie, sytuacjach, błędach poznawczych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Otwieram się na to, słuchajcie, powiedzcie mi, jaka kasa w tym jest, chętnie ją wezmę. A w międzyczasie jeszcze chwilka przerwy, wrzucę tego paranojaka, którego chciałem wrzucić przed chwilą, ale niestety nie trafiłem i do usłyszenia za 3 minuty.

0: paranoyak adam.
1: W 1979 roku przeprowadzono badania dotyczące opinii na temat kary śmierci. 24 zwolennikom i 24 przeciwnikom kary śmierci przedstawiono wyniki badań nad karą śmierci. Przedstawiono im również wnioski, które były oparte na tym tekście. Oceniający przytaczali wiele argumentów, szczegółów, przykładów dotyczących potwierdzenia swojej oceny. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy kary śmierci byli w stanie wyszczególnić zbliżoną ilość argumentów potwierdzających ich linię, reprezentowaną przez nich linię, reprezentowany przez nich pogląd. Clue tego eksperymentu było to, że przedstawiono im dokładnie te same badania, słowo w słowo, toczka w toczkę, dokładnie to samo. Oni jedynie przy użyciu swoich mózgów tak sobie sami przed sobą zmanipulowali widziany tekst, że byli w stanie go zinterpretować tak, żeby sprzyjał tak naprawdę ich własnemu podejściu. Moi drodzy, odnośnie dyskusji na czacie, ja naprawdę nie zamierzam, nie chcę dzisiaj podejmować tego tematu, mam swoją opinię jak najbardziej, większość z was się pewnie nawet jej domyśla, jeżeli chodzi o kwestie medycyny i rzeczy dotyczących medycyny. Ja tutaj się posługuję jedynie przykładami z pogranicza, gdzie praktycznie każdy, bo tutaj mówimy o życiu nas, o życiu naszych najbliższych, ma bardzo wyraźny pogląd. Przykłady, w których najprędzej możecie dostrzec w sobie błędy poznawcze, a to, że błędy poznawcze popełniacie, to macie zapewnione jak w banku, ponieważ nie znam człowieka, nie spotkałem się nigdy z człowiekiem, który takim błędom poznawczym by nie uległ, wliczając w to największych filozofów, myślicieli. To jest ludzkie, to jest normalne, to jest ludzkie mylić się, natomiast fajnie jest poznać te mechanizmy i okiełznać je i wiedzieć, kiedy dokonujemy właśnie pewnego błędu poznawczego, a kiedy tak naprawdę wierzymy w pewien argument. Częstym błędem, który również się pojawia, jest to złudzenie kontroli, czyli przekonanie o tym, że panujemy nad pewną sytuacją, mimo że tak naprawdę nie mamy najmniejszej kontroli nad tym. Tutaj bardzo często może się to zdarzać w sytuacjach inwestorskich, jeżeli wydaje nam się, że na podstawie wszystkich możliwych informacji, które mogliśmy uzyskać, jesteśmy pewni, że tak, tutaj na tej inwestycji zarobimy, a po dwóch dniach zostajemy bez grosza. Jeszcze Gromisek tutaj, Gromisek, zadzwoń jak coś, Skype, nocne radio. Gorsze jest ignorancja niż samo błędne przekonanie. No właśnie problemem z tym błędnym przekonaniem jest przede wszystkim to, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że u fundamentu, u podnóża jego procesu decyzyjnego leży tak naprawdę bzdura. Leży pewien efekt psychologiczny, któremu on daje sobie pomiatać. No niestety, to jest błędne przekonanie, żeby ono jeszcze było błędne przekonanie, to jeszcze pół biedy, ale problemem jest to, że bardzo często właśnie zwyczajnie walczymy, bijemy innych ludzi młotkiem po głowie, tylko po to, żeby ich przekonać do naszych racji, mimo że nasza racja, u podstawy naszych racji nie stoją fakty. Nie stoją fakty. Stoi właśnie błąd poznawczy, stoi coś, co niestety jakoś tam się do nas dodaje. Jakiś czas temu... Dzwoni słuchacz, to pozwolę go sobie odebrać. Witam, Danielu.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: Czołem, miło cię słyszeć.
2: Dzięki, również. Cieszę się, że jest audycja i jest opcja na zadzwonienie.
1: Jasne. Także jaka jest twoja opinia? Czy ulegasz błędom poznawczym? Może to przede wszystkim, bo tutaj możesz się oczywiście nie zgodzić, to tutaj jest troszkę, rzadko stosuję argument, że wszyscy, ale tutaj zdecydowanie podkreślam, ja i ty wszyscy ulegamy błędom poznawczym, co więcej, nasze błędy poznawcze są zręcznie wykorzystywane przez grupy różnych interesów. Nie będę tutaj wskazywał palcami, przynajmniej nie w tej audycji, ale są wykorzystywane, taka jest moja robocza teoria. Jeżeli chcesz, nie zgódź się ze mną.
2: Nie zgadzam się z tobą. Dodam trochę dynamiki, słuchaj. Nie zgadzam się z tobą. Uważam, że kompletnie się mylisz. I to, co mówisz, właściwie od samego początku mija się z sensem. Otóż mam odpowiedź na to. I tutaj rozpisałem ją sobie i przytaczam ją w tej chwili właśnie. Nie, no oczywiście, że odrobina jest racji w tym, co mówisz. Nie, no nie jestem w stanie ciągnąć tutaj zapierania się i próby udowodnienia, że nie pochodzę z tej planety. Ale wiesz co, tak jak słucham, to pomyślałem, że właściwie z jednej strony nie podoba mi się określenie, czy nazewnictwo całe, jakby wrzucenie tego do jednego worka i obarczenie tego mianem błędu jakiegoś. Bo rozumiesz, jakby można śmiało uznać, że to, że się starzejemy, jest błędem ludzkim. A to jest po prostu jakiś element życia. I to, o czym mówisz, też jest jakby elementem doświadczania tego życia. I próba mówienia o tym, może ja źle to rozumiem, ale jako jakiejś potyczce z życiem, że coś nam nie wyszło znowu w życiu, to ja rozumiem.

0: Oj, bo zapomniałem włączyć mikrofonu jednego. Okej, w każdym razie tak, w każdym razie wracając, błąd poznawczy jako pojęcie stosowane w psychologii, jako pojęcie, do którego możecie wrócić, które możecie sobie wyszukać, ale jeżeli przyjrzycie się tym przykładom, które podawałem, czyli na przykład właśnie ten mecz piłkarski i na podstawie dokładnie tych samych danych, dwie grupy, które mają zupełnie inne nastawienie, dochodzą do skrajnie różnych wniosków i stoją względem siebie w opozycji, to tutaj myślę, że użycie słowa błąd jest jak najbardziej słuszne. Któraś z tych grup musi popełniać błąd, ewentualnie u podstawie tego zjawiska stoi błąd sam w sobie.
1: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że tu jeszcze istotną rzeczą są warstwy, na których się rozpatruje to zjawisko, bo konflikt dwóch drużyn piłkarskich dla mnie jest zupełnie wymyślonym problemem, bo on od samej podstawy może być jakąś spekulacją, jakimś próbą wykreowania rzeczywistości kompletnie niepotrzebnej nam. A temat na przykład szczepionek to już jest innej rangi zjawisko, więc jeszcze inną rzeczą jest kwestia tych ludzi, którzy wypowiadali się czy określali swoje stanowisko odnośnie kary śmierci. Bo o ile w przypadku kary śmierci na przykład tym czynnikiem, który poróżnia te grupy ludzi, mogą być, pewnie są emocje, jakieś doświadczenia wcześniejsze, o tyle w przypadku kibiców zastanawiam się, co może być. No na pewno emocje jakieś, tylko czy one wynikają z jakichś kwestii związanych z egzystencją, z przetrwaniem, wiesz, z jakimiś wyższymi wartościami, czy po prostu nie wiem, no jakby dominacja i potrzeba dominacji też jakby społecznie ma bardzo duże znaczenie, bo to też jakby decyduje o systemach, które się tworzą wokół tego, no ale kibice to jakieś takie mi się wydaje dzisiaj, to raczej jest wentyl społeczny, gdzie po prostu pacyfikuje się jakieś zachowania, albo no, po prostu się je jakoś tam...
0: To znaczy, wiesz, tutaj też rozróżnimy, nie wiem, kibiców od kiboli, jakieś przywiązanie na przykład, nie wiem, kwestia patriotyzmu, tak, bo tutaj troszkę, że tak powiem, grupę kibiców wiązałbym właśnie z takim lokalnym patriotyzmem, że jeżeli wspierasz swoją drużynę, ponieważ ona pochodzi z swojego miasta i twojego osiedla, i z drugiej strony, nie wiem, wspierasz polski przemysł, polski biznes i kupujesz produkty wyprodukowane w Polsce. Oczywiście to ma zupełnie inne, to znaczy to ma podobne konotacje, bo jeżeli twoja drużyna zacznie wygrywać, no to wtedy będzie bardziej popularna, więcej ludzi będzie przyjeżdżało na jej mecze i w konsekwencji może to ruszyć tam troszkę, nie wiem, turystykę, popularność miasta i tak dalej. Tak samo, jeżeli będziesz kupował lokalne produkty, to wtedy zwyczajnie podatki płacone przez przedsiębiorców, którzy sprzedają te lokalne produkty, wrócą, zostaną w twoim kraju. Więc tutaj ten patriotyzm lokalny, który bardzo wiąże ze środowiskiem kibicowskim, nie jest jakoś tam jednoznacznie, nie wiem, odrzucony. No.
1: Słuchaj, no zgoda, bo jak się tak wgłębić w temat, to można to wrzucić jakby w ramy tworzenia jednej marki wspólnej w ramach regionu i tak dalej. Zgoda, no dobra, ale słuchaj, bo jakby co mi się nasunęło słuchając cię, że...
0: Jasne, wracając do tematu.
1: Bo być może jeśli postawić to wszystko na zasadzie problemu, jaki dotknął człowieka, istotę ludzką i problemu, z którym on sobie nie radzi, to myślę, że takim antidotum byłoby przede wszystkim w życiu określić swoje potrzeby. Bo jeśli znamy swoje potrzeby, to nie będziemy ulegali potrzebom różnym, które później będziemy próbowali maskować, tak jak to mówi, że do momentu jakby decyzji racjonalnie się jeszcze w miarę zachowujemy, ale to też już musi być podszyte czymś fałszywym, skoro zaraz po uczestniczymy w jakimś maskowaniu czegoś, wiesz. I może to jest też jakiś sposób, żeby określić swoje potrzeby. Wtedy nie popadniemy w jakieś łudy i nie ulegniemy panu, który zadzwoni do naszych drzwi i oślepi nas, odbijając od pokrywki garnka, wiesz, światło z korytarza, więc
0: A co w sytuacji, jeżeli, jeżeli już jesteśmy uwarunkowani, już jeżeli mamy wyprany mózg, zanim rozpoczniemy proces generowania własnych listy własnych potrzeb, bo niestety takie warunkowanie odbywa się od samego początku i możemy mieć wgraną pewną niewłaściwą bazę pojęciową, na podstawie której dojdziemy do niewłaściwych wniosków.
1: Rodzice tu są potrzebni, słuchaj. Tego się nie da, podejrzewam, w pokolenie, w ramach jednego pokolenia wewnętrznie załatwić. Tu musi być jakaś ciągłość, wiesz, przekazywania wartości i... Bo być może to, co mówisz, wynika z tego, że nam się trochę próbuje wtłoczyć, że jesteśmy panami samych siebie, wiesz. Że to my decydujemy o nas samych. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Mhm. I po prostu, jeśli ty masz, że tak powiem, to taka moja jest ocena sytuacji, jeśli ja będę mówił o sobie, bezpieczniej będzie, jeśli ja widzę, że już mi coś nie idzie, bo to jest bardzo złożone, bo to są złożone procesy, tak jak w sumie o tym mówisz cały czas, że to, że ja podejmuję jakąś decyzję, to nie jest wynik mojej takiej kalkulacji, którą sobie tu w tej chwili robię, to jest wynik wielu rzeczy, które mnie w życiu spotkały, tego, czy się już kiedyś zawiodłem w takiej podobnej sytuacji, no i innych różnych rzeczy. No jesteśmy zlepkiem takich impulsów, które później mają wpływ na podejmowane decyzje. Więc jeśli ja widzę, że mi to nie idzie, ale mam świadomość tego, że po prostu popełniam błąd i brnę w to, no to jeśli oczywiście gdzieś tam pokolenie swoje przedłużam, to może trzeba się skupić i myśleć nie o sobie już w tej chwili, nie? Myśleć o tym przyszłym pokoleniu, no bo niektórych rzeczy nie jesteśmy w ramach siebie, jednostki.
0: Oczywiście, no oczywiście tutaj to jest, wiesz, fundamentem naszej cywilizacji jest to, że się komunikujemy, że współdzielimy pewne, nie wiem, skille, umiejętności, nasze historie, że się uczymy na cudzych błędach. To jest absolutny fundament cywilizacji człowieka i tego, że jesteśmy dominującym gatunkiem na tej planecie. Natomiast wbrew pozorom luksus posiadania ogarniętego rodzica nie jest aż tak powszechny, jakby się mogło wydawać. I tutaj taka hipotetyczna sytuacja, że masz dzieciaka, nie wiem, tam w wieku szkoły podstawowej, do którego bardzo często przychodzi przyjaciel ze szkoły. Przyjaciel z klasy, z którym cały czas siedzieli w ławce, wszyscy mieliśmy takich przyjaciół, no i ten dzieciak pewnego dnia, nie wiem, tam wspólnie jecie obiad czy coś takiego, bo akurat był i zaczyna po prostu pieprzyć takie farmazony, że ci uszy więdną i wiesz, że skąd się to wynika, że ktoś mu to wdrukował, tak? I masz taką wewnętrzną potrzebę, żeby mu wytłumaczyć, że słuchaj, to świat działa na zupełnie innych zasadach, bo tutaj, wiesz, no tutaj, no niestety, ale powiedział ci tutaj ktoś, kto się myli, także masz w sobie cały czas, ja też to mam i to mnie strasznie wkurza, że jeżeli widzę kogoś biednego, kto został wmanipulowany, gdzie wykorzystano jego niewiedzę, nieświadomość, żeby wtłoczyć mu pewne kłamstwa, a on te kłamstwa powtarza, to ja po prostu czuję taką, nie wiem, misję, czy jak to nazwać, żeby go po prostu, żeby, no nie wiem, spróbować wytłumaczyć, pokazać, a jeżeli zaczyna być nawet bardziej szkodliwy, jeżeli dochodzi, nie wiem, robi tam jakąś karierę czy coś i nagle zaczyna nie wiem, na przykład wmawiać twojemu, na przykład zaczyna wmawiać twojemu dziecku te rzeczy i twoje dziecko zaczyna wątpić w to, co ty mu przekazałeś, bo kolega dał jakąś tam wygodniejszą alternatywę, w którą zwyczajnie łatwiej uwierzyć. Co wtedy? Czy tutaj nie masz takiego, no nie wiem, takiej potrzeby właśnie misji, ale właśnie nie względem swoich potomków, ale ogólnie względem osób, które po prostu są dalej, które jednak wpływają na twoje otoczenie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że taka misja to jest czysto egoistyczna rzecz. Tak mi się wydaje, że tego typu podchodzenie do rzeczy, bo tego się nie da tak zrobić. Nie wiem, ile osób w życiu przekonałeś, mówiąc im jak jest. Nie wiem, ile udało ci się przekonać. Albo inaczej, bo wiesz, o ile jedną rzecz komuś wytłumaczysz, to jeśli mówisz o kimś, kto mówi głupoty, no bo rozumiem, jeśli to jest incydentalna kwestia tam związana z jakimś konkretnym przedmiotem, no to faktycznie wykładasz komuś coś i on to albo zrozumie, albo nie. Ale jeśli mówisz o sytuacji, kiedy koleś po prostu ma w głowie słomę i siano, no to nic z tym nie zrobisz. To jedyne, co może uratować całą sytuację, to to, że odpowiednio wcześniej zadbałeś o to, żeby twoje dziecko miało w miarę równo pod sufitem i samo potrafiło dokonać oceny przy tym stole i ty z nim wtedy tylko wymieniasz porozumiewawczo wzrok i wiecie, o co chodzi, że coś jest nie tak i być może to jest ostatni wspólny obiad z tym przyjacielem. Mhm. I to chyba jest taka moja wizja tej sytuacji. No ciekawe w sumie, wiesz, bo to są takie niby pierdołowate rzeczy, ale przykład bardzo mi się podoba, bo to się w życiu jest dużo większa szansa, że taka sytuacja się spotka i trzeba będzie sprostać jej jakoś, niż że będziemy obserwowali jakieś rzadkie zjawisko fizyczne w jakichś doświadczalnych warunkach, o których często też rozmawiacie na antenie i nieraz warto się pokłonić nad taką prozą życia.
0: Dokładnie, no tutaj mam, chyba każdy z nas też będzie miał wśród swoich znajomych nawet taką osobę, która nie wiem, za młodu była naprawdę super do rany, przyłóż, do tańca i do różańca i tak dalej, ale pewnego dnia jej coś odwaliło i kompletnie zmieniła swój światopogląd. Nie wiem, masz kogoś takiego?
1: Wiesz co, muszę tutaj użyć przerywników i wtrąceń, żeby się zastanowić, bo nie, ale w ogóle to mi się wydaje trochę takie filmowe postaci, wiesz, bo jeśli się takie rzeczy dzieją, to wydaje mi się, że ci bliscy przegapili jakiś moment i to dużo wcześniej.
0: Wiesz co, nie, ja może w ramach przerywnika troszkę tutaj zamarudzę. W mojej sytuacji wśród ludzi, których znam, są to ludzie, którzy w pewnym momencie stanęli na jakiejś krawędzi, którzy przeżyli pewną głęboką traumę. Między innymi będzie to osoba, znana mi osoba, której matkę zamordowano na jej oczach, tak? Która właśnie przeżyła bardzo skrajne, bardzo traumatyczne przeżycie i wtedy stawiasz sobie pytania, na które tak naprawdę nigdy sobie wcześniej nie stawiałeś, ewentualnie nie traktowałeś odpowiedzi na te pytania poważnie i wtedy faktycznie ta osobowość, nie wiem, tak jakby nawet nie do końca się zmienia, ale z takiej plastycznej, miękkiej staje się bardzo ugruntowana, bardzo pewna w pewnych formach, natomiast ponieważ stało to za tym naprawdę drastyczne zdarzenie, w mojej opinii te osoby, które znam, zabetonowały się troszkę nie w tej formie, w której chciałbym, żeby się zabetonowały, ponieważ za młodu były dużo po prostu bardziej, nie wiem, spokojne, wyluzowane i tak dalej. Ja rozumiem traumę, która stoi za ich przeżyciami, Aczkolwiek pewnego radykalizmu nie jestem w stanie zdzierżyć, pewnej manii kontroli na przykład, która się w tej konkretnej postaci objawiła, nie jestem w stanie zdzierżyć, nie jestem w stanie zrozumieć i nie jestem w stanie po prostu dalej mówić o tej osobie jako o przyjacielu, tak? Ponieważ stało się coś dziwnego i... No właśnie, no i właśnie i opinia na temat właśnie inwigilacji chociażby, czy tych słynnych ustaw antyterrorystycznych, o których od czasu do czasu wspominam, okazuje się być nagle tak skrajnie faszystowska, ale właśnie ze względu na pryzmat wydarzeń, które zostały przeżyte przez tę osobę. Także nie wiem, czy masz kogoś takiego, kto w pewnym punkcie swojego życia po przeżyciu pewnej traumy okazało się, że kompletnie zmienił oś swojego życia, kompletnie zmienił swoje podejście, kompletnie zmienił swoją opinię na pewne sprawy, ugruntował się w pewnych rzeczach. Nie wiem, spotkałeś się z taką sytuacją?
1: Nie, niestety. Nie mam nikogo takiego w pobliżu.
0: Okej, rozumiem. Dobra, także wracając do tematu, bo tutaj jeszcze jeden słuchacz w międzyczasie się dobijał, ale jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, czyli bardziej byś był przychylał się w stronę przekazania pewnego fundamentu, pewnej bazy pojęciowej, pewnej bazy moralnej, można powiedzieć, żeby uchronić swoich potomków czy swoich najbliższych przed zostaniem, przed tymi błędami myślowymi, przed okłamywaniem samych siebie, nie widzisz potrzeby nauczania ich odnośnie samego procesu psychologicznego, o którym dzisiaj mówię, na czym polegają błędy poznawcze, jak działa to zjawisko confirmation bias, tej osi potwierdzenia.
1: Wiesz co, bo to wydaje mi się, że tak, że bo to, że powstała definicja, jest ona opisana, to ona już opisuje pewną sytuację, no niezdrową, tak nazwę to tutaj może piętnując to w jakiś sposób, że już jest problem. Oczywiście, kurczę, bo trudne pytanie.
0: Wiesz co, to jeszcze może opowiem w międzyczasie o jednym błędzie poznawczym, bardzo powszechnym, z którym na pewno się spotkałeś, a który swoją drogą nie dalej jak tydzień temu zauważyłem na czacie Nocnego Radia. Mianowicie pojawiła się wielka dyskusja na temat tego, w jaki sposób zmonetyzować Nocne Radio, w jaki sposób je finansować, i się tam ktoś tam wypowiadał, że no ja się na co dzień zajmuję marketingiem i wiem, jak się prowadzi biznesy. No i tutaj wchodzi skrzywienie zawodowe, gdzie skrzywienie zawodowe jest dokładnie nazwą błędu poznawczego, jest to tendencja do oceniania rzeczy z punktu widzenia swojej własnej profesji, gdzie właśnie ta osoba przyglądała się pewnemu zjawisku poprzez pryzmat własnej pracy. W momencie, jeżeli ja patrzę na stronę Nocnego Radia, no to mogę jako programista powiedzieć, że mi się nie podoba pod tym i pod tym względem, ponieważ pracuję w tej branży i pewne rzeczy niedostrzegalne dla normalnego człowieka są kompletnie niewidoczne. Jeżeli ktoś pracuje w PR-ze, no to to wtedy zagadnienie hobbystyczne będzie rozpatrywał jako właśnie też z tej perspektywy. Także tutaj te błędy poznawcze. I właśnie istotna rzecz. Nawet jeżeli problem jest dużo szerszy, już nawet pomijając to, że kompletnie nie trafimy, to co miało miejsce, że właśnie Nocne Radio było analizowane przez jakiegoś tam analityka biznesowego jako biznes, gdzie Nocne Radio nigdy biznesem nie było, tylko projektem hobbystycznym, utrzymującym się ze swoich miłośników, tak? Natomiast nawet jeżeli trafimy, jeżeli coś trafi w naszą sferę ekspertyzy, to może wystąpić coś takiego, że jeżeli znamy się na jednej części całego problemu, to wtedy będziemy uważali, że mamy, że tak powiem, monopol na prawdę. Tutaj takie podanie, można powiedzieć, opisujące kształt Boga, można tutaj przytoczyć, że była pewna grupa myśliwych, w pewnym ludzie pierwotnym, którzy próbowali w gęstej dżungli upolować słonia. Nikt niestety nie wiedział, jak wygląda słoń, ale wiedzieli, że jest bardzo duży i że ma nogi, że ma cztery łapy, ogon i trąbę. No i w bardzo gęstych krzakach udało im się tego słonia jakoś tam zwabić. Tam kilku ich było, każdy złapał za jedną nogę, jeden złapał za ogon, jeden złapał za trąbę, jeden złapał za kła. I każdy mówi, że złapał słonia, i każdy mówi, jak ten słoń w całości wygląda, mimo że go całego nie widzi. I tutaj to podanie dokładnie to się tyczy natury Boga, ponieważ porównanie dotyczy tego, że każda z religii, ze współczesnych religii, złapała właśnie kawałek tego Boga, nie widzi go całego, ale mówi wszystkim, jak ten Bóg wygląda. Także tutaj też jest takie, wiesz, własna perspektywa. Jesteś pewien, że tutaj, bo tutaj na samym początku mówiłeś, że no nie do końca się zgodzisz, jesteś pewien, że nie obawiasz się, że możesz ulec takiemu błędowi poznawczemu i to może zostać wykorzystane do zmanipulowania ciebie?
1: Słuchaj, nie, to wiesz co, próbowałem w żart na początek, jakby od żartu wyjść, ale nie, no, zgodzę się z tobą, tylko trochę przeraża mnie to całe nazewnictwo, wiesz, bo w dzisiejszym świecie, jeśli coś zaczynamy nazywać, jeszcze to trafia w sferę, jak gdyby w obszar problemów człowieka, to zaraz się pojawiają jacyś ludzie, którzy rozwiązują te problemy i wiesz, i to też ma ten taki wymiar konsumencko komercyjne. A właśnie, ja po prostu...
0: Tutaj fundamentem jest to, że tego problemu za nas nikt nie rozwiąże. Co więcej, nie potrzeba nikogo, absolutnie nikogo prócz nas samych, żeby ten problem rozwiązać. Także, moi drodzy, nie żadne coachingi, żadni psychoterapeuci, tylko przeczytać listę błędów poznawczych, przeczytać sobie Schopenhauera i do przodu, i będzie, i to wystarczy,
1: ale
0: to tak nie?
1: Ale słuchaj, to tak samo jest ze wszystkim. Wymiana żarówki w samochodzie, no może nie we wszystkich w tej chwili, ale też problemy psychologiczne tak naprawdę można samemu rozwiązać, rozumiesz? Ale czy ludzie będą chcieli coś sami zrobić? Czy nie lepiej, czy nie będą bardziej docenieni, jeśli dotknie ich dłoń czy spojrzenie eksperta? Ja myślę, że... Ale dobra, bo to jest mój jakiś lęk. Nie, wracając do twojego pytania, oczywiście... Prawdopodobnie codziennie w jakimś ułamku jestem nabierany przez to wszystko, ale ja troszeczkę patrzę na pewne kwestie w życiu na zasadzie doświadczenia. Wiesz, my od pewnego momentu, jeśli w ogóle nie od urodzenia czy poczęcia, po prostu umieramy. To jest proces umierania. My znikamy z tego świata. I jeśli byśmy się na tym skupiali, to życie nie będzie miało kompletnie sensu. Ja myślę, że życie to przede wszystkim są doświadczenia. To, co mówisz, to jest obszar doświadczeń. Oczywiście nie wszystko, bo niektóre z tych przykładów faktycznie wskazują, że jest ewidentny problem z człowiekiem. Ale niektóre z nich również są jakby elementem doświadczenia życia. One sprawiają, że my tam te parę minut przed śmiercią poczujemy takie wewnętrzne, znaczy odczujemy wewnątrz poczucie, że przeżyliśmy życie. Rozumiesz? Że się nam nie powiodło w życiu, że mieliśmy rzeczy, które być może warto byłoby inaczej zrobić. To będzie nasze życie, taka nasza linia papilarna, której nikt inny nie posiada. Nie? I to jest wartość, a nie próba osiągnięcia poziomu samca alfa, wiesz, za wszelką cenę, że musimy być doskonali, że jak przyjdzie koleś z garnkami, to my jeszcze stargujemy te garnki. To jest mój ulubiony przykład.
0: No tak, tutaj wyznacznikiem jest raczej to, że się garnków nie da, że tych garnków nie kupimy, prawda? Natomiast odnośnie tego przykładu, że przyjdzie ktoś do nas i zacznie nas uczyć i trzymać za rączkę, właśnie błędy poznawcze mają to do siebie, że nikt za nas tych błędów poznawczych nie rozwiąże, ponieważ to jest nasz codzienny proces decyzyjny. Jeżeli sami tego, to znaczy możemy oczywiście, wiesz, przede wszystkim usłyszeć o całym zjawisku, tak? Zastanowić się nad tym, sobie wypracować własne metody, natomiast nie jesteśmy pacynkami, jesteśmy ludźmi, którzy posiadają wolną wolę i ponieważ jest to proces myślowy, jest to proces niedostrzegalny nawet z zewnątrz, dochodzą do nas pewne informacje, my na tej podstawie podejmujemy decyzję, pewną intencję, która jest z kolei motorem działania. I może się okazać, że właśnie na podstawie tego, że podjęliśmy złą decyzję, to nasze działanie będzie zwyczajnie głupie, niewłaściwe czy cokolwiek. Tutaj w przypadku błędów poznawczych żaden psycholog nie pomoże, żaden psycholog nie zapobiegnie temu, żeby nam uniemożliwić popełnienie tego rodzaju błędów. Co najwyżej ktoś może nas nauczyć o tym, jak to one wyglądają, w jaki sposób je rozpoznawać, podać przykłady i tak dalej, co dzisiaj zresztą staram się robić. Na pewno nie będę w stanie niczemu zapobiec.
1: No mnie przeraża cały czas to, że to jest błąd. Może po prostu zbyt jednorodnie postrzegam słowo błąd. Bo
0: jako coś błędy, negatywnego, pejoratywnego, tak?
1: Którego należy unikać. Właściwie naczelna to powinna być sprawa, żeby unikać błędów. Więc jeśli, wiesz, żeby nie popaść w jakąś paranoję, w jakiś obłęd, tyle razy dzisiaj to powtarzałeś, że można uznać, że po prostu to tak jak powiedzieć komuś, uświadomić kogoś, że ma pełno bakterii na sobie, wiesz. Jeśli ma słabe nerwy, to nie wyrobi z tą świadomością, nie?
0: Wiesz, to jest to, co na samym początku powiedziałem, że nawet mimo błędów poznawczych jesteśmy w stanie dotrzeć do właściwej decyzji, do właściwego rozwiązania, tak? Także to są jedynie takie kłody pod nogi, które są nam rzucane, a i czasami, i naprawdę trzeba trzymać bardzo podnosili bardzo wysoko gardę, żeby trzeba. Się przed nimi... I, to znaczy niekoniecznie trzeba, tak? Bo jak mówię, no, jeżeli sobie weźmiesz większe frytki do obiadu zamiast normalnych, bo dokonałeś błędu poznawczego, bo ci się wydaje, że jesteś głodny, mimo że głodny nie jesteś i tych frytek nie potrzebujesz i pójdzie ci w dupę zamiast w cycki, no to nic złego się nie stanie oczywiście, tak? Tutaj świat się jeszcze na tym nie zawali, tak?
1: Natomiast, bo na cycki jeżeli... kurczaka trzeba jeść, to tak dla...
0: Tak, natomiast jeżeli na podstawie błędu poznawczego podpiszesz umowę na kredyt na 25 lat, no to już jest troszkę inna sytuacja, tak? Także tutaj też nie twierdzę, że zawsze trzeba się skupiać, spuszczać nad tym, żeby, broń Boże, nigdy żadnego błędu nie popełnić, bo błąd dziś jest rzeczą ludzką i trzeba być debilem, żeby komuś wypominać, nie wiem, właśnie to, że poddał się takiemu błędowi poznawczemu, raz, drugi, trzeci, jeżeli konsekwentnie w to brnie, no to ewentualnie gorzej jest, jeżeli ktoś takie błędy poznawcze wykorzystuje, żeby zarobić, no to wtedy już można mu w ryj strzelić, ale to już jest zupełnie inna historia. Także wiesz, także wiem, jak to brzmi, wiem, że błąd sam w sobie jest negatywnie nacechowany emocjonalnie.
1: Słuchaj, także... Przepraszam, myślałem, nie, to skończ, bo myślałem, że już...
0: Nie, bo jest nacechowane emocjonalnie, brzmi jak brzmi, no i teoretycznie błędów powinniśmy się wystrzegać. Ja bardziej podchodzę z punktu, że powinniśmy sobie zdawać sprawę z popełnianych błędów, mamy prawo do popełnianych błędów, do popełniania błędów, możemy sobie na nie pozwolić. Zwyczajnie, no, z ludzkiej strony pozwólmy sobie czasami zaspać do pracy, wypić jedno piwo więcej, zjeść większe frytki zamiast mniejszych, wolno nam. Tylko miejmy świadomość, kiedy

0: znalazłem, znaczy takie coś mi się nasunęło, grzech pierworodny, czyli takie, jesteśmy obarczeni, wiesz, nieważne czy no właściwie nieważne co, ale jesteśmy skazani na niego. No ale to taka dygresja moja. Wiesz, jakby każda rzeczywistość, nie ma sytuacji, że jesteśmy wolni, jesteśmy czymś obarczani, bo to ja to tak postrzegam jako ciężar jednak, z którymi ktoś każe przyjąć i sobie wbić do głowy, słuchaj stary, jesteś grzesznikiem, błądzisz. Trochę tak to odbieram, ale to jest jakby to moje tu emocjonalne, wiesz.
1: Ale kurde, nie, naprawdę świetny przykład, taki wiesz, słuchaj, bez względu na to, co byś nie robił, potrzebujesz mojej pomocy, mam dla ciebie odpowiedź.
0: No to mnie trochę przeraża, słuchaj, bo dopóki nie zacząłeś audycji, to byłem szczęśliwym człowiekiem, a jak usłyszałem o błędzie poznawczym, to sobie pomyślałem, o kurde, stary, musisz kupić jakieś podręczniki, nie wiem, zadzwoń do jakiegoś coacha, może da ci rabat i jakoś sobie poradzisz z tym. Jutro będzie ciężko, ale może za rok będzie lepiej.
1: Słuchajcie, no po prostu nie wiem, pogooglujcie sobie, na pewno Schopenhauera polecam, a jeżeli chodzi o literaturę, coachów zdecydowanie odradzam, bo coache to banda skurwysynów, i tutaj nie boję się tego słowa, to są ludzie, którzy wykorzystują, to są szarlatani psychologii, tak, coache, jacyś tam programiści neurolingwistyczni, to są wszystko jakieś neologizmy, to jest po prostu kesze psychologii, tak jak nie wiem, coach dla psychologii jest tym samym, co jest kesze dla fizyki. Więc tutaj zdecydowanie odradzam. Ewentualnie właśnie, no nie wiem, czy psychoterapia, czy nie, to nie jest coś, co powiedzmy jednoznacznie negatywnie wpływa na twoje życie, natomiast zapoznanie się ze zjawiskiem błędów poznawczych przede wszystkim zmniejszy prawdopodobieństwo, że te błędy będziesz popełniał, co da w efekcie, przynajmniej mi dało, większą kontrolę nad własnym życiem, większą świadomość decyzji, które podejmuję, no i potem nie ma takiej sytuacji, że no coś się stało i ja nie wiem do końca, z czego to wynikło, bo się spodziewałem, że będzie inaczej, że rezultaty będą inne. Dobra, co cały czas się tak zdarza, ale w dużo mniejszym stopniu naprawdę znajomość tego procesu błędów poznawczych pozwala mi mieć zwyczajnie większą kontrolę nad procesem decyzyjnym, jaki mam.
0: Znaczy, ja powtórzę się pewnie, ale wydaje mi się, że dla mnie dobrą metodą jest jednak określenie swoich potrzeb w życiu i właściwie z jednej strony minimalizacja ich, no bo określenie, no to podejrzewam, że można utożsamiać w pewnym stopniu z minimalizowaniem, bo to tak jak gra na giełdzie, na przykład angażujesz się w jakieś finansowe mechanizmy i pobudką do tego jest chęć zdobycia kasy, po prostu chcesz mieć więcej kasy, chcesz wydawać te pieniądze albo je gromadzić po prostu.
1: No po prostu chcesz mieć więcej.
0: I sam tak. Ten fakt, że kieruje tobą ta potrzeba sprawia, że jeśli chcesz rzeczywiście z sukcesem podjąć to wyzwanie, to musisz jakąś wiedzę nabyć, prawda? Więc jest to dla ciebie po prostu dodatkowe obciążenie, które ci komplikuje życie. I się zastanawiam, czy nie lepszą metodą jest nie startować z tej sytuacji, że pakujesz się w ciężką sprawę i musisz po prostu dużo informacji przyswoić i się zastanawiać, czy to już jest błąd poznawczy, czy to jeszcze nie jest błąd poznawczy. Ale to tylko jakby moja metoda, która zakłada, że im prościej, tym lepiej. Życie...
1: Znaczy, wiesz, no zasadniczo w ogóle błędy poznawcze dotyczące prawdopodobieństwa to osobny rozdział i osobną audycję na ten temat można byłoby zrobić tutaj. Można powiedzieć taki najpopularniejszy, o którym prawdopodobnie każdy z was znał, jest to taki fenomen hazardzisty, paradoks hazardzisty, który mówi, no tyle razy przegrałem, teraz musi się udać. Tak jakby miało to jakieś znaczenie. No dajmy na to, że nie wiem, 40, rzucamy 50 razy orzeł czy reszka i 49 razy wypadł orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo w 50 rzucie, że wypadnie orzeł?
0: No jak 49 razy wypadł orzeł, to chyba bardzo duże jest.
1: No właśnie, jedna druga. Jeżeli moneta jest uczciwa, jest

0: Możliwe. Jest prawdopodobne, że zakładamy, że moneta jest uczciwa.
1: Słuchaj, oglądałem film Rosencrantz i Gilberstein nie żyją. Nie wiem, czy jest ci znana ta produkcja.
0: Nie.
1: Tamto zjawisko monety zostało do skraju przedstawione. Polecam film, jest genialny. No, ale to może wypaczyć podejście do rzutu monetą. Dobra, to tylko taka dygresja.
0: Tak, natomiast w 50. rzucie, nawet jeżeli mieliśmy cholernego pecha, to prawdopodobieństwo wynosi cały czas 1/2. I właśnie bardzo częstym zjawiskiem graczy na giełdzie jest to, że są jakieś tam malutkie spółki idealne do day tradingu, takie jak Bioton, gdzie to kosztuje kilkanaście groszy akcja i w momencie, jeżeli masz tam powiedzmy 100 tysięcy złotych, to możesz kupić sobie bardzo dużo akcji. Jeżeli ta akcja wzrośnie albo spadnie o 1 grosz, no to wtedy wiesz, to wtedy ty masz z tego naprawdę konkret kasę, nie? I bardzo często jest tak, że ktoś się zwyczajnie wpieprzy na day tradingu, bo jeżeli chodzi o giełdę, to można sobie bezpiecznie wrzucić jakiś duży kapitał w jakąś taką pewną spółkę typu Orlen, czy jakąkolwiek dosłownie spółkę z WIG20 i zwyczajnie odcinać z niej kupony raz do roku i cały czas oczywiście trzymając akcję, utrzymując się z dywidend, czy tam sprzedając w razie potrzeby jakiś niewielki pakiet akcji, żeby oczywiście cały czas z zyskiem. Na day tradingu mamy do czynienia z ogromnym ryzykiem, gdzie ten kurs nie jest dyktowany faktyczną giełdową wartością, faktyczną rynkową wartością spółki, ale jest dyktowany spekulantami. Wtedy ty też jesteś spekulantem, jeżeli się bawisz w takie transakcje, że rano kupisz, a następnego dnia rano sprzedasz, tak? Dlatego to się nazywa day trading. I wtedy, jeżeli raz się wpieprzyłeś w taki nieudany deal z Biotonem, bo kupiłeś sobie za 79 groszy, potem spadło do 76 i już ci się zrobiło ciepło w zbroi i postanowiłeś, że więcej nie będziesz tracił, no dobra, no okej, no to próbujemy raz jeszcze. O, podskoczyło do 90, tak, dojdzie teraz do złotówki, chociaż do 92 groszy, no nie, 82 grosze, sru, dobra, więcej nie będę tracił, no nie, za trzecim razem musi mi się udać. Teraz to się musi udać, za trzecim razem się uda. Bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych twierdzisz, że ci się uda, no i to jest właśnie ten paradoks hazardzisty, który zakłada, że określona liczba, skończona liczba nieudanych prób musi się zakończyć w jakimś tam realnym, bliskim czasie pozytywnym, jakimś tam sukcesem. Oczywiście faktem jest, że prawdopodobieństwo, nie wiem, że rzut monetą będzie w nieskończoność w ciągle orły, wynosi zero. Nie jest możliwa nieskończona ilość nieudanych prób. To jest fakt. Natomiast mówimy tutaj o nieskończoności, o próbach rzędu miliardów, dziesiątków miliardów i tak dalej. Coś, co nas praktycznie nie dotyczy. Dobra, ponieważ tutaj jeszcze Gromisek nam się dobijał na Skype'ie, to będziemy, Danielu, powoli kończyć.
1: Dobra, dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, dzięki ci wielkie za ten telefon, a w międzyczasie spróbujemy się dobić do Gromiska. Dzisiaj rozmawiamy o błędach poznawczych z bardzo ciekawym tłem muzycznym. Zeo Javed, jeżeli ktoś będzie chciał, wrzucę później na czata informację, kto to jest, jeżeli będziecie mieli ochotę go posłuchać we własnym zakresie, a tymczasem witamy na antenie Gromiska. Gromisku, jakie błędy ty popełniasz na co dzień, jaki błąd popełniłeś ostatnio?
2: Dobry wieczór poza tym, a jednym z najczęściej popełnianych przeze mnie błędów jest uleganie emocjom. To jest, myślę, że jedna z najczęstszych stosowanych technik na nas, jako na ludziach. To znaczy wprowadza nas się w stan skrajnych emocji, przykładowo telewizja, i później powielamy te emocje. No, logiczne, że jest, kiedy jesteśmy w stanie wzburzenia, bardzo trudno zejść z tego stanu i nakręcamy się jeszcze bardziej nasze otoczenie, promując tym pewne stacje telewizyjne choćby, czy też inne sytuacje. I to jest, myślę, bardzo... że takich najczęstszych błędów, jakie popełniam, to jest, strasznie się rugam za to, że na przykład mówię do siebie, do mojej podświadomości, oddzielam siebie od emocji. Dlaczego ty się dla niego denerwujesz, że on zrobił to z tego powodu? Przecież nie musisz się na to denerwować. To jest, tak kończąc, Często, kiedy jesteśmy, mamy udane dwutygodniowe wakacje na Majorce i jakiś jeden penis, brzydko mówiąc, powie nam coś brzydkiego, co nas straszliwie dotknie, no i cały już wypad jest o kant rozbić.
0: Mhm. Czyli takie niejako rozciągnięcie właśnie tego negatywnego przeżycia na całe przeżycie. W efekcie, jeżeli dajmy na to w takim Egipcie ktoś nam nasra do basenu, to potem będziemy kolegom mówili, że wyjazdy do Egiptu są głupie, bo tam wszyscy srają do basenów.
2: Między innymi, nie wiem jak ty, ale łapię się na tym, że przykładowo sięgając w pamięcią w dawne lata, to te negatywne wydarzenia jakieś tam, scysje ze znajomymi, czy wszelkiego, no niemiłe zdarzenia są o wiele żywsze w mojej pamięci niż te szczęśliwsze momenty. Jest po prostu, te negatywne przeważają w pamięci niż pozytywne, chociaż wiem, że większość dni była powiedzmy taka monotonna, nijaka, tak? Gdzie też było wiele chwil szczęśliwych, to one zostały jakoś zepchnięte na dalszy plan mojego umysłu. Mhm.
0: Tutaj, jeżeli mówimy o błędach poznawczych, bardziej się skupiamy na analizie przyszłości niż przeszłości i o ile byśmy nawet dokonywali, to jest normalny mechanizm, że wydarzenia bardziej traumatyczne mają większy na nas wpływ, w bardziej istotny sposób determinują podejmowane przez nas decyzje, natomiast w tym przypadku bardziej właśnie mówimy o tym, jakie decyzje podejmujemy tu i teraz, czyli jakie czynności będziemy podejmowali na podstawie naszych bieżących decyzji w niedalekiej przyszłości. I tutaj na przykład chciałbym w rozmowie z tobą przytoczyć taki efekt, że no nie wiem jak tam jesteś politycznie nastawiony, ale dajmy na to, no jeżeli by wszyscy olali ten TVN i TVP, a oglądali tylko Polsat i wiadomości w Polsat News, to ten świat byłby po prostu lepszy, bo to jest zupełnie inne. On nie jest tak nasycony, ten świat byłby tak lepszy, on byłby zwyczajnie fajny. On byłby zwyczajnie fajny, Polsat akurat ma najmniejszą naleciałość taką polityczną. Nie wiem, zgodzisz się ze mną, że tak jest?
2: Osobiście wyraziłbym opinię, że jest to super stacja, chociaż staram się unikać tej telewizji, to nie wiem, czy nienawidzę, to już przykładowo dzisiaj oglądając telewizję do obiadu, oglądałem wiadomości i już się łapałem na to, że pewne fakty serwowane mi wzbudzają we mnie emocje i ja już po prostu przełączyłem, bo to jest próba manipulacji mną i moją opinią. To jest próba wywoływania danych emocji, żeby skojarzyły mi się z daną sytuacją, politykiem i tak dalej. To jest próba mącenia ludziom w głowach, tak jaż posiadam pewną świadomość i jest to po prostu fakt irytujący i niemożliwy do mnie do wytrzymania, więc... Mhm.
0: Tutaj dokonałem pewnego nadużycia jak najbardziej, ponieważ przedstawiłem możliwość wystąpienia takiego idealnego świata z całkowitym pominięciem tego, że jeżeli jakaś stacja by w 100%, czy tam nie wiem, w 90% niczym północno-koreańska telewizja zdominowała rynek, to wtedy by jej się w jej zarządzie ludziom w dupach poprzewracało i robiliby tak naprawdę co chcieli i tylko dzięki temu, że mamy właśnie ale nie pluralizm w jednych mediach, tylko mamy całe naręcze mediów, do których możemy sięgać, mamy jakąś tam szansę, że jeżeli weźmiemy serwisy informacyjne z pięciu dzienników w pięciu różnych stacjach, to wtedy część wspólna, która została tam powiedziana, ma szansę tak naprawdę być prawdą. Tutaj całkowicie pominąłem właśnie to, że prawdopodobnie, jeżeli nawet w superstacji, czy kurde w jakichkolwiek innych rękach dana stacja zdobyłaby dominację, to wtedy straciłaby swoją jakość, co mi się wydaje jak najbardziej nie do pominięcia.
2: W pewnym momencie nie przyświeca już ci powiedzmy ideologia, a pieniądz. To jest po pewnym czasie pewne idee wypalają się, a z czegoś trzeba żyć. To bym tak stwierdził, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Rzekłbym, a co do dalszego systemu, to wiem, że to jest pewien przykład telewizji, tak, ale osobiście nie wiem, czy słyszałeś, ale ostatnimi czasami w internecie zalewa fala nas fake news. To jest do tego momentu, że nawet wielkie stacje się na to łapią, Ostatni przykład to jest błękitny wieloryb. Czy waleń też słyszałeś?
0: Niebieskie walenie.
2: Tak to
0: lubię nazywać. Nawet słuchaj, nawet do tego nie wiem, łańcuszka się przyłączyła przecież Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak naprawdę sam się zastanawiam, to jest cover story pod co? Bo jestem tak bardzo przekonany,
2: właśnie
0: że...
2: Jest taka kwestia, że to po prostu była jakaś tam creepypasta, dobry materiał dla jakiejś niskiej prasy, żeby robić wyświetlenia i po prostu to urosło jak fala, tak? I się rozbije w końcu i pochłonie bardzo wiele istnień, bo no cóż, to oni spowodują, że ta gra stanie się realna.
0: Dokładnie.
2: To są pierwsze przypadki.
0: To znaczy tak, to się pojawiło w jakimś mało znaczącym portalu rosyjskim w 2016 roku, gdzie były sytuacje dotyczące samobójczej śmierci dwójki nastolatków w Rosji. Powiązano to właśnie z jakąś grą internetową, natomiast później ten news urósł do tego, że już mamy ponad 120 przypadków śmiertelnych, co jest absolutnie niepotwierdzone w żaden najmniejszy sposób. Co więcej, w ogóle jeżeli się przyjrzycie pismu, które jest rozprzestrzenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, to mimo, że właśnie ten błękitny, to niebieskie walenie ma formę zwyczajnego łańcuszka, zwyczajnej treści tekstowej, gdzie wrzucasz, że chcesz się podjąć takiego wyzwania, a potem dostajesz od jakiegoś tam anonimowego opiekuna zadania do wykonania, to w piśmie odnośnie niebieskiego walenia wystosowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możemy przeczytać o bardzo brutalnych grach komputerowych, żeby strzelankach, grach w czołgi i innych pierdołach, kompletnie jakieś właśnie cuda niezwiązane z samym podmiotem.
2: No jest to ciekawy przykład, który jest stosowany w bardzo wielu innych sytuacjach. Wszystko się zazębia, tak? Są wykorzystywane pewne modele, jak nas manipulować i wprawiać w pewne stany, żeby nas wykorzystywać. Albo przynajmniej kierować w nas odpowiednią stronę, żebyśmy my myśleli, że my tam chcemy zmierzać, tak? I tak jak na tym przykładzie, to jest po prostu... To jest totalne fiasko, tam powinni być mądrzy ludzie, którzy powinni zatrzymać po prostu tą falę fake news. No i to jest po prostu zagrożenie dla młodych ludzi, tak? Którzy wykorzystują to jako wymówkę do podjęcia pewnych... pewnych... smutnych rzeczy, które zakończą się tragedią po prostu.
0: Właśnie
2: już wiele razy to było.
0: Tak, w sytuacji niebieskiego walenia fundamentalnym problemem jest to, że tutaj nie bardzo nawet jest grupa, która próbowała nas wmanipulować w coś, która próbowała...
2: Ta gra nie istnieje.
0: Ta gra nie istnieje. Ona została stworzona przez media, ona została stworzona przez właśnie te doniesienia na podstawie jakiegoś mitu. I teraz dzięki mediom, które bezmyślnie zaczęły powtarzać to, ten hashtag Blue Whale jest strasznie popularny raz w kontakteru, a jest również bardzo popularny wśród młodych Francuzów na Facebooku, więc nie zachęcam nikogo, ale to jak najbardziej się dzieje i ludzie zaczną ginąć tylko dlatego, że ktoś pewnego dnia, to swoją drogą się pojawiło, podobna koncepcja się pojawiła w nowym sezonie serialu Black Mirror. Nie wiem, czy znasz.
2: Krótkie historyjki, takie niby
0: tak.
2: Straszne.
0: Kojarzę. Krótkie creepy historyjki. W najnowszym sezonie jest odcinek poświęcony właśnie grze, gdzie pewnego dnia taki mężczyzna w kwiecie wieku dostaje informację, że musi zrobić coś, w przeciwnym razie będzie szantażowany, bo ktoś ma nagranie, jakieś zdjęcia i wolałby, żeby i w interesie jego by było, żeby się nikt nie dowiedział, żeby te zdjęcia się komukolwiek dostały w ręce. W międzyczasie poznaje właśnie innego człowieka, młodego chłopaczka, również uwikłanego w grę, który również jest szantażowany, ponieważ ktoś się włamał do jego komputera i pewne też informacje wyciągnął i oni zaczynają być po prostu coraz głębiej uwikłani w pewne czynności doprowadzające ich do coraz brutalniejszych do coraz brutalniejszych, coraz bardziej krwawych zachowań. I to mi się tak jednoznacznie właśnie z tym niebieskim waleniem kojarzy, że to jest nawet nieporównywalne, tylko że w tamtej sytuacji mieliśmy po prostu jakiegoś tam wyskilowanego hakera, który mógł sobie pozwolić na to, żeby się włamać komuś do telefonu, żeby go było stać na to, żeby dostarczyć komuś na przykład broń palną, a nie tylko pisać na Facebooku: ej, weź sobie wytnij wieloryb na ramieniu, nie? Natomiast właśnie podejrzewam, że to zostało w ten sposób wytworzone. No, ale teraz, kurde, ktoś, i to nie dlatego, że wiesz, że tutaj ktoś zapłacił tym mediom, żeby powtarzały te bzdury, czy ktoś, nie daj Boże, zapłacił Ministerstwu Edukacji Narodowej, żeby...
2: Po prostu nośny temat, tak? Nośny temat, który ludzie chwycą i będzie głośno, więcej się sprzeda reklam i tak dalej. To jest ta kwestia.
0: No dokładnie tak, a o ludziach, którzy w wyniku tego wszystkiego zginęli, nie przeżyli, zwyczajnie nie usłyszymy, ponieważ nie będzie komu o tym, mówić. Także tutaj to jest naprawdę piękny przykład takiego błędu poznawczego, gdzie z czegoś, co nie było problemem, zrobiono faktyczny problem. I tutaj bardzo istotna rzecz. Na samym początku tutaj nie było żadnej manipulacji. Była pewna nadinterpretacja, w efekcie czego media nieświadomie zaczęły manipulować społeczeństwem. Zgodzisz się ze mną?
2: Osobiście nie uważam tej danej sytuacji za manipulację jako taką, tak? Tylko to jest po prostu pewne wykorzystanie, to była szansa na zarobienie, to jest inna kwestia, a to jak na nas wpłynęło, to też jest, powiedzmy, inna kwestia, całość jest bardzo szeroka i zależy na jakim danym fragmencie byśmy się skupili, ale tutaj racja. Ale to też świadczy o poziomie dziennikarskim na świecie, właśnie popełnianie tych błędów poznawczych, nie szukanie źródeł, nie szukanie świadków, pokuszenie się choćby o jakieś napisanie do rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości czy coś, żeby dowiedzieć się więcej o tej sprawie, czy zresztą jest prowadzona, podobno sprawa jest w toku i nic oczywiście nie można się dowiedzieć. Bardzo wiele rzeczy się na to wpływa.
0: Tutaj rozumiem zjawisko, które stało za środowiskiem dziennikarskim, które faktycznie rozpropagowało, rozmuchało tego niebieskiego wieloryba. Mianowicie we współczesnym, to znaczy tak, no parę dziesiąt lat temu miałeś jedno wydanie gazety na dzień, i miałeś czas, żeby zrobić parę telefonów, żeby wysłać parę telegrafów, żeby zweryfikować informację, którą posiadasz. Teraz, w momencie portali internetowych, każda sekunda jest na wagę złota i jeżeli napiszesz o czymś 15 minut po tym, niż zostało to napisane na TVN24, to wtedy akurat na TVN24, który lubi podawać szybko informacje, które nie są do końca zweryfikowane, z czym się, myślę, zgodzimy, to oni zbiorą te wszystkie kliknięcia, ponieważ oni wszyscy będą podawali to jako takie pierwotne źródło, że to trafiło do nas, że to trafiło, oni pierwsi o tym napisali, więc jest właśnie ta skala ryzyka, jest dużo mniej dokładna weryfikacja informacji, dużo mniej nawet zastanowienie się nad tym, czy warto to publikować. Tutaj jeszcze jako przykład mogę przytoczyć akta Snowdena, że w momencie, kiedy Snowden nawiązał kontakt z The Guardian, no to wówczas stwierdzono, że ze względów zwyczajnie moralnych wielu rzeczy nie można od razu opublikować, że to musi być zweryfikowane. Tak samo ostatni przeciek Wikileaks, Vault 7, mimo że mógł zawierać, nie wiem, kody źródłowe tych wszystkich wirusów używanych przez CIA, tego nie zawierał. Ktoś włożył po prostu pół roku pracy w to, żeby z tego przecieku te informacje wyciąć i przesłać je tylko do producentów oprogramowania, żeby oni zdążyli sobie to poprawić. Ale to zabiera czas, tak? Natomiast jeżeli masz pewność, że masz te informacje na wyłączność, no to wtedy sobie możesz pozwolić na to, żeby przeprowadzić rzetelne śledztwo dziennikarskie, zweryfikować, czy to jest prawdą, okroić te informacje, co więcej, właśnie okroić informacje, żeby nikomu nie zaszkodziła i dopiero puścić ją dalej. Teraz, w sytuacji, gdzie od pojawienia się informacji na, nie wiem, na od wrzutu informacji do jakiejś redakcji, czy nie wiem, wrzutu, kurczę, do jakiegoś portalu pierwszego, lepszego, tworzonego przez społeczność, jakiś Reddit czy coś, do publikacji w poważanym portalu informacyjnym mija ile? Godzina? Dwie?
2: No to jest taka kwestia, czym więcej czasu tracisz, tym więcej pieniędzy tracisz. Ostatnio Niemcy, to jest świeża sprawa, zamierzają karać nawet do 56 milionów, to jest znaleźli projekt, za tak zwane fake news, za wprowadzanie w błąd, bo to może tworzyć pewne informacje, mogą tworzyć zawieruchy na giełdzie, straty, stres. No bardzo wiele rzeczy może się dziać, a zwłaszcza ostatnim czasem to jest wylew za wylewem, tak? W Stanach to było ostatnio, co chwilę łapali jakieś nieprawdziwe informacje przykładowo.
0: No tak, tylko wiesz, tylko właśnie to jest ten moment, gdzie nie ma nikogo, kto by na tym zyskiwał, bo załóżmy, jeżeli jesteś takim redaktorem i wypuszczasz fake news tak, żeby na tym zarobić, bo sobie na przykład zainwestujesz, wiesz, że po opublikowaniu twojej nieprawdziwej informacji jakaś spółka strasznie straci albo zyska na giełdzie, robisz sobie inwestycje, no to wtedy jest zupełnie inna historia, tak? Ale jeżeli powtarzasz jakąś głupotę, no to tutaj to też na dwoje babka wróżyła. Tutaj nie jestem przekonany, czy... To znaczy, za głupotę też powinno się karać, tak? Szczególnie za głupotę wpływającą na życie innych ludzi, ale właśnie tutaj mamy dwa rodzaje tego fake news, czyli świadome kłamstwo dla własnej korzyści i nieświadome kłamstwo dla albo korzyści czyjejś, albo właśnie na podstawie tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli błędów myślowych.
2: To jak swego czasu pewien aktor, czy chyba nawet dwóch, czy trzech było takich przypadków, że postanowili pogrzebać bardzo drogie auto o koszcie chyba około $1 milion i bardzo wiele ludzi zwracało się prośbą, żeby przekazać im to auto, były krzyki w mediach, było bardzo medialne, a w rezultacie okazała się to po prostu akcja marketingowa, żeby zwrócić teoretycznie na problem braku organów do przeszczepu, żeby po prostu więcej ludzi uświadomić. Ale pytanie, czy to nie była ich prywatna jakaś akcja marketingowa, żeby ich twarz bardziej była znana. To jest... No obecny świat atakuje nas z każdej strony, próbuje nas zaprogramować na pewne zachowania. To jest do takiego etapu, że już nie masz szans się bronić, tak? To jest na przykład skrypty Google. Tak cię prześledzają, całą twoją pocztę, to co szukasz w internecie, przykładowo chcesz kupić auto, to od razu reklamy do ciebie krzyczą, tutaj w salonie mamy specjalnie dla ciebie zniżkę czy coś. Nie jesteśmy w stanie się bronić, to jest, jesteśmy przesyceni informacjami, to jest problem obecnego świata.
0: To jest o tyle zabawne, że nawet jeżeli nie korzystasz z Google, to Google korzysta z ciebie.
2: Dokładnie.
0: Okej, dobra, to będziemy powoli kończyć, Gromisku. Coś na zakończenie jeszcze?
2: To, nie wiem, podsumowując jakby całość problemów poznawczych, tak? To tak się nazywa?
0: Błędów poznawczych, ale pewnie tak. Adwokat wolałby, żeby to były problemy poznawcze, chociaż problemy też...
2: błędy, no cóż, mowa spełniła swoją funkcję, informacja została przekazana. Wszyscy zrozumieli, mam nadzieję, albo większość. To jest taka, że po prostu należy obserwować siebie, swoje myśli, kiedy... No trzeba być świadomym pewnych manipulacji. No to jest pierwsza taka najbardziej bzdetna manipulacja, jaka jest w sklepach, to na przykład pieczywo jest na samym końcu, zawsze, tak? Albo przy wejściu rozpyla się w aerozol zapach pieczywa, żebyś był bardziej głodny, żebyś kupił więcej. No to jest tak bzdetne rzeczy, one tak mają wpływ, tak? Musisz przejść cały sklep, przy okazji zobaczyć wszystkie te promocje, a może coś kupisz. Jeszcze specjalnie na odpowiednich poziomach muszą być produkty, które mają jak najbardziej zejść na poziomie twojego wzroku, żebyś jak najwięcej kupił. Wszystko jest przeciw tobie, a ty nawet o tym nie wiesz. Nawet kolory, tak? Człowiek sugeruje się pewnymi kolorami, to nawet kolory na opakowaniach są odpowiednio dostosowane, żebyś kupił jak najwięcej. W centrach handlowych to też jest, pewne techniki są stosowane, żebyś spędził jak najwięcej czasu, dlatego tam są kawiarnie, żebyś spotkał się z znajomymi, a może coś kupisz, ciasteczko, tak, kawka, książka.
0: Czyli poznanie tych metod i poznanie siebie, tak?
2: Poznanie siebie, tak, to jest wiedza, jeszcze raz wiedza, po prostu, no należy się rozwijać, żeby później unikać. I trzeba być też, no niestety, w obecnym świecie podejrzliwym wobec innych. Znaczy, może nie do stopnia patologicznego, ale zadawać sobie pytanie, czy aby na pewno on robi to ze szczerych intencji, tak? Nie powątpiewać w niego w 100%, ale żeby pojawiła się ta jedna myśl chociaż.
0: No okej, rozumiem, dobra. Dzięki ci za ten telefon, dzięki wielkie i do usłyszenia, trzymaj się.
2: Pajo.
0: To był słuchacz, ja w międzyczasie zrobię krótką przerwę muzyczną. Jeżeli będziecie chcieli dołączyć do audycji, zapraszam na Skype Nocne Radio. A po utworku małe podsumowanie, no chyba, że ktoś zadzwoni, zapraszam na Skype.
3: Al bir kulaklık tak da dur. Yükselir enerjin yerimi bul. Kafamda ritmimin yeri budur.

0: A w międzyczasie na antenie Jacek, który nie rozumie, co to znaczy, że odbiorę za 3 minuty.
1: Podejrzewam, że za 3 minuty już by mnie nie było.
0: Mam a poniżej, właśnie mam jest poniżej, za 3 minuty.
1: Mam poniżej 5 minut, bo mniej więcej tyle zajmie ci znalezienie mojej lokalizacji i około 30 sekund zanim odpali się moduł, więc ku przestrodze rasy ludzkiej przeczytam pewną deklarację, która została opublikowana w sieci Tor. Jest to powszechna deklaracja eliminacji rasy ludzkiej.
0: Jackowi już podziękujemy, bo dzisiaj się chyba troszkę za bardzo czuję. Sorry, Jacku, ale bardzo cię proszę, mamy audycję tematyczną, luźne gadki co prawda, ale miejmy jakieś granice. Dzisiaj rozmawiamy o błędach poznawczych i myślę, że tutaj nie jest moment na składanie deklaracji niszczenia jakichkolwiek ras, moi drodzy. Także nie tędy droga, Jacku, no proszę. Po prostu proszę, szanujmy się nawzajem. Tutaj właśnie, jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę dołączyć w temacie, niekoniecznie eksterminacji rasy ludzkiej, do tego jeszcze przejdziemy. Zapraszam do zadzwonienia na Skype nocnego radia jak najbardziej. Natomiast dzisiaj właśnie mówiliśmy o błędach poznawczych, czyli błędach w myśleniu, które pojawiają się w naszym mózgu, które nawet nie do końca, w które możemy zostać manipulowani, ale na które, którymi możemy również ulec, jeżeli będziemy nawet niezależni, jeżeli znajdziemy jakąś informację i w internecie przeczytamy w jakimś artykule i zaczniemy sobie uzasadniać jej prawdziwość tylko i wyłącznie na podstawie własnego widzimisię. Tutaj właśnie słuchacze Gromisek i Daniel dużo mówili na temat samorozwoju, na temat właśnie pewnej bazy pojęciowej, pewnych fundamentów we własnej osobowości, we własnej postaci, jakiegoś takiego zbioru zasad, które teoretycznie powinny nas uchronić. W mojej opinii nie jest to do końca spójne, do końca zgodne i do końca skuteczne, ponieważ właśnie wydaje mi się, oczywiście jest to tylko moja opinia, wytworzycie sobie własną na podstawie tej audycji, natomiast wydaje mi się, że bez znajomości tychże mechanizmów, z którymi niestety jesteśmy urodzeni, możemy bardzo często właśnie nieświadomie, nawet tak jak mówiłem w rozmowie z Danielem, wybudować sobie niewłaściwy pogląd, niewłaściwą bazę pojęciową, niewłaściwą bazę potrzeb, na podstawie której będziemy podejmowali kolejne decyzje. Druga bardzo istotna rzecz, o której mówił Gromisek, czyli emocje, czyli dokładanie emocji do procesu decyzyjnego, co bardzo jednoznacznie wpływa i bardzo jednoznacznie jest też wykorzystywane przez cały mechanizm marketingowy, dający nam jakieś krótkie okazje, że kup już teraz, bo za 4 dni tej oferty nie będzie, wobec czego nawet jeżeli tego nie potrzebujesz, to ty kupisz to tylko dlatego, że to jest tylko i wyłącznie teraz, będziesz czuł się lepszy, będziesz czuł się elitarny, ponieważ skorzystałeś z tej oferty, z której nikt inny nie skorzystał. Także co mi pozostaje na sam koniec, bo dzisiaj będę troszkę wcześniej kończył, bo mam parę rzeczy do zrobienia bladym świtem, a pewnie w teorii chaosu się pojawię. Koniec końców naprawdę chciałbym, żebyście zrobili sobie takie troszkę swojej pracy u podstaw, szczerze mówiąc, pozwolili sobie na wyszukanie pojęcia błędów poznawczych, zwyczajne poczytanie na ten temat, żebyście mieli z grubsza pojęcie nie tylko to, co dzisiaj mówiliśmy, ale też o innych rzeczach, które pominąłem, tak samo jak ze względu na czas byłem zmuszony pominąć pewne zabiegi erystyczne w luźnych gadkach dotyczących szermierki słowem. Natomiast z tą myślą was zostawiam, że ja otworzyłem przed wami pewną książkę waszej gestii, waszą decyzją jest to, co z tym dalej zrobicie. Ja nie będę mówił, ja nie będę was uczył, co jest w waszym interesie. Takie decyzje podejmiecie oczywiście sami. Natomiast chciałbym jak najbardziej polecić wam zgłębienie tego tematu, ponieważ bycie oszukiwanym przez kogoś innego to jest jedno. ale bycie oszukiwanym przez samego siebie, a potem jeszcze nie daj Boże uświadomienie sobie tego, oj nie, nie życzę tego nikomu. Życzę spokojnej nocy, za godzinkę niecałą teorię chaosu, dzisiaj przepis na silnik antygrawitacyjny. Do usłyszenia, trzymajcie się.

0: To są czasy ostateczne. To są czasy ostateczne.
1: Zmiękną im pały totalnie.
2: Nazywam się Krawców. Mikołaj Tarasowicz Krawców.
3: Jest piątek. Jest 22. Nie ma poświaty, bo mi się żarówka przepaliła, zapomniałem kupić nową. A wy słuchacie czasów ostatecznych, audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, w które, przypominam, nie wierzę i traktuję je raczej jako zabawny temat do podbicia sobie słuchalności, wychodząc z założenia, że ludzie lubią słuchać takich pierdół. Przypominam też o klikaniu łapek w górę i o tym, że za każdą łapkę w górę będę dla was nadawał o jedną minutę dłużej, a za każdego suba wycałuję was po stopach niemytych, kiedy tylko spotkamy się na żywo, czyli prawdopodobnie nigdy.

0: No, chyba mi trochę nie wyszedł Ator. W ogóle zauważyliście, jak Fat Bird, to jest takie fajne amerykańskie określenie na człowieka takiego właśnie przy kości. No, nie chcę tutaj dyskryminować w żaden sposób osób wertykalnie i horyzontalnie wyzwolonych. Raczej właśnie horyzontalnie wyzwolonych. No więc taki, no powiedzmy, osoby, co mają grube kości, a jednocześnie brodę, to właśnie się na nich mówi fat bird. Czyli jakby można to na polski przetłumaczyć? Brodaty skór, nie wiem zresztą. No, w każdym razie, jak on sobie zawłaszczył YouTube'a. Ja wpisuję dzisiaj teoria spiskowa, taką frazę, patrzę i nie widzę tam siebie. Mało tego, nawet nie widzę tam Etera, ale mam taką teorię właśnie, że Eter on jest taki w sumie taki szczupły chłopak, nie? No to może właśnie ci grubi, to jest ich więcej i oni po prostu mają jakąś taką, oni promieniują energią kształtu właśnie swojego, takiego obłego, zaokrąglonego i po prostu zawłaszczają sobie tego YouTube'a, rozpychają się po prostu tą energią kształtu. No a taki szczupły chłopak jak ja, czy Eter, to gdzieś tam, gdzieś w tyle są po prostu i... No ale to jest audycja Czasy Ostateczne i właśnie jak nastaną Czasy Ostateczne, tak a propos, no to zanim woźniak schudnie, to Eter umrze i krawiec umrze, nie? Tak piję, bo widziałem, tu mi przemknął Eter, jest też wielki kaganat foliarski i różne inne, różni inni znani youtuberzy w sumie. Tak więc jestem content tutaj, że przyszliście. A audycja, przypominam, o rzeczach niewyjaśnionych, o spiskach, o rzeczach takich, które znacie z mediów alternatywnych, ale dzisiaj taka luźniejsza audycja, zawsze to powtarzam, kiedy się nie przygotuję, bo mam na przykład dużo pracy i no co prawda mam tutaj rozpiskę trochę różnych tematów, ale też sobie i trochę podowcipkuję, zabawię was, no bo w sumie od tego jest piąteczek, piątunio trochę, żeby się wyluzować. Ja tu sobie... Nawet przygotowałem takie różne materiały właśnie naukowe w sumie.
1: To alkohol! Największa trucizna!
0: No w sumie jedno piwko sobie przygotowałem tutaj, mam jedno. I to takie dziewczęce trochę piwko, bo takie wiecie, jakieś smakowe. To. Do audycji to dobrze robi, można się troszkę wyluzować, nie być taki spięty jak Eter, który tu pisze już krawiec, wracaj na ziemię. On chce, żeby tu już było od razu z grubej rury o 5G, o ziemi komórkowej, o strefach Dysona, o harpach i o takich, o NWO, o iluminatach i tak dalej. Coś tam będzie, wiadomo, z tych tematów coś tam przygotowałem, ale liczę też, nie ukrywam, że później trochę włączę telefony. Mam nawet taki specjalny dżingiel przygotowany do zachęcenia was do dzwonienia. O, co, jak usłyszycie coś takiego... To wtedy będzie znak, że można dzwonić. Taki trochę dżingiel jak z jakiegoś mainstreamowego radia. No, mogę mówić mainstreamowe, nie? Jak Zagórski do dzisiaj mówi Mind Control, nawet go Zięba poprawił w końcu. Mind Control, panie Januszu. No, a Janusz dalej. Mind Control nam zrobią. I no to będą nam zaglądać w majty, prawda, jak nam zrobią mind control. Znam takich, którym na lotnisku zrobiono mind control właśnie, no i to jest, wiecie, to jest trauma, jak wam zrobią. To jest gorsze od mind control, bo tak to wam się włamią do mózgu, coś tam za pomocą Blue Beama wam wszczepią jakieś fałszywe rzeczy. No, ale, ale a jak wam zrobią mind control i jeszcze sondę zapuszczą, taką jaką szaraki lubią nam zapuszczać czasami, anal probe tak zwany, no to, to można... Nie chcę, nie chcę tu mówić o takich smutnych rzeczach, ale są tacy, którzy przez to potem wpadli w ciężką depresję, więc nie życzę nikomu mind control. Mind control też nie życzę nikomu, ale... No i nie dajcie się zacipować właśnie, dokładnie. Dziękuję już na wstępie Bananowi, który mi wysłał zacnego donejcika, ale ten donejcik się nie wyświetlił, bo przyszedł jakoś tak, podczas mojej nieobecności i się odtworzył, ale pięć dyszek wpadło. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest Boży człowiek, to jest stara dusza, to jest wyjątkowo stara dusza. Wahadełko mi tutaj pokazuje, że to jest dusza, która ma 100 bilionów lat, tak.
1: Ja cię znajdę, parchu, ty myślisz, że co?
0: Nie, to zły dżingiel się otworzył, przepraszam bardzo. No. Także bardzo stara dusza. A tak sobie dzisiaj siedzę w tym upale, nie wiem czy u was też, no u was też, no chyba, że gdzieś mieszkacie w innych krajach. Straszna duchota, nie? No klimat się już właściwie na tyle zepsuł, że można by uruchomić harpa. Jakby ktoś nie wiedział, czym jest harp, pisane przez 2a, to jest, tutaj cytuję za Wikipedią, High Frequency Active Aurorar Król Karol kupił królowej koronie. Aurorar Research Program. Program wojskowych badań naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy i DARPA oraz budowany przez BAE Systems. Celem projektu jest, według słów jego twórców, zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego. To ciekawe, nie? A niektórzy twierdzą, że jest to taki system, który pozwoli kontrolować zjawiska pogodowe, wpływać na pogodę. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, że w sumie może też do tego to służy, tak jak mówią właśnie ci bardziej spiskowi ludkowie. I może nam się to w końcu przydać. Taki system właśnie, żeby naprawić ten klimat, który no częściowo my psujemy, częściowo krowy nam szkodzą, bo pierdzą, a częściowo i wulkany nam bardzo szkodzą, bo jak jeden wulkan wybuchnie, to tak jakby miliony krów nagle pierdły. Taki to jest efekt straszliwy. Wulkanów ja bym zakazał. Jak został prezydentem, to bym zakazał wulkanów po prostu. Ludzie są głupi, nie wpadną na takie oczywiste rzeczy. No i może to jest tak, że pewne obawy u ludzi budzi sam fakt, że jest to projekt sygnowany przez wojsko właśnie. No to chciałbym przypomnieć, że taki internet to też początkowo była technologia wojskowa, a dziś jest wszechobecny. I spokojnie można powiedzieć, że jest to jeden z najwspanialszych i najbardziej wartościowych wynalazków dla naszej cywilizacji. Pozwala się dzielić wiedzą, pozwala też się buntować, możemy się łączyć, możemy być antysystemowi dzięki internetowi, 100 razy bardziej antysystemowi, więc system i jego najgorsza manifestacja, czyli wojsko w sumie, no też zdaniem niektórych najgorsze, co może być, to właśnie wojsko, czyli te trepy, no, nam dali właśnie wynalazek, którym możemy się... dzięki któremu możemy być bardziej antysystemowi. Ja też nie przepadam za systemem, a za trepami to już w ogóle. A wiecie, kto stworzył wczesną koncepcję internetu właśnie dla tego amerykańskiego wojska? Paul Baran, uwaga, Paul Baran, czyli Paweł Baran, można powiedzieć. Jest to informatyk żydowski, polskiego pochodzenia. To ciekawe, nie? Czyli można powiedzieć w sumie, tego Żyda tu skreślmy, to polskiego pochodzenia, prawda? Twórca właśnie głównej, on stworzył taką publikację, na podstawie której potem można było to tworzyć, te zaczątki internetu. Czyli nie taki baran, jak się okazało w sumie. Czyli dzięki Polakowi, naszemu wspaniałemu, mamy internet. I to jeszcze baran. Widzicie? A okazał się najmądrzejszy w ogóle. Polak, baran, najmądrzejszy się okazał, dał światu internet. No tak, tak można powiedzieć. Także zaskoczenie tutaj. I też moglibyśmy się wczuć teraz na przykład w takiego spiskowca, który przygląda się temu ówczesnemu internetowi, który dopiero co wędruje tam pod nasze strzechy, jest jeszcze zrozumiały początkowo jedynie dla informatyków, geeków i takich na przykład dzieci z Aspergerem, jak ja byłem, dziwnych dzieci takich, czarnookich dzieci. I możemy się wczuć tutaj i jakby można tutaj spiskować, że chcą nam, żebyśmy byli podłączeni kabelkiem do jednego systemu i nas będą potem programowali. Na przykład można tak krzyczeć, było. Albo będzie będą nas napromieniowywać przez ten internet i nam komunikaty podprogowe dawać. No, 100 różnych pomysłów można by tutaj podrzucić, nie? Do tego, jak mógłby ktoś spiskować na początkach tego internetu i niewykluczone, że były też takie obawy, nie? No, ludzie się wszystkiego bali, różnych rzeczy. Ja jak zwykle będę apelował do tego, żebyśmy mądrze spiskowali i mądrze się obawiali, bo możemy na przykład się okazać jakimiś ciemniakami, którzy są tylko hamulcowymi postępu i takimi smoluchami w ogóle jakimiś, co się boją nowości. Jest pytanie z czata, czy będą jakieś dyskusje, czy dzisiaj tylko monolog idzie. Oczywiście, że będą. Wszystkie audycje, widać, że nowy słuchacz i nie wie, że w nocnym radio zawsze można dzwonić, że wszystkie prawie audycje są na żywo. Krawiec jest reklamą, że każdy może zrobić radio, na niczym nie trzeba się znać. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to proszę bardzo, dzwonię. Zobaczymy, jak ty się znasz na wszystkim. Zaraz. Można spokojnie dzwonić. Co prawda miałem trochę później włączyć linię telefoniczną, ale jak jest w was niecierpliwość taka, współczesny człowiek się nie potrafi skoncentrować, zrelaksować, odprężyć i sobie po prostu posłuchać, jak ktoś do niego gada z głośnika, tylko już mu nóżki chodzą, rączki się trzęsą, bo jest uzależniony od bodźców, jak taki narkoman. Musi mieć szybciej, więcej, mocniej, bardziej kolorowo i niech jeszcze przeklina, i niech skacze, i niech zadzwoni ktoś i go zje... Tam, pam, pam, pam, pam, prawda, przed 23 jest, nie będę przyklinał. Po 23 można. W sumie wcześniej też można. Przypominam, że audycja jest dla słuchaczy i słuchaczek dorosłych. Ja mam dzisiaj dobry humor. Dzięki pewnej pani zacnej. Ale nie będę mówił, o kogo chodzi, bo może sobie ta osoba na przykład nie życzy. To jest bardzo skromna osoba, to jest też stara dusza. Reinkarnacja Matki Boskiej, tak mi tu wahadełko pokazuje. Prawda? No, a zauważyliście, że jest bardzo mało gier o tematyce spiskowej. A ja się dowiedziałem, że będzie... że są tworzone takie gry. No przychodzi, ale nie mogę wam żadnych szczegółów za bardzo zdradzać, ale jest robiona gra właśnie o harpie. Tylko tyle uchylę rąbka, ale nie powiem co, gdzie, kiedy, kto i tak dalej. Przychodzą mi do głowy takie serie jak Pandora Directive z Texy Murphy. Tam zawsze były jakieś właśnie takie sprawy niewyjaśnione, tajemnicze. Od UFO poprzez jakieś rzeczy związane z Teslą. Czyli przypominam, Tesla to cieśla, czyli cieślak. Mikołaj Cieślak było w jednej audycji. Gdzie masz to wahadełko? Wahadełko, przypominam, to sam pan Marek Podlecki mówił, można zrobić ze wszystkiego, nawet z trawki. Także ja sobie tutaj waham, mam gluta z nosa wyciągnąłem i na włosie wyrwanym z nosa go bujam. To jest najlepszy, bo to jest organiczny, w 100% organiczne wahadełko to jest.
1: Ja cię znajdę, parchu! Ty myślisz, że co?
0: No. Także chciałbym, żeby było więcej gier, ale takich, wiecie, żeby już może skończyć z tym tematem Tesli, tej strefy tam 111, czy tam 115, czy tam 11, nie pamiętam. Ciągle mi się myli. To są tak wyeksploatowane tematy, a przecież jest tyle różnych rzeczy, jaka by była

0: wyprałem gadki i okazało się, że one są nadal. I to się zastanawiam, czy to nie są jakieś bioroboty po prostu, czy to mnie ktoś nie inwigiluje za pomocą malutkich dronów muszych, bo ja się nie mogę ich pozbyć, ja je, słuchajcie, tępię, ja je, macham ręcznikiem, je przy otwartym oknie je wypłaszam na zewnątrz, ja załatwiam je też sposobem na Hulka, nie wiem, czy wiecie, to jest takie, robicie plask dłońmi i idzie po prostu takie uderzenie dźwiękowe. Uderzenie soniczne i mucha często traci przytomność od tego, jak mocno tak trzepnę, spada na ziemię i wtedy dosięga ją moja stopa sprawiedliwości. I no właśnie, okna staram się tak często nawet nie otwierać. Pewnie jakąś padlinę trzyma, albo Hazara. Władca much. No właśnie, ja jestem taki władca much. Słuchajcie, ja je psikam odświeżaczem, że one tracą orientację i taką podkładką kartonową. Jeb, po prostu. I mucha o ścianę, ja wtedy podbiegam i ją depczę. Odszukuję ją i unicestwiam. Powiem wam więcej, ja nawet wybrałem spośród much jedną. Nazwałem ją Muchrzesz i ją posłałem ją, aby ostrzegła inne muchy, aby nie bzykały nad uchem mym, albowiem gniew mój jest straszliwy. I powiem wam jeszcze więcej, ja nawet temu Muchrzeżowi wyciąłem takie małe tabliczki z kartonu, je przylepiłem super glue z 4 przykazaniami krawcowymi. Pierwsze to było: nie będziesz bzyczał nadaremno nad uchem mym. Drugie to było: nie cudzobzycz. Jeszcze było takie, że nie będziesz siadał na plecach krawca podczas pracy jego i nie tkniesz kupy krawca ani żadnego bruda, który jego jest, a jedno owoce spleśniałe, które ci daje, spożywać będziesz. Słuchajcie, ja potem wchodzę do kibelka za potrzebą. I tutaj, to, żeby was nie zmyliło, nie mieszkam razem z potrzebą, z drugim kapitanem Nocnego Radia, tylko za potrzebą. I ja słyszę takie bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, tam z kibelka. Patrzę, słuchajcie, otwieram klozet. Pobiegłem po lupę, bo zobaczyłem tam muchy, tam patrzę, a te muszyska siedzą nad kupą moją i jedna tam mówi, taka skupiona, mówi: dzięki ci, krawcze, za twoje hojne dary. A ja żem się tak rozgniewał wtedy i wcisłem palcem swym spłuczkę i nastał potop. A kapeć mój srogi spadł na głowy wszystkich innych much, albowiem jam jest krawiec gniewny. O, właśnie. I nie uchował się żaden z muchowatych. Nie uchował się żaden z muchowatych, ni mucha końska, ni mucha pospolita, ni owocówka. No. To jest Muchowatych pognębienie, Księga Krawczyzmu. O.
1: A zaraz wam pokażę, jak można jeszcze inaczej usuwać. Parchy na przykładzie, o, teraz już nie czuję potrzeby. Ja się nie będę pierdolił w tym momencie. Oni są nas zajebać ze wszystkich, także tu nie ma, zmiłuj się.
2: Ja mam w domu ciasteczka, kiedyś spożyłem ich 3 i nie mogłem mówić.
0: Dobra, bo ja tu sobie robię jaja, a w sumie... mam też i poważniejsze tematy. Na przykład tajemnicza śmierć w

0: współzałożyciela Bitmarketu. Ether tutaj pisze, ale chociaż on się dobrze bawi. Ether, to może ty jakoś zrobisz, może jakiś ciekawy temat byś wprowadził, może zadzwonisz i powiesz coś ciekawego. Na przykład o tym, ja jestem strasznie ciekawy, jak działa analizator kwantowy, który reklamowałeś. To bym się chętnie dowiedział, jak to urządzenie dokładnie działa, bo właśnie nie wiem i zastanawiam się, czy kupić, czy nie. To bym się bardzo chętnie dowiedział. A wracając do newsów, no właśnie, Tobiasz N. został znaleziony wczoraj nad jednym z olsztyńskich jezior z przestrzeloną głową i oficjalny powód śmierci to samobójstwo. No właśnie, kim jest Tobiasz N. w ogóle? To jest jeden z założycieli Bitmarketu. Bitmarket.pl, czyli najsłynniejsza, najstarsza z tego co wiem giełda bitcoinowa, która, jak mówiliśmy niedawno, zbankrutowała. No, mówi się, że to takie bitcoinowe Ambergold trochę, ponieważ posądza się właścicieli o to, że no trochę tam po prostu za dużo się bawili tymi walutami, gdzieś tam inwestowali coś, no i mogli wtopić. Mówi się też o atakach hakerskich, przynajmniej dwa takowe były. No, Ether tutaj pisze, że za 500 zł i warto kupić, ale ja się pytałem, jak działa to, bo to jest ciekawe, bo to, że tam za 500, to sobie mogę na OLX-ie sprawdzić, po ile analizator kwantowy. No, kiedyś się tym interesowałem i widziałem, że z Chin to można tam za 20 euro kupić to wspaniałe urządzenie, które robi ping. I fajna taka animacja jest, gify takie animowane, że różne wskaźniczki tam migają, cyferki, to naprawdę fajna, dobra robota. Napisałem nawet do sklepu jednego, w którym sprzedają dokładnie ten sam analizator kwantowy, który reklamowałeś. Czemu kupują go w Chinach za 20 euro, a sprzedają u nas za 1000 zł, czy za ileś? No to mi powiedzieli, że mają spolszczone oprogramowanie i dlatego. To mnie przekonało, że warto jednak. No i fajne takie animacje, może dostanę kiedyś zlecenie jako animator, żeby zrobić takie właśnie taką animację, że migają jakieś wskaźniczki fajnie tak, do góry, w dół, jakieś tam wykresy niby się robią, fajne takie, to zrobię też. No ale to może ty Ether ocenisz, bo tu na ludzi zrzucasz, żeby oni ocenili. No, ale jak to działa? Jak to działa? Coś byś powiedział, chociaż cokolwiek. Jak to, co tam jest w środku? Może takie komponenty jak w deparchatorze, na przykład żaróweczka, stara skarpeta, drucik, tłuczek do mięsa, gwóźdź, śrubka, żaróweczka choinkowa, gumka od majtek i stara guma do rzucia. No nie wiem, tak zgaduję. Wracając do tematu Bitmarketu. No właśnie, mówi się, że ukazał się wywiad krótko przed śmiercią tragiczną Tobiasza N. Ukazał się wywiad, który wam już tutaj wklejam wam linka. Zobaczymy, czy się wklei. Nie. Na czacie YouTube'owym chyba jest jakieś zabezpieczenie. Jak ktoś chce linka, to proszę wpaść na naszego czata radiowego. Proszę bardzo. Tam wrzucam linka do wywiadu. No i Tobiasz N. twierdzi, że sam wtopił milion. W liście, który zdążył wysłać przed śmiercią, wymienia różne nazwiska, które nie zostały na razie ujawnione, osób, no ponoć takich ciemnych typów, z którymi się związał. To są właściciele jakichś lokali, no wiecie, tacy panowie szerocy w barach, łysi pewnie i w czarnych skórzanych kurtkach albo w ortalionach. Patrzący się z podełba na nas i z łapami jak bochny chleba. To pewnie tacy panowie biznesmeni. Znany biznesmen, pseudonim Kiełbasa i Salceson i Paruwa, może tacy biznesmeni. No, ja słyszałem w ogóle od różnych osób, które się interesują inwestowaniem w kryptowaluty, że teraz obecnie ten światek, ta społeczność jest, to są często straszni ludzie, w ogóle tacy, wiecie, zakapiory, nie? Że jeden drugiego utopi w łyżce wody, no niefajni po prostu jegomoście zajmują się teraz tym. To miała być wielka szansa dla nas, zwykłych ludzi, nie? Kryptowaluty ogólnie, w tym najpopularniejszy Bitcoin. To miało być coś, co uwolni nas od dyktatu banksterskiego trochę, a okazało się w sumie nie do końca tym chyba, czym miało być. Jest to skomplikowane dla takiego prostego, nieznającego się na komputerach człowieka. Założyć sobie właśnie portfel, tam działać na tych giełdach, jak to zrobić, nie? Gdzie to sprzedać, gdzie to kupić, a co ja z tego... nie jest to takie proste w każdym razie. Jest to też waluta mocno spekulatywna, która jest bardzo nieodporna na różne dziwne ruchy, które wykonują ci, którzy no, mają duże zasięgi, duże wpływy i dużą gotówkę, to potrafią zatrząść nagle tym całym rynkiem przez jakąś operację, nie? Nie zrobimy tego tak z jakąś twardą walutą, nie? Tak sobie hop-siup, że nagle ona stanieje o połowę czy coś. No właśnie, jest to waluta też taka ryzykowna mocno, no jak ona potrafi z nic niewartej waluty nagle się stać wartą krocie, no to nie jest to dobre. Grand Bridges, Garland Bridges pisze, Bitcoin powstał jako odpowiedź na kryzys 2008. Wciąż infrastruktura nie jest gotowa. Beata dodaje, 5 lat temu już Litecoina było ciężko wykopać. Także, no ja, no kiedyś mogłem mieć kilka nawet bitcoinów, ale jak jeszcze nic nie były warte, to niestety zostawiłem je koledzy. Także dziwna tajemnicza śmierć, no nie wiadomo do końca, czy ktoś tutaj odpalił, jak to się mówi, pana Tobiasza, czy sam popełnił samobójstwo. No wiecie, to musi być straszne uczucie, jak sobie zaglądamy na przykład na stronę BitMarket, no gdzie tam jako mniej znający się na rzeczy ktoś, taki użytkownik tego Bitcoina, inwestor, sobie zainwestowaliśmy kupę hajsu i trzymamy tam, zamiast na portfelu, to trzymamy na tej giełdzie. Jest też coś takiego jak lewar, czyli można inwestować bitcoinami zapożyczonymi, to znaczy, że pożyczamy sobie właśnie bitcoiny, których nie mamy, no znaczy inwestujemy tym, co pożyczyliśmy, no to jakoś tam, ja się nie znam na tym, no w każdym razie tak to się chyba nazywa, lewar. No i mówi się o tym, że po tym zamknięciu tego BitMarketu to niektórzy wręcz mają długi. No ale pomyślcie sobie, że macie kupę hajsu, jakiś powiedzmy milion zainwestowany w te bitcoiny na złotówki, na parszywce. Ja na nie mówię parszywce. No i nagle wchodzicie sobie na stronkę, o zobaczę sobie jak tam mój majątek, a tu taki komunikat w HTML-u napisany, bo ja widziałem na tej stronie BitMarket.pl, tam był taki, jakby ktoś po prostu napisał taka biała strona i czcionką Times New Roman napisane z powodu tam braku płynności zamknięte, do widzenia, coś w tym stylu. Super, nie? To można dostać zawału po prostu. Można się przekręcić. No, ja bym padł po prostu. Ja to padam, jak mi jakiś komornik wejdzie raz na jakiś czas tam po prostu na konto i parę groszy tam zablokuje, zabierze. Także, no dobrze, tu dobrze pisze tutaj Daxlax. Gamon, 1 milion stracił zamiast Krawculkowi podarować. To dokładnie, no, głupi, to jest głupi człowiek, z głupią głową człowiek, no, nierozumny. Także widzicie, jak to jest z tymi bitcoinami, no. Zachęcam do odszukania sobie wywiadu, ciekawie się czyta. co jeszcze można powiedzieć o kryptowalutach? Może macie jakieś propozycje, w jakie kryptowaluty dziś warto inwestować i podzielicie się tym ze słuchaczami? No tutaj tak kameralnie jest, więc to gdzieś tam nie wypłynie na szerokie wody i nie stracicie pewnie na tym. W co można? W Ethereum. A, tutaj wiadomość dla Ethera. Ktoś ci ukradł nazwę, znaczy twoją ksywkę, niejaki Claude Monet, pseudonim Michał Giereś i stworzył walutę Ether i to on twierdzi, że ty sobie zawłaszczyłeś Ether. Ja bym mu nie darował, ja bym go podał do sądu. No, żartuję oczywiście. No, ale fajna by była batalia w sądzie o prawa do używania nazwy Ether. No. I no, możecie mieć na przykład 5 Etherów. I za 5 Etherów dostaniecie kubek. Na przykład z Etherem. Nie, no właśnie nie z Etherem. Także widzicie, jak to jest. Jeden się nazywa Ether, a drugi robi walutę Ether, a trzeci opowiada o Etherze jako o nośniku różnych rzeczy. Potem się okazuje, że tego nie ma. Że to pseudonauka. Miałem coś o technologii 5G powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że dzwoniłem dzisiaj do kilku operatorów i chciałem się wypytać. Tak dzwonię i dzień dobry, bo ja mam tu wolny internet, a słyszałem, że to 5G to rewelacja i właśnie chciałem tutaj se zmienić na 5G. No jak sprawa wygląda? No oczywiście nie ma jeszcze tego 5G, chociaż na przykład Play chwalił się już tylko teraz 5G. Zainstaluj najnowszy internet w technologii 5G tylko u nas. I no, jakieś tam miał reklamy. Okazało się, że to po prostu ściemą i zakazano Playowi w ogóle gadać, że ma 5G, bo się okazało, że ma wielkie G, co najwyżej. No to raczej takie LTE Advance, można powiedzieć, albo LTE 2. No, czyli ten najszybszy obecnie system do internetu, nie? Co większość z nas pewnie ma. No i tak, z Playem w ogóle mi się nie udało dodzwonić na infolinię. Okazało się, że w abonamencie Mix, który mam za 30 zł, nie przysługuje mi coś takiego jak infolinia, bo jak chcę tam zadzwonić, to słyszę komunikat: nie masz wystarczających środków. I chuj, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. I się dowiedziałem z konsultantem, potem gadałem na live czacie i że musi pan doładować sobie jeszcze za 10 zł, żeby przekroczyć po prostu te 30 zł, żeby mieć 40 na przykład, to wtedy będę mógł zadzwonić, bo tak to mogę tylko, ale nie na wszystkie numery. Super, nie? Ale zadzwoniłem do Orange'a na przykład i się pytam, ma ta 5G? Bo ja by chciał tutaj tego interneta mieć szybkiego, całe te. No i co? Szanowny panie, w tej chwili nikt jeszcze nie posiada 5G, w tej chwili prowadzimy badania. O, badania, właśnie, a to testujecie właśnie, czy to, bo ja słyszałem, że to szkodliwe, że to właśnie to całe te 5G, że to właśnie to, że może to raka i w ogóle i całe te, no to wtedy mi, proszę pana, nie mamy żadnych informacji, nie mogę panu udzielić na chwilę obecną, nie posiadam wiedzy. Nie posiadam wiedzy, to takie właśnie. U nas się nie mówi nie wiem, tylko nie posiadam wiedzy, to tak dumnie brzmi, nie posiadam wiedzy. Słuchajcie, no ja też nie posiadam wiedzy na temat fizyki kwantowej na przykład, nie posiadam wiedzy aktualnie, w chwili obecnej. No, także jak ktoś się mnie o coś spyta, zadzwoni na przykład na nocne radio Skype, uprzednio dodając sobie nocne radio do kontaktów. Kurde, ja się nie zalogowałem nawet na nocne radio, ale gap piszą ze mnie, sorry, nocne radio, już się loguję, może ktoś dzwonił już. Momento. Ah. O, już widzę, jakiś użytkownik prosił tutaj o dodanie, roztropnie prosił o dodanie do kontaktów, tak właśnie trzeba zrobić na początek. Dodałem i tutaj zaakceptowałem, można dzwonić, jak ktoś chce. No właśnie, i nie dowiedziałem się nic w Orange'u. W ogóle w Orange'u z kolei przywitała mnie sztuczna inteligencja, tak się przedstawiło. Jestem sztuczną inteligencją sieci Orange. W czym mogę pomóc? Ja tam chcę rozmawiać z żywą osobą jakąś, nie tam, że z robotem, nie? Podaj swój PESEL! A ja, no, kurwa, chyba cię... No i tutaj użyłem słowa uważanego powszechnie za wulgarne i się pyta, może jeszcze numer buta i hasło do konta i w ogóle tak dalej, całe te... No i słuchajcie, i w końcu, ale ciekawie, bo w końcu jak powiedziałem coś tam pierdzie, prawda, to tak dla jaj, nie? A ten przestał się pytać o PESEL i zaczął mnie łączyć z konsultantem, czyli się obraziła sztuczna inteligencja. Naprawdę. I dopiero wtedy połączyło mnie z żywą osobą. No i fajnie tam sobie pogadałem. Dowiedziałem się, że faktycznie że pracują nad wprowadzeniem 5G, ale to nie tak szybko, bo to trzeba całą infrastrukturę zrobić, nowe nadajniki, które muszą być blisko siebie. Blisko siebie. I tutaj mam pierwsze obawy. No bo skoro teraz nadajniki są oddalone od siebie i na zasadzie tam triangulacji, czyli zmierzenia odległości między trzema nadajnikami, to znaczy sprawdzenie, jak daleko jesteśmy od każdego z trzech nadajników, tak? Na tym to polega, że można określić, gdzie jesteśmy, ale z niezbyt dużą dokładnością. Dlatego geolokalizacja na przykład na komórce, jak gdzieś tam na Google Maps nas pokazuje, no to jest takie mniej więcej, tu na ulicy jakieś jesteśmy. A jak te nadajniki, które muszą być blisko siebie, będzie ich jeszcze dużo, no to będzie można nas, co? Określić, gdzie jesteśmy już o wiele dokładniej, może nawet w którym mieszkaniu, nie? I to takie właśnie inwigilacyjne mocno. A co jeśli chodzi o same promieniowanie elektromagnetyczne, to może przypomnę tutaj kilka podstawowych informacji. Jasiu, wypluj gumę tutaj do rzucia. Właśnie, promieniowanie z telefonu to jest promieniowanie elektromagnetyczne, prawda? Z dziś nie dub w nosie. Proszę słuchać uważnie i notować. I tu mamy różne rodzaje tego promieniowania. Najdłuższa fala i najmniejsza częstotliwość to jest promieniowanie radiowe. Czyli to, czego będziemy używać, być może jak nasz świat szlak trafi, to wrócimy sobie do radyjka dobrego. Ja bym bardzo chciał właśnie, byśmy słuchali sobie radia, tradycyjnego radia, nadajnik byłby... Potem idąc w kierunku najkrótszej fali i największej częstotliwości mamy promieniowanie mikrofalowe, kolejno mikrofalowe, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet i promieniowanie gamma, czyli to, na którego działanie wystawił się Bruce Banner, który zamienił się potem w Hulka. I tu chciałbym zwrócić uwagę, że charakterystyczne zielone smugi widziane szczególnie w komiksach, kiedy Hulk napierdala łapami i gruchocze wszystko, to jest właśnie wydzielające się promieniowanie gamma z tych ciosów i stąd taka jest właśnie przyczyna tego, że te ciosy są tak bardzo, prawda, niszczycielskie. Ja nie wiem, czy ja nie za mądrze mówię, czy wszyscy zrozumieli. No i tak, i jeszcze dodatkowo, właśnie mogę polecić fajny komiks, World War Hulk, gdzie Hulk powraca na Ziemię i się mści na wszystkich superbohaterach za to, że go w kosmos wystrzelili. To jest troszeczkę podobne do Thor Ragnarok, był do tym inspirowany, ale to jest trochę inna historia. Rozwala całą Ziemię Hulk w ogóle, wszystkim niszczy się, mści. Wracając do tematu promieniowania, właśnie można je podzielić na dwa typy. Niejonizujące, czyli nieszkodliwe dla nas, i jonizujące. Czyli jak już się pewnie domyślili, co bardziej bystrzy słuchacze, szkodliwe dla nas, tak. I bo zdolne na przykład do rozbijania wiązań chemicznych, na przykład w cząstkach organicznych człowieków. O. I granica tutaj między niejonizującym, nieszkodliwym dla nas, a jonizującym jest mniej więcej w ultrafiolecie, w połowie ultrafioletu. Jak mocniejszy ultrafiolet, no to już zaczyna być dla nas szkodliwe. Częstotliwość dla nas telefonii komórkowej jest bliska tej z kuchenki mikrofalowej, co może być właśnie powodem obaw, co po niektórych, ale weźcie pod uwagę, jaką energię zużywa kuchenka mikrofalowa, jak jest na tyle chłonna właśnie, że jak włączycie, to zobaczycie, jak wam zapierdala kółeczko od licznika, jak dzikie. Tak, tutaj mądrze napisał Martin, że Hulk jest niezniszczalny. Blisko, jest w sumie, jest teoretycznie zniszczalny, ale ma bardzo silną regenerację, prawie taką jak Wolverine, fachowo tu mogę przyrównać, co w filmie nie zostało za bardzo pokazane, ale właśnie ma regenerację, co widać w komiksie, na przykład World War Hulk. No, do plusa jeszcze w ogóle dzwoniłem potem i też mi tam bajeczkę już... W ogóle wiecie co? Jest skandaliczna jakość obsługi wszędzie pod takim względem, że ciężko się w ogóle dodzwonić, ciężko numer znaleźć, wszyscy mają nas w dupie. A jak już w ogóle bierz Polaczku co dają, cebulaczku już i tam będziesz dzwonił, się pytał. No, co innego jak chcemy dopiero zamówić, to w ogóle gdzieś tam tylko zostawimy numer, że jesteśmy zainteresowani ofertą, to sami oddzwonią za dwie minuty, będą nam w dupę włazić i... Dzień dobry, czy ja mogę panu zabrać sekundkę? Dzwonię ze wspaniałą nową ofertą, która być może pana zainteresuje. A jak dzwonią, wiadomo, jak dzwonią, bo zalegasz im 5 zł, to już jest taki głos. No, dzień dobry. Czy pana, czy pan sobie zdaje sprawę, że pan nam jest winien 5 zł, proszę pana. I takim dramatycznym głosem, jakby się zesrać miała baba. Ja czasami się pytam, proszę panie, czy pani się w tej chwili ręce trzęsą, że pani taka zdenerwowana. Autentycznie, ostatnio do mnie z banku zadzwonili o 5 zł debetu. I baba z takim dramatem w głosie. Proszę pana, kiedy jest pan w stanie uregulować tą należność? Ja zacząłem się śmiać po prostu, zacząłem się centralnie śmiać, brechtać. Mówię, proszę panią, co pani takim tonem mówi, jakimś takim dramat w głosie, jak z policji by pani dzwoniła i się brechtam. Ona, proszę pana, taką mam pracę, proszę pana. Taką mam po prostu pracę. I proszę mi natychmiast powiedzieć, kiedy jest pan w stanie zapłacić nam te 5 zł, proszę pana, kiedy? Czy zdoła pan to zrobić jeszcze dzisiaj? A jeśli nie dzisiaj, to czy jest pan w stanie podać jakiś termin? No serio, dziwnie się ludzie zachowują, jakby byli po jakimś zainfekowani przez bioroboty albo parchy. A mówiłem wam, że pracuję nad projektem odkleszacza. To będzie alternatywa. Odkleszacz. No i tak, sam Zięba, słuchajcie, wielki wróg, jeden z filarów tutaj walki z 5G, podkreśla, że to w sumie nie chodzi o szkodliwość promieniowania samego elektromagnetycznego, tylko no, teraz zaczął opowiadać o polach torsyjnych, czyli o zjawisku znanym głównie z opowieści fantastyczno-naukowych, u Asimowa to chyba było, i z teorii spiskowych, i to głównie rosyjskich. Więc i to jeszcze z czasów, kiedy matuszka Rosja, Związek Radziecki, chciał zaimponować światu i pokazać, że ma najwybitniejszych naukowców i że potrafią cuda niewidy robić i wianki jeszcze na kiju. To tak wtedy jest troszkę. Może macie inne zdanie. Oczywiście można dzwonić, konwersować, proszę bardzo. Marudzili ludzie, że to, a rozmowy będą jakieś, czy będzie sam tak pierdolił se do siebie. Przepraszam bardzo, ja tu przyszedłem posłuchać mądrości jakiejś, a tu jakiś pajac sobie dworuje i ironizuje. Ja jestem rozczarowany, ja wychodzę, ja już nie będę tego słuchał. To są jakieś kpiny. O, dzwoni. Grzechu się dodzwonił. Cześć, Grzesiek.
1: Siema, cześć. Czekam na dżingla, tu nie ma dżingla.
0: No właśnie, a to widzisz, musisz się nie słuchać, musisz się zbuntować. Ja do buntu chcę, nakłaniam, że właśnie, a bez dżingla zadzwonię, pokażę mu.
1: Właśnie zbuntowałem się i zadzwoniłem bez dżingla.
0: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. A propos 5G, taki pomysł biznesowy mi wpadł, a za darmo dam, dzisiaj mam dobry dzień. To za darmo daję, uwaga. Założyć ubezpieczalnię od powikłań po 5G. Czyli ktoś się boi 5G, ubezpiecza się u mnie, płaci comiesięczną składkę, a jak co któryś, to użytkownik mojej ubezpieczalni dostanie raka, to ja powiem, a udowodnić proszę.
0: No w sumie dobry pomysł.
1: I ciężar dowodu leży po jego stronie i good luck.
0: Ale wiesz co, Grzesiek, tak mówiąc już serio, ja się obawiam, znaczy jestem przekonany o tym, że na tej samej zasadzie jak, nie wiem, jak telewizja nie zrobi nigdy, nie zleci badań na temat tego, czy oglądanie telewizji szkodzi, albo jak producent kosmetyków nie zleci nigdy badań na temat tego, czy nadużywanie kosmetyków i zbyt częste mycie się szkodzi i zmywa z nas warstwę ochronną skóry i tak dalej, to tak samo operatorzy komórkowi i internetowi nigdy nie zlecą badań, czy na przykład to szkodzi tak, że pszczoły wymierają, co może być przyczyną wielkiego kataklizmu, jak pszczoły zaczną, a wymierają pszczoły cały czas, podobno w Rosji teraz masakrycznie znowu wymierają, wiesz, no to nas nie będzie. Czy nawigacja ptaków, która jakoś tam się opiera na polu magnetycznym Ziemi, ponoć jest zakłócana i te ptaki walą łbami o ścianę, tak dalej. Nigdy się tym nie zainteresują, tym to w ogóle, to wiesz, machną ręką od razu, nawet nie będą się tym interesować. Jedyne, co ich może zainteresować, to czy ludziom to zaszkodzi, ale w sensie takim, wiesz, że zrobią te badania po tajniaku i czy to nam zaszkodzi za 10 lat, czy za pół wieku, czy, wiesz, bo po nas to potop, nie? Jak dojdą do wniosku, że to nas obezpłodni, na przykład ten smog elektromagnetyczny, który nas w ogóle zaleje ze wszystkich stron, nas obezpłodni, ale za pół wieku, to machną ręką, powiedzą, pierdolić, to dajemy, trzeba zarobić, a w międzyczasie już nie będzie dawno firmy, zmieni się markę, nazwę, wszystko, a w razie czego weźmie się kozła ofiarnego, jakiegoś znajdzie, powie się, że koniec błędów i wypaczeń, wprowadzamy teraz eko-sieć, eko-LTD, Max GT 2000, ekologiczna sieć i wiesz, i urobią ludzi i mogą się bać tylko pozwów, jedyne. W ogóle każdy biznes polega na tym, że tam nie ma moralności jakiejś, a korporacje to już w ogóle, tam jest zero jakiegoś przejmowania się czymkolwiek. Przecież na dobrą sprawę trują nas jedzeniem niezdrowym, z konserwantami, z chemią, wiadomo, że nam to szkodzi. I co, ktoś się tym przejmuje, ale ludzie to chcą jakby na własne życzenie mieć. Więc najlepsza strategia to jest taka, żeby ludzie sami zapragnęli tego 5G. I Furiat tutaj dzisiaj trzeźwo zauważył, że właściwie nikt cię o to 5G zasrane nie prosi. Ja też nie znam nikogo, kto by, wiesz, kto by tutaj no to, chciał. Ty chcesz?
1: To prawda, te telefony są na tyle szybkie i w czasie rzeczywistym Full HD sobie leci, streamuje, tak? Faktycznie, komu potrzebne jest lepsze. No. Lepsze coś. No, znaczy, no, to tak można było powiedzieć, że no, jest telefon na kablu, tak, u sołtyca we wsi, po co komu, każdemu w domu telefon, jak se może do sołtysa pójść i zadzwonić, nie?
0: To
1: tak
0: no też to można złe to porównanie.
1: Mówić, no technologia leci do przodu i nie da się tego zatrzymać.
0: Ale to porównanie chyba nie jest najszczęśliwsze, którego użyłeś, no bo wiesz, no fajnie mieć telefon w domu, trochę, nie łazić do sołtysa.
1: Nie, no faktycznie.
0: A wiesz, ale na przykład, a to 5G to jest psu na budę, bo mamy to LTD można jeszcze sobie to, jak się dowiedziałem dzisiaj, przyspieszyć do tego jakiegoś LTE Advance, czy tam LTE 2 i masz wtedy jeszcze szybciej. Kto z nas ma telefony do oglądania w 4K filmów na YouTubie? Mi tam filmiki na YouTubie nawet w wysokiej rozdzielczości chodzą szybciutko i wszystko śmiga. Wszystko się szybko ładuje, tak właściwie tak jak prawie na komputerze. Więc po cholerę... Znaczy, wiesz, tutaj są takie różne niuanse ciekawe, bo w gruncie rzeczy być może chodzi o to, aby zintegrować ze sobą internet zwykły z internetem rzeczy. I tak, żeby to wszystko tak było jedno.
1: W czasie rzeczywistym, nie? Żeby tak brały, wysyłały jakby nie raporty, tylko metadane, tak? Tylko wszystko, wszystko w czasie. Wszystko na bieżąco, tak? Bez lagów.
0: No, ale to chodzi o to, żebyś miał internet, żebyś miał smart watcha, smart buty, smart czapkę, smart majtki i smart kibelek i lodówkę smart i żeby to wszystko było podłączone do internetu i jeszcze współpracowało ci z internetem stacjonarnym, wszystko zintegrowane. Mnie taka wizja świata trochę niestety niepokoi, bo to jest permanentna inwigilacja, tutaj nawiązując do klasyka Sex Missy, i to jest jakiś gówno, jakiś dystopiczny świat, że wszyscy są komputerkami takimi chodzącymi. Jakieś dziwne takie, nie?
1: No zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Zobaczymy. Ciekawy też jestem, czy stworzą się jakieś strefy pomału, tak wolne od elektroniki. Takie, nie mam na myśli kawiarenki, tylko większe. Na przykład miasteczko, w którym ludzie się umówili, że tutaj nie ma po prostu elektroniki, sobie tak, nie wiem, spędzają czas w odpowiedzi na właśnie tą technologię, która, tak jak mówiłeś, wchodzi, nawet nie pytając się, czy chcemy szybszy internet, tylko nam daje.
0: No.
1: I to by było ciekawe.
0: No, to jest zupełnie nikomu niepotrzebne, nikt tego nie chce, nikt się o to nie prosi, a wręcz przeciwnie. Ludzie są na tyle wrogo nastawieni, twierdzą, nie chcę tego, to gówno, ale możesz i szkodliwe, a badania jakieś były, proszę o wyniki badań. I wtedy cisza, nie ma za bardzo wyników badań. Więc wiesz, no to jak nie ma, jak ciężko gdzieś coś się dokopać do czegoś takiego, to jakim prawem nam to wprowadzają? Co my jesteśmy może jakimiś zwierzątkami doświadczalnymi, tak? Że na Polsce może to przetestujemy? Znaczy nie tylko na Polsce. Od razu mówię, że najprawdopodobniej to, że w Izraelu to jest zakazane i że tam tego nie będzie, bo cwane Żydy już wiedzą, że to jest szkodliwe, to u siebie tego nie robią.
1: Nie słyszałem tego, tak? Tak mówili?
0: No właśnie, no ponoć to plotka jest, to jest fake news podobno. No. Znalazłem wiele informacji dementujących to właśnie, że
1: nie oni ma... są z technologią na wyższym poziomie dużo niż my.
0: Wręcz przeciwnie, że szykują się też do 5G. Znaczy wiesz co, to może ja właściwie nie wiem, dlaczego operatorom tak zależy, bo skoro ludziom nie zależy, a operatorom zależy, no to to może być jakaś mroczna
1: wiesz
0: sprawa.
1: Co? Też o tym myślałem i myślę po prostu, że nie może sobie którykolwiek odpuścić. A niech się inni biją, my sobie odpuszczamy, a po co to komu, panie, nie? Nie, bo wtedy stracą klientów, muszą być w grze, tak? Która sieć nie będzie miała kasy na tyle, żeby zainwestować w całą infrastrukturę, to nie będzie, tak? Przestanie się liczyć po prostu i ją inne wygryzą, tą działkę. I to chyba one same ze sobą się ścigają bardziej, żeby nam dogodzić, niż my tego chcemy, żeby nam dogodzić.
0: No. No tak naprawdę, bo to co powiedziałeś, że niektórzy wyjeżdżają, rezygnują z cywilizacji i wyjeżdżają gdzieś na odludzie, gdzie sobie żyją zgodnie z naturą, w zgodzie z naturą i twierdzą ci ludzie, że czują się lepiej, że wiesz, że przestała ich boleć głowa i tak dalej, ale czemu jak zwykle osoby o spiskowym myśleniu nie biorą pod uwagę najprostszych rozwiązań tego, że po prostu czują się te osoby lepiej, bo żyją na łonie natury, bez smogu, mniej stresu, zmiana diety i tak dalej, tylko wiesz, że o, nie ma promieniowania elektromagnetycznego, nie ma elektrosmogu i dlatego. No to jest takie myślenie właśnie, to jest ten przykład błędnego myślenia spiskowego, które najczęściej się pojawia. Złe wyciąganie, znaczy wiesz, złe ocenianie związków przyczynowo-skutkowych.
1: Tak, tak. Nawet z tym przykładem o takiej tej wiosce, niech będzie wioska bez elektroniki, no to bardziej mi chodziło o życie socjalne od strony relacji niż od strony tego niewidzialnego smogu elektromagnetycznego. Po prostu jak to jest na przykład być miesiąc wśród ludzi, którzy nie mają nosa przyczepionego do smartfona. Tak, nie są, nic na bieżąco nie pyka, nie rozprasza ludzi. To bardzo chciałbym przez miesiąc być w takim miasteczku, no i też pomyślałem, że na pewno nie tylko ja i by się znalazła grupa ludzi, która na to by zapłaciła, żeby tak pewnie przeżyć coś takiego i no, przeżyć coś takiego. Po prostu odciąć się na miesiąc i zobaczyć, jak to jest.
0: No.
1: Tak zwykłej ciekawości. Myślę, że tak jak mówisz, internet rzeczy będzie coraz bardziej nam wchodził w każdą rzecz, czapkę, buty i tak dalej, no to tym bardziej ta potrzeba, tak, odcięcie się od tego może w ludziach zacznie wyrastać.
0: Ja myślę, że tutaj może być przyczyna tego, że operatorzy tak bardzo tego chcą, że widzą w tym możliwość sprzedania nam całej masy główien różnych. Smart, wiesz, smart skarpety, smart majtki, smart watche, smart gogle i wszystko to dzięki zwiększeniu przepustowości będzie można nam wciskać znowu rzekomo za grosze, a potem będziemy to spłacali, nie? Co za upodlenie człowieka współczesnego, że bierzesz na raty de facto jakieś niepotrzebne tobie śmieci i je spłacasz, potem harujesz, stresujesz się, czym naprawdę sobie zwiększasz ryzyko raka. Słuchajcie, stres to jest to, co właściwie może nam dać raka, jak to się mówi. Tak naprawdę wiecie, że tym, co najbardziej zwiększa u człowieka ryzyko raka, są genetyczne uwarunkowania. Jak w rodzinie mieliście kogoś, kto chorował, kto zmarł na raka, to koniecznie się przebadajcie, bo jesteście bardzo uwarunkowani i to zwiększa wam prawdopodobieństwo już nie tam jak jakiś router blisko was czy niezdrowe jedzenie, to są tylko modyfikatory takie jakby, które wam dodają tam plus jeden do szansy, plus dwa jak w grach RPG, nie?
1: Czytałem badania, opracowanie metabadań, czyli różnych badań, tysiące naprawdę badań na setkach tysięcy osób, po którym stwierdzono, że 66% zachorowań na raka jest całkowicie, ale to całkowicie przypadkowa, niezależna od nas.
0: No przypadkowe, nieprzypadkowe,
1: tylko
0: no
1: niezależna
0: genetyczne.
1: Od nas. Tak.
0: No to właśnie genetyczne. No jak przypadkowe. Ja wiem, że genetyka ma tutaj największe znaczenie i znam całą masę takich przypadków, wiesz? Nawet dzisiaj czytałem sobie, przypadkowo się natknąłem, bo czytałem sobie o Christinie Applegate, słynna Kelly Bundy. Na pewno znacie serial Świat według
1: Bardzo
0: Bundy.
1: Bardzo lubię, tak.
0: Ja uwielbiam, fajnie się ogląda. Słuchajcie, i bardzo fajna dziewczyna, bardzo ładna. Wydawałoby się, że chciałoby się być, no tutaj dziewczyny mogłyby chcieć być taką aktorką, no ładna, znana, bogata pewnie, bo fajna aktorka. No i co? A ona właśnie ma amputowane obie piersi, ma wycięte jajniki, wielka tragedia. I bo w rodzinie też miała uwarunkowania rakowe, mój dziadek też zmarł na raka, ja prawdopodobnie też kiedyś mogę dostać raka właśnie przez tą genetykę.
1: Tak, genetyczne uwarunkowania sprzyjają ku temu, ale to nie zmienia faktu, że nie mamy wpływu na to. I nieważne, czy ktoś będzie jadł kapustę organiczną i popijał... Nie chcę mówić gansem, ale sokiem z marchewki całe życie. No jednak w iluś tam procentach mamy to wpływ i warto choćby zadbać o te parę procent. Tak? Kilka,
0: pewnie, że
1: 30%.
0: Tak.
1: Czemu nie?
0: Tak, to jest tak po prostu tak, że na pierwszym miejscu genetyka, na drugim powiedzmy chemia i stres, potem jakieś tam może mniejsze modyfikatory, no ale jak, no mówię, jak macie w rodzinie kogoś, to koniecznie się przebadajcie, no i już, no, to chyba nie kosztuje tak dużo. Warto się zainteresować, bo im wcześniej oczywiście, tym lepiej. Możecie się natknąć na bardzo wczesne stadium, i wtedy może być ciachu machu i po kłopocie. A jak już się rozwinie nowotwór, no to już można sobie lakierki tekturowe szykować.
1: I tym optymistycznym akcentem.
0: Tak.
2: No, ale tak kończąc tą 5G, no gdybyś był prezesem firmy takiej i wszyscy twoi konkurenci idą 5G, no to też byś poszedł, no, no co byś w tyle został, no to tak to działa właśnie niestety. No i myślę, że tu jest ten problem. Bo faktycznie, nie, zastanawiałem się na tym, ale ludzie o to się nie dopominają. Sami z siebie by nawet pewnie na to nie wpadli, gdyby to nie było reklamowane, że jeszcze szybciej może być internet jeszcze szybszy. Dobra, to ja kończę telefon. Dzięki za rozmowę.
0: No dzięki, słucham, że zadzwoniłeś. Trzymaj się. Hej. Mamy następnego chętnego. Spróbuję dołączyć. Dajcie mi sekundkę.

0: Hello? Halo? O, coś nas tutaj Skype zawodzi troszkę. Co to się stało się? O. Jak nie Mahomet do góry, to góra do Mahometa, czy jak to tam się gadało? I na antenie jest z nami.
1: Maciek.
0: Jaki Maciek?
1: Etam.
0: Etam, oczywiście, że Etam, nie żaden Maciek.
1: No, a napisało mi w momencie, kiedy do mnie dzwoniłeś, Claude Monet opuścił konferencję. Naprawdę. I
0: No
1: coś mi
0: jak to?
1: napisał. No poważnie, tak mi wyskoczyło, jak ktoś dzwonił. To zaraz przed, znaczy nie wyskoczyło mi dzwonienie, tylko Claude Monet opuścił tą konferencję. Także takie coś.
0: Co to się jakieś cuda dzieją? Może Claude dzwonił, żeby powiedzieć, że mnie nie poważa i że szkodzę, że niszczę, i że jestem złym człowiekiem, łotrem, nikczemnikiem. Na przykład, ale się zawahał i zrezygnował. A nie wiem zresztą. No, a ty, słuchajcie, bo Etam to jest taki człowiek mocno spiskowy, więc no, na pewno tutaj dorzuci do pieca. A ja, no właśnie, dodam tylko, że raka przybywa. Tutaj pisze Efi Tylka, raka przybywa, bo przybywa starych ludzi. A ja myślę, że nie, że ogólnie przybywa zachorowań na raka. No myślę, że niezdrowy tryb życia, duża ilość stresu bardzo się przyczyniają. No, to, że mówię, że najważniejsza jest ta genetyka, no to nie znaczy, że inne czynniki nie są ważne. No ale już oddaję głos Etamowi. Co ty nam powiesz?
1: Nie, wszelkie, bo to nie tylko tego typu, ale generalnie jakieś tam schorzenia, generalnie tak zwane cywilizacyjne, bo tak to trzeba nazwać, bo nie ma co się skupiać nad jedną rzeczą, przyczyna jest bardzo prosta, to znaczy w zasadzie wszystko, absolutnie wszystko, co nas otacza, takich przeciętnych, że tak powiem, goi, a już trafiliśmy do moderacji teraz skype'owej pewnie po tym słowie, jakbym podsłuchiwać, dotyczy się tego, że po prostu wszystkie rzeczy, które są tutaj nam serwowane w najbliższych okolicach, razem łącznie z jedzeniem, są zwyczajnie kiepskiej jakości. No. Natomiast co do samego 5G, ja już od słuchania 5G to po prostu dostaję takiego zmęczenia organizmu, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że postęp postępem, no ale czy warte jest na przykład, no nie wiem ile LTE ma, bo nie mierzyłem, ale powiedzmy zmiana ze 100, czy tam z 20 megabitów na 150. Czy warte jest tego ryzyka, którego nie znamy? To znaczy, jest raport Państwowego Instytutu Zdrowia i Higieny, to chyba się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, który wyciekł był po konsultacjach społecznych w Sejmie, który można sobie na YouTubie obejrzeć, bo kilka telewizji tych internetowych to kręciło, jak zostali ci ludzie eksperci potraktowani, ci prawdziwi eksperci, nie ci rządowi. Jest wyciek tego, ale to już się stało po, kiedy oni zaczęli tą super ustawę, że tak powiem, procedować. Natomiast co jest tutaj istotne, pomijając już kwestie zdrowotne. Otóż ustawa wprowadzająca nowe normy, bo oni muszą wprowadzić nowe normy, jeśli chodzi o ilość watów na metr kwadratowy dopuszczalne w Polsce, te normy będą około stukrotnie wyższe, znaczy dokładnie stukrotnie wyższe. W tej chwili jest 0,1 watu, to nie jest przestrzegane. Sam sprawdziłem, byłem w pobliżu anten GSM z miernikiem MT-125, takim dosyć niedrogim, ale miarodajnym, i norma była przekroczona o 66 razy, jeżeli dobrze pamiętam. 6,6 wata było
0: No co ty
1: zamiast 0,1.
0: mówisz? Co ty mówisz?
1: Tak,
0: Ale a
1: to i
0: jeśli
1: tak samo.
0: chodzi o promieniowanie, to są normy też tak ostro przekroczone? Bo ja wiem, że normy, które były ustanawiane dla zwykłej sieci komórkowej i tak dalej, to one były tak zrobione na początku, że nawet dziesięciokrotne ich przekroczenie nie powodowało jeszcze zagrożenia. One były bardzo po prostu jakby na starcie zaniżone. A ty teraz mówisz, że nagle, wiesz, przekroczone ileś tam razy?
1: Pomiar dokonany dokładnie przy kamienicy na ulicy Milczańskiej 10 Szczecin, można sobie zobaczyć. Obok tej kamienicy stoją dwa potężne BTS-y, a tak naprawdę to trzy, które sobie po prostu są nad tą kamienicą. No i miałem okazję pomierzyć, bo mam chody jeszcze w jednej pracowni, gdzie nie muszę kupować takiego miernika. One nie są zbyt drogie, także jak ktoś ma wolne kilka stówek, to może sobie spokojnie taki pomiernik serii MT najlepiej, bo one są dobrze skalibrowane na starcie już, także 6,6 wata było, no także jest to przekroczone o 66, tak dokładnie, 66 razy przekroczona norma. Natomiast szykują podniesienie tej normy do tak zwanej normy europejskiej. Ona wynosi 10 watów na metr. No i co to będzie oznaczało, to dowiemy się, przyspieszy w każdym razie napromieniowywanie ludzi znacznie. Ale nie tutaj jest szkopuł tej ustawy. Szkopuł w tym jest, że operator, dbając o jakość połączeń i rozmieszczając tą sieć nadajników, która podobno, ja tak słyszałem, że ma być coś między, taka siatka między 60 a 100 metrów od poszczególnych nadajników, nie wiem na ile to są wiarygodne rzeczy, bo na różnych forach różnie to piszą, będzie miał prawo wejść na prywatną posesję lub na przykład na wspólnotę mieszkaniową i postawić ludziom na budynku to bez zgody administracji.
0: No co ty?
1: Co mnie osobiście już od razu denerwuje, ponieważ ja jestem człowiekiem, który razem z grupą sąsiadów walczyli przez kilka lat z antenami GSM na sąsiednich blokach i wygraliśmy tą walkę, musiał operator ją zdjąć decyzją Rady Osiedla po prostu. Powiedzieliśmy sobie, że przyjęliśmy sobie w statusie, że żadna antena nie może stanąć na budynku i koniec. I tyle. Nie ma zgody lokatorów na to. I musieli zdemontować. To jest rzadki przypadek. Takich przypadków w Polsce było kilka. Jest nawet orzeczenie sądu w tej sprawie najwyższego. Już nie pamiętam z kiedy i z jakiego miasta, bo ja bardzo dawno to czytałem, ale o to się właśnie oparliśmy, że wprawdzie nie ma żadnych dowodów, wtedy jeszcze nie było żadnych dowodów o szkodliwości takiej anteny, ale nie ma też dowodów na to, że ona nie szkodzi, w związku z czym dbając o zdrowie obywateli, sąd się przychylił do tego, że operator nie może instalować na budynkach mieszkalnych takich anten. I to gdzieś z Bydgoszczy, Białego Stoku, coś na B, pamiętam, że jakieś miasto na B to było. To pewnie można gdzieś jeszcze w sieci znaleźć, sobie wykopać. No i my żeśmy się na tym oparli i żeśmy sprawę wygrali bez walki na noże, bo walka na noże, która by się odbyła, to by się odbyła tak, żebyśmy ją po prostu spierdolili z dachu na ziemi. I tyle
0: ze stanowiska. Byłaby spierdolona ze stanowiska.
1: Pies z kulawą nogą by wiedział, kto to zrobił i tyle. Natomiast obawiam się, że jak wejdzie ta ustawa i teraz co się z tym wiąże? Załóżmy, że mieszkasz przy takiej antenie. Prowadziłem w tej sprawie rozmowę już z człowiekiem, który prowadzi duże biuro nieruchomości w Szczecinie. I zadałem mu proste pytanie, czy jest korelacja pomiędzy ceną mieszkania a bliskością anten masztów GSM, jakichkolwiek masztów, takich, które wskazują na to wizualnie, że jest to jakiś nadajnik BTS. On powiedział tak, ewidentnie jako agent nieruchomości stwierdzam, że jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie takimi mieszkaniami, w związku z czym wartość tego mojego mieszkania w tym momencie spada. Czyli ja ponoszę stratę i nie jest ważne, w świetle prawa to, czy ta strata jest spowodowana rzeczywiście szkodliwością, czy nie. Ważne, że klienci postrzegają tą nieruchomość jako mniej wartą i mi w sądzie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie. A więc mogę wytoczyć proces i powinienem go przed niezawisłym sądem wygrać. Także rozmawiałem, żeby nie było jeszcze, rozmawiałem w tej sprawie też z prawnikiem, bo akurat to dotyczyło nie anten, a zupełnie innego tematu, mianowicie bliskości elektrowni jądrowej. Kiedyś takie pytanie zadałem, czy gdyby postawili na przykład, no powiedzmy, 5 kilometrów ode mnie elektrownię jądrową, to czy miałbym prawo domagać się zadośćuczynienia za to, że spada wartość nieruchomości? Oczywiście, że tak. I ona powinna wyrównywać stratę wartości mieszkania rynkowego, a tą rzeczywistą, którą miałbym wtedy dostawał. Czyli ile by ludzie byli gotowi mi zapłacić za to, że będą mieszkać mniej od tej sumy rynkowej, nie? I taką kwotę powinienem otrzymać. Jako
0: kurczę, smutna jakaś taka wizja mi się jawi w głowie coraz bardziej, że taka konkluzja, że właściwie ciężko wskazać jakąkolwiek grupę, instytucję, jakiś system rządzących, media, cokolwiek, którym by faktycznie na nas zależało, kto by się nami przejmował, nami zwykłymi ludźmi. Wszyscy mają na nas wyjebane, przepraszam, że tak powiem, ale jeśli my sobie sami czegoś nie wywalczymy, jeśli sami nie zadbamy o to, żeby coś było dla naszego dobra, żeby ktoś po prostu musiał się nami przejmować, to wszyscy nas traktują cały czas, ci, którzy są wyżej od nas, tak jakby grali w grę komputerową jakąś. W jakąś taką, wiesz, cywilizację, gdzie patrzą sobie na statystyki. O, tu zachorowalność, tu umrze tyle, tu pozwy. Wiesz, o co mi chodzi? Ani producenci żywności, ani producenci elektroniki. Jedyne, co działa, to jakieś prawa rynku, że no każdy chce zrobić jak najlepszy produkt, żeby nam wcisnąć. Rządzący chcą się jak najdłużej utrzymać na stołkach, przekupić nas jakimiś 500 plusami. Wiesz, po prostu nikt tak naprawdę, jeśli nie musi, jeśli nie jest do tego przymuszony, to się nie będzie nami przejmował. Nawet nasz rodak, nasz brat spotkany na ulicy, czy taksówkarz, jakiś coś, jak czuje, że nas może zrobić przysłowiowego chuja, przepraszam, ja się zaczynam denerwować, to nas często zrobi, najczęściej. Pan z Warszawy? O, to nie, o, tu widzi pan, trzeba objazd zrobić. Wiesz, po prostu ciągle jesteśmy dymani i po prostu to jest bardzo smutne, bo to by dowodziło jednak tego, że człowiek z natury jest zły. To jest bardzo smutny wniosek. Niektórzy się z nim nie zgadzają, ale to raczej, wiesz, ci, co mają kryształową aurę i rozmawiają z Archaniołem Gabrielem, to oni ci powiedzą, że człowiek jest z natury dobry, ale to, wiesz, tutaj czakram serca, bla, bla, bla, ale tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że wszyscy nas dymają, że jesteśmy po prostu takimi ludzikami w grze komputerowej, nie?
1: No tak, widzisz, i problem jest jeszcze taki, i tutaj dopowiem, że tak powiem, całą tą sytuację z tym moim amatorskim zupełnie pomiarem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tak, miałeś niehomologowany, akurat był homologowany, ale miałeś homologowany pomiernik, miałeś pomiernik nieskalibrowany i tak dalej, akurat dlatego wybrałem używany i od starej pracowni z mojej szkoły pożyczyłem, bo wiem, że był, bo miałem elektrotechnikę akurat. Miałem taką możliwość i zgłosiłem ten fakt do instytucji, która z ramienia, z urzędu, że tak powiem, zajmuje się przekroczeniami smogu elektromagnetycznego w postaci tak zwanego PEM, czyli promieniowania elektromagnetycznego. To jest sanepid oczywiście. I co się okazało? Teraz uwaga, usiądź, znaczy pewnie siedzisz. Powiedzieli mi, iż w Szczecinie nie dysponują pomiernikiem, żeby to sprawdzić. Oni nie przyjadą. Oni powinni natychmiast się tam zjawić i nakazać operatorowi wyłączenie tych anten, ponieważ bezpośrednio pod nimi jest kamienica po prostu. I co w tej sytuacji zrobić? Ja stwierdzam, że jest norma. Dzwonię do instytucji, przekroczona 66 razy, jak mówię. Dzwonię do instytucji, powinni przyjechać, pomierzyć, ale oni nie mają pomiernika. Taki profesjonalny pomiernik, to wiem właśnie z tej całej relacji w internecie z ostatnich spotkań, to był 22 czerwca, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, spotkanie w Sejmie. Tam był pan z Lipian, pan jakiś burmistrz czy wiceburmistrz z Lipian, który kupił taki pomiernik, bo im też tam w tej takiej miejscowości, nazwijmy to turystycznej, postawili taki nadajnik nad głowami. No i on kupił taki pomiernik na koszt Urzędu Miasta i człowiek no zupełnie wiarygodny, bo człowiek z urzędu, tak? Przyjechał z tym pomiernikiem za 1600 zł. No ja nie wierzę w to, żeby taka szacowna instytucja nie miała na całe miasto takie 400-tysięczne, jak jest Szczecin, pomiernika za 1600 zł. No ludzie.
0: Niepowtarzalny orgazm, pisze Etam, ty nie wiesz, co mierzyłeś, po prostu mierzyłeś VM, a nie VM2. Bo ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem.
1: Mierzyłem całe promieniowanie, które jest w zakresie, już nie pamiętam na dolnego zakresu, ale ten górny był daleko poza obecnymi standardami telefonii komórkowej, także to pokazywało cały zakres. Wiesz mi, wpisz sobie MT 120, to była chyba 125, już teraz nie jestem pewien, na pewno. Wpisz sobie

0: 30 razy, tak? A jeżeli było to w drugą stronę, ten błąd, i tam było jeszcze bardziej, no. Także, wiesz, no ja zrobiłem taki eksperyment sobie, po prostu zgłosiłem sprawę i no nie ma pomiernika, no nawet nie to, że nie ma odpowiedzi, nie ma pomiernika, no to panie, nie mierzymy. Nie mierzymy, my wiemy o tym, że operatorzy przekraczają normy. No, taka była rozmowa, wiemy o tym, że przekraczają normy, no ale nie powiedzieli tego wprost, ale ja to tak zrozumiałem, jest prikaz, żeby nic z tym nie robić, tak? W ogóle podobno 80% masztów postawionych w osiedlach, to jest sypialniak miasta, nie ma w ogóle zgody nadzoru budowlanego na to, żeby stało. Ja tam wcześniej wam wkleiłem sytuację z ulicy Boryny na moim osiedlu, gdzie postawili maszt przy wieżowcu, który jest na takiej skarpie, i ten maszt ma anteny na wysokości ostatnich i wali prosto w tych ludzi, nie?
1: Okej, okay. Dołączył do nas niepowtarzalny orgazm.
2: No bo nie wytrzymie, normalnie nie wytrzymie etam.
1: No to mów, siema, jak ty uważasz, jak to jest?
2: Ja uważam i jestem niemalże pewien, że to, co zmierzył etam, to są wolty na metr, a nie waty na metr. Etam co?
0: Wolty na metr, tak, masz rację, zgadza się.
2: O właśnie, i proszę, i wszystko się wyjaśniło. A wiesz, etamie, jaka jest norma PM w Polsce woltów na metr?
0: Nie, nie sprawdzałem tego. Waty.
2: 7. Tak. Czyli się watów jest 0,1. I teraz ja ci coś wytłumaczę. Gdyby faktycznie było 6,6 wata na metr kwadratowy, to miałbyś free energy w Polsce, wszędzie. Wszędzie, gdzie są nadajniki, miałbyś free energy, ponieważ, jak pewnie wiesz, robiąc odpowiednią cewkę, antenę taką zbierającą pole elektromagnetyczne, jesteś w stanie stworzyć sobie takie zasilanie. Im ta moc w powietrzu jest większa, tym to zasilanie będziesz miał też większe, prawda? Jest takie zjawisko. Mogliśmy to...
0: No, obecnie procedowana tak zwana mega ustawa zakłada właśnie 10 watów na metr. Tutaj się nie mylę. Watów, nie woltów. Bo taka jest norma.
2: To jest nieprawdopodobne. To chyba, że to jest jeszcze jakiś inny parametr, który znaczy coś zupełnie innego. Natomiast ja mówię tu o gęstości mocy. Masz w tabeli tych norm PEM skalę taką, która dzieli się na częstotliwość, na moc promieniowania elektrycznego, magnetycznego i gęstość mocy. Są trzy takie jakby parametry. Nie wierzę, żeby zwiększono z 0,1 wata na metr kwadratowy do 10 watów na metr kwadratowy, no bo tak jak ci mówię, wtedy mielibyśmy wszyscy w Polsce free energy, po prostu zakładamy sobie specjalne cewki gdzieś na oknie, czy
0: zaraz
2: obojętnie
0: powiem,
2: gdzie.
0: Zakładają.
2: Bo słucham?
0: Zaraz ci powiem z tego. Tak, 10 watów. 10 watów na metr kwadratowy.
2: Ja bym bardzo był wdzięczny za linka jakiegoś do tego artykułu. Ja sobie chętnie to przeczytam i ewentualnie wyjaśnię wam później, o co chodzi z tymi 10 watami, bo ja...
0: Ja sobie to zapisałem. To nie jest link, bo ja sobie zapisałem w parametrach tutaj, które mam na pulpicie w postaci TXT, ponieważ ja sobie notowałem to podczas tego, co słuchałem z YouTube'a. YouTube jest ta dyskusja w Sejmie na temat 5G i tam jest kilka razy to mówione. 10 watów na metr, taka jest norma unijna. Każde duże miasto, jedno duże miasto w każdym kraju unijnym ma do 2022 roku mieć pełne pokrycie tą normą. I mieć działające 5G. Taki jest wymóg Unii Europejskiej.
2: Ja się nie jestem w stanie odnieść już, bo nie czytałem tego, ani nie obserwowałem debaty w Sejmie. Ja
0: obejrzeć materiał. Tam jest wszystko dokładnie powiedziane na ten temat i tutaj widzę, że się na pewno nie mylę. 10 watów na metr.
2: Dobra, okay. Ja się wczytam, o co z tym chodzi. Krawcze, jeszcze tylko dodam, bo to jest ważne. Ja specjalnie po to zadzwoniłem, że teraz wszyscy słuchacze, którzy usłyszeli, że norma tam, gdzie etam mierzył te promieniowanie, została przekroczona 66 razy, to właśnie wyjaśniliśmy sobie tę sprawę, że norma nie została przekroczona ani o milimetr, bo było 6,6 V na metr, a dopuszczalna norma to 7 V na metr. Okay, i o to mi chodzi. Dziękuję.
1: Dobrze. A słyszałeś może coś o polach

0: rosyjnych?
1: Wiesz, z czym mi się to kojarzy?
2: Z tym samym
1: wymiotami.
0: No bo Jerzy Zięba o tym ostatnio dużo mówi i tutaj już wchodzimy na takie mocno pojechane klimaty, no bo te pola torsyjne miałyby właśnie te nadajniki 5G przez te pola torsyjne jakoś wpływać na nas, trochę na takiej zasadzie jak Bluebeam, że mogą nam potem zaprogramować jakieś informacje w głowie. No słuchajcie, takie rzeczy mówi jeden ze słynniejszych reprezentantów Altmedu w Polsce, który występował w Sejmie. No więc gruba sprawa troszeczkę, nie? I mówi, że tak naprawdę mogliby przesyłać informacje bez tych nadajników na dobrą sprawę, a te nadajniki są tylko po to, żeby nas lokalizować. Tak? No słuchałem dzisiaj Jurka Zięby i tak mówił. Więc sam nie wiem, co już myśleć o tym. Brzmi dla mnie, no przepraszam bardzo, ale foliarsko, mocno foliarsko to.
1: Szczerze ja powiem tak, że to nawet nie jest godne komentarza. To jest tak absurdalne dla mnie, że ja nie będę tego komentował.
2: Słuchajcie, chłopaki, jeżeli chodzi o, jeżeli ta gęstość zaludnienia, że tak powiem, tymi antenkami, bo one będą działać tak troszeczkę, jakby była powszechna sieć Wi-Fi, coś w tym rodzaju mniej więcej, nie? Czyli muszą mieć zasięg, no sieć Wi-Fi teoretycznie dobrze działa w otwartej przestrzeni na 100 metrów. Ja sprawdzałem, że na 800 metrów działa, no ale tutaj trzeba brać pod uwagę budynki i tak dalej, nie? Także będzie triangulacja, będzie możliwa z dokładnością do około 10 metrów bez włączania GPS-u w telefonie. Także to jest ta różnica. W tej chwili można do około 100 metrów w miastach, poza miastami, to już dużo, dużo większe są odległości. Ja się nie wczytywałem w to ile, ale w mieście w tym momencie do około 100 metrów można zlokalizować telefon, który działa w sieci LTE natomiast i 3G. Natomiast w przypadku tego 5G ma to być możliwe znacznie większą dokładnością. Niemalże z taką dokładnością. Jeszcze jest jedna sprawa, co przyznano właśnie na tej konferencji w Sejmie, że jest możliwe kierunkowanie przez te anteny. Nie wiem, na czym to dokładnie polega, ale jest możliwa tak zwana wiązka kierunkowa, która będzie w konkretny punkt, jak gdyby, znaczy może punkt, ale jakiś niewielki obszar kierować mocniejszą, jak gdyby mocniejszy strumień tak, tych danych, które będą wysyłane. Nie wiem, jak to działa, nie mam zielonego pojęcia, bo ja się zawsze wydawało mi się, że to musi być taka antena jak satelitarna, coś w tym rodzaju, żeby coś skupić jak gdyby w jednym punkcie, ale podobno to jest jakoś zrobione, że to tak działa. Nie wiem.
1: No ja nie dostrzegam w tym zagrożenia, tylko jeśli już to więcej pozytywów widzę, chociażby przykładem może być poszukiwanie jakiejś osoby zaginionej. Jeżeli mamy, powiedzmy, pomiar jej w miejsca, w którym może się znajdować z dokładnością do 100 metrów, no to równie dobrze może być jakiś jedno mieszkanie w bloku, a równie dobrze może to być podpiwniczenie gdzieś tam w bloku obok, natomiast, czy tam nawet dwie ulice dalej. Natomiast jeżeli mamy dokładność do 10 metrów, no to super, bo teraz jak zginie jakieś dziecko, a dzieci mają zazwyczaj telefon już komórkowy przy sobie, to będzie to dziecko znacznie łatwiej znaleźć.
2: Znaczy pewnie te magiczne 10 metrów dotyczy osoby znajdującej się na zewnątrz, tak mi się wydaje, bo, ja tylko jestem w stanie przeczytać coś, co podają na ten temat. Tak?
0: Będzie można też łatwo znaleźć kogoś, kto podatków nie płaci, kto na przykład psioczy na rządzących i mówi, że ich nie poważa, będzie można też go znaleźć. No to super, ja się cieszę. I mnie można będzie mógł znaleźć komornik na przykład, jak będę 50 zł wisiał i naliczy mi dwa koła znowu za usługę znalezienia mnie za pomocą 5G. A tak tutaj, bo wcześniej była tak, rozluźniając nieco atmosferę, wcześniej tutaj rozmawialiście o Hubercie Czerniaku, że grał w piłkę w ZOMO. No ja dostałem od informatorów swoich tajnych informacji, że grał w piłkę, owszem, ale głową na spotkanego z rana studenta. Taką mam informację od mojego.
3: Człowiek nienormalny.
1: Ta informacja bardzo mi się podoba. Wiecie co, bo ja nie mam czasu gadać. Ja zadzwoniłem po prostu, bo już wychodziłem z siebie, jak słyszałem ten...
0: O, to jakieś takie mistyczne sprawy. Wychodził z siebie, widzicie? No, tu
2: nie, no, magia. Prawej, słuchajcie, ja alfą i omegą nie jestem. Ja bardzo chętnie właśnie, jak sam czasami sobie monologuję, tutaj bym chciał, żeby ktoś właśnie wszedł i mnie poprawiał. Przecież ja też mam tylko wiedzę gdzieś tam liźniętą, tak? I jaka jest wiarygodność, to nie mogę w każdej rzeczy. No wziąłem pomiernik, bo miałem do niego dostęp. Jeżeli kiedyś się pojawią te anteny 5G, no to znaczy ja mam prosty test odnośnie tych anten 5G. Otóż w takim razie, jeżeli to jest takie super fajne, to jeżeli w Warszawie się na Wiejskiej pojawi na Sejmie pierwszy masz 5G, to ja uwierzę w to, że to nie jest szkodliwe. On się tam nie pojawi, to z całą pewnością.
1: No, konserwator zabytków by nie pozwolił chyba na umieszczanie jakiegoś masztu na dachu budynku sejmowego, bo jednak ten budynek jest, no, myślę, że on jest może nie dziedzictwem kulturowym, ale no, czymś ważnym, jakimś ważnym obiektem architektonicznym, no, i to nie można go zaśmiecać.
2: Na pracy tam, gdzie był krzyż koło siedziby prezydenta. Także tam można też ładny strzelić. Myślę, że jeżeli to ma być co kilkadziesiąt metrów rzeczywiście, czy nawet co 100 niech będzie, to ta siatka będą musieli gdzieś to stawiać, tak czy inaczej gdzieś to wyjdzie w środku jakiegoś obiektu. Tak, nie do uniknięcia praktycznie. Ja widziałem już na zabytkowych wieżach kościelnych również, bo proboszcz akurat sobie tam te 3000, bo wtedy jak żeśmy my walczyli tutaj z naszą osiedlową anteną, to się dowiedzieliśmy w administracji, że oni biorą 3000 zł. Ja mówię, ludzie, to wy tyle lat walicie czymś, nie wiecie, że to ma jakieś konsekwencje, czy nie, bo ja nie wiem tak naprawdę, tak? Nie wiem, czy to jest szkodliwe, czy nie, ale muszę zakładać, że tak. No i wybierzecie 3000 zł, zamiast wziąć od tych kilku, no nawet kilkunastu bloków, wziąć troszeczkę wyższy czynsz o 2 zł i będziecie mieć te 3000. Tylko że te 3000 ja podejrzewam mocno, ktoś brał do własnej kieszeni, nie? I w tym był cały szkoł.
0: No dobra, panowie, dzięki wam za telefonik. Tutaj mam kolejnych chętnych do zadzwonienia, więc już wam podziękuję.
1: Dajmy szansę innym, trzymajcie się, cześć.
0: Jak to się mówi, trzymaj się, niepowtarzalny orgazmie i ty etamie takosz. Dzięki. Okej. I spróbuję teraz dołączyć kolejnego chętnego. Okej, okay. Mam cię, ptaszku. Już go wyśledziłem za pomocą technologii 5G, delikwenta. I znowu coś się tutaj stało się. Co się stało się? Nie wiem, jak tak dalej pójdzie, to faktycznie na Discorda przejdę, bo to denerwuje mnie ten Skype potwornie. No i gówno, proszę taty. O! No ale słuchacz roztropny, tutaj sprytny, sam zadzwonił, ja nie mogłem dołączyć. Witam cię serdecznie.
3: Witam serdecznie, bardzo słabo cię słyszę. Postaram się to jakoś szybko naprawić.
0: No to spróbuj sobie tam coś podgłośnić. Przypominamy, że dzwoniąc wyłączamy od razu radyjko, stopujemy sobie YouTube'a, żebyśmy się słyszeli tylko w Skype'ie.
3: Tak, powinno być okej.
0: No, ja cię dobrze słyszę, a ty mnie?
3: Również dobrze. Super. I ja chciałem się wypowiedzieć tutaj z tego, co panowie mówiliście wcześniej, odnośnie tego, że różni operatorzy jakby na siłę nam wpychają te 5G, tak? Nie, właściwie nikomu to nie jest potrzebne, a mimo wszystko to jest promowane. No to ja myślę, że to jest tak, że oni po prostu nie mają wyboru, tak? Gdzieś ktoś na górze zadecydował o tym, że aktualnie taka technologia ma funkcjonować i oni mają za zadanie to nam jakby wrzucić, nie? W nas. I myślę, że tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o ustawodawstwo u nas, to właśnie to potwierdza jakby to, bo tak jak tutaj wcześniej kolega zwrócił uwagę, że już są przygotowania prawne, które zmuszą nas do akceptacji tego, że ta antena na przykład będzie na naszym budynku, tak? Czy my się na to zgodzimy, czy nie? I to na różnych płaszczyznach bardzo powoli, bo musimy mieć świadomość tego, że te sprawy to nie są sytuacje, które następują z dnia na dzień, tak? To zazwyczaj są po prostu jakby długie procesy, które są rozłożone na lata, tak?
0: O Jezus Maria. No ja bym raczej optował za tą, wiesz, za tą opcją, że taką bardziej zwyczajną i prozaiczną, że chodzi bardziej o poszerzenie przepustowości i zrobienie i połączenie internetu rzeczy z internetem normalnym, żeby nam wpychać różne gówna i zegarki z internetem. I chodzi, wiesz, bo zawsze te najprostsze wytłumaczenia są dobre i one się zwykle sprowadzają do hajsu, że zawsze ktoś chce na nas po prostu zarobić. Kasa rządzi światem, niestety. Ludzie są zachłanni, pazerni. Moralność idzie w odstawkę. Zasady, jakiś honor, to są rzeczy, które są gdzieś tam w dalszej kolejności za forsą i zawsze ta forsa gdzieś tam się pojawia. Ale wiesz, no jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawiał dziadek Jacek Poszeprzyński, bo w sumie jak jest kasa, to i ktoś lobbuje, i ktoś jest tam na górze i bardzo chce, i może wpływać, nie? Na rządy, przekupiać i tak dalej, więc twoja opcja może być kompatybilna z moją w sumie, nie? To jest też, wiesz, często jest tak, że ludzie się zastanawiają, czy opcja A, czy opcja B, a bardzo często jest tak, że jest jedna i druga i one się jakoś zazębiają ze sobą. My chyba zbyt często się zastanawiamy, czy jest tak, czy owak, a tak naprawdę jest, wiesz, i to, nie? Tylko pytanie właśnie, co ważniejsze, co w pierwszej kolejności, a co jest jakby skutkiem tego, że ktoś chce zarobić i tak dalej. Ale bardzo często widzę, że okazuje się, że i jeden ma rację, i drugi ma rację. Stąd często mówię, że prawda leży po środku, co się wielu nie podoba, bo każdy od razu mówi, jak to prawda jest tam, gdzie leży. Nie ma tego, jest tam, gdzie jest, a nie ma, że po środku. Ale chodzi mi właśnie często o to, że i opcja 1, i opcja 2 są słuszne i prawdziwe. No nie?
3: No tak. Ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj na tą rzecz, o której mówisz właśnie, że wiele rzeczy trzeba rozważać na wielu płaszczyznach. Bo my na przykład widzimy w tym, zresztą ja potwierdzam to, co powiedziałeś, że tu chodzi o pieniądze, tak? Że chcą nam coś wcisnąć, usługi i jakby my tutaj z naszego punktu widzenia patrzymy na świat z perspektywy pieniądza, tak? No bo ktoś nam coś wprowadza, żeby na tym zarobić. Ale dla osoby, dla której pieniądze nie mają znaczenia, bo on ma na przykład tutaj w cudzysłowie nieograniczoną ilość pieniędzy, to nie liczą się pieniądze, tylko władza. I on nie będzie wprowadzał jakiejś technologii po to, żeby zarabiać na niej pieniądze, tylko żeby móc kontrolować ją, nie? I tutaj właśnie to, co mówisz. Po prostu trzeba rozważać różne rzeczy na wielu płaszczyznach, ponieważ jakby z naszego punktu widzenia coś może zupełnie inaczej wyglądać niż z perspektywy tej innej osoby, która jest właściwie w innym miejscu jakby, tak?
0: Tak, masz rację. Nawet kiedyś, bo już tu dużo gadaliśmy o tego typu sprawach, jak wiesz, jak ci ludzie już tacy najbogatsi, ci, którzy rządzą światem. I zawsze dochodzimy do takich wniosków, że tym ludziom forsa się już mogła znudzić. Stąd ta pedofilia, no bo szukają już takich bodźców, wiesz, już nic ich nie rusza. No to szukają ekstremalnych jakichś w ogóle, wiesz, jakieś zabawy w okultyzm, wykorzystywanie dzieci, ingerowanie w gospodarkę danego kraju albo w... no w politykę, wiesz, w ogóle, żeby zmieniać coś, żeby... bo się bawią w bogów, bo czują się takimi graczami, jakby w cywilizację grali i już tylko to ich kręci, nie?
3: Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Ja myślę, że tutaj trzeba rozróżnić pieniądze a władzę, tak? Bo to jakby jest tak, że no te pieniądze dają tą władzę, tak? Ale jak już jakby masz władzę absolutną, to właśnie tak jak mówisz, jakby zarządzanie ludźmi poprzez pieniądze przestaje być jakby tutaj takim celem samym w sobie, tylko właśnie szuka się takich, no, znaczy szuka się, ja nie potrafię powiedzieć, na jakiej zasadzie to działa, bo jakby nie jestem wśród tych ludzi, ale tak jak mówisz, te wszystkie różne bardzo złe rzeczy, które oni robią, wynikają, no, jakby z tego, że oni gdzieś w tej piramidzie swoich zachcianek już doszli tak daleko, że trudno im znaleźć kolejne i najczęściej to prowadzi właśnie do tego, żeby jak najwięcej zniszczyć, tak? I ja tutaj jakby chcę też zaznaczyć, że bardzo interesuję się różnymi rzeczami, tutaj śledzę wszystkie kanały, głównie o teoriach spiskowych i też chciałbym przestrzec wielu ludzi, że należy tą wiedzę jakby zgłębiać, jeśli ktoś się nią interesuje, ale należy pozostać w rzeczywistości też, bo wielu ludzi ma tak, bo ja mogę z tobą rozmawiać o takich rzeczach, właściwie, które dla normalnego człowieka gdzieś poza horyzont wykraczają, ale też pamiętam o tym, że tak jest też ta rzeczywistość, ta płaszczyzna, na której my funkcjonujemy i trzeba je odróżniać, nie? Nie można czasami po prostu się w tym zgubić, bo wielu ludzi, ja zauważam, że czasami coś usłyszy i traktuje to jako prawdę objawioną, tak? A tu tylko tyle wiem, ile sam się dowiem, nie? Gdzieś należy ten złoty środek znaleźć.
0: No tak, a skoro my, ludzie tacy, którzy chcą iść trochę pod prąd, chcą być alternatywni, no to mówi się, że nam zależy na szukaniu prawdy. No więc musimy weryfikować źródła, sprawdzać, a nie powtarzać wszystko, co tam gdzieś na jakiejś stronce przeczytaliśmy, ktoś sobie coś wymyślił, bo potem masa tych fake newsów i to kompromituje całą tą społeczność poszukiwaczy prawdy, tropicieli spisków i ludzi, wiesz, alternatywnie myślących, nie? Trochę.
3: Ja bym chciał taki schemat przedstawić słuchaczom, w jaki sposób dzieje się tak, że wiele spiskowych teorii staje się wyśmiewanych. Właśnie tak jak mówiłeś, że często jakby też są fałszywe flagi, tak, dużo ludzi wierzy od razu w to, co usłyszy, to już uznaje, że to jest prawda, nie sprawdza, rozpowszechnia tą informację, po czym ta informacja jest ośmieszana. Bardzo często Ether TV, on świetnie tłumaczy, on świetnie jakby pokazuje to, jak nie zagubić się w tym, bo on gdzieś tam zdrowy rozsądek w swoich teoriach zawsze jakby góruje u niego. I to jest tak, że na przykład na przykładzie sieci 5G ja to przedstawię, że to jest tak, że ta sieć 5G wejdzie i ona wejdzie w najlepszym z możliwych jakby opcji dla nas, czyli ułatwi nam życie, tak? Będziemy dzięki temu mieli dużo udogodnień, na pewno wielu z nas będzie korzystało z tego i będzie sobie zachwalało. I ludzie się wygadają z tych teorii spiskowych na temat 5G, bo wszyscy zobaczą, że tak naprawdę nic złego się nie dzieje, tak? I dopiero wtedy jakby to zacznie, jakby włączą tą opcję, gdzie już będzie można inwigilować i tak dalej, nie? Oni zawsze, znaczy oni, czy mitycznie oni, ale osoby, które jakby chcą mieć władzę nad nami, oni wiedzą, że zawsze te 10, od 5 do 10% społeczeństwa sprawdza to i ludzie są czujni. I oni po prostu robią to tak, że właśnie jakby w taki kozi róg nas zapędzają, że zobaczcie, oni tu mówili, że to będzie szkodliwe i tak dalej. Nic się przecież nie dzieje, tak? I dopiero po jakimś czasie oni zaczną tego używać do właśnie tych złych celów. I należy o tym pamiętać, że też jakby należy mówić o wątpliwościach, ale nie można ich przedstawiać w ten sposób, że teraz już będzie to źle na nas wpływało, nie?
0: No, ale to widzisz, taka przesadna nieufność i foliarstwo, jak to się mówi, czyli takie, wiesz, wyolbrzymianie, złe wyciąganie tam wniosków z różnych rzeczy, czy nawet to takie, wiesz, wpadanie w ekscytację przez opowiadanie niesamowitych historii, bo każdy z nas lubi i słuchać i opowiadać niesamowite historie i to nas nęci, to może to nie jest też takie strasznie złe, bo to, wiesz, dzięki temu właśnie dmuchamy na zimne, jesteśmy przesadnie czujni, więc się jakoś tam liczą z nami, a jakbyśmy, wiesz, jakby tego nie było, no to by łatwiej mieli ci, co mają ewentualnie wobec nas złe zamiary, a tak to zawsze stoi armia tych, którzy, wiesz, nawet coś tam przekręcą, czy skłamią, czy źródeł nie sprawdzą, ale oni są i oni... To jest takie, może być zabezpieczenie trochę, nie? Może natura stworzyła człowieka tak, że to musi być, nie? Że to musi być takie zabezpieczenie, że to nas przed czymś chroni. Może do końca jeszcze nie rozumiemy tego zjawiska, ale takie różne świry, wiesz, w cudzysłowie muszą być, może.
3: Oczywiście, oczywiście, no wszystko ma swój jakiś cel, tak? Tutaj jakby, no, efekt motyla, tak? Są różne, znaczy może nie do końca efekt motyla, tak? Ale nic nie jest bezcelowe i jakby każde te domino, każdy cupek wali w każdy cupek i coś powoduje, nie? Jakby tak chciałbym powiedzieć. I chciałbym jeszcze, jeśli mogę, przedstawić taką pewną swoją teorię spiskową, znaczy swoją. Jakby wpadłem na nią, może gdzieś już ktoś też jakby o tym mówił, bo czy mogę przedstawić tak na szybko, myślę,
0: śmiało,
3: że to
0: dużo. Śmiało.
3: Zwłaszcza, no, jakby dzisiaj jest audycja o tytule Czasy Ostateczne i ja już wcześniej, interesując się takimi tematami, no lubiłem również temat, no, tego końca świata, tak? Jak to się stanie, jak nastąpi.
0: Kręci to ludzi, nie?
3: No tak, oczywiście, każdy w pewien sposób każdy na to czeka, znaczy każdy o tym myśli, tak? Na jakimś etapie życia każdy się nad tym zastanawia. Zresztą mass media także jakby napędzają ten mechanizm myślenia o tym. I ja mam taką teorię, zwłaszcza ona jest, jakby ja ją tak bardziej analizowałem na gdzieś tam tekstach Biblii, tak? Apokalipsy, tych opowiadań. I myślę, że no, ja jakby nigdzie jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób jakby podszedł do tej sprawy, a to właśnie łączy się między innymi z 5G, ponieważ jakby tutaj ma przyjść jakiś tak antychryst, tak? Ktoś, kto będzie tą emanacją zła, ale on na początku właściwie ma być przedstawiony jako ten dobry, tak? Jako ten, który zaprowadzi porządek, rozwiąże wiele problemów i tak dalej. I tak kiedyś mnie przyszła na myśl, że właściwie, no, my mamy w sobie taki mechanizm, że chcemy wszystko jakby uczłowieczyć, że jakby my sobie wyobrażamy, że to przyjdzie ktoś jako człowiek, tak? A ja tak pomyślałem, że właściwie tutaj sztuczna inteligencja, gdyby podłożyć...
0: Halo? Coś zanikasz? Urwało się połączenie. Jeśli słyszysz mnie, słuchaczu, to zadzwoń jeszcze raz. No, może to być sztuczna inteligencja, a niektórzy teologowie interpretują to tak, że to może być grupa ludzi, że to może być wielu ludzi tym antychrystem. Może to być też w sumie i instytucja, na dobrą sprawę. Więc no, można to szeroko rozumieć. Wiecie, to te rzeczy się powinno rozumieć symbolicznie. Ja uważam, że nawet takie przekazy jak Apokalipsa Świętego Jana, to jak trzeba tutaj uciekać od dosłowności jak najbardziej i prawdziwa mądrość z tego się wyłania, jeśli traktujemy to symbolicznie, bo... No, Apokalipsa nosi znamiona takiej wizji, wiecie, po psychodelikach. Ja nie wiem, czy ten święty Jan się może jakichś grzybów, może zdrapał grzyby sobie ze ściany, jakieś ciekawe. Już tu nie będę przytaczał teorii na temat Jezusa jako personifikacji marihuany albo grzyba. No, ale za takimi wizjami często się kryje jakaś mądrość. Człowiek po zażyciu różnych substancji... Dobra, spróbujemy dołączyć następnego. Mówię, że człowiek po zażyciu różnych substancji naprawdę miewa iluminację. Kurde, ale numer, zadzwoniłem sam do siebie niechcący. Tak się zamotałem, że aż... No, zadzwoniłem sam do siebie, bo trzeba czasami z kimś inteligentnym porozmawiać, prawda? O, Skype myśli, duma i się zesrał się. Nie wiem, chyba wypadałoby zrestartować Skype'a na dobrą sprawę.

0: Sorry za ten dzwonek, ale dobra, przynajmniej słyszycie dzwonek i wiecie, że gdzieś tu dzwonimy. Po co to ukrywać? No nie umiem tego wyciszyć. I Grzymisław jest na antenie, witam cię.
1: No cześć Krawcze, dobry wieczór.
0: Cześć, cześć.
1: Chciałem dorzucić swoje 5 groszy w temacie 5G. Moje spostrzeżenie jest takie, że no chyba niepotrzebnie w ogóle wokół tego tematu narosło tyle emocji. Moim zdaniem temat jest bardzo prosty, tak? No prosty dla kogoś, kto no chociaż troszkę wgłębił się w ten temat. Ja od razu powiem, nie jestem ekspertem jakimś w tym temacie, ale od wielu lat no, obserwuję ten, powiedzmy, ten rynek GSM. No i muszę stwierdzić, zresztą to chyba nie jest nie tylko moje spostrzeżenie, że no, to się cały czas rozwija, tak? Czyli no, w momencie, kiedy wchodziło 3G, 4G, nie pamiętam, żeby temu towarzyszyły takie emocje, jakieś teorie spiskowe, jakieś protesty społeczne. Temat wyszedł dopiero przy sieci 5G. W sumie nie rozumiem dlaczego, chociaż domyślam się, że być może z tego powodu, że no teraz żyjemy w takich czasach, gdzie te teorie spiskowe no jakoś trafiają na podatny grunt.
0: Daleko. No wręcz modne są teraz, no jeszcze parę lat temu mało kto się interesował, a teraz to wszyscy łakną takich tematów.
1: No dokładnie i tak myślę, że ten temat 5G to jest gdzieś temat jakiś pomiędzy płaską ziemią a chemtrailsami.
0: Tak oceniasz?
1: Tak mi się wydaje, dlatego że no myślę, że nie trzeba być jakoś bardzo, że tak powiem, wykształconym, żeby no dojść do pewnych wniosków. Zresztą ty już troszkę na ten temat powiedziałeś dzisiaj na samym początku, jak poruszałeś temat 5G. Chodzi mianowicie o to, co tak naprawdę jest szkodliwe, jeżeli chodzi o promieniowanie. No i bardzo słusznie stwierdziłeś, że tak naprawdę to ta szkodliwość zaczyna się mniej więcej gdzieś w tym, powiedzmy, spektrum promieniowania elektroenergetycznego, gdzieś w okolicach ultrafioletu, tak? No to jest to no, dużo, dużo, dużo dalej niż częstotliwości, na których działa sieć 5G. Więc no nie ma możliwości, żeby oddziaływało to w jakiś szkodliwy sposób na organizmy żywe. Takie promieniowanie jest prawie, że całkowicie przenikliwe. Przenika po prostu przez nasze ciało i nie wywołuje żadnych szkód.
0: No właśnie,
1: dlatego,
0: chyba,
1: że to
0: no
1: tak naprawdę długość fali
0: tak?
1: decyduje.
0: Czy przenika?
1: To znaczy,
0: właśnie to promieniowanie, które ma krótką falę i niską częstotliwość, to chyba nie przenika, a to, które ma wysoką częstotliwość i krótką falę, to przenika, tak?
1: Tak.
0: Dobrze rozumiem? Zgadza
1: się, ale to nie znaczy, to znaczy...
0: A radiowe przenika? Właśnie? No,
1: no
0: nie,
1: właśnie,
0: nie,
1: im dłuższa fala,
0: nie powinno.
1: Im dłuższa fala, tym lepiej przenika, prawda? Więc,
0: no to radiowe ma długą falę.
1: Tak, długą falę i niską częstotliwość, więc bardzo dobrze przenika, ale tak naprawdę gdzieś dopiero w okolicach tego, powiedzmy, gdzieś tam w tym spektrum mamy podczerwień, mamy spektrum światła widzialnego i potem mamy ultrafiolet, tak, gdzie dopiero to oddziaływanie ultrafioletowe na tyle, że tak powiem, jest nieprzenikliwe i wpływa na strukturę naszych cząsteczek naszego ciała, że może spowodować no, uszkodzenia jakieś faktycznie, tak, ale to promieniowanie 5G no, jest mniej więcej na tych częstotliwościach porównywalnych z działaniem kuchenki mikrofalowej, to też jest prawda, jest mniej więcej około 2,5 GHz. To jest prawie, że całkowicie przenikliwe. Jedyne skutki, jakie to może wywołać, to jest oddziaływanie cieplne, tak? Ale ze względu na to, że te nadajniki od naszego ciała są, no powiedzmy, minimum te kilkaset metrów, a jak wiemy też, że no, by moc tego promieniowania maleje z kwadratem odległości, tak? Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, nie wiem, dwa razy dalej to jest cztery razy słabsze oddziaływanie, tak? Trzy razy dalej to jest dziewięć razy słabsze. Więc tak naprawdę to oddziaływanie cieplne jest praktycznie no, niezmierzalne, można powiedzieć.
0: No, bo tam coś słyszałem, że tam o jeden stopień nam może wzrosnąć temperatura i to się, wiesz, to się uznaje jako, że tam, że praktycznie nic, nie? No, ale tam, a to, te, no, a ktoś się trzyma, bo ludzie lubią tutaj trochę mistyfikować, bo te, robią jakieś takie zdjęcia kamerą cieplną, że trzymał aparat komórkowy przy uchu i teraz, proszę bardzo, widać wyraźnie na termografie, że ma tutaj ciepłotę zwiększoną. No nie dziwota, no telefon się nagrzewa, nie? No, to...
1: Oczywiście. Znaczy, myślę, że to jest taki typowy błąd dotyczący interpretacji danych, tak? No bo faktycznie można sobie wyobrazić całkiem solidnie wykonane badanie naukowe, mające potwierdzić, prawda, potencjalną możliwość podgrzania ludzkiego ciała przez telefon komórkowy. No i faktycznie można coś takiego zaobserwować, ale teraz pytanie, co spowodowało ten wzrost, tak? Czy to faktycznie nagrzewający się telefon, ale to nie, jakby nie w związku z oddziaływaniem fal elektromagnetycznych, tylko po prostu z faktem tym, że przez ten telefon płynie prąd, tak? Czyli on się nagrzewa, bateria się nagrzewa, podzespoły się nagrzewają, no i przez to nagrzewa się nasze ucho, nagrzewa się nasza głowa, no to jest oczywiste.
0: No, widzę, że Grzymisław się nieźle znasz to chyba na tych sprawach, to ja te też podpytam, słyszałeś coś o polach torsyjnych może? Bo tak staram się znaleźć kogoś, kto coś wie na ten temat.
1: Szczerze mówiąc, nie słyszałem, to jedyne jakieś informacje to te, które dzisiaj podałeś, także ja jestem generalnie mocno sceptyczny do jakichś takich teorii spiskowych i generalnie większość z nich myślę, że bardzo łatwo można wytłumaczyć, tak, i jakoś nie staram się szukać jakiegoś dziwnego wytłumaczenia, kiedy wytłumaczenie jest bardzo proste pewnych rzeczy, tak? Podobnie jest właśnie z tym oddziaływaniem 5G. Chciałem tutaj jeszcze dorzucić do tego, tak? Bo tutaj chodzi o tą pewną przenikliwość, a zresztą dobra, mówiłem już o tym, także...
0: Ale co ty tu kurczę, to, słuchajcie, on poddaje w wątpliwość to, co powiedział Jurek Zięba i boskiego Janusza też tu nie poważa chyba, bo też to jest jakbyś, słuchaj, w świecie spisków to jest tak, jakbyś Jana Pawła II szkalował, wiesz, trochę jak
1: znaczy
0: Janusza.
1: Ja bardzo łatwo nam się przekonać, tylko oczekuję dowodów na to po prostu, tak?
0: Dowody to się skacze, wiesz, dziękujemy. Bo, słuchajcie, to jest troll nasłany, to już wiadomo, dziękujemy.
1: Wiesz co, to jest mój drugi telefon do nocnego radia i po prostu drugi raz pada to samo zdanie. Coś
0: widać,
1: w tym musi być.
0: Widać, coś musi być, no. Tak.
1: Tak, także no mówię, taki mój apel do wszystkich, żeby no jakoś te emocje troszeczkę pohamować. Ja jestem przekonany, że za jakiś czas będzie temat 6G, a za jakiś jeszcze czas będzie temat 7G. To jest naturalne. Zresztą też no, trudno mi się zgodzić z takim podejściem, że no ktoś tutaj, prawda, jakieś ciemne siły próbują na nas zarobić. No nie do końca, no wiadomo, ci, którzy wprowadzają tego typu technologie, oczywiście, że chcą zarobić, tak? Ale to jest, że tak powiem, poszerzanie naszych potrzeb. Mnie by się, nie wiem, no 15 lat temu nie śniło, że będę miał w domu router bezprzewodowy, będę mógł korzystać z internetu, w tym internecie będę miał prawie wszystko to, co chcę, będzie to bardzo tanie, tak? No to też mogę powiedzieć, że przez te 15 lat ktoś próbował na mnie zarobić. Nie, ja się z tego bardzo cieszę, że takie możliwości są, że ja mogę z tego korzystać. No i tak jak mówię, jestem przekonany, że to dalej pójdzie do przodu, a tak naprawdę w momencie nawet, kiedy chociażby internet się pojawił, to nikt tak naprawdę na początku nie mógł przewidzieć, do czego on będzie nam potrzebny, tak? Znaczy oczywiście pewne cele jakieś były i one na samym początku to pewnie były jakieś tam cele wojskowe, militarne przede wszystkim. Jak wiemy, to generalnie jakiś wyścig zbrojeń to jest motor napędowy no bardzo wielu rzeczy w zakresie techniki, rozwoju techniki. Nie wiemy, tak? Ja też nie jestem w stanie powiedzieć, do czego nam to do końca, to 5G będzie potrzebne, ale na pewno znajdzie się coś, z czego być może ja będę korzystał, za co być może będę płacił i z czego będę zadowolony, tak? Dlaczego ja mam myśleć o tym w ten sposób, że o, teraz ktoś na mnie zarobi? Ja bardzo chętnie te pieniądze wydam, jeżeli będę miał z tego jakąś korzyść, tak? Tak samo jak bardzo chętnie płacę za, nie wiem, dostęp do internetu, chętnie płacę za nie wiem, dostęp do Netflixa, dostęp do Spotify'a. Okej, no, gdyby ktoś mi jakiś czas temu powiedział, że no, ktoś mi chce to wcisnąć, żeby na nie zarobić, no to nie wiem, no, raczej nie przekonuje mnie takie podejście.
0: No, wszyscy chcą nam coś wcisnąć tak naprawdę, żeby na nas zarobić i my sami też często chcąc przeżyć, zebrać na czynsz, też komuś coś staramy się wcisnąć.
1: No tak, ale tak, czy to jest powiedzieć coś złego?
0: No właśnie.
1: To wiesz, zgodnie z tą logiką można powiedzieć, że nie wiem, prowadzisz radio dlatego, że chcesz zarobić na donate'ach, tak? No, no czy to jest coś złego?
0: Trochę tak, bo to wygląda czasami. No więc to no, jest no, takie mówienie troszeczkę w stylu, a się nakradł, pa Grażyna, pa, jak się nakradł.
1: No, dokładnie.
0: Dobra, dzięki Grzymisławie za fajny, interesujący telefonik. Trzymaj się zatem, hej, hej.
1: Na razie, cześć.
0: No, pamiętajcie, że możecie dzwonić, ale...
2: Bo za każdy telefon, obraz zły, będzie pisany do notesu u mnie, do zeszytu, a później wszystkie zbiorę, walnę jednym pismem do Warszawy, do Głównej Komendy Policji i do ministra spraw wewnętrznych.
0: A ja wam polecę ciekawą stronę, dostałem ostatnio linka, to a propos szczepionek. Bardziej. Jest to strona firmowana, znajduje się tutaj logo Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. To strona ma link VGACES, pisze się VGACES, VIGIACCES. 2S. No, przypominam tu moją teorię, że jak coś ma w nazwie S, to jest od szatana, bo S to taki wąż. Nie wiem, czy mi się uda wkleić linka tutaj na YouTube'a. O, udało się, proszę bardzo. Fajna stronka, możecie sobie tam wpisać na przykład nazwę tej popularnej mieszanki szczepionek, która jest aplikowana wielu ludziom, MMR. I zobaczyć sobie, jakie są zanotowane powikłania poszczepienne, na przykład tej szczepionki. Albo wpisać nazwę jakiegoś leku i zobaczyć sobie, jak on wpływa. No i może mogą was zdziwić wyniki, bo trochę tego jest. I mamy tutaj, prawda... możemy sobie poczytać o... na przykład o psychicznych powikłaniach, strasznie dużo, 11 tysięcy tutaj, metabolizm, jakieś utrata wzroku, zepsucie układu limfatycznego, tu krwionośnego, jakieś cała masa różnych rzeczy. No, rozmawiałem o tym z potrzebą. On jakoś to określił, że to są po prostu takie nieoficjalne troszkę dane, że to są takie zgłoszone przypadki, ale nie jakoś tam potwierdzone, że ktoś dokumenty daje coś. No, potrzeba jak zwykle stara się stać w obronie trochę medycyny konwencjonalnej. Jesteśmy tu podzieleni trochę. Ja jestem bardziej sceptyczny, on bardziej jest w kierunku takim właśnie, że z tradycyjną akademicką nauką jest bardziej za pan brat. Ja czasem sobie tutaj troszkę popłynę z różnymi spekulacjami, zastanawiam się więcej nad teoriami. Tak więc widzicie, takie zróżnicowane troszkę radyjko. A propos newsów, jeszcze ciekawostka. Wiecie, jaki jest najlepiej zarabiający film obecnie wszechczasów? Taki, który no, zarobił już 2 miliardy chyba, czy jakoś tak, nie wiem, gubię się w tych liczbach. No to jest Marvel Endgame, czyli ostatnia część Infinite Saga Nieskończoności, no. Po której został zamknięty pewien cykl i teraz Marvel będzie od nowa działał. No, a ja jestem najsłabiej zarabiającym youtuberem w sieci, bo dostałem tylko jednego donata, tak, i to jeszcze takiego opóźnionego, poprzednio dostałem jeszcze, jak nie było nadawane, od banana, dziękuję bardzo, no ale za to 5 dyszek, no to fajnie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają, dziękuję moim aniołom stróżom, którzy mi pomagają często i to tak, że mi ratują trochę tyłek, nawet trochę bardzo. Także mogę nadawać spokojnie, mieć dobry humor, nie stresować się, nie zamartwiać. No, także to są tacy złoci tutaj, słuchacze, słuchaczki też często. A może głównie nawet słuchaczki. Także no, pamiętajcie, żeby czasem doładować nas tutaj, żeby, wiecie, było insert coin, nie? Bo to się wtedy lepiej kręci. I tak dalej. O, ktoś dzwoni. I jeszcze raz na antenie niepowtarzalny orgazm. Witam.
3: No witam jeszcze raz. Przepraszam, że drugi raz dzwonię, ale wiem, że chciałeś bardziej na wesoło dzisiaj audycję, więc ostatnio poprzedni telefon taki trochę zamulasty i zbyt poważny. A teraz dzwonię z pewną teorią spiskową, gdyż już 12 na zegarze. Można zacząć tego typu tematy. I takie pytanie może najpierw do ciebie. Czy zdarza ci się gubić sztućce?
0: Nie zdarza się, bo w mieszkaniu, gdzie teraz obecnie jestem, mam bardzo mało. Chyba, nie wiem, z trzy widelce i z trzy noże, więc...
3: Aha. Ja w ogóle mam w mieszkaniu mało rzeczy, mało mebli, jeszcze nie jest w pełni umeblowane po remoncie i posiadałem, powiedzmy tak na oko, gdzieś około 10 widelców, 10 łyżek, mniej więcej po tyle z każdego, nie? Łyżeczek też miałem dużo, to tego to może nawet jest 15 i dzisiaj postanowiłem robić porządek w mieszkaniu, taki już bardziej, jak to się mówi, generalny porządek, co się okazuje, że mniej więcej połowa ze sztućców po prostu mi zginęła, nie ma, wsiąkło. Przeryłem wszystko, wiem, że ja tego nie wyrzuciłem na pewno, no bo jak do śmieci się widelca nie wyrzuca. Do zlewu, do otworu też mi nie wpadł, gdyż tam jest kratka. Stało się coś, czego ja nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć i chodziłem dzisiaj po mieszkaniu i gadałem sam do siebie jak debil, po prostu w wielkim zadziwieniu, gdzie są kurna moje sztućce. Nie wiem, czy włamanie miałem, ktoś ukradł tylko to, czy co. No ale to mało prawdopodobne, gdyż tutaj na przykład kasa leży koło monitora, czemu kasy sobie nie wzięli. Telefon leży tu w szufladzie, czemu nie wzięli telefonu, tylko sztućce.
0: Kurde, no strasznie mroczna historia.
3: To mało tego, że mroczne, ale to jest dla mnie osobista tragedia, bo jestem takim właśnie trochę bałaganiarzem. I na przykład w tygodniu, jak sobie robię jedzonko, to ja te wszystkie sztućce, naczynia brudne wrzucam do zlewu albo gdzieś tam obok zlewu i myję to, powiedzmy, dopiero w sobotę, nie? U mnie nie ma także na bieżąco. No i teraz, jeżeli mam skromniejszą pulę tychże do wykorzystania, no to znakiem tego będę musiał częściej myć. To jest tragedia osobista.
0: Mam taką teorię, że jesteś, nie mówisz nam wszystkiego, tak naprawdę jesteś bardzo bogaty i to były ze złota sztućce i ukradli je członkowie sekty Cheops, zbierający złoto, żeby zbudować złote pręty chroniące piramidę przed powrotem boga Enki z kosmosu.
3: Ja
0: nie wiem, to wiem, że brzmi jak szaleństwo, ale... Obawiam się, że
3: w tym szaleństwie jest metoda. Tak. Tylko, że to były sztućce złote, ale one były specjalnie posrebrzane, żeby właśnie wyglądały na zwykłe żelazne, wiesz? Jak ktoś doszedł do tego, że to są złote sztućce? Skąd ktoś to wiedział? To jest, kurde, zagadka.
0: No nie wiem, mi też się przydarzyła dzisiaj dziwna historia. Wiem, że niektórzy powiedzą, o, krawiec tu wymyśla, coś bajeruje nas. No ale naprawdę, dzisiaj sobie wracam ze sklepu i słuchaj, podeszli do mnie w pewnym momencie tacy na czarno ubrani, w czarne garnitury, tacy dziwni jegomoście. Jeden mnie złapał i tam krzyczy do drugiego: złapaliśmy go, szefie. I tak zobaczyłem, że taki język ma dziwny, jakby taki gadzi, coś, takie oczy. Ja się tak wystraszyłem, słuchaj, i oni chcieli mnie złapać, ale wtedy jakby taki portal się za nimi

0: Co nie ma, co nie ma, jak nie ma, jak jest, panie Fertku. Jest audycja Nocny Marek. I wita się z wami Krawiec. Staram się nad swoją dykcją tutaj popracować, szykują się zmiany. Ja już liczę pieniądze, patronajty, sława, dziewczynki, dziwki, koks, lasery. Znowu sława, znowu dziwki, znowu koks, jeszcze więcej koksu i tak dalej. Tylko jeszcze trochę trzeba na to poczekać. Wyszło, że 48 lat jeszcze muszę czekać. W ogóle od razu mówię, że nie chce mi się prowadzić, więc wszystkich malkontentów, wszystkie marudy, że tak powiem, wszystkich czarnowidzów. Witam serdecznie, bo to dla was audycja. Nie, żartuję. Raczej mam dobry humor. Co, już się niektórzy wystraszyli, tak? Że Krawiec będzie znowu jęczał, że znowu będzie żebrał, że znowu będzie obgadywał. Jak to nie ma audycji? Czy dezinformatorzy, ja poznałem po głosie, to są trole, ale sprawdzę. To nie ma audycji.
1: No, jak czy to nie ma? Jak jest? Słychać, że jest.
0: Dezinformatorzy, ja poznałem po głosie, to są
1: ten
0: trole,
1: dezinformator, sprawdzę, to coś gada w radiu.
0: No, jak czy to nie ma? Jak jest? Słychać, halo? Że jest.
1: Halo, słuchaj mnie? Ja dzień dobry. To ten trole, dezinformator. Sprawdzę, to coś ma, gada w radiu.
0: To ja tam mówię? No, halo?
1: Jak jest? Słychać,
0: halo?
1: Jest.
0: Ja wyłączyłem radio.
1: Halo, słuchaj mnie?
0: Halo?
1: Ale dobry, nie wyłączyłem
0: to,
1: tu.
0: Aha, bo tu ja tutaj...
1: Dzień dobry.
0: Nie, przepraszam. Zapętliłem się. Tak. Już się odpętlam i już... do tematów przechodzę, bo zaraz będzie marudzenie znowu, że Krawiec ham. Właśnie zamierzam rozwiać w tej audycji pewne mity, które narosły wokół Nocnego Radia. Właściwie to są pewne plotki, które tutaj krążą w środowisku naszym radiowym, że tak powiem. I taka pierwsza plotka to to, że jestem dupowłazem. Słyszałem taką plotkę. To są plotki, nie wierzcie w to. Potrzeba nawet stwierdził, że to bardzo widać. Mówi Krawiec, tak, no jesteś, no dupowłazem, jak, no i tam potem użył niecenzuralnych słów i mówi strasznie, i to strasznie widać, potem znowu użył niecenzuralnych słów, jeszcze jesteśmy przed 23, nie będę tutaj zdradzał. No właśnie, czy ja jestem tyłowłazem, to taki temat na dzisiaj. Od razu oczywiście pochwaliłem potrzebę, że jest bardzo dobrym obserwatorem i bardzo szczerym człowiekiem. W ogóle dziękuję, że przyszliście tutaj, to bardzo miło z waszej strony. Dziękuję też sponsorom. Tak. No, bez was już to wielokrotnie powtarzałem, ale w przypadku dobrych ludzi Trzeba powtarzać, trzeba przypominać, że są tacy, ja się może trochę jeszcze podgłośnię, żeby mieć bardziej seksowny głosik, taki ojciec dyrektor, rusz do kwadratu, tak, no ojciec dyrektor tak właśnie trochę, tak nie wiem, czy to wypada mówić w przypadku ojca dyrektora, ale tak mruczy, wręcz tak seksownie, Mateusz napisał, no i to jest właśnie to plucie. Tak, pluj, a coś zostanie. Ale my się tu nie przejmujemy. To zostało przepowiedziane, że Nocne Radio będzie atakowane. Tak. To zostało przepowiedziane, wywróżone z gansów. Tak, i no właśnie, no dziękujemy wam, kochani sponsorzy.

0: Okej. Tak chciałem tutaj podziękować właśnie. I no właśnie, czy to jest dupowłastwo już? No, chyba tak, chyba tak. No, ja coś muszę ze sobą zrobić. Kolejna plotka, że ograniczony umysłowo jestem trochę. I tutaj chciałem też to powiedzieć, że tak nie jest. Ja sobie nie życzę, żeby się ze mnie śmiali w radiu. Ja bardzo proszę, żebyśmy nie było śmichy chichy. To, kochani, szanowni państwo, to musi być radio, w którym człowiek do człowieka jest i dzwoni na przykład i rozmawia tu ze mną, a nie, że będą się żarli. Kolejna drama. Szanowni państwo, jeśli się pojawia tutaj, ja pokażę palcem, a to chodzi o osobnika, który się przedstawia jako furiat i on się bardzo, bardzo brzydko zachował, się w stosunku do Magdaleny. W stosunku do Magdaleny, która nadaje z Krawczem audycję krew z ucha. Mi się nie podoba taka, bo to taka straszna nazwa. Ja nie lubię takie straszne, ja to wolę jakieś tam wesołe rzeczy, ale nie wolno tak do kobiety, do białogłowy się odnosić. Ja jako tu kapitan nocnego radia Krawiec Kononowicz w tym momencie mówię zdecydowanie nie. Nie pozwolę, żeby się takie rzeczy działy tutaj. Kochani, szanowni państwo. Następna sprawa. Jak jeden admin panie zbanował, no to panie, kto tu jest panie największym adminem? Ja się zapytowywuję tutaj. No, oczywiście, bez tu fałszywej skromności powiem, że ja. Ja odbanuję. Zenon zbanował, Krawiec odbanuje, panie. I odbanowałem, bo, panie, musi być amnestia, panie. I musi być, panie, musi być ta prawo amnezji, panie, że się zapomina, panie, i z banlisty wyciąga. Ale widzisz pan znowu, żeby nie było tak, że moi pomocnicy, mam tu panie paru takich pomocników, dobrze się sprawują, ja ich pilnuję tutaj. I panie, ja mimo, że mogłem, że mam prawo, to ja nie powinienem odbanowywać, jak Zenon zbanował, panie.
1: No, to następna tutaj sprawa, wyjaśniona, myślę. Chodzi oczywiście o zamieszanie z banowaniem. O, jaka fajna nazwa. Zamieszanie z banowaniem. Nowa nazwa audycji. No właśnie, co tam się w ogóle z audycjami też dzieje ciekawego? No, są wrzucone nowe rzeczy, nowa krew z ucha, krew z ucha. Jest audycja Bajtitera, jest Kuźnia Wojowników nowa. Są luźne gadki, bardzo fajne, o szermierce słowem. Nadaje Potrzeba i tutaj dzieli się różnymi spostrzeżeniami, swoją wiedzą na temat retoryki, krasomóstwa i erystyki, mermera, erystyki, tak. Może włączę tutaj podkładzik. Słuchajcie, dzisiaj bardzo luźna audycja, jak chyba słychać, prawda, się tu do wydurniania to pierwszy, ale to wszystko z tego powodu, że nie mam tematu po prostu. Nie mam tematu. Znaczy, właściwie to mam, parę tematów nawet, ale to są takie tematy bardzo luźno-gadkowe. Luźne gadki to jest taka audycja prowadzona przez różnych nadających. No właśnie, pojawiła się w radiu też prośba, żeby pod audycjami gdzieś była informacja o tym, kto nadaje daną audycję. Czemu nie? Pomyślimy tutaj. I zapytam się, może by Furak jakąś taką funkcjonalność tutaj zrobił czy coś.

0: że ham. No właśnie, ham, następna rzecz. I tu jest właśnie mała taka sprzeczność, bo albo jestem dupowłazem, albo hamem. Jak można być dupowłazem i hamem jednocześnie? Może się da jakoś. Czekajcie.
1: Wiesz, potrzeba? Przepraszam, że tak powiem, ale ta ostatnia twoja audycja to była trochę do dupy całkiem. Pomyślałem, że ci to powiem. Nie, to takie właśnie, nie, może bardziej... audycja była, słuchaj, znakomita, ale jeśli mógłbym się do czegoś przyczepić, to no ogólnie tak do dupy trochę, wiesz, z tematami, niemerytoryczne, takie lanie wody, nuda, straszna nuda, dwa razy zasnąłem, słuchaj, przester miałeś lekkie, źle dobrane podkłady i
0: no to tak dupowłaz ham, nie wiem, to... Może dałbym radę, słuchajcie, może dałbym radę. Jakie jeszcze tu? Że zdrajca.
2: No, panie, też są tacy wśród nas, którzy mówią, że panie, że zdrajca, że panie jedno radio założył, panie prawa noga, potem panie lewa noga, tak, że panie, iż tamto radio obaliło się, panie, a tam przeszedł, panie, z innymi tam zdrajcami. Na których są teczki, panie. Mówi panu coś pseudonim Claude Moulin, panie? To są teczki, panie, wszystko to przeszli, panie, z radia do radia, tamtych zostawili, panie.
0: No, to coś, może coś jak jest tutaj taki Bolesław we mnie, faktycznie zdrajca. Jakiś radiowy coś tutaj, pierw był z tymi, potem z tamtymi i teraz jest z tymi, no nie wiem,

A panie takich, którzy by chcieli zniszczyć to radio. Takich, którzy tak powiedzieli sami, że to jest szatan w czystej postaci, kochani. Tak, bo są tacy wśród nas, którzy... Muszę sobie znowu trochę podgłośnić, żeby mieć bardziej taki radiowy, dyrektorski. Tak. No właśnie, są też tacy, którzy się nie kryją z tym, że chcieliby zniszczyć nocne radio. Tak, i że bardzo by się cieszyli z tego powodu, bo to gówno radyjko pseudo-trollerskie tylko zabiera sloty i mogłoby coś lepszego być, tak. To jest byle jakie, to jest miałkie, to jest nudne, to jest do dupy, to śmierdzi siusiakiem, to... nie, to jest... Przepraszam. Ojciec dyrektor by w życiu tak nie powiedział. Przepraszam bardzo. Tych, którzy się poczuli urażeni. No właśnie, tak sobie zdałem sprawę, że chyba powinienem nad kulturą popracować. Kolejna plotka to jest taka, że w nocnym radio padają, szanowni państwo, no podsumowano nas tak, no może inaczej, niektórzy zarzucają nam, że używamy tutaj słów uznawanych ogólnie za obelżywe, tak, wulgaryzmy, tak, przekleństwa, tak, trzyliterowe słowo na CH oznaczające pierwszorzędowy organ męski, tak, w bardziej wulgarnej formie. To też chciałem zdementować. W nocnym radio panuje pełna kultura. Proszę tylko posłuchać pozostałych też audycji. Myślę, że wszyscy nadający... przepraszam, czteroliterowe słowo na... właśnie, bo tutaj mi zwrócono uwagę i słusznie, że to się przez CH pisze, tak? To są cztery. Litery właśnie, ci, którzy są hamami, czy tam prostakami, piszą z błędem, prawda? Człowiek inteligentny pisze poprawnie przez CH, tak.

już wskazywać palcem. Nie ma takiej potrzeby, tak? Prawda? Potrzeby takiej nie ma, żebym ja tu wskazywał, kto jest wśród tych, którzy chcą zniszczyć to radio, ale to właśnie musicie się w kolejce ustawić za potrzebą. On ma pierwszeństwo. Chcę tutaj oddać sprawiedliwość. On pierwszy się zadeklarował, że zniszczy nocne radio i on ma pierwszeństwo tutaj. Poza tym to jest mój kolega i już mu obiecałem, że jakby nikomu nie przekażę tego zaszczytu. Zniszczenia nie pozwolimy nikomu zniszczyć. On ma zniszczyć. Ja mu to obiecałem, że będzie mógł sobie zniszczyć. No. Przepraszam, się zapowietrzyłem aż od tego wszystkiego. Tyle tutaj dramy. To pod tym znakiem, tak, pod tym znakiem nadajemy dla was w nocnym radiu.

0: A teraz chciałbym tutaj newsy przedstawić. Garść newsów. Szukam odpowiedniego podkładu, bo tutaj profesjonalizm się wkrada się. Przypominam, radio teraz nadaje w szybszej, przepraszam, w szybszej, tak, szybsze. Tak, kupiliśmy tak, że szybciej dwa razy możecie słuchać i więcej dzięki temu usłyszycie. To jest taki specjalny plugin, tylko to spowodowało zawirowania czasowe, bo kiedy furak kończy już nadawać, bo mówił szybciej w radio, to z wyprzedzeniem musiało się przez czasoprzestrzeń po prostu tam przechodzi, wiecie, te atomy, wszystko kesze. No. Ja nie będę się tu wdawał w tej chwili w naukowe wyjaśnienia, bo to nie o to chodzi, żebym ja tutaj wam tłumaczył, to musicie sami jakby dojść. Tak. Ja mogę wam tylko tu wskazać. Kierunek. No właśnie, news jest taki, że to już mogę powiedzieć z bardzo dużą pewnością, którą wyliczyłem na 56,2%, tak mi wyszło. Ja to z ołówkiem i linijką tutaj wszystko zmierzyłem. Technologia cache jednak działa. Tak, tu was zaskoczę. Zaskoczę was. Technologia cache jednak, proszę państwa, działa. Muszę to powiedzieć z nieudawaną przykrością i jednocześnie z olbrzymią radością, prawda? Był pewien okres błędów i wypaczeń, prawda? Które to wypaczenia sprawiały, iż niektórzy nadający, powiedzmy to wprost, niektórzy nadający w nocnym radio nie wierzyli, że technologia cache działa tak znakomicie, pod tyloma różnymi, wiecie, rozumicie, aspektami. Nie, przepraszam, tak trochę się tutaj daje ponieść emocjom, bo jednak okazuje się, że technologia cache działa. No, powiedzmy sobie to wprost. Dowody? Proszę bardzo. Otóż okazuje się, że od kiedy mam tego HealthPena, to Zuzia zaczęła robić twardą kupę. Tak, kochani, wielokrotnie wspominałem o tym, że moja kotka ma problemy z żołądkiem, z trawieniem. No i słuchajcie, HealthPen się pojawił u nas tutaj w mieszkaniu, technologia cache, długopis zdrowia, tak zwany. I no, z gansami też, tak, to jest dobry model. Nie drogi, ale dobry. Są też takie bez gansów, to jest z gansem CO2. No, pasożyty. Wygląda na to, że pasożyty uciekły. Zuzia zaczęła robić, jak już wspomniałem, twardą kupę. No, wcześniej to była taka kwaśna sraczka, tak zwana. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, kulturalnie. No, od kiedy HealthPen, mam tu, trzymam go w tej chwili w rękach. Nadal nie wiem, czy to prawoskrętny, czy lewoskrętny. No, kupa jest twarda. Będę wam zdawał relacje, jak tutaj technologia cache pomaga zwierzętom. Zobaczymy. Może się też przyczyniła tutaj rada od Etama, aby dawać serca kurze. Serca kurze nie są takie złe, powiem wam. Też spróbowałem. No i to takie niedoprawione nic, ale da się zjeść. Trochę ukradłem kotu. Czasem kot kradnie mi, czasem ja kradnę kotu, no jak to w życiu. A tymczasem zagrzmiało, łupnęło w mediach bomba atomowa. Po prostu zawodnik wagi ciężkiej, pan Big Stonoga odpalił, słuchajcie, bombę, jak zapowiadał, i powiedział, oświadczył, że no, przekazał takie informacje. że Misiewicz jest Alfonsem, no powiedzmy sobie to wprost, i wyszukuje dla Kaczyńskiego małych chłopców, jak sobie tu zapisałem. No, a teraz prognoza pogody na jutro. No właśnie, tutaj niezłe rzeczy sadzi pan Zbyniu. Można się zastanowić, czy to fake news. No bo tak, jakiś żul mu powiedział, tak? Żul powiedział Zbigniewowi Stonodze, Stonoga powiedział w internecie, a potem Ator to powtórzył, a teraz powtarzam to ja, że Misiewicz załatwią małych chłopców Kaczyńskiemu. To jest zapowiadana bomba atomowa. No, taka na tle bardzo intymnym. A co to komu szkodzi, że Kaczyński sobie zamawiał małych chłopców? Przepraszam, ja się domagam tolerancji tutaj. Promuję w nocnym radiu tutaj tolerancję. Ja uważam, że może to taki nasz Michael Jackson trochę, no co? Nie można... To co? Nie, no... Tyle dobrego zrobił Jarosław. Powinniśmy mu wybaczać różne jego niedoskonałości. Może po prostu... A może to tak tych chłopców to tam coś tu tamtego. Nie wiem, ale jak nie wiem, to nie mówię. I nie zgadzam się tutaj, aby szkalowano pana prezesa. No. Ale a co jak coś jest na rzeczy, kurde, to taki się dziwny świat jawi, nie? Psychopatyczny, w ogóle elity władzy to takie bagno. Jakieś takie zboczuszki same, podpierdalacze, złodziejaszki, cwaniaczki. Można by to przerysować w jakimś komiksie, nie? Zrobić takich właśnie, takich przesadzonych nawet trochę, że sam ciągle coś knują, te pazurzyska takie, z podełba się patrzą. To jakiś Alfons przychodzi, polityk. Tu zażygany, inny leży i bełkocze i jeszcze ja się przyznać, to kłamie, mówię, jajeczkiem się strułem. Nie masz dowodów, że jestem pijany. Panie doktorze, że pijany. No i sami tacy na przykład, tu leży jakiś obrzygany, tu w ogóle już sami siebie zaczynają okradać i jeden drugiemu tak jeszcze z marynarki wyciąga portfelik, już sami siebie okradają i tam rucha w kiblu ktoś, tu koks wciąga. No i to taka nasza scena polityczna, można by tak przedstawić, na jakimś obrazie na przykład, albo w serialu jakimś. Właśnie, czemu nikt nie zrobi takiego hardkorowego serialu, nie? Te ucho prezesa, tak? Teraz Górski i kabaret moralnego niepokoju. Te rewiry. Wiecie co? Przyznam wam się. Nie wiem, chyba okazuje się, że jakaś moja sympatia taka do polskiego kabaretu i zaufanie, że to może być coś fajnego, już tak zmalało, że nawet mi się nie chciało tego wyszukiwać i oglądać. Nie wiem. Też tak macie? A może już wszyscy widzieli to słynne ucho prezesa i ktoś się tu chce podzielić na przykład na antenie, dzwoniąc na nocne radio i można właśnie powiedzieć, jak się podobało to ucho prezesa. Ja będę tutaj mega obiektywny, bo nie widziałem w ogóle i się w ogóle mogę nie wypowiadać na ten temat. Czy dobre, czy niedobre? No, kabaret moralnego niepokoju może być. Mi się nawet podoba. Siunia pisze, że ucho prezesa coraz słabsze, żeby mu nie odpadło. No, ciekawi mnie, jak to wyszło. Widziałem, że Górski się coś żalił, że chciał, że mieli dokopać władzy, a wyszło z tego coś takiego bardziej miękkiego, pluszowego, takie głaskanie się po pisiorku. Może nie głaskanie, ale takie, no wiecie, takie poklepywanie się wśród tak naprawdę kumpli. Zamiast tak naprawdę dowalić z grubej petary, nie? I pokazać idiotyzm tych ludzi, ich małostkowość, ich pazerność, zagryziactwo, kłamliwość, tak po prostu obnażyć ich, to takie jakieś kabarety bardziej takie lekkie, nie, że tak... Ten Kaczyński to taki śmieszny właściwie. Może i taki dyktatorek, ale taki fajny, taki równy dyktatorek. Weźcie mi tu, wezwijcie tego, tam, no, co wy tam wyprawiacie w tej telewizji, Jacuś. Co tam, Jacuś, no, słyszałem, że znowu cię media polskojęzyczne szkalują. Bardzo dobrze, Jacuś, bardzo dobrze rób takie, tam widziałem tą szopkę. Szopkę bardzo dobra się, śmiałem się, Jacuś, bardzo dobre. Dobrze też na początku się znalazł wierszyk o tobie, a potem było, ja byłem na obrazie, mi się podobało. To ja i tu my razem, a niech wią teraz, że teraz jak jest nasza kolej po prostu. Nie może być tak, że jeden rządzi, raz rządzi jeden, a raz drugi, no. Halo?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Nocne Wilno, jak to ostatnio Mapet podczas hiperprzestrzeni nas ochrzcił, że podobno obrażam go i oskarżam o kłamstwa na antenie Radia Nocne Wilno. Także to się dzieje szybciej niż myślałem, szybciej niż się spodziewałem, radio jest kradzione. Także nie wiem kto za tym stoi, pewnie jakaś banda pedofilów, no ale... Ale było wesoło. Wiesz co, ja tak zacznę, bo ty tak lubisz tego Stonoga i tak jego antypedofilskie rzeczy. Ja doszedłem do artykułu z Życia Warszawy z 2003 roku, który tutaj wybiórczo sobie zacytuję i za chwilkę wrzucę na czata. Warszawska prokuratura postawiła zarzut pedofilii byłemu doradcy posłów samoobrony Zbigniewowi S. Wcześniej był on karany za wyłudzenie kredytu i fałszowanie dokumentów. Zbigniew S. miał zdaniem śródmiejskiej prokuratury bywać na dworcu centralnym, gdzie poznał prostytujących się małoletnich. Jeden z poszkodowanych, 14-letni chłopiec, złożył zeznania obciążające byłego współpracownika samoobrony. Prokuratura nie chce ujawniać, jak długo S. miał wykorzystywać chłopców. Warszawska prokuratura okręgowa nie chce komentować zarzutów. Potwierdzam, że postawiliśmy zarzuty osobie o inicjałach Zbigniew S. Odmawiam dalszych komentarzy na temat szczegółów. Stwierdził Maciej Kujawski, rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej. Także już wiem, co on ma do tych pedofili. Zwykła projekcja.
0: Kurczę, coś może być na rzeczy. Ja wierzę, że projekcja, słuchaj, to się sprawdza najczęściej. Gdzie byś ucha nie przyłożył, kogo byś nie obserwował, czyich wypowiedzi byś sobie nie przeglądał, to ta projekcja cały czas jest, nie? Łatwo, jak... Kurczę, tylko trzeba wniknąć i trochę szczegółów poznać z czyjegoś życia i wszystko wychodzi.
1: To jest ten problem... Tak, to jest ten problem, że zawsze złodziej będzie najgłośniej krzyczał łapać złodzieja, a takim modelowym przykładem projekcji, czyli przerzucenia własnych wad na kogoś innego jest matka, która krzyczy na dziecko, nie krzycz na mnie! I to jest taki można powiedzieć, modelowy psychologiczny przykład. Także wiesz, no tutaj C. Bronson także został uniewinniony za pedofilię, za wszystko praktycznie, natomiast nie każdy ma, że tak powiem, na sumieniu zarzuty za coś takiego, więc coś widocznie na rzeczy było. A to, co mam bardzo przeciw właśnie co do tej całej wojny z niby pedofilią, to jest to, że podaje się za dziewczynki, które mają 14 lat i 10 miesięcy i wysyła zdjęcia naprawdę takie, że sorry, ale i tobie by cewka drgnęła na ten widok.
0: Ja już się trochę gubię w tych sprawach związanych z pedofilią, bo właściwie to jakieś strasznie się wszechobecne zrobiło. No pedofil z pedofilem goni pedofila i żarty z pedofilii i pedofil dzwoni do pedofila, wytyka mu pedofilię i audycja o pedofilach. U Kloda i u mnie o pedofilach spedofilałe elity pedofilskie. Panie, pedofile rządzą światem po prostu. Panie.
1: Sobie wyobraź, za 2 czy 3 lata jesteś pedofilem. Nie, nie jestem. No to już z tobą nie rozmawiam.
0: Cywilizacja pedofilii już, tak może będzie, nie wiem. Tak, nie, tak, straszne, to nasze poczucie humoru. Się zastanawiam, czy nie jest trochę za bardzo hardkorowe. My teraz musimy być grzeczni i kulturalnie się tutaj...
1: Ja tylko zaznaczę, że naszym poczuciem humoru żadne dziecko nie zostało skrzywdzone. Jeżeli ktoś się zainspiruje naszą audycją, by gwałcić małe dzieci, to uwierz mi, zainspirowałoby go absolutnie cokolwiek. Czyli coś takiego by mu wystarczyło. Także nie powinieneś czuć się w związku z tym źle.
0: Ale my chyba nie możemy być jednak związani z tym pedofilskim gangiem, który zajmuje się między innymi blokowaniem stacji radiowych. Tajne operacje PSYOPS, PSYOPS pedo, PSYOPS, to są grubsze sprawy i no, nie wiem, my się śmiejemy tu z pedofilii, śmiejemy się, no, więc nie możemy być po ich stronie, a może tak się dla odwrócenia uwagi śmiejemy, bo jesteśmy tak naprawdę. Słuchajcie, to radio prowadzi tak naprawdę jeden pedofil, który udaje różne głosy, no, to jest cała tajemnica.
1: No, nawet w tym momencie, ile czasu się przecież Krawcze uczyliśmy brzuchomówstwa, żebyśmy byli w stanie nawzajem ze sobą rozmawiać w trakcie jednej rozmowy. Myślę, że przez te wszystkie lata całkiem nieźle to jego udało się wykształcić, prawda?
0: To prawda, to prawda. A które dramy,
1: najbardziej mnie
0: które,
1: tylko,
0: które dramy, które wydarzenia wzbudziły w tym tygodniu w Nocnym Radio twoje największe zainteresowanie?
1: Znaczy wiesz, nawet ta drama co Bartku, to nawet specjalnie zrobiłem to w formie aftera, bo też nie chciałem za bardzo poświęcać pewnym rzeczom wartościowego czasu w głównej ramówce, także dobrze, że się stało. Mnie na pewno urzekła ostatnia Hiperprzestrzeń, gdzie się dowiedziałem naprawdę przeróżnych rzeczy o sobie, że pracuję dla gangu pedofilii, gdzie z partyjnym pozdrowieniem zostałem po prostu wypieprzony z czatu, natomiast w życiu słyszałem o pierwszej pół godziny, że wiek nie...
0: słowo... Coś rwiesz waść.
1: Oj, to czekaj, to... To ja się za chwilkę podłączę raz jeszcze.
0: Okej. Okay. To za chwilę się łączymy jeszcze raz z redaktorkiem. Potrzebą, którego znacie z audycji Przerwa Techniczna, teraz będzie 10 właśnie gość. Zapraszamy. Krzysztof Michalik, profesor Krzysztof Michalik będzie w Przerwie Technicznej. A... No właśnie, a dzisiaj taka luźniejsza audycja. Gawędzimy. Możecie też rzucać jakieś tematy konkretne. Najlepiej zadzwonić, bo na czacie mogę przegapić. A można też wpisać na prywatnego czata, to znaczy na czata Nocnego Radio, ale tekstowo, a nie trzeba zawsze dzwonić. Możecie podrzucać, czasami odbieram wiadomości. No, najczęściej odbieram wiadomości. Co tam ciekawego jeszcze w Nocnym Radio? A to, że wiecie, nie zdajecie sobie sprawy na przykład z tego i z iloma osobami ja gadam po nadawaniu jeszcze, przed nadawaniem, cały czas praktycznie. I kurczę, tu się czytam czata i się rozpraszam cały czas. No, bo tu tematy pedofilskie, właśnie, tego się bałem. Czy były jakieś dramy? No, z banowaniem drama, z wyzywaniem się drama. W ogóle wcześniej była drama z Jamci to, który się obraził, bo się śmiałem z Czubaki.
1: Dobra, no, teraz powinno być doskonale.
0: No, zobaczymy.
1: Halo.
0: Zobaczymy. Słyszymy się?
1: Nie, bo ten... Tak, słyszymy się doskonale po prostu na samym początku, jak miałem te moje najpierwsze problemy z siecią. Pozwoliłem sobie spenetrować sieć sąsiada i zapomniałem ją odłączyć właśnie tutaj z pamięci. Od czasu do czasu, jak sobie rozstawię laptopa, to mi się automatycznie najpierw przypina do jego sieci zamiast do mojej własnej. Mhm. Także... Mhm.
0: No to co, to mówisz, że... gang pedofilski atakuje i dementujesz, że to nie ty blokujesz coś?
1: To znaczy ja przede wszystkim nie dla nikogo nie pracuję, tak? Jeżeli chciałbym, wiesz, nie wiem, po prostu kogoś zablokować czy zniszczyć, to po prostu mech nawet by tym nie porósł przez kolejne jakieś lata, tak? Więc tutaj jakieś takie śmieszne blokowanie, no to nie, no bądźmy szczerzy, to nie jest zupełnie w moim stylu, tak?
0: Może w ogóle się odetniemy jakoś od jakichś wojenek,
1: no myślę,
0: coś?
1: Myślę, że warto, bo to w pewnych sytuacjach, wiesz co, mam wrażenie, że to przypomina kopanie dziecka, które jest uzależnione od heroiny, tak? I no zwyczajnie, wiesz, można się troszkę pośmiać, natomiast tak na dobrą sprawę, no to no nie sztuka wygrać na paraolimpiadzie. Co prawda jesteś zwycięzcą, ale dalej to jest paraolimpiada, prawda?
0: No ja tylko może troszkę enigmatycznie powiem, że moim zdaniem, żeby kogoś pouczać, jak się zachowywać wobec innych, jak być sympatycznym, że warto się razem trzymać, takie różne górnolotne rzeczy, jak ktoś opowiada na przykład przez dwie godziny cały czas, no to wypadałoby świecić przykładem, a nie tylko gadać o tym, bo to wtedy takim cwanym gapą się trochę jest, no i może tylko tyle. No, ale myślę, że dramy są fajne, różne i takie wydarzenia, folklor radiowy, jak my to tutaj sobie mówimy, ale czasami też sobie myślę, że może warto wejść na level trochę jakiś inny taki, nie, że wiesz, że trochę mniej tego na przykład folkloru, a więcej mięsa. I ostatnio parę fajnych audycji naprawdę wyszło i to też tak daje do myślenia, nie, że są te, może mogą być audycje i takie, nie, takie lepiej przygotowane, bardziej merytoryczne, ciekawe, a inne takie jakieś pogaduchy, jak na przykład ta audycja, czy jak ty to byś widział?
1: No ja tutaj bardzo, bardzo pozytywne, mnóstwo w ogóle fantastycznych komentarzy po moich piątkowych luźnych gadkach się pojawiło, za co bardzo wam dziękuję. W ogóle to miała być od początku do końca luźniejsza audycja, jako rzecz, którą miałem faktycznie przez semestr na studiach i której się, że tak powiem, nauczyłem z punktu widzenia uniwersyteckiego, tak? Natomiast i po prostu od początku do końca sobie to przerobiliśmy. Być może to jeszcze wróci, natomiast faktem jest, że nie planowałem tej szerabierki słowem, żeby robić z tego więcej niż jedną audycję. Natomiast też z drugiej strony można sporo opowiedzieć o błędach poznawczych, czyli w jaki sposób ktoś, nawet mówiąc do nas, wykorzystuje coś takiego jak błędy poznawcze, żeby udowodnić pewne rzeczy i my to zwyczajnie łykamy, ponieważ nasz mózg jest wyposażony naturalnie w akceptowanie pewnych spraw takimi, jakie są nam przedstawione, a nie do końca, wiesz, nie do końca się uczymy, w jaki sposób zwyczajnie zacząć drążyć i zacząć zgłębiać bardziej temat, tylko zwyczajnie to przyjmiemy. Takie, wiesz, takie przykłady jak na przykład. Brawo, potrzeba. takie sprawy jak te słynne gansy. Co to jest gans? No gans to jest gaz w stanie nanoatomowym, tak? Czyli mamy tłumaczenie nieznanego przez nieznane, a stan nanoatomowy jest to po prostu czwarty stan skupienia materii, co nie jest nigdzie udowodnione. Nie ma żadnych najmniejszych przesłanek, żeby coś takiego, to znaczy istnieje coś takiego, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale to musiałbym zobaczyć sobie, ale nie wiem nawet, gdzie mam ten zeszyt, natomiast na pewno nie ma to żadnego związku z jakimiś nanoatomowymi, co i tak jest bzdurą samą w sobie, gdzie mamy atom, co jest bardzo małego i mamy przedrostek nano, który jest dużo większy, dużo, nieporównywalnie tysiące razy większy od atomu, tak? Więc jeżeli coś jest w stanie nanoatomowym, to tak naprawdę jest tak malutkie, ale przy okazji zajebiście ogromne, nie? Co się nie trzyma absolutnie najmniejszej kupy. O, i tutaj Zenon Skiton wrócił, znalazł gans, prawdziwy gans z Francji.
0: No, jest jeszcze oprócz Christophera Gansa, jeszcze Guns N' Roses. No a co jak o czymś nie wiemy i faktycznie działa? Bo to jest niesamowite. Przecież no, ludzie opowiadają tak, że leczę zwierzęta i babcie też i nie jem i czuję się świetnie i mam niższe rachunki za prąd. i jestem przeszczęśliwy. Kocham Keshę i kręcę druta na potęgę kapitana Cewki. No i jak to jest możliwe, że tylu jest fascynatów tego?
1: Jest technologicznie możliwe, żeby ktoś z wiedzą, powiedzmy, na poziomie ogólniaka, z wiedzą, czy tam powiedzmy, nie wiem, tak jak mamy te, powiedzmy, po 30 lat i te zajęcia z fizyki mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dawno i możemy nie do końca je pamiętać. Ja tutaj polecę pierwszy 7,5-godzinny wykład z technologii plazmowej prowadzonych przez polskojęzyczną fundację Go to the Forest. I tutaj nie zbijam się z mediów, tylko raczej tego, że ta fundacja nawet nie ma statusu fundacji, ale jest założona po prostu przez ludzi z wysp. Natomiast jest to faktycznie przez te pierwsze pół godziny daje nam pojęcie o tej technologii MagRaf, wytłumaczone na tyle mądrymi słowami, że jesteś gotów uwierzyć w to, że to działa przy użyciu swojej nienaukowej, można powiedzieć, wiedzy, ponieważ właśnie wykorzystywane są bardzo mądre słowa, które gdzieś tam się obiły, jakieś oddziaływania, jakieś właśnie takie oddziaływanie prawo-lewo-skrętne, jakaś cewka, tak, to coś tutaj nam odrobinkę świta i to nam się powoli, i tu nam się powoli dodaje, natomiast jeżeli nie będziemy pamiętali takich fundamentów właśnie z fizyki, jak to, że energii nie można wytworzyć, energię można przetworzyć z jednej formy w drugą. Ewentualnie właśnie, że oddziaływania grawitacyjne i oddziaływania magnetyczne należą do dwóch podstawowych do grupy podstawowych oddziaływań fizycznych i łączenie ich w żaden sposób w zasadzie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ to jest troszkę tak, jakbyśmy, nie wiem, jakbyśmy próbowali krzyżować słonia z ziemniakiem. Także nawet jeżeli słoń zgwałci ziemniaka lub ziemniak zgwałci słonia, to i tak dzieci z tego nie będzie. To jest kompletnie bezsensowne i tak dalej. Natomiast ponieważ odnośnie rozmnażania zwierząt mamy troszkę i roślin mamy troszkę większe pojęcie niż odnośnie tych podstawowych właściwości, podstawowych oddziaływań fizycznych, jest to wykorzystywane na naszą niekorzyść, żeby nam to wmówić. I faktycznie przez długi czas, ja głęboko wierzę w to, że są ludzie, którzy korzystają z technologii Keshe i faktycznie mogą twierdzić, że to pomaga i to im pomaga, szczególnie te kwestie zdrowotne, ponieważ kwestia zdrowotna jest bardzo subiektywna. Natomiast każdy, kto zbudował MagRawa i twierdzi, że dzięki temu ma oszczędność prądu wyższą niż błąd pomiarowy, dajmy na to, na luzie, 10-15%, kurde, nie, no stać mnie, zaszaleję. Jeżeli ktoś twierdzi, że ma 10-15% oszczędności na MagRawie, to po pierwsze kłamie, po drugie on wie, że kłamie. On wie, że kłamie, bo to jest weryfikowalne, te procenty są weryfikowalne.
0: Kurczę, to co mnie chyba w tym kręci, w tym zjawisku, no nie tylko mnie, bo jest całe grono takich sceptyków, którzy się bardzo przyglądają wnikliwie temu całemu Keshe i dyskutują o tym sobie, to tak jakby wiesz, to fascynowało też tych, którzy absolutnie w to nie wierzą, poddają wątpliwość i tak dalej. No ale te rzeczy, które opowiadają z kolei zwolennicy technologii Keshe, no to są strasznie spektakularne, wiesz, bo to tu w grę wchodzi kontaktowanie się w snach, jakieś wizje, ludzie stają się lepsi, zdrowie, leczenie raka, wiesz, takie bardzo, coś co wymyka się nawet, podchodzi jeśli już pod jakąś, wiesz, no psychozę taką zbiorową, coś w tym stylu, jeśli uznać, że to faktycznie nie działa, tak? Bo znaczy, może o czymś jednak nie wiemy. Wiesz, to już też o tym wspominałem, że wielu sceptyków, jak ty, czy Marcin z Poznania, czy pan profesor Michalik, no to ani i ja też nie skonstruowaliśmy w rezultacie tych magrawów, nie?
1: No tak, ale jeżeli ktoś ci powie, że dzięki pozytywnemu myśleniu możesz skoczyć z 10 piętra i miękko się odbić, tak powiedzmy jak w Matrixie, że po prostu się chodnik i asfalt wegnie i zamortyzuje twój upadek, to nie musisz tego robić, żeby udowodnić, że to jest absolutna bzdura. Nie musisz tego robić. Ciężar dowodu spoczywa na tym, który zaprzecza istniejącej nauce. I on ma to wykazać, choćby poprzez te cholerne rachunki, nie jakieś tam właśnie filmiki na YouTube, bo w ogóle jeżeli widzę w źródłach film na YouTubie, to jest po prostu kpina. To film na YouTube może być interesującym, jakąś tam popularną naukową ciekawostką, którą można podrzucić kumplowi, natomiast żaden film na YouTube niczego nie dowodzi. Ja tutaj się jeszcze odwołam do audycji o wklęsłej ziemi u Claude'a, bardzo gorąca z 2015 roku, jakoś z jesieni, gdzie faktycznie Claude'owi został przedstawiony przez pana Szczytyńskiego efekt, nazwał to efektem lornetkowym, który był tak naprawdę pewnym wariantem, pewnym złudzeniem optycznym, które na podstawie tego, że po prostu wilgotne powietrze potrafi nieco zakrzywić promień światła i faktycznie, jeżeli staniemy na wybrzeżu z tą lunetą, to zobaczymy coś, co się znajduje za tą krawędzią Ziemi, tak? Tutaj jak najbardziej ten efekt istnieje, natomiast z tego Szczytyński dowiódł, że zawsze i bezwzględnie zawsze światło pada krzywo, i to jest dowód na istnienie wklęsłej Ziemi. Czyli wziął coś trudno weryfikowalnego, ale to znaczy trudnego do sfalsyfikowania, tak? Trudnego do zrozumienia, ponieważ nie każdy musi mieć taką znajomość z optyki. Ja jeszcze się tutaj pochwalę, że pamiętam, kiedy w ogólniaku miałem sprawdzian z optyki. Mój fizyk był w ogóle strasznym kawalarzem. Kompletnie się do tego sprawdzianu nie przygotowałem, ale zapisałem chyba 8 kartek dowcipami, a on poskreślał te, które znał i wstawił mi 4+. Powrzucał punkty i tak jakbym rozwiązał zadanie za każdy dowcip, którego nie znał. Także też nie jestem ekspertem do spraw optyki, natomiast to swoją drogą mapę to balił dość solidnie na czacie wtedy, na czacie RNF-u podczas trwania tej audycji. Wrzucił linki do Wikipedii, natomiast ten cały czas ta kwestia efektu lornetkowego pozostaje, ponieważ została nam zestawiona jakaś wiedza, którą nie do końca rozumiemy i którą nie do końca też mamy obowiązek rozumieć. No tutaj się zgodzimy, tak? I na podstawie tego wysnuto fałszywe wnioski, tak? No i jeżeli wnioskujemy, jeżeli mamy pewien błąd w pewnym momencie naszego wnioskowania, to wtedy każdy wniosek, który dalej wypływa, będzie błędny. I tak, jeżeli na podstawie efektu lornetkowego zawnioskujemy, że promień światła się wykrzywia, no to wtedy będzie nas to prowadziło do mnóstwa różnych dziwnych wniosków. Ja jeszcze tutaj przypomnę jeden przykład mojej matematyczki z podstawówki oraz mojego matematyka z liceum, o którym wielokrotnie wam wspominałem. Moja matematyczka w podstawówce miała coś takiego, że podczas sprawdzianów, jeżeli dokonałeś błędu rachunkowego na klasówce, ale potem konsekwentnie liczyłeś z tym błędem do końca, to ona przyjmowała to znaczy tam obcinała pół punkta czy coś takiego, ale zasadniczo akceptowała rozwiązanie, które przedstawiłeś, mimo że po drodze doszło do błędu rachunkowego. Mój matematyk w liceum z kolei miał zupełnie inne podejście. Jeżeli zrobiłeś błąd rachunkowy i później próbowałeś dokończyć zadanie, doprowadzić je do końca zamiast szukać błędu, to wtedy przychodzi mur potrzeba, o czym ty mówisz. Może i masz rację, ale zupełnie nie wiadomo, o co ci chodzi. No nie wiem. Natomiast tak, jeżeli popełniłeś błąd w zadaniu matematycznym i dalej próbowałeś mimo z tym błędem liczyć, no to wtedy miałeś 0 punktów za rozwiązanie tego zadania. Argumentował to w ten sposób, no takie wyobraźcie sobie proste zadanie, musicie sobie przejść przez ulicę. I nie ma czegoś takiego, że prawie ci się udało przejść przez ulicę, ponieważ na końcu jebnął cię samochód i cię zabił. Jejo, ejo, ejo, a potem dobry Jezu, a nasz Panie. No co, prawie dobrze? Udało ci się przejść przez ulicę? Nie, popełniłeś błąd. Nie wykonałeś zadania.
0: A może logiki powinno się uczyć już na wczesnym etapie edukacji młodych ludzi, bo to by wyszło chyba w większości na dobre, nie? Właśnie takie elementarne różne zagadnienia logiczne.
1: Akurat wiesz, akurat logika jako nauka tutaj nie za bardzo nam pomoże, bo mamy przede wszystkim dwie logiki wbrew pozorom, bo mamy logikę matematyczną, taką z tych podstawowych logik, gdzie mamy wartość tylko prawda i fałsz, mamy logikę filozoficzną i mamy logikę matematyczną, które nijak mają się do siebie tak naprawdę, ponieważ logika filozoficzna bardziej się opiera właśnie na tym humanistycznym aspekcie konstrukcji zdania i tak dalej, żeby było ono logiczne. Natomiast logika filozoficzna jest historią zupełnie inną, która dąży do zupełnie innych rzeczy, tak? Także tutaj, no nie wiem, no możemy próbować, tak? Fajnie by było, żeby ludziom dawać po prostu, wiesz, dawać jakąś wiedzę, ale to jeszcze nie sprawia, że oni z tej wiedzy skorzystają.
0: No właśnie, bo to trzeba się... Czegoś takiego, z tym trzeba obcować dłuższy czas, żeby to na przykład jakoś wsiąkło w nas, nie? Żeby potem myśleć bardziej tak logicznie na co dzień na przykład. A jak ktoś mało z tym obcuje, to może w drugą stronę mu się robi i taki jest, nie wiem, nielogiczny albo romantyczny. Może, jakie są przeciwieństwa bycia na przykład logicznym? Romantyk, lekkoduch, nie wiem.
1: Nie, ale tutaj znowu, to są pojęcia, które są obok, tak? Jeżeli nie jesteś logiczny, to jesteś nielogiczny, tak? Jeżeli wiesz, jeżeli nie wiem, no jeżeli masz takie 2 plus 2 równa się 4, no to logicznie 4 plus 4 równa się 8, tak? Czy coś tam, czy tam 4 minus 2 równa się 2, tak? Jeżeli twierdzisz, że jest inaczej, to zwyczajnie jesteś, prawda, nieukiem, tak? Aż sobie otworzę, bo tutaj miałem do tego przejść, co prawda, w tej mojej piątkowej audycji, ale czasu troszkę nie starczyło o błędach poznawczych, tylko sobie otworzę, znajdę notes.
0: A dołączył Etam do rozmowy. Witamy Etama.
2: Dołączył, cześć. Znowu miałem problem, słuchajcie. Co to jest w Skype'ie, że jak ktoś do mnie dzwoni, wciskam guzik, to się nie wciska. Fajny błąd, nie? Interfejs Windows się chyba popsuł.
0: Ten to ma zawsze coś tam popsute, kabelki nie styka, tu miało obejście, zrobiłem, przylutowałem, ale to idzie przez tablet i wraca do karty dźwiękowej i mam taki specjalnie sam napisałem sterownik. Przepraszam się,
2: zapytałem. No może nie aż tak dobrze, ale wczoraj mnie strasznie podczas swojej audycji furak zaskoczył, bo nie wiem skąd on wiedział, ma chyba jakiś szósty zmysł, mówi tak jak Etam z Amigą, a ja kurde akurat przy Amidze siedzę i dyskietki dłubię. Tak, dokładnie. Słuchaj, natomiast odnośnie logiki to jeszcze jest taka prosta logika, ja to prostą logiką nazywam, czyli jeżeli coś jest możliwe, to jest prawie pewne, że będzie, tak? Nie mam teraz może w głowie jakiegoś szybkiego przykładu, bo to wychodzi w życiu po prostu, w stosowaniu tego na co dzień. Natomiast jeżeli coś jest takiego no wprost, tak, na przykład coś tam robicie i coś wprost wynika, albo macie jakieś podejrzenie, to jest prawie pewne, że to jest, tak, że to będzie. Ale nie o tym chciałem mówić, skoro jest potrzeba na linii, to chciałem was tak poinformować, bo Klot zresztą zrobił test online w piątek odnośnie tych słynnych Voice to IP, bo jak wiecie, już teraz sobie karty nie kupicie tak od tak, sobie kupić bez dowodu, tak, musicie okazać się dowodem, jeszcze wam go, nie daj Boże, skserują i musicie być w pełni jawni, jeśli chodzi o kwestie tutaj SIM-ów. Natomiast no, niewiele osób mówiło o tym, czy ja w ogóle dotarłem w ostatniej chwili do forum, gdzie się okazało właśnie na zasadzie prostej logiki, że jak numer trzeba rejestrować również Voice to IP i przebrnąłem tutaj przez taką całą sieć, że tak powiem, zależności różnych i zapytań, łącznie z dzwonieniem do ministerstwa odnośnie ochrony danych osobowych, telekomunikacji i tak dalej. Temat prześledziłem. No i wyobraźcie sobie, że jest wielkie zaskoczenie. Zrobiłem pół na pół, 50-50. Połowę numerów zarejestrowałem, a połowę nie. I działają wszystkie. Także moja taka prosta logika tutaj jest taka, że po prostu operatorzy nie przestrzegają tego prawa, które właśnie weszło, z prostego względu, bo ilość formalności, które trzeba wypełnić, żeby ten numer Voice to IP zarejestrować, no w przypadku operatora GSM jest proste. Idziemy z dowodem do punktu i punkt jest, tak? Natomiast no tutaj niestety nie zadbali o to operatorzy wirtualni, żeby mieć punkty takie na mieście, no przynajmniej ci, których ja korzystam. Korzystam z trzech. Także gdyby się tak zdarzyło, że musieliby rzeczywiście wyłączać, to straciliby zwyczajnie 80%, a może i więcej klientów, tak? Także Klodowi działał numer z tego, co wiemy, bo słuchaliśmy w teorii chaosu, no i mi również, potwierdzam, działają wszystkie numery, których nie zarejestrowałem, także chyba poszli po rozum do głowy i zwyczajnie jak to w Polsce, jak kto chce, było jakieś takie przysłowie, musi to naruszyć, a w Polsce jak kto chce, i chyba tak, taką właśnie drogą poszli.
0: No tak jest często, że tak tylko straszą, na postrach, albo coś testują.
1: To znaczy wiecie, tutaj akurat prawo jasno mówi, że jeżeli doszłoby do sytuacji, że służby by się zgłosiły do firmy telekomunikacyjnej z prośbą o właśnie udostępnienie danych osobowych osoby, która korzystała z numeru X, a ta firma by rozłożyła ręce i stwierdziła, no sorry, nie mamy, no to wtedy dostają jakąś tam drakońską karę, no i wiadomo, że póki co tych kar nie będzie, bo te sprawy się jeszcze nie toczą, tak, a nikt nie będzie wpadał z kontrolą do firmy i sprawdzał, czy wszystkie paręnaście milionów numerów, którymi zarządza dana firma, faktycznie ma powiązane jakieś dane osobowe. Więc tutaj właśnie się zastanawiam. Natomiast druga rzecz, że jeżeli chodzi o operatorów komórkowych, właśnie nawet wirtualnych operatorów komórkowych, że też jest potrzebna jakaś akcja typu wylogowanie i zalogowanie się do sieci, żeby można było cię odłączyć w tym drugim logowaniu, tak? Bo jeżeli już jesteś zalogowany, no to możesz na tej swojej sesji jechać tak naprawdę miesiącami, jeżeli cały czas jesteś w zasięgu i tak dalej, nie powinno być problemu. Natomiast wiecie, to jest coś nowego, tak? I nasze firmy telekomunikacyjne też musiały wprowadzić nowe rozwiązania. I ilekroć wprowadzasz nowe rozwiązanie, no to się okazuje, że w momencie wprowadzenia tego nowego rozwiązania okazuje się, że coś do końca nie działa, więc każda technologia musi dorosnąć.
0: Co my tu mamy? Niezarejestrowana broń nielegalna, 5 lat. Narkotyki, za to dostaniesz 8 lat. Ale najlepsze jest to, niezarejestrowana karta SIM. Stary, dostaniesz za to minimum 10 lat.
2: Ale słuchajcie, najlepsze co jest, że jak dzwoniłem do tego Ministerstwa Telekomunikacji, bo znaczy w ogóle po co dzwoniłem? Znaczy ja nagranie zrobiłem tych wszystkich rozmów i ciągle montuję, bo tam jest kupę rzeczy do wypipczenia i do zmiany głosu, bo tam nie wszyscy się zgodzili na to, żebym ich z głosu, że tak powiem, puszczał, także muszę pozmieniać ten głos. To nie jest takie proste, bo się w to nigdy nie bawiłem. Także o co chodzi tak dokładnie? Jak dzwoniłem do tego Ministerstwa Telekomunikacji, to sami ci ludzie, którzy przyjmowali telefon, notabene ciekawostka, jak zadzwoniłem, to pierwszy tam zawsze jest taka Katarynka, nie, że mówi, jak dzwonisz w takiej sprawie, to jeden taki, to dwa i tak dalej, nie? No i pod pierwszą pozycją wyobraźcie sobie, że było, jeżeli dzwonisz z pretensjami w sprawie SIM, wciśnij jeden. Także oni doskonale już wiedzieli, że ludzie dzwonią i rzeczywiście dzwonią tam. Natomiast sama babka, która to odbierała te telefony, się śmiała z tej ustawy, mówiła, że to jest głupota oczywiście. Bo jest to głupota, no w tej chwili mam na przykład otwartą zakładkę Irish Voice to IP, mogę sobie bez problemu założyć tam z jakąś kwotą już taką darmową, taki Voice to IP od ręki w ciągu 5 minut. I będę miał na telefonie, bo jest do tego też aplikacja, także. Natomiast to, co potrzeba, mówisz odnośnie logowania i wylogowania. Robiłem te dwie opcje, to znaczy próbowałem się zalogować, wylogować u jednego operatora i działa. Natomiast mam też jeden operator, jest cały czas włączony na aplikacji mobilnej i nie był wylogowywany w ogóle. Także być może bym się wylogował, bo wiesz, oni żądają strasznie dużo rzeczy. Ja się po prostu zmartwiłem bardzo, bo był telefon, na którym mi bardzo zależało, żeby zatrzymać. To nie jest mój telefon, tylko ojca. I powiem wam, że po prostu przeszedłem tutaj naprawdę straszną drogę przez mękę, żeby oni mi tego telefonu nie wyłączyli, bo wyobraźcie sobie, że oni żądają tego, żeby iść do notariusza i żeby po prostu notarialnie zrobić akt notarialny tego, że się jest sobą, tak? Wysłać im papiery z kserami dowodów i tak dalej, co jest nielegalne, notabene, bo zadzwoniłem później do tego całego ministra ochrony danych osobowych i czy tam inspektoratu. No i okazało się, że ona mówi, że absolutnie to jest niekonieczne, bo powinni mieć rubrykę NIP, nie NIP, tylko ten PESEL u siebie w tym, i nic więcej nie powinno być robione, żadnych ksera, nic takiego. Także naprawdę tam była strasznie zawiła sprawa, żeby to załatwić. Udało mi się to załatwić w końcu, no ale drogę to będziecie mieć nagranie z tego, jaką przeszedłem, bo to było 3 godziny telefonów i rozmów. Rozmów łącznie ze złożeniem oficjalnej skargi na jednego z operatorów, że nielegalnie próbuje pozyskać dane osobowe. Także była interwencja też w tej sprawie. No troszeczkę się przyczyniłem tutaj, że tak powiem, bo już następny raz, kiedy odbierali telefon u operatora, to już nie robili problemów.
1: No tak, no tutaj z tymi skanami dowodów, wiecie, no pewne firmy właśnie nie mające tych stacjonarnych jednostek, faktycznie no nie bardzo miały za bardzo opcji, ale faktem jest, że jeżeli wyślesz takiego SMS-a, że do wszystkich swoich abonentów, że wszystkich swoich użytkowników, że słuchaj, wyślij nam teraz swój skan dowodu, bo jak nie, to cię wyłączymy, to te 80% ten skan dowodu wyślę i w razie czego będą chronieni. Pamiętajcie, że to nie obywatel dostanie po dupie, jeżeli będzie korzystał z niezarejestrowanego SIM-a, tylko operator telekomunikacyjny dostanie po dupie.
2: Tak, ale jeszcze wam powiem jedną ciekawostkę, bo była tutaj taka rozmowa kiedyś na temat tego, że na aukcjach w internecie są dostępne karty SIM. Notabene jeden z dużych portali naszych, już nie pamiętam który, cytował, to znaczy wklejał linki tych aukcji i mówił, że no proszę bardzo, to weszła ustawa, która jest bublem legislacyjnym, bo można kupić karty SIM. No i powiem wam, że prześledziłem, że tak powiem, te aukcje. Jest taka jedna ciekawostka. Na każde miasto jest mniej więcej jedna taka aukcja, gdzie człowiek oferuje, podaje swój numer telefonu do siebie, oferuje takie karty. I jest taka ciekawostka, że w każdym mieście, Wrocław, Szczecin, Kraków, Warszawa, jest jedna osoba, która takie karty we wszystkich operatorów oferuje, bez ograniczeń. Podaje też swój telefon kontaktowy, podaje adres zamieszkania od razu na tej aukcji. Ale nie chcę się umówić osobiście. Wiem, bo sprawdzałem, dzwoniłem do kilku z nich i próbowałem się umówić na mieście. Nie ma takiej szansy. Ale jeszcze jest jedna ciekawostka, że wszystkie te takie miniaturki, jak są te takie miniaturki aukcji, obrazki takie przy aukcjach wyświetlane, są zrobione tak, jakby to robił jeden grafik. Po prostu są niemal identyczne. Moje podejrzenie jest takie, że to służby sprzedają te karty i można, kupując przez Allegro będziemy mieć po prostu zarejestrowane, bo wiadomo, że musimy swój adres podać.
1: Znaczy, do wysyłki. Raczej tutaj podejrzewam jakąś zorganizowaną organizację albo przestępczą, albo cyberterrorystyczną, która faktycznie kupuje tego SIM-a, rejestruje właśnie na pana Żula. To co podczas ostatniej teorii chaosu mówiłem, tak? Jeżeli ta karta SIM jest zarejestrowana, oni tam potem dokonują jakiegoś lewego ruchu przy użyciu tej karty SIM i to się później odłoży w służbach i za pół roku zapukają do waszych drzwi smutni panowie, ponieważ zauważą, że wy się logowaliście swoją komórką trzymaną w kieszeni do BTS-a tutaj i prędzej czy później smutni panowie przyjdą i już nie będzie tutaj pytania, na kogo ta karta SIM jest zarejestrowana, bo tam dojdą, że do Żula. Nie będzie, że proszę pana, ale ja to kupiłem na Allegro, tylko proszę pana, pan korzysta z karty SIM, która została wykorzystana do przestępstwa, tak? I o ile jeszcze do niedawna, no to taka karta SIM kosztuje 5 zł, wkładasz, używasz raz do jakiegoś przestępstwa i ją wyrzucasz, a teraz się okazuje, że jeszcze można na tym zarobić.
2: No tak, zgadza się. Znaczy wiesz co, ja w ogóle jestem, znaczy ja troszkę się boję takie rzeczy mówić, bo wiesz, że lepiej nawet w radiu dziś nie nagrywać takich rzeczy, ale ja ci powiem, gdybym ja był, zawsze się stawiam, to jest ta właśnie prosta logika, że się stawiam zawsze w miejscu tej osoby, która wymyśla takie rzeczy, żeby na przykład inwigilować, to ja bym zrobił zupełnie inną akcję, ja bym po prostu nakazał rejestrację wszystkich urządzeń telefonicznych, bo tam jest przecież e-mail, który notabene też można zmienić, ale to już jest dosyć trudne, tak, to jest w porównaniu z kupieniem przez Żula, no to już trzeba byłoby telefon kupować na Żula, tak. I rejestrować po prostu urządzenia i tyle. No i to jest kolejny stopień, że tak powiem, dalsza droga jak gdyby tego, nie? Chociaż niewykluczone, że wpadną na pomysł zrobienia akcji, ponieważ będzie dużo niezarejestrowanych telefonów, żeby na przykład odesłać im PESEL swój, odesłać SMS-em zwrotnym, tak? I potwierdzić raz na rok. Też tak może być. Naprawdę tutaj można jeszcze lepiej to wymyśleć i jak jacyś panowie nas słuchają, to boję się to mówić, bo jeszcze któryś dostanie premię za wymyślenie kolejnego stopnia inwigilacji.
3: Smutni panowie dwaj. Może nas słuchają. No, jakieś inne, weselsze może tematy, bo tak trochę zaczynam tu przysypiać chyba.
2: Ale wiesz, to są bardzo ważne tematy, bo one dotyczą praktyczne,
3: nie, ja wiem, bardzo ważne, tak. A jakieś inne, takie bardziej humorystyczne tematy.
2: O, no to widzisz, to opowiem wam humorystycznie tę anegdotkę związaną z Amigą. Co zrobiłem? Bo wsadziłem kartę, taką dosyć nietypową kartę, którą koledze odsprzedałem. Kartę taką do Amigi i po prostu tak ją wsadziłem, że dzisiaj musiałem rozkręcić do ostatniej śrubki Amigę, żeby ją wyjąć z powrotem. Także taki humorystyczny, po prostu narobiłem sobie roboty, ale musiałem sprawdzić, bo przeleżała w szufladzie dosyć długo. Także bardzo smutna, a tak klołem jak szef, co jest nie w moim stylu, no ale niestety sprzęt trzeba, jak się komuś odsprzedaje czy odstępuje, to trzeba sprawdzić. Nie ma tak, że darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, a się jednak zagląda.
3: Zagląda się i nie tylko w zęby, wszędzie trzeba zaglądać przed ale zakupem konia. Ale ja wam powiem tak,
2: że retro wraca w wielkim stylu i to nie jest tylko kwestia komputera, że tam Amiga, ja i Amiga, tak? To są komputery ZX Spectrum, to co kiedyś ty miałeś, Acorny, chociaż nie jest u nas to popularne, ale ostatnio znalazłem stronę człowieka, który się specjalizuje w tym, że odbudowuje, ale nie w formie takiej, że kupuje stary sprzęt i go regeneruje, nie. Używając tych wszystkich płyt typu Raspberry Pi na przykład, takich mini PC-tków, które są w tej chwili dostępne, tworzy po prostu komputer, który wygląda jak ten stary komputer, czyli rzeźbi tam sobie, nie wiem, w aluminium, w jakimś tam drewnie, jakie tam są możliwości. On ma to, nie wiem, być może drukarki 3D. I odbudowuje te komputery po prostu na takiej zasadzie, że tworzy je z autentycznie nowego sprzętu, tak, ale one emulują jak gdyby na starcie te komputery i bardzo fajny klimat. Tam ma dużo klientów z tego, powiem szczerze. I dużo jest też osób elektroników. W świecie Amigi ja to obserwuję, ale również są właśnie na tych Atari i tak dalej, które, o widzę, że zanudziłem potrzebę.
3: Skoczył sobie po browarka. Jeszcze myślę, dołączy do nas. No, fajne zjawisko, tworzenie tych różnych takich atrap, można powiedzieć, czy to automatów arcade'owych, czy właśnie starych jakichś konsol, komputery, ale z bebechami nowoczesnymi, to mi się podoba, bo to jest, no nie oszukujmy się, wygodne jest używać takiego urządzenia, które działa płynnie, jest szybkie, mamy wszystkie w ROMie, na karcie jakieś mamy już te wszystkie ROMy załadowane. No niektórzy sobie robią na przykład takie emulatorki tych starych automatowych gier. Ciekawe, czy tutaj z Amigą dałoby się coś poczarować i zrobić jakąś bardzo nietypową Amigę. No właśnie, i zawsze się tu pytanie pojawia, czy to by jeszcze była Amiga?
2: No właśnie, tutaj się ludzie dzielą na forum, na którym ja się udzielam, na dwóch, na koszernych i niekoszernych. Koszerni to są ci, którzy kupują te karty, protezy, które są na układach PGA, czyli takich układach, które od strony sprzętu jak gdyby emulują stare procesory, czyli jest jakiś taki wsad, jak gdyby BIOS do tego, który emuluje stary procesor. Natomiast są też tacy, którzy są koszerni i którzy chcą po prostu starego sprzętu, czyli nowe karty, jeżeli nawet wychodzą przez elektroników robione, ale na tych starych, oryginalnych procesorach, nie? Także ja chyba należę do tych drugich, którzy jednak wolą koszer. Tak wczoraj sobie zapuściłem właśnie, jak Furak nadawał audycję, tak sobie zapuściłem, słuchałem jego i zapuściłem sobie, zacząłem formatować dyskietki. Powiem ci szczerze, że mnie nie bawi za bardzo to wszystkie zgrywania na karty. Wolę jednak dyskietkę. Ja wiem, że co piąta jest tylko sprawna, ale włożyć, posłuchać, jak ta stacja ładnie gra, bo to też ma swój urok i sobie odpalić na przykład na projektorze na ścianie Lotusa albo jakiegoś tam jak to się nazywało, Another World na przykład, nie?
3: No tak, ale to trzeba by mieć od razu odpowiedni joystick też taki w starym stylu, te charakterystyczne stare joysticki, najpopularniejszą, jedną z popularniejszych marek był Quickshot, pamiętam.
2: Tak, mam cztery sztuki.
3: Był ciekawostką, mógł być jedyny polski joystick wyprodukowany, tak jakby wymyślony tu w Polsce, wyprodukowany. On się nazywał MAT, to była firma, ale on się nazywał Skorpion bodajże, bo przypominał kształtem trochę Skorpiona. Miał fajny, jak na tamte czasy, design, myślę.
2: Skorpion. W ogóle opakowanie było ciekawe, bo opakowanie było w kształcie piramidki, nie wiem, czy pamiętasz.
3: O, proszę.
2: To były takie piramidkowe i powiem ci więcej, że maty są nadal produkowane. One były w wersji właśnie do takiej uniwersalnej, czyli tej takiej dziewięciopinowej, gdzie to pasowało i do starych komodorków, i do Atari, i do Amigi, i do Atari ST. Natomiast niewykluczone, że gdzieś widziałem ostatnio właśnie jakaś seria wyszła tych matów, odnowiona taka. One są w dosyć dobrej cenie i są bardzo, bardzo wytrzymałe podobno te joysticki. Także na tych wszystkich imprezach retro są wykorzystywane, żeby sobie publiczność pograła po prostu.
3: Jest to ogólnie moda na retro, która się wdarła już wiele lat temu, ale to zaowocowało między innymi takim też powrotem do grafiki oldschoolowej. No przecież Minecraft jest grą bardzo taką retro wizualnie, no strasznie, to taki rozpikselowany totalnie świat, tylko że w 3D. ja teraz się będę musiał trochę wkręcić w temat Minecrafta w najbliższym czasie. No, bo przygotowuję dla jednego serwisu czasami różne grafiki związane z Minecraftem.

0: za darmo, to już prawa autorskie nie obejmują ich, z tego co wiem. I te wszystkie Alien Breedy, nie Alien Breedy, naprawdę bardzo fajna zabawa, ale Zenon dołączył, widzę.
1: Tak, i może nas wyciągnie trochę z takiego, bo idziemy już tak coraz bardziej nerdowsko, już się tu formaty dyskietek pojawiają, zaraz będzie to ten, bad sektory, formaty, nie, to już za wiele może być dla niektórych. A co powie Zenon właśnie? Cześć Zenon.
2: No cześć, co wam powiem? Właśnie sobie w tym momencie nawet pinkam, kurde, w taką grę, która jest z 2015 roku bodajże, a wygląda jak Fallout 2, nazywa się Underrail i generalnie jest takim jakby, nie wiem, no Falloutem 2, kurde, który się dzieje w świecie metra, w jakimś totalnym świecie, gdzie jest tylko podziemie i ludzie już nawet zapomnieli, dlaczego świat się rozpieprzył. I ogromna jest branża gier, które celowo są jakoś zapóźnione technicznie. To wam powiem. I super, nie? I bardzo mnie to cieszy, jak mam być szczery.
1: Zapóźnione jak zapóźnione. Często się robi dzisiaj oldschoolową grafikę, opartą właśnie o jakiś pixel art czy coś, ale wzbogaca się to takimi fajnymi efektami i możliwościami silników graficznych, że wygląda to... wygląda to ciekawie i porządnie, nie? Mimo że jest oldschoolowe, to też są różne rodzaje. Są też takie trendy, żeby zrobić jakąś grę z taką okrutną grafiką, nie? Jakieś tam rysowane węglem, poskanowane, też takie były gry. Albo jeszcze inaczej, nie? Zrobić powrót do low poly, czyli do modelowania tych obiektów w grach 3D, tak żeby miały jak najmniej tych ścianek, czyli poligonów i face'ów i tak dalej, no to...
2: To masz w Minecraftie twoim właśnie, tak?
1: No, ale to też... Cel shading, dużo różnych takich jest trendów i technik w sumie związanych z wyświetlaniem grafiki. No ale może jakiś inny temat, może pokrewny, czy zupełnie inny. Masz, Zenonek, coś ciekawego?
2: Jeżeli chodzi o pokrewny temat, no to po raz enty zagaję, że bardzo mi się podoba, że muzyka New Retrowave jakoś cały czas do przodu i się roznosi, nie? Jakoś tam propaguje. Generalnie, czyli muzyka elektroniczna utrzymana w klimatach soundtracków z lat 80. Nie? Czyli na przykład jak popatrzycie sobie, no i plus jeszcze cały ten klimat lat 80. logo Nocnego Rady jest bardzo w tym stylu, jest no mega w tym stylu, szczerze powiedziawszy.
1: No, ja i, no i zdradził nową playlistę. Jaka będzie, no? Nie, bo akurat się śmieję, bo się też chciałbym właśnie zrobić nową playlistę za jakiś czas w stylu bardziej właśnie new... Jak to się nazywa? New Wave?
2: New
1: czy...
2: Wave.
1: No, elektroniki, trochę więcej. Stara playlista autorstwa Claude'a była, jest jeszcze i będzie pewnie przez jakiś czas. Znakomicie, myślę, się sprawdza. Jest taka relaksująca i... No, nie męcząca. Można z nią zasypiać po prostu. Jak się skończy audycja, to gra dalej sobie auto DJ i nie zerwie was w środku nocy jakiś szatanista śpiewający na przykład albo jakiś Czesław Niemen, który wam będzie nam śpiewał, kurde, w ono piątej, a tylko sobie cichutko gra bluesik, jazzik i tak ma być właśnie.
2: No, generalnie się czujesz, jakbyś, kurde, soundtrack z Fallouta miał, nie?
1: No, też takie się pojawiają opinie, że kojarzy się to, tak, faktycznie, z Radio Galaxy News.
2: Co chwilę zapodaje Louis Armstrong, przecież jakąś trąbkę i jest fajnie, nie?
0: No, też to zauważyłem.
2: To mi się nie podoba, że kurde, coraz częściej się tam wokal w te kawałki wkręca i to jest takie, no, moim zdaniem niekorzystne, ale to jest cena, którą się płaci za popularność, tak mi się wydaje.
1: Dokładnie. No, tak. Stare playlisty nie znikną, zostaną dalej zachowane. I za jakiś czas może powrócą sobie. Na szczęście jest teraz trochę więcej przestrzeni, chyba jeszcze nawet dyskowej na auto DJ-a, więc można sobie poczarować, że raz włączyć jedną, raz włączyć drugą. I myślałem, żeby robić takie po prostu... akcje, że w jednym miesiącu jest jeden temat, nie, a w następnych zmieniamy klimat muzyczny na jakiś inny. Można,
2: pytanie, kto tego słucha, nie?
1: No właśnie, wbrew pozorom słucha trochę osób.
0: Słucham. Na spacerach z psem na przykład bardzo fajnie się słucha.
1: Ja też się nauczyłem trochę słuchać

0: radia też nie tylko jak są audycje na żywo i tak się wkręciłem, bo jest... Poza tym, no to mówię, ludzie czasami to włączają jeszcze przed audycją, bo sobie już czekają i sobie chwilę posłuchają. Inni nie wyłączają radia po skończeniu audycji, tylko sobie jeszcze gra jakiś czas, na przykład przez 20 minut, dopiero potem ktoś zmienia. Ja patrzę na liczbę słuchaczy i widzę, że troszkę spada po audycjach, ale sporo osób zostaje sobie na przykład i słucha. Albo jest wcześniej, nie? Przed. I od razu też pełni to rolę taką informacyjną, bo od razu wiadomo, czy to jeszcze auto DJ sobie gra, czy już audycja, nie? No, mam nadzieję, że nowa playlista za jakiś czas też Wam się spodoba. Możecie ewentualnie jakieś propozycje swoje też tutaj rzucać. Ale trzymajmy się może klimatów tego właśnie, klimatów elektroniki, o, żeby zrobić po prostu szeroko rozumiana elektronika. Mogą być new wave'y, retro wave'y, cold wave'y i inne.
1: No, Krawiec, a powiedz mi, a kiedy przesuniesz slidera na główny? Bo ja to też mogę zrobić, nie? Tylko powiedz mi, na którego byś chciał. Bo ten transhumanizm to już tam jest trochę czasu, a tak zdradzę w tajemnicy, Furek i tak tego nie zobaczy za bardzo.
0: Nie, no ale właśnie to... Nie, no tak, ten slider to porażka kompletna, on tak jest, ale jakoby mogło go nie być, że tak poetycko powiem. Nie, no trzeba to oczywiście poprawić, zmienić, zaktualizować. Pracuję nad tym, pracuję nad aktualizacjami nad stronę cały czas i będzie taka większa aktualizacja. Sporo się rzeczy pozmienia. No i tak robię trochę, żeby to było tak na raz, nie? No już właśnie kończę, więc będzie się
1: działo. Pamiętam, jak kiedyś mówiłem, jak sobie słuchałem audycji sprzed, tam powiedzmy teraz już 2 lat i tak... tej audycji sprzed 2 lat, tak gadałeś, no już się strona tutaj robi, w ogóle wszystko już jest skończone.
0: No, no tak, tak.
1: No. Kiedy zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać i w ogóle, nie, że tak powiem. No.
2: A Eta, masz... Zrobi Krawiec, jak nie będzie miał ciśnienia, to zrobi. Ja też coś nad czymś pracuję. Bawię się właśnie nad, pastwię się właściwie nad serwisem Radionomy, który mi tutaj Tomek, który czasami występuje jako agent prowadzący, oficer prowadzący, zaproponował. No i to jest bardzo fajny serwis. Znaczy, on jest troszeczkę taki skomplikowany w ustawieniach, ale to jest takie radio, które jest całkowicie darmowe i pozwala na naprawdę takim kalendarzykiem wręcz sterować, kiedy co się ma pojawiać. Muszę to dopiero rozgryźć, tak? Bo to jest dosyć złożone i w języku, którego nie do końca rozumiem. Natomiast niedługo być może usłyszycie taką moją playlistę i będzie się zaczynała w ten sposób. Tu program drugi nocnego radia.
0: To... No proszę,
2: kanał lewy, kanał prawy. Nie wiem, czy pamiętacie, to w Trójce zawsze
1: oj,
2: było.
1: Oj tak, było jak ten, jak zaczynali albo kończyli nadawanie, to wszystko w telewizji tam sprawdzali, czy śmiga jak trzeba. Nie?
2: Stworzę własną szowinistyczną playlistę, ale to będzie playlista nie tyle z muzyką, chociaż będzie tam, będą tam przerywniki, ale to już takie moje, to będą też techno, elektryczna muzyka generalnie, ale troszeczkę innego rodzaju. Natomiast brakuje mi czegoś takiego, co było kiedyś w Radiu na Fali, to znaczy długi czas playlista Radia na Fali miała taki jak gdyby takie archiwum odtwarzane z taśmy, tak, że tam leciały kolejne te audycje i ja na przykład bardzo często właśnie w ten sposób się zapoznawałem, zresztą podobnie w tej chwili jest chyba w kontestacji, że są te stare audycje, tylko to trzeba dobrze pomyśleć, żeby one się odpowiednio dobrze zapętlały i jeszcze w jakiś sposób losowy mieszały ze sobą, żeby to nie sprawiało wrażenia zapętlonych 2-3 audycji w kółko, nie?
0: Tak, to faktycznie jest takie rozwiązanie dla nowych, którzy przychodzą i pierwsze co robią, to sobie klikają po prostu na Słuchaj radia i pierwszy kontakt i albo usłyszy muzykę, albo radio gadane. No, to faktycznie jest dla tej grupy.
1: Bardzo no, ja powiem, że dzisiaj oglądałem taką grupę na Facebooku, tam przedstaw swojego prowadzącego radio czy coś, tam jest parę takich grupek na Facebooku, one nie są za dużo, mają gdzieś tak po 500 chyba czy 1000 tych tam ludzi i jest pierdyliar takich radyjek kurde w Polsce, takich pomniejszych internetowych, nie?
0: Ja jakoś szukałem, dobry. Jakoś nic nie znalazłem ciekawego oprócz tych, co znam, ale mówisz, że są radyjki?
1: No, grają jakieś tu muzykę house, tu coś, szukam DJ-a, który przyszedł mutację, takie jakieś ogłoszenie.
0: A, jest, takie, że sama muzyka sobie gra, tak?
2: No takiej tacy chrisi o poranku, jak w tym, jak...
1: Nie sądzę, żeby to były chrisy o poranku. To właśnie Chrisy o poranku to są tutaj, tak?
2: No wiesz co, nie do końca. Znaczy, u nas brakuje rzeczywiście czegoś takiego, żeby w małych miejscowościach, takich powiedzmy typu 20 tysięcy osób, żeby były takie właśnie lokalne, jednoosobowe radia. To jest w Stanach bardzo popularne i oni mają rzeczywiście eter do dyspozycji, tam zasięg 20-30 kilometrów, nie więcej. I czegoś takiego brakuje, bo jednak internet, radio internetowe taką na taką lokalną skalę to jednak jest, no jeszcze no nie jest to dla każdego, tak? Chociaż są w tej chwili w tunerach, tych nowych tunerach radiowych, które są dostępne jako wieże, można znaleźć różnego rodzaju właśnie takie playery w tych radiach, jak gdyby wieżyczkach, które potrafią odtwarzać streaming. Ja nawet znalazłem ostatnio w PSP, w najnowszym software'ze do PSP konsoli, znalazłem radio internetowe i chyba sobie spróbuję to postawić, żeby zobaczyć, jak to będzie chodziło na konsoli. Ale się Jacek widzę przyłączył, o, to będzie coś ciekawego teraz.
0: I to ja jestem dupowłazem. Nie, żartowałem.
3: Kto jest dupowłazem?
0: Nie, już się zaśmiałem, bo Etem tak mówi, o, Jacek, to pewnie będzie coś ciekawego.
2: Ja jak widzę ikonę Jacka, od razu mam ochotę wyrzeźbić z tego, co, nie wiem, to wygląda jak blacha aluminiowa, wyrzeźbić obudowę do Amigi, taką ładną, blaszaną.
0: A może żelaznego karła dałoby się z tego zbudować? Nawet przygotowałem dzisiaj właśnie dwa przerywniki, z nie tylko dla orłów i w tym przygody żelaznego karła. To może, nie wiem, czy ty, blacha, jesteś jakoś spokrewniony z żelaznym karłem?
3: Tak, żelaznego penisa. Żelaznego penisa, pewnie. Ale to prawda, co mówił Zenon, tych radiów internetowych rzeczywiście jest sporo. Część z nich, to może troszeczkę takie historyczne dzieje moich kontaktów z radiem, już chyba kiedyś o tym mówiłem, ale trudno, to ci, którzy nie słyszeli wtedy, bo to chyba nie było na antenie, ja kiedyś miałem do czynienia, to zresztą do dnia dzisiejszego gdzieś tam w jakichś archiwach internetu jest do znalezienia, miałem do czynienia z czymś, co się nazywało Radio Bawełna. Zresztą Bawełna Records do dnia dzisiejszego istnieje. To jest taka niszowa wytwórnia, tam dosłownie tworzona przez parę osób. Oni zajmują się taką muzyką typu lounge music, typu chill out, ambient, w tym jazz, smooth jazz, acid jazz. I to było mimo tego, że niszowe radyjko, to trzeba przyznać, że to było tworzone radyjko przez profesjonalistów, bo tam na przykład gdzieś tam jeszcze w takiej formie tekstowej miałem kontakt, z tego co pamiętam, chyba głównie mailowy, z człowiekiem, który jest w pierwszej piątce, ja zapomniałem, jak to dokładnie profesjonalnie się nazywa, w pierwszej piątce ludzi w Europie, którzy zajmują się oświetleniem w dużych klubach. W sensie gość przy pomocy odpowiedniego kontrolera zarządza takim oświetleniem. No i to jest podobno wybitna sztuka. Nie jest wielu takich ludzi na świecie, którzy czymś takim się zajmują. To oni mieli bardzo ciekawy model biznesowy. Zupełnie inny niż ten, powiedzmy, model crowdfundingowy, tak? Który raz sobie chwalimy, a raz na niego sramy, no bo wpływy są takie, jakie są. Oni mieli model biznesowy taki, że brali od najczęściej na zachodzie, tak? Brali albo bezpośrednio od artystów jakieś próbki, albo od wytwórni fonograficznych na zachodzie brali próbki i z tego się utrzymywali, w sensie z takiej muzycznej promocji. Po prostu wytwórnie im płaciły jakieś tam grosze, podejrzewam, że w funtach czy też w euro to były grosze, ale w przeliczeniu na złotówki to już się robiły jakieś tam pieniądze wystarczające na utrzymanie radia. No ale jak się okazało, ten model biznesowy nie przetrwał, bo finalnie tam po jakiejś tam dłuższej przerwie, z tego co sobie przypominam, jak zobaczyłem stronę Radia Bawełna, to właśnie z przyczyn finansowych zawiesili działalność, no i potem już tej działalności nie wskrzesili, a muszę przyznać, że to było jedno z lepszych, jeżeli nie jedyne, tego typu radio czysto muzyczne, z jakim miałem kontakt. Pamiętam, jak tam na na gadu-gadu chyba. Na gadu-gadu wysłałem tam im jakiś komentarz. Było dwóch takich cwaniaków, którzy prowadzili taką dosyć długą audycję w nocy dotyczącą muzyki house. I zrobiłem jakieś tam porównanie, że jakieś tam bity są także wykorzystywane w techno. Matko, jak tych dwóch mnie zbeształo, jak się po mnie przejechali, po prostu jak po burej suce, że to nic z techno nie ma wspólnego, że ten pan Jacek to pewnie jest niewyedukowany. Także... Także to, z czego ty ostatnio się, Krawiec, śmiałeś, że był taki moment, gdzie powiedzmy pośród tych radiów, nie będę już tutaj wymieniać domen, tak, które ty znasz i które weterani radia znają, tak, to nie było tak, że tylko i wyłącznie pośród nadających w takich radiach była taka maniera do orania swoich własnych słuchaczy w Radiu Bawełna, które w ogóle nie miało nic wspólnego, jakby nazwijmy to ogólnie, ze środowiskiem wolnościowym, no też była taka maniera do tego, żeby besztać swoich własnych słuchaczy. Aczkolwiek klimatem to w ogóle nie przypominało. A oni też tam mieli czat na przykład, ale klimatem to w ogóle nie przypominało tego, co na przykład jest w nocnym radiu. Chociaż takich dyskusji między poszczególnymi kawałkami też było sporo, ale na przykład no to już były dyskusje takie głównie tyczące się muzyki, tak?
0: No ciekawe tak. Rzeczy, trochę pomoderuję tutaj i będę przekazywał głos, bo już nas jest tutaj w naszej tu spelunie trochę i może teraz potrzeba. Proszę też o jakieś krótsze wypowiedzi tutaj.
4: Nie, jasne, ja chciałem tylko tak, wiesz, trochę... tak porównać właśnie ten model biznesowy, który Jacku przytoczyłeś, z modelem biznesowym nocnego radia, czyli w momencie, kiedy możemy sobie na to pozwolić, to rzucimy sobie jakiś tam ochłap Krawcowi, a jeżeli nawet nie rzucimy, to wtedy kotu zje pasztet, do czego się dzisiaj przyznał na początku audycji, więc...
2: Serca.
1: Kto nie zjadł żarcia dla psa albo kota, pierwszy rzuci kamieniem.
0: Widzisz, i to znalazłeś fejka. Fejka newsa, że Krawiec zjadł kotu pasztet. To błędny, fałszywy, dezinformacja, bo tak naprawdę chodziło o serca, kurze.
4: No niestety gang pedofilii ze mną stoi i tutaj już ściąga swoje spodnie, więc musiałem to powiedzieć, zmusili mnie do tego. Zresztą mój kot jest nieletni, twoja Zuzia już jest pełnoletnia, 18 lat kończy, tak? Natomiast mój niestety... Muszę sprawdzić w książeczce, ile ta cholera ma. Coś koło 7.
0: Okej. Etam, Zenon, coś wniesiecie do tej jakże...
2: A skoro o radiu mowa... Właśnie, skoro o radiu mowa, to ja tak powiem wam taką rzecz zasłyszaną od znajomej, która kiedyś się włączyła w trakcie audycji i ostatnio mi o tym opowiadała, że słuchała takiego niesamowitego, jak określiła, prowadzącego z niesamowitym głosem radiowym Krawca, pochwaliła cię, a następnie powiedziała, ale był tam też taki, który zadzwonił, taki jakiś pancerz, rycerz, ja mówię, blacha, tak mu wsiadł tam na głowę i wiercił mu dziurę w brzuchu, no aż strasznie, chłopak się bronił przed nim, jak tylko mógł, a ten mu coś tam wciskał, jakiś projekt, coś tam. Wszystko wyjaśniłem, wyprostowałem oczywiście, że obaj są fajni i tego, no ale tak tutaj tego, zaraz Jacek się na mnie wyrzuje, zdanie.
0: Obaj są fajni.
3: Ale tylko nie wciskał, Etam, tylko nie wciskał.
2: Przekazuję tylko, jak to odebrała osoba zupełnie niezwiązana z radiem, którym po prostu kiedyś podałem linka, żeby posłuchała sobie. No i tak, taka zupełnie luźna rozmowa. No i właśnie tak to mniej więcej wyglądało. No.
0: Czy blacha jest fajny, to ja nie wiem.
1: Ja wam tylko powiem, że tak technicznie, jak na starsze standardy, to mamy 11 słuchaczy teraz, tak de facto, przynajmniej na czacie, bo skoro mamy dwa razy większą przepustowość teraz i wszystko, no to kurde, słabo.
0: Nie, na żywo słucha około 60 osób.
1: No, ale to podziel przez dwa, mój drogi, bo kiedyś był mniejszy stream, a teraz większe możliwości je procentowo mniej wykorzystujemy.
0: co to jakiś tu działacz jesteś, kurczę, i... roboty, możemy, damy radę, tak, dwa razy większa przepustowość, dwa razy więcej słuchających, nowy plan na 2017.
1: To pan ten, widzieliście kiedyś ten algorytm przemówienia dla komunisty, jak tam było, że tutaj...
4: Żeby tylko dla komunisty.
1: Tak, tak, dla wszystkich teraz. Tutaj wspólnym wysiłkiem za tam pod przewodnictwem partii. Tak,
0: zróbmy taką strukturę tutaj u nas, słuchajcie. Czemu nie? Ja dobrze zdradzę. Planuję zrobić serię orderów z modeliny. Już zacząłem tworzyć. Będę rozdawał najbardziej zasłużonym tutaj, którzy się jakby wicie, rozumicie.
4: My to ja poproszę tu... order z ziemniaka z pieczątką z buraka.
1: A nie, no to stary, to przecież zlicencjonowane, to w Londynie się robi takie rzeczy.
4: A nie, naturka, man.
3: Ja wam powiem, że osobiście nie rozumiem. Nie rozumiem takiego, jakby to powiedzieć, dworowania sobie, czy nabijania się, czy jak to zwał, tak zwał. Nie z orderów, tylko nabijania się z jakichś form współpracy, bo to troszeczkę prawda jest taka, że polski podcasting ma tak jak się ma, czy też nie ma się w ogóle, tak? No może za wyjątkiem pewnych przebłysków, których nie jest dużo i też jakby niespecjalnie pieniądze za tymi przebłyskami stoją, a bardziej lokalny fame. No słabość tego wszystkiego wynika z takiego chorego indywidualizmu. Tak? I właśnie braku jakiejkolwiek chęci do współpracy, tak? Ja sam, tak? A potem jak przychodzi do jakiegoś tam tworzenia efektu skali, tak? No to się okazuje, że nie jestem w stanie dać rady, no bo przecież jestem sam, nie? No to głupota, polactwo.
1: Musi być ten efekt skali, musi być teraz słuchalność taka pierdliard ludzi.
3: Ja ci powiem, Zenon, że ja od lat, jak słucham radia, jak słucham podcastów, naprawdę czekam na solidny benchmark, tak? Czekam po prostu na kogoś, kto na miarę Polski się, że tak powiem, wybije, jeżeli o to chodzi i kto rzeczywiście uzyska skalę i kogo zaproszą, nie wiem, do HBO na jakiś wywiad, tak? Przebije się w ogóle z tym wszystkim do głównych mediów. I ten moment, kiedy podcasting stanie się, że tak powiem, trendy. Jak ci youtuberzy, którzy dzisiaj są w Polsce, zaczynali, to też wielu było takich, którzy się śmiali z tego, tak? Śmiali się z tego, o jak można pokazywać na YouTubie CS-a 1.6. No i się okazuje, że ci goście, którzy wtedy zaczynali z CS-em 1.6, dzisiaj są zapraszani na majory do Szwecji. A podcasting, tak jak siedział w dołku, tak dalej siedzi w dołku.
1: Ale może w domu, słuchaj, podcasting zawsze był niszowy i siedzi w domu i będzie siedział w domu.
4: Ale słuchaj,
1: zawsze
4: ale
1: z natury swojej niszowy.
4: Z jednej strony mamy popularność i milion subskrypcji, 2 miliony tygodniowo odwiedzających osób, natomiast Nocne Radio moim prywatnym zdaniem tak naprawdę nie patrzy na innych, tylko ma w dupie i robi swoje, tak? I mi się to odrobinkę bardziej podoba, bo mi nie zależy na popularności. Pewnie Krawiec by tutaj, wiesz, więcej zarobił, ale też ma takie jakieś podejście zupełnie inne. I w momencie, kiedy trafiasz, powiedzmy teraz, nie? Teraz jest tych 70 słuchaczy, czy tam 50, czy tam 60, powiedzmy tam kilkaset osób, które odsłuchują nasze audycje i od czasu do czasu zdarza się takie coś takiego, że ej, słuchaj, ale to wiesz co, to mi się nie podoba, to ty zrób tak. No to załóżmy, że to będzie jedna osoba na 100. W momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z milionem odbiorców, no to wtedy mnóstwo osób każe ci robić to, co robisz w taki sposób, jaki im się podoba i w tej chwili przestajesz spełniać taką misję radiową, która się opiera właśnie na wolności słowa i tak dalej, tylko grasz pod publiczkę, bo moim prywatnym zdaniem, ja tutaj zacytuję Konrada, ja nie widzę absolutnie żadnych szans rozwoju Nocnego Radia, żadnych, na pewno nie w tej formie, na pewno, pewne tam, nie wiem, do kilkuset spokojnie możemy dobić w ciągu tego roku, natomiast chodzi o to, że tutaj pojawiają się treści niewygodne, z jednej strony jestem ja, z jednej strony ja tutaj obnażam ziębę i taratajcio, z drugiej strony jest Marcin Skilder, który który robi to, co robi. Z trzeciej strony jest krawiec, który czasami pośmieszkuje, czasami pogłówkuje, a czasami wrzuci chuja w obrazek audycji. Z czwartej strony jest Furak, który właśnie zaczął audycję o chrześcijaństwie. Z czwartej strony jest Bite Eater. Z piątej, z szóstej strony jest Etam, jest Blacha, jest Zenon, jest Adwokat, jest ten cały nasz folklor radiowy, którzy jednak wy wszyscy macie bardzo konkretne, określone poglądy. I problem w tym jest taki, że większość odbiorców nie jest gotowych na to, żeby usłyszeć, dosłownie usłyszeć i wysłuchać coś, co nie jest zgodne z ich, że tak powiem, główną linią. Więc dopóki będziemy szanować to, że robimy tutaj to co chcemy i prezentujemy treści, jakie chcemy, to ja nie widzę szans rozwoju żadnego radia.
1: Powiedziałeś wszystko, co trzeba. Tak to wygląda, podpisuję się też pod tym.
2: Ja zrobiłbym zbiórkę celową na reklamę w Fokusie.
1: Ale jaki target?
2: Fokus to jest takie bardzo popularno naukowe pismo, albo 4T, czwarty wymiar. Ja bym wziął Fokusa, albo National Geographic i wrzucić taką ramkę tam za 600 zł, bo tak mniej więcej to kosztuje, się orientowałem. I na 1/4 strony w środku z krótkim tekstem, że w radiu, program radia i dwa zdania, jeden akapit malutkim czcionką, co mniej więcej tam jest.
1: Ja myślę, żeby pozwolili, przecież to jest chyba też niemieckie wydawnictwo.
2: Ale to napisze się, że radio alternatywne i się zareklamuje na początku, że teoria chaosu, o UFO i tam w teoriach spiskowych i tyle, no. Przecież kiedyś były przecież takie, nie wiem, czy pamiętacie, skandale. To było takie pierwsze pismo chyba w Polsce, skandale, które różne takie rzeczy opisywali. Wielka stopa, tam jakieś wielkie ucho i tak dalej. Tam były takie, no, rzeczy częściowo absurdalne, nie? Ale pamiętam, że ludzie to kupowali. To przecież szło jak co najmniej nieurbana w tej chwili, nie?
1: Ja wam powiem ten, jak tu poprowadzę następną audycję, do której się szykuję, to ty Etam usłyszysz, zobaczysz, co wygląda jak wygląda wolność słowa teraz, jak ludzie na świecie ją cenią bardzo. Oj, to się zdziwisz. Jak wam opowiem to macie.
3: Jeśli mogę się odnieść do tego, co Potrzeba powiedział przed chwilą, znaczy się tak, w pierwszej części Potrzeba, w pierwszej części swojej wypowiedzi, tak, jak najbardziej masz rację. To trochę potem tak działa, że jesteś na pasku swoich subskrybentów, czy też patronów, tworzy się jakiś taki niewidoczny kanał handlowy. W dużej mierze z tej wolności trzeba zrezygnować. Ale też z drugiej strony to działa trochę tak, że jak już pojawia się ten jeden, który wchodzi na piedestał, który ściąga do siebie fame, który jest takim, bym powiedział, liderem w swojej branży, to też pojawia się zainteresowanie, że tak powiem, no całą branżą, tak? Zaczynają się tam pojawiać pieniądze, tak? Zaczynają się pojawiać sponsorzy, bo zaczyna się o tym głośno mówić, tak? I nawet jeżeli jeden, tak? Znaczy w mojej opinii to by nie mógł być jeden człowiek, tylko powiedzmy jakiś team, tak? Czyli frontman i paru ludzi, którzy za nim stoi, by mieli zrezygnować z tej wolności właśnie na rzecz tego, żeby zrobić z tego troszeczkę takie, jakby to powiedzieć, no, narzędzie do produkcji ekskluzywnego kontentu audio, to tak naprawdę skorzystaliby na tym wszyscy. Tylko rzecz polega na tym, że taki ktoś się nie pojawi, bo tu są same Zosie Samosie, tak, które wszystko chcą robić same. Znaczy się tu, to mam na myśli konkretnie środowisko radiowo-podcasterskie, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że mam na myśli tylko i wyłącznie nocne radio, bo tak nie jest, bo to jest zjawisko powszechne, czego najlepiej dowodzi sprzed kilku lat słynna schizma w katalogu podcastów, którą stworzył Pichont, które w konsekwencji jeden serwis, który był na podcasty, podzielił się na dwa ze względu na jakieś tam właśnie między nimi, skutkiem czego wiele osób naprawdę cennych, między innymi był podcast o winie, który po prostu z takich, a nie innych przyczyn, skończył. No to tutaj działa troszeczkę ta choroba jak u jak w przypadku korwinistów, tak, że mówi się, że prawica tworzy się przez podział, tak? Mi się wydaje, że to nie jest dobre. Takie jak my tworzymy się przez podział.
4: Ale właśnie, wiesz co, nie do końca, bo zauważ, że tutaj raz jeszcze odwołam się do Kunrada i jego wyjścia z Nocnego Radia, kiedy opowiadał, żeby każdy sobie sam założył swoje, najpierw miał pomysł, żeby w ogóle wszystkie radia, wszystkie te radia internetowe stworzyć na jednej platformie, bo to faktycznie mamy tam, nie wiem, Radio na Fali, Radio Paranormalium, Enklawę i tak dalej, i teoretycznie dałoby się zrobić takie pasmo wieczorne, że od czasu do czasu jedni z nas by przejmowali, od czasu do czasu drudzy z nas przejmowali, natomiast kwintesencją Nocnego Radia jest właśnie ta wolność, tylko właśnie po pierwsze, że nikt mi się nie wpieprza w content, który robię, ani żadnemu innemu prowadzącemu, i nawet jeżeli poruszę jakiś kontrowersyjny temat, to podejrzewam, że nie będę miał tutaj trudnej rozmowy z Krawcem. Zresztą już troszkę hejtu się na mnie przy różnych okazjach wylało. Natomiast w sytuacji, kiedy jest bardzo wiele osób, które mają, każda ma swój własny interes, to jednak właśnie w pewnym momencie się pojawi konflikt interesów na zasadzie: ja z tą parówą nie będę współpracował. Ja sam tak mam w pewnych aspektach właśnie związanych z organizacją większych rzeczy, z organizacją, no nie będę wnikał, tak? Natomiast tutaj, jeżeli siedzimy w tym swoim radyjku, robimy swoje i się przy tym po prostu bawimy. I tutaj fundamentem jest zarówno właśnie rozrywka, ale nie tylko dla słuchaczy, mój drogi, ale również dla prowadzących. Wszyscy podchodzimy do audycji na luzie. Oczywiście prowadzący troszkę na mniejszym luzie, bo się tam muszą przygotować. No i podejrzewam, że jeżeli przyszedłbym, powiedzmy, nawalony i zaczął nadawać i gadać o dupie Maryni, no to wtedy Krawiec by mnie wziął pod włos i odbył ze mną poważną rozmowę. Natomiast dopóki robię to, co jest zgodne niejako z moją taką linią ideologiczną, to mam z taką stuprocentową pewność, że w tej małej enklawie nikt mi się tutaj nie wpieprzy i nie będzie miał żadnych wymagań, a jeżeli ktokolwiek postawi Krawcowi: dobra, Krawiec, to słuchaj, w takim razie albo wypieprz potrzebę, albo nigdy więcej nie będę słuchał Nocnego Radia, to wtedy Krawiec stwierdzi: no dobra, to nie słuchaj, no chuj ci w żebra, tak?
0: Nie, jak to będzie ten sponsor, co teraz wpłacił, to przykro mi potrzeba, ale wiesz...
2: co te pieniądze robią z ludźmi?
4: Ale to jest dokładnie właśnie to, że jednak Nocne Radio nie jest projektem komercyjnym, jest projektem hobbystycznym. No spoko, Krawiec jakiś tam hajs zbiera, tak, on nam nie płaci, tak, to wszystko idzie, no fajnie, że idzie na rozbudowę serwerów, bardzo, bardzo mnie cieszy to, że ta rozbudowa jest widoczna. Zresztą w planach, nie wiem, czy Krawiec mogę się zdradzić odnośnie planach dotyczących strony?
0: Pewnie.
4: Krawiec projektuje właśnie jakąś przebudowę czy coś, nie wiem, co to będzie, natomiast jeżeli sam się wygadał, ja nie wyciągałem, nie groziłem mu, żeby uzyskać taką informację, coś fajnego, jakąś przebudowę dla nas szykuje, nie wiem, z czym to jest związane, natomiast coś takiego jest robione. No Krawiec sytuację jaką ma, taką ma, no od czasu do czasu trzeba mu rzucić 5 zł na kurze serca, albo nie wiem, podaj adres, to ci wyślę 2 kg kurzych serc.
2: To by było bardziej rozsądne. Właśnie mrożone kurze serca wysłać tak od serca po prostu. A notabene bardzo dobre mięso, naprawdę. Polecam kurze serca albo kanapkę z kurzymi sercami, albo kebab z kurzych serc i z żołądków. Ja w ogóle zrobię taką, zacznę robić takie wstawki, sobie kamerkę muszę tylko ustawić na takim mini statywie w kuchni na lodówce i będzie gotuj se tam. I wam pokażę, jakie ja specyfiki na przykład robię, na przykład bułka z flakami, nie? Pyszne, naprawdę.
0: Bułka z flakami. Jakie danie.
1: Ej! Kulinarna to jest coś, czego brakuje, a poza tym Krawiec to ma super, widzisz, Krawiec, ktoś się nazwał, że jesteśmy Januszem biznesu, patrzcie, jakim koksem biznesowym jest Krawiec, nie dość, że ma ludzi pod sobą, którzy dla niego pracują, to jeszcze nie płaci im, to jeszcze oni mu płacą, kurde, no to jest już, wiesz.
4: To tak w kwestii Januszów biznesu, Krawiec, przypomnij, ile masz długu?
0: Nie powiem, wstydzę się.
2: Powiedz ci, może w Totka zapomniałem, słuchajcie, wysłać, a te liczby zebrałem od ludzi, mam na pulpicie i kupony posadziłem tutaj, ale pod klawiaturę mi się wcisnęły i zapomniałem. Muszę, kurde, iść wysłać w końcu.
4: Wiesz co, to może zrobimy tak, bierz sobie z całego tygodnia liczbę słuchaczy na każdej z audycji i takiego Totka wyślij.
5: Ja się uczyłam, rozumiesz? Ja się uczyłam.
2: Polska cię słucha, córa.
5: No. Yo, Zenon, Zenon?
1: Ja, Zenon. Jacek, jaśnie, a... Etamico.
5: Piękne zdjęcie w profilu, dobra.
2: Dobra, ona nie wie, o co chodzi, bo przyszła się, uczyła się, jest podniecona tym, że się uczyła. 3 dni wcześniej. Aha, i dostaliśmy tarkę dzisiaj, odmamy taką tarkę wielkości 5 cm do ścierania warzyw. Mikrotarka, ale działająca, co ciekawe. No już sobie no. Poszło.
1: I od kurde wielkich projektów komercyjnych zeszliśmy do tarki. Ja wam tylko powiem tyle, nie? Jeżeli chodzi o jakieś ambitniejsze radia. Przypomnijcie sobie, nie, co się tu dzieje, nie, ja to ja sobie już idę.
0: Atak żywych klonów, słuchajcie, mamy na antenie, atak żywych klonów.
1: Powiem wam, jak się skończyła tylko historia Tok FM-u, nie, bo to było radio, w którym można było kiedyś więcej powiedzieć, gdzie kurde zjarany Cezary Łasiczka tam z kolegami śmiali się z każdego równo, a teraz... pieprzą androny, kurde, o jakichś gargamelach i architektonicznych bzdurach na antenie i się, kurde, boją powiedzieć, że jest tyle i tyle procent tlenu i azotu w atmosferze, bo mogliby to urazić.
0: No i słuchajcie, i upadła teoria spiskowa, że Błażej i Zenon to ta sama osoba, ponieważ właśnie ten...
6: Ale mamy taki sam głos.
0: Tenże drugi wspomniany
1: nie,
0: wyżej.
1: Nie, jest tą samą
0: osobą. Który
6: no
0: to
6: mówił? Prawie.
0: Który? Ej, ja się pogubiłem. Który to mówił teraz? Zenon czy Błażej?
2: Błażej. Widać, że się świeciła jego ikonka. Jeśli mogę, podobne to... awatary.
3: Jeśli mogę, to ja mam tylko taką prośbę do Zenona, żeby mówił to, co chce powiedzieć, a nie gdzieś tam na boku pisał coś na czacie odnośnie tak, biznesu, jaki chce tutaj robić, co nie ma nic wspólnego z prawdą.
4: Jak klepiecie w klawiaturę, to wyłączajcie sobie mikrofony. Ja podzielę się tylko jedną myślą. Jezu, jak mój kot się zesrał. Dobrze, że wyłączyłem mikrofon na jego pierdzenie, bo byście to usłyszeli.
0: No bywa. Fali. Błażeju? Jesteś z nami?
6: No, jestem.
0: Jesteś, no...
6: Ja tylko popielniczkę wziąłem.
0: To teraz może tobie oddam głos, bo jeszcze dopiero co dołączyłeś. Może chciałbyś czymś tutaj błysnąć elokwencją?
6: Bo tak na luźne tematy wszyscy, a wiecie, kto został kandydatem na kanclerza w Niemczech?
1: Martin Schulz.
6: No i to lokalnie, bardzo lokalnie, bo to był człowiek, który się urodził jakieś 500 metrów stąd i był burmistrzem. I teraz w ogóle wszyscy o tym rozmawiają w mojej pracy, bo to jest nasz lokalny polityk. I wreszcie Merkelowa pójdzie do lamusa chyba, nie? I nie wiem, jak tam w Polsce, cieszycie się?
1: Zamienił stryjek siekierkę na kijek.
4: Nie, no nie bądźmy takimi czarnowidzami.
6: Przynajmniej jest bardziej sympatyczny człowiek, jak Merkelowa, której wszyscy jej tu szczerze nienawidzą, ale zupełnie nie z tych samych powodów, co w Polsce, co jest dziwne.
4: No dobra, ale to jest mniej więcej takie jak z PiS-em. To kto głosował, kto doprowadził do tego, że ona zebrała tytuł kanclerza?
2: Kto jest jej
6: Bawaria,
2: mężem?
6: Oczywiście, że Bawaria. Bawarii na północy nie lubią, a Bawaria jest najbogatszym, najsilniejszym landem w Niemczech. Ale w Bawarii już jej też nie lubią. Właśnie z tego samego powodu... W Polsce jej nie lubią za uchodźców, a w Niemczech jej nie lubią za cięcie socjalu. Bo Niemcy jednak do socjalu są bardzo przyzwyczajeni. W sensie nie, że wszyscy żyją na socjalu, tylko nie lubią jak się go nie, bo uważają, że to jest w jakimś sensie rozmontowywanie tego w miarę państwa, które jest... No, Niemcy zauważają rozwarstwienie, jakie zaczyna tu być, nie? I za to nie lubią Merkel.
1: Ale słuchaj, rozwarstwienie to jest kurde właśnie z tego socjalu się w dużej mierze bierze. Ja ci tylko pragnę przypomnieć, nie? Taki człowiek, który nie musi się martwić o pracę, o ubranie, o opiekę zdrowotną, o mieszkanie i ma wszystko zapewnione z góry, nie? To jest bardzo stary wynalazek, nie? I to się nazywa niewolnik.
2: Ale jest szczęśliwy.
1: No.
4: No i tym lepiej.
1: No, taki socjal.
6: Ale niemieckie społeczeństwo takie jest właśnie. No.
1: To są trutnie, no, co ci drony w sensie, bo trutnie to się z nierobem kojarzą, oni są pracowici. No akurat, wiesz.
6: Nie, Niemcy sobie cenią tą swobodę, że mogą sobie wybrać miejsce pracy, jakie chcą. Jak im się nie podoba, mogą rzucić i nie będzie takiego momentu, w którym nie mogą zapłacić za mieszkanie, nie mogą zapłacić tam za abonament, whatever. I mogą sobie tak czekać, aż sobie wybiorą to miejsce pracy, które będzie im się podobać. I coraz mniej jest tak, że mogą brać to miejsce, które im się podoba, tylko muszą brać, które zostanie im przydzielone. Merkel.
1: Krewnego mam takiego w Reichu i on dostał skierowanie do pracy. Jakiś był zdziwiony. Kiedy pan artysta plastyk po ASP z wielkim portfolio, który już od 10 lat szuka odpowiedniego pracodawcy, nagle musi zapierdalać w magazynie.
6: No ale to jest też inne podejście, to jest dobrze widoczne na wyższych uczelniach, bo jak u nas trzeba zdawać egzaminy, to tu egzaminów zdawać nie trzeba na uczelnie. Przyjmuje się wszystkich jak leci, jak mają zdaną maturę, to na pierwszym roku masz, nie wiem, mechaniki 1000 osób i oni ci obserwują tak, wiesz, przez cały rok, jak pracujesz. Jak źle pracujesz, to cię wywalą i na drugim roku już masz 200 osób z tych 1500, nie? Bo oni wychodzą z założenia, że a może ktoś na egzaminie nie pójdzie, bo ma gorszy dzień, a może to jest jakiś wielki talent i my go stracimy, to lepiej go przez cały rok poobserwować i tak go wrzucimy do gospodarki. Także oni trochę mają inne podejście.
4: No tylko zdementuję, że od wprowadzenia reformy edukacji Handkego i od wprowadzenia nowej matury też praktycznie nie zdarzają się egzaminy wstępne w Polsce na studia wyższe. Natomiast to podejście, o którym mówisz, bardzo mi się podoba. Ja pamiętam, jak sam na informatyce na trzecim roku, na początku trzeciego roku, kiedy zaczęliśmy programowanie w ADzie. To jest taki bardzo przestarzały język programowania, który jest jednak stosowany do dnia dzisiejszego przez Wydział Obrony Stanów Zjednoczonych i wszystkie rakiety, wszystkie samoloty i tak dalej są programowane w ADzie. To jest dość ciekawy język, który warto poznać. No i tam oczywiście C++, jakieś tam assemblery, hujemuje i tak dalej. Natomiast na trzecim roku informatyki, jeszcze na studiach jednolitych magisterskich, kumpel ode mnie z grupy zapytał mnie, potrzeba, a powiedz mi, jaki język programowania polecasz się nauczyć na sam początek? Kurde, ty powinieneś znać już co najmniej 5. A i wiesz, i koleś, który typowo minął się z powołaniem, który swoją drogą teraz robi karierę muzyczną, bo został właśnie realizatorem, to znaczy karierę muzyczną, został realizatorem dźwięku w lokalnym studio nagrań, w lokalnym profesjonalnym studio nagrań, które robi tam jakieś, nie wiem, które robi realizację, nie wiem, do lektorów, do jakichś tam dokumentów National Geographic i tak dalej, także powiedzmy naprawdę wysokiej jakości. Natomiast ewidentnie minął się z powołaniem, bo też nie oczekujmy od wszystkich ludzi, którzy ukończyli tam 18 czy 19 lat, że oni już w tym momencie wiedzą do końca, co chcą robić do końca życia, tak? Coś takiego miał, nie wiem, ja coś takiego ja miałem, tak? Bo ja swoją karierę wiedziałem, odkąd, kiedy miałem 5 lat, trafił do mnie pierwszy pecet do domu. Natomiast wiecie, no sam się bawię w różne rzeczy, bawię się w fotografię, bawię się w DJ-kę oprócz programowania. I okazuje się koniec końców, że jednak ta młodzieńcza wizja, że chce zostać strażakiem czy cokolwiek, nie do końca ma sens i wielu ludzi, którzy dopiero co skończyło maturę, wybiera swoje studia wyższe z przypadku, więc dobrze by było dać im taką możliwość, żeby się zwyczajnie przetestować i sprawdzić, a jeżeli nie, to zwyczajnie umknąć spod kulonym ogonem i kontynuować swoją naukę w zupełnie innej dziedzinie.
1: Dobra, panowie nocnikowie, ja tam zawijam, kurde, kiecę i lecę i powiem wam, że nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj nie potrafię być śmieszny i to nie jest dobry objaw. Nie. I wy też coś za bardzo nie dokazujecie. O-o.
0: A byłeś kiedyś śmieszny, tak?
1: Ja wiem, no byłem, no, ale tutaj...
0: Śmieszny tak. Zabawny, już myślałem, że zabawny powiedziałeś. Zabawny.
1: A,
0: śmieszny dosra, to byłeś, śmieszny to byłeś.
1: Dosrał wskażeś dupa, naprawdę, nie?
0: No tak, dobra. Tak. Nie, powiem ci to na koniec, po prostu wiesz co, jesteś śmieszny.
1: Dziękuję za komplement. Naprawdę, także ja się tu niby rozłączam, ale tak naprawdę będę teraz pierdolił jakieś androny o Niemczech i innych rzeczach. No, także goodbye, cześć.
0: Cześć, trzymaj się. W ogóle już powoli tutaj zamykamy audycję i to był przykład dla nowych słuchaczy, to wyjaśniam. To jest przykład audycji tak zwanej afterowej Bermana. To taka informacja, taki tutorial, prawda, afterowa audycja, jest tutaj nas kilku, prawda.
2: Ja nawet nie zdążyłem nic konkretnego powiedzieć, no. Bo ja mam dokładnie odwrotnie niż potrzeba w wieku 20 lat, to ja dokładnie wiedziałem, czego nie chcę robić, to znaczy nie chciałem iść do wojska i dlatego zdawałem maturę i dlatego szedłem na studia, notabene studiowałem lat 11, także to jest taki dosyć ciekawy przypadek. Natomiast tak z konkretnych rzeczy to wam coś powiem, zareklamuję teraz coś, mianowicie kupiłem dzisiaj sobie gazetę PC Format. Pierwsza taka niespodzianka, która związana jest z tą gazetą, która jest najtańszą gazetą w sumie taką o pecetach na rynku polskim, kosztowała 6,99, to że kosztuje 8,99 w tej chwili, czyli podnieśli cenę o...
0: Dziękujemy za
2: podnieśli cenę o 2 złote. Ale słuchajcie, to nie jest najważniejsze. No jest tutaj taki fajny program. Polecam wszystkim trzeci numer 2017. Trzeci zaznaczam, bo oni zawsze jeden numer do przodu wydają. Taki sprytny wybieg marketingowy, chwyt marketingowy. Ale pojawiło się razem z tym coś ciekawego, coś, co się może wam przydać do montażu wideo. Jest pełna wersja PowerDirectora 14, czyli dosyć nowa wersja. Także polecam. A druga sprawa, chciałem się was zapytać, skoro mam was tutaj trzech, w tej chwili nie czterech nawet, bo ja siebie nie widzę w tym okienku. Czy korzystaliście kiedyś, taki inny temat zupełnie, czy korzystaliście kiedyś z NFZ-u z dentysty?
4: Nie.
2: No właśnie, bo ja mam ten problem, że chcę skorzystać i chciałem zasięgnąć języka, że tak powiem. Bo to jest bardzo ciekawy temat, słuchajcie. Strasznie boli mnie, że tak powiem, lewy siekacz. Taka ciekawostka. Pękło mi szkliwo, no i muszę iść do dentysty. I dowiedziałem się, słuchajcie, jak u nas to funkcjonuje. Prześledziłem dwa ostatnie dni, trochę podzwoniłem po gabinetach. Otóż okazuje się, że przysługuje nam z ramienia NFZ, z tych ubezpieczeń, które tam płacimy, bądź nie płacimy, bądź urząd jakiś za nas płaci, przysługuje nam świadczenie zdrowotne również w tym zakresie. Dotyczy one zębów od 1 do 3, czyli 6 przednich górnych i 6 dolnych. I możemy z tego skorzystać. Ja właśnie szukam teraz takiego gabinetu, który by mnie tutaj obsłużył w tym zakresie, bo nigdy nie zawsze prywatnie leczyłem. Tak? Nigdy nie miałem poza szkołą, gdzie kiedyś zmuszali nas po prostu do chodzenia na wizyty dentystyczne za komuny, także nigdy nie korzystałem z tego. A to są dosyć spore oszczędności, bo nie wiem jak w waszych miastach, ale u mnie na przykład zrobienie jednego zęba tak od początku do końca, jeżeli trzeba kanałowo leczyć, to jest koło tysiaka na jeden ząb. Także to są dosyć spore koszty.
0: No dobra, to może no i... ja przepraszam, przerwę w najciekawszym momencie, najbardziej epickim tej opowieści i poproszę tutaj o węzłowatość, bo już właśnie chciałem kończyć audycję, a nie kolejne tematy. A ci, którzy chcieliby sobie jeszcze podyskutować, to zapraszamy na aftera. Może będzie afterek, to można sobie linka znaleźć na czacie. A ja powoli już będę prosił o kończenie, to etamie jakoś tak podsumowując.
2: Podsumowując, zobaczymy, co się stanie, bo mnie całkiem wybiłeś mnie z myśli w tej chwili.
6: Patrz, a ja zdążyłem dopiero mieszkanie posprzątać i się wbiłem. No, jak to każdego poniedziałku.
2: Sam mieszkasz.
6: No, sam mieszkam w tygodniu.
4: Z portretem Lenina.
6: No, mam Lenina, oczywiście.
2: A czy w sobotę mieszkasz nie sam, czy z kim?
6: Tak, mieszkam w weekendy mieszkam w Holandii, w tygodniu mieszkam w Niemczech.
2: Aha.
6: I nie mam, jak nie mam tego weekendu, to nie mam jak obrobić mieszkania. I tak każdy poniedziałek jestem taki, dopiero wpadam, rano muszę jechać 120 km do roboty, wpadam do domu, trochę ogarnę i mi się robi późno.
2: Gasarbeit.
6: No, tak, jestem Polak, który dojeżdża do roboty z Holandii.
0: Jaki Polak, internacjonalistyczny komunista żydowski.
6: Żydokomunista.
2: Towar eksportowy jesteś po prostu. Właśnie robisz dokładnie to, co nasza władza chce, żebyśmy robili, żebyśmy jeździli tam, wykonywali prace, które nierzadko, nie wiem, czy tak jest w twoim przypadku, ale nierzadko po prostu nikt nie chce tam wykonywać, a przynajmniej za takie pieniądze, jak się oferuje Polakom. Także jesteś produktem eksportowym.
0: Także poproszę jeszcze tutaj o końcową mowę pozostałych. No jak widzicie, mamy tutaj dużo ciekawych postaci. Żydokomuna się też znalazła w postaci Błażeja. Zwariowany amigowiec jakiś tutaj etam. Jest też i Jacek Blacha. I tu nie trzeba już nic dodawać.
3: Halo? No, powiem ci, że to była najlepsza zapowiedź mojej osoby, jaką zrobiłeś ever, tak? W sensie bez żadnych etykietek, bez dopowiedzeń, po prostu zwyczajnie. Zwyczajnie powiedziałeś mój nick.
0: Krótko, węzłowato, no ja... ale jest w tym siła jakaś.
3: Ja się wyizolowałem od tematów jakichś tam politycznych, także wybaczcie mi, że się nie wypowiem w tym temacie. Natomiast krótko jedynie odniosę się, naprawdę bardzo krótko, odniosę się do tego, co powiedział Potrzeba, że tam mówił, że właśnie z jakąś tam parówą to robić jakby wspólnie kontentu by mu się nie chciało. No ja się przekonałem w wielu sytuacjach, że wbrew temu, co mówi, to chce mu się bardziej niż tym, którzy mówią o tym, że im się chce, a tak naprawdę chuja robią. Dziękuję bardzo.
0: Brawo, brawo. Jest i on, Potrzeba.
4: Że mi się chce. Jacku, po raz kolejny cię proszę, nie wyprzedzaj i nie mów w moim imieniu, proszę cię, jeżeli będę chciał adwokata, to cię o to poproszę, nie rób tego, a kończąc ostatnią jakąś taką myśl, nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem.
6: No to zostałeś częścią muzułmańskiej społeczności lokalnej.
4: A nieprawda, bo jestem zwrócony twarzą na północ. Ha!
0: Jak widać, nocne radio jest bardzo takie wielopoglądowe, wielokulturowe, prawda? No. I o to chodzi.
6: No, ale tak w ogóle, tak jeszcze ad vocem, to tak słyszałem w Polsce o czymś takim, że istnieją strefy no-go i przeczytałem, że jedna istnieje w Aachen i co najdziwniejsze, to tam chodzę sobie, tam jest jedna z najlepszych tureckich restauracji w tym mieście. I tak parkuję sobie samochód, zostawiam otwarty, idę zjeść, chodzę i nie wiem, czy jest no-go.
0: No, a ja potwierdzam, że strefy też są u nas tu w Polsce. Znałem kiedyś jedną Stefanię, Stefa. No to co? To chyba tyle by było na dzisiaj. Ci z was, którzy chcą sobie posłuchać czegoś gadanego, to linka sobie znajdą być może na afterze, jak będzie jakiś afterek. A ci, którzy chcą sobie posłuchać czegoś z offline'u, to będą jeszcze fragmenty z Nie Tylko Dla Orłów 2 i no, można iść w lewo, można iść w prawo. Interakcja się pojawia.
4: A Krawiec, jeszcze chciałbym cię poprosić, zajrzałbyś na chwilę na afterka?
0: No, właśnie nie za bardzo, bo skoro ma być teraz, ma się zaczynać afterek, a ja tu jeszcze mam coś do puszczenia, to nie za bardzo mogę właśnie.
4: Dobra, to ci na Skype napiszę.
0: Dobra. No to dzięki, że byliście dzisiaj i wpadliście do mojej skromnej audycji i do usłyszenia.
2: Nie zdążyłem się zapytać, czy widzieliście już banknot 500 zł, ale to na później. Dobra, hej.
0: Cześć, trzymaj się.
4: Do usłyszenia.
6: Ciao.
0: No tak, Jacek Blacha, Potrzeba, Etam, Błażej, Zenon. Wpadało tu dzisiaj trochę osób. Taka kantyna, taka speluna się zrobiła z tego nocnego Marka. No i dobrze, i tak ma być właśnie, tak ma być. No, taka flagowa audycja w tym sensie, że pod tą flagą, pod tym znakiem się tu w kajucie kapitańskiej spotykamy i gadamy o tym, co się działo w tygodniu na naszym bujającym się to w lewo, to w prawo okręcie. I przypominam, że już niebawem nowości różne, tutaj zapowiadany audiobook w końcu zostanie wrzucony. Zostanie zaktualizowana strona, pojawimy się na Patronite i takie tam. Co tu jeszcze miałem do powiedzenia? No, już nie reklamuję, co w danym dniu jest puszczane, bo ramówka póki co się trzyma kupy i wszystko się w niej zgadza, więc można sobie zerknąć do działu ramówka, a jak i do działu wspieraj też można sobie zerknąć. I co tu jeszcze? No i wszystko ok jest, no o czym tu jeszcze gadać? Kto chce sobie słuchać afterka, to lukać tam na czacie. A ja tu jeszcze mam fragmenciki z Nie Tylko Dla Orłów do puszczenia. Zachęcam do odsłuchania sobie, do przypomnienia sobie klechdy sezonowe, czyli opowieści o Żelaznym Karle. Tam Monika Olejnik nawet się wypowiadała, Wojciech Mann. Dużo świetnych kabareciarzy, dziennikarzy przyszłych. No i dobra, poleci sobie jeszcze coś, a ja już się z wami żegnam. Żegnam się i pamiętajcie, co złego to nie Krawculek, to oni. To takie przesłanie. I patrzcie, co tam. Słuchajcie, nadstawiajcie uszu, strzyżcie uszami i sprawdzajcie, co tam się dzieje w nocnym radio.
7: A teraz, zgodnie z ukształtowaną przez wieki tradycją, zapraszamy Państwa na część artystyczną!
8: Już za chwilę, moi mili,
9: usłyszycie pieśń nad pieśń, która w uszach wam zakwili.
8: Jak ptaszkowie chwilą leśni.
9: Słowa, co jak nektar złoty,
10: w wasze serca słodko spłyną.
8: Sprawią, że już wnet kłopoty
9: i zmartwienia wszelkie miną.
10: Bo gdy śpiewa nasze trio,
8: biedni toną w dobrobycie,
9: mali rosną, chudzi tyją,
10: pełno w żłobie i w korycie.
9: Szybciej wschodzi ozimina,
8: kwitną kwiaty, rosną drzewa,
9: równie idzie dym z komina.
10: Kiedy nasze trio śpiewa,
9: więc nie pytaj, skąd przybywa,
10: czy z Paryża, czy też z Rio.
8: Ważne, że wam dziś zaśpiwa trio.
11: Ojciec mój i trio. Kapela.
10: Torami ja się grubą Kaśkę gonię,
9: lecz szczegółów nie poznamy,
8: bo pociąg zasłonił.
9: Raz do Helki przyszedł Zbyszko, no bo mu się za nią ckniło,
8: ale z randki nic nie wyszło,
11: bo Helki nie było.
8: W szczerym polu wśród jęczmienia gołą babę ujrzał Wacek.
11: Tak się zdziwił przez wrażenie,
9: usiadł w krowi placy.
10: Gdzie pędzicie? Raz sąsiada spytał sąsiad na ulicy.
9: A ten na to odpowiada:
8: pędzimy w piwnicy.
9: Raz sołtysa córka była zaproszona na prywatkę.
8: Jak się panna rozbawiła,
11: sołtys został dziadkiem.
8: Już teraz. Czas już kończyć te kancony.
10: Czas na brawa i owacje.
9: Czas do domu.
10: Czas do żony.
8: Czas iść na kolację.
9: A gdy czeka ktoś na morał, niechaj wie, że utknął w błędzie.
8: Autor planu nie wykonał.
10: Morału nie będzie.
12: Podajemy osoby wykonujące obsadę: Monika Olejnik, Alicja Rysich-Modlińska, Jan Chojnacki, Marek Dalba, Jerzy Kordowicz, Wojciech Mann, Stanisław Plakwicz oraz Grzegorz Wassowski. Molim was jak najbardziej wszystkich krucha.
13: Klechdy sezonowe.
14: Dziś żelazny karzeł w powietrzu. Słowa Phil Collins.
12: Żelazny karzeł imieniem Wasyl zawsze zazdrościł ptakom umiejętność latania.
14: Podziwiał lekkość, z jaką wzbijają się w powietrze. Godzinami potrafił obserwować powietrzne zawijasy jaskółek czy wróbli. Marzyłby wznieść się kiedyś tak jak one.
12: Nocami śnił, że szybuje nad lasem, a leśna społeczność z podziwem przypatruje mu się z ziemi. Kiedyś nawet przyśniło mu się, że poślubił latającą karlicę.
14: Latanie stało się jego obsesją.
12: Postanowił, że nauczy się latać.
14: Najpierw notował wszystkie przykłady lotów, a nawet dalszych skoków. Przez dłuższy czas chodził po lesie za wiewiórką łysą skórką, gdyż chciał poznać sekret jej długich susów z gałęzi na gałąź. Trzeciego dnia złapał ją, gdy siedziała na niższej gałęzi i rozerwał jej tylne nóżki w poszukiwaniu ukrytego tam motorka albo śmigiełka.
12: Motorka ani śmigiełka nie znalazł, a łysa skórka już tak ładnie nie skakała. Wziął się więc za ptaków. Wronę balbinę zbadał przy pomocy śrubokręta i madła. Do końca nie zdradziła mu źródła napędu.
14: Wróbelek Elemelek bronił się bardzo krótko, ale wynik badania był także niejasny. Wesel doszedł do wniosku, że demontaż ptaka lub ssaka w dużym stopniu ogranicza ich możliwości napowietrzne.
12: Stara, mądra sowa wielkogłowa puściła farbę dopiero, gdy zostały na niej już tylko trzy

0: żelazny karzeł, posiłkując się zdobytą wiedzą, skonstruował specjalny szkielet nakładany na ciało i zaopatrzony w skrzydła, które pożyczył od bociana Romana.
1: Na głowie miał Wasyl pilotkę pilota, a od pasa w dół, na wszelki wypadek, kopię kosmatych łapek wiewiórki łysej skórki, na którą poszły wszystkie jej siostry.
0: W niedzielę o godzinie 10 odbył się wielki galowy lot Wasyla.
1: W poniedziałek odbył się pogrzeb.

Zastukałem się tutaj w klawisze, zastukałem się i prawie, że przegapiłem zakończenie. To było nie tylko dla orłów, przygody Żelaznego Karła. Można to znaleźć, dość spore archiwum, nie wiem, na chomiku jakimś, czy gdzieś w tego typu miejscu. Staram się jeszcze odnaleźć inną audycję, o której wspominałem właśnie w ostatniej Teorii Chaosu. Chodzi o rodzinę Poszeprzyńskich i bliskie spotkania szóstego wręcz stopnia. To są, słuchajcie, to już nie są przelewki. Ponieważ tam pojawiła się teoria wklęsłej ziemi i tak jakoś mnie to rozbawiło. I już za moment do was wracam.

0: To jest w zasadzie przechodzi wszelkie pojęcie. Co za czasy, co za obyczaje, nie można ufać nikomu.
1: Co się stało, Grzegorz?
0: Wyobraź sobie, najdroższa, że ktoś znowu ukradł mleko spod drzwi.
1: Naszych?
0: Nie, ty cholero, przecież my nie zamawiamy mleka. Kiedy dziś rano chciałem podgrandzić mleko naszym sąsiadom, stwierdziłem, że jakiś złodziej zdążył mnie uprzedzić. Gdybym stał 5 minut wcześniej, przyłapałbym ptaszka na gorącym zasadzie uczynku i odebrałbym mu to mleko.
1: No, rzeczywiście ręce człowiekowi opadają, kiedy dowiaduje się o czymś najprawdopodobniej takim. I pomyśleć, że to już druga połowa XX wieku, a wciąż jeszcze człowiek człowiekowi wilkiem i tylko patrzy, jakby to coś zachmylić.
2: Mam pomysł. Przywiążemy na noc Murzyna do wycieraczki państwa włodzimierzowskie.
0: On się urwie.
2: A skąd? Parciana wycieraczka naszych sąsiadów jest przykuta do ściany grubym, żelaznym łańcuchem. Nie sposób jej oderwać. Kiedyś w ciągu jednej nocy złamałem na tym łańcuchu 3 pilniki i nic.
0: Ty co, próbowałeś ukraść im tę wycieraczkę?
2: Tak, tato. Chciałem ofiarować ją mamie na Dzień Kobiet.
3: O, kochane dziecko, no pójdź, niech cię uściskam.
2: A, przestań, psia krewnie, lubię, kiedy mnie mama całuje. Ślini się mama przy tym.
0: Tak jest, prawda, synu? Kiedy matka całuje, ślini się zawsze w zasadzie niezwykle obficie.
1: To nieprawda, to nieprawda. Nie zawsze ślini się, tylko wtedy, kiedy jestem głodna.
0: Ach, jest.

0: Myślałam, że napiję się gorącego mleka, a to taka nieprzyjemna historia.
1: Od jutra będziesz je miała codziennie. Murzyn zrobi swoje.
0: Nie jestem pewna. Spójrz tylko na niego. Nie sądzę, żeby nawet najtchórzliwszy złodziej mógł się go przestraszyć.
1: No dlaczego? Murzyn! Murzyn, chodź tu, piesku. No, obejrzymy cię dokładnie.
2: Za duży to on nie jest. O ile się nie mylę, nawet ratlerki są o wiele wyższe, prawda?
1: No, ale o wiele krótsze. Murzyn ma chyba z 1,5 metra długości, co przy 10 centymetrach wysokości daje niesamowity efekt.
0: On bardziej przypomina węża niż psa.
1: I tym lepiej, kiedy złodziej mleka zobaczy o 5 rano takiego węża na wycieraczce. Połamie nogi ze strachu.
0: O ile go zauważy. Jego maść jest szara i tak nijaka, jak starej, zużytej wycieraczki.
1: No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stawiam na zaskoczenie. Zresztą Murzyn, kiedy go nadepnąć, syczy. O, proszę bardzo. No zupełnie jak wąż.
2: Dodatkowo możemy na wszelki wypadek przywiązać mu do ogona puszkę z kamieniami.
1: Tak jest.
3: Ja tu na moment przerwę. Chciałbym tylko zauważyć, że okazuje się też, że pies Murzyn, piękne imię dla psa Murzyn, pies Murzyn, pies państwa Poszeprzyńskich, być może ma jakieś reptiliańskie, słuchajcie, tutaj korzenie, no bo się syczy, jak się go nadepnie, jakiś taki wężowaty jest, robi się coraz ciekawiej.
1: Słusznie, synu, pies grzechotnik, oto czego nam potrzeba. Mocniej przywiąż, mocniej, nie tarczaj się z nim, no.
2: Muszę uważać, żeby nie wyrwać mu ogona.
1: Tak jest.
0: Słuchajcie, wiecie, kiedy tak patrzę na naszego Murzyna, dochodzę do wniosku, że może to wcale nie jest pies.
1: A co twoim zdaniem?
2: Co, mamo?
0: Może to rzeczywiście jakiś nieznany gatunek węża.
3: Albo matrioszka.
1: Ze bzydury opowiadasz, najdroższa, to piety idiotko! Wygląda trochę dziwnie, ponieważ jak wiecie, znalazłem go kiedyś przypadkowo w rurze kanalizacyjnej, no. Umywalka się, pamiętam, zatkała, więc odkręcam kolanko, wpycham drut, ciągnę z całych sił, patrzę, a tu na drucie coś się rusza. Opłukałem to z grubsza, zastanawiam się, co to takiego, a tu nagle jak mnie coś nie użre. Była to najzwyklejsza pchła, ba, 1000 pcheł, które przywlokło ze sobą to dziwne stworzenie. Wtedy doszedłem do wniosku, że to wbrew pozorom musi być pies. Węże nie mają pcheł i kwita.
0: Przekonałeś
2: mnie. O, dziadek idzie.
1: Jaki blady.
0: Może chory?
2: Może na żołądek?
1: Nie, to chyba serce, moim zdaniem, zawał.
0: A moim nie, to wylew.
1: Bzydury, jakby miał wylew, to by go sparaliżowało.
2: I nie byłby taki blady.
1: Racja, ludzie po wylewie są rumiani jak dojrzałe pomidory, a on przecież blady jest jak sparciały kalafior.
0: Więc może to wątroba, woreczek albo nerki.
1: Bzydury, jeszcze raz, bzydury, nie znasz się na chorobach. To, że pracowałaś w prosektorium, o niczym jeszcze nie świadczy. Tam wszyscy byli bladzi. Tak. Jakby to była wątroba, to dziadek byłby żółty jak mirabelka, czyli tak zwana seralka.
0: Wstrętny jesteś, ohydny. A poza tym to nieprawda, co powiedziałeś o prosektorium. Miałam tam do czynienia z całą gamą kolorów. Od bladoniebieskiego poprzez ultramaryny, kobalt, błękit, pruski, fiolet, aż do zieleni indyjskiej. Ja nawet pamiętam, przywieźli kiedyś jednego w indygo.
3: Niezła fucha. Słuchajcie, jak ktoś chce posłuchać o psie Etama, a nie o psie Murzynie, to ma do wyboru właśnie. Dzisiaj macie i Murzyna, i Miśka, jak się on się nazywa. Maxa. Maxa i Murzyna. No i... Można sobie wybrać.
0: Oczu nie mogłam oderwać, był naprawdę piękny. Gdybym umiała malować, i namalowałabym obraz pod tytułem Martwa natura.
1: Tak, ale na szczęście nie umiesz.
4: Co wy tam wiecie, kmioty? Wy nic nie wiecie, tym paki.
1: Co, patrzcie go, jeszcze nie wiadomo, na co jest chory, a już się mądrzy, no.
4: Chory? Gdybyś wiedział to, co ja wiem, też byłbyś chory. Kopernik, Galileusz, Einstein, Mondrale, Ziemia wokół Słońca, też wymyślili średniowiecie.
2: Co dziadek wygaduje? Przecież od dawna już wiadomo, że Ziemia krąży wokół Słońca wraz z innymi planetami.
4: Jak może? Następny głupek to już czterech. Kopernik, Galileusz, Einstein i ty.
1: I ja też wierzę w system heliocentryczny.
4: No to świetnie, pięciu głupek. A ty, Marilo, wierzysz w te szalbierstwo?
0: Ja się na tym nie znam. I w ogóle nie wiem, o czym mówicie.
3: I to mi się podoba właśnie. Maryla jest w porządku. Jak się na czymś nie zna, to po prostu nie zabiera głosu, nie? I to popatrzcie, jaka mądra kobieta.
4: Garkotłuk tępy, ograniczony. I tak mówi moja córka.
1: On zwariował.
4: Słuchajcie uważnie, nie będę drugi raz powtarzał. Ziemia jest w klęsła.
0: A, słyszałam.
3: No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. To jest bardzo stary w ogóle, bardzo stara audycja i już w czasach PRL-u, widzicie, była teoria wklęsłej ziemi, która jest później dokładnie opisana, panie Trzask, panie Prask i po wszystkim, no.
0: Nie waży w niczym, jak ktoś mówił Ajentowi, że ziemia jest kulą, jak arbuz.
4: Tak, jest kulą, ale pustą w środku i my wszyscy poruszamy się po wewnętrznej. W klęsłej stronie tej kuli, w środku zawieszone jest słońce, księżyc i tak dalej, rozumiecie wy, barani?
1: A więc według papy cały system słoneczny jest w zasadzie okrągłą dziurą, której ściany stanowi Ziemia.
4: Bardzo dobrze, jednak zrozumiałeś, bystry z ciebie, chłopie.
2: Niech będzie, Ziemia jest dziurą, ale w czym, dziadku?
4: Jak to? W czym? W ziemi! Ziemia jest dziurą w ziemi! Być może w tej ziemi są jeszcze inne dziury, tak jak w serze szwajcarskim, albo też nie ma ich, prawda? Tak jak w serze warmińskim.
0: No to prawda, w serze warmińskim najprawdopodobniej nie ma dziur i dlatego tak go mało wychodzi na pięta siedeko.
4: No tak swoje,
3: garkotłuk.
1: Te rewelacje, papo!
4: Pierwszej ręki.
2: Chyba nie powie dziadek, że usłyszał dziadek o tym od jakiegoś profesora.
4: Profesora, czemu oni tam wiedzą? Profesora, patrzcie, patrzą przez te swoje lupy i nie widzą nawet, co się dzieje w Rembertowie.
0: No co, znowu kogoś pobili?
4: Gerikociu.
1: A co w tym Rembertowie? Cicho! Niech już ojciec wreszcie to wykrztusi, no.
4: Niestety, jestem związany tajemnicą. Gdybym ją zdradził, groziłoby nam wszystkim wielkie niebezpieczeństwo.
2: Jakie?
4: Już oni by coś wymyślili.
0: Jacy oni?
4: Ci z Rembertowa, to znaczy nie z Rembertowa, chociaż spotkałem ich, prawda?
1: Do Rembertowa daleko, niech już ojciec mówi, ja się nie boję.
4: Jak dla kogo daleko? Dla nich to nic, tacy jak oni dojeżdżają z Rembertowa do Warszawy w niecałe pół godziny.
0: No to chyba lekka przesada. To
4: niech ja skonam, przecież on mnie tutaj podwiezie.
1: No to papa był w Rembertowie, ojcze?
4: No dobrze, no więc dobrze, powiem wszystko, ale gęby na kłódkę. Wybrałem się dzisiaj nadaraniem do Rembertowa na jesienny spacer, moim wózkiem inwalidzkim. Młota tam straszne, osprychy. Jadę wolniutko, uważaj. Mijam stację, aż tu nagle widzę jakichś takich dwóch na poboczu. Rękami machają, dają znaki, żebym się zatrzymał.
1: No to ty, rogówka!
4: Żeby zapłaci mi mandat i po krzyku. Zatrzymuje się, oni wskakują na mój wózek i nic nie mówiąc pokazują, żebym skręcił do lasu.
2: Jak to wskoczyli na wózek dziadkowi, nie załamał się wózek?
4: No właśnie, zastanowiło mnie to, ale myślę sobie, widocznie oni lżejsi.
1: Cicho, bądź.
4: Wjechaliśmy na polanę. Patrzcie, a tu wprost mnie wisi w powietrzu. Tramwaj.
1: Pijany ojciec.
4: Bo ziemi.
2: Tak to tramwaj.
0: W powietrzu?
4: Tak, 10 metrów na ziemią. Jedna rzecz mnie zastanowiła. Tramwaj nie miał numerów. Myślę sobie, może zjazd do zajezdni, prawda? Ale przecież w Rembertowie nie ma zajezdni.
1: Nie ma zajezdni.
4: Tak, i w ogóle tramwaje tam przecież nie chodzą.
1: Nie jeżdżą, tak.
3: Też miałem kiedyś podobną historię, wracałem po pijaku z imprezy, to podwiózł mnie pod sam dom jakiś tajemniczy autobus, którego potem w ogóle nie widziałem, takiego numeru nie ma, to był mam taką teorię, ale nie chcę tu opowiadać o tam, że duchy, że tam duch tego kierowcy autobusu odwozi zbłąkanych pijaków. Nie, to zatrzymam dla siebie. O, Furak zadzwonił, a to ci niespodzianka. A tu akurat już się powoli zbierałem, ale jest Furak. Cześć, Furaku. Nie słychać cię. Nadal cię nie słychać. W świecie ciszy nadal egzystujemy. Halo? No chyba nie pogadamy.
5: Dobra, już powinienem być.
3: No, teraz cię słychać. Przy okazji słychać samego siebie. Trochę słyszę i twój syntezator.
5: To dobra. To znaczy syntezator to owszem, słyszysz, ale już go nie powinieneś słyszeć. Dobra, no to już powinniśmy być.
3: No, to co powiesz ciekawego?
5: No słuchaj, no nie mogłem nie zadzwonić, jak tu słyszę, nie tylko dla Orłów, Poszeprzyńskich. Kurczę, no przecież to są legendy programu trzeciego, który to program trzeci był jednym z... To jest niezwykłe dla mnie, że dzisiaj mainstream naprawdę potrafi sobą dość niewiele prezentować, podczas kiedy w PRL-u udawało im się całkiem nieźle, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no może nie stawiać czoła, tak, ale no, de facto być taką stacją troszeczkę opozycyjną, tak, może nie w 100%. Pełnej historii programu trzeciego nie znam, ale nie tylko dla Orłów, tak? To tak się chyba mówi. No, nasłuchałem się sporo, że oni tak naprawdę po nocach to nagrywali i tak naprawdę było to po prostu w kompletnej konspiracji.
3: No, to był cały blok taki tematyczny, zwany powtórką z rozrywki i tam leciało bardzo dużo audycji satyrycznych. I słuchowisk też, coś czego się dzisiaj za bardzo już nie robi, bo dzisiaj chyba słuchowiska się wydają archaizmem trochę i to się wyewoluowało w audiobooki na pewno zdecydowanie, ale no to widzisz, żadna strata, bo mamy teraz duży rynek audiobooków, mamy jakąś tam pewnie modę na audiobooki, nic tylko nagrywać, ale też trzeba patrzeć na to, że takich audycji jak powtórka z rozrywki, no to co, to miałeś taką jedną, tak, w Polsce.
5: No dokładnie.
3: Znaczy, no taki bloczek i to była jakaś tam elita, no bo tam byli ci różni, wiesz, aktorzy, którzy dzisiaj są wielcy, no Jan Kobuszewski to zaczynał, znaczy może nie zaczynał, ale tam... Ale...
5: Nie, zaczynał prędzej w Dudku, czy w właśnie. Takich rzeczach, czyli lata
3: 60. Hanna Okuniewicz, Zębaty. No.
5: Zębaty, który niestety już nie żyje od, no tak przynajmniej kilku lat, który tak naprawdę, on całość przecież stworzył tą rodzinę Poszeprzyński. To Zębaty pisał teksty.
3: Może zrobimy kiedyś audycję wspominkową jeszcze o powtórce z rozrywki. Pewnie znalazłoby się paru słuchaczy, którzy by sobie chętnie posłuchali.
5: Powtórka z rozrywki jako taka istnieje nadal. Nazywa się to Akademia Rozrywki, ale nie ma tych wieczornych programów, które często leciały w piątki o 22, czyli właśnie w latach 86-89 nie tylko dla Orłów. Potem Zgryz, też prowadzony między innymi właśnie przez Zębatego, no i było tego trochę.
3: Okej, może o tym pogadamy, bo jak pamiętasz, jak czujesz ten temat i też masz jakieś wspomnienia, to możemy to wykorzystać i pogadać kiedyś o tym na antenie. No, a teraz to ja puszczę dalej bliskie spotkania 6 stopnia, tam jak słyszałeś, pewnie było o wklęsłej ziemi.
5: No aż się zdziwiłem, powiem ci szczerze, nie pamiętam tego odcinka. Także dzięki, że go znalazłeś.
3: No spoko, od czasu do czasu może będą jakieś takie wspominkowe rzeczy. No dobra, to do usłyszenia w takim razie.
5: Ja tylko chciałem się zadzwonić, że po prostu świetna sprawa. Dopiero de facto wszedłem i to już jutro odsłucham całego Nocnego Marka, także dzięki, chociaż że trafiłem na te fragmenty.
3: No spoko, trzymaj się, hej.
5: Spoko, trzymaj się.
3: A my wracamy do opowieści dziadka Jacka.
6: Jechaliśmy bliżej, przyhamowałem, wyciągam rękę, w końcu za podwiezienie coś się chyba należy, prawda? No i wyobraźcie sobie, nie dali mi ani grosza.
7: Co za czasy, co za obyczaje. Każdy chce, żeby go podwieźć, a jak przychodzi do płacenia, udaje, że nie rozumie.
6: Tak też myślę. Głupków udają, mówię, myślę, prawda? Czy co? Złapałem jednego za kołnierz i mówię, spokojnie, należy się 7 złotych od łebka, nie ucieknie, cwaniaczku. I wtedy oni zaczęli się tłumaczyć. I dziwna rzecz, chociaż nigdy nie słyszałem takiego języka, zrozumiałem, że po prostu nie są przy forsie, ale za to zapraszają mnie do tramwaju na przekąs.
1: Jak to jednocześnie ojciec nie rozumiał i rozumiał?
6: I to się zdarza. Podczas wojny japońskiej takie rzeczy były na porządku dziennym. Nie znając japońskiego, prawda, wiedziałem przecież kiedy podnieść ręce do góry, nigdy się nie myliłem. Japończycy zatrudnili mnie w końcu jako tłumacza przysięgłego. Sądzę, ja wojennym.
1: Niepotrzebnie odbiegamy od tematu.
2: Więc jak oni mówili do dziadka? Jak to brzmiało? Mniej więcej.
6: Mówili bardzo szybko, tak.
1: No widać cudzoziemcy, prawda? Przyjechał kiedyś do nas do Zjednoczenia jeden Czech. Jak zaczął trajkotać w tym swoim języku, to wszyscy pogłupieli, a to w końcu przez język podobny, prawda? Dopiero woźny, pan woźny zrozumiał, o co mu chodziło i wytłumaczył mu, że bez przepustki wstęp na teren zakładu zbrojności.
6: Tak, ale niepotrzebnie odbiegamy od tematu.
7: No właśnie, co? No wsiadł ojciec do tego tramwaju i co?
1: Tak, i co?
6: Myślę, że wiedział. Warto coś przegryźć, więc pokiwałem głową, że się zgadzam, prawda? Wtedy z tramwaju, z przedniego pomostu opuściła się taka...
1: Co no?
6: Marek, no nie to kładka. Nie to nie kładka, po której wjechałem do środka. Od środka ten tramwaj wyglądał bardzo podejrzanie. Po pierwsze nie było kasowników, po drugie nie było na czym siedzieć. Tak, po trzecie nie było się nawet za co, prawda, trzymać, tylko podłoga, prawda, sufit i wszystko na czarno.
1: Nie ma o czym gadać. Tak. Jeszcze dzisiaj trzeba ojca odstawić na dolną do kliniki psychiatrycznej. Tam może ojciec opowiadać te bajki i znajdzie ojciec wdzięcznych słuchaczy. Co drugi tam opowiada takie rzeczy.
6: A więc uważaj, że ja zwariowałem.
7: Nie da się ukryć.
1: Nie da się ukryć.
6: Czy wy naprawdę nie rozumiecie, że wasz ojciec i dziadek miał bliskie spotkanie 6. stopnia z przybyszami z kosmosu, przedstawicielami innej cywilizacji?
2: Z innej dziury?
6: A żebyś wiedział! Tu i właśnie pokazali model wszechświata wykonany z dziwnego, zielonego sera.
0: A wariat, spowodaje wariat.
6: Czy wy naprawdę nie słyszeliście o latających należach, PKS-ach, taksówkach, innych takich, prawda, pojazdach, jednym słowem, niezidentyfikowanych obiektach latających, w skrócie NOL, po angielsku UFO?
1: Nie, nigdy. Słyszałaś coś, Maryno, w sklepie?
0: Nie, uważam, że niczego takiego nie ma. Gdyby coś takiego było, na pewno mówiliby o tym w sklepie warzywnym.
2: A ja słyszałem. Mówili o tym przez radio.
6: Proszę.
2: Jeżeli w tym, co dziadek opowiada, jest chociażby źdźbło prawdy, możemy na tym nieźle zarobić. Ale jeżeli dziadek łże, jak zwykle, możemy też za to nieźle oberwać.
1: Co ty, bo?
7: Interesujący.
6: A ja wiedziałem, że gdy tylko zwiększycie interes, próbujecie od razu mnie wykorzystać. Ale nie dociekanie właśnie, nie powiem więcej ani słowa. Jeżeli ktoś na tym ma zarobić, na pewno nie wy. Sam się na tym wzbogacę i wykupię sobie wycieczkę orbicie do Japonii. Wygłoszę tam odczyt o kosmitach i przywiozę kupę jenów.
0: Jakich znowu jenów?
6: Nazywają się tak japońskie dolary.
1: Dobrze. Jeżeli to prawda, to ja sam zajmę się organizacją całej serii odczytów w różnych zakątkach kuli, czy może dziury ziemskiej, takich jak Kolbuszowa, Bystrzyca, Kłodzko, ja mam tam znajomych.
6: To Kolbuszowe, ja nie.
0: No, to dlaczego?
1: Dlaczego?
6: W górach dostaję zawsze morskie choroby i odwrotnie nad morzem lęku przestrzeni. Lubię równiny, prawie pustynie, stepy, tundrę, a w ogóle nie zgadzam się. Sam sobie najlepiej wszystko zorganizuje.
1: No jeszcze o tym pogadamy. Póki co trzeba jednak sprawdzić, czy ojciec mówi prawdę.
0: Ale jak my to zrobimy?
2: To proste.
6: A jak?
2: Podłączy się dziadka do wykrywacza kłamstw i już.
6: Już? Ciekawa. A skąd będziemy takie wykrywać, Markaciu?
2: Z kuchni.
1: Z kuchni. Masz tam jakiś wykrywacz, Maryno.
0: Tylko opiekacz.
2: No. Opiekacz. Już mam.
1: Tak.
4: Co ci przyniosę? Przecież to jest maszynka do mięsa.
2: Tak, tak, maszynka. Niemniej jednak prawie każde urządzenie kuchenne można zastosować jako niezawodny wykrywacz kłamstw. Nawet przy pomocy zwykłego widelca lub tarki do marchwi można w parę minut wykryć każdy fałsz.
1: Świetnie, co proponujesz, synu.
7: No, jak to zrobimy?
2: Proste, trzeba umieścić rękę dziadka w otworze wlotowym maszynki i niech opowiada, a ja będę kręcił korbą. Jeżeli kłamie, długo nie wytrzyma. Tak, no,
1: obawiam się, że nawet jeżeli mówi prawdę, to też nie wytrzyma.
4: A ja wytrzymam, a wytrzymam, a nie bójcie się, kto miłuje prawdę, tak jak ja. Jest do, gotów do znacznie większych poświęceń. Zaraz wracam. Przepraszam, ty chuda. A to pan, panie Włodku, niech pan pozwoli. Czy jest pan akurat, prawda, w porę?
8: Tak, dzień dobry.
7: Dzień dobry, pan.
8: Jakiś skurczybyk od miesiąca kradnie nam mleko spod drzwi, ale dzisiaj przechytrzyłem go. Nie kładłem się spać, ja tylko usłyszałem mleczarza, popędziłem do drzwi i... Sam za butelkę. Stłukłem ją przy tym, co prawda, ale swojego nie darowałem.
1: No niech pan siada, panie Włodku. Zaraz będziemy tutaj wkręcać dziadkowi rękę w maszynkę.
8: A, naprawdę? To mam szczęście. A, ale jak już dzisiaj pana dziadka, Jacka gdzieś widziałem.
1: Tak, no przykra historia z tym mlekiem.
0: Zastanawiam się właśnie, co by tu państwu doradzić. No, przecież nie może pan czuwać co noc do piątej rano, panie Włodku.
2: Gdyby pan miał psa, zwierzę przypilnowałoby panu mleka.
8: Ale nie mam, cholera, co to za duży wydatek.
1: Wie pan co, pożyczymy panu na razie murzyna. To dobry stróż, przywiąże go pan do wycieraczki i pogrzebie.
8: Dziękuję bardzo. Pomyślę tylko, że Bożena twierdzi, że to państwo kradną to mleko.
7: My? Chyba pan raczy żartować.
1: Nie, przecież nie proponowalibyśmy panu psa.
8: No jasne, bardzo zasadzie, przepraszam, w imieniu swoim i żony. Mukę zaraz porządnie za to szczęście.
4: No więc proszę cię. Składam rękę do maszynki. Ty kręć, Maurycie, a wysłuchajcie. Panie Włodku, bardzo dobrze, pan jest świadkiem.
8: A o co chodzi?
4: Chodziło to ci, jak kłamie, czy też nie kłamie. Kiedy mówię, że dzisiaj nad ranem w Rembertowie spotkałem przybysiów z kosmosu, których podwiozłem wózkiem do tramwaju, niczego więcej nie zdążę opowiedzieć, bo oni nie jedzą i przerywają. A ty proszę, kręć, Maurycy.
2: Dobrze.
4: No, pytam cię.
1: A więc twierdzi ojciec, że pokazali papie model wszechświata zrobiony z zielonego sera z dziurami.
4: Tak, pokazali, a potem wspólnie zjedliśmy ten ser. Mówię wam, pan się lizać.
0: Kręć mocniej, synu.
8: Ja nie mogę na to patrzeć, przecież z tej maszynki coś cieknie.
4: To krew, ale kręć mały się nie łazi.
1: Co było dalej?
4: Następnie kazali mi się rozebrać do naga, obejrzeli mnie, prawda? Ze wszystkich stron długo nade mną wydziwiali, a kiedy odwróciłem się tyłem,
8: kiedy to się wydarzyło, panie dziadku Jacku?
4: Proszę, a dzisiaj o 5 rano.
8: Powiada pan, że w Rembertowie.
0: Tak mówi, kręć, synku.
2: Przecież kręcę, no. Mocniej nie mogę. Zmęczyłem się.
8: Jak to możliwe, żeby być jednocześnie i tu, i tam?
4: A to niemożliwe. Kręć, chłopcie, prawda, jest najważniejsza.
8: Kiedy zbiła mi się ta butelka, pobiegłem na dół, żeby złapać mleczarza i kupić za pół ceny nowe mleko. I wtedy zobaczyłem pana przy śmietniku.
4: Tak, po ciemku.
1: No, niech pan mówi, sąsiedzie, to ciekawe.
8: Zobaczyłem pana w świetle reflektorów tramwajowego wozu technicznego, który stał niedaleko na ulicy. No, szyny chyba szwajcowali.
0: Aha, tu pies pogrzebany. Wszystko się zgadza, mamy już tramwaj i dziadka.
4: No kręć, Maurycy, proszę bardzo. Spojrzyjcie tylko, ile krzywy. Ja nie zawahałem się przecież ani razu, nawet nie pisnąłem.
1: Cicho, ojcze, głośniej prosimy, panie Włodku.
8: Pan dziadek trzymał w ręce kawałek spleśniałego, zielonego sera wyciągniętego z pojemnika.
1: Tak, a więc mamy także rzekomy model wszechświata.
4: Nic nie ma się, pan Włodek, łzie, aż mu się przywidziało.
8: Nie, widziałem wyraźnie. Miał pan bardzo głupią minę, panie dziadku Jacku, i bełkotał pan pod nosem tak jakoś prr, prr, prr, trr, mr, mr, mr, mr,
1: jakoś. Aha, to jest...
2: Tajemniczy język.
1: Tak, tak.
2: Mowa kosmitów.
1: Tak, brakuje w zasadzie tylko kosmitów właśnie.
8: Kosmitów nie widziałem jak Boga.
4: No proszę, nie widział, a mnie widział. Ojej! No,
8: widziałem, tylko pana Słowikowskiego, który jak zwykle o tej porze zaczaił się w odważnym negliżu koło pojemników, czyhając na samotne kobiety.
1: Ten Słowikowski, no, że też nie ma sposobu na tego zboczeńca.
0: A pan Słowikowski jest bardzo miły i nie grozi.
1: Nie żałto. W każdym razie wszystko się wyjaśniło. Ojciec wszystko zmyślił albo po prostu gdzieś o tym usłyszał.
8: Jak to? A moja krew? Popatrzcie. Dziwna ta krew, proszę państwa. Ciemna jakaś, przypomina to barszcz, prawdę mówiąc. Niech pan milczy. Lepiej. Panie Włodku, to jest ciemno.
1: Rzeczywiście dziwny kolor.
2: Nie rozumiem.
8: Ale co by tam...
7: Smak też dziwny. Chociaż nie, no. Wcale nie.
8: Ty wampirzy, co ty?
7: To sok z buraka przecież.
1: Niech papa wyjmie tę rękę.
8: Zoknujcie.
2: Ręka jest cała.
7: I zdaje mi się, że nie mamy już tego buraka, którego schowałam w kuchni na barszcz wigilijny. Postąpił ojciec jak zdrajca. W dodatku popełnił ojciec kradzież we własnym domu.
8: Ale pana, nic się nie stało. Państwo nam pożyczą psa do mleka, a my pożyczymy państwu buraka do barszcza.
1: Co ojciec znowu?
8: Powiedziałem o was coś strasznego, ale nigdy tego nie zrozumiecie.
3: To była rodzina Poszeprzyńskich, słuchowisko radiowe z radiowej trójki z programu Trzeciego Polskiego Radia, napisane przez Macieja Zębatego i Jacka Janczarskiego. Polecam przypominać sobie czasem takie nagrania, szczególnie właśnie z powtórki z rozrywki. To było chyba jedyne, czego się dało słuchać w tamtych czasach w radio, tak z grubsza, no bo chyba nie ma tysiaków, nie? Albo jeziorany jakieś na przykład. No dobra, to ja już znikam, kończymy tę luźniejszą dzisiaj nieco audycję, luźne pogaduchy, luźne gadki, a za tydzień już może będzie normalny nocny Marek w końcu. Tymczasem Borem Lasem.
9: Bóg zapłać, dziękujemy.
10: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia, żadnych. Już, koniec.
11: Thank you for your cooperation. Good night.
12: Everybody out! Yeah!

0: Nocne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór, jak zwykle od 21:00, jak zwykle na żywo, ja i przerwa techniczna lub jakieś inne głupoty, które mi przyjdą do głowy. A dzisiaj tak, dzisiaj właśnie będzie przerwa techniczna, audycja, z której możecie się paru rzeczy dowiedzieć. A dzisiaj będziemy sobie... Dzisiaj też będę chciał bardzo Was wciągnąć w dyskusję, dlatego że... Może wszystko po kolei, ponieważ świat obiegł niedawno news związany z konferencją Google I.O., gdzie pokazano, jak asystent Google, cyfrowy asystent Google, któremu polecono, żeby załatwił nam wizytę w salonie fryzjerskim między 10 a 12, samodzielnie zadzwonił do takiego salonu, gdzie samodzielnie przeprowadził maszyna, przeprowadziła bardzo fajną rozmowę z osobą, która odebrała ten telefon i umówiła właśnie dla swojego właściciela, można powiedzieć, wizytę u fryzjera. I dość zabawne było, że kiedy dzisiaj o tym rozmawialiśmy sobie u nas w biurze, jako że zajmujemy się programowaniem u nas w dziale, no to wszyscy byli bardzo rozentuzjazmowani. Wszyscy oprócz mnie. Bo tak się zastanowiłem, no i kurde, no słuchajcie, no co w tym dziwnego? Przecież to jest technologia, którą już posiadamy. Nie powinno nas to wcale dziwić. Fajnie, że ktoś to zastosował, fajnie, że to działa w ten sposób, ale... Nie ma absolutnie zaskoczenia, że w roku 2018 na coś takiego nas stać. Także i tutaj jest taki przyczynek do tego, ponieważ dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak będzie wyglądała przyszłość. Co może się stać, co może się nie stać, bo dużo o tej przyszłości się gada, dużo o tej przyszłości się pisze. Też chciałem sobie poszukać takich troszkę pomysłów, jak, w jaki sposób ludzie na przykład 5 lat temu sobie wyobrażali, co będzie za 5 lat. Już wyszukiwarki internetowe działają na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie sobie wyszukać fora internetowe z dokładnością, co było pisane w roku 2013 i czy się to zdarzyło, czy to się wykonało, czy to się nie wykonało. I też chciałbym Was uwikłać troszkę w tę dyskusję, dlatego że każdy z nas jak najbardziej może mieć pewne powody, czy może mieć pewną swoją własną wizję przyszłości. Także dzisiaj zrobimy sobie taką futuramę, zastanowimy się, w jaki sposób będzie wyglądało życie za te 5, 10, 30 lat. Więc przyjrzymy się i zastanowimy się. Natomiast na samym początku, pierwsze co mnie bardzo, można powiedzieć, jeszcze jedna rzecz organizacyjna. Strefa premium na stronie już ruszyła, także na Patronite jest link do rejestracji, dzięki której otrzymacie dostęp do tajemniczych zakamarków na naszej stronie, a między innymi oprócz audycji archiwalnych jest zupełnie nowy katalog, gdzie możemy wyszukiwać po osobie, która dodała audycję, po tytule tej audycji. Dużo wygodniej, dużo szybciej i dużo sprawniej dotrzeć w ciągu 2 czy 3 raptem kliknięć do materiału, którego poszukujemy. Żadnych kompromisów dla sponsorów, mamy kąski najlepsze, także wpadajcie na Patronite'a, wbijajcie się od progu 19 zł, dajemy dostęp do strefy premium, zapraszam do skorzystania. Wy oczywiście możecie dzwonić, Skype Nocne Radio lub numer telefonu 71 735 735 1, a ja tutaj powoli sobie będę wy... Tak, lubię twoje rozkminy tego, do czego nie dożyjesz. Tak, to też jest zabawne, bo o długowieczności też dzisiaj będzie. Ponieważ, no tak, ostatnio cały czas jest wielki hype na długowieczność oczywiście, bo jednak mama natura chce nas zabić na wszystkie możliwe sposoby, a my chcemy się jak najbardziej przed tym uchronić. No właśnie, ale na sam początek, ponieważ bardzo taki dziwny i nie do końca zrozumiały dla mnie trend się pojawia w artykułach, które właśnie próbują próbują sobie troszkę tę przyszłość przewidzieć. I mam takie wrażenie, że osoby, które często za takimi artykułami stoją, biorą technologię, która jest teraz na topie i stwierdzają, że no to się bardzo rozwinie i będzie bardzo popularne. I jak widzę po prostu 15 artykułów, które mówią o tym, że sztuczna inteligencja będzie wszędzie. Odsyłam do moich audycji o sztucznej inteligencji zarówno solo, jak i w towarzystwie pana profesora Michalika, gdzie troszkę rozebraliśmy na czynniki pierwsze, czym sztuczna inteligencja jest, a czym sztuczna inteligencja nie jest. I na samym początku chciałbym zaznaczyć, że sztuczna inteligencja nie myśli i jeszcze prawdopodobnie bardzo długo nie będzie w stanie myśleć, bo sami nie do końca wiemy, czym myślenie jest. I jako taki prosty przykład, o co się dzisiaj potknąłem, że właśnie systemy deep learningowe, które pokonują nas w szachy, które rozwalają najlepszych koreańczyków w Go, nie są w stanie wygrać partii StarCrafta z komputerem na najmniejszej trudności. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że sztuczna inteligencja zasadniczo podejmuje pewną decyzję, potem jest w stanie ocenić słuszność tej decyzji, czy była słuszna, ewentualnie w ilu procentach była niesłuszna, no i potem podjąć kolejną decyzję. I to tak leci, decyzja po decyzji, tak to w dużym uproszczeniu wygląda. Więc niestety cały czas gra w StarCrafta jest tutaj odrobinkę za szybka i wykorzystuje też pewne mechanizmy, pewne takie mało schematyczne myślenie, które przykładowo w prowadzeniu samochodu, bo w kontekście myślenia o przyszłości bardzo często się właśnie pojawiają kwestie związane z samochodami autonomicznymi. Też sobie dzisiaj o nich powiemy. Natomiast zastanowimy się, no właśnie, tutaj za bardzo takiego kreatywnego myślenia w prowadzeniu samochodu nie potrzeba. Co więcej, powiem szczerze, że nawet im mniej tego kreatywnego myślenia, tym lepiej, bo to jest coś takiego rzemieślniczego, coś co powinniśmy zrobić sobie oddolnie. Więc tutaj to mogło, tutaj musimy pamiętać, że to... No właśnie, że bierzemy jakąś współczesną technologię, jak na przykład blockchain. Kiedy Bitcoin sobie szybował w górę mniej więcej pod koniec zeszłego roku, to wtedy wszędzie się pokazywało, zróbmy coś opartego na blockchainie, To nie jest nic nowego, moi kochani. To nie jest nic wyjątkowego, także tutaj nie dajmy się zwieść tym fałszywym prorokom, ale odrobinkę się zastanowimy nad rzeczami, na które mi się wydaje, że nie każdy wpadł. Oczywiście nie uzurpuję sobie, broń Boże, któregokolwiek z tych pomysłów. One szczerze mówiąc bardziej pochodzą ze starych książek science fiction niż z tego, co mamy teraz. No ale nie oszukujmy się, też właśnie stare materiały science fiction jak nic innego pokazywało nam, co tak naprawdę byłoby fajne, co tak naprawdę byłoby przydatne. No właśnie, cyborgi. O cyborgach oczywiście też będzie dużo, natomiast na sam początek chciałbym powiedzieć wam o takich zagadnieniach inżynieryjnych, które najbardziej ich wyczekuję. I przede wszystkim taką rzeczą, którą bardzo chciałbym zobaczyć, jest kolonizacja oceanów. Coś, co daje nam naprawdę strasznie, strasznie duży problem. Latamy sobie na Księżyce, latamy sobie na Marsy i tak dalej. Dużo się mówi o kolonizacji właśnie Księżyca czy Marsa. Natomiast jak się tak dobrze zastanowić, to zbudowanie takiego osiedla, które by było pod wodą, będzie przede wszystkim tańsze, dużo tańsze niż zbudowanie takiego osiedla gdzieś, gdzie nie będzie atmosfery, no bo musimy od początku wprowadzić tam nasze zasady, nasze powietrze, nasz jakiś biom, nasze rośliny, nasze zwierzęta i... W obecnych czasach, gdzie na tej powierzchni, w tych najbardziej fajnych miejscach na świecie już jest coraz mniej miejsca, ale też z drugiej strony mamy do czynienia z huraganami, mamy do czynienia z powodziami, mamy do czynienia z innymi kataklizmami. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili właśnie takie osiedle, nawet nie wybudowane dokładnie na... na dnie oceanu, ale na przykład w formie takiego bąbla, który byłby zawieszony gdzieś. I tutaj by się to wszystko ładnie amortyzowało. Faktycznie, musielibyśmy tutaj pomyśleć nad pewnymi problemami, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia. Między innymi musielibyśmy rozwiązać problem prądów i takiej, można powiedzieć, oceanicznej pogody. Bo konstruować pod wodą już potrafimy, jesteśmy w stanie zrobić rurociągi, gazociągi, przepuścić je przez ocean. No właśnie, i czy nie zrobić tutaj czasami jakiegoś takiego osiedla, jakiejś takiej tajnej bazy, czy po prostu zwykłego miejsca mieszkaniowego, gdzie te warunki byłyby dużo bardziej kontrolowane, dużo bardziej trzymałyby się kupy. Szczególnie, że w kierunku oceanu coraz częściej o oceanach zazwyczaj przez ostatnie lata strasznie się zapominało. Powoli teraz zaczynamy na ten temat mówić. Zaczynamy mówić niestety w najgorszym możliwym kontekście, dlatego że te oceany strasznie zanieczyściliśmy przez ostatnie lata. No i niestety jest sedes, ale teraz już powoli myślimy, kombinujemy, w jaki sposób możemy to odrobinkę odmienić. Druga rzecz, która też jest związana nieco z oceanami. No właśnie, bo tak troszkę będę skakał z tematu na temat, z kwiatka na kwiatek, natomiast rzeczy te są, jak się okazuje, są niesamowicie ze sobą powiązane. Czytałem niedawno o kwestiach związanych z nowoczesną akwakulturą. Czyli hodowlą wszelkiego rodzaju ryb i innych owoców morza, które zaczynamy już robić w sposób troszkę bardziej cywilizowany. Tutaj też mamy sporo za pazurami. Wszyscy zapewne słyszeliście o skandalach dotyczących łososia hodowlanego, jaki to jest syf, kiła i mogiła, że nie wolno tego dotykać. No i te oceany też są coraz bardziej brudne i nie możemy w żaden sposób tego stwierdzić, że to się nie dzieje, ale myślimy coraz bardziej na ten temat. I tylko i wyłącznie, jeżeli sobie spojrzymy na koszty. Po pierwsze, jeżeli sobie zwierzątko takie jak świnka czy krówka, czy nawet kurczaczek, które sobie chodzi po powierzchni ziemi, jeżeli jest to zwierzę, które chcemy przerobić na jedzenie, no to fajnie by było, żeby ono było jak najbardziej utuczone. Problemem jest tutaj grawitacja, ponieważ kiedy ta kurka sobie biega, kiedy ta krówka sobie chodzi, to ona spala bardzo dużo kalorii, które musimy w nie włożyć. I tak, żeby wyprodukować kilogram mięsa drobiowego, musimy włożyć w to mięso drobiowe 2 kg paszy. Jeżeli chcemy wyhodować mięso wieprzowe, musimy tej paszy włożyć 3 kg, a mięsa wołowego chyba tylko 5 kg, nawet w tej chwili nie wiem, ale niesamowicie dużo. Natomiast w całym procesie hodowli ryb, nowoczesnej hodowli ryb, możemy, żeby uzyskać kilo mięsa ryby, potrzebujemy włożyć tylko kilogram paszy. A resztę sobie rybka po prostu weźmie z wody i to się będzie dużo bardziej trzymało kupy. A jeżeli nawet spojrzymy na ostrygi czy inne takie bardziej mniej rozwinięte owoce morza, to tak naprawdę nie musimy ich za bardzo dokarmiać. My tylko upewnić się, żeby miały fajne warunki, żeby wszystko było ładnie, pięknie. I tutaj, słuchajcie, też jest pomysł, który będzie nawiązywał do tego punktu pierwszego, czyli podwodnego habitatu dla ludzi, że jeszcze przed rokiem 2020 pojawią się w oceanach takie jakby bąble, które będą hodowlami ryb. Problemem, który mamy obecnie w tych wszystkich hodowlach ryb, szczególnie gdzieś tam na północy, coś co, jeżeli oglądaliście kiedyś film dokumentalny dotyczący właśnie tego, jak bardzo złe są hodowlane łososie, na pewno widzieliście, jak to jest pokracone i tak dalej, że to jest gdzieś przy brzegu, gdzie tak naprawdę nie ma za bardzo tego przypływu. Natomiast jeżeli sobie taki bąbel postawimy gdzieś dalej, gdzie ta woda będzie po prostu płynąć w wyniku prądów, to wtedy będziemy mieli bardzo dużą bioróżnorodność. Będziemy też mieli bardzo, bardzo dużo miejsca, nie zapominajmy o tym. I tak naprawdę będziemy mogli to sobie doglądać i tylko z statkami przewozić od czasu do czasu wyniki naszej hodowli i tak naprawdę odcinać od tego kupony. Także to jest, no właśnie, ta przede wszystkim oszczędność miejsca, która, gdzie z początku możemy tutaj przed wykorzystaniem, coś co mogłoby nas skłaniać do wykorzystania tej technologii, to przede wszystkim właśnie oszczędność, ale z drugiej strony, jeżeli wypchniemy to dalej na głębsze wody oceanu, okaże się, że nasze rybki, mieszkając w bardziej naturalnym, środowisku, będą po prostu smaczniejsze, szczęśliwsze, będzie im się żyło lepiej, będą lepiej smakowały i radośnie wylądują na naszych talerzach, co z kolei spowoduje, że będziemy mieli dostęp do niskich, do bardzo tanich i zwyczajnie dobrych ryb. Bo nawet jeżeli sobie teraz pójdziecie do rybnego i zobaczycie, ile kosztuje taki stek z tuńczyka, czy jakakolwiek inna ryba, to jest kurde 50 zł, czasami nawet 100 zł za kilogram. No to jest kurde czynnik ekonomiczny. Bardzo dużo wpływa na to, że ludzie tych ryb nie spożywają, a myślę, że zgodzimy się w tym, że dieta bogata w owoce morza to jest po prostu czyste zdrowie i że każdy lekarz pewnie zaleci, że jednak te rybki powinno się wpitalać zamiast schabowych i hamburgerów. Tak, tutaj furiat na czacie jak zwykle jest chrześcijaninem, chrześcijanie będą chrześcijanić. No właśnie, dziś w piątek, więc u mnie tylko ryby, tylko wiesz, a tak właśnie z ciekawości furiat, jaką rybę dzisiaj jadłeś? Bo to mnie zastanawia sam właśnie od niedawna zacząłem zwracać bardzo dużą uwagę na to, w jaki sposób się odżywiam, co tak naprawdę kładę do ust. Bardzo dużo się przerzuciłem na właśnie owoce morza, na sałatki śródziemnomorskie i właśnie mnóstwo na pstrąga. No całkiem ładnie. A ile ten pstrąg kosztował? Tak, ja za pstrągiem prywatnie nie przepadam. No właśnie, natomiast ten... O, na bogato widzę. Właśnie, nie wiem, czy się wam chwaliłem, natomiast ostatnio dokonałem technologicznego odkrycia na miarę Gutenberga. Tuńczyk, stek z tuńczyka gotowany na parze. Słuchajcie, jakie to jest pyszne, jakie to jest delikatne. Nie spodziewałem się, że można tuńczyka przyrządzić w tak soczysty sposób. Także jeżeli nie boicie się eksperymentów w kuchni, to naprawdę polecam. Jeżeli potraficie zrobić coś więcej niż kanapkę z serem, to tuńczyk gotowany na parze, który później w moim przypadku zazwyczaj trafia do sałatki, ale z jakiegoś burgera bym się nawet nie powstydził na nim zrobić. Co prawda brakuje tego troszkę takiego klimatu wysmażenia charakterystycznego dla burgera, ale soczystość mięsa, jaka tutaj zostaje, jest naprawdę niesamowita. No, także no, pstrąg 13 zł, no to całkiem nieźle, cena troszkę jak za średnie, no w sumie dobrej jakości dób. No właśnie, ale sobie wyobraź, że moglibyśmy takiego tuńczyka za 13 zł za kilogram dorwać i podejrzewam, że to będzie mniej więcej, że to będzie pieśń najbliższych lat i to takich lat najbliższych dwóch, ponieważ te technologie już są testowane. To nie jest tak, że to jest pomysł jakiegoś szalonego naukowca, tylko to jest przygotowane. Brakuje jeszcze pewnych konkretnych zastosowań, jak doglądanie tego, bo to będzie wyglądało troszkę jak życie na platformie wiertniczej, tylko że zamiast wydobywać ropę, będziemy wydobywać owoce morza. A skoro przy ropie już jesteśmy... Przepraszam na chwilkę. Wybaczcie, ale strasznie zmokłem podczas powrotu do domu, bo mi niebo spadło na miasto i się chyba odrobinkę przeziębiłem. Natomiast skoro jesteśmy przy ropie i skoro jesteśmy przy paliwach kopalnych, moi drodzy, to no właśnie, ropa naftowa, która towarzyszyła nam od ostatnich lat, myślę, że w takich naszych codziennych zastosowaniach w ciągu najbliższych 20 lat zostanie niemal całkowicie wyparta. Zrównoważony rozwój wymaga też zrównoważonej energii. Paliwa kopalne, które teraz sobie kupujemy na stacji benzynowej, no nie oszukujmy się, koncerny naftowe nie są szczególnie uczciwe. przez wiele lat przykładowo do benzyny dodawano ołów i ten ołów sobie radośnie latał po naszym całym świecie. Oddychaliśmy nim, powodował raka i inne różne dziwne rzeczy, mimo że od 1965 roku wiemy, a w zasadzie wiedzieliśmy, że jest to cholernie szkodliwe, że to jest po prostu głupie i że powinniśmy z tego jak najbardziej zrezygnować, jeżeli chcemy, a jeżeli zależy nam na tym, żeby nasze pokolenie było zwyczajnie zdrowe. I tutaj koncerny farmaceutyczne i politycy dopiero po 30 latach stwierdzili, że ten koleś może miał rację, natomiast ilu ludzi po drodze musiało umrzeć, ilu ludzi po drodze musiało się rozchorować, no to już jest zupełnie inna historia. Oczywiście tutaj możemy się zastanowić jeszcze na chwilkę nad metodami pozyskiwania tejże energii. Skoro nie będziemy korzystali z paliw, no to będziemy korzystali z prądu. To akurat, tego akurat możemy być pewni. Natomiast skąd ten prąd wziąć? Tutaj za wiele się nie zmieni. Nie sądzę, żeby powstała jakaś rewolucyjna nowa technologia. Na pewno będzie jeszcze wielu meranów keszek, którzy stwierdzą, że wymyślili perpetuum debile albo jakąś inną maszynę, która pozwoli nam dać nieskończone ilości energii. One w dalszym ciągu nie będą działały. Ale takie pomysły się będą pojawiały, natomiast kraje będą się musiały przerzucić na zupełnie inne technologie. Oprócz energii wiatrowych, oprócz energii słonecznych i energii atomowych, które już w tym momencie w cywilizowanych krajach są fundamentem sektora energetycznego, być może zwiększy się też parcie na elektrownie wodne. Dlaczego? Dlatego, że możemy zaobserwować, jak wraz ze zmianami klimatu nasza pogoda się robi coraz bardziej gwałtowna i prądy są dużo silniejsze, sztormy są dużo silniejsze niż wiele lat temu, wobec czego takie turbiny pokładzone znowu na tych oceanach, gdzie nikomu nie będą za bardzo przeszkadzały, co najwyżej jakimś statkom, natomiast nie oszukujmy się, już nikt prawie pasażerskimi statkami przez Atlantyk nie pływa, a jakieś kontenerowce, jakieś właśnie statki przemysłowe spokojnie sobie będą w stanie wyznaczyć trasę. Cały ruch pasażerski się przeniósł na lotnictwo, dużo droższe, natomiast dużo szybsze, ale nikt z nas nie lubi, prawda, tracić czasu. Więc tutaj nie pojawi się moim zdaniem. Oczywiście poprawcie mnie, jeżeli macie inny pomysł, nie pojawi się jakaś nowa technologia, ponieważ nie mamy podstaw, żeby coś takiego się pojawiło. Nie mamy żadnej raczkującej technologii, która byłaby na tyle dojrzała, że można by było stwierdzić, że coś w tym jest, że to za parę lat może być naprawdę działające. I to tak mówię w perspektywie powiedzmy 30 lat. Oczywiście już tutaj z tyłu głowy słyszę, jak ktoś na mnie krzyczy: zimna fuzja. No niestety zimna fuzja jest cały czas dość takim niestabilnym pomysłem, a rozwiązania, które w tej chwili są albo niewydajne, albo bardzo drogie. No właśnie, więc do tego nam jeszcze troszkę czasu brakuje, a poza tym mamy już sprawdzone rozwiązania, przede wszystkim właśnie w postaci energetyki jądrowej, i liczę też na to, że w ciągu najbliższych lat uda nam się wreszcie oduczyć od przywoływania Czarnobyla i Fukushimy jako tutaj jakieś dziwne, jako czynniki pokazujące, jakie to jest bardzo niebezpieczne, bo w wyniku awarii reaktora w Fukushimie zginęło dokładnie 0 osób, a elektrownia w Czarnobylu jest zwyczajnie przestarzała. Współcześnie konstruowane elektrownie atomowe potrafią przyjmować za paliwo to, co było odpadem dla elektrowni atomowych poprzedniej generacji. Więc no właśnie, recykling i co zrobić, co możemy zrobić z tymi wszystkimi radioaktywnymi śmieciami. No wyciągnąć z nich całą tę radioaktywność, a nie zakopywać w ziemi. Zrobić z tego użytek i niech mają swoje drugie życie. A wy oczywiście możecie dzwonić, Skype Nocne Radio lub telefon 71 735 735 1. Dzisiaj próbujemy przewidzieć przyszłość, dzisiaj próbujemy uchylić rąbka przyszłości, próbujemy się zastanowić, co by było możliwe, co by było niemożliwe, i sprawdzić, i sięgnąć tam, gdzie żadne prawo nie dotarło wcześniej, czy coś takiego. No właśnie, kosmos, ostateczna granica. Nie wiem kiedy skolonizujemy Marsa, co prawda plany są bardzo ambitne, natomiast pomysł kolonizacji podwodnej dużo bardziej mi się podoba. Jacku, masz jakieś lekkie przebicie, to tam sobie sprawdź, czy ci wszystko ten. Teraz już jest lepiej. A na antenie witamy Jacka, który bardzo zaciera ręce, ponieważ przyszłością rodzaju ludzkiego też będą cyborgi, więc będziemy potrzebowali wielu wykwalifikowanych spawaczy. Czołem.
2: To jak zwykle żarciki na miejscu. Dobry wieczór. W ogóle nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo nie jestem w stanie...
1: Słychać doskonale.
2: Nie jestem w stanie w Skype'ie regulować głośności. To się robi coraz bardziej zabawne i przerażające. Ale zabawne też jest to, jak niektórzy za grube pieniądze próbowali już przewidywać przyszłość. O tym swego czasu pisał profesor Krzysztof Rybiński, jak to Boston Consulting Group, a grupy konsultingowe w Stanach, to jak pewnie wiesz, a słuchacze być może też wiedzą, to są potężne konsorcja, które mają swoje pieniądze i swoje mózgi, no prawie że wszędzie, tak? Gdzie nie są pieniądze amerykańskiego konsultingu, to niech mi ktoś pokaże palcem, bo naprawdę ciężko coś takiego znaleźć, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ poruszasz troszeczkę takie tematy ocierające się o biologię, o chemię, to nie jest za bardzo moja bajka, więc troszeczkę przekieruję też na przyszłość, ale troszeczkę w troszeczkę inną stronę.
1: Jasne.
2: Mianowicie Boston Consulting Group bodajże, nie jestem pewien, ale chyba w 2010 albo w 2011 roku opublikował taką listę zawodów przyszłości i w ogóle listę branż, które, i to takiej przyszłości, takiej tam w kategorii 5-10 lat czy coś takiego.
1: No właśnie, nie zapominajmy, że mamy okres maturalny i niedługo młodzi ludzie będą decydowali o swojej karierze i wyborze studiów, także jeżeli ktoś walczy z maturami, pozdrawiam i nie bądźcie głupi, nie idźcie na kierunki humanistyczne.
2: No wiesz, to z tymi kierunkami humanistycznymi to różnie bywa. Ja mam paru znajomych, którzy pokończyli kierunki humanistyczne.
1: Czekam, aż się pojawią kierunki transhumanistyczne.
2: Zawsze byli na bakier z matematyką, a dzisiaj siedzą no, w takich ścisłych dziedzinach, to normalnie to jest dziwne. To czasami nigdy jakby to nie... W wielu branżach są ludzie przypadkowi, o czym sam pewnie doskonale wiesz, i uczą się na swoich błędach. Czasami te firmy sporo to kosztuje, natomiast no, jakoś gdzieś tam się odnajdują. Natomiast wracając do tego Boston Consulting Group, oni opublikowali taką listę i tam były takie rzeczy, że na przykład firmy kurierskie ze względu na rozwój e-commerce będą zarabiać jakieś nieprawdopodobne pieniądze, że tam w ogóle po prostu jakieś astronomiczne kwoty pójdą, że będą po prostu ludzie, którzy za pomocą... że będą ludzie, którzy za pomocą metod psychologicznych, kognitywistyki,

0: planowano mu na samym początku. No jak się okazało, przy potężnych pieniądzach to ta lista była kompletnie nic nie warta już po kilku latach.
1: No właśnie, bo, tak słucham
0: bo i... Pojawiły się takie paczkomaty, które, jak wiesz, zlikwidowały problem o ostatniej mili, tak? W sensie w ogóle cały ten rynek przez coś, co w Polsce nazywamy paczkomatami. Nie wiem, jakie jest określenie na to w Stanach, natomiast myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, co mam na myśli. Były też wróżby co do tego, że na przykład firma Amazon, może ja chyba za często wspominam o tej firmie, ale to akurat też tyczy się przyszłości, i były wróżby co do tego, że tego typu firmy upadną. No bo to są tak naprawdę firmy, które przejadają pieniądze inwestorów, tak? I że taki model, tak jak widzieliśmy gdzieś tam w międzyczasie bankructwa różnych krajów, na przykład Grecji, tak? No to jest sensowne i logiczne założenie, że skoro w przypadku tak, jeżeli można to tak nazwać, dużej greckiej korporacji takie odkładanie toksycznych papierów się nie sprawdziło, no to równie dobrze można przyjąć, że w przypadku potężnej firmy międzynarodowej coś takiego się nie sprawdzi. No jak się okazuje, taka diagnoza również nijak się ma do tego, jak to wygląda dzisiaj, tym bardziej, że...
2: W ramach przygotowań właśnie, kiedy sobie czytałem wróżby przeróżnych ludzi, też właśnie się pojawiło, że upadną korporacje, że ludzie będą chodzili do małych sklepików zamiast do marketów i takie... Wiesz, brakowało mi w tym wszystkim jednego prostego punktu. Uzasadnienia. Bo ja rozumiem, że to jest, wiesz, że to jest jakieś pobożne życzenie, że bardzo chcielibyśmy, żeby tym korporacjom dokopano do dupy, żeby tutaj, wiesz, żeby ci maluczcy też się mogli rozwinąć. I fajnie, że to się rozwija, bo też tak z dużo bliższej perspektywy, takiej wręcz mikroekonomicznej niemalże, bardzo w ciągu ostatnich 10 lat rozwinął się rynek piwa rzemieślniczego. I już koncernówki, które tam sobie kupisz w Żabce, no to one nawet nie są w stanie zakonkurować czymkolwiek, tak? Jedynie ceną. I oczywiście możesz sobie kupić, jeżeli ktoś chce się po prostu narąbać, no to wtedy sobie kupi 10 żubrów i do przodu. Natomiast jeżeli chcesz sobie wypić dobre piwo z kolegami, no to stać się na to, żeby wyłożyć 4 zł na jakąś bardzo, bardzo dziwną, bardzo rzadką markę piwa, którego tak naprawdę nie kupisz poza miastem, w którym się znajdujesz akurat. I to mniej więcej pokazuje, że ten mały biznes jak najbardziej może się rozkręcić i on może pozostać mały. Natomiast, no właśnie, oferując usługi o nieporównywalnie wyższej jakości niż masówka, oferując coś, co będzie wyjątkowe, coś, co da twojemu konsumentowi poczucie: ej, jestem lepszy, bo piłem tutaj takie piwo, a ty dalej żubry i harnasie, nie? Natomiast ale jeszcze wracając, więcej... jeszcze tylko jedna kwestia w kwestii korporacji, no. Że firmy takie jak Amazon, Google czy właśnie giganci, którzy faktycznie przejadają mnóstwo tych pieniędzy inwestorów, z drugiej strony jednak trochę tych pieniędzy robią, i jeżeli cię stać na to, żeby przejadać sobie te pieniądze, jeżeli masz jakieś tam usługi i masz ugruntowaną pozycję na rynku, to tak naprawdę nie zginiesz, tak? A jeżeli to będzie kraj typu Grecja czy Argentyna, która zaczyna gonić swój ogon i zaczyna właśnie zjadać, nic nie produkując, no to wtedy się będzie musiało skończyć katastrofą. Po prostu te korporacje, bardzo często bogatsze już niż kraje, mogą sobie na to pozwolić.
0: Ale chwileczkę, to ja teraz postawię się po stronie diabła, tak? Jako adwokat diabła, tak? Ale chwileczkę, no przecież greckie hotele były wyceniane po prostu na astronomiczne kwoty, tak? Jeszcze przed tym, zanim żeśmy się dowiedzieli, że Grecja tam w tylnej kieszeni trzyma granat, tak? To była mowa o tym, że no w zasadzie to takie kraje jak Grecja to nie mają prawa upaść, bo to jest małe, tam turyści będą przyjeżdżać zawsze, tak? Generalnie oni się wyspecjalizowali w obsłudze turystów gdzieś tam na wysokim poziomie. To nie jest ciepły kraj, który jest gdzieś tam jakby to określić, no mało cywilizowane, tak, że turyści na przykład do niektórych ciepłych krajów to boją się przyjeżdżać, bo tam są jakieś zamieszki,

0: lokalsi są niezbyt sympatyczni, albo z kolei to jest na przykład chociażby w przypadku Filipin. Tak jest, tak? Że no, część osób tam do pewnych regionów na Filipinach jednak no, boi się przyjeżdżać, no bo to jest biedne, to nie jest przyjemne zetknięcie się z tego typu biedą. To jest bieda, której my nie znamy tutaj w środkowej Europie czy na zachodzie, więc nie było podstaw ku temu, żeby to miało upaść, tak? Poza tym były inne kraje, które były o wiele bardziej zadłużone. No może nie tak małe, ale jednak, tak? I one funkcjonują nadal, tak? To też była jedna z nietrafionych wróżb, że na przykład Hiszpania miała się przewrócić, tak? Czyli te kraje PIGS, tak? Że w tym szeregu miała nastąpić eksplozja. No okazało się, że eksplozja nastąpiła w Grecji, tak? Mhm.
1: Wiesz co, może to też
0: więc
1: troszkę...
0: To też tak, więc to też tak do końca nie jest, bo ty powiedziałeś coś takiego, że o, bo ci co wróżą, to oni nie mają do tego żadnych podstaw. No nie, no jednak jakieś podstawy do nie, mają.
1: Nie w ten sposób, to znaczy po pierwsze tak, są wróżby i wróżby, tak? Możemy sobie teraz powróżyć, że nie wiem, że za 5 lat będzie możliwa teleportacja, ale taka teleportacja no po prostu nie ma ku temu fizycznych możliwości, tak? Poza tym, żeby przeteleportować człowieka, no to nie możesz tylko bit po bicie, komórka po komórce przenieść i mieć nadzieję, że coś takiego będzie żyło. Chodziło mi bardziej o to, że firmy, to nie, jeżeli chodzi o firmy, to mamy dużo mniejszy ekosystem, jeżeli chodzi o rzeczy, które wpływają na pozycję firmy. Dużo mniej ludzi, którzy mają na to, wpływ. No i przede wszystkim podstawowym celem firmy jest zarabianie pieniędzy, nie oszukujmy się. A w przypadku krajów, które są zarządzane przez ludzi, których podstawowym celem nie będzie zarabianie pieniędzy, tylko obsadzenie swojego wujaszka na tronie prezesa telewizji polskiej, no to już jest troszkę inna sytuacja i dlatego firmy pod tym względem są dużo, bo wiesz, ja tutaj mówię o porównaniu właśnie funkcjonującego kraju do funkcjonującej korporacji. Krajowi jest dużo trudniej, bo kraj za bardzo nie może, wiesz, zwolnić nagle 300 tysięcy swoich obywateli, bo im się nie podoba, a firma to może zrobić, tak?
0: To fakt. To prawda, no. To
1: i wiesz,
0: prawda.
1: I pod tym względem mówiłem. I wiesz, no i tutaj też jeszcze jeden punkt z tym Boston Consulting, który mnie bardzo zdziwił. O przyszłości właśnie kurierów i tak dalej. Może nie wiem, może to zostało jakoś inaczej przedstawione, czy coś takiego, natomiast no nie oszukujmy się, oczywiście branża logistyczna cały czas się będzie rozwijać, bo coraz więcej dóbr będziemy produkować w miejscach zupełnie innych i trzeba będzie je przewieźć z punktu A do punktu B, ale tam nie ma miejsc pracy, bo przyszłością takiej branży są autonomiczne ciężarówki, są drony, które będą ci zrzucały paczki i też jeden z takich pomysłów, które chciałbym zobaczyć w ciągu powiedzmy 10 lat, to jest robienie sobie codziennych zakupów z dostawą dronem do domu. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę z Piątego Elementu, gdzie podlatywał taki ziomeczek z kuchnią chińską, czy coś takiego. Bruce Willis tam otworzył okno, nie? Coś tam sobie wybrał, kupił, no i on tym stateczkiem sobie odlatywał. Także to, czego się spodziewam za jakiś naprawdę niedługi czas, to jest to, że te drony będą nam w stanie dostarczać takie codzienne produkty, typu, nie wiem, subskrypcja codziennie gotowanego obiadu, czy kupowanie właśnie sobie jakichś tam pierdółek, żebyś nie musiał wychodzić z domu, tylko żeby ci zostało to przeniesione przez maszynę. A tego póki co nie ma, dlatego że musiałbyś zapłacić człowiekowi, który by ci to wniósł na to twoje piąte piętro i to jest zwyczajnie zbyt kosztowne, bo jeżeli robisz zakupy za 15 zł, no to 5 zł musiałbyś dać kurierowi, który to dowiezie, no a nikt nie będzie za to dodatkowo płacił. Natomiast maszyny aż takiej dużej pensji nie będą brały, nie biorą, nie zakładają związków zawodowych, nie strajkują, nie idą na macierzyński, nie chorują. Także tutaj tak, branża logistyczna się rozwinie, ale nie da to nam miejsc pracy.
0: Troszeczkę zaprzeczasz sam sobie. Dlaczego? Bo wśród takich wróżb też na pewno pamiętasz o tym, że była mowa o tym, że porównywarki cen zdominują w ogóle wszystko, tak? Że otwieranie jakiegoś tam sklepiku na WordPressie to w ogóle bez wchodzenia w porównywarki cen to będzie bez sens. No okazało się, że jednak nie, tak? Okazało się, że to jednak nie działa w ten sposób i że ta i że to takie, że ta kategoria, w której mieści się ta taka nadmuchana innowacja, to jednak jest taka przestrzeń, no nazwałbym to, to jest taka ziemia nieudeptana, tak? I ja tutaj nie mam jakichś wielkich nadziei w to, że nie wiem, może za 20 lat będziemy mieli do czynienia dopiero z transportem właśnie dronów, chociażby ze względu na problemy z tym, że one mają określony udźwig i taki dron, który by miał przenieść jakąś tam większą paczkę, to już dla niego by był problem, tak? To prawdopodobnie te drony by musiałyby być 2 albo 3. Tam jest mnóstwo różnych takich problemów, z którymi my jeszcze sobie nie radzimy, tak? Chociażby problem tego, że problem regulacji w poszczególnych krajach, tak? Czyli tego, że na przykład w jednym kraju może być ten dron sterowany całkowicie zdalnie i podejrzewam, że za jakiś czas już to, że tak powiem, będzie rzeczą powszechną w Stanach Zjednoczonych, no a będą takie kraje, które będą się bały takiej technologii, tak? No bo co, jeżeli spadnie ci taki dron na dom, tak? Bo w którymś momencie człowiek straci połączenie z tym dronem, tak? No. Więc ja myślę, że te przewidywania Boston Consulting Group, one bardziej się opierały na takich obszarach gospodarki, które już są udeptane i właśnie dlatego to jest ciekawe, że nawet w tych obszarach nie udało im się tego przewidzieć.
1: No to swoją drogą, ale jednak tych dronów będę bardziej bronił, bo praktycznie już w tym momencie nie do pomyślenia jest sytuacja, w której traci się połączenie z dronem i ten dron na przykład sobie wpada do morza, czy tam sobie spada, czy coś takiego. Widziałem jedną sytuację i to widziałem ją osobiście, gdzie właśnie podczas zabawy z dronem dron w pewnym momencie za przeproszeniem na pełnej kurwie po prostu ruszył w kierunku źródła sygnału i wiesz, i dobrze, że chłopak odskoczył, nie, i dron się rozbił o jego samochód, wybijając mu okno, nie? I na tej podstawie powstała w ogóle anegdotka, bo to było takie skustomizowane oprogramowanie, natomiast miało też troszkę sztucznej inteligencji, między innymi jedną taką fajną rzeczą we współczesnych dronach, takich, które już możesz kupić za $300, to jest to, że on sam sobą steruje, plus sugeruje się tym, co do niego mówisz, ale to, co jemu się wydaje, on się zna lepiej na tym. On się zna lepiej na lataniu i przykładowo właśnie jak byłem z 1,5 miesiąca, 2 miesiące temu nad morzem u mojego znajomego, sobie polataliśmy dronem nad Bałtykiem. I wiesz, i taka sytuacja, że ten dron sobie wstaje, nie? I wiesz, wieje jak cholera, nie? A ten dron jest praktycznie w miejscu. Tak widać, że się odrobinkę kołysze, nie? Ale on, kurde, stoi w miejscu, nie? I ty nic nie robisz, a on sobie z tym radzi, więc tutaj już w tej chwili sobie całkiem nieźle z tym radzimy. Pewne wypadki oczywiście i pewna legislacja będzie miała na to wpływ, tak samo jak legislacja ma wpływ współcześnie na autonomiczne samochody. Jest to problem trudny. Mamy tutaj dużo hamulcowych polityków, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega technologia i wymyślają jakieś kompletnie bzdurne warunki. Tak, wypadki oczywiście, że się będą zdarzały, natomiast wypadków zwykłych samochodowych już jest w tym momencie tyle, że no, nie oszukujmy się, tak, że jeżeli jedyne, co możemy tutaj zrobić, to zmniejszyć, a jeżeli wiesz, jeżeli patrzymy pod kątem samochodów, to i tak to się za szybko nie zmieni, ponieważ w Polsce cały czas jeszcze można zauważyć samochody wyprodukowane, jakieś tam Golfy czy Astry wyprodukowane w latach 90. Więc to się za szybko nie zmieni. No Stany Zjednoczone tutaj bardzo pod tym kątem przodują, natomiast wiesz, natomiast no to jest ten problem tych hamulcowych polityków, którzy nie mają ani wykształcenia, ani nawet im się często nie chce zbadać sprawy, żeby sobie obiektywnie wyrobić na coś opinię, tylko będą właśnie brać jakieś takie argumenty kompletnie od czapy.
0: Natomiast jeżeli tak, jeżeli ja miałbym coś wróżyć, to na pewno nie na przykładzie tego co widzę w sieci, bo jak wiesz, to często jest taki mistake, tak? To nie ma wiele wspólnego z prawdą to, co się tam dzieje w kraju za wielką wodą, tak, i ktoś tam jest tym mocno zafascynowany, a bardzo często nie był w środku w jakimś instytucie, ani nie był w środku w danej firmie, tylko coś tam gdzieś tam widział albo wręcz słyszał od znajomego. To na podstawie tego, co ja obserwuję, to moim zdaniem będziemy mieli wręcz do czynienia ze swego rodzaju eksplozją, i to też tyczy się motoryzacji. Ze swego rodzaju eksplozją wszelkiej maści systemów ostrzegania. Systemów zabezpieczeń, kto wie, czy nie systemów sterowania ruchem na drodze, gdzie tak naprawdę o pewnych sytuacjach kierowców będzie ostrzegał, czy to w postaci oświetlenia, czy to w postaci jakichś logotypów, będzie ostrzegał kierowców po prostu algorytm, tak, który będzie obserwował całą sytuację na drodze i on będzie, że tak powiem, no, z wyprzedzeniem myślał, tak? Będzie miał zaszyte tam, powiedzmy, nie wiem, z 500 tysięcy różnych schematów z całego świata, tak? Jakichś tam sytuacji, które doprowadziły do czegoś tam. I to jest jedna strona, taka, powiedzmy, nazwijmy to czysto personalna, ale druga strona, ta taka czysto przemysłowa, która, no, którą już dzisiaj gdzieś tam możemy obserwować, to jest kwestia połączenia systemów ostrzegania i takich bezpośrednich zysków w postaci firm ubezpieczeniowych, tak? Czyli, no bo jakby... Ty wiesz, i myślę, że większość słuchaczy wie o tym, że każdy wypadek przy pracy konkretnego pracownika, czy jakimkolwiek on by nie był pracownikiem, spadnięcie ze schodów, tak, nie wiem, uszkodzenie przez jakąś maszynę, cokolwiek, to jest bardzo konkretny koszt, i to nie tylko w Polsce. To jest bardzo konkretny koszt dla danej firmy, a jeżeli ta firma ma ileś tam oddziałów, no to oni za wszelką cenę chcą się ustrzec tego typu rzeczy, a też chcą się ustrzec pewnego typu błędów, które są schematyczne i które gdzieś tam można, że tak powiem, zabić w jakiś know-how, tak, i ustrzec, że tak powiem, przed czymś takim możliwie wszystkie oddziały na całym świecie, co spowoduje mniejsze obciążenie w przypadku różnego rodzaju ubezpieczeń, czy to maszyn, czy ludzi i tak dalej, i tak dalej. To są konkretne zyski dla bardzo konkretnych ludzi. Także, jeżeli miałbym wróżyć na podstawie takich doświadczeń z autopsji, to moim zdaniem to jest coś, co już dzisiaj, że tak powiem, to jest coś, co już dzisiaj bardzo mocno, że tak powiem, rwie się do przodu, a za chwilę naprawdę będziemy mieli do czynienia z eksplozją w takim rankingu. To teraz z kolei tak z zupełnie innej strony na to spojrzę, w takim rankingu najbardziej rozwojowych i zarazem najbardziej dochodowych branż na świecie. Na samym szczycie już od wielu, wielu lat jest farmacja. Bodajże na drugim albo na trzecim miejscu jest cała branża IT, no i z całą pewnością nie zabraknie tam w tej przyszłości, którą tutaj chciałbym wróżyć, nie zabraknie tam rozwiązań farmaceutycznych i takich parafarmaceutycznych, ale myślę, że niekoniecznie takich, jak my sobie wyobrażamy. Znaczy nadal gdzieś tam bardzo rzadkie odmiany nowotworów nadal będą niewyleczalne. Nadal pewne schorzenia typu Alzheimer, o którym nadal też niewiele wiemy i cały czas gdzieś tam trwają nad tym analizy.
1: Wiemy zajebiście dużo, tylko nie potrafimy go powstrzymać, bo neurony się nie dzielą. Neurony masz przez całe życie. Wszystkie inne komórki giną sobie tam co 20, co 4 dni, czy coś takiego. Jak stracisz neuron, to już po tobie. I to jest problem Alzheimera. Ale wiemy, skąd się bierze.
0: To równie dobrze można by powiedzieć, że wiemy, skąd się biorą czarne dziury, ale sami nie jesteśmy w stanie takiej stworzyć, nie? No i co z tego? To jest dokładnie taka sama sytuacja, tak? Mamy bardzo dużo obserwacji i jakieś tam dane, no ale co nam po danych, może powiem twoim językiem, co ci po logach, skoro ich nie rozumiesz?
1: To może inaczej, bo też dzisiaj w ramach przygotowań potknąłem się na pewien kanadyjski startup biotechnologiczny, który wziął się z absurdalnego pomysłu, który wziął się podczas robienia kanapki z liściem szpinaku. Sam bardzo lubię stosować szpinak zamiast sałaty. Jest taki bardziej konkretny, nie? Bardzo przyjemny. I dwóch przyjaciół, którzy sobie robili te kanapki, zauważyli, że struktura liścia jest bardzo podobna do struktury naczyń krwionośnych w sercu czy w mózgu. I w tym momencie już, i to już jest pilotażowo na zasadzie, że oni są w stanie to zrobić i przetestować, i testują to na zwierzętach, do ludzi jeszcze na chwilkę, do ludzi jeszcze troszkę minie, nim to dojdzie. Natomiast mamy przykładowo problem. Masz zawał serca. Zawał serca to nic innego jak po prostu duża grupa komórek twojego mięśnia sercowego momentalnie wypisuje się i wypisuje się z dalszego działania, więc twoje serducho nie będzie w stanie ich dalej wykorzystywać. I nie jest w stanie odbudować się dostatecznie szybko, dlatego bardzo często ludzie giną, jeżeli przeżyli swój zawał, to bardzo szybko potem mają drugi zawał i już z drugiego zawału się im nie uda wykaraskać. Pomysł polega na tym, żeby oczyścić dosłownie liść szpinaku z całego chlorofilu, ze wszystkich komórek roślinnych, i wtedy zostawia się tylko ta celulozowa otoczka plus cały ten system kanalików, do którego można wtłoczyć komórki macierzyste, które, jeżeli zostaną umieszczone na powierzchni serca, nawet wiesz, tak po prostu wiesz, przyłożone, ta celuloza bardzo szybko się rozpuści, a mając już te komórki macierzyste, organizm sobie bardzo szybko poradzi z tym, żeby to serce bardzo konkretnie odbudować. Także i podobnie właśnie w przypadku Alzheimera, no teoretycznie możemy się zastanawiać nad tym, żeby jednak te neurony właśnie tam, no dać im jakieś coś, tak? Coś, z czego będzie się dało budować, tak? Żeby ten organizm już się nie musiał, żeby nie musiał tego neuronu szyć od początku do końca, tylko i wyłącznie sobie go tam przylepić, jak mu się tam będzie podobało. I faktycznie takie rozwiązania, chociaż no, jest to zaskakujące, że to jest, że dosłownie oni będą ci kładli liście szpinaku na sercu czy na mózgu. Natomiast póki co w testach na zwierzętach jest to co najmniej obiecujące.
0: Ciekawe, co wykombinują z liśćmi marihuany. To myślę, że to jest taka zabawna część przyszłości, która nas czeka.
2: Myślę, że wiesz, liście marihuany...
0: Natomiast na koniec to, co chciałem powiedzieć odnośnie tego rynku farmaceutycznego, to z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z o wiele szerszą gamą suplementów. Już dzisiaj suplementy stają się rzeczą powszechną, a myślę, że dojdziemy do takiego momentu, w którym zamiast klasycznego energetyka będą na przykład, podejrzewam, że już nawet są, Napoje rozgrzewające, napoje, które powodują przypływ endorfin, napoje, które powodują to, że w określonych sytuacjach, to też jestem w stanie sobie gdzieś tam wyobrazić i myślę, że gdzieś na poziomie eksperymentu już też takie rzeczy są stosowane, które regulują twój błonnik, tak? No bo jak wiemy, z błonnikiem przyszli piloci, tak? Czy też ludzie, którzy uczestniczą w wyprawach kosmicznych, no mają problem, tak? I ten problem gdzieś tam no, jest czasami takim problemem, który no, odbija im się nawet po zakończeniu kariery, tak? Ze względu na treningi, ze względu na ten, jakby to powiedzieć, no ze względu na to środowisko, tak? Na które byli skazani, więc myślę sobie, że to jedno miejsce na pewno daje nam jakąś tam pewność, albo z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy orzec, że właśnie ta farmacja, która została osadzona całkiem słusznie zresztą, i cała branża medyczna na miejscu pierwszym, no to, że ona właśnie w przyszłości wypluje nam no, takie eliksiry, jakich jeszcze po prostu świat nie widział.
1: Z jednej strony tak, ale tutaj postrzegam to bardzo negatywnie, dlatego że takie koktajle, które na przykład będą regulowały nam poziom endorfin bardzo szybko, trafią na listę substancji zakazanych, tak samo jak trafiła tam amfetamina czy marihuana, ponieważ to nie jest w kij dmuchał, tak? To tutaj jeżeli masz coś, co ci reguluje endorfiny, to okej, sobie wypijesz jednego takiego Red Bulla, no to wszystko ładnie, pięknie, ale już wypijesz sobie dwa Red Bulle i już jest naprawdę bardzo ładnie, pięknie, ale wypijesz sobie trzy Red Bulle i kurde, już przestaje troszkę być pięknie i zaczynamy mieć problemy, ponieważ ktoś będzie musiał przyjechać po twoje ciało, nie? I złożyć cię do grobu, tak? Więc rynek suplementów, tak, niestety jeszcze przez pewien czas się będzie rozwijał, natomiast całkowicie w negatywny sposób, ponieważ jak patrzymy na dzisiejszy rynek suplementów, polecę wam bloga pantabletka.pl, bodajże się nazywa, pantabletka.pl, tak, pantabletka.pl, gdzie farmaceuta opowiada właśnie o tym, czy nawet wiesz, bierze jakiś temat typu, nie wiem, potencja i bierze sobie listę suplementów na warsztat i mówi, ej, dobra, słuchajcie, ten składnik nie ma sensu, ten składnik jest głupi, ten składnik może by działał, ale jest go 200 razy za mało, ten składnik to jest ten, okej, w porządku, paczka tych tabletek kosztuje 40 zł, no... Lepiej by wyszło, jeżeli byście sobie kupili jabłko i je zjedli przed seksem, to wtedy macie większe prawdopodobieństwo, że będzie was się trzymała erekcja, niż jeżeli byście sobie zjedli takie dwa opakowania. Rynek suplementów w tym momencie jest kompletnie zraczały, ponieważ jest niekontrolowany i jest to trend, który jest niestety globalny. Ludziom się wmawia choroby, wykorzystuje ich hipochondrię, wmawia się, że muszą brać witaminy, że muszą być, że bez suplementacji nie da się tutaj przeżyć, a prawda, smutna prawda jest taka, że suplementacji przy normalnym odżywianiu praktycznie nie potrzebujemy, ale będziemy dalej rąbani, także polecam naprawdę pantabletka.pl, żeby tak sobie po prostu odkłamać i zobaczyć, jak krzywo, jakie naprawdę paskudne rzeczy, marketingowo takie, wiesz, nieuczciwe, robią koncerny farmaceutyczne, ale nie na poziomie leków, bo leki są kontrolowane i w lekach muszą naprawdę przestrzegać bardzo konkretnych przepisów. Ale w momencie, jeżeli coś jest suplementem diety, no to nie, to wystarczy, że to nie będzie zabijało. Reszta, co tylko zechcesz, możesz powiedzieć, że to od tego odrosną nogi, że to wspomaga leczenie raka, natomiast leczenie raka wspomaga też każdy oddech, każda szklanka wody i wszystko, co zjecie, więc nie jest kłamstwem, że suplement jakiś tam pomaga leczyć raka. Ale wszystko, co pchasz do swojej gęby, też pomaga leczyć raka, a tego już ludzie nie wiedzą. Więc tak, ten rynek się jeszcze rozwinie, No niestety cierpimy na to, że społeczeństwo jest niedoedukowane, a pojawiło się mnóstwo sępów, którzy wykorzystują tę niewiedzę i którzy po prostu jadą po naszej cywilizacji jak po burej suce. Z czego mało jestem dumny, natomiast smutna prawda jest taka, że przez jeszcze 5-10 lat prawdopodobnie to się nie zmieni. Potrzebujemy nowych regulacji prawnych.
0: Dobrze, ja już w tej kwestii nie będę się z tobą spierał, bo dostałem, że tak powiem, taki argument na swój narząd słuchu, z którym ciężko mi dyskutować. Nie wiem, czy słuchacze słyszeli, ale jak zacząłeś mówić o tych suplementach, to w tle było słychać pędzący ambulans, także na sam dźwięk już się przestraszyłem, więc uciekam. Dziękuję bardzo, cześć.
1: Dzięki, do usłyszenia, trzymaj się, cześć. To był Jacek Blacha, wy oczywiście możecie zadzwonić Skype nas na radio lub numer telefonu 71 735 735 1, a my dzisiaj sobie rozmawiamy o przyszłości, o tym, co może nas czekać w najbliższych latach, co dobrego, co złego. No właśnie, kurczę, było o dronach, nowoczesne pole bitwy, które już w zasadzie istnieje, bo już nie mamy mnóstwa żołnierzy, których wysyłamy w jakieś dziwne miejsca świata, już nie mamy Wietnamu. Teraz wojny się odbywają w zupełnie inny sposób i coś, o czym na pewno się za szybko nie dowiemy, coś, co być może już istnieje, to przykładowo właśnie taki maleńki dron, który robi za snajpera, który byłby w stanie dokonać zamachu na prezydenta jakiegoś państwa w kraju egzotycznym, o którego nazwy stolicy nawet nie potrafimy wymówić, który pozwoliłby rządom odrobinkę skuteczniej pomanipulować i złapać takiego Bin Ladena czy kogoś takiego. Problem jest tylko taki, że dopóki to będzie w rękach pewnych państw. No dobra, to akurat nie jest najlepszy argument, bo tak jak patrzę sobie na Stany Zjednoczone i na możliwości, jakie ma Donald Trump, który swoją drogą ostatnio podpisał sojusz nuklearny z Iranem, ale o tym będę jeszcze mówił. Tak, Donald Trump podpisał sojusz nuklearny z Iranem. Mam nadzieję, że sprawdźcie zapasy w swoich schronach. Natomiast prędzej czy później, tak samo jak dzisiaj bojownicy ISIS mają dostęp do nieskończonych ilości kałasznikowów, tak za te 40 lat do tych przestarzałych dronów będą mieli dostęp terroryści. I jeżeli będziemy, nie wiem, alternatywnym kandydatem na prezydenta, jeżeli będziemy w coś zaangażowani, to zwyczajnie organizacje przestępcze, które się zajmują sprzątaniem ludzi, będą mogły wykorzystywać takie nowoczesne technologie tylko po to, żeby właśnie sprzątnąć takiego niewygodnego człowieka. I tutaj też pojawia się bardzo istotna kwestia prawna, ponieważ, no właśnie, gdy mówimy o samochodzie autonomicznym czy o dronie, no to czy można oskarżyć drona o to, że zabił? Jeżeli to byłby nawet dron samobójczy, obwieszony dynamitem, który wpada na stadion, wpada na jakiś sektor stadionu, wybucha, raniąc, zabijając kilkadziesiąt osób, to dotarcie do osoby, która by sterowała takim dronem, może być praktycznie niemożliwe, tym bardziej, że ten dron mógłby być zaprogramowany od początku do końca i mógł nie mieć żadnej łączności w trakcie swojego lotu. On mógł po prostu być takim nowoczesnym kamikadze. Problem w tym, że jest to technologia, która już dzisiaj jest możliwa i będzie pozwalała na dokonywanie takich mało fajnych zamachów, i które będą dużo bardziej niewykrywalne. Jeżeli nie uda się, i tutaj jedynym sposobem, żeby dotrzeć do osoby, która stoi za takim atakiem, no to analiza szczątków, tak? I trudno tutaj nagle oskarżyć wszystkich posiadaczy tego konkretnego modelu drona o to, że są z czymś powiązani. Nie wiem, czy to będzie po prostu technicznie możliwe. Natomiast czasami takie rzeczy się zdarzały. Pamiętam historię katastrofy bodajże Lockerbie, gdzie bomba była ukryta w radiu, czy jakimś kaseciaku, czy czymś takim, że faktycznie musiano, gdzie faktycznie dotarto do tych wszystkich kaseciaków, które zostały sprzedane mniej więcej w tym czasie i w tym miejscu, przesłuchano wszystkich, którzy te kaseciaki kupili, no i się okazało, tutaj bardzo spłycam i nie jestem pewien, tak, no ale na podstawie takiej dedukcji, że ktoś tutaj miał jakieś takie powiązanie i tak dalej, ale przede wszystkim osoby, które tego kaseciaka kupiły, mogły powiedzieć, ej, ale widzisz, tutaj jest ten kaseciak. On cały czas tutaj stoi. On nie wybuchł, on nie spowodował katastrofy samolotu. Natomiast, no właśnie, pytanie, czy się nie stanie zbrodnią posiadanie takiego drona, tak? No to też troszkę jak posiadanie broni, jak posiadanie narkotyków, jak posiadanie penisa, bo to też jest aparaturka, która może posłużyć za gwałt. No i tutaj, czy nasi kochani politycy przypadkiem nie wymyślą... A, dobrze, Galaxian tutaj przypomina, że jeszcze ciuchy z walizki, które jak się okazało były sprzedawane w specyficznym, tylko w jednym miejscu na małej wyspie. Natomiast myślę, że też z tego co pamiętam, zawęzili te radyjka do kilkudziesięciu, mniej więcej koło setki osób, a setkę osób już jesteś w stanie przesłuchać, nie? Więc no właśnie, no tutaj obawiam się troszkę, że prawo może się stać odrobinkę nadgorliwe. Natomiast, no właśnie, no zobaczymy co czas przyniesie. Polityków nie lubię, politykom nie ufam. No ale, no, zobaczymy co z tego wyniknie. A ja tylko przypominam, że słuchacie przerwy technicznej o północy czasy ostateczne. Krawiec przygotował dla was jakiś gorący temat, który nawet mi nie jest znany, więc naprawdę pewnie będzie coś naprawdę fajnego. Także niedługo się dowiemy. A my tymczasem lecimy z innymi tematami. Możecie dzwonić Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. No właśnie, kolejny temat, górnictwo, czyli coś, co mi troszkę zabrakło górnictwa w liście tych najbardziej dochodowych branż, ponieważ będziemy cały czas potrzebowali tych surowców, będziemy potrzebowali wydobywać się z coraz głębszych miejsc naszej skorupy ziemskiej. I nie mówię tutaj, broń Boże, o ropie, bo tak jak wam wcześniej mówiłem, wieszcie, że czasy paliw kopalnych, no, żyjemy w czasach ostatecznych, paliw kopalnych. Natomiast będziemy musieli jednak no, wyciągać metale ziem rzadkich, jakieś bardziej skomplikowane rzeczy do robienia tej całej naszej fantastycznej technologii. Natomiast w dalszym ciągu górnictwo cierpi na bardzo poważny problem, bo pod ziemią nie do końca możemy sobie zdawać sprawę, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas pod ziemią czeka. Dlatego myślę, że automatyzacja to po pierwsze, ponieważ my jako ludzie już powoli nie do końca jesteśmy w stanie wejść na te wszystkie przodki. Dopóki to jest kopalnia soli na 600 metrach, to okej, wszystko ładnie, pięknie, ale jeżeli sobie będziemy chcieli wejść 10 km pod powierzchnię ziemi, no to tam już się robi zajebiście gorąco, moi drodzy, i tam zwyczajnie człowiek już nie przetrwa. Także zautomatyzowane górnictwo jest czymś, co może, nie wiem, co może nie stanie się w ciągu tam 5 czy 10 lat, bardziej w perspektywie 100 lat. Natomiast wszelkie rozwiązania, bo problem jest naprawdę niesamowicie szeroki, niesamowicie złożony i wymaga naprawdę niesamowitych ulepszeń i zastąpienia człowieka też, żeby tego człowieka przede wszystkim ochronić, tak? Bo pod ziemią jest niebezpiecznie, pod ziemią jest mnóstwo wypadków i naprawdę trzeba dmuchać na zimne, a maszynę zawsze można wysłać taniej. Także tutaj, jeżeli macie, nie wiem, jeżeli chcielibyście się przekwalifikować, czy na przykład piszecie teraz maturę i się zastanawiacie, w jakim kierunku iść, to górnictwo jest czymś, co nie zginie. Górnictwo jest czymś, co będzie naprawdę niesamowicie dochodowym zawodem, coraz bardziej dochodowym. Właśnie na poziomie takiego R&D, nie jako górnik na przodku, nie jako wielki strzałowy, tylko właśnie jako osoba, która będzie przygotowywała kolejne maszyny górnicze dla kolejnych rozwiązań. I jadąc dalej, właśnie jeszcze wracając do sztucznej inteligencji i medycyny, o której wspomniał Jacek Blacha, to jest to, że już teraz na przykład systemy sztucznej inteligencji dużo skuteczniej potrafią wykrywać zmiany w naszym, na naszej skórze i potrafią dużo skuteczniej niż ludzie wykrywać wczesne fazy nowotworów skóry. To, co bardzo bym widział w przeciągu najbliższych lat, to rozwinięcie tej technologii, dlatego że sztuczna inteligencja świetnie sobie radzi ze wzorcami i świetnie sobie radzi z odstępstwami od wzorców. Więc przykładowo, proste EEG, coś, co mierzy nasze fale mózgowe, co może na przykład wykryć, czy niedługo nie będziemy się czasami spodziewali padaczki albo czegoś innego poważnego. Podejrzewam, że systemy sztucznej inteligencji podpięte tak bardziej trwale do człowieka, tak żeby sobie taki czepek nosić przez powiedzmy 7 dni, żeby potem właśnie system to sobie przeanalizował, no to będzie w stanie wykryć dużo więcej niż lekarz, nawet bez względu na to, co ten lekarz wie. Lekarz mimo wszystko ma oczy i oczy nie widzą szczególnie dużo. Natomiast do takiego systemu możemy podpiąć dowolne, nie wiem, jakieś takie wirtualne zmysły. Możemy pozwolić systemowi na analizę jakiegoś innych fal widzenia w zupełnie innych długościach. No i też w całej diagnostyce obrazowej, gdzie mamy obrazy zrzucone do koloru czarno-białego, jednak mimo wszystko obserwujemy je okiem. I podejrzewam, że systemy właśnie sztucznej inteligencji mogłyby zrobić tutaj dużo, dużo więcej. Z drugiej strony to, co się na pewno nie stanie, ponieważ jest technicznie niewykonalne, to nie możemy liczyć na nanoboty, nie możemy liczyć na jakieś takie maleńkie pajączki, które sobie wstrzykniemy do krwiobiegu i które na przykład za nas zrobią robotę, przeanalizują nasz stan naszego organizmu i coś tam nam wyplują, dlatego że nanotechnologia się rozwija, ale nie na tyle, żeby zrobić coś, jakieś ruchome coś, które jeszcze będzie miało swoje oprogramowanie, swój procesor. No nie. To po prostu na poziomie nano, czyli na poziomie wielkości atomu, możemy o tym zapomnieć. To jest technicznie niewykonalne, bo nie mamy fizycznie możliwości, żeby tym sterować. Troszkę większe, tak, na poziomie mikro jeszcze okej, w miarę, żeby zrobić jakieś takie sztuczne komórki, tylko właśnie pytanie, czy będzie nam się to opłacało, żeby zrobić taki autonomiczny łazik, taką sztuczną komórkę, którą byśmy sobie do naszego organizmu wstrzyknęli i mu pomogli. No właśnie, jadąc dalej, bo wspominałem tutaj o widzeniu, które miałby mieć ten lekarz, nazwałem to roboczo programem Widzenie Plus, ponieważ my widzimy jako ludzie jakieś 0,5% promieniowania elektromagnetycznego, bardzo wąskie pasmo. W ciągu ostatnich 100 lat opracowaliśmy bardzo wiele metod, bardzo wiele urządzeń, które potrafią widzieć w zupełnie inne fale, jakieś mikrofale, jakieś inne cuda na kiju i pokazywać nam je. I wykorzystujemy je to przy obserwacji kosmosu, wykorzystujemy to przy obserwacji Ziemi, wykorzystujemy to przy pomiarze temperatury zdalnym przy użyciu pirometrów. Także przy użyciu prostej przystawki moglibyśmy dać takie możliwości naszemu oku. I wtedy nagle się okazuje, że zaczynamy widzieć dużo więcej, dużo więcej fajnych rzeczy. Ewolucyjnie być może też nasz zakres widzenia będzie się poszerzał, natomiast, no nie wiem, być może w wyniku genetycznych modyfikacji. A właśnie, kurczę, bo mamy już metodę taką, która pozwala nam bardzo, bardzo dokładnie edytować gen. Także zobaczymy, być może to w jakimś sensownym kierunku pójdzie. Natomiast tak, żeby choćby widzieć przez ściany, choćby żeby właśnie zdalnie mierzyć temperaturę, żeby widzieć coś, co wisi w powietrzu, a normalnie nie jest widoczne. No czy choćby, żeby widzieć, nie wiem, widzieć fale radiowe, no to tutaj już może popłynąłem, bo nie do końca znajduję ku temu zastosowanie, bo też należy zauważyć, że widzimy tak mało, ale i tak nie jesteśmy w stanie do końca tego przetworzyć. A jeżeli byśmy nagle dostali 200 razy więcej informacji, a mniej więcej tyle informacji się jeszcze czai przed naszymi oczami, no to wtedy byśmy się kompletnie rozłożyli. Także taka wtyczka, która by była włączana, wyłączana w zależności od potrzeb i naszych oczekiwań. A ja może zrobię sobie jeszcze teraz chwilkę przerwy muzycznej. O, faktycznie się dzisiaj przeziębiłem. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łodzi. To był bardzo piękny dzień dzisiaj. A w międzyczasie moje najnowsze odkrycie Indra. Indra i Bizer Contact. Troszkę takiego klasycznego Goa. Ja do was wracam już za 5 minut.

This is science and it saves lives, a wy słuchacie przerwy technicznej, piątkowy wieczór, dzisiaj rozmawiamy sobie o przyszłości, audycja interaktywna, możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio lub 71 735 735 1. A my jeszcze mamy dzisiaj do omówienia parę wątków, które przygotowałem. Między innymi też będzie o tym asystencie Google, o którym mówiłem na samym początku audycji. Ale też o paru innych rzeczach. Przed chwilą sobie rozmawialiśmy, mówiłem wam o moim wymyślonym programie Widzenie Plus, który pozwoliłby nam na widzenie w przeróżnych pasmach. Ale światło ma jeszcze parę różnych innych fajnych zastosowań, no i między innymi spodziewam się, że w ciągu 10 lat wszyscy się pozbędziemy Wi-Fi. Pozbędziemy się Wi-Fi na rzecz technologii Light Fidelity, dlatego że technologia, która jest oparta na świetle, i na innego rodzaju promieniowaniu potrafi przesyłać dane nieporównywalnie szybciej niż naprawdę litości, kurde, wklejać zębę podczas przerwy technicznej, to za przeproszeniem to jest jak nasrać w kościele, także bardzo proszę Furiat, żebyś tego nie robił, bo to jest niesmaczne zwyczajnie. System Light Fidelity, który pozwala nam właśnie na zbudowanie sieci Wi-Fi, która byłaby... sieci Li-Fi w zasadzie, która byłaby sterowana, może nie tyle sterowana, co źródłem danych byłaby na przykład nasza żarówka. Nawet jeżeli sobie teraz spojrzycie na swój pokój, w którym pewnie się jakieś światełko świeci, to nawet jeżeli coś jest, jeżeli jakiś obiekt jest zasłonięty, to mimo wszystko troszkę światła tam dochodzi. Więc toś sobie mniej więcej radzi już nawet z problemem dotarcia z punktu A do punktu B, że nie musi być idealnego przestrzału. A przede wszystkim to, co jest najważniejsze w technologii Light Fidelity, to jest to, że możemy sobie pozwolić na dużo większe prędkości danych, nie mamy teraz takiego zastosowania. Natomiast ta technologia już istnieje, już działa, tylko jeszcze nie wymyśleliśmy, w jaki sposób ją wykorzystać. To mi przypomina jedną inną futurystyczną historię, koncepcję z lat 90., kiedy to był pomysł, żeby dostarczać internet kaloryferami poprzez właśnie tam drobne manipulacje w... Nie kaloryferami, co ja mówię, Jezu, przez gniazdko elektryczne. Przepraszam, ale to było z 15 lat temu. Nie, chodziło o gniazdko elektryczne, gdzie właśnie elektrownia byłaby dostawcą internetu i przez drobne manipulacje częstotliwością można tam było wrzucić odrobinkę sygnału danych. Co zresztą się dzieje na przykład w sieci kablowej. Te wszystkie nasze kable RF to nic innego jak właśnie puszczony prąd zmienny, który ma swoje nośne, na których da się położyć odpowiednio sporo informacji. Nie rozwinęło się to niestety w jakikolwiek sposób, dlatego że rozwinęła się inna technologia, która była tańsza, szybsza i skuteczniejsza, więc pomysł dobry, ale wykonanie się niestety nie udało. No i właśnie, jeszcze wracając do tego naszego cyfrowego asystenta. Zaczynam mieć wrażenie, bo ci cyfrowi asystenci lub jak to puryści językowi z lat 90., którzy bardzo nie lubili, jeżeli się określało coś nieosobowego w sposób osobowy, więc powinienem powiedzieć, że cyfrowe asystenty staną się tak jakby naszymi wirtualnymi awatarami. Może nawet nie tyle awatarami, co naszymi cyfrowymi bliźniakami. Którzy będą robili to, co chcemy, z których życia, że tak powiem, za bardzo sobie nie będziemy zdawali sprawy. To może być naprawdę dość ciekawe, bo sobie wyobraziłem taką prostą sytuację, gdzie ten asystent, który się uczy na podstawie tego, nie wiem, w jakich restauracjach jemy, jakie zakupy robimy, on to wszystko będzie wiedział, który zna nasz stan zdrowia, wie jak piszemy, wie czym się interesujemy, wie o czym rozmawiamy.
no to wystawiamy taką usługę, taki serwis randkowy. Taki serwis randkowy z prawdziwego zdarzenia, sztuczna inteligencja znajdzie ci partnerkę. Gdzie dajemy dostęp tym wszystkim cyfrowym asystentom, żeby oni mogli sobie pogadać ze sobą nawzajem, żeby sprawdzić, czy tutaj są w miarę kompatybilni, czy się dogadują. I wszystko bez nawet naszej wiedzy. Tak jakbyśmy się zaangażowali w kierunku jakiejś osoby i tak kompletnie bezkarnie, żeby w pewnym momencie stwierdzić, ok, reset, to się nie uda, pójdziemy sobie dalej. Także tutaj właśnie takie coraz większe uczłowieczenie tego naszego cyfrowego ja w postaci niemalże autonomicznego bytu, który by załatwiał za nas pewne sprawy. Właśnie, czy... Przypomnijcie mi, czy mówiłem... Nie mówiłem jeszcze o tym. Okej. Okay. Który załatwiałby za nas pewne sprawy, ale na zupełnie innym poziomie niż umówienie się do fryzjera, który naprawdę był już oderwany od urządzenia, z którego korzystamy, że to nie byłby Google Assistant czy Siri, tylko po prostu jakiś awatar o wspólnym API, który mógłby bez względu od tego, u jakiego dostawcy byśmy trzymali nasze cyfrowe ja, byśmy mogli rozmawiać z innymi cyfrowymi asystentami. I wtedy nawet właśnie ten punkt, od którego zaczęliśmy, czyli ta rozmowa asystenta Google z salonem fryzjerskim. Nie zaimponowało mi to, ale zaimponowałoby mi, gdyby w tym salonie fryzjerskim ten telefon został odebrany również przez maszynę i żeby tam pani fryzjerka, czy właściciel salonu, czy jakaś tam osoba, która tam pracuje, nie musiała fizycznie odebrać tego telefonu, tylko żeby usłyszała informację, że okej, jest taka sprawa, to się musi skończyć wpisem w kalendarzu, w dwóch kalendarzach. I to by mi faktycznie dopiero wtedy zaimponowało, żeby to maszyny rozmawiały ze sobą, żebyśmy nie musieli tracić czasu na to, żebyśmy mogli się skupić na fajniejszych, konkretniejszych, bardziej fajnych po prostu rzeczach, a nie żeby dzwonić, żeby odbierać telefony, bo nie jesteśmy już w punkcie świata, w którym powinniśmy tracić czas na takie rozwiązania. W czasach ostatecznych dzisiaj, między innymi o najstraszniejszych eksperymentach naukowych w historii ludzkości, będzie ostro, zapraszam o północy. A ja jeszcze tylko przypomnę, Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. Jeszcze dwa punkty na dzisiaj mam przygotowane, w tym jeden bardzo przyziemny, a drugi bardzo kosmiczny. Jeżeli macie ochotę dodać coś w swojej wizji przyszłości, jeżeli chcecie opowiedzieć, w jaki sposób, co wy byście chcieli przewidzieć, no to zapraszam do podzielenia się swoimi wizjami. Kolejna rzecz, która mnie bardzo, bardzo, że tak powiem, zastanawia i coś, co naprawdę widzę. W miastach poszliśmy w budowanie wieżowców. Nawet nie w miastach, już nawet we wsiach się pojawiają takie małe bloczki, gdzie wykorzystujemy przestrzeń w dużo mądrzejszy sposób i piętro po piętrze możemy sobie podziałać. I to, co chciałbym zobaczyć w najbliższym czasie, jest to wykorzystanie tej samej technologii do rolnictwa. Bo dlaczego pole uprawne mają zajmować 100 hektarów, jeżeli mogą zajmować 1 hektar i 100 pięter, ewentualnie 50 pięter w górę i 50 pięter w dół, no to może nie do końca, bo słoneczko by się jednak przydało. I troszkę właśnie kreatywniejsze przy wykorzystaniu przestrzeni, ponieważ już w tej chwili możemy sobie nawet pozwolić na uprawy hydroponiczne, mamy jakieś szklarnie, istnieją mnóstwo żywności, która się pojawia, nigdy tak naprawdę nie widziała nawet słońca, bo tego za bardzo nie potrzebuje, żarówkami można sobie tutaj to wszystko wysterować, ale marnujemy naprawdę kawał miejsca. Miejsca, gdzie moglibyśmy na przykład posadzić lasy. No nie powiem zbudować autostradę, bo mnie zabijecie, ale posadzić lasy, albo plantację marihuany zrobić, albo wykorzystać ten teren w troszkę bardziej praktyczny

0: będą biedni. I tutaj coś z tym trzeba zrobić. Liczę na to, że uda nam się to zrobić, nim lasy Amazonii zostaną tylko na taśmach wideo i w naszych wspomnieniach. Bo nie oszukujmy się, sami niszczymy tę planetę i nie mamy tutaj prawa być ani troszkę zaskoczeni z tego, co otrzymujemy. Kto się jest, wiatr zbiera burzę, a na sam koniec, chyba taki najbardziej kosmiczny punkt dzisiejszego programu, wysłanie sąd na Alpha Centauri. Poza Układ Słoneczny do najbliższego znanego nam Układu Słonecznego, żeby zobaczyć, co tam jest u sąsiadów. Stać nas na to i odległość pozwala nam mniej więcej na to, żeby się tam dostać, jeżeli dobrze pamiętam, z obecną technologią w ciągu 60 lat. Oczywiście zanim sygnał stamtąd wróci, troszkę czasu minie, natomiast będą to musiały być, to już nie będzie mógł być łazik, który będzie sobie czekał 8 miesięcy na to, że jeżeli sobie natrafi na problem, to ktoś z Ziemi mu pomoże. To musi być całkowicie autonomiczna maszyna, która będzie się w stanie naprawiać, w zasadzie zespół maszyn, które będą się w stanie naprawiać, samodzielnie będą w stanie określić, co będzie najciekawszym obiektem badań, gdzie tak naprawdę nawet za dużo nie wiemy, co tam może być fajnego i ciężko będzie nam będzie powiedzieć maszynie na samym początku: ej, jak dolecisz, to leć tutaj na trzecią planetę, bo tutaj będą pewnie, tutaj będzie chyba najciekawiej. Nie, ja bym zostawił najchętniej to właśnie maszynie, żeby zobaczyła i oszacowała na podstawie tego, co my już wiemy, bo wiemy o naszej dotychczasowej dociekliwości bardzo dużo. Co by nas zainteresowało? Co by było tutaj najbardziej ciekawego? Żeby samodzielnie wybrała miejsce do lądowania, biorąc pod uwagę mnóstwo czynników, takich jak właśnie ryzyko uszkodzenia, ciśnienie, a jeszcze na koniec jest jeden telefon. I żeby została przeprowadzana taka autonomiczna, w pełni zmechanizowana misja badawcza, bo nie oszukujmy się, jako ludzkość jesteśmy troszkę w zachudzi w uszach, żeby wysyłać człowieka do innego Układu Słonecznego. A tymczasem na antenę powrócił Jacek. Czołem.
1: Jak wygląda prawdopodobnie, bo to jest obraz z ogromnej odległości, jak wygląda prawdopodobnie Alpha Centauri, to możecie sobie zobaczyć w Google Images. To jest coś nieprawdopodobnego i daje taki fajny impuls w głowę, że to jednak... No to po prostu trzeba widzieć. Ja osobiście jestem wielkim fanem gdzieś tam sięgania daleko poza horyzonty, a nie koncentrowania się na Księżycu, który, jak wiemy, i tak jest z twarogu.
0: Dokładnie.
1: Nie ma się specjalnie czym zachwycać, ale chciałem powiedzieć o rzeczach, o których ty nie powiedziałeś. Mianowicie nie powiedziałeś o projekcie Mysterium Network, nad którym ja osobiście się ślinię. Obecnie już od dłuższego czasu jest w fazie ICO, ale mam nadzieję, że... Dlaczego się śmiałeś, jak to powiedziałem?
0: Nie.
1: Ja mam dobre słuchawki, ja słyszę.
0: Nie, po prostu chodzi mi o to, że nie chcę, to nie jest coś, wiesz, wspominałem o tym w momencie, kiedy mówiłem o technologiach opartych na blockchainie. To nie jest nic nowego, to jest zastosowanie po prostu czegoś, co już mamy, tak? To jest grillowany tuńczyk, mimo że do tej pory tylko tego tuńczyka smażyłeś. To nie jest coś super nowego, pomysł jest fajny, ale nie jest, uwaga, trigger warning, nie jest innowacyjny. Jest super, jest naprawdę super, ale nie jest wyjątkowy.
1: No może dlatego chciałem do tego przejść, no bo po prostu to jest coś, co na mnie robi olbrzymie wrażenie, ale taką drugą rzeczą, która robi na mnie olbrzymie wrażenie, to jest, mam nadzieję, że rozwój, bo na razie to jeszcze tam raczkuje i tam to wszystko jest w powijakach, to jest rozwój tokenów personalnych. to jest rozwój tokenów personalnych i teraz tak jakby zejść z tego kosmosu do tej takiej warstwy społecznej, to można sobie wyobrazić, jak to bardzo zmieni, że tak powiem, zmieni relacje w społeczeństwie. Bo nagle, jeżeli każdy będzie mógł być taką małą spółką akcyjną i tak naprawdę emitentem jakichś, nie wiem jak to nazwać, to nie są papiery wartościowe, ale

0: emitentem, tak właśnie, emitentem swoich aktywów, to nagle pojęcie czegoś takiego jak wizerunek wzrośnie do nieprawdopodobnej rangi. Dlaczego? Bo będą ludzie, bo będą celebryci, będą aktorzy, będą gdzieś tam, podejrzewam, nawet ludzie ze świata polityki, tak? Którzy tylko i wyłącznie z tego będą żyć. Którzy będą mieć nieprawdopodobne przychody z tego, że będą emitentami. I wtedy to zjawisko, o którym ty tam swego czasu też wspominałeś, zjawisko postprawdy, tak? Tej fali fake newsów, manipulowania informacją, wzrośnie do nieprawdopodobnej rangi, bo od tego będzie zależał czyjś majątek, tak? Jeszcze bardziej będzie zależał niż dzisiaj, tak? No bo powiedzmy, że dzisiaj to tam od czasu do czasu jakieś duże molochy korporacyjne się szturchają po łokcie, tak, przy użyciu swoich prawników, tak, ale to jakby to nie jest coś, co świadczy o ich być lub nie być. To jest kwestia jakiegoś tam prestiżu, co nie znaczy, że on nic nie kosztuje, tak? Natomiast w momencie, kiedy ty wiesz, że twoi personalni akcjonariusze, bo tak ich chyba by można nazwać, zaraz po prostu się zawiną albo zaczną rozprzedawać za jakieś grosze to, co, że tak powiem, daje ci byt, no to w tym momencie to świat wywraca się do góry nogami, tak? To jest, ja wiem o tym, że dzisiaj to nikt jeszcze na to nie patrzy. Wszyscy patrzą w tą studnię pod tytułem blockchain, tak? I w ogóle blockchain i po gaciach cieknie, nie? No bo blockchain, tak? Blockchain i blockchain. Dokładnie. Ale po prostu wiesz, ale po prostu najciekawsze jest to, co tam jest jeszcze kawałek za tym płotkiem i na co jeszcze na razie dzisiaj nikt nie zwraca uwagi, a co jest rewolucyjne w takim sensie mentalnym, tak? Bo to w ogóle to w ogóle wywraca świat, który znamy dzisiaj, a to są małe rzeczy, a zmiana, jaka za nimi idzie, taka na poziomie społecznym, jest naprawdę ogromna.
1: Z jednej strony tak, tylko dobrze, że ująłeś to w kontekście postprawdy, bo to dużo bardziej powiększy problem, który już teraz mamy i z którym sobie kompletnie, no może nie kompletnie, ale z którym sobie radzimy fatalnie. Dlatego, że jeżeli wiesz, jeżeli de facto walutą stanie się to aktywo, inwestycja w ciebie jako człowieka, to że ktoś jest wiele warty, to nie znaczy, że nie wiem, że jest nieszkodliwy, czy że ma rację, czy coś takiego, a ludzie na takim, wiesz, na takim najbardziej podstawowym poziomie społecznym już dzisiaj to mylą, tak? I jeżeli, nie wiem, jeżeli w tej chwili miarą i stosują za miarę nie sukcesu, ale tego, czy mówisz prawdę, to ile masz lajków na Facebooku, tak? I to już jest problem. I z tym sobie nie radzimy. I w momencie, kiedy za tym pójdą konkretne aktywa, czy nawet konkretne środki, no to ten problem się tylko i wyłącznie pogłębi. To jest pomysł naprawdę fajny, ale cywilizacja nie jest jeszcze na to gotowa.
0: No to ja ci powiem jeszcze dalej. To ja ci powiem jeszcze dalej, że to może spowodować jeszcze, dla niektórych przykre, a dla mnie swego rodzaju ciekawe konsekwencje, bo też jakby tutaj jestem w tym gronie patoli, tak by można to określić. Przyznam się do tego bez bicia i bez traktowania bez traktowania mnie prądem przez ciebie. To zacznie się handel ludzkim życiem. Dlaczego? No bo w tym momencie to jest, ten kij ma dwa końce. Jest dziewczynka, która ma 12 lat i ona emituje swój token personalny. Ona się w którymś momencie dowiaduje, że jest bardzo chora na raka. I teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, telewizji, jakichkolwiek, tak, które w którymś momencie wycieka informacja, że ten rak to tak naprawdę nie jest taki groźny, jaki miał być i ona tak naprawdę nie umrze za pół roku, tylko da się ją jeszcze tam diagnozować i leczyć przez co najmniej parę lat. Wiesz, co się wtedy stanie? Wtedy odbiorą jej wszystkie pieniądze. Ona po prostu pójdzie na dno jak rozpruta kaczka na stawie.
1: Z jednej strony szkoda dziewczynki, z drugiej strony karma wraca, bardzo głęboko wierzę w karmę, zresztą odczuwam to, że dobre wraca za dobre uczynki, a złe za złe, także wiesz, przede wszystkim, i tutaj może takie na sam koniec takie moje poboczne marzenie, takie bardziej życzeniowe niż oparte na jakiejś futurologii, za chwilkę będziemy kończyć, chciałbym, żeby gdzieś wewnątrz korporacji typu właśnie Facebook, Google, Apple, Amazon pojawili się ludzie pokroju Snowdena. Żeby oni się w ciągu najbliższych paru lat wyszli, pokazali tak naprawdę i udowodnili czarno na białym, jak bardzo głęboko mamy palce w dupie, jak bardzo jesteśmy manipulowani. Bo sam uważam współczesne media społecznościowe za bardzo niebezpieczne zjawisko. A w takim już naprawdę moim najbardziej mokrym śnie, że znajdą się ludzie, którzy zatrudnią się w takim Facebooku tylko po to, żeby się wysadzić w głównej serwerowni. I zmieść to z historii świata na długie lata. Tak może to podsumuję, tak? Bo za bardzo to wchodzi, tak? Nie podoba mi się, że... Nie, wiesz, lubię technologię, lubię z niej korzystać, ale nie lubię, kiedy ona wchodzi na ten poziom socjalny, bo to nie jest to. Tym nie powinny... To jest po prostu, nie wiem, wydaje mi się niewłaściwe, że tym ktoś odgórnie tam zarządza, manipuluje, kombinuje, wykorzystuje, a my z tego korzystamy zamiast pójść z kumplem na piwo.
0: To ja może jeszcze dodam ze swojej perspektywy, że z kolei moim mokrym snem jest to, żeby w przyszłości do takich tokenów personalnych i w tej przyszłości, kiedy będzie się mówić o czymś takim jak personalny zasięg, tak, żeby wielkość tego zasięgu i żeby ogólnie ten cały rynek oparty o wizerunek, oparty o takie wartości, które dzisiaj są w największej mierze czysto indywidualne, żeby tego nie, że tak powiem, agregowały jakieś rządy i żeby żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją, w której będzie się po prostu eliminować pewnych ludzi, bo oni mają za wielki zasięg, mają za wielki wpływ.
1: No to też się może dziać, tego nie wiemy, tak? No to, bo to też troszkę działa na zasadzie, że dzisiejszy Facebook może, czy jakieś przyszłościowe sieci społecznościowe też mogą działać na zasadzie współpracy CIA, NSA i Marines, gdzie nie będziemy musieli, wiesz, niewygodnego, nie wiem, dajmy na to polityka, który mógłby nam zagrozić w kolejnych wyborach, nie będziemy go musieli personalnie sprzątnąć, tylko obetniemy mu zasięgi.
0: Ja myślę, że my już w tym momencie nadając w radiu internetowym, a ty tym bardziej dla pewnej części świata jesteśmy niewygodni. I myślę, że powinniśmy być z tego dumni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cześć.
1: Dzięki wielkie. I tym optymistycznym akcentem będziemy dzisiaj kończyć naszą dyskusję. Tak miło jest zostać nazwanym niewygodnym dla jakichś elit. Szczególnie jeżeli wynika to tylko i wyłącznie z tego, co tak naprawdę sami robimy. A co do samej przyszłości, moi drodzy, no to skoro już jesteśmy w stanie sobie zamówić fryzjera przy użyciu telefonu komórkowego, żeby sztuczna inteligencja za nas to zrobiła, to lećmy na Proximę Centauri. Co nam szkodzi? Załóżmy kolonię pod wodą. Zróbmy coś fajnego. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!

Dobry wieczór. Witam w kolejnej audycji Nocny Jaszczur. Już w sumie trzeciej. I dzisiaj zajmiemy się tematem w sumie, który też jest... To znaczy, ten temat został wyjaśniony przez naukowców, przez lekarzy. I jako zaburzenia w śnie. Tutaj mamy do czynienia, ogólnie mówi się na to paraliż senny, ale to jest bardziej porażenie przysenne. I to zjawisko występuje podczas zasypiania, gdy zasypiamy, lub podczas przechodzenia ze snu do czuwania, objawiające się porażeniem mięśni, to tak zwana katapleksja, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości. Zjawisku temu towarzyszą na ogół nieprzyjemne doznania. Czyli oczywiście otwieramy oczy, nie możemy ruszyć ani ręką, ani nogą. Nic nie można zrobić, jedynie działają nam tylko gałki ocznej. I to występuje podczas fazy snu, tak zwanej fazy REM, gdzie gałki oczne pracują bardzo, bardzo chaotycznie i podkład ciszej. Okej. Chyba teraz jest lepiej. Nie, Biniow, piutem też nie można ruszać. Nie mogę. Ja nie mogę czytać czata, bo się rozprasza. I co jest też najważniejsze, można wtedy doświadczyć halucynacji, czyli że widzimy jakieś postacie, czujemy przede wszystkim obecność jakiejś postaci, cienie, na przykład na ścianie widać cienie, czy gdziekolwiek, gdzie pada światło, to następuje gra światło-cieni. Można też zauważyć, znaczy można też poczuć zapach, co jest najważniejsze, co to też jest ciekawe. Jest to związane też z demonologią, o tym będę mówił później. Dalej za głośno podkład.

Teraz powinno być ok. Mam nadzieję. I tak. Możemy doświadczyć uczucia bezwładnego spadania, przygniecenia klatki piersiowej, czyli że uczucie gwałtownie łapiemy oddech, pomimo że oddech w trakcie snu jest i tak płytki. Pomimo że oddech i tak jest płytki, to w tym momencie ktoś właśnie w trakcie takiego paraliżu zaczyna się dusić. Dodatkowo ten nacisk na klatkę piersiową. I tutaj jeszcze jest coś takiego, że w głowie można słychać jakieś dźwięki, trzaski, szumy.

No to dobra. Teraz już wiemy, na czym polega te zaburzenie snu. W jaki sposób to się objawia. Najczęściej po takim tego typu zdarzeniu. Budzimy się zszokowani, zlani potem. Jak nic nie słychać? Przecież mówię cały czas do mikrofonu.

0: Cały czas podkład ściszyłem maksymalnie, no jak cały jeszcze bardziej ściszę, to już nie będzie podkładu w ogóle, także... No nie wiem, chyba że ktoś ma kijowe głośniki, no to... I po takim, po czymś takim zazwyczaj ktoś budzi się po prostu zniszczony całkowicie, niewyspany. No i to wiąże się z pewną formą depresji, bo taka osoba później boi się zasnąć i po prostu strach przed zaśnięciem, tak jak było... Tak jak było w horrorze Freddy Krueger, gdzie te dzieci bały się zasypiać i piły kawę i robiły różne dziwne rzeczy, żeby tylko nie zasnąć, żeby tylko Freddy nie przyszedł w nocy i ich nie zamordował. Ogólnie poza taką naukową, no bo tak naprawdę to nauka tylko wyjaśniła, że to jest że to jest taka ataklepsja, porażenie mięśni spowodowane, jest to głównie przyczyną tego czegoś, tak jak to tłumaczy nauka, jest stres długotrwały, bo zazwyczaj to się objawia u dzieci, gdzie stres w szkole i tak dalej, jakieś problemy rodzinne. I nauka to właśnie wyjaśniła w ten sposób, że to takie nawarstwienie tego wszystkiego powoduje tego typu zaburzenia snu. No ale ogólnie mamy coś takiego jak lokalne, nasz folklor i dodatkowo jest okultyzm, demonologia, to wszystko jest mniej więcej połączone w pewien sposób i tutaj możemy takim najbardziej znanym wytłumaczeniem tego to jest zmora nocna lub nocnica. Nocnica. Też mówi się na nią jako mara. Tak samo właśnie od tego też pochodzi nazwa, czyli nocny Marek na przykład też od tego pochodzi, gdyż to była wersja, męska wersja tego upiora. Nocna zmora jest demonem, który się narodził z duszy grzesznika, osoby potępionej lub bezpodstawnie skrzywdzonej. Jest to człowiek nieświadomy, kierowany złością, który mógł być zmorą za życia. Jego dusza nocną porą odłączała się od ciała. Czyli to być może też w starych właśnie takich ludowych wierzeniach w okultyzmie mógł to być na przykład ktoś, kto się zajmował okultyzmem i sobie robił takie właśnie, jak to się mówi, nocne wojaże, czyli te tak zwane te OB, czyli odłączał się od ciała i potrafił przenikać do snów innych osób. Istnieją wierzenia mówiące, że zmora może zostać również człowiek ze zrośniętymi brwiami. No takie są uwarunkowania. Lub różnokolorowymi oczami. Gdy gdy nastało chrześcijaństwo, pojawiły się teorie, według których przekręcenie imienia przy chrzcie lub wypowiedzenie je na łożu śmierci i trzeba było wypowiedzieć zmoraś Mario zamiast zdrowaś Mario, skazywało duszę na wieczny byt pod postacią Mary. Oczywiście też znane są typowe takie nocne zmory czy nocnice właśnie, które pod postacią zwierząt wślizgiwały się do domów ludzi. Na przykład niektórzy widzieli koty, nie mając zwierząt domowych, na przykład widzieli czarne koty w domu albo czarne psy. Jeżeli chodzi o psy, no to już jest akurat, pies jest związany, tak samo i też kot, ale bardziej pies jest związany z demonologią. Ogólnie z tak zwanym, jeżeli chodzi o okultyzm, jest to tak zwany Lemegeton króla Salomona, czyli to jest ten okultyzm starożytnego Babilonu, ten taki najstarszy, na którym jest oparty Kościół katolicki i ogólnie wiara chrześcijańska. I właśnie tam się objawiał właśnie pies jako taki tak zwany ogar piekielny. Zawsze przed śmiercią, gdy już ktoś był blisko, już było wiadomo, że niewiele mu czasu pozostało, to po prostu pojawiał się właśnie ten właśnie pies, ogar piekielny. I żeby tu teraz nie stracić wątku, to czegoś takiego doświadczył, bo to było też opisane wielokrotnie. Osoba, taki znany okultysta o imieniu Aleister Crowley, i on właśnie już pod koniec swojego życia, gdy zasypiał, to miewał właśnie paraliże senne i czuł zapach mokrego psa, tak zwanego, czyli takiej mokrej psiej sierści czuł zawsze przed snem, już przed samą śmiercią. On już sam mówił, że ogary po niego idą, że pójdzie do swojego pana, że już jest blisko. Także tak samo na przykład czarne psy i koty też widywał w trakcie swoich paraliżów sennych znany Reichsführer SS, czyli Heinrich Himmler, gdzie on był bardzo związany z okultyzmem. Który był bardzo związany z okultyzmem. I on miał kontakt z tymi... To były tak zwane, bo on razem z takim pewnym jegomościem, który się nazywał Karl Maria Wilgnut, to ciężkie do wymówienia, założyli tak zwane Stowarzyszenie Thule i oni... Kurde, tu mi się straciłem teraz wątek. Aha, i oni założyli Stowarzyszenie Thule i byli bardzo mocno związani z okultyzmem. I chodziło tutaj o... Głównie zagłębiali się w demonologię nordycką, która wiadomo w bardzo dużej wierze została praktycznie skopiowana z demonologii Słowian. I tam dodatkowo oprócz jeszcze czy zmor nocnych, czy nocnic występowały takie demony jak na przykład tak zwane dusznice, duszaki, czyli tylko takie po prostu istoty, które pojawiały się w nocy i one tylko dusiły. Bo taka była legenda, że duszaki były tak jakby przywoływane, wywoływane w trakcie tych okultystycznych rytuałów, żeby zabijać żołnierzy albo osoby, które zostały wyznaczone, czyli że po prostu taka nocna zmora dostawała zlecenie. No i w ten sposób ginęło wiele, wiele na samym początku, gdy Trzecia Rzesza zaczęła, na początku Trzeciej Rzeszy, gdy NSDAP się rozrastało i zaczynał się po prostu ta ich droga. To jeszcze było przed II wojną światową, to wiele osób na przykład... Przed nocą długich noży, na przykład gdy Hitler przejmował władzę, gdy NSDAP przejmowało władzę w Niemczech, to sporo osób ginęło, pomimo że były strzeżone w nocy, były pilnowane, bardzo dużo osób ginęło w nocy właśnie, uduszone i tak dalej. Także to jest taka w sumie legenda III Rzeszy. I dodatkowo były związane z tym tak zwane też topielce i inne tego typu istoty właśnie, które zawsze przychodziły w nocy, czyli było to związane właśnie z takim nocnym nawiedzeniem i były mordowane w nocy bardzo szybko. To jest takie śmieszne trochę, takie science fiction, ale jest sporo na ten temat opisane w książkach i można sobie poczytać. Są niektóre naprawdę bardzo dobre książki, które opisują współpracę III Rzeszy właśnie z tym towarzystwem Thule czy z towarzystwem Vril, który był jeszcze bardziej zagadkowy i w sumie mroczny. Było dużo tam tajemnic z tym związanych. Są takie legendy, że do tej pory jeszcze na przykład w górach Sowich, tam gdzie jest kompleks Rize, pojawiają się tam na przykład w lesie właśnie takie nocne postacie, które na przykład jeżeli ktoś spotka, to one są w sumie są miłe i wskazują drogę na przykład, ale wyglądają dość upiornie i jest w sumie dużo tam opisanych takich właśnie, że ktoś tam wieczorem albo w nocy, albo nawet czasami w dzień spotykał tam dziwne takie postacie tego typu związane właśnie z okultyzmem i zwierzeniami tego właśnie typu. Jeżeli chodzi o ten jeszcze... Tutaj też mamy w innych folklorach mamy jeszcze... Wczoraj była audycja o Japonii i tu jest ciekawe, że mamy też takiego japońskiego, taką japońską zmorę nocną. Japońscy samuraje budzili się w środku nocy z przerażeniem, odkrywając zaciskające się na ich szyjach łapy demona. Ten demon się nazywał Kanashibari. Chińscy chłopi spod Szanghaju szeptali między sobą straszliwe historie o legendarnym dziewięcioogoniastym lisie duchu. Czyli to był, on objawiał się pod postacią lisa. olbrzymi strach, na przykład w folklorze na Filipinach budziła na przykład paraliżująca człowieka istota Hart Nagarat. Niektórzy europejscy mnisi w średniowiecznych Włoszech, tutaj znowu mamy folklor włoski, czy we Francji, czy na przykład w Hiszpanii, spowiadali się z namiętnej miłości, jaką uprawiali nocami z wielkopiersiastym sukubem. Czyli są jeszcze cycate takie z mory. A to już jest akurat mało takie, mały koszmar, to akurat chyba przyjemne bardziej. I na przykład niemieccy zakonnicy opisują w swoim dziele, które się nazywa Maleus Maleficarum, inkuby, czyli które nawiedzają nocami kobiety, aby je zapłodnić. Czyli to są nocni zapładniacze. Na przykład Bolesław Leśmian, to już w znanym takim szkolnym utworze, Dusiołek, opowiada o bajdale, którego podczas drzemki dusił dziwny potwór. Wszystkie te przeżycia są, no oczywiście, są efektem tego samego zaburzenia snu. Ale czy to jest tak naprawdę tylko zaburzenie snu? No ciekawe jest, że czuć zapachy. Co tak nie za bardzo jest w takim samym tylko paraliżu, w samej tej katalepsji, to trochę akurat na ten temat to ciężko jest znaleźć coś, jeżeli chodzi o zapachy, a czuć zapachy, bo na przykład jeżeli w nocy na przykład ktoś widział postać, to na przykład czuć było zapach takiej wody, takiej z jeziora, smród takiej wody z jeziora. Na przykład później w domu, w mieszkaniu było widać ślady, mokre stóp. Czyli jest to trochę zastanawiające. W językach nazwa demona paraliżu sennego wywodzi się od wspólnego człona mar lub od słowa naciskać. I na przykład w greckim demonie, czyli w starej mitologii greckiej na przykład, jest demon, który się nazywał Grajajmora. W niemieckim mar, czeskie to są mary, muerara, to są w krajach właśnie takich latynoskich. Jeszcze jest kikimora w języku staronorweskim. Nazwa demonów wychodzi się też od słowa naciskać. Oj, kurde, to mi się wszystko już tu mi się pomieszało. No jest to temat trochę, bo każdy folklor, każda kultura ma swoich tych nocnych zapładniaczy. I tutaj w tym wszystkim, no to już jest ciężko się połapać. Miałem tylko bazować na w sumie tym najważniejszym takim okultyzmie babilońskim, no ale to by było wtedy mniej ciekawe. I co jest jeszcze ważne i bardzo takie, co zasługuje na uwagę, że bardzo dużo można znaleźć na ten temat ufologii, czyli ma to związek też z tak zwaną abdukcją, czyli z porwaniami obcych. I niektóre takie ciekawe przypadki są właśnie opisane opisane właśnie bardzo, bardzo szeroko w ufologii. Nie tylko sam paraliż senny, ale samo to, że niektórzy doświadczali tego na przykład w trakcie, znaczy po prostu doznawali podobnego stanu na przykład w trakcie jazdy samochodem na przykład. I właśnie i to było tak zwana abdukcja. Później mieli różne sny związane właśnie z porwaniem, czyli tam kładali im różne rzeczy, robili na nich eksperymenty. I na przykład są też ludy, na przykład tak jak Inuici, czyli Eskimosi, którzy uważają, że porażenie senne jest przeżyciem takim duchowym. I oni na przykład, jeżeli coś takiego wydarzy się w ich życiu, to są bardzo, bardzo właśnie zadowoleni, że coś takiego to jest w jakiś sposób jakaś inicjacja, która powoduje, że oni według nich to wchodzą na jakiś wyższy poziom duchowy w pewien sposób. I tutaj teraz powiem o tym, kiedy w ogóle pierwszy opis naukowy paraliżu powstał w 1834 roku. W swojej książce Robert McNish, The Philosophy of Step, Scott potraktował paraliż senny jako zaburzenie snu, a do dziś liczba badań nad tym zaburzeniem jest znikoma. No tym bardziej, że 50% społeczeństwa doświadcza paraliżu sennego raz lub parokrotnie w życiu, a chronicznie porażenie przysenne występuje u od 3 do 6% społeczeństwa. Paraliż senny może się pojawiać z takich powodów jak nieregularne nawyki snu, czyli też może być, że jeżeli ktoś się nie wysypia albo chodzi o dziwnych porach spać albo prowadzi taki, jak to się mówi, pracocholiczny tryb życia, no to akurat może liczyć na tego typu paraliże. Na przykład taki Etam o różnych dziwnych porach chodzi spać, o różnych dziwnych porach się budzi, także jemu grozi paraliż senny. Jest to też, występuje na przykład w trakcie podróży lotniczych, czyli ten tak zwany jet lag, zespół nagłej zmiany strefy czasowej, też może powodować to właśnie tego typu zaburzenie. No i oczywiście najczęściej występuje w zespole stresu pourazowego PTSD, na przykład wśród żołnierzy, którzy walczyli na misjach i tak dalej. I tutaj jeszcze na przykład co jest jeszcze ciekawe, że bywa też jednym z objawów epilepsji, czyli jeżeli ktoś na przykład choruje na epilepsję, na padaczkę, czyli też jest duże prawdopodobieństwo, żeby zapaść na paraliż senny. Co tu jeszcze można powiedzieć o tych zaburzeniach? Y... Jeżeli chodzi o naukę, no to, to ciężko naprawdę coś znaleźć. Są różne opracowania takie medyczne, po angielsku, takie tak zwane referaty, no ale to są pisane takim ciężkim, skomplikowanym językiem i naprawdę, jeżeli chodzi o... W ogóle to jest bardzo słabo zbadany temat tak naprawdę. I na przykład to, co jest też ciekawe, na przykład paraliże senne, które się pojawiają tuż przy zasypianiu, są dużo cięższe niż te, które na przykład występują przy wybudzaniu się, czyli w tej ostatniej fazie snu, kiedy się człowiek wybudza. I właśnie w tym paraliżu sennym, który właśnie występuje przy zasypianiu w tej pierwszej fazie tej REM, jest przebieg bardziej taki gwałtowny i można właśnie doświadczyć wiele halucynacji z tym związanych. I co tu jeszcze można powiedzieć? No tu robili sporo badań, jeżeli chodzi o tego typu o te zaburzenia. Głównie badania prowadzili na szczurach i u kotach też, ale okazało się, że po prostu, że no ciężko jest robić na zwierzętach, gdyż zwierzę później nie jest w stanie opowiedzieć tak naprawdę, co widziało i tutaj też jest to takie, można tylko badać tylko zmiany, jakie zachodzą w mózgu. A co jest ciekawe, zachodzą w mózgu dziwne zmiany wtedy, gdyż jest, tak jak tutaj jest badania z 93 roku, na przykład są, że zmiany w mózgu w ten sposób, że utrata energii, jakiś tam płyn w mózgu, zmniejszało się wydzielanie jakiegoś tam płynu z mózgu i powstały też teorie wiążące paraliż senny z serotoniną i noradrenaliną, jednak też nie znalazły jednoznacznego potwierdzenia. No niestety mechanizmy, które się kryją za paraliżem sennym, są niezidentyfikowane do końca. Także tutaj też były badania na przykład robione na neuropeptyd i hipokretynę. Hipokretyna, oreksyna wytwarzany przez grupy komórek nerwowych w podwzgórzu i pniu mózgu w pełni bardzo istotną rolę w regulacji snu i czuwania. Odpowiada ona za interakcję między jądrami monoaminergicznymi, tak zwanymi, zawierającymi noradrenalinę i serotoninę, podtrzymującymi czuwanie w brzuszno-bocznym jądrem przedwzrokowym VLPO. To struktura mózgu, która odpowiedzialna jest za zasypianie. Neurony hamujące VLPO pobudza adenozyna, w ten sposób wywołując u człowieka poczucie senności. Właśnie w celu powstrzymania działalności adenozyny pijemy kawę, ponieważ kofeina jest antagonistą receptorów adenozyny. Rolę VLPO widać najlepiej. Po efektach tej struktury uszkodzenia dochodzi do niespodziewanego przechodzenia między stanami świadomości i snu albo ich nadmiernej liczby, co jest widoczne w narkolepsji. W lżejszych przypadkach uszkodzenia VLPO dochodzi do rozfragmentowania snu i nadmiernego snu lub senności w trakcie dnia. VLPO wzrasta dwukrotnie w momencie zasypiania. Uszkodzenie tej struktury mogłoby tłumaczyć porażenie przysenne podczas zasypiania. Czyli, że to jest tylko teoria, tak naprawdę oni nie do końca zbadali w sumie tego. No w sumie naukowe fakty w sumie wyczerpałem. To jakby ktoś chciał, to mógłby zadzwonić się, przyłączyć i opowiedzieć o swoich, czy kiedykolwiek cierpiał na tego typu zaburzenia snu. Także jakby ktoś się chciał przyłączyć, to zapraszam. Tutaj jeszcze powiem o tych, trochę o tych demonach, bo jednak pomimo tego, że niby zostało to wytłumaczone naukowo, to o, witam psycho. Witam psycho. Halo? No psycho, opowiedz coś o swoich.
1: Dobra, a teraz mnie słychać?
0: No słychać ciebie.
1: Aha. No tak, ja się chciałem pana prowadzącego redaktora zapytać, czy pan miał przypadek z paraliżą przysenną kiedykolwiek?
0: To znaczy, kiedyś w...
1: I czy, poczekaj, ja teraz powiem. I czy pan sobie zdaje w ogóle sprawę, o czym pan opowiada, jak na jakiejś audycji? Czy wie pan, na czym to polega, czy tylko z tej Wikipedii i z innych kanałów internetowych?
0: To znaczy w wieku, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, doświadczyłem czegoś takiego, że obudziłem się w nocy, nie mogłem się ruszyć i czułem czyjąś obecność i uciskało mnie w klatce piersiowej. Tylko że wtedy akurat to był taki czas, że to człowiek palił trochę zioła, brał różne inne dragi, także mogło być to spowodowane tym. Także...
1: A już w tej chwili, jak pan dorosły jest, to już pan nie bierze żadnych dragów?
0: Nie pali teraz zioła. Już nie.
1: No pewnie, każdy dorośle jest czasem. Tak, ja się przyznam, że mam paraliż regularnie takie 2 miesiące i już przestałem się tym stresować. Ale no, jest to nieprzyjemne uczucie, ale nie ma co ten.
0: Nie ma co świrować. Nieprzyjemne uczucie, to fakt. Nie da się ukryć.
1: No, szczególnie jak się nie wie, która jest godzina i nie wiadomo, czy trzeba do pracy wstawać, kurwa, za 5 minut, czy nie, czy. No w ogóle ja to jestem pojebany, nie? Także się. Chciałem wypowiedzieć na ten temat. Tyle, dziękuję, dobranoc, cześć.
0: Dzięki, dobranoc, cześć.
1: Sorry, że nie troluję dzisiaj, ale dzisiaj jest niedziela.
0: Dzisiaj jest dzień wolny od trolowania, tak?
1: Tak, okay. Za ciebie tam.
0: Dzięki. Dzięki, że...
1: A nie, poczekaj. Jeszcze chciałem coś powiedzieć. Aha, okay. Po pierwszy raz, jak miałem paraliż senny, też miałem chyba z 15-16 lat. To mi się wydawało, że jakaś małpa po mnie skacze i mnie dusi. Ale to naprawdę... Wtedy byłem zszokowany.
0: No bo to jest objaw. No i...
1: Tak, ale później już nie miałem takich zjawisk. Tak mi się wydawało czasem, że nie mogę głową ruszyć, ale też się wydaje, że ktoś stoi tam w czarnym kapturze w kącie pokoju.
0: Niektórzy, jak czytałem opisy ludzi, którzy mieli takie doświadczenia, to niektórzy nawet mówili, że czuli coś takiego, na przykład tak jakby ktoś ich łapał za nogę, ściągał z łóżka, a było nawet, niektórzy mówili, że to coś rzucało ich o ścianę, także niektórzy mieli naprawdę bardzo gwałtowne halucynacje z tym związane, także akurat...
1: No, mów. Kontynuujcie. No nie, ty. Dobra. Dobra, nie, ostatnio miałem chyba tydzień temu albo 2 tygodnie temu też ten paraliż senny i tak sobie myślę, no kurwa, chcę się obudzić, nie?
0: Znaczy, chcę... A jak się obudziłeś, to która godzina była?
1: Właśnie nie wiem, bo nie sprawdzałem zegarka, ale nie, obudziłem się, w sensie, że się obudziłem, tylko uświadomiłem sobie, że śpię. I tak jakbym chciał się, wiesz, ręką ruszyć, mi się wydawało, że ruszam ręką, ale to kurwa było tak jakbym taką niewidzialną ręką ruszał ręką, czy czegoś tam. To nie chodzi o to, że pod kołdrą sobie ruszałem ręką. Dobry, miał być bez trenowania.
0: Nie, no bo niektórzy na przykład, którzy już poczytali na ten temat, którzy mają tego typu zaburzenia, no to nauczyli się na przykład jakoś po prostu wydostawać się z tego, czyli kontrolować na przykład właśnie części swojego ciała, na przykład poruszając palcem małym u nogi,
1: tak,
0: czy
1: tak,
0: na przykład
1: tak.
0: dużym u nogi, czy na przykład poruszając palcem u ręki i tak dalej, czyli no niektórzy próbują z tym jakoś walczyć, jakoś powodować.
1: Tak, ja mam taką technikę właśnie, że zaczynam poruszać małym palcem u ręki.
0: No i to
1: i
0: właśnie
1: wtedy
0: powoduje wybudzanie się.
1: Wybudzanie się, tak, dokładnie, ale to wiesz, to zresztą chyba zapomniałem wspomnieć o tym, że to się wywodzi z tego, że jak jeszcze byliśmy małpami, to żeśmy spali na drzewach i żeby nie spać z gałęzi, to takie odruchy były, że podczas snu się człowiek nie przewracał na drugą stronę i nie spadał z tej gałęzi, nie?
0: No tak, no też jest możliwe.
1: No tak słyszałem, takie chyba były opinie naukowe. Dobra, dziękuję, dobranoc, cześć. Może ktoś inny będzie zadzwonił, będzie sobie dzwonił.
0: Dzięki, psycho, dobranoc, cześć.
1: Nara, mordy.
0: To był psycho, który opowiedział nam historię swoją. Kto by się jeszcze chciał przyłączyć? A to Misiu, obiecałeś, że się wypowiesz na ten temat, że przeczytałeś tam, znaczy, że pisałeś pracę o tym na szkole medycznej. Także jakbyś mógł, to Misiu, nam opowiedzieć coś, bo ja próbowałem wbić się w te publikacje, te takie ciężkie po angielsku, ale no mam dobry angielski, ale

0: napierdolił.
1: Nie, nie, do, jest, jest okej. Okay.
0: To sorry. W każdym razie to było straszne, bo ty powiedziałeś, że dusi zmora, tak? Mhm, ale tak. Tak jest w legendzie, że ona siedzi na klatce piersiowej, a my nie możemy się ruszyć, nie możemy złapać oddechu, czyli nie dusi w ten sposób, że nam szyję uciska.
1: To znaczy, powiem ci tak, że ja z tego, co tak wyczytałem i ogólnie też słuchałem opowieści ludzi na ten temat, to jest coś takiego, że ona jak siada na klatce piersiowej, to ona tak zwanymi udami swoimi przyciska szyję, czyli ona siedzi na klatce i udami jeszcze dodatkowo przyciska szyję. To jest takie uczucie tego typu. Czyli na przykład jeżeli ktoś miał ktokolwiek do czynienia na przykład, nie wiem, z zapasami albo z jakimś innym sportem parterowym, no to takie uczucie właśnie jest przy na przykład jak jest dosiad tak zwany, ten już, znaczy jak gdy się wstaje z dosiadu albo gdy się ucieka z dosiadu i tak dalej. No ale to już teraz nie będziemy o tym mówić, tylko w sensie, że to jest takie właśnie uczucie ucisku plus do tego duszenia. Właśnie, to jest właśnie ciekawe, że...
0: Takie... W każdym razie ja byłem bardzo przerażony i dopiero później sobie wygooglałem o co to chodzi i dlaczego i jak. Gdybym wiedział, że to się zdarza ludziom po prostu, no to może nie byłbym aż tak spanikowany, a byłem zesrany całkowicie. A w moim przypadku to właśnie jakaś istota niewysoka, ale taka humanoidalna nie siedziała na klatce, tylko... jakby stepowała mi na klatce, tak waliła szybko, wiesz, pętami moją klatkę. Mm-hmm. I tak cały czas. I chciałem krzyknąć, nie mogę się ruszyć, palcem mogę kiwnąć i nie wiem, czy taki lekki pisk, taki ledwo co, nie? Tam niesłyszalny wewnętrzny, tylko zdołałem wydać i miałem traumę taką ostrą, przez chyba kilka dni po tym zdarzeniu, no bo to było tak bardzo rzeczywiste, bo to jest coś takiego, że mózg jeszcze trochę śni, trochę znajawie, a tak jak powiedział psycho, że to są odruchy bardzo stare mózgu, tak bardzo, bardzo stara technologia po prostu, odetniemy tobie możliwość decydowania o twoich mięśniach, tylko jest ten system podtrzymywania życia, bo gdybyś miał koszmar bardzo duży w nocy i chciałbyś komuś przypierdolić, no to można sobie rękę złamać, tak? Z taką siłą na przykład walnąć tam w ścianę czy coś. Więc z ewolucyjnego punktu widzenia, no to mózg jakoś tak sobie wykminił, że lepiej jednak w nocy pacjent leży, żeby był nie mógł ruszać kończynami. I no to kilkadziesiąt sekund to nie polecam, jeśli ktoś... Nie da się o tym decydować, tak jak na przykład świadomy sen można w jakimś stopniu wytrenować. Są tam metody jakieś, można na to wpłynąć, a na paraliż sen chyba nie da się tak, nie ma jakichś treningów, żeby
1: to znaczy...
0: zwiększyć prawdopodobieństwo tego snu. Ale w każdym razie, gdyby były, to nie polecam, bo to nic przyjemnego.
1: No są tacy, jak to się mówi, śmiałkowie, którzy usiłują, niektórzy celowo się wprawiają w taki właśnie stan, gdyż chcą po prostu z tym walczyć i robią różne eksperymenty. No ja czytałem na temat takiej grupy, która się właśnie nazywają się Nocne Mary i oni robią eksperymenty na ten temat. No oni też mają duże doświadczenia, jeżeli chodzi o OB i tak dalej, też właśnie eksperymenty tego typu. No ale to jest w sumie niebezpieczne i tak dalej, także no... Nie życzę nikomu takich, bo to jest naprawdę dużo osób, czytałem też, że po prostu dużo osób z tego tytułu popełniło samobójstwo, także bali się zasnąć wieczorem i dużo osób właśnie odebrało sobie życie ze strachu przed spaniem, przed

0: tym paraliżem, także no jest to niebezpieczne.
1: Wcale się nie dziwię, bo jednak sen jest bardzo ważnym składnikiem psychicznym człowieka i naprawdę można fizycznie dostać po dupie, ale jeśli nam sen siądzie, no to to jest gruba sprawa, więc też bym nie radził z tym OB jakoś tak bardzo eksperymentować.
0: Pojawił się też psycho.
2: Tak, znowu ja to miałem, bo chciałem w nawiązaniu do tematu powiedzieć coś, czy będzie audycja o lunatyzmie. Bo to jest chyba przeciwieństwo paraliżu sennego, nie? Że jak śpisz, to wszystkie mięśnie ci się ruszają, ale nie jesteś świadomy tego, co robisz. Oglądałem kiedyś taki film dokumentalny, co facet pojechał gdzieś tam do drugiego stanu i zabił swoją teściową, a był całkowicie nieświadomy i go uniewinnili. Dobra, nie wiem, czy to prawda była, czy tak, taki sobie film.
0: No to taki dobry sposób na ten, żeby się pozbyć teściowej, lunatykując.
2: No, raczej.
0: Zawsze później możesz w sądzie powiedzieć, że wysoki sądzie, ja po prostu byłem najpierw
2: nieświadomy,
0: a później byłem tym lunatykiem, także nie byłem świadomy tego, co robię, a że akurat zabiłem teściową, no napatoczyła się pod rękę.
2: No nie, dobra, to nie trywializuj tematu, bo lunatyzm też jest ciekawym.
0: Nie, no oczywiście, że jest ciekawą. Ja przecież nie w żaden sposób tego nie trywializuję, tak jak...
2: A jak to byś zabił teściową, jakbyś miał?
0: Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, wiesz?
2: Aha.
0: Ale jeżeli kiedykolwiek może będę miał ten, to będę musiał coś wymyśleć.
2: Może tam do tej, jak to się mówi, ten obóz koncentracyjny dla kurczaków byłby dobrym środowiskiem do pozbycia się ciała. A potem my będziemy parówki styściowej wpierdalać. Dobra, na razie, cześć. Nie zatrzymuję anteny.
0: Na razie, przepraszam, trzymaj się, psycho.
2: Zacząłem już fantazjować. No, na razie.
0: Na razie. Oj Boże.
1: Tak na koniec też powiem, że to ciekawe, co mówiłeś o tych zapładniaczach, tak, że to była niezła wymówka, że no, facet był na wojnie 3 lata, a małe tak. Dziecko było, no i skąd? No to już żonę duch zapłodnił, nie? Zmora jakaś ta w nocy przyszła, panie, i zapłodniła i jest wszystko okej. Okay. Biedna żona. Można dalej małżeństwo kontynuować. To ciekawe sobie wykminili nasi dziadowie. Spoko, to ja przełączamy na odsłuch i słucham dalej. I cześć.
0: No fajnie, dzięki, że się połączyłeś.
1: To kochaj.
0: No, siema, siemka. I kto by jeszcze chciał się dołączyć i opowiedzieć o swoich przeżyciach tego typu? No bo na pewno większość z was miała tego typu przeżycia. Jak nie w wieku dorosłym, to na pewno w wieku dziecinnym, bo to akurat się zazwyczaj... Dzień dobry, witam tutaj kapitana Krawca na pokładzie.
3: Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. No, cierpiałem przez około rok na takie właśnie zaburzenia, no bo to można nazwać zaburzeniem i... Mhm. Nawet może dłużej trochę to trwało. Polegało to na tym, że no właśnie często czułem się taki sparaliżowany. I to jest też pisk w głowie. Nie wiem, czy inni, tak, którzy doświadczali tego, ty też to znasz, tak?
0: To znaczy, no, ja miałem to, wiesz, w wieku nastoletnim, tylko że ja wtedy sobie, wiesz, tam nie żałowałem, bo ja tam jarałem zioło wtedy. To tam amfetamina i kwasy się jadło, takie wiesz, tak zwane lata 90, nie? Tylko że ja już mówiłem wcześniej tu, bo ja czytałem sporo na ten temat i właśnie, że występują piski, trzaski w głowie właśnie, to też mówiłem, że to jest właśnie takie...
3: Pisk, trzask, Może szum to jest najlepsze określenie
0: no
3: tego,
0: może
3: nie?
0: Może być szum, no szum, trzask. Takie,
3: to jest taki przykry szum. To jest taki, no bo jak dodamy do tego to uczucie sparaliżowania, bo paraliż to też może nie każdy to przeżył i nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest tylko tak, że nie możemy się poruszyć i chuj i to wszystko, tylko jeszcze jest taki jakby lekki ból, nie? Tak jakby mięśnie się, nie wiem... kurczyły, czy coś takiego, czy ktoś by nas jakimś delikatnym prądem raził, no nie jest to nic przyjemnego, przynajmniej ja tak miałem. Czyli to poczucie właśnie lekkiego bólu, paraliżu, niemożność ruchu i jeszcze taki szum w głowie. A to się wzięło, przypuszczam, od ćwiczenia Out of Body Experience, bo wtedy dosyć mocno się tym interesowałem, no to chyba nie jest przypadek. I próbowałem czasem podchodzić, bo są tam różne niby ćwiczenia, ale starałem się podchodzić do tego tak intuicyjnie, czyli że no jak chcę opuścić ciało, to muszę tak starać się czuć, że go nie czuję, tego ciała, nie? I takie bardzo, bardzo mocne rozluźnianie się, że doprowadzenie, znaczy tak się zaleca właśnie takie ćwiczenia, że przestajemy czuć własne ciało, że... W tych ćwiczeniach OB to się pierw rozluźnia jedną partię ciała, potem drugą, żeby się doprowadzić do takiego stanu, że to nie jest nasze już ciało i nie czujemy go. I to jest jedno z takich ćwiczeń, z tego co zapamiętałem. I przypuszczam, że to mogło rozregulować pewne mechanizmy w ciele właśnie.
0: A jedna taka właśnie rzecz, dość ważna. Jak miałeś tego typu paraliż, to jak się wybudziłeś, to która godzina była? Spojrzałeś na zegarek, bo to jest dość ważne.
3: To było bardzo dziwne, znaczy trochę to inaczej wygląda, bo paraliż senny po wybudzeniu się, czyli takie niewybudzenie się jakby do końca, to też, ale to dzisiaj mam częściej. Sporadycznie, ale dzisiaj takie rzeczy się częściej pojawiają. A wtedy chodziło o to, że ten stan się pojawiał, kiedy zbliżałem się do zaśnięcia. No czyli tak. Jakby ciało się przełączało na paraliż senny wcześniej, zanim jeszcze zasnąłem. Czyli to dwie różne sprawy mamy, nie? Jakby.
0: No tak, bo to właśnie występuje najczęściej w tej właśnie fazie REM. Ale tak ostatecznie, jak już to przeszło, to jak się wybudziłeś, to czy spojrzałeś na zegarek, która jest godzina, bo to jest ważne.
3: No właśnie nie.
0: Nie spojrzałeś.
3: Tutaj Marcin pisze 21:37.
0: No właśnie nie, to niezły. No ale co jest ciekawe, jest jedna właśnie godzina, która jest związana bardzo mocno z okultyzmem. Z okultyzmem i z takimi właśnie, no, z takimi, to jest, znaczy, ogólnie jest to związane z demonologią, czyli tak jak mówiłem na ten temat wcześniej, to jest właśnie, już mówię, bo ja muszę sobie przypomnieć dokładnie, to się nazywa Lemegeton, czyli to jest ta demonologia właśnie związana z tymi semickimi właśnie wierzeniami, z tą demonologią semicką, właśnie z tym okultyzmem starożytnego Babilonu, która jest właśnie, no jak to się mówi, źródłem, korzeniami naszej katolickiej wiary i chrześcijaństwa. Także to jest dość ciekawe, że występuje zawsze godzina trzecia. Jeżeli ktoś się budzi, ktokolwiek spojrzy na zegarek, to zawsze jest godzina trzecia albo po trzeciej parę minut. Bo to się zawsze dzieje, bo to jest coś, to się dzieje zawsze między godziną pierwszą a trzecią w nocy. Czyli to jest taki przedział.
3: No, ja bym raczej stawiał tak sceptycznie i racjonalnie na to, że ma to związek z konkretnymi fazami snu, które są o określonych godzinach. A sam paraliż senny to pozostałość właśnie taka ewolucyjna po czasach, kiedy kiepsko się wychodziło na tym, jak się spadło z drzewa, na którym się spało, bo tygrys mógł sobie nabrać ochoty na wieczorną przekąskę, nie, na przykład.
0: No tak, ale wiesz, ale ty jednak te, ci nocni, te zmory, ci zapładniacze, to jednak, no jednak skądś to się, wiesz, skądś to się wzięło, nie?
3: No przecież wiemy, że kościółkowym, że ludziom kościoła to wszystko się z tym kojarzy. Dupa, cycki, wiesz, i zapładnianie, macice, to przecież jest ich świat. To musiały powstać takie opowieści.
0: Latające kalapity.
3: Z zębami takie, które cię chcą pożreć, są wrogie. No, który to tam święty o kobietach się wypowiadał tak pięknie, że jak się kobieta rodzi, to nasienie zepsute i wiatry przewiały. I jest to obrzydliwe, nie ma nic bardziej obrzydliwego niż baba. Któryś tam święty takie miał zdanie.
0: No, tam ich pełno było.
3: Stąd może takie opowieści o babie, która cię podstępnie gwałci w nocy, a ty nie chcesz, chcesz pozostać czysty jak dziewica Maryja, a ta kobieta wchodzi. No a tak naprawdę no to się rozmarzył jeden z drugim mnich, no po prostu i coś mu się przyśniło i potem głupio mu było, łyso mu było, no to opowiadał drugiemu, a tamten drugi lubił słuchać też o takich rzeczach, może ten, co siedział za kratką, nie? I tak sobie opowiadali, co któremu zrobiła. Dobra, bo tu wściekłe ataki idą. Zwalniam antenę, może jeszcze ktoś zadzwoni. Fajna audycja. Jeśli się mogę do czegoś przyczepić, to na początku troszkę możesz szybciej włączać planszę, bo tak ciemność widzę.
0: To znaczy powiem ci, że właśnie przez jak był taki moment, że nacisnąłem tu na YouTube na tym, że włącz transmisję i mi nie chciało zaskoczyć. Ale to nie tylko ja, bo na przykład Jacek miał coś podobnego wczoraj. Także coś tu jest z tym YouTube'em, bo włączyłem OBS-a, a na przykład nie mogłem włączyć tego YouTube'a. Dopiero po chwili mi zaskoczyło i się zastanawiałem, o co chodzi. Także no, coś jest z tym YouTube'em, tutaj dziwne rzeczy się dzieją.
3: Sobie nie włączyłeś automatycznego uruchamiania tam na panelu. Nie wiem, czy pamiętasz, bo jak tego nie włączysz, żeby ci automatycznie... No, nie chcę tu o technikaliach, nie chcę coś klikać.
0: No dobra, to tam porozmawiamy o tym.
3: Innym razem. Fajnie by było to o tym kiedyś pogadać na priwa, bo no wiesz, dobrze, żeby było tam dopracowane wszystko, mhm, żeby audycja nie traciła przez technikalia, nie? Mhm. Dobra.
0: No dobra, to dzięki Krawiec, że się połączyłeś. Fajnie. Trzymaj się, na razie.
3: Dzięki, hej, cześć.
0: No to kto by chciał się jeszcze przyłączyć i opowiedzieć o swoim paraliżu sennym albo o jakimś cycatym demonie, który go dusił w nocy? To Misiu obiecał, że się połączy, ale coś go nie ma. Witam ciąg Bolunga na antenie.
4: Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo wcześniej jak się tam próbowaliśmy, to u mnie się echo pojawiało, to nie wiem, tam dajcie znać.
0: Nie, dobrze jest.
4: Ja chciałbym o tych inkubach, bo generalnie rzecz biorąc, jakoś mi tutaj nie pasuje to do paraliżu przesennego, bardziej pasuje mi to do innej dysfunkcji, czy raczej innej parasomni, tak zwanej, czyli seksomni.
0: A, czyli takie erotyczne, jakieś zaburzenie erotyczne, tak? W ten sposób? Snu. Związane z tym...
4: Tak. To jest podobne do lunatykowania. Chodzi o to, że osoba śpi, ale odbywa stosunek seksualny wbrew swojej woli niejako przez sen. Zazwyczaj z partnerem, który leży obok, ale są przypadki osoby, która wychodziła z domu i w trakcie snu właśnie odbywała stosunek seksualny.
0: No powiem ci, że trochę ja tam zagłębiłem, trochę czytałem na ten temat. No fakt, że to jest troszeczkę inne, ale poniekąd, wiesz, demonologia akurat jest, te demony są podobne do siebie trochę, ale w sumie to, co powiedziałeś, to jest ciekawe, bo no wiesz, w nocy ktoś ci wchodzi do łóżka. Tylko że nie wiem, bo akurat tak za bardzo nie sprawdziłem, czy możesz się ruszać wtedy. Czy nie występuje jednak ten paraliż senny? Mi się wydaje, że chyba...
4: Możesz, ponieważ były osoby właśnie z seksomnią, które wychodziły z domu i zaczepiały osoby na ulicy. To jest bardziej podobne do lunatykowania, niż właśnie paraliżu. Oczywiście zazwyczaj to wygląda tak, że osoba nie wychodzi z łóżka, tylko właśnie napastuje seksualnie osobę w łóżku, która z nią leży, ale no i takie przypadki się zdarzają, że wychodzi i idzie zupełnie gdzie indziej, sobie z domu wychodzi, nie?
0: No to jest w sumie ciekawe. Tylko, że... A jak... No ale tak jak już tak weźmy, tak zastanówmy się. Jeżeli taka kobieta, która w nocy śpi w tym łóżku, zostanie zgwałcona przez tego demona, jeżeli zajdzie ona w ciążę, no to już wtedy jest problem.
4: No... Słuchaj, no bo no wydaje mi się, że to jest tak najbardziej prawdopodobne, że to z tego wyszło, bo no, taka osoba na przykład, to w ogóle dotyczy najczęściej kobiet, w sensie, że kobiety zazwyczaj cierpią na seksomnię. I wiesz, mogło się zdarzyć tak, że nic się nie zdarzyło, żaden stosunek seksualny u takiej osoby, a tu nagle jest w ciąży. I co teraz? Jak to wyjaśnić, nie?
0: No to jest ciekawe. I myślę, że na tym tam nie jedna sekta, która się zajmuje okultyzmem, posługiwała się tego typu zjawiskami, tak mi się wydaje.
4: Czasem się zdarza jednak, że seksomnia, na przykład jeżeli właśnie nie ma partnera obok, a dana osoba nie wychodzi podczas tego w łóżku, to na przykład taka osoba się też masturbuje, czy gwałci poduszkę. Oczywiście, bo tutaj widzę, że to mi się wydaje, że podrzucił, że poduszkę. No mówię, ja bym właśnie stawiał, że te inkuby są właśnie związane z kwestią właśnie tych seksomni, a nie paraliżu. Paraliż raczej nie powinien się objawiać ciążą późniejszą, nie?
0: No w sumie wiesz, ale jeżeli tak patrzeć no od strony tego paraliżu, to miałeś kiedykolwiek coś związane z tym? Jakieś zaburzenia snu tego typu? Zdarzyło ci się coś?
4: Nie. Ja akurat nie miałem paraliżu nigdy. Mimo tego, że ja mam bardzo nieregularny sen, to nie zdarzyło mi się w ogóle. Spełniam wszelkie warunki tego, żeby cierpieć na paraliż przysenny. I się nie zdarzyło niestety. A może stety. Ponieważ czytałem dużo o tym i jest to faktycznie czasem przerażające wizje, typu, że na przykład pojawia ci się humanoidalna postać przy łóżku bez twarzy i tak dalej. No, brzmi to przerażająco i całe to uczucie takie, że nie możesz poruszyć ciałem i tak dalej. No faktycznie nie brzmi to za fajnie. Jednakże jak tak myślę, to mogłoby być to potem już... Po tym wydarzeniu myślę, że wspominałbym to raczej jako ciekawe przeżycie.
0: A co byś powiedział na temat właśnie tego, jeżeli chodzi o zapach? Że niektórzy czują zapachy.
4: Nie wiem, być może po prostu nadaktywność jakiejś części mózgu, która która za to odpowiada, za czucie zapachów czy coś. No nie wiem, ten temat jest niestety bardzo mało zbadany jak
0: no
4: na razie.
0: Jest mało zbadany. I wiesz, co jest ciekawe, że po prostu jeżeli chodzi o ten zapach, to osoby później potrafią określić ten zapach dokładnie. Czyli na przykład tak jak Aleister Crowley na przykład, tylko że to akurat był taki stary okultysta, satanista. No, on akurat się parał tego typu rzeczami, jeżeli chodzi o okultyzm, bardzo głęboko. No, ale on na przykład przed śmiercią to widział te psy czarne, czyli te ogary piekielne, które go tam zabiorą ze sobą, tak jak on to powiedział do mojego pana. I on czuł wyraźnie i to zaznaczał, że czuł zapach takiej mokrej sierści, czyli takiego mokrego psa, taki właśnie zapach i że czuł to wyraźnie, także i to nie tylko, bo tam czytałem wiele też zeznań osób, które miały tego typu, no to też właśnie czuły taki zapach, na przykład, no tak jak mówiłem wcześniej też, na przykład zapach takiej wody z jeziora, czyli to są też, bo jakieś tam, czekaj, w folklorze włoskim na przykład jest coś takiego, że to są tak zwane topielce, że one wychodzą z jeziora, to jest według ich folkloru, wychodzą z jeziora, wchodzą przez okno i zaczynają się po prostu, no siadają, wiadomo, no, powodują ten paraliż senny i karmią się energią tej postaci i czuć zapach właśnie takiej brudnej wody z jeziora takiej, wiesz. I czasami nawet rano widać mokre ślady na tym. No to jest też ciekawe w sumie. No takich... Takich właśnie zjawisk jest sporo.
4: No i potem wychodzą te takie właśnie obrazy tych wszystkich takich stworzeń. No jak mówisz, zapach mokrej sierści, to stworzenia jakieś z sierścią siadające na piersi i tak dalej, i tak dalej. Ale też no, dużo osób właśnie nie widzi żadnej postaci tego typu, żadnego potwora, tylko raczej właśnie humanoidalną postać. I powstała taka hipoteza, że ta humanoidalna postać to jest obraz nas samych niejako. Czyli, że mózg nam projektuje nasz neuralny obraz siebie. Ale nie wiem, czy potwierdzono tą hipotezę.
0: Czy takie lustrzane odbicie po prostu naszych tak zwanych stanów emocjonalnych, które się objawiają w trakcie snu, tak? W ten sposób można to...
4: Nie. Chodzi o obraz nas samych, czyli naszej sylwetki, naszego ciała, aha, które każdy ma w sobie, ale to, żeby to potwierdzić, to trzeba by było zauważyć różnicę między na przykład osobami z jakimiś zaburzeniami tego obrazu siebie, czyli jakimś tym, jak się nazywają te, co się wychudzają.
0: Kurde, no właśnie...
4: Anorektyczki, czasami... Anorektyczki widziałyby właśnie ten swój obraz, że są grube i tak dalej. Ludzie, którzy... No jest jeszcze takie zaburzenie co do widzenia siebie jako osoba, która nie powinna mieć kończyny. No to zapomniałem, jak się nazywa to zaburzenie. To właśnie widziałyby osoby bez kończyn i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mam pojęcia, czy potwierdzono tą hipotezę, ale właśnie wyszła kiedyś taka właśnie hipoteza, że to jest obraz nas samych. Niejako właśnie, że widzimy tak naprawdę siebie w tej postaci.
0: Bo słuchaj, tutaj na przykład Lukacjusz napisał o tym Dream, to się nazywa Dream Catcher, czyli ten łapacz snów. No to jest związane z okultyzmem. To jest w sumie związane z okultyzmem celtyckim, z tego co się tak orientuje. Jak sądzisz, czy takie przyrządy, bo ja to nazywam przyrządy w sumie, no bo to inaczej nie można nazwać, czy myślisz, że one miałyby jakikolwiek wpływ na te nasze sny?
4: chyba raczej nie, chyba że bardzo w to wierzymy. No, to może tak, bo ta świadomość nasza też ma wpływ na to, co sobie śnimy, jak sobie śnimy i zresztą na tej zasadzie troszeczkę polega wprawianie się w taki stan, jak tutaj krawiec mówił, czyli jakieś takie myślowe rzeczy, wpływanie na swoją świadomość i tak dalej. I naprawdę dużo rzeczy. Możemy osiągnąć świadomy sen właśnie, możemy osiągnąć OB i tak dalej. Także no, jeżeli w to bardzo wierzymy, no to może i tak. No.
0: Na przykład tutaj Grzesiek napisał, że powonienie to jedno z najbardziej pierwotnych zmysłów człowieka. Informacja o zapachu jest przechowywana w pamięci długotrwałej i ma silny związek z pamięcią emocjonalną. Układ węchowy człowieka sąsiaduje z układem limbicznym i hipokampem, strukturami zaangażowanymi w emocje i ich umiejscowienie w pamięci. Można powiedzieć, że zmysł powonienia dysponuje szybką ścieżką dostępu do najbardziej decyzyjnych struktur w naszym mózgu, omija świadomość i od razu motywuje do określonych emocji. Może dlatego, jeśli jesteśmy sparaliżowani, to pamiętamy jakiekolwiek zapachy. No, być może, że te zapachy zostają w jakimś tam banku pamięci w naszym mózgu, są przechowywane. Ale dlaczego akurat związane są właśnie z takim, z okultyzmem? Bo zapach psów i te właśnie psy, to widział właśnie ten Crowley, to było związane z okultyzmem. No faktem on się parał okultyzmem, uczestniczył w rytuałach. I on już był na bardzo wysokich kręgach, bo on był w sumie w najwyższym stopniu masonerii. Dodatkowo to już był w najwyższych tych kręgach okultyzmu, tam gdzie już się składa ofiary z ludzi, także no, mógł mieć jakieś tam już był zniszczony, miał głowę już porytą tym całym okultyzmem, no to myślę, że... Ale...
4: Nie, bo uderzał w to, że po prostu to są takie zapachy właśnie, jakieś takie mokre jezioro, mokra sierść, tego typu rzeczy, które się właśnie wychodzą z takich, no, nie do końca przyjemnych skojarzeń. Także to może wynika właśnie z tego stanu emocjonalnego, w którym jesteśmy podczas takiego zdarzenia.
0: No w sumie no tak, to jest prawdopodobne, ale jeszcze ja pamiętam, czytałem, taka jedna młoda dziewczyna opisywała, że i to jest też właśnie, to jest też ważne, i bo ogólnie w okultyzmie, jeżeli mamy na przykład do czynienia z, na przykład jeżeli chodzi o opętania demoniczne czy tego typu zjawiska, to jest też dość ciekawe i ważne, że czuć zapach siarki. Taka siarka wymieszana z amoniakiem, to jest coś takiego. I dużo ludzi właśnie też czuje ten zapach. A nigdy nie mieli do czynienia praktycznie z tym zapachem. Niektórzy młodzi ludzie to za bardzo, no ewentualnie siarkę mogli poczuć, nie wiem, bawili się zapałkami, no bo wiadomo, dzieci się bawią zapałkami, no bywa, nie?
4: Zapachy siarki, siarkowe zapachy generalnie rzecz biorąc są wszędzie wokół nas, w różnym... różne związki siarki, ale no generalnie rzecz biorąc ten zapach jest, można kojarzyć naprawdę zewsząd, więc to bym tak nie wyrokował, a amoniak to też, także mocznik tego typu klimaty, także no bym nie powiedział, że nie mieli gdzie poczuć, no.
0: Ale wiesz, ale no to ale w taki skąd, bo oni, wiesz, osoby, które się wybudziły, to mówiły, że czuły to bardzo intensywnie. I to aż wrzynało, aż praktycznie, aż, wiesz, poraziło im błony śluzowe. tam niektórzy, tak jak czytałem, którzy opowiadali o tych paraliżach, mieli krwotoki z nosa, bo mieli bardzo mocno podrażnione błony śluzowe i tak dalej. No ale no to mogło się też w różny sposób stać. Niekoniecznie.
4: No dobra, ja na tę chwilę zwalniam, może ktoś będzie chciał się jeszcze podzielić wrażeniami czy coś. Bardzo fajna audycja. W ogóle coraz lepiej.
0: No dobra,
4: także
0: dzięki.
4: Do przodu.
0: Dzięki, ciągu, trzymaj się, na razie. No dobra. Kto by to chciał? Tomisiu tak mówił, o ja się podłączę, ja opowiem. A się nie podłączył i nie opowiedział. No nieładnie, Tomisiu, z twojej strony. Kto by jeszcze chciał opowiedzieć? O swoich przeżyciach przysennych. Bo ja myślę, że... No ale ty już o demonach mówiłem, tu już nie ma co o demonach mówić, o tych zjawach, zmorach. Bo tu już powiedziałem chyba wszystko. Każdy folklor, każda kultura ma swoje zjawy, swoje zmory. Jakby tak chciał opowiedzieć o wszystkich, no to by trzeba było długo opowiadać. Zresztą sam nasz same nasz bestiariusz słowiański jest bogaty w różnego typu nocne stworzenia. O dusiołku już mówiłem. No ciężko jest tu teraz coś znaleźć takiego, o czym już nie mówiłem. No to co, ktoś podłączy się, opowie jeszcze coś o swoich przeżyciach związanych z paraliżem sennym?

bo widzę, że tu nie ma chętnych za bardzo. To niestety, no to trzeba będzie kończyć. Temat wyczerpany. Tak bardziej myślę, że jestem... Lepiej mi się robi jakieś audycje na tematyce historycznej. Maharadża pisze, powiedz, że mało donatów. Strasznie mało donatów. Dawajcie donaty. A właśnie w sumie Maharadża, ty mógłbyś się dołączyć i opowiedzieć mi o swoim jakimś mrocznym przeżyciu sennym. Nawet o tych swoich słynnych polucjach, o których opowiadasz bardzo często. Także jakbyś mógł się, Maharadżo, podłączyć, to byłoby bardzo miło.

0: drogi Maharadżo. To misiu taki był, taki był chętny, że on się podłączy, że on opowie, bo on pracę pisał na szkole medycznej. A to cienka ta praca była.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy Maharadżę na antenie.
1: Witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że nie spotkał mnie fenomen paraliżu sennego. Tak podejrzewam, że nie spotkał, bo jedyny paraliż, jaki mnie spotyka, to tuż przed obudzeniem się. Jedną część ciała mam tylko sztywną i to się dzieje dosyć regularnie. Doktorze, pomóż.
0: A którą to część ciała masz taką drętwą, mój drogi Maharadżo?
1: Oczywiście nos. Jakże mogłeś pomyśleć o innej części ciała? No, gratuluję audycji, ale faktycznie mało dzisiaj donate'ów, nie staracie się, nie wpłacacie, no mała motywacja do prowadzenia audycji dłużej, także kończymy już na dzisiaj.
0: Ale tutaj jest pytanie
1: komputer
0: do ciebie
1: jutro
0: na czacie,
1: ląduje
0: Maharadża.
1: W Lombardzie.
0: Maharadża,
1: proszę?
0: Jest do ciebie pytanie na czacie YouTube'owym, Autusi się pyta, czy Maharadża ma harem?
1: Tak, proszę wysłać CV z dokładnymi zdjęciami. Z twarzą też.
0: Tak.
1: Chociaż Autus, to jest najmniej ważne.
0: Tak, Autus, jeżeli jesteś kobietą czy mężczyzną, jeżeli byś chciał dołączyć, czy chciałabyś dołączyć do niesamowitego, niewolniczego sułtanatu i haremu Maharadży, to trzeba wysłać podanie, tam dwa zdjęcia, czy jedno wystarczy?
1: No, jak jest mężczyzną, to przyjmujemy, mamy w tej chwili wolne etaty na eunucha.
0: Aha. Także śmiało proszę wysyłać do brzegu, wysyłać swoje CV.
1: Tak. Tu widzę, że do naszej audycji, bo już ją przejęliśmy z Marcinsem właśnie, dołączył Marcins.
0: No też widzę,
1: oddaję mu głos.
0: Marcinsa bardzo serdecznie.
2: Chciałbym się przywitać ze wszystkimi. Wspaniała audycja i jeszcze piękniejszy telefon Maharadży. Bierut, chciałbym cię spytać o to, co już poruszył Maharadża. Mianowicie o paraliże senne o zabarwieniu erotycznym. Czy to prawda, że w 90% dotyczą kobiet?
0: Tak, dokładnie, że zawsze ci zapładniacze to akurat się tam, jak to się mówi, zahaczają się zapładniacze o ciała kobiet. Śpiące ciała kobiet.
2: A czy z tych zahaczeń, jak to mówisz, dochodzi do czegoś więcej niż tylko i wyłącznie przeżyć sennych, czy w rzeczywistości mamy do czynienia z czymś grubszym, czyli zapłodnieniem?
0: Nie, no oczywiście, no że tam nie jedna wyszła z brzuchem z takiego paraliżu. Także zapłodnienie jak najbardziej.
2: A takie pytanie może skierowane do was obu. Jak myślicie, jakie imię nadać takiemu dziecku, które jest z połączenia, jak ty to nazwałeś, inkuba, tak? Sukuba, tego demona i kobiety, która jest po takim paraliżu sennym.
0: Czyli co urodzi się, jaka istota, tak?
2: Jak byś jej dał na imię?
1: Ja bym dał na imię Marcin.
2: Piękne imię. A ty, Bierut?
0: Myślę, że
2: Marcin już jest zajęty.
0: Myślę, że Ambroży byłoby bardzo, bardzo ładnie i by pasowało do tego przyjemnego chłopca, Ambroży.
2: A skoro już jestem na antenie i tak pięknie tutaj sobie rozmawiamy, to przy okazji już tak bardziej poważnie, żebyś mógł mi się odnieść. Powiedz mi, tak się zastanawiam, czy rodzaj snu wpływa na paraliż? To znaczy, wiesz, typu mam na przykład sny pozytywne, to ten paraliż senny będzie głębszy, albo mam sny związane, podejrzewam, że takich jest więcej, czyli są na przykład negatywne. To czy w takim śnie o zabarwieniu, które jest bardzo takie, można powiedzieć, wstrząsające, to ten paraliż senny jest dłuższy, albo coś z niego w przyszłości wynika, że częściej się powtarza, że się nawraca taki paraliż?
0: Właśnie powiem ci, że rodzaj snu to nie ma znaczenia, bo na przykład ja czytałem opowieści osób, które na przykład, dajmy na to, ktoś śpi, otwiera oczy i śnie, bo śniąc dalej wstaje i po prostu chce zapalić światło i wciska kontakt i po prostu światło się nie zapala. I nagle jest znowu powrót i leży na łóżku, otwiera oczy, czuje czyjąś obecność i nie może się wtedy ruszyć. Czyli to jest taki wstęp, czyli to jest nieważne jaki sen, może być nawet coś przyjemne, na przykład, nie wiem, idzie po łące i nagle się robi ciemno. Czyli rodzaj snu nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o właśnie...
1: Przepraszam, że tutaj, ale prawo jednak starszego i Maharadży. Marcinsie, czy ty przeżywałeś kiedykolwiek nocny paraliż?
2: Ale czego?
1: No, nie tego co ja, ale całego ciała, że czułeś się, że ktoś ci na klacie tańczy kankana.
2: To znaczy, ja miałem na myśli nosa, a ty?
1: No, ty masz większy nos, prawda, niż inne tutaj części, ale nie będziemy o tym mówić publicznie, tak? Co naszą prywatną sprawą jest, to jest naszą prywatną sprawą, niekoniecznie słuchacze muszą o tym wiedzieć. No, ale skoro ty nie przeżyłeś, to Bieruta zapytam, szanowny Bierucie, czy taki paraliż senny jest porównywalny do całonocnego przykucia łańcuchem do łóżka? Bo tutaj mam pytanie od słuchaczki ze Stanów Zjednoczonych. To nie mogę ujawnić ze względu na tajemnicę. Obiecałem anonimowość. Przy okazji pozdrawiam Tomiego.
0: Czy wiąże się z całonocnym przykuciem do łóżka? No,
1: nie o to pytałem. Czy jest porównywalne z przykuciem łańcuchem do łóżka? Za nogi, za ręce?
0: No tak, bo nie można się ruszyć. Ani czyli... ręką, ani nogą. Jedynie gałki oczne chodzą.
1: Rozumiem.
2: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że ostatni paraliż senny miałem wczoraj wieczorem po tym, jak obejrzałem mecz Lecha Poznań, który oczywiście znowu przegrał, ale wracając do audycji, chciałbym tylko się spytać cię, drogi Bierucie, bo nie wiem, oczywiście nie słuchałem w całości, ponieważ wiesz, jadłem sobie winogrona dzisiaj rano i to było spowodowane z tym, że troszeczkę mnie brzuch rozbolał i musiałem się udać tutaj i tamto miejsce, ale czy słyszałeś może o technikach świadomego snu i mówiłeś o nich dzisiaj w audycji?
0: To znaczy nawiązałem tylko, ale żeby mówić to nie, bo akurat paraliż senny troszeczkę ociera się o te świadome sny, ale to nie jest do końca to, bo można śnić różne rzeczy mając paraliż senny, a świadome sny i kontrolowanie ich to jest troszeczkę inne już, inna, jak to się mówi, para kaloszy.
1: Czy dopadł cię kiedyś paraliż po przedawkowaniu alkoholu w toalecie jakiejś stacji benzynowej?
0: Nie, akurat nie miałem żadnych tego typu objawów po spożyciu.
1: No nic, to dziękuję za telefon. To proszę się rozłączyć, bo ja nie wiem, jak tu się rozłącza z tej grupy. Nie chcę rozłączyć wszystkiego.
0: Po prostu proszę wyjść z tego kanału. Dziękuję bardzo, panie Maharadżo.
1: A jak wyjdę z pokoju, to będzie taki sam efekt?
0: Taki sam efekt, jak wyjdziesz, będzie
1: Ale ja to jak długo już audycja będzie trwała, bo chciałem powrócić i jednak się położyć.
0: Nie, no myślę, że już będę kończył, panie drogi Maharadżo, gdyż już jest...
1: No dobrze, to jeszcze ja 5 minut... Tak, słucham.
2: Ja z jednym małym pytaniem, ponieważ Maharadża w prywatnej korespondencji do mnie napisał mi, że ma problemy z zegarem biologicznym i że ma nieregularne pory snu, no i że oczywiście nadużywa narkotyków i innych używek, tytoniu, prawda? I czy to także wpływa na to, że mamy taki rozregulowany zegar biologiczny, wpływa na to, że częściej pojawiają się takie paraliże senne? Nie, pytanie do Bieruta, bo Maharadża, ty już, ja wiem, że tobie
1: nosem. Od autoryzowanych dealerów kupuję i to są certyfikowane różne substancje.
2: No właśnie, czy taki paraliż senny można sobie wywołać, że tak powiem, kontrolować? Typu na przykład wezmę sobie sesję ayahuaski i dzięki temu będę miał paraliż senny, bo jak tak, to może jest to możliwe, żeby się pojawiło również i u mnie.
1: Radio nie lubi ciszy, także tutaj proszę podgłośnić podkład.
2: Troszeczkę głośniej podkład, tak? I pamiętajmy o donatach, oczywiście, bo dzisiaj strasznie mało tych donatów.
1: Tak, prowadzący niedawno kupił komputer za sporą kwotę, ponad 2000, a jutro lub pojutrze odda go do lombardu, jeśli donaty się nie pojawią.
2: Tak, i pamiętajcie o tym, że najbliższy lombard jest tuż za rogiem i nie tylko mikser, a i także nowy komputer można do niego oddać.
0: Tak, lombard na ulicy Wojska Polskiego.
2: Czy to było lokowanie produktu?
0: No, obiecałem właścicielowi, że mu zareklamuję tak na chwilę, nie?
1: Dobrze, to ja zgodnie z obietnicą wychodzę z pokoju, ale 5 minut będę tam czekał tylko w przedpokoju, żeby wrócić. Także proszę mnie nie wyziębiać, bo dostanę paraliżu jakiegoś.
2: Ja też wychodzę i oświadczam, że nie wiem, kiedy wrócę.
1: Za mąż wychodzisz?
2: No, wiesz, bo
1: nie gratuluję, gratuluję do siego roku. Do usłyszenia następnym razem, a ja widzom przypominam o donatach, które się nie, i tak nie wyświetlą, no ale trudno.
2: Dobra, tak, nie? Tak. I wszystkie donaty trafiają do KG Bieruta. Pozdrawiam.
1: Dobranoc. Była to audycja z
2: Miguel. Audycja. Prowadził ją Maharadża i...
0: Dziękuję bardzo panom za udział w audycji.
2: Dziękujemy. Dobranoc.
1: Chyba za prowadzenie. Dobranoc.
2: I rozliczymy się po audycji.
1: Tak, tak. Paragon.
2: Pamiętaj wysłać bitcoiny na właściwy adres. Na razie.
1: A ja korzystam z obecności na antenie i polecę kosmetyki firmy Faberlic do
2: I pamiętajcie, Legia to...
0: Dziękuję bardzo panom za udział. To byli Maharadża i E. Marcins. I tutaj bym chciał się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, bo to Misiu napisał, że trochę audycję odbiera, że jest pół żartem i na wesoło, więc mu się trudno wstrzelić i poważnie gadać o swoich prywatnych przeżyciach. Myślę, to Misiu, że pół żartem to było tak trochę, żeby rozładować trochę napięcie. Ja też nie jestem takim wprawnym radiowcem do nadawania jak na przykład Potrzeba czy Krawiec. Jeszcze nie mam tego takiego, jak to się mówi, tej smykałki takiej. I w sumie oni mi trochę pomogli, tak samo jak Psycho mi też pomógł. Myślę, że to wcale nie jest, wiesz, że to nie jest aż tak całkowicie pół żartem, bo ja na przykład cały czas twierdzę, że jestem jako stary szur to twierdzę, że to są jakieś demony, które się pod nas podczepiają. Ja tam nie wierzę w jakieś zaburzenia, jakiś tam hipokampów, srampów, układów węchowych i tego typu rzeczy. Także ja jestem bardziej w tą stronę. No ale jeżeli nikt już nie chce akurat opowiedzieć o swoich przeżyciach, to będę musiał kończyć, ale nie oddam komputera do Lombardu, to na pewno, bo nie. Także dziękuję wszystkim za uwagę i że słuchaliście i że byliście. I następna audycja to będzie już, no już na pewno po świętach, bo teraz będą święta. Trzeba będzie ugotować bigos, ugotować jajka, zrobić kiełbasę i ten śledzia zrobić. I to nie będzie tak czasu, żeby cokolwiek nagrać, znaczy nadawać. No to dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłej nocy. I pamiętajcie, żeby nie zasypiać. Dobranoc.

0: Bierzemy dwa jajka.
1: Obieramy mleko.
0: I nadziewamy na patyczki do szaszłyków.
2: Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami.
3: I podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
4: Miksujemy przez 15 minut. Posypujemy to wszystko drobną szczotkową wodą. I dosiadamy. Kroimy i podsypujemy sosem. Smalujemy kotleta dużą ilością galaretki z łososia. I mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy. Czekamy aż teraz wyrośnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do stołu.
5: Słuchaj dalej. A nóż widelec przyda ci się to w kuchni.
6: Hello. Dzień dobry.
7: No, cześć. Wygląda na to, tak? Że nas obosuje.
6: Dobrze, to jeszcze to króciutko. Ja bym chciał dzisiaj porozmawiać o jedzeniu, ale zanim o jedzeniu. To znaczy, czyli ty przygotowujesz sobie sam jedzenie, czy przygotowuje ci mama? Jakie potrawy pamiętasz z dzieciństwa? Jakie potrawy są twoimi potrawami ulubionymi? Czy jeżeli podróżowałeś po jakichś krajach, to jakie potrawy ciebie urzekły? No i tak, jakie masz doświadczenie kulinarne? Czy coś robisz, czy nie? Poza tym chciałem powiedzieć, że bardzo fajną audycję prowadziłeś ostatnio o zabijaniu i bardzo fajną muzykę puściłeś. I tak sobie pomyślałem, kurczę, są przewoje, są fajne piosenki, ale jak puściłeś Duran Duran o tym zabiciu,
7: like a view to a kill.
6: Tak, to ja po prostu dostałem, ja akurat w tym czasie wracałem z Cardiff i dosłownie dostałem gęsiej skórki na rękach i mówię, kurde, jednak Duran coś w sobie ma i muszę sobie znowu zarzucić piosenki do słuchania w samochodzie. Poza tym zapomniałeś powiedzieć o tym, że koty są na tyle okrutne, chyba że ja nie dosłuchałem do końca, że koty są takie, że jeżeli kotka jest zapłodniona przez kocura i okoci się, a na ten teren wtargnie jakiś inny kocur, to ten kocur potrafi wybawić kotkę, a tamte koty, czy na przykład jak kotka idzie na polowanie, przyjść do gniazda, gdzie są tamte koty i wszystkie je poprzetrącać im karki.
7: No, tak. Lew tak samo, to jest normalne akurat u kotowatych. No, ale słuchaj, bo to się już nagrywa, ale jeszcze nie jest na antenie. Powiedz mi, kiedy wejść na antenę?
6: No to już wchodzimy, 3-4.
7: Okej, okay, tylko żebym wszedł na właściwą, bo ja tu mam 3 anteny skonfigurowane, jak będę miał na tej, co trzeba, to będzie śmiesznie. Dobra, aha. No i jestem na tej antenie, co trzeba, czyli na antenie Nocnego Radia. Jesteśmy we dwóch tutaj i akurat słyszycie mój głos, ale ja tutaj nie jestem prowadzącym, ja tu jestem tylko w roli gościa dzisiaj, no tylko, znaczy częściej jestem w roli prowadzącego, więc to chyba jakaś szczególniejsza okazja, że jestem w roli gościa. Natomiast prowadzącym dzisiaj jest i zapowie, co to za audycja, no nasz drogi prowadzący.
6: Witam serdecznie. Dzisiaj tradycyjnie, jak w każdy wieczór niedzielny, czyli godzina 21 czasu warszawskiego, audycja kulinarna Anusz Widelec, w której rozmawiamy o różnego rodzaju sprzętach, o różnego rodzaju jedzeniu, jakim się darzymy, jakie spożywamy, jak przygotowywać różnego rodzaju potrawy. Moja audycja charakteryzuje

0: polskojęzycznego internetu Krzysztof Maczyński, czyli Bajtiter, znany już od dawna. Ja pierwszy raz usłyszałem jego głos w radiu Kontestacja. Teraz okazuje się, że nadaje w trzech radiach, a dzisiaj go słyszymy w mojej audycji, czyli w nocnym radiu, gdzie wieszczę mu dużą karierę, ponieważ w tym radiu nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast wiem, że radio Kontestacja ma pewne ograniczenia i moim zdaniem skromnym, może nie mam racji, bo nie jestem fachowcem, nie skończyłem studiów dziennikarskich ani radiowych, ale te ograniczenia powodują, że to radio wznosi się do pewnego pułapu i wyżej nie może się unieść. Ale nie opowiadamy dzisiaj o wzlotach i upadkach, tylko opowiadamy właśnie, będziemy rozmawiać z Bajtiterem, będziemy mówić o jego przygodzie z jedzeniem, ponieważ tak, jakże jeżeli każdy z nas używa samochodu, musi nalać paliwo, żeby się tym samochodem móc poruszać, tak każdy człowiek musi się odżywiać. Pierwszym naszym pokarmem jest pokarm naszej kochanej mamy, jeżeli ona ma i wtedy, to wtedy jesteśmy szczęśliwi, jeżeli nie, jesteśmy karmieni różnego rodzaju chemicznymi mieszankami.
1: Tak, bebikon, lupa.
0: Tak, może oddamy głos właśnie jemu, który już tutaj nieśmiało próbuje z mojego monologu wyrwać jakąś chwilkę, gdzie zaciągnę powietrze do płuc, aby ponownie do was mówić lub nabić się herbatę, tak jak to w tej chwili czynię, i powiedzieć coś od siebie.
1: Tak, no więc powiedziałeś, że zapraszasz specjalistów, no ja jestem specjalistą informatykiem i tak zaprosiłeś mnie do tego odcinka mówiąc, że chcesz się dowiedzieć, co jedzą, jak jadają, jak się żywią informatycy, czy wiąże się to z jakąś specyfiką. No ja cię od razu skoryguję, w Radio Kontestacja ograniczenia już nie ma, jest już serwer kupiony na dowolną liczbę słuchaczy, opłacony, Shoutcasta, nie, Icecasta. Natomiast co do jedzenia, to tak, no to jako dziecko oczywiście jadłem pokarm takie jak to ssaki, jestem ssakiem nawet gatunku Homo sapiens, no i jak to ssak sobie no ssałem właśnie, tak, to jest pierwszy pokarm jaki od małego, jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że będę informatykiem, nawet nie wiem, czy ludzie wiedzieli, co to jest informatyka, kto to jest informatyk, jakaś mała liczba ludzi w Polsce, może na paru uniwersytetach już powiedziano, 6 lat wcześniej otwarto kierunek informatyka na UJ-cie, który później...
0: Zanim się urodziłeś, tak?
1: Ukończyłem, tak, 6 lat zanim się urodziłem, z 8 studentami na roku. 2 lata później podwyższono do 20 miejsc na roku. No, więc tak to było w początkowych czasach. No natomiast potem oczywiście różne substancje i długo je jadłem, to znaczy wiadomo, nie jako jedyne, ale pamiętam, świadomie pamiętam, jak jeszcze jadłem choćby milupę i to była część rzeczy, które jadałem, oczywiście równolegle jedząc też bardziej stałe pokarmy już.
0: Ale powiedz mi taką rzecz, czy jak upatrujesz, czy myślisz, że dlatego, że człowiek, ssak gatunku, a znaczy rodzaju męskiego, ma od razu po urodzeniu, czy na tym świecie znajduje się, po pierwsze przechodzi przez wąską dziurkę, która czasami mu w głowie powoduje, że posuwa się do różnych niecnych celów, a po drugie w jego ustach znajduje się sutek kobiecy, czy przez to mężczyźni mają tak zafiksowane w głowie na temat kobiecych kształtów, czy na przykład piersi?
1: Na ile ja się znam, znaczy biologiem nie jestem, chociaż czasem audycje mam w swoich audycjach odcinki biologiczne, ale na ile ja rozumiem mechanizmy ewolucji, no to oczywiście tutaj wszystko się kojarzy ze wszystkim. To znaczy, jeżeli jest jakaś okazja, jakieś powiązane ze sobą rzeczy, powiązane czy to takie, w których może powstać jakieś no, przyzwyczajenie w mózgu, jakieś ścieżki się między neuronami wykształcić, czy geny mogą powstać takie, które wspomogą jedno i drugie jednocześnie, no to oczywiście taki związek, jeżeli jest konstruktywny, to jest preferowany przez ewolucję, tak? Więc myślę, że pomimo, że świadomie nie pamiętamy w dzieciństwie tego kontaktu z kobiecą piersią, to ma on duże znaczenie. I ten odruch ssania, i też nie wiem, czy wiesz, skąd się wzięło tak ewolucyjnie, część przynajmniej biologów tak to wyjaśnia, całowanie się między mężczyzną a kobietą, no właśnie stąd, że w wielu społeczeństwach, w tym i u nas w Europie, kobiety

0: Kiedyś, jak już odstawiały dziecko od piersi i zaczynały mu podawać stały pokarm, to ten pokarm, żeby on nie był taki trudny do rozgryzienia i żeby nie przełykało ciężkostrawnych, dużych kawałków dziecko, to te kobiety go wstępnie przeżuwały, to znaczy brały go do ust, rozgryzały, prawda, mieszały ze śliną, nadtrawiały tak wstępnie i następnie metodą usta-usta, czyli w takim jakby pocałunku, przekazywały swojemu dziecku do ust, do dalszej konsumpcji właściwej już. I niektóre badania pokazują, że jest różnica, to znaczy, że na przykład podczas zbliżenia, tak, czy podczas okazywania sobie czułości w społeczeństwach, w których tak nie było, nie ma całowania. Na przykład Indianie w Arizonie, zanim tam biali się dostali, to bywali tacy Indianie, którzy, takie całe plemiona, całe wioski, gdzie oni jedli tylko papki, to znaczy oni jedli nawet tylko dynie, kukurydzę i fasolę. Okazuje się, że to ma taką kombinację wartości odżywczych, że człowiek jest w stanie pociągnąć i całkiem zdrowo żyć. No i w wielu miejscach, nawet jeżeli tam czasem mięso jadano, to ta kukurydza i te papki, czy nawet z tego mięsa rozgotowywano też na jakąś papkę, no i to dzieci mogły jeść bez wstępnego rozgryzania.
1: No właśnie, ci powiem szczerze, że ja tu zachodzę w głowę, zaraz przejdziemy do twojego dzieciństwa, ale zachodzę w głowę właśnie tak, jak wymieniłeś te trzy składniki potraw, że to się po pierwsze nie nudzi, a po drugie, że w zupełności wystarcza. To jest niesamowite, moim zdaniem. Bo ta różnorodność, którą mamy w tej chwili, jest przeogromna w porównaniu do tego, co powiedziałeś przed chwileczką, prawda?
0: Tak, ale człowiek, jak to też wiedzą słuchacze moich audycji, jest bardzo uniwersalny pod względem jedzenia. Człowiek generalnie jest wszystkożerny, je i mięso, i rośliny, i ma zęby rozmaite, nadające się do tego, do tamtego. No może do zabijania i łamania kości to takich nie ma, ale jak już coś jest zabite i jest mięso z tego, to jak najbardziej jest przysposobiony do jedzenia tego, ale w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych wykształcały się populacje z nawykami żywieniowymi takimi bardzo jednostronnymi nieraz, jak właśnie na przykład ci Indianie, co jedli tylko te trzy rzeczy, jak właśnie roślinożercy. W Indiach duża część ludzi po dziś dzień nie jada w ogóle mięsa. Są populacje w dużej mierze owadożerne, są populacje prawie w 100% mięsożerne, Eskimosi, prawda? No i człowiek jest w stanie żyć właśnie jedząc tylko bardzo określone rodzaje pokarmu. A jeszcze jak powiedziałeś, że zadziwia cię to, że te trzy składniki wystarczą, to ja ci powiem, że taki trend jest, bo przygotowując się do tej audycji też odświeżyłem sobie informacje o różnych, o których czasem też u siebie mówiłem w audycjach, o różnych takich trendach nowoczesnych właśnie w odżywianiu się. No i jednym z takich trendów, w szczególności lubianym przez transhumanistów, to jest właśnie jedzenie takie, znaczy spożywanie czegoś, co jest właśnie optymalne pod względem zawartości substancji odżywczych, to znaczy, że wszystko, co człowiekowi potrzeba, tam jest i witaminy, i węglowodany, i ileś tam tłuszczu, i białka, i wszystkiego, co tam pewnie dużo lepiej się na tym znasz ode mnie. Natomiast i że to wszystko może być w jednym pożywieniu. I nazywa się to Soylent. To jest taki płyn, taki jogurt jak gdyby. To wygląda jak jogurt, ale zawiera wszystkie składniki odżywcze, jakie człowiek potrzebuje. Człowiek może przez długi czas ale część z nich tak sobie właśnie eksperymentuje, że sobie odżywia się przez długie okresy czasu, wyłącznie właśnie codziennie przygotowuje sobie taki Soylent, żeby się nie nudziło, to czasem dodają tam jakiś smakowy dodatek, żeby to smakowało truskawkowo, bananowo, czekoladowo, czy jeszcze inaczej, ale taki prosty, czysty, bez dodatków smakowych Soylent, no to smakuje powiedzmy trochę jak jedzenie dla kosmonautów, nie wiem, nie próbowałem, ale są przepisy, można zrobić sobie w domu z rzeczy, które są dostępne do kupienia normalnie w sklepie też.
1: No tak, ale właśnie to, co powiedziałeś, że po prostu rzeczywiście takie jedzenie nam może w zupełności wystarczyć, bo dostarcza nam to, czego nasz organizm potrzebuje, żeby to jedzenie przetworzyć na energię i dostarczyć nam witamin, mikroelementów i tak dalej. O, zgadza się. Tylko w pewnym momencie, w tym momencie zabijemy całą przyjemność, całą otoczkę, która towarzyszy nam celebracji spożywania jakiegoś na przykład niedzielnego posiłku, wiesz. Ja tutaj, przepraszam niektórych słuchaczy, znowu odwołam się troszeczkę do seksu. Powiedzmy, ta papka taka zaspokaja nasze potrzeby, jeżeli zaspokajamy się na przykład jakąś tam tą japońską przysłowiową lalką, o której opowiadałeś w jednej ze swoich audycji. Natomiast to jedzenie, które w tej chwili spożywamy, to jest tak jak przygotowywanie się, wiesz, do randki, gdzie kąpiemy się, przygotowujemy specjalne jedzenie, perfumujemy się, układamy sobie włosy, mamy wyczyszczone buty, czy mamy bilety do teatru, gdzie później po teatrze jest jakaś kolacja przy świecach, gdzie leci łagodna muzyka na żywo na przykład, i to całkiem inaczej wygląda, prawda?
0: No oczywiście, że tak. No, przy czym wiesz, właśnie tak sobie pomyślałem, że w sumie ten Soylent to chyba musi smakować podobnie do tych takich proszków, czy do tego jedzenia z proszku dla dzieci, do tej milupy, do tego bebiko, czy innych tych rzeczy. I podobnie też chyba w sumie do mleka kobiecego, ludzkiego, bo nie wiem, nie kosztowałem, prawda, ale jako dorosły, tak żebym pamiętał ten smak, ale ci, co kosztowali, mówią, że to się nie nadaje, że dorosły człowiek to tego raczej nie lubi, no nie? Tak samo nie lubi tych proszków.
1: Ja próbowałem, bo ja akurat jestem szczęśliwym tatusiem, ale moja córka już jest dorosła, ale kiedyś jak była mała, to i moja żona miała pokarm, to próbowałem tego mleka. Rzeczywiście jest bardzo słodkie i...
0: Tłuste.
1: Tak. I niesmaczne, ale wiesz co, ja sobie myślałem po prostu, że to dobrze, to widocznie tak ma być. Natura tak to reguluje, że dziecko małe tego szuka, wiesz, oczy ma jeszcze zamknięte, a już buzią czy ustami szuka tego cyca, którego może postać i nakarmić siebie, a później nie potrzebuje tego. I to chyba jest po prostu, no, moim zdaniem, taki taka rola natury czy ewolucji tego wszystkiego. Ale wróćmy do twoich osobistych tych tego, co pamiętasz z dzieciństwa, tego, co twoich ulubionych potraw, tego, co jadłeś już, jak pamiętasz, co było smaczne, co było niesmaczne. To jest ciekawe, ci powiem szczerze, ponieważ ty, tak jak, nie wiem, czy urodziłeś się w Bielsku Białej, ja akurat miałem przyjemność, kiedyś urodziłeś się, no to ja mam, czyli to jest... Beskid Żywiecki, tak to się nazywa?
0: Akurat Beskid Żywiecki, no to trzeba kilkanaście kilometrów jednak na południe pojechać. Bielsko-Biała opiera się o zbocza Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego.
1: Tam niedaleko jest Bystra, tak? Tak. I Żywiec, tak? Można pojechać. Tak,
0: Żywiec za Kotliną Żywiecką już jest Beskid Żywiecki,
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, tak, tak, tak. To mnie ciekawi, bo mimo że powiedzmy żyjemy w Polsce, ale jestem pewien tego, że w różnych regionach Polski jedzenie generalnie może było podobne, ale mimo wszystko różniło się, wiesz. Ja właśnie chciałem cię zapytać. Ja pomnę tak w dzieciństwie moim, kiedy to była jeszcze głęboka komuna, ale już powiedzmy Gierek doszedł do władzy, czy częściowo było, jedzenie było dostępne, mam na myśli to, że na półkach było jedzenie, i pamiętam, jak mama z rozrzewnieniem wspomina chwile takie, kiedy mogła pójść do rzeźnika i kupić sobie kawałek mięsa, gdzie pani pokroiła, i były to na przykład dwa na trzy kotlety schabowe, i to w zupełności wystarczyło, nie trzeba kupować więcej i tak dalej. Ale później też już były takie puste haki, tak jak to pamiętam w jednej z audycji, też o tym wspominałeś mimo woli. Dobrze, i wracamy do tego, co pamiętasz z dzieciństwa? Jakie potrawy były twoje ulubione, czy jakich nie lubiłeś? Czy może w przedszkolu miałeś jakąś traumę, że musiałeś coś jeść, co nie było smaczne?
0: Jacku, nie mimo woli, tylko z pełną premedytacją i postmedytacją, jak to obecnie głosi motto pod logiem Nocnego Radia, w którym nadajemy. No więc w przedszkolu to tak, to oczywiście, że była zła pani, którą wołano zawsze, bo miała taki temperament, że działała właśnie deprymująco bardzo na dzieci. No i jednak pracowała w tym zawodzie przedszkolanki, no i chyba właśnie specjalnie po to, że potrzebowały takiej jednej niemiłej, jednej takiej wrednej jędzy, rozumiesz, że jak sobie same nie dawały rady, to wołały ją, albo nawet wystarczyło, że postraszyły zawołaniem jej, jak dzieci nie chciały jeść. Na przykład, tak? Jak, na przykład jak nie chciałem właśnie jeść. A były rzeczy, których bardzo nie chciałem jeść. Na przykład marchewka z groszkiem. Do dziś tego nie cierpię. Gotowanej marchewki w ogóle nie jadam, unikam. Natomiast surową jak najbardziej, czy podsmażoną, czy cokolwiek takiego. A na marchewka z groszkiem jeszcze tak zrobiona z jakąś tam mąką, z jakąś taką zasmażką podłej jakości, no nie wiem, ale no to był koszmar, tak? Jeden z koszmarniejszych rzeczy, jaka w ogóle w przedszkolu się zdarzała. Natomiast jedna z ulubionych rzeczy, jaka się zdarzała, to był deser, który był tak jakieś, no, pół godziny do godziny po obiedzie zwykle. Po obiedzie było leżakowanie, potem czasem był. Tak. Czasem był deser, no i czasem był to grysik.
1: Podwieczorek.
0: Tak, o, podwieczorek właśnie. Był podwieczorek, bo do obiadu nie było deseru, tylko potem był podwieczorek. No i takim ulubionym, nie tylko przeze mnie, ale też przez większość dzieci, podwieczorkiem był grysik posypany jak największą ilością kakao. No i tak, to właśnie podawano w przedszkolu, do którego chodziłem. No w ogóle powiem, że ja jestem, no nie, może zaprosiłeś mnie jako informatyka, jako takiego może reprezentanta tego zawodu, tak. Żeby pod kątem kulinarnym się mnie podpytać. No i ja owszem, mogę się wypowiedzieć, bo zrobiłem pewne studium i z własnych obserwacji w życiu i teraz też się przygotowując, natomiast no ja sam nie jestem typowym przedstawicielem, więc mogę ci powiedzieć o innych, mogę ci powiedzieć o sobie też. No zacznę od siebie, skoro takie pytania. No jestem nietypowym przedstawicielem, prawda? Ja jednak mam pewne dobre nawyki żywieniowe. Mam wielu lekarzy w rodzinie chociażby, na przykład babcię, która no też część diety mojej no miała dość duży wpływ. Nie tylko czysto pozytywny, no bo wtedy trochę inna była szkoła żywienia, ale w większości pozytywny na to, co ja jadłem i według jakich wytycznych byłem żywiony jako dziecko, jako niemowlę, zanim jeszcze pamiętam. No i tak, ojciec mój pochodzi z inteligenckiej rodziny mieszczańskiej, z kolei mama ze wsi, z Kielecczyzny. Jej ojciec był za komuny przedsiębiorcą i co prawda no nie mieszkałem z nim, bo to daleko. Tak, i pytanie mamy, czy można dzwonić. Tak, można dzwonić. Chyba ty powinieneś mówić, kiedy można dzwonić, ale chyba cały czas można, nie?
1: Zawsze no, można dzwonić, jeżeli się ma coś konkretnego do powiedzenia.
0: Tak, lub proszę, pytania jakieś.
1: To jest bardzo ciekawe, wiesz co, to będę musiał cię pociągnąć za język, bo to jest bardzo ciekawe, jak mama poznała tatę, czy jak tato poznał mamę, ale to nie to, dzisiaj.
0: Proszę. To już mówiłem, to już słuchacze wiedzą, w klubie studenckim Remont w Warszawie podczas studiów. W każdym razie był przedsiębiorcą właśnie w tej branży, to znaczy miał przedsiębiorstwo no, rolne po prostu, w sensie miał świnie, miał pole, miał krowy, no i rzeźnik, ten zakład rzeźniczy właśnie. O.
1: Więc masarski, tak?
0: Więc dobre mięso jak najbardziej robił. Natomiast no, jest to daleki region, może nie jakiś bardzo daleki, no ale jednak daleki, w związku z tym tu na miejscu no, różne mięso jadałem, czasem lepsze jakoś, czasem gorsze. Wiadomo, za komuny za mięsem trzeba było trochę postać. Pamiętam też, jak czasem z mamą stałem w kolejce, jak już potem w tych czasach, kiedy pamiętam, na kartki było. Ale wiedziała moja mama, że składniki są ważne, dobre, że lepsze są z targu niż ze sklepu. I taką ciekawostkę powiem jeszcze z czasów, zanim pamiętam, że zupy takie owocowe, później też mięsno-owocowe z jakimś tam gotowanym mięsem, ale takie przede wszystkim, no nie owocowe, warzywne zupy. Już mówię owocowe, bo słodkie. Więc właśnie, ja takie zupy jadłem słodzone cukrem. Bez łyżeczki czy dwóch cukru, to ja plułem tym. Nie chciałem tego jeść, takiej zmiksowanej z gotowanych warzyw zupy. Trzeba było mi posłodzić. No i również serów dużo jadłem, dużo przetworów owocowych, pół litra soku potrafiłem jako tak rok z kawałkiem taki dzieciak wypić naraz, takiego ze świeżych owoców. Koktajle też takie na śmietanie, no czy na no jogurtów naturalnych raczej wtedy nie używano do takich rzeczy, tylko właśnie na śmietanie z truskawek w sezonie na przykład jak najbardziej. Być może dzięki tym serom i dzięki tym owocom urosłem taki wysoki, jak jestem.
1: Czyli na wieś, czyli na wakacje jeździłeś do dziadków na wieś, tak?
0: Może nie tyle do dziadków. Moja babcia ze strony mamy umarła krótko przed moim urodzeniem, a dziadek no też umarł krótko po narodzinach mojej siostry. No 6 lat miałem chyba nawet niecałe, jak tamten dziadek umarł. Natomiast moja mama ma dwie starsze siostry, które mieszkają właśnie w Kielcach. No i tam do tych sióstr się czasem jeździło. Czasem też tam zostawałem w lecie na jakiś czas.
1: Dobrze, czyli one, te siostry prowadziły takie tradycyjne gospodarstwo?
0: Nie, w mieście, w Kielcach już mieszkały, nie w Pierzchnicy.
1: Aha.
0: Ale jak najbardziej zostało im coś z tego. Starsza siostra, najstarsza z tych sióstr ma w swoim ogrodzie ten i drzewa owocowe, i szklarnie, i dużo tam różnych, i sałatę, i ogórki, i pomidory, których nie jadam, chyba że suszone. Generalnie jestem alergikiem na jajka i pomidory. Również fasoli i bobu nie jadam, chyba że szparagową, to bardzo lubię. I rzeczy kiszonych w occie też mi nie podchodzą. W ogóle jestem dziwakiem. Uważany jestem za dziwaka żywieniowego. Mam bardzo specyficzne gusta.
1: Mogę ci podać rękę. Cieszę się. Ja też jajek nie jadam. Ale to, jeżeli kiszone, to chyba to są kwaszone, jeżeli chodzi o ocet. Kiszone to jest tylko na zasadzie fermentacji tych... No jest woda i sól tylko i to fermentuje tak jak kapusta kiszona czy ogórki. We własnej wytwarzają to same do tego, nie trzeba dodawać octu, to jest zresztą niezdrowe. Okej, dobra.
0: Tak, wiem, że się różnią ogórki kiszone, kwaszone, małosolne, warszawskie, no ale dla mnie wszystkie są niedobre, więc w związku z tym nie wgłębiałem się jakoś bardzo w różnicę między nimi.
1: Czyli kiszonych też nie jadasz?
0: Też nie. Świeżo.
1: One inaczej smakują, bo ja ci powiem, że ja powiedzmy tak, mogę zjeść ogórka zwykłego w postaci powiedzmy plasterka na kromce, czy małej ilości, jeżeli powiedzmy pół zostanie skrojony do jakiejś tam surówki czy sałatki. Natomiast większa ilość już kończy się jakimiś reperkusjami żywieniowymi. Natomiast ogórek kiszony, my sami kisimy albo kupujemy takie ekologiczne, on już działa całkiem inaczej. Po pierwsze działa lepiej na nasz organizm, a po drugie jest przyjazny dla mojego organizmu. Wiesz.
0: Ja powiem, moja prababcia świętej pamięci dała mi kiedyś, to już pamiętam, kanapkę z ogórkiem świeżym i jodem. Tak trochę po duńsku, nie? Duńczycy tak jedzą na przykład, że mają słodkie bułki i jedzą ją szynką, albo że na żółty ser smarują dżem. No to jest dla nich typowe. No, natomiast jeszcze powiem, że moja siostra z kolei miała tak trochę, młodszą mam siostrę, miała trochę takiej przekory, że co ja lubiłem, to ona nie lubiła i odwrotnie. Tak. Trochę jej się tak ustawia. Na przykład jak ja musztardę, to ona nie lubiła musztardy, a za to bardzo lubiła jajka i pomidory oczywiście. Natomiast pytałeś się o takie regionalizmy, no więc oczywiście modrą kapustę się jadało, oczywiście kluski do mięsa, coś co ludzie na przykład z Podkarpacia w ogóle, że mięso to tylko z ziemniakami, a kluski jakieś takie typu śląskiego, czy jakieś podobne, jak najbardziej. Zadzwonił do nas słuchacz, więc będę ten wątek kontynuował po rozmowie z nim. Jest to twój imiennik.
1: Mój imiennik? Dzień dobry, panie imienniku. Jak się masz?
2: A dzień dobry, panie imienniku. Jak się masz?
1: Ja się mam bardzo dobrze. Bardzo
2: to gorąco. Wbrew pozorom nie był pogłos, tylko dobry wieczór.
1: Cześć, Jacku.
2: Cześć, Jacku. Pozwól, Jacku. Co za absurd. Pozwól, że zadam Bajtiterowi nietypowe pytanie. W końcu to on dzisiaj jest gościem.
1: Dobrze, Jacku, zadaj. Ja jako Jacek proszę ciebie, żebyś zadał Bajtiterowi pytanie. Zadaj pytanie Jacku.
2: Dobrze, to ja jako Jacek też zadaję owoż pytanie. Nie wiem, czy kojarzysz, Bajtiterze, jest taki film, już gdzieś tam przeszedł do klasyki, nazywa się Milczenie owiec.
0: Prawda.
2: I tam gra Anthony Hopkins, gra doktora Lectera Hannibala. Potem kontynuacją tego filmu jest Czerwony Smok. Czy kojarzysz ten film?
0: Nie.
2: Czerwony Smok, gdzie pojawia się słynna wróżka Zębuszka. W każdym razie, jak kojarzysz film o Hannibalu, był to pierwszy taki film, który publicznie poruszał temat kanibalizmu. Krajem, który najwięcej miał wspólnego z kanibalami, takim krajem w Europie była Ukraina podczas Wielkiego Głodu, ale to tak nawiasem. Natomiast mnie interesuje, ja generalnie jestem tak bardzo mocno w klimatach około kanibalistycznych i mnie interesuje, bo Bajt często, jak zresztą sam o tym mówi, porusza takie hardkorowe kwestie, tak? Tym bardziej w Polsce albo w Europie, gdzie na uczelniach no, wykładowcy przedmiotów ścisłych niekoniecznie są tak przygotowani albo niekoniecznie pedagogicznie są tak dobrze, jak powinni być. Dla wielu osób te kwestie, które porusza Bajt, mogą być wręcz niestrawne. Ja mimo tego, że jestem jakby zwolennikiem takiego hardkorowego kontentu i uważam, że radio i audycje to nie są dla idiotów, nie powinny być w ten sposób, nie powinny być w ten sposób traktowane, to nie jest produkt dla każdego, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest człowiek, który po prostu zakłada słuchawki na uszy i na maksa się skupia i wytęża swój umysł i on nie rozumie tego, co Bajt do niego mówi. No po prostu nie rozumie. I ostatnio w audycji Luźne Gadki ty, Bajtiterze, mówiłeś, że należy pogodzić się ze swoją ciemną stroną i jestem ciekaw, w jakich komponentach komputerowych byś ugotował takiego ignoranta matematycznego. Jak sobie wyobrazisz takiego głąba, który siedzi po tej drugiej stronie i słucha tego, nad czym ty się namęczyłeś, ale on tego nie rozumie, bo on nie jest w stanie pojąć, nawet kurwa tabliczki mnożenia nie jest w stanie pojąć, tak? To w czym byś go ugotował? W dyskach typu SAS? Czy może podsmażyłbyś go na płycie głównej, tak? To jest pytanie takie bardzo trafiające do tej ciemnej strony. Czy jeżeli jest w tobie odrobina kanibalizmu, to w czym byś ugotował takiego głąba? I przede wszystkim, co to by była za potrawa? To jest moje jedno pytanie. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same kule. Hej!
0: Dziękuję. No dzięki za pytanie i powiem, że no, jest to dla mnie trochę wyzwanie, bo owszem mówiłem o reintegracji cienia w koncepcji psychologicznej Carla Gustawa Junga, tak, w jego teorii. I ja myślę, że zdałem sobie z tego sprawę, chociaż nie znając za bardzo terminologii i zacząłem to robić ileś tam lat temu, tak bardzo systematycznie, powiedzmy. No dobra, nie, może na początku nie bardzo, ale jakoś tak no, ze zwrotem w jednym konkretnym kierunku właśnie. No i mówiłem też coś takiego, ja może przypomnę, że rzeczą taką dojrzałą jest nie mówić i nie nadawać takiego komunikatu: ja jestem nieszkodliwy, ja bym muchy nie skrzywdził, ja nie jestem w stanie zrobić tego, co Hannibal Lecter, czy co ci tam seryjni gwałciciele, czy zabójcy, prawda, czy ludzie, którzy się znęcają nad żoną, nad dziećmi. No więc nie, jesteś w stanie ty to, Jacku, zrobić, ja to jestem w stanie zrobić, jest to częścią naszej mrocznej, skażonej grzechem, że tak powiem po chrześcijańsku, natury ludzkiej. I jesteśmy do tego zdolni i warto to zaakceptować i zapanować nad tym. To znaczy dojrzałą postawą jest, kiedy nie mówię: nie jestem w stanie cię skrzywdzić, tylko mówię: jestem w stanie cię skrzywdzić, mogę zrobić straszne rzeczy, ale nie chcę, wybieram tego nie zrobić, ale potencjalna możliwość taka jest, bo jeżeli nie ma, jeżeli ja sygnalizuję brak takiej w ogóle możliwości, to się narażam na i wykorzystanie, no i też wyśmianie, niepotraktowanie poważnie, potraktowanie jak jakiegoś właśnie takiego totalnego pantofla. Ale właśnie ja, no, kogoś, kto no jednak... No jak nie chce słuchać, to niech nie słucha, jeżeli to dla niego zbyt straszne, czy zbyt niecodzienne, zbyt dziwne, zbyt odbiegające od normy jakiejś, tak? Jeżeli ktoś nie chce słuchać na przykład tutaj o kanibalizmie w tej audycji. Natomiast jeżeli ktoś nie rozumie po prostu, to jest inny chyba koniec spektrum, jeżeli nie ma zdolności intelektualnych do tego, żeby zrozumieć tabliczkę mnożenia, no nie, mnie to nie wkurza, no nie z każdym muszę łapać jakiś wspólny język na poziomie czy to intelektualnym, czy emocjonalnym, czy jakimkolwiek innym. No i ja jestem dość cierpliwym człowiekiem, to znaczy może tak, jestem dość cierpliwym człowiekiem, kiedy widzę, że coś z tego będzie, tak? Kiedy widzę, że nic z tego nie będzie, do na przykład oligopedagogiki bym się nie nadawał za bardzo. Nie dlatego, żebym nie miał cierpliwości, tylko żebym po prostu nie satysfakcjonowało mnie to. Nie miałbym dość motywacji do tego, żeby uczyć tabliczki mnożenia kogoś, kto się jej nauczy w całym życiu tylko pół i raczej nie rokuje na więcej. No ale nie miałbym takich impulsów, że tego kogoś trzeba ugotować, trzeba go wrzucić między tryby, głowicą twardego dysku go przeorać jego czaszkę, tak, i zmielić go w napędzie dyskietek i go kręcić na obrotach, tak jak w filmie King Size na płycie winylowej, tak go kręcić w napędzie CD-ROM-ów, tak? I wypalać nie, laserem jeszcze.
1: Nie wytrzymał chyba. Okej, dobrze, ale w porządku. Czy ja o ile pokrótce się odniosę, może krócej niż szanowny słuchacz, który zadzwonił, to rozumiem, że można kogoś, powiedzmy, zabić, wyobrażając sobie w afekcie, czyli wyobrażając sobie, że mamy w rękach człowieka, który jest sprawcą śmierci naszej żony i dwóch córeczek i to ten człowiek jest przez nas własnymi rękami uduszony, czy zastrzelony, czy podcięte mu gardło, to raczej nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy go torturować. To już raczej tego to akurat faktu, powiem szczerze, nie rozumiem, tak jak opowiadałeś tam chyba o tych jakichś zwierzętach, o kotach, ale rozumiem to usprawiedliwienie, że kot sprawdzał, czy akurat ten zwierz się specjalnie poddaje, ponieważ te pasożyty, które on w sobie ma, tak stymulują, że on, bo ich naturalnym tym środowiskiem jest jelito kocie, to akurat do mnie przemawia, to rozumiem. Ale
0: no więc nie, no jest.
1: Czy chcesz się jeszcze do tego odnieść pokrótce, czy wracamy do głównego nurtu jedzeniowego?
0: Krótko powiem tylko, że jest coś takiego jak żądza zemsty w ludziach. Niektórzy uważają, że na przykład za jakąś tam szczególnie okrutną śmierć, czy za śmierć bliskich wielu, więcej niż jednej osoby, na przykład należy się podwójna śmierć, czyli śmierć kwalifikowana, jak to mówiono w systemie wymiaru sprawiedliwości europejskim, czyli z torturami, żeby ten ktoś cierpiał tak samo, jak się samemu będzie cierpieć, no bo powiedzmy zabito ci żonę, zabito ci dzieci, no to będziesz cierpiał nawet jak już tamten poniesie karę i zostanie za to stracony, no to żeby przynajmniej koniec jego życia był też napełniony jakimś skondensowanym cierpieniem. Niektórzy tak wolą i są nawet całe systemy prawne oparte na pojęciu na przykład służby, zemsty, a nie właśnie sprawiedliwości i kontraktu jak u nas w Europie. Natomiast kontynuując to, mówiłem co, byłem na Modrej Kapuście i na Kluskach, tak? No więc z Klusków to właśnie, jeszcze tak, Kluski to dla mnie są Kluski, nie makaron. Dla rodziny mojej mamy makaron to też są Kluski. Tak, jeszcze z takich terminologicznych różnic. Natomiast jeszcze jest jeden szczególny rodzaj kluski i to po czesku się nazywa knedlik, który moja babcia zwykła robić, zwykle na Wigilię, bo na Wigilię często, najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej żeśmy się gromadzili jako cała rodzina właśnie u babci ze strony taty. Tak. Moja babcia z kolei ma trzech synów. Moja mama ma dwie siostry, a mój ojciec dwóch braci, młodszych dla odmiany.
1: Czyli ze stryjami miałeś spotkanie.
0: Tak. I czasem nawet bywała jeszcze siostra mojej babci starsza i czasem jeszcze jej rodzina. No więc tak w dość... Dzwonię jeszcze raz Jacek, ale w jakiś dziwny sposób taki, że go nie mogę odebrać. Jacek, jeżeli słuchasz, to zadzwoń w taki sposób jak poprzednio. No, nie wiem, czym się różni ten sposób, ale, no, ale tak, jakoś. Więc robiła do ryby, do karpia. Powiedzmy, że sama trzymała w wannie i go potem zabijała, ale...
1: Przepraszam sekundeczkę, właśnie o to bym cię poprosił, bo to może być ciekawe. Porównamy sobie, choć w zasadzie do świąt jeszcze mamy tam 6 miesięcy, ale porównamy sobie właśnie wigilijne potrawy, jeżeli zgodzisz się, dobrze?
0: Okej.
1: Czyli pierwsze co na Wigilię po odmówieniu modlitwy i podzieleniu się opłatkiem, pierwsze co ląduje u ciebie na stole, czy lądowało wtedy?
0: No więc powiem, że tak, no pierwsze co to zupa, no jakby kolejność jest taka normalna i to jest, często były to właśnie w dzieciństwie, pamiętam, dwie zupy. Był to barszcz z jakimiś tam dodatkami takimi czy innymi, natomiast była też zupa rybna, no bo z tej ryby, jak już się ją zabiło i się z niej przyrządziło te kawałki takie, prawda, do podawania, no to zostawała reszta ryby, którą można było wygotować i dodać jakieś tam warzywa, coś tam takiego, no i powstawała taka zielona właśnie zupa nieprzeźroczysta, właśnie rybna.
1: To teraz ja mówię. U nas był tylko jeden rodzaj zupy i to był barszcz czerwoukraiński przeważnie i był podawany z uszkami. czyli rodzajem pierogów, które są bardzo malutkie i są z warzywami, czyli tam drobno skrojona pieczarka przeważnie tylko była. To było pierwsze danie, tak jak powiedziałeś, zupa.
0: Tak, no i następnie o opłatku chcę wspomnieć, że opłatek
1: pszeniczny,
0: to prawda, później w ramach, nie no, zwykły, tak, on jest z pszennej mąki pieczony i sprzedają go zwykle tam w kościołach, za komuny to chyba tylko w kościołach, w każdym razie taki opłatek, no to co zostało z opłatka po dzieleniu się, to też potem było fajnie sobie zjeść z miodem, czy też z miodem i orzechami. Miód był podawany na takim płaskim talerzyku specjalnym do miodu, też z taką kryształową pokrywką i łyżeczka taka spłaszczona trochę, nie taka głęboka, do tego miodu, nakładania go. No i to kilka dni po Wigilii jeszcze się te opłatki jadło z tego, co zostało. Jacek dalej dzwoni, ale dalej w sposób taki, że cytuję, odebranie tej rozmowy spowoduje zawieszenie aktywnej rozmowy, a tego byśmy nie chcieli. No, więc zadzwoń Jacku w sposób taki, jak wtedy. Co do następnego dania, no to właśnie chciałem powiedzieć o tym knedliku. No więc przychodziła ryba panirowana, w sensie karp. W ogóle przed wojną to były różne ryby. Ten karp jakby był taką dostępną rybą, w związku z tym to, że Wigilia się kojarzy z karpiem, to jest dopiero od czasów powojennych, kiedy ta rozmaitość polskiej kuchni się zmniejszyła. Przecież przedwojenna polska kuchnia miała mnóstwo rzeczy. Miała owoce morza, miała dziczyznę, miała wiele dań i wiele smaków, których my w ogóle teraz już z czasów komuny nie znamy.
1: Jedynym takim, na przykład po polsku.
0: Jedynym takim też elementem, który dodawał jakiegoś takiego smaku pikantniejszego, który za komuny się spopularyzował strasznie i wyparł całą resztę, to był niestety koncentrat pomidorowy. I do tej pory polska kuchnia cierpi na tym i do tej pory wszystko, łącznie nawet o zgrozo z bigosem, ludzie robią na koncentracie pomidorowym. Nie czają w ogóle, że można jakieś inne rzeczy dać, które będą miały swój intensywny smak i nie będzie przez to coś mdłe. No, ale wracając do tej ryby. Panierowana ryba, ten w sensie karp, najczęściej zabity samemu, też rodzina mojej babci w Międzyrzeczu, nie tym mieście Międzyrzeczu, gdzieś tam dalej blisko morza, tylko w Międzyrzeczu tutaj, no, na zachód trochę od Bielska Białej, ma i w Landeku, w tych takich miejscowościach, w tym takim żabim kraju tak zwanym, ma stawy rybne, no i też tam hodowla karpi się odbywa i stamtąd
1: pochodziły te ryby. Przepraszam, ale ten karp był w postaci dzwonków, czy cały był?
0: Tak, nie no, w sensie cały był i pływał w wannie przez kilka dni sobie.
1: Dobra, w porządku. Przejdźmy do tematu, do tej części, kiedy on już jest wypróżniony z jelit i bez głowy.
0: No to tak, to on był w takiej formie, no raczej pół dzwonków, no bo powiedzmy, jak to jest taka duża ryba, znaczy można było go cieniej kroić i wtedy można było całe dzwonki podawać, ale to jakby takie trochę zajmuje dużo miejsca, no nie, na patelni się to ciężko smaży, więc nie, to był raczej w formie takich porcji, powiedzmy, z jednego boku do kręgosłupa, od kręgosłupa do brzucha, po boku taki segment, no i po drugiej stronie taki sam segment, no i ileś tam takich segmentów z tego karpia się wycinało. Właśnie tak. No i
1: I to było odnośnie ryby wszystko, tak? Czy nie?
0: Czy co?
1: Czy jeszcze jakoś w inny sposób ryba była podawana, czy tylko smażona?
0: Właściwie tylko. No nie, jeszcze potem część tej ryby chyba bywała w galarecie, ale tego też nie jadam.
1: U mnie był właśnie, tutaj wiesz, dla porównania, to właśnie u Gabrysi w domu był podawany karp smażony w dzwonkach, tak jak ty mówisz, tylko że on był mniejszy, więc tam nie było pół dzwonków, tylko normalnie były dzwonki. Natomiast u nas był podawany karp w postaci właśnie, znaczy zamrożenia w tej zawiesinie galarety, no, po prostu, prawda? Czyli był podawany w takich salaterkach w galarecie. Dobrze, mówimy dalej. Nie dotykamy klawiszy F, G, K i I.
0: Czemu?
1: Bo to utrudnia pisanie i dzięki temu skupisz się na mówieniu, a nie na pisaniu.
0: Okej. Okay. No, musiałem odpowiedzieć tutaj Jackowi, który napisał, że będzie dzwonił do skutku, no więc skutek osiągniesz, jak zadzwonisz w taki sposób, jak za pierwszym razem.
1: Żartowałem oczywiście, bardzo proszę.
0: A ja powiem, że tak, że ten kart był właśnie z dodatkiem dość nietypowym, bo był nim właśnie taki knedlik, houskowy knedlik, to się nazywa po czesku, chociaż moja babcia tej nazwy nie pamięta, urodziła się w ogóle w Ropicy, to jest miejscowość, która jest na Zaolziu, wtedy była no, częścią Polski międzywojennej, a teraz jest właśnie w Czechach. No i ten knedlik się robi tak, że się z bułki, z jakichś tam kawałków chleba, piętek, ale generalnie z bułki się to kroi na kawałki, zalewa się mlekiem, robi się z tego taką ciajtę majtę, gotuje się, obtacza się w jajku, zawija się w gazę, gotuje się w mleku, i potem kroi się na takie plasterki i podsmaża na patelni.
1: Ale przecież to ty tego nie jadłeś oczywiście.
0: Jadłem, ponieważ mam alergię na jajko w formie jajka samego sobie, natomiast na jakąś panierkę, czy ciasto, czy makaron to jadam, owszem.
1: Aha.
0: Więc wniosek z tego taki, jak mi powiedziano, że ta alergia musi być w związku z tym gdzieś wysoko w przewodzie pokarmowym, na przykład w żołądku, że w takiej formie po prostu wykrywa i przełącza się na bieg wsteczny przy zbyt dużym stężeniu, a przy mniejszym powoduje dolegliwości. Natomiast jeżeli to jest w formie właśnie panierki zrobionej z jajka, czy makaronu, czy ciasta, no z dodaniem czegoś, jakieś wymieszane na przykład tak, że powstaje z tego ciasto, czy coś takiego, to już owszem. Natomiast jajko samo sobie, czy gotowane, czy sadzone, czy jajecznicy, czy tego, to nie.
1: Czyli jeżeli byś kiedyś coś przeskrobał i to sąd mógłby wyznaczyć tobie karę 2 tygodnie na diecie etama, bo jak wszyscy wiedzą, etam wciąga 6 jajek dziennie.
0: I cholesterol będzie miał wysoki, bo to...
1: To nie jest do końca tak, chyba że to są niezdrowe jajka, ale ostatnie badania dowodzą, jeden profesor z Akademii Rolniczej we Wrocławiu poddawał się regularnie badaniom i wciągał, tak jak mówię, wciągał 4 jajka dziennie i po 3 miesiącach jego poziom w ogóle nie uległ zmianie, cały czas był tak samo. Ale dobrze, wracamy. Jest ta bardzo skomplikowana ryba. Jakby ci się udało kiedyś zdobyć przepis i jak to się robi, to ja chętnie...
0: Ryba, to ta bułka jest. To jest ten
1: ta bułka, ten, przepraszam, to jest. Ta bułka. Tak,
0: to można do ryby, na Wigilię to tradycyjnie było, ale bywało też czasem tak poza Wigilią, rzadko, no dwa, trzy do roku. Tak, ale bywało, no można to jeść, nie wiem, z drobiem na przykład też, albo z rybą, tak, ale z inną, albo też z karpiem, ale nie w Wigilię, bo przecież karpia można jeść też w innych porach roku. Aczkolwiek przez dużą część roku on jest zamulony, on pływa w takiej mulistej wodzie, on dopiero tak jesienią, od połowy jesieni zaczyna być smaczny.
1: Jeżeli pamiętasz, to wiesz również, że to w zasadzie można przypisać takiemu, wiesz, takiej... jakiś w pewnym sensie tradycji, że jeżeli ryba, karp, to tylko na Wigilię i jeżeli jakaś inna potrawa, na przykład kutia, jaka była u nas, do tego dojdziemy za chwileczkę, to też tylko na Wigilię i na Nowy Rok, to automatycznie i jeżeli, tak jak kiedyś za komuny w Polsce pojawiały się cytrusy, które były rzucane były właśnie w grudniu na Mikołaja i na święta i każdy był, rodzic był szczęśliwy, że może zakupić ileś tam kilogramów tych cytrusów w postaci pomarańczy, mandarynek, grejpfrutów i podać to na stole i jeżeli to się jadło tylko w tym okresie, to wiadomo było później, jak już powiedzmy po 89, kiedy było już tego bardziej to było dostępne, to wiadomo, mnie osobiście to automatycznie kojarzy się ze świętami, jeżeli czuję zapach właśnie takiej pomarańczy czy mandarynki, prawda? Czy tak uważasz też, czy nie?
0: Tak, niektórzy tak mają. Ty zwłaszcza, no, będąc starszy ode mnie, jeżeli się nie mylę, to więcej życia spędziłeś na przyzwyczajaniu się do tego. Więc owszem, jeszcze opowiem taką rzecz, że tak jak mówiłem, mój dziadek z mamy był przedsiębiorcą i właśnie w tej branży, w związku z czym jadła przez całe życie za zanim się z tej wsi wyprowadziła na studia, prawda, poszła do Warszawy, jadła dobre mięso, również dobre wiejskie, inne rzeczy, tam każdy się w czymś specjalizował w tej wsi, dziadek w mięsie, ktoś tam miał dobre warzywa, ktoś tam jeszcze robił, czynił barszcz, przy czym biały, to znaczy z tego można było zrobić zalewajkę, bądź żurek, jak się trochę to sfermentowało, nie wiem, nie znam się na tym, akurat tutaj nie jestem tak zaawansowany w zupach, no ale jedna osoba we wsi właśnie była taka znana, co czyniła barszcz, przychodziło do niej z garnuszkiem, przynosiło się tego zaczynu i potem na tym się gotowało. No, w każdym razie, że nie znała takich mniej tradycyjnych rzeczy, właśnie nie znała na przykład niektórych cytrusów. Przyjechała kiedyś, jak już była dziewczyną mojego ojca, tu do Bielska i mówi, o jakie małe pomarańczki. No a śmiali się młodsi bracia mojego ojca, że nie wie, co to jest, a to były mandarynki, bo nie widziała wcześniej w życiu.
1: Okej, okay, czy to prawda, że mamy gościa, czy to mi się wydaje tylko?
0: Mamy słuchacza dzwoniącego, udało się go dodać. Jacku, czy jesteś tam? Czy...
2: Tak, jestem. To ja mam coś takiego, że jak raz dzwonię, to zarzucają mi nadmierną emocjonalność później. Jak dzwonię na spokojnie, to też mi zarzucają, że z kolei jestem za bardzo on, więc nigdy nie wiem, w co mogę ewentualnie trafić.
1: To zapraszam cię do on w tej audycji.
2: Tak. Więc tym razem będę bardzo on i ponawiam swoje pytanie. Może jak zarysuję tło, to może Bajtiter bardziej będzie w stanie to sobie wyobrazić. Otóż wyobraź sobie, Bajtiterze, że jest syberyjska zima. Twój przeciwnik wymordował połowę albo całą twojej rodziny, ale udało ci się gdzieś tam go w jakiś sposób obezwładnić, nie wiem, na przykład obciąć mu nogę, tak? I nic innego nie masz do jedzenia, masz przy sobie tylko swój stary komputer, ognisko, jedyne co ci się zostaje, to go zjeść. I masz oczywiście las pełen ziół, pełen najróżniejszych owoców, przypraw, które możesz dodać. Ponawiam swoje pytanie, a to pytanie jest jakby powodowane tym, że wiem, że umysły ścisłe mają odrazę do tych, którzy są pozbawieni zdolności analizy matematycznej. Najlepszym przykładem tego jest profesor z uczelni, której nie skończyłem, który stwierdził, że no, dziewczyna, zacytuję teraz jego słowa, dziewczyna, która dobiera się do humanistycznego rozporka, z zasady wiadomo, że będzie miała gorsze życie i na to dowodów matematycznych nie potrzeba. Powiedział to podczas wykładu, na którym było ponad 30 osób. I wiem, że takich osób jest jakby więcej. I nie chodzi mi o to, żeby teraz ciebie bajty kategoryzować, tylko wiem, że po prostu w umysłach matematycznych gdzieś tam z tyłu kryje się coś takiego, że no lepiej, żeby ten głąb nie istniał, tak? Albo niech go podadzą na tacy jak indyka, niech przestanie mnie irytować swoją ignorancją i brakiem po prostu umiejętności dodania jednego z drugim. Naprawdę mnie to ciekawi, w jaki sposób byś przyrządził takiego ignoranta? Ponawiam swoje pytanie i z góry dziękuję za odpowiedź. Kłaniam się nisko, aż po same kule.
1: Dziękujemy serdecznie za ten telefon. Ja nie wiem, czy możesz w jakiś sposób usatysfakcjonować Jacka, bo widzę, że ten problem mu nie daje spokoju, a to jest bardzo chyba proste, chyba w jednym zdaniu można by to zawrzeć.
0: Myślę,
1: nie?
0: Że jak Jacek mówił, to się tak aż spojrzałem na swój rozporek z niepokojem. Natomiast Jacek chyba też, skoro dwa razy się kłaniał aż do wspomnianej części ciała. Niemniej, bądź jednak... No, ja nie mam jakiejś takiej żądzy eliminacji wszystkich, którzy intelektualnie no, są na poziomie odstającym w dół. No nie mam, no nie jestem eugenikiem po prostu, no, czy eugenistą. Tak, eugenistą chyba, bo eugenik to jest ten, co robi, a eugenista to jest ten, kto ma poglądy eugeniczne. Natomiast no, bardziej mnie irytuje faktycznie, kiedy ktoś jest takim, powiedzmy sobie, humanistą, co nie lubi matematyki, tylko dlatego się nie humanistą, że nie lubi matematyki i patrzy się z wyższością na, znaczy jest dumny wręcz ze swojej ignorancji. O, jak się z tym obnosi jako z czymś nobilizującym go, no o, to wtedy nie będzie miał ze mną łatwego życia, albo i w ogóle nie będzie miał, no bo powiedzmy sobie, póki się da, to wolę go zignorować. Natomiast w sytuacji, kiedy bym miał zjeść, no to i jestem głodujący gdzieś tam w tundrze syberyjskiej, no to w sumie tak samo bym zjadł humanistę, co debila, którego Korwin lubi tak określać, to jest określenie medyczne. I to chyba bardziej korwiniści mają do lewaków tak zwanych tego typu sentyment właśnie negatywny, co niż jacyś ścisłowcy do ludzi nie radzących sobie z matematyką. No, niemniej jednak tak samo bym zjadł debila, jak i humanistę, jak i profesora fizyki teoretycznej. No, też bym zjadł, no, jakbym musiał. I nie byłbym tutaj jakoś szczególnie ani wybredny, ani też nie robiłbym z tego jakiejś celebracji, jakiejś szczególnej uczty. No, co do przyprawiania tego ludzkiego mięsa, które bym musiał zjeść, żeby przeżyć, no i to nie jest wtedy żaden grzech ani nic. No to nawet soli za dużo chyba nie trzeba, bo podobno tak mówią ci, co wiedzą skądś, że to mięso jest właśnie bardziej takie słone niż normalne, nie wymaga wielu przypraw. No i też podobno do wieprzowiny, bo w XIX wieku pod Wrocławiem w pewnej wsi był właśnie taki kanibal, co sobie zabijał ludzi i zjadał, natomiast nie zjadał ich całości, bo to jednak dużo mięcha jest na takim człowieku, w związku z czym resztę sprzedawał, przywoził na rynek, sprzedawał jako wieprzowinę i ludzie się nie zorientowali, więc w związku z tym musi to być wystarczająco podobne.
1: Okej, dobrze. Czyli prawdopodobnie możemy wracać do Wigilii. Mamy już barszcz, przedtem był opłatek, ale powiem ci, to mnie zaciekawiło, że to tyle żeście kupowali, to może każdy przynosił po opłatku, bo u nas był opłatek zapakowany, który dostawaliśmy z kościoła poświęcony, ale tam były tylko dwa prostokąciki, więc nie było na co tego miodu rozlewać. Nie,
0: to 5-10 w takich ilościach były pakowane.
1: Mhm. No dobrze, to u nas były mniejsze pakowane. Okej, mamy ten, druga potrawa to jest ryba. I to, tak jak powiedziałeś, to był ten karp w dzwonkach lub ta czeska jakaś tam, o której kiedyś poproszę cię, żebyś opowiedział. Wcześniej ja spróbuję zrobić to.
0: No to wyszukaj, słuchaj, to się nazywa huskowi knedlik. To po czesku znajdziesz.
1: Jaki woskowy knedlik?
0: Huskowi. Huska to jest bułka. Huska.
1: Aha.
0: To jest samo H na początku, twarde. Coś wyszukujesz teraz, tak? No, natomiast kutię raz przyniosła żona jednego z wujków, bo pochodzi właśnie tam ze wschodu. Natomiast generalnie to się nie dało, pomimo że w sumie ta rodzina ze strony dziadka ze strony taty, który też umarł krótko w sumie po drugim dziadku, jest właśnie z Kresów, spod Lwowa. Więc... Ale jakoś tej tradycji kulinarnej nie przyniósł, nie kontynuował. No nie może dlatego, że był mężczyzną, a babcia, czyli jego żona, zajmowała się no też głównie gotowaniem, też wtrącała się jej, pamiętam, czasem prababcia, czyli jej
1: teściowa. A widzisz, to może dlatego ci to smakowało, bo tu jest napisane tak, że to jest bułka kajzerka, 250 gram mąki i krupczatki, 10 gram drożdży, 1 2/3 szklanki mleka, 2 żółtka, łyżeczka cukru i sól. Widzisz, to być może żółtko twój organizm akceptuje, a białka nie akceptuje.
0: Nie, jednego i drugiego nie akceptuje, ale to się tylko obtacza w tym, tak, żeby podsmażyć potem ten, a jeszcze mleko jest po drodze, więc to wiesz, to są jakieś takie światowe ilości jak w panierce i jeszcze takie wnikające, prawda, w substancje, więc to akceptuje mój żołądek.
1: Słuchaj, padło pytanie z czata, czy byś zjadł Jacka w obecnej sytuacji? Jako
0: Nie, w obecnej nie, ale w takiej, jakiej opisał, to tak. No, nie z jakąś wielką radością, chęcią, entuzjazmem, ale tak, jeszcze tutaj ktoś na czacie pisał, jak już do czata się odnosimy, że ja jako bajteater to ja dam tylko bajty i bitki, tak, bitki wołowe. Owszem, robiła moja mama bitki wołowe, pamiętam, jak byłem mały. A makówki, pyta się Zenon Skition, czyli co, makówki, w sensie takie główki kwiata makowego nierozwinięte, tak? No, to rosły, tak? Gdzieś czasem na polach gdzieś, potem zaczęto tępić.
1: Ale to nie w święta Bożego Narodzenia.
0: Tak, natomiast ten makowiec bywa pieczony, tak, na różne okazje przez moją mamę. To jest takie świąteczne ciasto bardzo. Natomiast
1: poczekaj,
0: bardziej się uważa mazurek za...
1: Dobrze, ale do słodkości przejdziemy za chwileczkę. Za chwileczkę to już nam się czas skończy, audycja, nie wiem, czy coś jest po nas, ale poczekaj, czyli po tej rybie już więcej nic nie było? Nie było na przykład jakiegoś takiego tak zwanego pośnego bigosu, czyli bezmięsnego, czyli kapusty kiszonej z grzybami na przykład?
0: A to moja mama zwykła robić, jak czasem nie było Wigilii u babci, czy też czasem nie chodziliśmy na nią, czy na przykład zdarzyło nam się ze dwa razy też pojechać do Kielc, tam się z tamtą częścią rodziny, czyli z siostrami mamy i ich rodzinami Wigilię właśnie spożywać. Tam też dużo wcześniej ona była spożywana, tam już tak gdzieś o 15, 16 może bardziej, ale już zasiadano najpóźniej o 17, natomiast tutaj rzeczywiście w Bielsku to o pierwszej gwiazdce tak zwanej, czyli 19 czasem nawet i później. I wtedy normalnie wcześniej się jadło w ciągu dnia, w środku dnia jakiś lekki obiad, tak? Natomiast tam w Kielcach wieczerza wigilijna była taką obiadokolacją w sumie z wielu dań. I tam faktycznie kapusta. I kapusta jeszcze z grochem, co więcej, której no jakoś mi ta kombinacja nie pasuje. To jest dla mnie taka ciajta majta też bez mdła, bez smaku, czy o smaku jakimś takim no nie, niesmacznym. Natomiast sama kapusta czy z jakimiś dodanymi rzeczami, czy to są grzyby, czy coś jeszcze, to tak, to też moja mama robiła i też czasem tutaj w Bielsku żeśmy przygotowane przez nią Wigilię spożywali. Czasem ta rodzina z Kielc na przykład przyjeżdżała, to wtedy żeśmy tutaj oddzielnie też spożywali. No i tak, no i też również wtedy zupą była też nie barszcz, chociaż czasem był barszcz czysty też, czy z uszkami, bo u babci to czasem z uszkami, czasem z krokietem jakimś takim, z grzybami. Natomiast bywała też właśnie ten barszcz biały, to znaczy zalewajka, czyli ten zaczyn plus grzyby plus... No, on zwykle jest z kiełbasą, ale w Wigilię jakoś jednak tego mięsa nie dają, bo to jest w ogóle jeszcze przedsoborowy taki zwyczaj Wigilię suchodniowe tak zwane, czyli przed Wigilią jakiegoś święta, choćby Bożego Narodzenia, był post wtedy. Natomiast po soborze nie ma tego. No i teraz jak najbardziej Wigilię Bożego Narodzenia, o ile nie przypada w piątek, no to można spokojnie mięso jeść i spokojnie można go w wieczerzy wigilijnej uwzględnić, tak jak robią to chociażby Amerykanie, którzy indyka jedzą, tak jak samo jak na święto Dziękczynienia. Zresztą oni chyba nie w Wigilię wieczerzy, tylko oni w sam dzień Bożego Narodzenia tego indyka jedzą.
1: Dobrze, okej. Okay. Czyli więcej nic nie było i przechodzimy do deserów.
0: Na deser... Były jakieś tam, wiadomo, sałatki, jakieś galarety, jakieś takie no, zakąski zimne.
1: Zimne nóżki, tak.
0: Z ciepłych jakichś dań takich samodzielnych to już tyle.
1: No. Czyli próby nie były, przechodzimy do słodkości, czyli tak jak mówię, ze wschodu mamy kutię, z północy mamy mak z makaronem. A jeszcze co może być, to nie wiem. A co u was było?
0: No, ciasta rozmaite, to znaczy właśnie bywał...
1: Tak, makowiec, jabłecznik czy sernik, tak?
0: Serowiec, tak, czyli sernik, mówiąc bardziej ogólnopolsko, a moja babcia mówiła na to przez analogię serowiec, dalej mówi. No i ja też czasem mówię taki... I to jeszcze z warstwą polewą czekoladową powierzchnią, także jest na dole jest warstwa ciasta, potem warstwa sera z jakimiś czasem bakaliami. Czasem nawet są dwie wersje, bo mój wujek nie lubi tych bakali w tym, więc czasem jest część tego zawierająca te bakalie, a część ciasta od pewnego miejsca się zaczynająca nie zawierająca. No i one są w tej masie serowej tam, a powierzchu jest polewa właśnie czekoladowa. No i taką wersję najczęściej pamiętam z dzieciństwa i dalej bywa robiona. Natomiast oprócz tego jeszcze moja babcia robi takie robiła od mojego dzieciństwa i też dalej czasem robi takie ciasteczka, które się z takiego kruchego, nie francuskiego, ale takiego dość kruchego ciasta, takiego prawie że francuskiego, wyrabia z takich kawałeczków, gdzieś na taki kawałeczek ciasta kwadratowy, powiedzmy kilka centymetrów na kilka centymetrów, kładzie się...
1: Jak? Łazanki?
0: No trochę tak, trochę przypomina to kształtem makaron łazanki, ale nie, to ciasto jest inne oczywiście i tak. Kładzie się tam drzemu, marmolady jakiejś owocowej, tak, to zwykle jest jakieś malinowa, czy czasem bywa, że brzoskwiniowa, ale zwykle jakichś czerwonych owoców jednak, wieloowocowe też, kładzie się na to. Zawija się, te dwa rogi się zagina, tak? Powstaje z tego taka jakby kokardka właśnie, czy łazanka, czy coś takiego. No i to się piecze, a potem się to macza w cukrze pudrze. Także ten cukier, jak jeszcze są gorące, tak? I ten cukier do nich tak przylega wtedy. I to są takie ciasteczka, które no, można też podawać do jedzenia i one

0: wysyp w sklepach orzechów jest właśnie w okolicach grudnia, świąt, i jest to tam taki jakiś dodatek, który też mi się osobiście się kojarzy ze świętami. Zresztą tutaj w Anglii przeważnie można kupić takie, wiesz, tacki plecione, w których są tam cztery rodzaje orzechów i od razu dziadek do orzechów, oczywiście chińskiej jakości, który to jest fenomenalne, jak oni to robią, ponieważ ten dziadek do orzechów psuje się przeważnie, jak już próbujemy dokupić sobie orzechy i obierać, czyli jest to więcej orzechów niż na tej tacce, to ten dziadek do orzechów zaczyna się łamać, kruszyć, odpryskiwać i przestaje działać.
1: No, ale to... Tak, teraz też dużo tych przypraw jest sprzedawanych w takiej formie, że nie da się tam dosypać przyprawy, tylko jest ten młynek do mielenia tej przyprawy, co w środku tego pojemnika szklanego jest. I on się też zużywa już po właśnie jednym przemieleniu jednej takiej zawartości.
0: No właśnie. Okej, dobrze. I to by było odnośnie Wigilii, czyli tu było troszeczkę takie duże pomieszanie. Miałeś okazję spróbować jakby z różnych tradycyjnych tych. Dobrze, już minęła ponad godzina naszego programu. Ja bym chciał jeszcze ciebie, pokuszę się tak o to, co żeś mówił właśnie o tym przedszkolu. Ja nie wiem, czy już o tym opowiadałem, ale bo u mnie też taka pani była. Wiesz, ja tak się, jak ciebie słuchałem, to tak się zastanawiałem, czy to jest rządzenie losu, czy tak rzeczywiście ktoś, kto rekrutował te panie przedszkolanki do pracy w przedszkolu, czy tak zawsze szukali kogoś, z kogo można zrobić takiego raroga. Ponieważ też była taka pani jakaś tam, nie będę wymieniał imienia, żeby nikogo nie skrzywdzić, kto ma jakąś babcię Zosię, czy Krysię, czy kogoś, żeby sobie z tym utożsamiał, ale też była taka pani, to może ktoś, kto jest wrażliwy, to może niech teraz tego nie słucha, ale po prostu ta pani to przeszła samą siebie. Może sobie wyobrazić, jeżeli ja miałem tam 5 lat i ja to pamiętam do dzisiaj, to tak jak twój rozmówca w poprzedniej audycji o zabijaniu opowiadał o jakiejś historii z pobytu na koloniach, to ja pamiętam właśnie taki fakt i się bardzo cieszyłem, jak, bo akurat u nas była pani Gienia, to była bardzo dobra przedszkolanka, natomiast w młodszej grupie była ta pani właśnie taka, która była nie tak bardzo dobra, i dziecko, które na przykład nie zjadło kaszki czy obiadu i zwróciło ten obiad na talerz, pani podchodziła i łyżką dziecku, tak jak się karmi gęsi, wpakowała to z powrotem, to jedzenie, które to dziecko zwróciło, i chwileczkę przytrzymywała buzię, żeby w górze, żeby dziecko przypadkiem z powrotem nie oddało tego. No było to dosyć skuteczne, ponieważ dziecko już więcej nie żygało. Drugie dziecko, które tak zrobiło, to zaraz samo zjadło te swoje żygo winy i już zamknęło buzię i trzymało. No, pozostałe dzieci, padł blady strach i pozostałe dzieci zjadały wszystko i już nie było żadnych takich historii, także to takie straszne. Ja bym chciał się zapytać ciebie, czy ty jako już taki dorosły mężczyzna jeździłeś pod namiot i czy sam sobie robiłeś jedzenie, czy byłeś 2 tygodnie na gofrach?
1: No wiadomo, że jak się jedzie na dłużej pod namiot, no zdarzało mi się, to najlepiej jest zabrać ze sobą prowiant w słoikach, zawekowany tak zwany, i w słoikach może być mięso, może być jakieś, nie wiem, właśnie kapusta z czymś, jakiś bigos, jakieś leczo, różne takie potrawki mogą być i mięso, przede wszystkim mięso, no to jest podstawa tego, że coś, co trudno jest zrobić, w związku z tym lepiej mieć gotowe. Bo zawsze jakiś tam dodatek, albo się z chlebem zje, albo się albo się kupi sobie frytki, kurczę, do tego, nie wiem, cokolwiek, co jest tanie kupić i gdziekolwiek sprzedają, albo jakieś pire. Nawet pamiętam, jak jeździliśmy czasem jeszcze, to już nie jako dorosły, ale jako dziecko jeszcze pamiętam, bo dość dużo jeździliśmy po różnych krajach i też czasem z przyczepą, właśnie z namiotem, po drodze śpiąc w różnych miejscach, nawet w miejscu docelowym też śpiąc w namiotach, na przykład nad Balatonem gdzieś tam, ile ja na Węgrzech, ile razy ja spędziłem czasu. Właśnie to tanio, bo to pod namiot to nie wychodzi tak drogo. No. Natomiast...
0: Bardzo cię przeproszę, ja mam tutaj w Anglii, czy miałem tutaj w Anglii koleżankę, która jak przyjechała

0: Ja, do Anglii to miała tam 20, miała tam 30, chyba 5 lat, czy 32 lata, już nie pomnę w tej chwili. I o wyobraź sobie, ona pochodziła spod Lublina, ona nigdy nie była nad morzem. Pierwszy raz z nami pojechała tutaj nad kanał angielski, żeby zobaczyć, jak wygląda słona woda. Także to nie jest normalne. Pamiętaj o tym, że to nie było
1: No
0: normalne.
1: wiem, że nie było, ale dalej nie jest. Znaczy ja może zrobimy tą dygresję, jak tylko powiem, że zdarzało nam się jadać też pire takie nawet z proszku ziemniaczanego czasem,
0: O
1: nocując
0: kurde.
1: gdzieś nad jakąś kurczę rzeką na dziko i czerpiąc wodę z tej rzeki na ugotowanie czegoś. No więc naprawdę dziwne rzeczy się robiło i turystyka w latach komuny wyglądała dziwnie, ale nie, powiem tak, że to było tak, że moja babcia tak wychowała swoich synów i sama też jeszcze będąc nawet w podeszłym wieku, znaczy podeszłym, no może nie tak podeszłym jak teraz, ale będąc w wieku, no, babcinym powiedzmy, mając już wnuki, to jeszcze i tak była aktywna, jeszcze brała nas na wycieczki górskie, jeszcze nauczyła swoje wnuki, w tym mnie, jeździć na nartach, tak, dopóki jej się noga nie zaczęła szwankować już tak, prawda, i potem miała stawianie protezy stawu biodrowego w jednej nodze, później też w drugiej. Ale zanim to jeszcze na nartach jeździła, pomimo właśnie posiadania 70 kilku lat. No i właśnie też tak na taki krajoznawczy aspekt, nie tylko krajoznawczy w Polsce, ale też za granicą, ale i w Polsce, i żeby znać i góry, i co tam jeszcze, no zwłaszcza góry, no bo to są góry jednak w okolicy, no ale też co się da, to żeby zobaczyć. Więc w związku z tym była taką animatorką tego, żeby tak jak przed wojną w ogóle dużo więcej Polacy jeździli i po Polsce, która wtedy była też większa terytorialnie, i po niepolsce, i jeździło się, i prawie każdy był, tak jak teraz duża część, mówisz, coraz mniejsza, tak, z tej komuny, tak, ale była nad morzem, tak, wszyscy prawie, że byli w Wilnie, we Lwowie, w Truskawcu, gdzie są jakieś ciepłe te źródła, tak, to była część terytorium II Rzeczypospolitej. No i
0: To chyba nie oglądałeś filmu Przygody z celulozą, bo tam całkiem
1: nie.
0: inaczej pokazują obraz Polski.
1: Nie oglądałem. W ogóle nie słyszałem, że taki jest. Natomiast no, te tradycje takie były kontynuowane, no więc w związku z tym się jeździło. A teraz się, w ramach dygresji powiem, że teraz to rodzice się w ogóle nie przejmują dziećmi, nie pokazują im świata, nie tylko geograficznie, ale też wszelkich innych rzeczy. Wszelkich rzeczy, na przykład, że są, nie wiem, magnesy, że jest denatura, która jak się pali, wytwarza podciśnienie i wciąga jajko ugotowane do butelki po mleku, takiej komunistycznej, bo akurat miała odpowiedniej wielkości otwór, nie? Więc to w ogóle wiedza, którą o świecie, i to mówię, nie tylko taka krajoznawcza, w ogóle każda, którą dzieci uzyskują od rodziców teraz, jest znikoma. Dzieci uzyskują teraz wiedzę, no, z internetu, wiadomo, teraz jest, ale był taki okres, kiedy nie uzyskiwały, a już rodzice w tej trzeciej Rzeczypospolitej powiedzieli pas, już powiedzieli, no dobra, my się zajmujemy karierą, nowymi możliwościami, tak, teraz ten jest nowe otwarcie po komunie, to my zażywamy tego życia, a dzieci same się wychowają, szkoła ich wychowa, o, szkoła ich wychowa. I szkoła wychowała obecne niestety znaczną część, no, naszego, myślę, mogę powiedzieć, dziecku, pokolenia, niestety. I to jest godne ubolewania i przynosi efekty, nad którymi ubolewam, ale no może to nie jest audycja na ubolewanie jakieś głębsze, ale u siebie czasem wiecie, że to robię. Niewiele ubolewam, nie jestem jakimś marudą, nie mówię, jaka ta współczesna młodzież jest zła i tak dalej. No tym bardziej, że to jest bardziej o moim pokoleniu niż o współczesnym, bo o współczesnym coś innego mogę powiedzieć. Chciałem jeszcze jedną rzecz, jeżeli pozwolisz, dopowiedzieć, co nie jest chyba w twoim rozkładzie, chyba że nie wiem, może miałeś o to pytanie przygotowane, ale pytanie, które jak ten odcinek, gdzie ja będę gościem, czyli niniejszy, był zapowiadany, to ktoś ze słuchaczy, już nie pamiętam kto, zapytał się o alkohole, o kwestię alkoholi, tak? Bo to też wchodzi w skład kulinariów. No, lubię alkohole jako skład kulinariów, tak? Jako na przykład sam wymyśliłem ten też w ramach swoich improwizacji kulinarnych przepis, bardzo fajnie mi to wychodzi, to jest moja flagowa potrawa. Jak ten polędwiczki wieprzowe pocięte w kawałki takie, robione właśnie z estragonem w sosie z czerwonego wina i miodu. No, jeszcze paprykę tam wkrajam. No, dobra, całego przepisu teraz nie podam, ale ale jest to taka moja specjalność. Jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję zjeść to przygotowane przeze mnie, czujcie się bardzo wyróżnieni, bo niewielu osobom było to dane. Natomiast co do picia alkoholi, to nie piję alkoholu, natomiast pijam, degustuję, o może tak powiem, degustuję alkohol. Pijam dla delektowania się, a nie po to, żeby być pijanym. Lubię piwa, dobre kraftowe, wina. Również lubię, co może jest takie, ktoś powie, że mało męskie, ale lubię słodkie alkohole, ale nie byle jakie, nie jakieś tam podrzędne nalewki, tylko takie markowe słodkie alkohole, które są jakieś unikatowe, mają coś w sobie takiego, no, że nie są jednym z wielu po prostu tam jakiś taki słodki sikawek, tylko podam przykłady może. Limoncello włoski, na przykład taki likier gorzki z cytryny, ze skórki sumienne cytryny. O, to jest fajna rzecz. Albo jeszcze fajniejsza rzecz, Amarula, to jest taki południowo afrykański, chyba 20%.
0: Dobrze, to słuchaj.
1: Za mocny alkohol na śmietanie i on jest robiony z owoców marula, to są takie żółte jagody jak gdyby, ale rosną na drzewie, takim normalnym słonie to często jedzą, no a człowiek może z tego zrobić właśnie sfermentować, zrobić z tego właśnie taką nalewkę z dodatkiem właśnie na śmietanie, taki likier jak gdyby, słodziutki, fajny, gładziutki, świetna rzecz.
0: Dobrze, to może w takim układzie umówimy się na kolejny odcinek za miesiąc i wtedy poopowiadamy o płynach, jakie się spożywa na Wigilię, czy gdziekolwiek indziej. Czy zgodziłbyś się z tym?
1: No myślę, że z tego materiału, który mam przygotowany, zarówno o płynach, jak też o niepłynach, jeszcze trochę jest tutaj, więc ponieważ materiał jest niewyczerpany, to myślę, że można się za jakiś czas na kontynuację umówić.
0: Dobrze, to bardzo cię poproszę. I na koniec, jako znany człowiek Pisma Świętego, Biblii, czy może pamiętasz, jakie tam spożywali potrawy albo jedzenie, jakie było?
1: No, więc z tamtych czasów pochodzi w ogóle takie żydowskie, znaczy to było oczywiście później doprecyzowane w Talmudzie i przy różnych okazjach było doprecyzowane, co można jeść razem, co nie, co jest koszerne, co jest niekoszerne. Między innymi na przykład produktów mlecznych nie łączy się z mięsnymi, w związku z tym szynka i ser na przykład, razem nie idzie w kuchni koszernej, w kuchni żydowskiej. Natomiast generalnie była to kuchnia, w której oparta, jako że mięsa nie mieli wiele, tak mało kto, tylko bogaci ludzie jedli często, regularnie jedli mięso. Dla pospolitego człowieka to był rarytas zjeść mięso. No i mięsa były tłuste przede wszystkim, to znaczy ich interesowało najedzenie się. Tak, to w Biblii znajdziemy często fragmenty typu proroctwa o pomyślności są typu dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Tak, no teraz byśmy powiedzieli, tłustych potraw ja bym wolał chudziutkie, takie właśnie fajne mięsko, chudziutkie, wytopione z niego tłuszcz, albo wycięte z części tam powiedzmy tego drobiu, czy świni, czy kogoś, gdzie tego tłuszczu jest mniej, a więcej właśnie litego mięsa. A nie, a dla nich właśnie miało być poprzerastane tłuszczem, pływające w tłuszczu, to było dla nich najlepsze. No i baraniny jedli, to też jest fajna rzecz, której niestety w Polsce nie jest taka popularna, a ja lubię. Dobrze zrobiona baranina to jest dobra rzecz. No i w związku z tym myślę, że...
0: Właśnie zdziwiony, bo przecież niedaleko od twojego domu są ogromne hale, gdzie są wypasane owieczki.
1: Nawet w moim mieście, nawet jak mieszkałem w poprzedniej lokalizacji z rodzicami jeszcze zanim poszedłem na studia, ostatnie miejsce, w którym mieszkali zanim poszedłem na studia, to przed naszym domem sąsiad wypasał czasem owce. No więc...
0: Właśnie, i czemu ich nie jadł?
1: A jadł, tylko że chyba trochę Unia Europejska, chyba trochę właśnie też ta komuna, która zniszczyła tradycje kulinarne polskie, spustoszenie spowodowała także i w tej dziedzinie. No, jakoś ta baranina mniej jest jadana. Chociaż pamiętam jedną rzecz, jak ona nie była jakaś bardzo dobrze zrobiona, ale pamiętam jak mój ojciec z dwoma wspólnikami otworzył firmę, hurtownię chemii gospodarczej w początku lat 90. w oparciu o ustawę Wilczka o swobodzie działalności gospodarczej, tak? I wtedy robili raz taką imprezę integracyjną firmową, tak właśnie dla siebie, dla swoich pracowników, dla rodzin, i zamówili właśnie barana i był pieczony baran i każdy dostał kawałek tam tej baraniny.
0: Mm-hmm.
1: No więc zdarza się, tak? Nie trzeba koniecznie świni, łatwiej tutaj jest pewnie.
0: No właśnie.
1: O ogarnięcie takiego barana do upieczenia niż gdzieś w jakiejś dalszej części Polski, gdzie trzeba to dotransportować.
0: No tak, rzeczywiście, to rzeczywiście, jak tak się spojrzy tak z perspektywy na te czasy, to w zasadzie świnia była nobilitowana przez władze komunistyczne, a jednocześnie były przejściowe trudności z dostarczeniem odpowiedniej ilości świni w postaci wyrobów na rynki, prawda, do miast i tak dalej, prawda?
1: No, tak było. W związku z tym karierę dużą zrobiły takie substytuty mięsa zawierające trochę mięsa, tak postraszone mięsem. Parówki, gdzie tego mięsa jest 3-4%, które dalej Polacy jedzą, nie wiem po co. Po co w dzisiejszych czasach jeść parówki? No chyba, że jakieś dobre takie w składzie jest napisane, powiedzmy, że zużyto więcej mięsa na ich produkcję niż one ważą. To tak, takie to można zjeść. Co więcej, parówki, jak sam nazwa wskazuje, takie robiono w Polsce przed wojną, nawet w niektórych domach było specjalne naczynie, taki jak gdyby parowar, ale bez ciśnienia. Szczególnego. Taki garnek specjalny do parówek był. Bo parówki, jak sam nazwa wskazuje, należy robić na parze, a nie moczyć w wodzie i gotować w niej. No, więc ja się staram tak właśnie robić. Na przykład choćby i domowym sposobem, choćby i wodę dać na patelnię, na to podstawić takie siteczko zabezpieczające przed pryskaniem i na to pokrywkę, żeby ta para się tam kumulowała i choćby na takim czymś zrobić. Albo w mikrofalówce takiej z funkcją gotowania na parze w takim naczyniu, co właśnie mam takie naczynie, co właśnie służy do gotowania na parze, z trzech części się ono składa i w mikrofalówce specjalny program, co właśnie tą wodę zamienia w parę. Więc na czymś takim teraz robię, jak kupię sobie czasem takie właśnie parówki, gdzie jest więcej mięsa zżyte niż one ważą. No to można, ale po co Polacy jedzą ten papier toaletowy z kośćmi, z pazurami przemielony, te takie zwykłe parówki, to ja nie wiem. Tak samo paszczetówka, słuchajcie, też jest czymś takim, co było taką podłomą. Ja to nawet lubiłem, bo to nawet miało, znaczy powiedzmy, jak się kupiła nawet lepszą, to ona była nawet niezła, to znaczy ona była dużo lepsza od parówek, o może tak, pod względem zawartości mięsa i pod względem chyba jakości w ogóle. Natomiast teraz to jest chyba takie low-endowe bardzo wśród, nazwijmy to w cudzysłowie, mięsnych produktów, więc nie polecam.
0: To mi przypomniało to, co powiedziałeś, przypomniał mi fragment z filmu Poranek Kojota, jak zapytali się, dlaczego go zwolnili z tej tamtej hurtowni czy fabryki mleczarskiej, to on powiedział dlaczego, a kolega wcinał ten jogurt i mówi, no mój jest dobry, więc ludzie okłamują się, mówią, nie, w mojej parówce było samo mięso, to w innej parówce były te trociny i ten papier ten toaletowy. Słuchaj kochany, to na zakończenie ja bym cię poprosił, ponieważ już się zadeklarowałeś się, że będzie kolejna audycja, więc już cię mam, więc się bardzo cieszę. Ja bym cię poprosił, żebyś, bo jeszcze porozmawiamy na pewno o tej, bo jest taka, nie wiem, czy słyszałeś, dieta biblijna, czy dieta według świętego Daniela i tam można, wydana przez wydawnictwo Fior Publishy, książka Dieta według Biblii i tam możemy się dowiedzieć, jakie potrawy, czy jakie zwierzęta są czyste, jakie są nieczyste, więc do tego tematu bardzo chętnie powrócę. Natomiast na zakończenie ja bym chciał cię poprosić, żebyś powiedział w tej chwili taki dowolnie wybrany dzień tygodnia, jak wyglądają posiłki, kiedy spożywasz te posiłki i co jesz, czyli czy powiedzmy jesz tylko 3 razy dziennie, czy częściej i czy przykładowo w niedzielę taki dzień kulinarny wygląda inaczej, proszę cię.
1: No to zacznę może od niedzieli. Mamy dzisiaj właśnie niedzielę i niedziela często wygląda inaczej, dlatego że w niedzielę często bywam gościem u moich rodziców na obiedzie. Tak, no więc to tak bywa. Podobnież zresztą jak moja siostra ze swoim mężem. No i tak. Natomiast w dni powszednie.
0: Przepraszam cię, czyli w niedzielę nie, przepraszam, czyli w niedzielę nie jesz śniadania?
1: Różnie, zależy jak stanę.
0: Dobrze, czyli zakładając, że u rodziców na obiad chodzisz na 14, to wstajesz o 12, szykujesz się, jedziesz do rodziców. U rodziców jest obiad 3-daniowy czy 1-daniowy?
1: No, zwykle jest zupa, drugie danie, No i często jest jakiś deser w postaci czy to ciasta, czy w postaci jakiejś w sezonie czegoś owocowego takiego. No może być jedno z drugim, może być ciasto z owocami też. No, no natomiast...
0: I kolacji już nie jesz. Dobrze.
1: No nie, no jem wtedy jakąś, ale przeważnie lekką, bo na tym obiedzie się bardzo najada człowiek. No, więc tak to właśnie.
0: Dobrze, a w ciągu tygodnia?
1: A w ciągu tygodnia, no to... No to śniadanie, na śniadanie zjadam albo właśnie jakoś tak standardowo typu powiedzmy chleb z czymś, z jakimś wędliną, ze serem, czy z humusem, czy co tam akurat mam, a czasem zjadam to, co mi zostało z poprzedniego dnia, dajmy na to. Tak. No, na obiad to no...
0: Zupka,
1: jak sobie. Nie, nie, właśnie tak jak mówiłem, ja mam dość dobre nawyki żywieniowe, w związku z czym ja byle czego no, do ust staram się nie wkładać. Wiadomo, że różne bywają okoliczności, ale generalnie ja czasem, wiesz, powiem ci tak, czasem testuję sobie te gotowe jakieś dania, takie z trochę wyższej półki, nie tej najniższej, ale one też bywają często kiepskie, czasem bywają dobre, a czasem bywają dobre, a potem po jakimś czasie się robią kiepskie, tak? Generalnie jest takie rozwarstwienie, że środkowa półka znika, tak samo jak zanika klasa średnia w naszym biednym kraju pod rządami coraz gorszych polityków, tak zanika średnia półka. I to się dzieje w dość dziwny sposób, to znaczy rzeczy dobre stają się coraz droższe, bo są dla tych bogatych, prawda, coraz bardziej bogatych, coraz mniej są kierowane do tej klasy średniej. Natomiast rzeczy, które były do tej pory kierowane do klasy średniej, one dalej istnieją i dalej marketingowo są pozycjonowane tak, jak gdyby one były tak dobre, jak zwykły być, a są coraz gorsze. Mają coraz gorszy skład, albo mają taką samą cenę, ale niższą masę. No, na przykład w czekoladach to widzimy, że nie 100 gramów, tylko 90 gramów już teraz jest coraz częściej normą. Nie? Więc żeby nie zauważył człowiek. Albo jakieś też, jak już jesteśmy przy słodkich rzeczach, to jakieś Nutelle to mają teraz już prawie samo olej i cukier. Kiedyś miały dużo więcej właśnie jednak tych czekoladowych, tych kakaowych składników. Albo kule armatnie Mieszko. Były całkiem dobre rzeczy nadziewane takim nadzieniem czekoladowym w czekoladzie, takie kulki, a teraz mają w środku jakąś taką tłustą maź, która w ogóle jest, smakuje jak jakaś brejanie, nie wiadomo jaka. No i czy możemy jeszcze odebrać słuchacza?
0: Na zakończenie? Proszę bardzo.
1: Dobra, odbierzemy słuchacza na zakończenie. Mam nadzieję, że to się uda. Nie wiem, czy to się uda. Może. Może się to uda, może nie. Zobaczymy. Natomiast tymczasem dokończę myśl, że tak. Że właśnie, tak samo te hangline, ten taki tak zwany makaron ziemniaczany, czyli te takie kluseczki podłużne, no nie? To kiedyś było dobre, a teraz się to lepi do siebie, jest jakieś takie porowate, niejednolite, jakieś żółte plamy ma na sobie. No nie, to już przestałem to kupować. To się pogorszyło tego jakoś przez ostatni rok bardzo. No więc, no to jest dalej w tym samym opakowaniu, to pod tą samą marką, niby dobre, niemieckie, no a tu jednak takie byle co. Więc też, no o ile mi się zdarza, wiesz co jeszcze mi się zdarza, no na przykład zdarzyło mi się, na przykład też dzisiaj, jadam na przykład też, no nie zawsze też to są rzeczy mięsne, bo wiadomo, można sobie jakąś kiełbasę na grillu elektrycznym zrobić, nawet w zimie grill elektryczny polecam, fajne urządzenie posiadam, można sobie zrobić jakieś grzyby na tym, bo to też się szybko i wygodnie robi. Raczej sam dla siebie to mi się nie chce jakieś wysilać i robić jakichś improwizacji wielkich, czy jakichś tutaj no, cudować, tak jak na przykład z tymi polędwiczkami wieprzowymi. Czasem mi się zdarza też, bo nade mną, na wyższym piętrze w tej samej kamienicy mieszka moja babcia, więc czasem mi się zdarza ją poczęstować obiadem, to wtedy mi się chce zrobić coś bardziej takiego wyszukanego. Tak, natomiast tak normalnie to no albo sobie właśnie coś tam robię w miarę prostego, ale staram się, żeby to było też ze składników nie jakichś podrzędnych. No albo coś gotowego typu na przykład serek pleśniowy panierowany bądź niepanierowany, ale taki do zagrzania. Albo pleśniowy, albo właśnie niepleśniowy typu halloumi czy tego typu, no na przykład właśnie. Albo
0: nie, tak mam jak pojęcia, nie mam pojęcia o czym mówisz, nie mam pojęcia o czym jest halloumi.
1: Taki do grillowania ser z mieszanki mleka owczego i koziego, no i owczego i krowiego, tak, i czasem jeszcze tak, kozie.
0: Tak. Właśnie wczoraj robiłem pizzę, którą chyba ci wysłałem zdjęcie, właśnie z takim serem, tak masz.
1: A to chyba nie takim, bo taki na pizzę to jest taki, który się powinien jednak roztapiać, nie? A ten jest cały czas twardy, zachowuje swoją, znaczy no może nie twardy taki, ale zachowuje swoją konsystencję zbitą.
0: No nie wiem, no dobrze, okej, dobrze. No to jest biały ser, który się topi, ale służy do smażenia i jest krowio... ten właśnie barani, tak jak powiedziałeś.
1: No i dziwne rzeczy. Połącz rozmowy, znów rozmowę. Czekaj, źle jest. zgubiłem ich. Chyba coś lekiknąłem i cię przez chwilę nie było. Ale dobra, mamy słuchacza w każdym razie, udało się.
2: Dobry wieczór.
0: Witaj słuchaczu, w czym możemy ci pomóc? Jakie masz intrygujące pytanie, które nie pozwala ci zasnąć i w dalszym ciągu słuchasz naszego radia?
2: Bo była mowa o tych o tym, że produkty spożywcze generalnie tracą gdzieś tam na wartości. Nie, koniecznie bym się z tym zgodził, chociaż patrząc po tym, jak wygląda w różnych dzielnicach Warszawy chińszczyzna, to rzeczywiście coś w tym jest. Nawet Azjaci, a raczej ci, którzy próbują ich naśladować, można powiedzieć, że w niektórych miejscach bardzo schodzą na psy i coś bardzo popularnego typu kaczka teriyaki w ogóle nie przypomina tej kaczki.
1: Gdyby natomiast na psy, to by było jeszcze pół biedy, bo pies to smakuje podobno całkiem sensownie, przyzwoicie.
2: Jednak jako w dużej mierze humanista powiem, że to był kolokwializm Bajtiterze. To, co mówiłem przed chwilą. Natomiast chciałem się zapytać wam obu, mistrzowi kuchni Jackowi oraz tobie, szanowny gościu Bajtiterze, czy jedliście kiedyś czerninę? Ja czy wiecie w ogóle, co to jest?
0: Wiem, czernina to jest zupa z krwi kaczej.
2: Albo świńskiej.
1: No więc nie gustuję w takich rzeczach, w kaszankach, w jakichś krwawych tutaj sosach czy zupach. Natomiast mógłbym zjeść rzeczy dziwną i jadam rzeczy dziwne, jadam różne morskie robale, jak to mówi moja mama na to.
2: To w każdym razie polecam. Jedna z lepszych zup oprócz szparagowej zaciąganej na śmietanie, to czernina jest jedną z lepszych zup, jaką jadłem. Naprawdę wybitnie smakuje do czerwonego wina, w szczególności tego francuskiego z dużą ilością tanin. If you know what I mean.
1: Jak najbardziej. Powiem, ale co do zupy z fasoli szparagowej, zielonej, zöldbable weź po węgiersku, taka właśnie też na śmietanie, to zgadzam się, bardzo, bardzo dobra rzecz. Jadłem na Węgrzech. W ogóle jestem też fanem kuchni węgierskiej.
2: Wyjaśnij mi, Bajtiterze, czy ja czegoś nie pomyliłem, jeżeli jesteś fanem kuchni węgierskiej. Ja z kuchnią węgierską niewiele miałem do czynienia. Czy kuchnia węgierska to nie jest czasem ten motyw, w którym się je ze wspólnej misy, tak?
1: Wiesz co, chyba wszędzie jedzono w Europie ze wspólnej misy, zanim ludzie stali się na tyle bogaci, żeby mieć osobne szlice, talerze i wszystko. Natomiast generalnie kuchnia węgierska jest znana z dwóch rzeczy. Z rzeczy ostrych, z ostrą papryką i ze słodkości.
2: Tak, natomiast ja kuchnię węgierską to tak smakowałem, powiedzmy, w formie marketowej. Nie wiem, na ile to miało wspólnego z kuchnią węgierską. Natomiast wiem gdzieś tam
1: od znajomych... Jeżeli były tam pomidory, to niewiele.
2: No to chyba niewiele. Natomiast wiem, że kuchnia węgierska charakteryzuje się tym, że jest dużo różnych składników na jednej misie i na przykład w 5 osób siada się do stolika i je się właśnie z tej misy. I to jest w dobrych węgierskich restauracjach.
0: To fajnie. To wracamy do korzeni jakby i do takiej tradycji, bo to było oznaczało przede wszystkim jakby gość, którego przyjmujemy i częstujemy go jedzeniem, które sami spożywamy z tej misy, więc udowadniamy, że nie jest ono zatrute i nie mamy w stosunku do niego jakichś niecnych zamiarów otrucia, jak tutaj odnoszę się do Bajta i jego poprzedniej audycji, jak i darzymy jego, wiesz, zaufaniem, że on nas też nie otruje czy nie doda czegoś do tej misy, mi się wydaje. To też zwyczaj znany, prawda?
1: To chyba ostatnia rzecz, jaką powiem, jako że dzwoniący do nas Jacek Welblacha jest fanem właśnie Dalekiego Wschodu, Azji i azjatyckich klimatów, myślę, że również kulinarnych, to powiem, że moją ulubioną z kolei kuchnią azjatycką jest też ostra kuchnia, mianowicie tajska. Aczkolwiek tam nigdy nie byłem, więc jadłem ją tylko w miejscach europejskich.
0: No, czy odpowiedź cię satysfakcjonuje?
2: Tajska kuchnia to jest zupełnie, to bardziej bliżej tej indyjskiej kuchni stoi niż takiej typowo chińskiej czy japońskiej, ale jeszcze mam takie pytanie do Bajtitera, ponieważ wiem, że porusza się, nazwijmy to, w kręgach IT, to może nie na swoim przykładzie, ale na przykładzie swoich obserwacji. Bajtiterze, z twoich obserwacji jak wynika, co jedzą geeki i nerdy? Czy mógłbyś coś powiedzieć więcej na ten temat? No bo z całą pewnością nie raz miałeś okazję obserwować, a w końcu oni też coś jedzą, chociaż może czasem nie wyglądają, ale jednak coś jedzą. To tak. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy za pytanie.
0: Dziękuję za telefon.
1: I mówiłem już o pożywce, czyli po angielsku Soylent, czyli czymś, co jedzą, no powiedzmy, nie może tacy zwykli informatycy przeciętni, ale transhumaniści, którzy no często się spośród informatyków rekrutują, albo nawet jeżeli nimi nie są, to tak amatorsko przynajmniej się informatyką między innymi interesują, no ale również i właśnie działaniem, funkcjonowaniem ciała człowieka, również w aspekcie żywieniowym. Więc ja myślę, że sobie szerzej ten temat zostawimy po prostu na ten odcinek zaplanowany następny, bo ja tu mam jak najbardziej research o tym zrobiony, o kuchni molekularnej, o diecie indywidualnej, dopasowanej o właśnie transhumanistycznych różnych też zapędach w kierunku optymalizacji żywności i żywienia.
0: Więc, Ci powiem od razu, że to będą na pewno co najmniej 3 audycje w takim układzie, bo będzie jeszcze audycja, o której ty mówisz, będzie audycja o tym, co się jadło za czasów Chrystusa, czy wcześniej. I będzie audycja jeszcze taka, czym się różnią weganie od wegetarian, czy mięsożercy i dlaczego.
1: No wiesz co, to myślę, że my się tym jakoś podzielimy, to znaczy, że możemy, jeżeli mówisz, że to mają być jeszcze więcej niż jeden odcinek, to myślę, że się tym jakoś umówimy na podzielenie się tym, to znaczy, że część na przykład niech pójdzie u ciebie w audycji, część niech u mnie, może jakiś wspólny odcinek dwóch audycji zrobimy, a część może z jakimiś innymi gośćmi, którzy się znają lepiej, bo myślę, że na tej Biblii ja bym może zadzwonił do tego odcinka, ale takim gościem bardziej sugerowanym przeze mnie byłaby znawczyni na przykład archeologii biblijnej, która zresztą u mnie ma też wystąpić, ale akurat nie w temacie pożywienia.
0: A to
1: czyli
0: bardzo
1: Beata z... Beata z... jakże się nazywa? Podkopu.
0: Tak, od Martina Lechowicza. Pozdrawiamy serdecznie. Okej, dobrze, to ja bardzo serdecznie ci dziękuję. Mało się troszeczkę dowiedzieliśmy się troszeczkę, ale ja czuję pewien niedosyt, ale bardzo ci jeszcze raz serdecznie dziękuję za wizytę w mojej audycji. Pozdrawiam ciebie serdecznie, dziękuję słuchaczowi, który zadzwonił. I tym optymistycznym akcentem patrzmy, co wkładamy do buzi, tak jak mówił Bajtiter. Kończymy audycję. Czy chciałbyś jeszcze na koniec powiedzieć coś odnośnie kulinariów?
1: Tak, no powiem, że czasem się nie spodziewasz, co dostaniesz na talerzu, jeżeli sam sobie tego nie przygotujesz. No i tak też było dzisiaj, jak się na żywo jest w audycji, to no, byłem przygotowany na kuchnię i jako informatyk, żeby się wypowiadać, a tu okazuje się, że poszliśmy w całkiem, no przynajmniej połowę czasu poszliśmy w rozmaite inne tematy. Jednak myślę, że były ciekawe, fajnie się rozmawiało, przyjemnie mi było być u Ciebie, Jacku, gościem. Tak więc dzięki i też pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I
0: trzymajcie się. No, trzymajcie się ciepło i zawsze spróbujcie cokolwiek, tak jak Bajt powiedział, sprawdźcie, co przygotowujecie sobie i zawsze spróbujcie kiedyś dla odmiany zrobić coś innego i wtedy powiecie, że tak, to miało sens, albo na przykład nie miało to sensu i wtedy będziecie więcej, będziecie bogatsi w kolejne doświadczenie. Dobrze, dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Do usłyszenia. To co, rozłączamy się z anteną, to się robi tutaj disconnect.
0: Dobrze, słuchaj.
1: Nas nie ma.
0: Dobrze, ja mam do Ciebie taką ogromną prośbę. Gdyby Ci się udało w ciągu tygodnia odrobinę czasu bo ja potrzebuję ten program, o którym Ty mówiłeś, to ja próbowałem to pobrać. Pobrałem ten program i tak jak mówię, pobierają mi się reklamy. Chodzi mi o te pobieranie filmów albo MP3-ek z YouTube'a. Jeżeli jakiś program znasz, po prostu napisz mi go na Skype'ie, ja sobie go w wolnej chwili załączę i zobaczę, czy mi się to uda dobrze zrobić.
1: Teraz program do instalacji, czy stronę taką, co umożliwia pobieranie?
0: Obojętnie, no potrzebuję sobie pobrać parę filmów. Może. Wiesz co, bo to jest tak, jeżeli, ja Ci powiem taki przykład, normalnie jak jeździmy na wakacje, to jest w hotelu dostęp do Wi-Fi. A teraz byliśmy i dostępu nie było, był płatny i to niezbyt tanio. Ja sobie pomyślałem, kurde, gdybym ja chciał sobie w ramach relacji, relaksu pościągać parę filmów, rzucić sobie na twardy dysk, miałbym te filmy na twardym dysku, to nie potrzebuję ciągłego dostępu do Wi-Fi. Jeżeli ja chciałbym sobie ściągnąć na przykład parę płyt Lombardu, pobieram sobie je w postaci tam MP3 i sobie je wypalam, albo puszczam sobie z komputera i nie potrzebuję dostępu do internetu. Wbrew pozorom, nie wszędzie niestety internet jest ogólnie dostępny. Dobra?
1: No, ale powiedz, czy... Jestem, dobra. Powiedz, czy te linki, co Ci posłałem do takich ściągajek z YouTube'a, to one Ci, żadne z nich nie działały?
0: Nie, działała jedna, tylko okazało się, że wiesz, pobrała jedną płytę Lombardu, drugiej płyty nie pobrała, mimo że mi podało, że pobrało. I za każdym razem musiałem wyłączać stronę internetową, której była jakaś Rosjanka albo Azja, wiesz?
1: No to niestety zdarza się coraz częściej, ale wiesz też, bo mi o tym pisałeś, że tak było i ja Ci potem podałem jeszcze dwa inne linki, to te próbowałeś?
0: Tamtych jeszcze nie próbowałem. Ja próbuję, przetestuję i do Ciebie odpiszę i wtedy podziękuję albo poproszę o coś innego, dobra?
1: Okej.
0: Bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję. Słucham jeszcze raz, tak jak mówiłem na samym początku, z zaciekawieniem audycji. Bogate słownictwo, bogate... Głębokie tematy i rzeczywiście może coś z tym, co Jacek mówił, jest, ale to jest szansa, że ktoś coś usłyszy i jak będzie zaciekawiony, to sprawdzi, dlaczego on akurat nie zna znaczenia jakiegoś wyrazu i to go ubogaci, mi się wydaje.
1: Czekaj, nie, zgubiłem się, bo nie wiem, do jakiej wypowiedzi blachy nawiązujesz teraz, no ale...
0: Do twojej audycji, którą opowiadałeś tam o śmierci, takie fajne sprawa.
1: I że jakiego wyrazu nie zna ktoś związanego ze śmiercią?
0: Nie, mówię, że głębokie słownictwo masz, szerokie, bogate słownictwo, przepraszam. Ktoś, bo może ja tego nie wiem, ja domyślałem się, dlaczego Jacek dzwonił i tak mówił. Może ktoś, kto słuchał audycji, mógł nie zrozumieć czegoś, jakiegoś określenia, o którym mówiłeś i może sprawdził sobie w słowniku, zobaczył, dlaczego ja tego nie wiem i to go ubogaciło, to miałem na myśli.
1: Tak, no wiesz co, ja staram się, jak mówię jakieś słowo, którego spodziewam się, że duża liczba ludzi nie zna lub nie domyśli się z kontekstu, to staram się też wyjaśniać, prawda? Czasem nawet jak gość, którego mam, powie coś, zacznie mówić jakimiś właśnie terminami z wąskiej dziedziny, no to wtedy też mówię, ale no wyjaśnijmy słuchaczom i albo sam wyjaśniam, albo proszę tego gościa o wyjaśnienie, więc no staram się, żeby to nie było jakieś bardzo hermetyczne też, no bo...
0: No i to ja to po prostu określam, być może ty masz inne pobudki czy intencje, ale dla mnie to jest po prostu ukłon, czy miej, kurde, nie wiem jak się wysłowić, miejcie, że ty masz szacunek do słuchacza, to znaczy, że wiesz, że on może akurat tego wyrazu nie znać, to nie świadczy wcale o tym, że nie ma wykształcenia, czy nie ma wiedzy w jakiejś innej dziedzinie specjalistycznej, to tak ja to odbieram. No to chciałbym.
1: No, ja też nie mam we wszystkich dziedzinach wykształcenia specjalistycznego. Jestem informatykiem z wykształcenia. Jak mówię o ewolucji, no to się poruszam poza swoją formalnymi kwalifikacjami swoimi. No. Ale o śmierci właśnie.
0: Okej, okay. Czy będziesz... Aha, i na koniec, ja bym chciał, może się uda tutaj, pracuję na tym, żeby zrobić jakąś taką aplikację na Androida, żeby można było sobie słuchać radia tylko nocnego. Ja cały czas mam nadzieję, że uda ci się znaleźć sposób jakiś, żeby się wyzwolić od Skype'a i w jakiś inny sposób prowadzić rozmowę. Już, i wtedy będzie dobrze. Nie będziemy do nikogo, do niczego przymuszać, jak tam dzwonił jakiś słuchacz. I czy ktoś tam, czy krawiec chyba zarzucił, czy ktoś inny, że zarzucił, to co będziesz zgłuszał innych do tego? Nie, łamiemy po prostu monopol i jeżeli uda się zrobić coś takiego, że będzie można emitować program na antenie, czy na antenie, na stronie internetowej i posługiwać się jakimś innym programem, który będzie lepszy od Skype'a, no to już jesteśmy wygrani.
1: Tak, ja do tego zmierzam. Jak najbardziej research w tej dziedzinie, a potem wdrożenie jest w planach i to zarówno w kontekście stacji, no przede wszystkim kontestacji, bo tam Michu go za to zapłaci, natomiast w nocnym radio no też można zrobić jak najbardziej.
0: No dobrze, i jeszcze na koniec moja propozycja jest taka, że jak zbierasz na komputer, to żeby był jakiś konkretny model, żeby ludzie wiedzieli, jakim on jest. A może to będzie...
1: Tak, to może sobie już z góry wybiorę jakiś, to prawda.
0: Tak, wtedy będzie to bardziej skuteczne, bardziej obrazowe będzie. Okej, dobrze, bo ja rano o 4 mam się zameldować w sąsiednim mieście Bedford, więc na tym jeszcze raz gorąco podziękuję i cieszę się, że mogłem z tobą przeprowadzić tą rozmowę w swojej audycji. Pozdrawiam cię serdecznie.
1: No i dzięki, trzymaj się, wyślę ci ten plik, sobie go będziesz mógł.
0: A to już ten plik to od razu do Etama wysyłaj, bo ja jeszcze nie umiem publikować.
1: No ale wiesz, może będziesz go mógł obrobić, przyciąć, coś tam odszumić, możesz dodać co tam chcesz, nie wiem, co chcesz z nim zrobić.
0: Jak sobie życzysz, nie ma problemu.
1: To ci wyślę, a ty możesz wysłać Etamowi.
0: Dobra, dzięki.
1: No, nagrywa się do tej pory w sumie.
0: Ale to będziesz wysyłał go przez swojego Skype'a do mojego Skype'a, czy z tego, z którego teraz rozmawiamy?
1: No, tak, ze swojego. Tak.
0: Czyli tutaj mogę się już wyłączyć, tak?
1: No, mnie już możesz wyłączyć, tak. Ale nie, no, na tego Skype'a, którego teraz z tobą rozmawiam, będę wysyłał, ale ze swojego, a nie z nocnego radia.
0: Tak.
1: No, czyli ty nic nie zmieniaj.
0: Czyli nie wyłączać, nie naciskać czerwonej słuchawki.
1: Nie, no naciskaj, bo ci to przyjdzie jako, wiesz, pliki się da wysyłać nie tylko w czasie rozmowy.
0: Okej. Dzięki,
1: no.
0: Pa.
1: No, cześć.

0: Hej nocniki, witajcie w ten niedzielny wieczór. Tu Ania z Trójmiasta, a ze Środy Śląskiej tradycyjnie.
1: Krawculek, witam serdecznie, dobry wieczór wszystkim. No dziś długo zapowiadana audycja o kulturze Ukrainy.
0: Zgadza się, bo w zeszłą niedzielę, jak robiliśmy tego spoilera o tych kultowych scenach, to tak doszedł do głosu bardzo ten imperializm amerykański i wszystkie sceny, albo z filmów amerykańskich, no albo z polskich. A kiedy jakby te działania wojenne w Ukrainie się nasiliły tam 24 lutego, to ja sobie zadam takie pytanie, czy ja coś znam w ogóle ukraińskiego, jakiegokolwiek pisarza czy piosenkarza. No i niestety odpowiedź była negatywna. I stąd ta dzisiejsza audycja.

0: Ich kultura nie jest jakoś tak powszechnie znana. No właśnie, to można od razu zadać takie kontrowersyjne trochę pytanie. Czy ona w ogóle istnieje? Czy ten kraj ma jakąś kulturę w ogóle?
1: No ma, na pewno ma. Tak samo, wiesz, myślę, że tak samo nie znamy kultury węgierskiej, bułgarskiej, mołdawskiej, ani żadnych innych, nie? Jak była to ten nasz spoiler o kultowych scenach, to ja tak trochę chciałam na siłę dodać jakieś sceny może z filmów włoskich, francuskich, ale miałam takie poczucie, że to by było trochę na siłę, nie? I to mnie właśnie zasmuca. Czemu tak jest, że my zamiast tu się wspierać tak kulturowo, tym bardziej, że ta kultura jest nam bliska, tak? Także ta historia też jest bardzo podobna, tak? Czyli takie same są jakieś tematy, dylematy, a jednak nie, jednak mamy takie ciążenie ku zachodowi i w ogóle jakby ignorujemy to, co stamtąd przychodzi. No nie wszyscy pewnie, nie? Tam intelektualiści jacyś tam pewnie są na bieżąco, ale tak w masowym odbiorze to myślę, że ci autorzy książek czy filmów to raczej są nieobecni.
0: No na pewno u nas jest to mocna egzotyka. Jak mówisz, Polacy są mocno zapatrzeni, jak połowa świata w zachód i w Hollywood, i może z tego powodu mało znamy na przykład ukraińskich filmów. Znalazłem takie produkcje, które były współtworzone przez na przykład Ukrainę, Niemcy i Polskę. No to jest oczywiście słynny film Akwarium. No, ale też gry komputerowe jakieś kojarzę, tylko że tych gier nie ma znowu tak dużo. Ale no, o klasie dorobku kulturowego nie musi świadczyć koniecznie ilość na przykład, nie?
1: Ja myślę, że jak wpisywałam w ogóle sobie na początek jakieś tam ukraińskie filmy, to pierwsze, co mi wyskoczyło, to był ten Obywatel Jones, który jest koprodukcją ukraińsko-polską, polsko-brytyjską, w reżyserii Agnieszki Holland. Ty mówiłeś, że już obejrzałeś ten film. To ja myślę, że na początek moglibyśmy o tym filmie opowiedzieć, bo tutaj też jest kawał tej ciężkiej historii Ukrainy, która no niestety wygląda na to, że faktycznie jak cykle w przyrodzie się powtarza, bo dzisiaj mamy doniesienia o tym, że na południu Ukrainy jest głód, tak? Rosjanie nie pozwalają na dostarczanie tam żywności. Więc myślę, że moglibyśmy sobie o tym filmie opowiedzieć, tym bardziej, że on jest dostępny na Netflixie i ktokolwiek z was by miał chęć, to może w każdej chwili sobie obejrzeć. Wiadomo, że to jest ciężki temat, tak? Wielkiego głodu i wielu milionów ofiar, ale no, może to jest ten moment, żeby właśnie te ciężkie tematy poruszyć.
0: Jaki głód? Gdzie? No, znaczy, słuchajcie, uczciwość nakazuje mi wspomnieć o tym, że Jamci, to znana postać z anteny, wysłał mi dzisiaj nagranie, w którym dementuje. Nie ma żadnego głodu w Mariupolu, bo jego kolega je kebaba. I to praktycznie koniec wiadomości. Taka wiadomość to tak przekazuje. Gratulacje dla domorosłego Sherlocka Holmesa. Rozgryzł wszystko, jedno wielkie kłamstwo. Kolega je kebaba. Tak, jest też pytanie na czacie od nowego słuchacza, czy nasza narracja opiera się na narracji rodaków kamratów. Nie wiem, co by to miało oznaczać, że czy to pytanie, czy jesteśmy rusofilami jakimiś albo ruskimi agentami wpływu, albo czy jesteśmy narodowcami namawiającymi do linczowania tych i tamtych i antysemitami do tego? Chyba nie. No, pozwolę sobie nawet za Anię tutaj odpowiedzieć, że chyba nie. Też Ania, chyba nie jesteś taka.
1: Ja proponuję, Pejo, żebyś po prostu posłuchał i sobie sam wyrobisz opinię, jaką tu mamy narrację i sam ocenisz. Bo w sumie, wiesz, co my tu będziemy opowiadać o sobie, po prostu posłuchaj i się przekonasz, jak my tutaj rozmawiamy. A co do głodzie, o do głodu teraz na Ukrainie wschodniej, południowej, tam gdzie już jest okupacja rosyjska, to z tego, co ja słyszałam od swoich znajomych ukraińskich, to wygląda to tak, że Rosjanie, owszem, oferują racje żywnościowe Ukraińcom, ale tylko pod warunkiem, że dadzą się nagrać i grzecznie podziękują. Więc
0: W
1: tak
0: ten
1: to
0: sposób,
1: wygląda.
0: w ten sposób.
1: Tylko dla kolaborantów jedzenie jest.
0: Zresztą takie dementowanie, że nie ma głodu, bo na przykład kolega je kebaba, to jest tak jakieś głupkowate, bo przecież są różni ludzie, różne mają możliwości, różne sytuacje są i tu się opierać na zeznaniu jednego kolegi, że nie ma głodu, bo on je kebaba, no nie wiem, po prostu ręce mi opadły trochę. No ale dziś inne tematy, trochę weselsze, bo rozmawiamy o kulturze ukraińskiej, o filmach, o literaturze, o grach, o różnych rzeczach. Też nie rozumiem tego pytania, dlaczego mielibyśmy stosować narrację a la kamraci, skoro oni tam nienawidzą Ukrainy i wielokrotnie się wypowiadali bardzo negatywnie, wręcz skandalicznie, a my raczej dobrze się wypowiadamy i kibicujemy napadniętemu i wspieramy tutaj. No więc takie dziwne pytanie też trochę.
1: A to co, może o tym filmie Obywatel Jones, czyli o takim walijskim dziennikarzu, który bardzo młodo wielki sukces osiągnął, ponieważ przeprowadził jako pierwszy wywiad z Adolfem Hitlerem w 1933 roku, kiedy on dochodził do władzy. I wtedy w tym swoim reportażu napisał, że, bo on leciał z nim samolotem z Berlina do Frankfurtu, właśnie kiedy Hitler miał przejmować władzę, napisał, że jeżeli ta maszyna się rozbije, to cała historia Europy pobiegnie innym torem. No, na nieszczęście ta maszyna się nie rozbiła i historia nie pobiegła innym torem. I on po prostu, mając ten wywiad z Hitlerem, chciał jakby dopełnić tego swojego dorobku i przeprowadzić także wywiad ze Stalinem. Żeby mieć tych dwóch dyktatorów tutaj przepytanych. Świetna jest scena, taka jedna z pierwszych w tym filmie, kiedy on tym brytyjskim lordom tłumaczy, jakie jest zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec. On taki młodziutki, pełen werwy, tutaj im rysuje, jakie mogą być zagrożenia. A oni go tam wyśmiewają i ignorują te jego argumenty. Jak ona tobie wywarła wrażenie, ta scena, kiedy on tam się produkował.
0: No, szydzili sobie z niego. No tak scena jak scena. Często mamy w scenach takie filmy, gdzie ktoś z racji młodego wieku jest wyszydzany i jego przewidywania, różne informacje są wyśmiewane trochę. No i tak tutaj też było. Wiesz, ja w ogóle zdziwiłem się, że na Filmwebie nie napisali, że to jest wszystko na faktach. No bo naprawdę istniał taki Gareth Jones. Więc on dosyć młodo umarł, widzę, bo 30 lat tylko żył. No, i film jest niezły, ale nie jakiś porywający, nie? Trochę się rozkręca właśnie jak już dziennikarz jest na tej Ukrainie i obserwuje straszne sceny, łącznie z kanibalizmem. Wielki głód, który pochłonął jak się szacuje, od 3 do 6 milionów ofiar. Ja słyszałem o 10 milionach, ale to ciężko w takich sytuacjach zliczyć dokładnie, nie? Więc można tylko szacować mniej więcej. No, niezły film, niezły film. Taki, tak się zastanawiam, czy na Ukrainie się trochę jak w Polsce robi tylko takie mroczne, smutne filmy, często oparte na faktach, nawiązujące gdzieś do Związku Radzieckiego, wiesz, do II wojny światowej. No, na pewno sporo się robi takich filmów też, nie? Ale
1: No tak.
0: to może wynikać po prostu z tego, że smutna jest historia tego kraju. Każdy kraj produkuje taką kulturę, no, jaka pasuje do historii. danego regionu.
1: Tak, tak. Ale tutaj w tym filmie Obywatel Jones, tam dla mnie na przykład najciekawsza była ta opozycja tych dwóch dziennikarzy, Garetha Jonesa i Waltera Durantiego, który był korespondentem New York Timesa w Moskwie i który w ogóle dostał nagrodę Pulitzera za swoje reportaże o Związku Radzieckim, które po prostu były zwykłą propagandą. I potem w ogóle była akcja, żeby mu tego Pulitzera odebrać, ale ostatecznie nigdy się to nie wydarzyło. I tutaj jest właśnie zestawienie, tak, tego młodego dziennikarza, który chce dojść prawdy, i tego przekupnego Durantiego, który w ogóle nie rusza się poza Moskwę. W ogóle są podejrzenia, które pewnie były prawdą, że w ogóle był opłacany przez Związek Radziecki potem jeszcze wiele, wiele lat później, żeby właśnie szerzyć tą propagandę sowiecką. No i też te smutne losy, jak oni skończyli, tak, bo Garrett Jones zginął w Mandżukuo, tam porwany i w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowany. Prawdopodobnie to było na zlecenie NKWD. Stalin po prostu mu nigdy nie wybaczył tego, że na Zachód tą swoją opowieść o tym głodzie w Ukrainie przekazał. A Duranty dożył tam 73. urodzin na Florydzie, tak? Także tak to właśnie wygląda w świecie dziennikarskim. Zresztą mamy, mówię, historia się powtarza, tak? Za Putina dziesiątki dziennikarzy też już poniosło śmierć.
0: Ponad 180. 183, jakoś tak. No, także bogate tradycje w mszczeniu się, w truciu i likwidowaniu ludzi niewygodnych ma Rosja. No, a wszyscy tylko wypominają cały czas na przykład Ukrainie, nie? Różne sytuacje. Także tu na czacie się to pojawiło. Czemu na tej samej zasadzie się nie wypomina różnym innym krajom różnych tragicznych.
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o ten o Wołyń, no przecież ta rzeź wołyńska to nie wzięła się z niczego, tak? Na początku była po prostu ostra polonizacja Ukraińców, tak? Palono cerkwie, tępiono wszelkie przejawy, tak, ukraińskości, czy i tam mniejszość de facto polska, bo tam Polaków na Wołyniu było tylko 16%, ale to była ta elita, tak? To mówiło się, że dwory były polskie, a chłopstwo było ukraińskie. No i ci polscy panowie tępili tych Ukraińców, ile wlezie. Na pewno też do tego się przyczyniła faszyzm, tak? I Ukraińcy napatrzyli się na to, jak naziści rozprawili się z Żydami i po prostu jakby te wzorce zaadoptowali. Oczywiście jest to, była straszna zbrodnia ludobójstwa na narodzie polskim, ale no też nie było tak, że Polacy tutaj byli bez winy. Po prostu wśród Ukraińców te terrorystyczne grupy, które tylko takim sposobem widziały drogę do tego, żeby Ukraina mogła się jakby wybić na niepodległość, doszły do głosu. No i to nie tylko wśród Ukraińców, tak, ale w innych narodach też często te takie, powiedzmy, najbardziej skrajne grupy dochodzą do głosu i tak samo stało się na Wołyniu.
0: Pewnie propaganda też miała tu znaczenie i takie napuszczanie jednych na drugim. Nawet w filmie Wołyń Smarzowskiego jest pokazana scena, gdzie na wesele przychodzi jakiś jegomość i podburza tych Ukraińców, nie? I opowiada im różne historie, jacy to Polacy są wstrętni. Więc no, taka po prostu takie podpuszczanie, judzenie też no, dużo. Nie chcemy absolutnie nikogo tu usprawiedliwiać. No to jedna z najstraszliwszych masakr na ludności w historii, ale chcemy tylko zwrócić uwagę, że takie sytuacje często są bardzo skomplikowane I często druga strona też nie jest zupełnie bez winy. No i tylko to. No, ale to w ogóle o tym wspominamy, bo już się tu pojawiły na czacie komentarze nawiązujące do sytuacji.

0: to cztery historie takich no, zwykłych ludzi i żołnierzy, którzy właśnie stają w obliczu tego wiru, powiedzmy, wojennego. Także ten film Złe drogi myślę, że do obejrzenia i w klimacie tego, co się teraz niestety dzieje. Z takich nowych filmów jeszcze mogę polecić film Przystanek Ziemia. To z kolei taki film o młodych Ukraińcach, nastolatkach, dorastaniu, którzy tam kończą tą 11 klasę i zastanawiają się, co dalej. Ten film też właśnie w zeszłym roku został nagrodzony na festiwalu w Odessie i dostał nagrody od ukraińskich krytyków. A z takich filmów, które były wyświetlane w polskich kinach w zeszłym roku, to film Nosorożec. To są z kolei lata 90. na Ukrainie. No i historia takiego młodego człowieka, który po prostu staje gangsterem, tak? Jak on tam się pnie w tej hierarchii kryminalnej, powiedzmy. Jak od zwykłego złodziejaszka staje się po prostu takim no, srogim bandytą. Także no to dla takich ludzi o mocnych nerwach, bo tutaj jak widziałam plakat, to na plakacie ręka na ociekającym krwią kiju baseballowym. No ale myślę, że ten film będzie akurat najłatwiejszy do znalezienia, no bo on w tych naszych polskich kinach kameralnych był wyświetlany.
1: Tak sobie patrzę na ukraińskie filmy animowane i widzę, że też coś tu mają do zaproponowania. No takie produkcje, wiecie, jakich wiele teraz jest o smokach, no ale też ci kozacy się bardzo często pojawiają. Mignęło mi tutaj właśnie jakiś trzech kozaków. Jeden mały, drugi wielki, trzeci wysoki i chudy. No i bajka się po prostu nazywa Kozacy. No ci kozacy się często pojawiają, nie? Oglądałem niedawno też serial Kozacy. Bardzo dobry, bardzo fajny, taki komediowy, historyczny. Bardzo mi się spodobał, bo był taki dość relaksujący, trochę zabawny, relaksujący, nie kolejna mroczna, smutna, tragiczna opowieść, tylko tak na wesoło, nie? Więc polecam serial Kozacy zdecydowanie.
0: Tutaj z takich poważniejszych tematów to jeszcze taki film, który myślę też będzie łatwy do znalezienia, Cenzorka. On funkcjonuje też pod tytułem 107 matek. To jest z kolei koprodukcja czesko-słowacko-ukraińska i ten film to jest o historia młodej matki, która rodzi w zakładzie poprawczym w południowej Odessie. To jest film, powiedzmy, na faktach taki. I on na festiwalu w Wenecji w zeszłym roku wygrał sekcję Horyzonty za najlepszy scenariusz. Także też godny polecenia. Ale też kręcą wesołe filmy, komedie. Tutaj jest taki ukraiński muzyk, komik, taki człowiek orkiestra, Dzidzio się nazywa. I on na przykład nagrał taką komedię Kontrabanda. I to jest o tym właśnie, jak Ukraińcy postanawiają dorobić się na przemycie papierosów do Polski. Także taka komedyjka. Też ten Dzidzio nagrał komedię Swingersi 2. Także takie komedie, myślę, pokroju tam naszych, nie wiem, Planeta Singling, czy tam Chłopaki nie płaczą, też tutaj można znaleźć w tej ukraińskiej kinematografii.
1: O, to fajnie, że są też komedie. Chętnie sobie obejrzę tą Kontrabandę. Szczególnie, że może zobaczymy Polskę też przy okazji, jak pokazana jest. To miło sobie zawsze popatrzeć, jak Polska jest przedstawiona, ukazana jakby przez obcokrajowców, nie?
0: Tak, tak. A ten Dzidzio to w ogóle ma ten swój taki zespół po prostu muzyczny, grają muzykę pop i oni tutaj

0: nagrali ten swój taki debiutancki album w 2012 roku, to na nim znalazła się nawet taka polskojęzyczna piosenka Ja Cię Kocham. Znaczy polskojęzyczna, tam po prostu pojawia się kilka słów po polsku, także jak sobie wpiszecie Dzidzio, Ja Cię Kocham, to sobie możecie odsłuchać. To jest, mówi się, że czwartym członkiem tego zespołu jest świnia o imieniu Mason. Nie wiadomo, czy ona faktycznie istnieje, w każdym razie w tej nazwie Dzidzio to O ostatnie to jest taki świński ryjek. Także no, polecam na YouTubie sobie odsłuchać tą piosenkę Ja Cię Kocham.
1: No, słuchacze, przynajmniej ci, którzy są na czacie, wydają się bardziej zainteresowani teoriami spiskowymi, jak na razie. I oczywiście Żydzi, teoria spiskowa i Żydzi. No cóż, to jest taka może dzisiaj rozrywka dla plepsu trochę, teorie spiskowe, bo a już się zainteresować kulturą, to wiesz, to wysiłek, nie? I to trzeba by obejrzeć coś, tak dalej, a tak to można sobie zawsze pogadać o niebiańskiej Jerozolimie i o wielkim spisku, że wszyscy się dogadali na wojnę. No cóż.
0: Tak, z muzyków jeszcze to jest taki piosenkarz Oleksandr Ponomariew. I on był reprezentantem Ukrainy w konkursie piosenki Eurowizji w 2003 roku. I ostatnio z tym Dzidzio nagrał taką bardzo popularną na Ukrainie teraz piosenkę Puzzle. Także jak sobie wpiszecie Dzidzio i Oleksandr Ponomariew Puzzle, to no, taka nostalgiczna piosenka, no bardzo wymowna, także nawet jak się nie rozumie to słów, to naprawdę czuć tą słowiańskość w tej piosence. Polecam. Tutaj z piosenkarek z kolei, taka powiedzmy ichnia Doda bym nazwała, nazywa się Ola Polakowa.
1: Polakowa?
0: Tak. Ale chyba najbardziej znana to jest Jamala, która po prostu wygrała tą Eurowizję w 2016 roku taką piosenką 1944 i to była piosenka, która poruszała temat deportacji Tatarów krymskich i w ogóle nawiązywała do historii rodziny, bo jej prababcia, gdy miała 24 lata, została właśnie deportowana z piątką dzieci z Krymu do teraz Kirgistanu. I ta Jamala tam w tym Kirgistanie się urodziła, a kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, przeprowadziła się do Kijowa. No ale niestety z 26 na 27 lutego mówi, że w 15 minut się spakowała i musiała z dwójką swoich synków z Kijowa uciekać.
1: MP wspomina, że prezydent Ukrainy był na pierwszej edycji Tańca z Gwiazdami. No, słyszałem właśnie, że ma artystyczny dorobek.
0: Tak, no. To jest też taki człowiek orkiestra. On no, z wykształcenia prawnik, ale dołączył tam w latach 90. do takiej grupy kabaretowej, 95. kwartał. I no pisał te skecze, produkował w ogóle te programy. Prowadził też taki program Wieczornik Kwartał na tym kanale Inter i można powiedzieć, że Wołodymyr Zeleński to był taki Jimmy Fallon ukraiński, nie? No, też prowadził program kulinarny, no i tutaj faktycznie w 2006 roku wygrał tą pierwszą edycję Tańca z Gwiazdami. No to w ogóle prowadził, był w składzie zarządu tej telewizji Inter, głównym producentem, też grał w takich rosyjskojęzycznych komediach romantycznych. Tutaj Miłość w Wielkim Mieście, 8 pierwszych randek, czy 8 nowych randek i ciekawostka, użyczył też głosu misiowi Paddington. No a potem w 2015 roku był gwiazdą takiego satyrycznego serialu telewizyjnego Sługa Narodu, gdzie grał postać nauczyciela historii Wasyla Petrowicza, który w wyniku zbiegu okoliczności objął urząd prezydenta Ukrainy.
1: No właśnie, a właśnie się chciałem zapytać, czy prezydenta grał kiedyś, czyli, no, tak. czyli trochę się spełniło w sumie.
0: No bardzo się spełniło, bo w 2017 założył partię, tak, też, która nazywała się Sługa Narodu. No i potem w 2019 roku w wyborach prezydenckich w pierwszej turze uzyskał 30% głosów, a potem w drugiej turze z Petrem Poroszenką, no to już 73% głosów.
1: No, ludzi można tak czasami złapać na ten haczyk takiej medialności właśnie aktorskiej, czy upodobnienia się do jakiejś postaci z filmu. No, jak była audycja o Putinie, to mówiłem, że Putin się stylizował na Sztylica, nie? Z kolei. Więc tak trochę to podobnie wygląda.
0: No, co ciekawe, on głównie posługiwał się językiem rosyjskim i dopiero w tym 2017 roku zaczął się uczyć języka ukraińskiego. W ogóle to jest taki też problem, tak, dla Ukrainy, że wiele Ukraińców no, mówi głównie po rosyjsku i dla nich bardzo ważne jest to, żeby właśnie ten ukraiński, no, żeby go pielęgnować, żeby się go uczyć. Była w ogóle cała dyskusja w Ukrainie, czy nie przejść czasem z cyrylicy na ten alfabet łaciński, ale właśnie doszli do takiego jakby konsensusu, że muszą najpierw zadbać o to, żeby wszyscy Ukraińcy dobrze nauczyli się ukraińskiego i dopiero po tym etapie będzie może ewentualnie powrót do tej kwestii, czy nie przejść na alfabet łaciński.
1: No są takie kraje dwujęzyczne. W Irlandii też w sumie większość mówi po angielsku, ale po irlandzku niektórzy też jeszcze mówią.
0: No, tutaj czy jeszcze moglibyśmy trochę o jakichś pisarzach poopowiadać.
1: O. Co warto przeczytać właśnie? Co, jakbyś mogła powiedzieć tak najsampierw, po co sięgnąć można w pierwszej kolejności? Co jest na twojej liście jako takie najbardziej warte przeczytania?
0: No ja wam powiem, co jest na topie teraz. To jest książka pod tytułem Internat Serhija Żadana, ponieważ to jest książka o tych wydarzeniach w Doniecku z 2014 roku, gdzie głównym bohaterem jest taki Pasza, nauczyciel 30-paroletni, który on takie sobie spokojne życie prowadzi, nie chce się tam w nic angażować, nie interesuje się polityką, tak, no ale niestety polityka zaczyna interesować się nim, czyli po prostu budzi się pewnego dnia w mieście ogarniętym wojną i dostaje taką poważną misję od swojej siostry. Musi swojego siostrzeńca wydostać z okupowanej części miasta i przetransportować go do jakiejś, do tej bezpiecznej części. No i niestety w międzyczasie separatyści uzyskują kontrolę nad tą częścią miasta i on zmienia się linia demarkacyjna i on po prostu, wiecie, jest w takiej sytuacji no, mega, mega skomplikowanej. Nie wie po prostu, czy przeżyje, jak to się wszystko skończy. No tak sytuacja naprawdę takiego klinczu. No to jest takie, wiecie, miasto widmo, gdzie puste bloki, spadające bomby, no dokładnie to samo, co dzieje się teraz. I ciekawa sprawa, ta książka teraz jest właściwie nie do kupienia w Polsce, ponieważ no, Polacy się na nią rzucili. Jest dodruk, także będzie do kupienia dopiero od 1 kwietnia. Także jak macie ochotę, to musicie sobie po prostu w taniej książce czy gdzieś indziej na Empiku zamówić.
1: Przypomnij proszę tytuł.
0: Internat.
1: Internat.
0: Tak. Internat od tego, że siostrzeniec głównego bohatera jest właśnie w szkole z internatem I w momencie, gdy wybucha wojna, jego zadaniem jest dostanie się tam do tego siostrzeńca w bezpieczny sposób, przetransportowanie go do bezpiecznego miejsca.
1: No.
0: Ale niestety tej książki nie przeczytałam, bo na początku chciałam sobie ją kupić, gdy jeszcze była dostępna, ale mówię, pójdę sobie do biblioteki, sobie wypożyczę. No ale to jest dosyć nowa książka i tam w naszych bibliotekach jeszcze ich nie ma. W ogóle polecam wam właśnie pójść sobie do biblioteki, bo w każdej z nich jest jakaś taka mała półeczka z tymi pozycjami ukraińskimi. Na zachętę powiem, że większość tych książek ukraińskich autorów to nie są długie książki, tam po 200-300 stron, także można to szybko przeczytać. Ja tego Serhija Żadana z kolei sobie przeczytałam taką książkę Depeche Mode. To jest taki, powiedzmy, hardkorowy pamiętnik z okresu dojrzewania niegrzecznych chłopców. To też tam się dzieje w latach 90. To jest taki moment, kiedy wiecie, komunizm jeszcze do końca nie umarł, a kapitalizm jeszcze się nie narodził i jest tak w sumie nieciekawie. Ci chłopacy nie mają za bardzo pomysłu na siebie, dużo piją, wplątują się w jakieś dziwne historie, próbują sobie dziwnymi sposobami pieniądze skołować, właśnie też handlem jakimś alkoholem, jakąś kontrabandą. Ale to jest tak napisane takim, powiedzmy, taką nawijką z blokowiska, ale bardzo się to dobrze czyta, także tą książkę Depeche Mode mogę spokojnie polecić, bo to już mam akurat przeczytane. To jest jeszcze wcześnie, ale tam jest taki, nie wiem czy się odważę, ale chyba, nie no, powiem wam, o co tam tak, tam jeden z bohaterów tłumaczy, że nastąpiła taka zamiana teorii permanentnego rozpadu kapitału w teorię permanentnego pochuizmu. Krawiec, czy ty słyszałeś o teorii permanentnego pochuizmu? Co to może być?
1: No przyznam, że nie słyszałem. Słyszałem o chujeniu, słyszałem o różnych innych, ale o tym nie.
0: Tak, to jesteś blisko, także tutaj wrażliwsi słuchacze może niech ściszą streama, bo ta teoria pochuizmu właśnie przedstawia tą historię tak tych lat 90., kiedy jest tak nieciekawie, biednie i nie wiadomo w ogóle, co z tego wszystkiego wyjdzie po rozpadzie Związku Radzieckiego. I tutaj właśnie główny, jeden z tych bohaterów, Czapaj, tłumaczy, o co chodzi w tym pochuizmie. No wszystko jest po chuju. Kasa po chuju, system planowania po chuju, ministerstwo po chuju, państwo po chuju, granice państwowe po chuju, koncentracja kapitału po chuju, rozszerzania rynku na wschód po chuju i pokojowy kosmos po chuju. Tak, i uważam, że ten cytat wspaniale też się odnosi do naszej obecnej sytuacji, a zwłaszcza sytuacji Ukraińców niestety i w ogóle całej geopolityki, tak? Gdzie po prostu jesteśmy w jakimś cholernym pacie i jest, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że wiecie, co to jest za polityka międzynarodowa, gdy naszego sąsiada rozjeżdżają, mordują, a my po prostu czekamy na co? Czekamy po prostu, tak? Aż my oberwiemy. No w normalnej sytuacji, jak jesteśmy, nie wiem, mieszkamy w bloku i naszego sąsiada dojeżdżają, dzwonimy na policję, tak? A my nic nie możemy zrobić.
1: My same się boją. My same
0: no,
1: się boją.
0: No po prostu coś tutaj nie gra, tak? Że to wszystko jest po prostu no bezsensownie zorganizowane, skoro na naszych oczach ludzie umierają, niszczy im się świat, a my nic nie możemy zrobić. No nie wiem, mi to strasznie wjeżdża na psychę, że tak to ktoś za nas zorganizował.
1: możemy zadać sobie pytanie, czy kiedy nas napadną, to, to faktycznie nam pomoże NATO, nie? Jakoś, no bo sami raczej nie wygramy z Rosją, no i czy nam pomoże NATO? Co NATO, NATO? Może się skończyć bardzo podobnie jak w przypadku Ukrainy, że będą różne gesty, dumanie, zastanawianie się, wysyłanie broni, ale właściwie będziemy tak z grubsza zdani na siebie. No na pewno trochę ostrzej by Stany Zjednoczone tupały nogą, ale może by się na tupaniu nogą skończyło znowu. Mogłoby tak być. Ja patrzę sobie tutaj na gry komputerowe. No, takie chyba trzy najbardziej znane gry to gra strategiczna Kozacy, Stalker i Metro. Pierwsza gra, no to taka dość przeciętna gierka, znaczy przeciętna. Widziałem, że na Metacriticu oceny tam 73, 74, no to chyba nie jest taka zła. Już nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałem w tych Kozaków. Pamiętam, że kiedyś myślałem, że to jest polska gra. Nie wiem czemu, ale okazuje się, że właśnie ukraińska. Ale jest na przykład taka gra Contre-Jour, nie wiem jak to przeczytać. Contre-Jour. No i to jest gierka właściwie zrobiona przez jednego człowieka, Maksima Griniewa. I ta gra została grą roku na iPada w 2011. Bardzo została doceniona na targach E3, gdzie dostała nominację najlepsza gra mobilna też, więc sam nie grałem, ale no, musi być to dobra gra. Jakimś takim bańkopodobnym stworkiem się pokonuje różne plansze, przeszkody, zdobywa się różne przedmioty, które zmieniają właściwości tej bańki. No, domyślam się, że bardzo grywalna, skoro została tak doceniona. Z kolei gra Stalker Shadow of Chernobyl z 2007 roku oraz druga część Stalker Clear Sky z 2008, no to oczywiście nawiązuje mocno do filmu Stalker Andrzeja Tarkowskiego. I no, w zonie wszystko się dzieje. Stalker to, pamiętam, kiedyś grałem i no, trudna gra, to taka trochę mieszanka FPS-a i RPG-a, bo można tam ekwipunek mieć swój, rozwijać trochę tą swoją postać poprzez ten ekwipunek. Tyle zapamiętałem, oczywiście mroczne krajobrazy, lasy, mutanty. No, a Metro, no to bardziej taki czysty FPS, bardzo dobrze zrobiony, który zawsze zachwycał bardzo takim dopracowaniem graficznym, świetną grafiką, po prostu wykonaniem. I bardzo taki imersywny, no bo trzeba było tą maskę gazową zakładać, krople deszczu po niej spływały, w tym wrogim środowisku trzeba było uważać, żeby nam starczyło tych wkładów do tej maski, no i różne straszne potwory. Gra mocno oskryptowana, czyli dużo jest fajnych, ciekawych akcji, nie? Takich zaplanowanych, po prostu wyreżyserowanych trochę. To jest tego typu FPS. No bardzo doceniony na świecie. Doceniona jest ta seria Metro. Warto sobie kupić. Zdecydowanie jest to dobry FPS.
0: Tutaj MPS pyta o audiobooka tego internatu. Audiobooka jeszcze nie ma, ale jest e-book, jakbyś jednak chciał poczytać na Kindlu. Także e-book jest jak najbardziej dostępny.
1: No, jest też gra o Sherlocku Holmesie, wydana przez właśnie ukraińską firmę z siedzibą w Kijowie, rok 2000. I ta firma się specjalizuje ogólnie w wydawaniu gier o Holmesie. Możecie sobie sięgnąć na przykład po najpopularniejszy tytuł z tej serii, czyli Sherlock Holmes Awakened. No i to jest takie połączenie uniwersów Sherlocka Holmesa i Cthulhu. Także może być ciekawa mieszanka. Widzę, że grafiki wyglądają całkiem przyjemnie. No i to jest taka gra detektywistyczna. Mocno.
0: A ja chciałam wrócić do książek, bo tutaj mówiłam o takiej książce o dorastaniu dla niegrzecznych chłopców, ale przeczytałam też fajną książkę o dorastaniu, powiedzmy, dla dziewczyn bardziej. Jest taka fajna pisarka ukraińska, nazywa się Natalka Śniadanko. Bardzo apetycznie brzmi. I dla kobiet do polecenia mam świetną książkę Kolekcję namiętności. To jest historia o Łesi Podwieczorkówny, o jej dojrzewaniu, pierwszych miłościach, konflikcie z rodzicami. To się dzieje tam na przełomie lat 80., 90. Jak to czytałam, to po prostu, wiecie, wspomnień czar, bo właściwie no, podobnie działo się u nas. Tam na przykład ta jej klasa, to dziewczyny się podzieliły na fanki George'a Michaela Jacksona i takiego radzieckiego zespołu Łaskowej Maj. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Łaskowej Maj to był taki klasyczny boys band radziecki, który właśnie koncertował na przełomie lat 80. 90. No, była taka muzyka disco. I słuchajcie, co oni robili. Oni koncertowali jednocześnie w kilku miastach Rosji. Po prostu dobrali sobie kilka składów, gdzie kolesie wyglądali tak samo, śpiewali podobnie, a i żeby więcej kasy zarabiać, w tych samych terminach organizowali koncerty w różnych miastach. No wtedy wiadomo, nie było tak tych, nie wiem, internetu, tak, te informacje się tak nie rozchodziły i tam przez jakiś czas im się to udawało. No ale kiedy to wyszło na jaw, to wywołało wielki skandal w Rosji i tą grupa ostatecznie zakończyła działalność. No, ale tutaj właśnie wzruszyło mnie właśnie ten podział na fanki George'a Michaela i Michaela Jacksona. Tutaj główna bohaterka nie może właśnie się zdecydować. Żaden z tych piosenkarzy jakoś jej tam nie rusza. Ona tam wiesza sobie ich plakaty, ale nic się nie dzieje. No ja tutaj... No ja oczywiście byłam fanką George'a Michaela i dla mnie to w ogóle było bardzo ciężkie przeżycie, bo ledwo zakochałam się w George'u Michaelu, to po 2 latach dowiedziałam się, że jest gejem i nic z tej miłości nie będzie, ale...
1: a już było tak blisko, nie?
0: No było bardzo blisko, ale taką miłością platoniczną i tak kochałam go do końca, także tak.
1: To mi się oczywiście przypomina kultowy komiks o Osiedle Swoboda Michała Śledzińskiego, gdzie on pokazuje taką naszą rzeczywistość, gdzie chłopaki mają takie bandy też i jedni słuchają Depeche Mode i są depeszami, a drudzy Iron Maiden i noszą czarne skórki i się tam leją na osiedlu. Depesze z metalami, to coś w tym stylu. Tak,
0: tak. Tak. Tutaj wiadomo, ta Olesia jest w ostatniej klasie, bo na Ukrainie jest tak, że mamy po prostu tą szkołę taką powszechną, 11 klas i potem się pisze egzamin i idzie się na studia, nie ma tam podziału na liceum. No i tutaj główny temat w tej klasie to oczywiście taki podział, kto jest za, a kto przeciw przedślubnemu seksowi. Tutaj tak, to najbardziej zajmuje tych oczywiście młodych ludzi. Oni się posiłkują takim poradnikiem, taką książką Dee Snydera, Kurs przetrwania dla nastolatków. To jest taka książka, ja właśnie pierwszy raz usłyszałam o tej książce, bo u nas chyba to nie zdobyło takiej popularności. Napisana przez amerykańskiego wokalistę zespołu Twisted Sister. I tam takie właśnie porady, jak sobie radzić z seksem w wieku dojrzewania. Ta Olesia zaczytuje się takim magazynem Rówieśnik, co można porównać do naszego to powiedzmy, to było takie ukraińskie brawo. No i tutaj...
1: Rówieśnik.
0: Tak. Tam różne porady. No i oczywiście to tak wygląda, że ona też w międzyczasie musi się zdecydować na studia. Tutaj wchodzi taki konflikt z rodzicami, bo rodzice są inżynierami, a ona jest taką humanistką i zapragnęła studiować filologię ukraińską, a wtedy tata jej mówi, że trzeba być idiotą, żeby studiować swój ojczysty język. Ale właśnie ona, idąc na te studia filologiczne, jakby załapuje się na tą wielką falę zainteresowania tym ukraińskim, tak? Tą koniecznością wręcz, żeby ten ukraiński pielęgnować. I potem jej tata to wręcz jest z niej dumny, że ona tam się do tego Lwowa na tą filologię ukraińską dostaje, bo jest taki po prostu boom na te studia. Nagle wszyscy chcą po prostu ten ukraiński studiować. Potem ona jeszcze wyjeżdża do Niemiec jako au pair. I to są w ogóle ciekawe historie, jak ona tutaj właśnie tych Niemców punktuje. Co to jest za naród? Także tak, tak. Te kolekcje namiętności bardzo polecam. Bardzo dobrze się to czyta. I zwłaszcza kobietom polecam.
1: Z tego, co mówisz, to i na podstawie tego, co też wyczytałem w internecie przed audycją, to ta kultura Ukrainy jest podobna do naszej, więc jeśli ktoś na przykład lubi polskie kino, polską literaturę, to prawdopodobnie spodoba mu się też ukraińska.
0: Ja myślę, że swobodnie się odnajdzie w niej, bo no wiadomo, też często się tutaj o Polsce wspomina. Właśnie ta Natalka Śniadanko napisała też taką książkę Frau Miller nie zamierza płacić więcej. To też jest właśnie o losach ukraińskich gastarbeiterek, tak, które wjeżdżają za chlebem czy do Niemiec, czy do Polski. I tutaj właśnie też jest opisana taka saga rodzinna, która pokazuje tą polsko-ukraińską wieś, te wszystkie traumy. Także jakby ktoś właśnie może chciał głębiej o tym Wołyniu, to jak najbardziej tą książkę mogę polecić. I z tych książek, które do tej pory napisała Śniadanko, to zdecydowanie jeszcze polecam Ahatan Hell, taką książkę o takim fikcyjnym mieście na Galicji, Tygrysowice. Tam mamy taką dziennikarkę, która pracuje w lokalnej gazecie i tam cały przekrój po prostu różnych dziwaków, którzy pracują z nią w tej redakcji. Do tego dochodzi wątek kryminalny, także tutaj też bardzo, bardzo fajna książka, która też przy okazji takie współczesne problemy Ukrainy porusza na wesoło.
1: A mi się przypomniało, że jak jeszcze uczęszczałem na takie spotkania wikingów z kolegami, się szkoliliśmy tam w fechtunku, przebieraliśmy, no to część z ziomeczków robiła się na waregów tak zwanych. I to waregowie to byli tacy wikingowie, którzy no, ze Szwecji i Danii głównie, którzy właśnie tworzyli podwaliny Ukrainy. I no więc to też tak chciałem
0: tak,
1: wspomnieć.
0: Tak, od waregów wywodzi się dynastia Rurykowiczów, tak? Którzy to są takie początki, odpowiadają za początki dzisiejszej Ukrainy. I w ogóle herb Ukrainy to jest właśnie taki złoty trójząb na niebieskiej tarczy. Taki wikingowski trójząb. Także jak najbardziej waregowie to tacy praprzodkowie Ukraińców.
1: Można ich zawsze poznać po charakterystycznych, bardzo szerokich spodniach. Takich chyba, jakie później kozacy nosili, nie?
0: No i w ogóle można od razu też powiedzieć o fladze ukraińskiej, bo jest naprawdę prosta, ale piękna w swojej prostocie, bo po prostu symbolizuje niebo, tak, i zboże, które jest takim skarbem, tak, tego kraju. Mówi się, że Ukraina to spichlerz Europy i właściwie mają chyba najlepsze czarnoziemy na całej ziemi i mogliby wykarmić naprawdę dużą część świata. Ale w tym roku nie wiadomo, jak to będzie, bo nie wiadomo, czy uda się w ogóle te pola obsiać. Ale słyszałam, że wielu rosyjskich przywódców, dyktatorów, tak, choćby car Mikołaj czy Stalin, umierali, odchodzili w marcu. Więc trzeba trzymać kciuki, żeby jeszcze może przez te 10 dni coś się takiego zadziało, żeby Putin dołączył do tego grona.
1: No, trzymamy kciuki. No, tak też czytałem dzisiaj, że krążą takie pogłoski, że jednak go usuną elity rosyjskie.
0: Oby.
1: Zrobią
0: oby.
1: Mu puti, puti, puti i mu coś tam zrobią.
0: No. Tutaj jak już mówimy o pisarzach i pisarkach, to muszę powiedzieć takiej najbardziej znanej pisarce ukraińskiej, która nazywa się Oksana Zabuszko. I taki najbardziej chwytliwy tytuł jej książki to Badania terenowe nad ukraińskim seksem z 96 roku. No i faktycznie jest to książka o takiej relacji miłosnej między pisarką a takim, powiedz, autystycznym malarzem, maniakiem. Jest tam ciężko, ale generalnie tutaj ona w tej książce rozprawia się właśnie z tą rodzącą się państwowością ukraińską, z tym, no, takim dylematem, tak, tych Ukraińców, że są tacy właśnie nierozpoznawalni na świecie, że często ten język ukraiński to się uważa za po prostu dialekt rosyjski. Ma takie poczucie, że ukraiński wybór to zamyka się między nieistnieniem a istnieniem, które zabija, tak? Że po prostu ciąży nad Ukraińcami właśnie takie fatum, że Rosja nie pozwoli po prostu im funkcjonować na dłuższą metę. Tutaj ta książka została zaadoptowana przez Małgorzatę Szumowską w 2006 roku na spektakl w Teatrze Polonia. No i główną bohaterkę zagrała Katarzyna Figura. No i polecam wam tą książkę, bo no, można jakby tak, to się w ogóle ta książka uważana za taki pierwszy manifest feministyczny, także to też może bardziej do kobiet, ale ostrzegam, że trzeba się trochę nastawić, trochę się przestawić, czytając tą książkę, ponieważ ta Oksana Zabuszko, ona potrafi walnąć zdanie na dwie, trzy strony, nie? Gdzie są jakieś dygresje, jakieś nawiasy. Także początkowo jest to dosyć trudne, żeby się tak wdrożyć, ale ogólnie dobrze się to czyta, także jak się tylko, powiedzmy, to przeskoczy, wejdzie się w ten tryb tych takich długich zdań, to potem już to łatwo idzie.
1: Było tu pytanie o Bohuna, czy był Ukraińcem. No tak, był kozakiem. Tylko trzeba rozgraniczyć prawdziwego Bohuna i tego Sienkiewiczowskiego. No, to są trochę dwa różne Bohuny. Trochę się różnią od siebie. Sienkiewicz tak dużo nie wiedział o Bohunie do tego stopnia, że nawet imię się nie za bardzo zgadza, bo naprawdę się nazywał nie Jurko, tylko Iwan. No i był takim bojownikiem o Ukrainę po prostu. No.
0: Ta Oksana Zabuszko napisała też taką już obszerną powieść Muzeum Porzuconych Sekretów. I to jest tak jakby przekrój przez całe stulecie XX wiek. Od wschodu Ukrainy po Galicję, tak, od międzywojnia do współczesności. Mamy tutaj bohaterów z różnych stron Ukrainy. Jest dziennikarka z Kijowa, antykwariusz ze Lwowa i żołnierz UPA. Także taka, powiedzmy, przekrojowe spojrzenie na Ukrainę. Tego jeszcze nie czytałam, ale na pewno po to sięgnę, bo tutaj można dzięki tej książce, myślę, lepiej zrozumieć tą pokomplikowaną historię.
1: Jaka ty jesteś oczytana normalnie, kurczę, ciągle po coś nowego sięgasz.
0: Nie jestem oczytana, tylko to nadrabiam teraz, nie? To może powinnam wcześniej ogarnąć. No ale tak, jak ta wojna się nasiliła, no to tak człowiek, miałam takie poczucie, że no, myślałam oczywiście, jak mogę pomóc. Jest taka bezsilność, tak, bo tak naprawdę, no nie wiem, oprócz organizowania się tutaj na miejscu jakiejś doraźnej pomocy dla tych uchodźców, oprócz jakiejś finansowej pomocy, no tak naprawdę człowiek tylko, nie wiem, czeka, przegląda te informacje, no liczy na to, że to się skończy jak najszybciej. No i pomyślałam sobie, że no fajnie by było czegoś się więcej o nich dowiedzieć, tak? Chociażby po to, żeby tutaj w kontaktach z nimi jakoś lepiej ich rozumieć i mieć z nimi po prostu więcej tematów. No i tak jak mówiłam, w tych bibliotekach są te książki i naprawdę polecam wam poczytać, bo to jest dobra literatura i nam się świetnie ją czyta i rozumiemy to, tak? Bo mówię, nasza historia jest wbrew pozorom bardzo, bardzo podobna. Tak samo tak tutaj Rosja, ten wstrętny niedźwiedź tutaj nad nami dyszy, także wiele tutaj jest połączeń.
1: Wstrętny niedźwiedź.
0: No tak, bo tak to wygląda, no, słuchaj, tak. Że po prostu teraz wszyscy na paluszkach będą chodzić, tak? Zresztą tak jak przez wiele lat chodzili, no ktoś nam tego Putina wyhodował, wiadomo kto. I teraz właśnie no, chodzimy na paluszkach, tak, a on, no ile to może trwać? Tak to już będzie trwać do końca.
1: My się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Taka piosenka dziecięca jest, może to właśnie o tym misiu. Ciekawe, pewnie powstaną jakieś filmy wojenne za jakiś czas, które będą mówiły o obecnej sytuacji, nie? Wojennej właśnie. I widzicie, i teraz Ania, jak pozna jakiegoś Ukraińca czy Ukrainkę, to może zaimponować tym, że już trochę zna ichnią kulturę i na pewno takiej osobie będzie bardzo miło, nie? I to doceni też, więc no, jak najbardziej.
0: Tutaj Etam pisze, że my nie mamy podobnej historii. No, ja sobie tam posłuchałam trochę tej wywiadu Zychowicza z profesorem Motyką i z tego, co oni mówili, to jest dosyć podobnie. Tak samo przechodzili rozbicie dzielnicowe. Tak samo próbowali walczyć tak o tą swoją państwowość, tylko im się za bardzo tam nie udało tam w latach 20. Także z tego, co ja się nasłuchałam, to właśnie było dosyć podobnie.
1: Wiecie co, nie męczcie mnie na razie chwilowo tym, kogo mam tu zbanować i kogo dopuścić, kogo nie dopuścić. Nie mam dzisiaj naprawdę humoru na takie rzeczy. Już się dużo nasłuchałem, już dużo dostałem reprymend i chwilowo nie mam ochoty kolejnej jakiejś tu wojny robić i kasować ludzi za to, że coś tam piszą. to sami ocencie tych, którzy piszą jakieś rzeczy, które uważacie, że są, nie wiem, podłe, nieprawdziwe, to może to będzie dobra nagroda dla osoby, która szerzy jakieś, nie wiem, jakąś dezinformację, fake newsy, czy mówi, czy pisze jakieś okropne rzeczy. Wasza reakcja i ostracyzm i tyle. Ale może zmienię zdanie i się wezmę, ale to dzisiaj rozmawiamy sobie o czymś przyjemniejszym trochę, o kulturze, o książkach, o literaturze, o filmach, o grach. Zawsze możecie zadzwonić i coś dodać, prawda? Byle na temat, tylko proszę na temat. Proszę nie dzwonić i nie mówić tutaj o niebiańskiej Jerozolimie i o Żydach, dobrze? To nie ta audycja. Może innym razem, jak bardzo chcecie.
0: Tutaj z pisarzy jeszcze jednego chciałam polecić. Też na zachętę, powiem, że też bardzo krótkie pozycje, dosłownie po 100 stron. Nazywa się Taras Prochaśko. Ja sobie zaczęłam od takiej książki, z tego można zrobić kilka opowieści. I to jest właściwie taki strumień świadomości tego pisarza o różnych historiach z jego życia, z życia jego rodziny, z historii, tak? No i to też właśnie jest takie, o tyle mi się to spodobało, że to daje właśnie też taki przekrój, perspektywę na całą historię, na duży, powiedzmy, obszar historii Ukrainy, też właśnie dwudziestowiecznej. I mimo, że to początkowo trochę mnie to, jak to przeczytałam na tej okładce, strumień świadomości, to mnie to trochę odwróciło, bałam się, że po prostu się zagubię.
1: Siódma gęstość jakaś, strumień świadomości, coś.
0: Ale nie, to jest wszystko napisane w taki sposób, że łatwo za tym nadążyć i naprawdę dobrze się to czytało i nie było z tym żadnych problemów, a mówię, dzięki temu dało to obraz, jaka ta historia ukraińska jest pokomplikowana i skąd te problemy wszystkie się brały. Tutaj jeszcze z tego autora jest taka książka Niezwykli, to z kolei jest o rodzinie huculskiej, czyli takich ukraińskich góralach. Też właśnie na przestrzeni XX wieku. Także też myślę, że fajna pozycja do ogarnięcia i też niedługa.
1: O, to coś dla mnie. Jak za długa, to głowa boli.
0: A ty w końcu byłeś w tej bibliotece w Środzie Śląskiej?
1: Nie.
0: To obczaj, zobacz, jaką tam mają półeczkę z literaturą ukraińską.
1: Pójdę. Ale chyba wcześniej sprawdzę, jakie komiksy mają, a dopiero później. Literatura ukraińska. Ale chętnie bym się zapoznał też, bo lubię takie rzeczy.
0: No tutaj jak już mówimy o kulturze tak szeroko, to możemy też coś o kulturze fizycznej opowiedzieć.
1: WF ukraiński.
0: Znaczy chodziło mi generalnie o tych takich najbardziej znanych sportowców ukraińskich, którzy urastają do takich superbohaterów, nie? Czyli do braci Kliczko, którzy najpierw byli mistrzami wagi ciężkiej w boksie. No, Witalij Kliczek został merem Kijowa w 2014 roku, co mnie to zadziwia, że faceci, którzy mogliby sobie prowadzić mega wygodne życie, nie? Gdziekolwiek na świecie, z takimi pieniędzmi, z taką karierą, tak, takim dosłownie fachem w ręku, mogliby tam po prostu trenować innych, zarabiać na reklamach czy innych biznesach.
2: 10 zł.
0: No,
2: na kartę
0: jednak
2: biblioteczną.
0: Czują się zaangażowani, idą w politykę, mimo że wiadomo, że to jest ciężki kawałek chleba. I zostają tam, tak? i walczą o Ukrainę, także to naprawdę szacun. Także za Wołodymirem Zieleńskim to myślę, że bracia Kliczko to następni bohaterowie tej wojny.
1: Jak ktoś lubi boks, to na pewno warto sobie zobaczyć walki. Ja oglądałem i naprawdę niezłe są dobre walki bokserskie. A tymczasem Ploki rzucił dyszkę na kartę biblioteczną. No proszę, czyli co? Czyli jak o coś tylko padnie jakieś hasło, że krawiec do biblioteki, to od razu wpada. Muszę się do salonu samochodowego przejść i planuję kupić samochód.
0: Jaki i nic, samochód?
1: Jakiś drogi, bardzo luksusowy.
0: Ja cię od razu uspokajam. Karty biblioteczne są za darmo. Nic nie trzeba zapłacić. Cii,
1: nie mów, bo będę musiał oddać donate'a. To nie są tanie rzeczy, pani Halinko.
0: A ze sportowców to też rodzeństwo, to znane są tenisistki Bondarenko. Tutaj są aż trzy siostry, Katerina, Alona i Valeria, ale to Alona taka najbardziej, najdalej tam zaszła w tym rankingu, na 19 miejsce w 2008 roku. Katerina na 29 i one właśnie w deblu w Australian Open w 2008 roku zostały mistrzyniami.
1: No proszę, czyli są osiągnięcia w każdej dziedzinie, i w sporcie, i w grach, i w filmach, i w literaturze. No mają się czym pochwalić. Nie ma obciachu, nie ma lipy, jak to się mówi.
0: No ta pisarka Oksana Zabuszko, to ona właśnie w lutym przyleciała do Polski i miała tutaj promować swoją Ploki, najnowszą książkę, Planeta Piołun,
2: na powietrze do opon essayów, w tym nowym aucie
0: o Ukrainie. No i właśnie ten tour tutaj po Polsce to się zamienił w najdłuższy tour w jej życiu, no bo po prostu już nie mogła wrócić z powrotem na Ukrainę.
1: A Ploki znowu rzucił dyszkę na powietrze do opon w tym nowym aucie. No albo na taką zapachową chojneczkę, nie? Do zawieszenia na lusterku. Dzięki wielkie. Muszę się nauczyć, jak jest dziękuję po ukraińsku.
0: Dziękuję.
1: Jak ładnie. Dziękuję.
0: A w ogóle ty dzisiaj taką audycję robiłeś tymczasem w ruskim sklepie, tak? To myślę, że czas na taki, wiesz, sequel tymczasem w polskim sklepie, bo nie wiem, czy wiesz, teraz musimy bojkotować niektóre towary. Na przykład Nestle nie wyszło cały czas z Rosji. Niestety trzeba się pożegnać z majonezem Winiary.
1: A Winiary jest wykupione przez Nestle już, tak?
0: Mm-hmm. No, niestety.
1: O, proszę. Taka dobra polska marka. No. Nestle. To taka cała sieć powiązań. Winiary należy do Nestle. Nestle z kolei nie wyszło z Rosji. Więc bojkotujemy przeróżne produkty. No, to trochę lipa. Była taka aplikacja na komórkę Pola, no, która sprawdzała, czy z jakiego kraju pochodzi dany produkt, no czyją własnością jest. To trochę dzisiaj ciężko czasami dojść, no bo masz tu jakieś marki wykupione, winiary wykupione przez Nestle. Ech, skończy się tak, że będzie jedna firma robiąca jedzenie, mega korporacja, taki mega globalny moloch, który będzie produkował w ogóle i jedzenie, i broń na wojnę, i ubrania, i wszystko. I będzie należał do jednej osoby. No, ale to można sobie, ja sobie na pewno zainstaluję taką aplikację, która będzie sprawdzała, czy produkt nie jest aby rosyjski. Niech się taplają we własnym sosie, niech sobie mają wszystko swoje, a my możemy to omijać szerokim łukiem. Taki drobny gest, ale zawsze, nie?
0: psycho można dzwonić. A Etam, tobie wybaczę, że mnie od Julek wyzwałeś.
1: Tak, psycho można dzwonić, ale niekoniecznie trzeba. Dodam. A co, jak cię wyzwał Etam?
0: No, powiedział, że on nic nie bojkotuje, że bojkotowanie towarów to głupota dla Julek.
1: Dla Julek. Od Julek cię. Julka.
0: No ten majonez winiary to będzie najcięższy tutaj, nie? To z bojkotowania. Zwłaszcza, że święta za pasem. No ale trudno. Trzeba.
1: A jaka jest alternatywa? Dla winiary? Helmans?
0: Kielecki,
1: Helmans. Oto król jest majonezów. A winiary to zdradziecki majonez, haniebny majonez, łajdacki majonez. Ja specjalnie rozbiję słoik jakiś jutro w sklepie i ucieknę. Nie, ale tak mówiąc serio, to też się przyłączam do bojkotu jak najbardziej. Muszę tą aplikację wyczaić do sprawdzania produktów.
0: To sprawdź, jaki tam masz status na nocnym radiu i czy ten psycho faktycznie dzwoni.
1: Jest status aktywny. No, psycho to pewnie coś tutaj nas będzie trollował. No, wiesz, on ma pseudonim Ruski Troll. To wiesz.
0: No trudno, jesteśmy na to gotowi. Ty tutaj się bałeś, że go tam wzięli w kamasze, więc trzeba z nim tutaj pogadać.
1: No właśnie.
0: Co się z nim działo? Czy go wypuścili? Czy to było jakieś przeszkolenie tylko?
1: Może już jest po szkoleniu właśnie, bo te szkolenia, no to one tak trwają 2 tygodnie na przykład. Nauczyli go, jak trzymać karabin i go wyślą zaraz tam gdzieś na front chłopaka. Kielecki jest kwaśny. Już lepiej lokalnych producentów majonezy kupować. Albo samemu zrobić majonez. Z czego tam się robi? Olej, jajka, musztarda. Jakoś tak.
0: Tak, tak. Jakiś tak jak mówisz, żółtka, olej, ale nigdy nie robiłam. Po co było robić, jak był winiary?
1: Robert potwierdza. Aplikacja nazywa się Pola. Pola. No, to zdecydowanie. Trzeba skanować kody kreskowe i sprawdzać.
0: A tutaj a propos kultury Ukrainy, no to kultura to też jakby się łączy właśnie z kuchnią, nie? Znamy najbardziej to barsz ukraiński, ale ostatnio Żarłok na swoim kanale właśnie miał wywiad z taką panią, która ma cukiernię w Krakowie i która się nazywa Pan Zefir i takie ciekawe desery właśnie oni sprzedają. To jest taka beza połączona z owocami. No, nigdy czegoś takiego nie jadłam, bo to tylko tam w tym Krakowie sprzedają.
1: To trochę przypomina bardziej ptasie mleczko, bo to nie jest taka beza, taka wstrętna chrupka, taka wiesz, taka krusząca się, tylko to jest taka właśnie ponoć chmurka mięciutka, fajna. Widziałem ten odcinek, bardzo przesympatyczna ta pani była też, nie?
0: Tak, tak. I właśnie taki przykład, że tutaj przyjechali, biznes otworzyli, no i kto tam w Krakowie, to idźcie, kupujcie, bo tam chyba złotówka od każdego z tego zefirka sprzedanego, no właśnie idzie na kupno kamizelek dla żołnierzy w Ukrainie.
1: No, ale słyszałem, że tam że to się wszystko jakoś smutno skończyło, że ta pani wróciła do siebie, do kraju jakoś tam zamiast uciekać, to wróciła. No zresztą zobaczcie sami, w każdym razie jakieś tam było jakieś smutne zakończenie, bo materiał był nagrywany jakiś czas temu też, nie? I nie pamiętam już dokładnie, o co tam chodziło. Zobaczcie sobie Żarłok TV, bardzo dobry kanał kulinarny. który zasługuje zdecydowanie na to, żeby mieć większe zasięgi, więc podpompujcie tam trochę, posubskrybujcie, dzwoneczek, tam łapka i tak dalej, subskrybuj, myślę, że warto, bo Żarłok robi bardzo dobre, ciekawe materiały, są różne przepisy, ma teraz kompanów takich tam, takiego mistrza kuchni i taką panią, z którymi właśnie robi różne rzeczy. Zdecydowanie ciekawy kanał.
0: A ja jeszcze

0: dobrej jakości z lektora. Doktor Strangelove, albo Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. Chodzi oczywiście o bombę atomową, bo ostatecznie chyba właśnie tylko ta broń atomowa, tak? To jest to, co powstrzymuje tutaj przed reakcją na agresję Rosji. I to jest takie coś, co po prostu, no, ostateczne rozwiązanie, które po prostu gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy mamy, i to tak waży na tej sytuacji. No i to jest taka satyra, taki film antywojenny, który właśnie pokazuje nam, kto za tym wszystkim stoi. Niestety po prostu podstarzali panowie, którzy mają problemy z ego. I oni nam to wszystko gotują tutaj. Świetna rola potrójna Petera Sellersa. Gra nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale też właśnie tytułowego doktora Strangelove i kapitana Mandrake'a. Film zaczyna się od tego, że mamy takiego zbuntowanego generała Rippera, który postanawia zniszczyć Związek Radziecki, bo uważa, że to Związek Radziecki dopuścił się największej zbrodni. To jest, no, absurdalne, też właśnie takie. Możemy się tutaj doszukiwać takich tutaj teorii spiskowych, ponieważ Związek Radziecki przeprowadza fluoryzację wody, która doprowadza do tego, że on ma problemy, męskie problemy, tak? No, także tutaj jest tak to me mega wyśmiane, że po prostu panowie impotenci wywołują
1: Chcą mieć gdzieś tam wielką rakietę, torpedę gdzieś koło siebie, żeby sobie
0: Tak.
1: rekompensować, tak?
0: Nie chcę wam spoilerować tego filmu, bo mówię, on jest akurat na wyciągnięcie ręki na CDA i nie chcę wam tutaj odbierać, no, takie powiedzmy, przewrotnie frajdy z oglądania tego filmu. No, ale tak, no, gorzko się to teraz ogląda i mówię, film jest z 1964 roku, a niewiele się zmieniło. No i jesteśmy w tym samym punkcie, tak? Zimnej wojny.
1: Winston Churchill powiedział, że Niemcy powinno się bombardować co 50 lat profilaktycznie, bez podania przyczyny. No, Związek Radziecki może też, tak, co 10 lat,
0: Tak.
1: bez
0: Myślę,
1: podania
0: że
1: przyczyny.
0: profilaktycznie. Może to nie jest najgorszy pomysł. No.
1: No. Okej, okay. Czy masz jeszcze jakieś dzieła? Czy powoli będziemy kończyli audycję? No bo już 1,5 godzinki prawie, zaraz tu stuknie, więc już taka. Jakby co to wiesz, to może być trochę krótsza audycja. To nie musi
0: Tak,
1: być
0: ja
1: zawsze.
0: liczyłam się z tym, że dzisiaj będzie trochę krócej, bo, no, mówię, nie chciałam też was jakoś tutaj zalać informacjami, tylko tak dać jakieś tropy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych pisarzy. No, zresztą sama też jeszcze za dużo nie wiem. No, ale chodziło mi głównie o to, żeby właśnie powiedzieć o tych współczesnej twórczości, tak, bo wiadomo, że są jacyś tam ukraińscy Mickiewicze i słowacki, tak? Ale no, nie ma sensu chyba do tego wracać. I najfajniej jest właśnie skupić się na tych współczesnych twórcach, którzy te aktualne tematy poruszają.
1: Na start na pewno wystarczy, nie? No, tym bardziej, że starałaś się wybrać wartościowe rzeczy, a nie przypadkowe, więc myślę, że spokojnie, jeśli kogoś to interesuje, jeśli chcecie poszerzać swoje horyzonty, no to już wiecie,

0: przynajmniej czego szukać. Macie ułatwione zadanie.
1: No.
0: No, to co? To będziemy się powoli żegnali. Nikt do nas dzisiaj nie zadzwonił. Zasłuchali się, zadumali się.
1: Nie, po prostu powiedziałeś, że wiesz, nie możemy, że nie będzie rozmowy o tych drażliwych tematach Nowej Jerozolimie, to...
0: Co się, zasmucili wszyscy domorośli detektywi, tak. Badacze spisków i nasze tutaj foksy maldery.
1: Zrezygnowali.
0: No, tacy smutni się zrobili. O, książki, no, głowa boli. Ja nie lubię, ja tylko filmy z żółtymi napisami lubię. I streamy, gdzie podpici panowie rozmawiają o tym, że wszystkiemu winni są Żydzi. Ja takie rzeczy wolę. No, każdemu jego porno. Mnie już trochę spiski zmęczyły i będę sobie odpoczywał od nich. Już wolę zrobić o klockach Lego chyba audycję niż po raz kolejny o spisku żydowskim. Ale o Ukrainie na pewno ciekawie było sobie posłuchać. No to dzięki, Ania, za ciekawą audycję.
1: Dzięki, dzięki.
0: Czekaj, bo tutaj... bo jednak ktoś chce do nas tutaj zadzwonić. Mhm.
1: Ja się chciałam tutaj was zapytać o jedną rzecz. Może mi wytłumaczycie, no bo jak szukałam sobie tam tego wywiadu z Zychowiczem, też się natknęłam na taki jego wywiad w Maluchu i w ogóle są to, wiecie, podcasty na YouTubie w Maluchu, ci z Onetu też jeżdżą samochodem. O co w tym chodzi? Po co się ładują z tymi rozmowami, wywiadami do samochodu? Przecież to nie ma najmniejszego sensu, tak? Nie mogą sobie normalnie rozmawiać w spokoju, nawiązywać ten kontakt wzrokowy, bo muszą patrzeć na tą drogę. Czy ktoś wie, co to jest za durna moda z tym jeżdżeniem samochodem i rozmawianiem?
0: No tak, taka po prostu sama odpowiedziałaś. No, taka moda i nowa formuła. Dołączył Marcin. Przepraszam cię, Marcinie, że wcześniej cię w tej wcześniejszej audycji cię zapomniałem później dołączyć. No bywa, że mam kłopoty z pamięcią. Starzeję się.
2: Nic nie szkodzi. Czuj się słuchało. Cześć. Ostatnio też dzwoniłem w sprawie, mówiłaś o filmach. Teraz mówiłaś o filmie Doctor Strangelove w odniesieniu do Ukrainy, czy do sytuacji właściwie wojskowej, militarnej na świecie. No to tam jeszcze taką ciekawostkę chciałem powiedzieć a propos tego filmu, że tego generała tam gra George C. Scott, który pierwszy odmówił przyjęcia nagrody Oscara. Prawda, za rolę późniejszą, grając Platona, generała, jak stwierdził, że nie bardzo chciałby być nagradzany za kreowanie osoby, która miała kłopoty, która była psychicznie chora, nie? Znaczy w sensie takim negatywnym, że robił, on uważał, że robił wiele złego. No później też Oscara odmówił kilka lat później Marlon Brando. Znaczy w sumie nie odebrał go osobiście, tylko wysłał kogoś, żeby odebrał Indiankę poza Ojca Chrzestnego. Chciałem jeszcze o Peterze Sellersie powiedzieć dwa słowa. No to mieszkam w Portsmouth, miejscu, gdzie jest dom Petera Sellersa, w którym się urodził. Jest tam w tej chwili chińska knajpa na wynos, ale jest tabliczka wmurowana, że się w niej urodził i wychował. Jest przy ulicy Castle Road, czyli przy Zamkowej. I no w sumie nie ma tam nic takiego, poza tym, że się on tam urodził. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Tak mówiliśmy o Ukrainie, mówiłaś fajnie o Ukrainie i o literaturze. Ja tak trochę przewrotnie chciałem powiedzieć, coś odwrotnie o literaturze i o naszym tłumaczu, który się nazywał Tadeusz Boj-Żyleński. I to jest ciekawe, bo jego zasługi dla polskiej literatury w ogóle i dla są bardzo duże. On był z wykształcenia lekarzem, ale głównie zasłynął z tego, że był u nas wspaniałym tłumaczem i przetłumaczył wiele dzieł z języka francuskiego i różnych innych. Ale urodził się w Warszawie, ale zmarł, co ciekawe, we Lwowie. Po jak wybuchła II wojna światowa, to wyjechał do Lwowa, gdzie był poproszony o kierowanie katedrą historii i historii literatury francuskiej na Uniwersytecie Lwowskim. No i tam też założył Związek Literatów Polskich. No i tam sobie żył i w sumie tam zmarł, dlatego że jak Niemcy wkroczyli, no to został aresztowany i zamordowany z innymi intelektualistami lwowskimi przez nazistów, nie? To ciekawostka taka, że to mówimy o kimś stąd, kto się nazywał Żeleński, a zmarł na Ukrainie we Lwowie w czasie wojny, no. Po wojnie właściwie trochę, no. Czy właściwie jeszcze wojna, bo to było w roku chyba, nie pamiętam, 41, to, tak, 40.
1: Tak, 41 widzę tutaj na Wikipedii.
2: No to tak w sumie tylko tyle. Ciekawe jest to, że on się nazywał Żeleński właśnie. Próbowałem znaleźć tam od strony ojca jakieś korzenie, nigdzie nie znalazłem, tam się dokopałem w dwa pokolenia w dół. Ojciec był też zasłużony, tam założył Akademię imienia Paderewskiego, ale nie znalazłem żadnych korzeni ukraińskich, więc nie wiem, jak jest z tym nazwiskiem, czy ona ma rzeczywiście jakieś konotacje takie ukraińskie, czy to Żeleński jest rzeczywiście gdzieś zakorzeniony w języku polskim. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. No, z naszą pisownią na pewno jest w języku polskim, a Żeleński jest w ukraińskim.
1: Ja myślę, że wiesz, tutaj widzę na Wikipedii nie jest nic napisane, czy tam jakie tutaj korzenie, czy żydowskie, czy ukraińskie, no ale my tak tutaj bardzo, wiesz, polskość, polskość, ale ta nasza historia pokazuje, że no naprawdę, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile w nas wszystkich tutaj płynie krwi właśnie i żydowskiej, i ukraińskiej, bo to wszystko po prostu było tak przemieszane.
2: Tak.
1: I to takie trwanie właśnie, my tu Polska, wy tam Ukraina, wy tam Rosja, to jest no, to jest w sumie taki świeży twór te narody, tak, bo to tam w XIX wieku, tak, no koniec XVIII, początek XIX wieku. No i nie wiem, czy to do więcej złego doprowadziło, nie? Niż mogło. I naprawdę myślę, że takie tutaj dzielenie się na narody, no nie jest to aż, no nie jest to dobry pomysł.
2: Ja nie dzielę tego, to raczej z ciekawości patrzę, dlatego że ja sam urodziłem się Polakiem, mój dziadek jest Polakiem, był Polakiem jak żył, mój ojciec, wszyscy się urodzili w Polsce i do XVII wieku się dokopałem. Moje nazwisko w ogóle nie jest polskie, nazywam się Autriep i z reguły jak mówię, to ktoś myśli, że to jest ksywa albo w ogóle, że to jest coś wymyślone, słowo i takie nie istnieje. Aha. Jest tylko 8 osób mieszkających w Polsce i to jest wszystko moja rodzina, z którą mam mniejszy lub większy kontakt no to pokazuje, że Rzeczpospolita była po prostu
1: takim cyklem narodów.
2: Tak, zlepkiem różnych narodów i te ludy się mieszały. I ludzie nawzajem między sobą. Oczywiście były grupy, które się nie mieszały, no bo też tak było. No ale tak się tworzyła Rzeczpospolita i to, co z niej później nie zostało, czy została rozebrana na części pierwsze, co jeszcze bardziej nas wymieszało i jeszcze bardziej wprowadziło chaos.
1: Ja tam nie biję do ciebie, nie, tylko po prostu mnie czasem śmieszy to, jak wszyscy tam na przykład o temu Zeleńskiemu wyciągają, że on tam z żydowskiej rodziny pochodzi, tak, i zawsze tak tam się doszukują się właśnie skąd ta dana osoba pochodzi, kiedy no myślę, że większość ludzi nawet sobie, no bo kto tak jak ty robi sobie jakieś tam drzewo genealogiczne, tak, więc pewnie nawet nie wiedzą, ile w nich tej czy tam żydowskiej, czy rosyjskiej krwi płynie, tak?
0: No, był taki teatr telewizji właśnie o narodowcu, takim kibolu, który się w pewnym momencie dowiaduje, że ma korzenie żydowskie i bardzo ciężko to przeżywa, traumatycznie się załamuje, ale na koniec godzi się z tym, jest i w końcowej scenie cała rodzina sobie tam śpiewa jakąś żydowską piosenkę przy stole. Zapomniałem, jak to się nazywało. Psycho tutaj jakoś nieporadnie chyba próbował dołączyć, bo chyba sam ze sobą stworzył konferencję i rozmawia, czy coś takiego, bo mi tu się zapaliło, że dołącz do rozmowy. Psycho, ty jesteś z nami? Nie, nie ma go. No, myślałem. Jakieś dziwne rzeczy się na Skype'ie dzieją. To co, Marcinie, chciałbyś jeszcze o czymś powiedzieć?
2: Nie, to w sumie tylko tak chciałem uzupełnić a propos i pozdrowić was. Dziękuję, bardzo ciekawa audycja, bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem.
0: Dzięki.
1: Dzięki, dzięki.
0: Dzięki, dzięki. Trzymaj się, Marcinie. Dziękujemy za telefon.
2: Cześć, cześć. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: To co, Ania, dołączymy jeszcze tego biednego psycho.
1: No, psycho zawsze na koniec.
0: No, psycho zawsze dzwoni na koniec. To spróbujmy. Dzwonimy do psycho. Zobaczymy, czym on nas tam uraczy. Dzwonimy, dzwonimy. Psycho, wariacie. No, jakiś tutaj kłopocik techniczny. Szkoda, szkoda.
1: Nie uda się.
0: Psycho, spróbuj ty zadzwonić. Jak słyszysz, to może mieć jakieś problemy techniczne z zasięgiem, coś, bo tak jakby przez chwilę jest, przez chwilę go nie ma. Skype jak zwykle nas tutaj nie rozpieszcza. O, jakieś dziwne dźwięki tutaj. Halo, psycho? Psycho, jesteś?
3: Tak, jestem już teraz, tak.
0: A,
1: do mnie.
0: W końcu się udało. No, słyszymy się? No, chyba jednak są jakieś problemy z łączem.
3: Dzwoni ostatni. No. A już zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć. A dobra, Aniu, po pierwsze, skąd twoja fascynacja tą Ukrainą?
1: Moja fascynacja Ukrainą jest świeża, tak jak mówiłam wcześniej. A wiesz, kiedy te działania Rosji się zaczęły, tego 24 lutego. Ja zadałam sobie pytanie, czy ja coś w ogóle wiem, oprócz tego, że ten Wołodymyr Zeleński tak został prezydentem. No bo to się tak, ta informacja o tym, tak, że aktor komik został prezydentem, to się powiedzmy dobrze rozeszła i o tym wiedziałam. Ale mówię, kurczę, no nic, po prostu nic. I takiej, no wiesz, bo dzieją się straszne rzeczy, no mówię, jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że za bardzo nic nie możemy zrobić. No i po prostu zrobiłam to, co wiesz, jest najprostsze, nie? Także sobie poszukałam, poszłam sobie do tej biblioteki i wzięłam te książki i zaczęłam czytać i tyle. Czy to jest jakaś fascynacja? Nie, chyba to jest za dużo powiedziane. Po prostu napoczęłam coś nowego i o tyle to jest fajne, że mówię, no to są nasi bracia Słowianie, tak? I jest to dla nas taka literatura, no łatwa w odbiorze po prostu, tak? Bo mówię, mamy tu taką bliskość, jakieś podobieństwa, tak? Wiadomo, po rozpadzie Związku Radzieckiego to się wszystko tak podobnie toczy i stąd takie, no dlatego was do tego zachęcam, bo myślę, że to może być dla wielu z was też ciekawe.
3: Dobrze, a o braciach Białorusinach też tak samo myślisz, czy inaczej? Bo chyba bliscy są bardziej kulturowo z Polakami, ale są po stronie Putina.
1: No widzisz, jeżeli chodzi o literaturę białoruską, no to tutaj coś czytałam, tak? Bo czytałam tą modlitwę czarnobylską. Także tutaj miałam chociaż przynajmniej jedną książkę wcześniej przeczytaną, ale też jakoś się specjalnie tam nie interesowałam tą kulturą. No mówię, tak jak mówiłam na początku, no niestety mamy takie, wiesz, ciążenie w stronę zachodu i więcej, znaczy grot z tego, co czytamy, co oglądamy, to jest produkcja anglosaska. No i mam nadzieję, że o tyle, co dobrego z tego wyjdzie, to to, że może właśnie bardziej zwrócimy się na wschód i zaczniemy się interesować tym, co mają do powiedzenia nasi właśnie bracia Słowianie, tak jak mówisz, nie tylko Ukraińcy, ale i Białorusini. No wiesz, siłą rzeczy teraz jestem bardziej za Ukraińcami, tak? I teraz koncentruję się na tym. Ale słusznie mówisz, białoruską twórczością też powinniśmy się zainteresować.
3: Dokładnie. A chciałem przypomnieć, że przed wojną to była Polska tam na tych terenach i Białorusi, i Ukrainy do połowy.
1: Tak, tak. Powiem wam, że właśnie ostatnio moje dzieciaki, wyobraźcie sobie, w czwartej klasie uczą się historii, ten potop szwedzki, ale przed potopem szwedzkim właśnie była wojna między Rosją, tak, a Polską, właśnie Ukraina. I już wtedy, w tym XVII wieku, Ukraina została podzielona właśnie między, to się wtedy nazywało tam Ruś Kijowska, tak, między Polskę a Rosję, także mówię, mija 400 lat, a tam, no, dzieje się to samo, tak, ktoś próbuje sobie po prostu te ziemie między siebie tam podzielić. I no, była tam Unia Polsko-Litewska, był też taki moment w historii.
3: O właśnie, jeszcze Litwa do tego dochodziła. To wielkie tak. Księstwo litewskie. No i to tam Litwa cała była, tak dokładnie. Tak, to tak, się tak, tak porobiło po tych czasach wszystkich no. naszych.
1: Ale to, wiesz, no, Polska o tyle, no, wcześniej sobie tą swoją państwowość wywalczyła, tak, ale to, że kiedyś tam była Polska, a teraz jest, czy tam Białoruś, a tu Ukraina, no, no, myślę, że to nie ma takich resentymentów, no, musimy uszanować to, że oni też mają swoją państwowość i tutaj absolutnie, wiesz, no, te historie teraz, to tutaj słychać, że wiesz, Kaczyński chce podzielić z Putinem Ukrainę na pół, no to w ogóle dla mnie to są jakieś historie po prostu no, naprawdę wiem, dno dna.
3: A kto ci takie bajki wmawia, że Kaczyński chce podzielić Ukrainę na pół? No weź przesadź.
1: No mi nikt tego nie wmawia, tylko tam wiesz, no wypływają tam opinie Giertycha i innych takich speców, nie? Którzy po prostu na tym dramacie chcą tutaj jakiś wątpliwy kapitał polityczny zbijać, nie?
3: No, jeszcze abstrahując, a słyszałaś o Wielkiej Tartarii? To kiedyś była od Bałtyku do Chin?
1: Nie.
3: Nie?
0: A ty słyszałeś?
3: Nie słuchasz 12 tysięcy szabel?
1: Nie, nie. Już tu kiedyś mówiłam, że próbowałam posłuchać, no ale się nie dało. Także nie wiem nic o Wielkiej Tartarii.
3: Okej, okay, dobra, bo na koniec, bo już krawiec chce kończyć, ale ja jeszcze nie chcę. Opowiadałaś o tych filmach ukraińskich, ale nie zapamiętałem tytułów.
0: To proszę sobie audycję odtworzyć od początku, jak się
3: dobra,
0: pan spóźnił.
3: Dobra, jeszcze ty krawiec nie... Co? Wale, jak ja z Anią rozmawiam.
1: Był jeden, który był wyświetlany w polskich kinach w zeszłym roku. Tytuł jest Nosorożec. To początek lat 90. Taka gangsterka na Ukrainie, która się rodzi. Myślę, że to jest taki film, który najłatwiej będzie, wiesz, zdobyć, dotrzeć do niego. No, to myślę, że...
3: Na tyle by było.
0: Nie, no było trochę tych filmów, ale nie będzie ci Ania teraz referować całej swojej audycji. No, se przewiń, masz tam strzałeczkę. Przycisk play. Ty powiedz lepiej, jak tam psycho, czy cię wzięli faktycznie w kamasze, że tak zniknąłeś tutaj na jakiś czas. Wcześniej mówiłeś, że przeszło.
3: Nie, nie wzięli mnie jeszcze na szczęście, ale moich dwóch kolegów już wzięli, ale to na koszary tylko na 3 dni i tam pili wódkę i grali w karty. Nic więcej.
0: Czyli wesoło w sumie.
3: Mnie jeszcze nie, niestety. To był fałszywy alarm, dostałem tylko powiadomienie z tego. No, jak to się... Rozliczenie podatkowe dostałem.
1: A ty gdzie byłeś, jak cię nie było?
0: Tęskniliśmy.
3: W robocie byłem. Wczoraj byłem, słuchałem was, ale nie mogłem dzwonić, bo... Znaczy nie was, tylko Krawca. Audycję. No, słucham was, ale na nocne zmiany miałem w robocie i tak, dlatego.
1: Okej, bo już się martwiliśmy tutaj, gdzie psycho zaginął.
3: Oj. Tak.
0: Ja płakałem. Ja płakałem. Po prostu. Rzewnymi łzami.
1: Ja tęskniłam.
0: Szloch Boży był po prostu w poduszkę, cała mokra. No ale jesteś z nami, to dobrze.
3: No. Tak, i jeszcze, Aniu, a co myślisz o hymnie ukraińskim? Najnowszym?
1: No czytałam sobie ten tekst. No. Bardzo mi się spodobał, bo jest taki, wiesz, dużo bardziej przejrzysty, zrozumiały niż ten nasz chociażby. I tam coś o kozakach jest, ale to bym musiała wrócić do niego. Ale nic tam nie wyczytałam jakiegoś takiego, co by mogło się Polakom nie spodobać. A ty?
3: No, bo tam trzecią zwrotkę usunęli, co tam było, coś o Polakach. Dobra.
1: Okej. Okay. Czyli naprawili coś, tak?
3: No, teraz tak. A ten o bandaże ci się podoba?
1: To już dzisiaj był ten temat podnoszony.
3: Dobra, to nie poruszam go znowu, bo...
1: Ja po prostu myślę, że zdajemy sobie sprawę, że mamy trudną historię, tak? Że mamy może nawet nierozliczone winy, tak, po obu stronach, ale myślę, że to nie jest moment, żeby się teraz tym epatować, tak, teraz po prostu...
3: Nie jest, dokładnie to tak jak mówisz, nie jest ten moment.
0: No, miejmy...
3: A kiedy będzie ten moment?
0: Jak się sytuacja unormuje? Nie wiem, no kurczę, wojna jest,
3: jak tu a ty 5 chcesz... milionów... Jak tu 5 milionów przyjedzie Ukraińców i będą nam dyktować, co mamy robić, tak?
0: No niekoniecznie będą ci dyktować, co masz robić. Dobra, psycho, bo coś tutaj...
3: Dobra, już wiem.
0: Smrodzisz trochę.
3: Czasem troluję, a czasem nie.
0: No.
3: Ale spokojniutko.
0: Wiesz, bo też wracasz do tematu, który specjalnie, mimo że audycja dotyczy czego innego, to poruszyliśmy ten temat, żeby nie było, że unikamy, że cenzura, to poruszyliśmy go specjalnie. No trzeba słuchać audycji od początku, no, a teraz tak. Nie będziemy wracać do tego.
3: Dobra, panie Aniu, a jakiś hip-hop dobry ukraiński pani zna?
1: No niestety nie, hip-hop. Nie, tego tematu nie ogarnęłam. Niestety.
0: Ale na pewno jest kozacki.
1: Na pewno kozacki jest.
0: Dobra, psycho, to dziękujemy. Trzymaj się i tak dalej. No,
3: no cześć, to idźcie sobie, a tu sobie zostanę jeszcze.
0: A nie ma tak dobrze. Chciałam no, ale... do raju.
3: Dobranoc, buziaczki.
1: No,
0: buziaczki, papa, cześć. Mrał.
3: Popatki, misiaczki.
0: Słodziaku, papa, buziaczki, cześć. No, to był psycho.
3: No. Wyłącz mnie.
0: No coś nie mogę, klikam i...
1: Tam, co to za film science fiction polsko-ukraiński dobry, który widziałeś, bo piszesz, że coś w stylu Stalkera, ale jaki tytuł? Pamiętasz? A może chcesz zadzwonić?
0: Nie pytaj Etama o takie rzeczy. On ci powie, to był taki film, gdzie grał ten taki, z tą drugą. I to był, film się nazywał, mam na końcu, nie no, zapomniałem, ale coś, kosmos, nie kosmos. I tam jeszcze to było podobne do tego drugiego, tego co wszyscy, zapomniałem właśnie ten, co wszyscy, ten, z tym, no to tak ci Etam odpowiem.
3: Ze Schwarzeneggerem był.
0: Psycho, idź już sobie, bo ja cię nie mogę rozłączyć. Ty jakiś zhakowałeś.
3: Ja też nie potrafię,
0: zhakowałeś tutaj Skype'a i. No daję usuń i napisało, że usunięty, a on cały czas jest. Ale dołączył Michał jeszcze tutaj na koniec. Cześć Michale.
4: Dzień dobry.
3: Dobra, ale to przecież.
4: Ja proponuję afterek zrobić.
3: No.
0: Sam się jakoś
1: na
0: zrobił.
1: Afterka nie ma donate'ów.
0: No.
1: Afterka to trzeba, wiesz, tutaj powpłacać.
3: Ja jeszcze za ciepło nie wiem.
4: Nie obudziłem się, także posłuchałbym coś.
0: Tak, telefon, to trole dzwonią, tutaj ten, o czym dzisiaj audycja, dostałem, no co tam, ludzie, no trochę szacunku dla radia i dla gospodyni dzisiejszej audycji, Ani, która tu się przygotowuje, ciekawą audycję robi, a ci dzwonią,
4: no, ciekawa audycja, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, naprawdę to bardzo mi się podobała.
3: Ja doceniam
4: ten trud złożony w przygotowanie w tej audycji i no bardzo, bardzo doceniam naprawdę.
0: No i to mówi człowiek, który chwilę wcześniej powiedział, że to dopiero co wstał. No.
3: Ej, poczekaj,
4: obudziłem się,
3: Cicho, ej, bo ty jesteś człowiek od Kloda, on cię tu przysłał.
4: No dokładnie, przyszedłem trollować tutaj. Klod mi płaci za trollowanie normalne.
1: Jeszcze na aftera namawia.
3: Ja cię poznaję po głosie, Dobliński.
4: Tak, to ja, dokładnie.
0: A to...
4: Klod płaci za trollowanie konkurencji i tak.
0: Ty, a to jest on? Serio? To jesteś ty, ten słuchacz z Dublina, tak?
4: No, to ja, no.
0: Proszę.
4: A co? Jakiś ten, coś nie tak? Coś, czy co?
0: Nie.
4: Tak, ja jestem słuchacz z Dublina właśnie, no. No.
0: Proszę.
4: To ja, ten sławny. Jakieś autografy może porozdawać, czy nie wiem.
0: Nie, ale jak zadzwonisz teraz do Teorii Chaosu, to pozdrów Klodzia. Powiedz, że krawiec przysyła całuski.
3: Buziaczki i Michał.
4: Na pewno.
3: I od psychotera.
4: Nie, bo wtedy powie, że ja trolem jestem, no. Że trollowałem.
0: No właśnie dlatego tak cię chciałem na sposób wziąć, żeby
4: cię wywalił. On tak ma. Tam taki Paweł z Zabrza dzwoni do tej audycji i jak on dzwoni, to Klod zawsze mówi, że troll dzwoni, ale odbiorę. Zobaczymy, co tam powie. I on tak za każdym razem, nie? I gada z nim, i gada przez godzinę, przez półtorej godziny z nim gada, ale za każdym razem, jak on dzwoni, ten Paweł, to Klod mówi, że o, tu mam zapisane, że to słuchacz trolujący. Tak nie wiadomo, o co chodzi za bardzo.
0: O, Michale, mam tu zapisane, co prawda, że dzwoniłeś do Złego Wilka, do mediów nikczemnych, ale no spróbujmy, zaryzykujmy.
4: No dziwne takie to trochę, nie? Ja ogólnie uważam, że nie powinniście się tak żreć ze sobą, bo to jednak... Wiadomo, że każdy ma swoje zdanie, ale to nie oznacza od razu, że macie się tam, wiesz, wojnę sobie jakąś robić, nie? Ja jestem za partnerstwem dla pokoju.
0: To jest trochę bardziej skomplikowana sprawa naszych relacji z Michałem.
4: No ja tam nie wiem, wiesz, ja nie wnikam, ale ogólnie, wiesz, no nie musicie się zgadzać, ale możecie się szanować przynajmniej.
0: No, ja tam zawsze się starałem go... jakoś tam szanować w miarę, no ale jak ktoś cię opluwa cały czas, no to ciężko tak, wiesz, bez wzajemności okazywać komuś szacunek, ale często powtarzam, że Michał jest dobrym radiowcem, no ale to nie jest audycja o Michale, drogi Michale.
4: No a kiedyś mógłbyś zrobić taką audycję właśnie o Michale z Teorii Chaosu.
0: To już było dużo takich.
4: Ale taka audycja, wiesz, taka typowa, żeby aż Klod posłuchał i sam zadzwonił, aż się wypowiedział. To by było.
0: A coś o kulturze Ukrainy, panowie?
4: O kulturze Ukrainy? W żopu 100, w paszczu 50.
0: To dziękujemy, słuchacz trolujący, podaję wam numer do niego, wiecie co z nim zrobić, dziękujemy. No i tego się udało usunąć, a tego dziada psycho się nie da. To autentycznie, daję usunąć z rozmowy i piszę, że usunęło, a on cały czas tu jest. Atak klonów, może ich jest dużo, tych psycho. Legion jakiś.
3: Psycho dzwoni przez inny ten... przez jakąś inną telekonferencję, to dlatego może być tak.
1: Z innej gęstości, psycho jest nieusuwany.
3: Z siódmej gęstości dzwonię.
0: Usuwasz jednego, a na jego miejsce wpada dwóch nowych psycho. Jak hydra jesteś.
3: Ale ja się nie będę odzywał, tylko posuwam sobie.
0: No nie, kończymy audycję, nie ma sobie słuchania na Skype'ie, tym bardziej, że nie chcę ani tutaj trzymać na jakiegoś afterka, tym bardziej, że nie ma donajcików, także kończymy, nie chcecie afterka, także ja to rozumiem, tak, prawda, no.
3: Ja to bym chciał, ale jak nie można, to nie.
0: Ale zasiłek jeszcze nie przyszedł. No, rozumiem, no wiesz, no to...
1: Byłeś w pracy, notki miałeś, to mógłbyś coś wpłacić na tego aftera, no.
3: Ale dopiero 10 biorę wypłatę.
1: O, dobra. To afterek 11 będzie.
0: Dokładnie. Ale, no dobra.
3: A przypominam jeszcze... Cicho. Przypominam, że 1 kwietnia mam urodziny, także można przysyłać donaty dla Krawca i on mi wszystkie te pieniądze wyśle dla mnie.
1: Ale żartujesz sobie, że masz w klimat z urodziny?
3: No tak, mam.
1: Naprawdę masz?
0: Czemu mnie to nie dziwi?
1: To piękne. To Misiu, ty zawsze możesz zadzwonić.
0: Bo ty, psycho, to jesteś taki jeden wielki żart po prostu, więc to nie dziwne, że masz w Prima Aprilis urodziny.
1: A ja się dowiedziałam, że mieliśmy bardzo ciekawą antypolską audycję.
0: Antypolska.
1: Antypolską, tak.
0: To my.
1: A ja chciałam się zapytać was, co tak uważacie, to co my mielibyśmy zrobić? Co mielibyśmy zrobić? Nie wpuścić Ukraińców tutaj do Polski w takiej sytuacji? To by było polskie? Jaka by była alternatywa?
0: No to właśnie pokazaliśmy, że polskość to gościnność i że to jest, nie jest to przesadzone i nie jest to mit, że Polacy są gościnni. No, właśnie to udowodniliśmy i zrobiliśmy przy okazji sobie, jak tak chcecie patrzeć na korzyści, bo rozumiem, że dyktują co po niektórymi tutaj właśnie takie obawy, że coś stracimy, to pomyślcie sobie, że zyskujemy dużo, nie wiem, na wizerunku, możliwe, że interesy jakieś tutaj zostaną przeniesione, firmy z Rosji właśnie do Polski, że NATO się jakoś skonsolidowało fajnie, no dużo, dużo pozytywnych rzeczy tutaj, pomijając już zwykłą chęć pomocy bliźniemu, swemu. Ponoć to chrześcijański kraj, Polska. To co mówił Pan Jezus? Zapomnieliście, co mówił?
3: Jak Pan Jezus powiedział?
0: Co? No, co Pan Jezus?
3: Jak Pan Jezus powiedział? Tak, Pan Jezus powiedział.
0: Powiedział jakoś tak, mniej więcej o to mu chodziło, żeby właśnie przygarnąć potrzebującego, nakarmić, pomóc. To tak mniej więcej z grubsza o to chodziło temu Jezusu. No, więc jak skoro taki katolicki, chrześcijański kraj, to trzeba dać przykład, nie? I udowodnić, że tak faktycznie jest. Co właśnie zrobiła Polska i dobrze. No. I już nie będzie, że chytrus narodów, tylko że Chrystus narodów właśnie, tak jakby niektórzy chcieli. No, to się powinniście cieszyć.
3: Nie powinniśmy się cieszyć, przepraszam, teraz ja mówię, bo zawsze Polska będzie w dupę kopana przez resztę narodów. Pierwsza idzie, się wychyla, klepią ją po plecach, a później w dupę będziemy kopani przez Anglików, Australijczyków i przez resztę narodów, Amerykanów.
1: Ale po co tak daleko szukasz? Jacy Australijczycy, człowieku? Kto no nam dobra, tego Putina to... wyhodował? Francuzi, rączka w rączkę z Francuz... z Niemcami, tak? Tyle, to oni tak tutaj się, wiesz, klepali z tym no, Putinem.
3: A kto tą wojnę wywołał? Niemcy się zbratali z Rosjanami, ciągnęli od nich Nord Stream, czy jak to się tam nazywa.
1: No, panu.
0: MP pisze, jesteśmy gościnni i naiwni. No, to nie wiem, czy warto tak na to patrzeć. A z dwojga złego, czy lepiej być naiwnym, czy lepiej być chujem?
3: A z dwojga złego to ja bym wolał to drugie, wiesz, raczej.
0: No, a ja chyba wolę być już naiwny trochę, niż być chujem, który nikomu nie pomoże i jest chytrusem narodów.
3: No dobra, krawiec, to przyjmij sobie dwóch Ukraińców do domu, zobaczymy, czy wytrzymasz.
0: Ja już bardzo dużo zrobiłem, ugotowałem pierogi i nazwałem je ukraińskie, a nie ruskie. Bardzo dużo zrobiłem.
3: A, ale to takie spaczki mrożone ugotowałeś, bo na pewno nie zrobiłeś sobie tego własnoręcznie.
0: No, niech ci będzie.
3: No dobra.
0: Jak się czepia, widzicie. Tutaj pisze Izaja Rut, a może krawiec odpowie na pytanie tutaj. Dla 7 uczniów przygotowano 7 szklanek mleka i 6 ogórków. Czego nie dostanie jeden z uczniów? No, sraczki nie dostanie. To akurat znam.
1: Halo?
0: Jesteśmy, tylko tak.
1: Jesteśmy.
0: Zadumaliśmy się.
1: No nie, no, radio nie znosi ciszy. Dumajcie głośniej. Ja się zastanawiam, kim jest Chris Onus, bo to jest chyba jakiś...
0: Onus, no, tak?
1: No, prorok. On to pięknie pisze. Naiwność nie istnieje, dusza nie posiada nacji. Jakiś filozof chyba. Co to jest?
0: No, może...
3: Ja nie znaję.
0: No, dusza nie posiada nacji. No, to takie mądre, w sumie filozoficzne. Ale mówi się o rosyjskiej duszy, na przykład. O rosyjskim stanie umysłu.
3: Tak właśnie, dalej. Się mówi, że Rosja to stan umysłu. Dlaczego tak się mówi?
0: Bo jest taka popierdolona. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale jak to inaczej powiedzieć?
3: No widzisz, generalizujesz teraz też trochę, że wszyscy Rosjanie są popierdoleni.
0: Słuchaj, a znasz kogoś tu z Polski? Słyszałeś, żeby ktoś z bloku skakał z 4. piętra na główkę w jakąś zaspę śniegową? Bez żadnego spadochronu, bez niczego? Tak? Jeb. Albo, że ktoś na jakimś perskim dywanie zamiast materaca się kąpie w jeziorze. W ogóle wieszanie dywanów na ścianach. Dziwny zwyczaj, nie rozumiem tego.
3: Dobra, ale tam jest 140 milionów ludzi, to każdemu może się to zdarzyć chyba, nie?
0: No, nam się jakoś nie zdarza.
1: Nie no,
3: ja znam akurat, ale nie będę przywoływał, jak się mówi, przywoływał.
0: Tak, przywoływał, tak. Jam ci to jeszcze dołączył, to już będzie pewnie ostatni telefon, będziemy się zbierali.
3: O nie, tylko nie on.
0: No, a jednak...
5: Zaraz możesz wyjść po prostu, nie ma problemu, jak nie chcesz słuchać, co się dzieje na froncie. No właśnie. No. A więc najnowsze newsy, ponieważ mam bezpośrednio z frontu. O dziwo, internet jest w Mariupolu, także nie jest to odcięte. Dbają o to, żeby jednak connection był zresztą. No i kolega jest tam, pojechał sobie. No i opowiada, mówi. Ja mówię, jak tam? Mówię, podobnoż mówią, że w naszych mediach, że w Mariupolu głód, panie, głód. Mówi, co ty? Mówi, przed chwilą kebaba zjadłem. Mówi, Ja mówię, a jakiego takiego MRE? On mówi, nie, normalnego na bułce. Także nie ma tak, jak mówią do końca w naszych mediach. No i co chwilę mi podsyła pewne rzeczy, między innymi, że a tutaj strzelają do cywilów, tutaj bombardowanie przed chwilą mieli, no było blisko. No i tak to wygląda, nie? Także o szczegóły nie...
3: No czekaj. Ile ten tam kosztuje w Rosji?
5: On jest kontraktorem, więc ile on jest? No powiedzmy, że na dniach wyjechał, nie? Niedawno się pożegnaliśmy. Zresztą sprzedawałem.
3: Chodzi mi ile... Kebab kosztuje w Rosji, bo mówiłeś, że zjadł kebaba.
5: Nie wiem, nie wiem, nie pytałem się go. To musiałby się, ale się spytam.
0: W Rosji czy na Ukrainie?
5: Na Ukrainie, przecież to Mariupol.
0: Czemu psychopyta?
3: O kebab. Ile tam kebab?
0: Wiesz co, ja wspominałem, bo odsłuchałem twojego nagrania i podzieliłem się tą historią z kebabem.
5: A, tak.
0: I powiedziałem, że trochę się dziwię, że wyciągasz takie wnioski, że jeden kolega zjadł kebaba, to nie ma głodu. To znaczy, że nie ma głodu.
5: Nie,
0: bierzesz pod uwagę, że może to nie być jakoś szczególnie reprezentacyjny przypadek i że są różne tam rejony tego Mariupolu i że może ktoś inny głoduje faktycznie gdzieś, a on sobie jakoś zjadł tego kebaba, gdzieś go tam skołował?
5: Może tak, tylko że problem polega na tym, że on się z tego śmieje, mówi, że to bzdura, nie? No ale tego, a pytałem go szczególnie o szczegółach, nie a tobie, tylko streściłem tak, wiesz, żebyś wiedział, że nie wszystko, co tutaj się podaje nam, to jest święta prawda. No, ja generalnie jestem bardzo sceptyczny w stosunku do tego, co się tam dzieje. Myślę, że to jest niezły teatr, nie? Ale po prostu nie jestem za, nie jestem przeciw przede wszystkim. No i jak to wygląda? Powiem wam, że ostatnio byłem na rozprawie sądowej mojego kolegi ze względu na jego rozwód. No i wyszedłem sobie i dwie Ukrainki podeszły do nas pytać się, gdzie jest Real, nie? Mówię, że Reala już nie ma, przynajmniej u nas, ale jest Biłan, nie? I kolega, który był wcześniej jako świadek, nie, później po mnie, natomiast mówi, to proszę, zapraszam, odwiozę was, nie?
6: Jestem za dobry.
5: Także to a propos właśnie naszych polskich rzekomych zagryziaków i tak zwanych nosaczy. Nie wiem, kurwa, kto wymyślił ten mem, mam jakiś żret chyba, żeby z nas zrobić debili po prostu. No i
0: znowu,
5: tego, dziewczyny
0: znowu
5: się bardzo ucieszyły. Tak, dziewczyny się ucieszyły. Naprawdę? Jak to? No jak? No tak, no ja mówię, wskakujcie dziewczyny, Legnica, wtaraj Moskwa, no i pojechał. Także sporo jest Ukraińców, nie? Okupują na przykład, bardzo duża kolejka akurat wtedy była do fotografa, bo oni teraz potrzebują dokumentów i tak dalej, nie? Starają się tutaj, wiesz, o różne rzeczy. Więc no jest ich sporo, prawda? No i ludzie są raczej pozytywnie nastawieni, bo wiadomo, ktoś napadł, nie? Bez względu na to, kto tam miesza, czy to jest ustawka z panem prezydentem, czy nie jest to ustawka, czy ktoś ma w tym interesy, to jednak Polacy zachowali się jak ludzie, czego nie można powiedzieć o reszcie Europy, jak Niemcy, czy reszta po prostu, która pokuliła ogon, nie? Przed Rosjanami. Wiadomo, że tak jak mówisz, póki atom nie wchodzi w grę, to można z nimi rozgrywać dużo rzeczy, nie?
3: No. A skąd wiesz, że nie wchodzi w grę atom?
5: Ja mówię, że póki nie wchodzi w grę atom, to jeszcze można coś ugrać. Natomiast no, jeśli wejdzie atom, to nikt nie wygra. I taka jest prawda. I Putin prawdopodobnie zdaje sobie też z tego sprawę. Tak jak powiedział pan Krzysztof Jackowski, z którym niedawno rozmawiałem. Rozmawiałem, bo przykra rzecz się stała.
3: Z tym, czekaj, z Jackowskim, to tym z prorokiem, czym?
5: Tak.
0: Jasnowidzę, myślisz.
5: Tak, moja koleżanka, przyjaciółka popełniła podobnoż samobójstwo. Byłem załamany, także nie fajna sprawa. No i zadzwoniłem do niego, umówiliśmy się. Może odpiszę, jak nie będzie zbyt zajęty. Ja tam bogaty może nie jestem, nie, ale napisałem, proszę podać numer konta, w razie czego. No i facet tylko powiedział, poważna sprawa. A ja mówię, poważna sprawa, bo teoretycznie policja wyklucza tak zwane udział osób trzecich, nie? A to była tak wspaniała osoba, że ze świecą takich szukać naprawdę, nie? Zresztą z wieloma problemami psychicznymi, nie? Więc no, trudno, nie? Po prostu wyłem strasznie, po prostu oczy mnie bolały przez jeden dzień. Nie jest to nic miłego, naprawdę, nie? To spadło ze mnie, na mnie jak grom z jasnego nieba, nie? Nic przyjemnego. No
6: to kondolencje.
5: Także, no, dzięki. Naprawdę, po prostu, wiesz, dziewczyna była między innymi właśnie w 501 Legionie, nie? Miała strój dżawy. Bardzo ładna, inteligentna osoba. Artystka.
3: A to myślisz, że dlaczego popełniła samobójstwo?
5: Wiesz co, to się zaczęło tak z 4 lata temu, jak ją chłopak rzucił, wiesz? Generalnie, no tak to wyglądało, nie? No i wpadła w rodzaj jakiejś takiej depresji i fobii, nie? Po prostu bała się własnego cienia, nie? Bała się wychodzić, bała się spotkać siostry, bała się wszystkiego i to było tak irracjonalne. Ona mówi, że po prostu nie jest w stanie wytłumaczyć. To jest irracjonalny lęk i ona nie może z tym żyć, nie? I po prostu przez jakiś czas po prostu... No 4 lata próbowali po prostu robić coś tam z nią.
1: Leki, ale to ona się leczyła psychiatrycznie?
5: Tak. Potem się leczyła psychiatrycznie długo i jak widać efekt był taki, jaki jest, no.
1: Ale powiedz, a czemu ty chcesz Jackowskiego zaangażować? Jednak tam gdzieś z tyłu głowy myślisz, że to nie było samobójstwo? Czy to?
5: Ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego, wiesz? Dlaczego to wszystko się działo, nie? Dlaczego po prostu? Nie chodzi mi o to, czy to było samobójstwo. Prawdopodobnie tak. Jestem w stanie to uwierzyć w oficjalną wersję, nie? Nie zawsze z tyłu głowy gdzieś może jest coś, taka wątpliwość, nie? Bo to było jakieś odosobnione miejsce, dom jakiś opuszczony, no i sznurek, no. To jest takie, wiesz, dziwne, no ale wiesz, no, nie trzeba być inteligentnym, żeby wziąć sznurek i się powiesić, nie? Ja tylko po prostu, wiesz, teraz koledzy, dużo osób mi opowiada, że właśnie to najczęściej osoby zbyt inteligentne takie rzeczy robią, nie dające sobie rady z tą rzeczywistością. Ostatnio tak właśnie myślałem właśnie, że ta cała rajdemia zasrana, te wszystkie po prostu rzeczy plus tego, ta wojna, ja mówię, ciekawe jak ona się kurwa czuje, musi być kurde bardzo, bardzo zestrachana, nie? I po prostu zestresowana. Chciałem się gdzieś tam z nią, wiesz, spotkać. Myślałem, że jeszcze zdążę pojechać, nie? Wymieniłem samochód, a tu kurde dupa. Blada niestety. No, także...
3: A ile miała lat?
5: 27.
3: O kurde.
5: No, życie przed nią było.
6: No wielu teraz ludzi bardzo ciężko przeżywa aktualną rzeczywistość. Na przykład też ludzie starsi boją się bardzo tego, że będzie trzecia wojna światowa, że nas to dotknie. I są to na przykład jakieś takie babinki, co pamiętają jeszcze powstanie w Warszawie.
5: Tak. Ja pamiętam sytuację, jak komuchy wywołały tutaj stan wojenny, nie? I wiesz, i przecież mój dziadek, mój ojciec, nie? Ja w ogóle wpadłem wtedy do domu i mówię, mamo, wojna, nie? Po prostu niedziela, brak teleranka, dosłownie tak było. I kiedy wiem, że ojciec pojechał do dziadka, to po prostu wszyscy płakali tam, nie? Że wojna, nie? Że się szykuje wojna domowa, nie? To jest kurwa jeszcze gorsze niż wojna. I wiesz, i naprawdę wszyscy po prostu się modlili, żeby po prostu nie było wojny. No na szczęście nie było wojny, ale ludzie, którzy pamiętają wojnę i te wszystkie obrazy, wiedzą, czym to się kończy, to żadna chwała, nie? No, także tak to wygląda, nie? Z mojej perspektywy teraz. Także dobra, tyle chciałem wam powiedzieć, nie? Więc nie wszystko jest tak, jak mówią w mediach, nie dajmy się ogłupiać. Ja będę miał stały kontakt, na razie widzę, że Elon Musk, Amerykanie internet mają, nawet tam, a jest ciężko, podobnoż tam jest ciężko. No i to przed chwilą tego newsa, co otrzymałem, że strzelają teraz do cywili. Pytam się, z ilu metrów, nie? On mówi, że nie może mi tego powiedzieć, gdzie. Nie? Ja mówię, gdzie, jak gdzie? To nie chodzi o to, jak gdzie, tylko czy jest blisko. On mówi, no wystarczająco blisko, że widzę, nie? No tak, a propos Rosjan, co oni robią to? Także kolega mi przed chwilą opowiadał, że sprzedał samochód, no i właśnie sprzedał Ukraińcom z Wrocławia. No i pokazywał Ukraińc właśnie z Mariupola fotki i filmy, nie? No miazga, nie? Od zabitych całych rodzin, po szarpanych, po rozwalonych rosyjskich żołnierzy w kawałki na tych czołgach całych ich. No, także mówi nic fajnego, nie? No i ciekawego newsa mi sprzedał, że faktycznie jeśli chodzi o zaopatrzenie w żywność, to jednak Zachód daje radę tam właśnie dostarczać. No i właśnie to się dowiedział od Ukraińca. Nie sam z siebie, nie z mediów, nie? No to tyle, nie? Co bym chciał powiedzieć w tych smutnych czasach. No i pozdrówka dla wszystkich na czatach. I się będę rozłączał. Nie? Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Trzymaj się, pa.
7: Okej. Okay. Panu już podziękujemy. Przywierzmy antenę. Może teraz ktoś inny.
6: Michał tutaj ma pretensje, że go rozłączyłem. To tak w żartach było trochę. No pojechał tutaj wulgaryzmem, no to tak jak Klot tutaj wcisnąłem czerwony przycisk, a on to wziął do siebie, że za odmienną opinię, coś takiego. No nie zrozumieliśmy się trochę.
7: No źle zrobiłeś. Prawie przyznaj się, odpokutujesz za to. Dawaj jeszcze raz Michała tutaj podłącz i zadzwoń do niego.
6: No to już kończymy audycję i tak. Znaczy, to i tak już była chwila, kiedy chciałem się żegnać ze słuchaczem i go rozłączyć, więc tak zażartowałem, że powiedział tutaj w żopu tam chuja na tiebie, coś tam takiego powiedział, no to pach, nie ma go. No to nie należy brać do siebie. To tak w żartach zrobiłem, więc... Spoko, ale to okay. zawsze jak Michał tego nie zrozumie i nie przyjmie mojego wytłumaczenia i się śmiertelnie obrazi na przykład, to zawsze mam jakiś sygnał, że to jest bardzo taka osoba drażliwa i że lepiej nie odbierać, bo jeszcze się obrazi na przykład o coś. To musicie mieć trochę dystansu, jak Nocnego Radia słuchacie. To nie jest, to, wiecie, teoria chaosu, że tak wszystko na poważnie, ze spiętą dupą, nie? Spięta dupa, oficerki i tak dalej, tutaj, no, może i mi nie wyszedł żarcik, ale to też tak bywa. Dobra, kończymy audycję tak czy owak. Psycho
7: się... kończ, a ja go zostaję.
6: Cały czas nie mogę go rozłączyć.
7: Jakimiś zbach za angielskim.
6: Się uparł, się wczepił pazurami w radio i nie usuniesz, no nie ma.
1: Tylko może zawsze na Discorda się przerzucić.
6: No.
1: Tam wieczna impreza.
6: No, Discord, kanał głosowy, polecamy. Tam może być jakiś afterek, jakby co. Jeszcze podziękowania na koniec dla biednego dzidka, który napisał, wysłał tu dyszkę i ja dorzucę do kapelusza, gdyż nie słucham na krzywy ryj. No, jak zwykle, biedny dzidek tak właśnie pisze i pozdrawiają. No to dobra. Dobra, to co? Kończymy audycję. Trzymajcie się wszyscy.
1: Dzięki, papa.
7: Popatki, buziaczki. Aniu, szczególnie dla ciebie.
1: Dzięki. Buziaczki, tak. No, dla was, chłopaki, też. Papa. Do usłyszenia.
6: Papa. Pa.

Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt, prawda? Jak to mawia Martin Lechowicz. No i pamiętajcie, że się niedługo znowu usłyszymy. Trzeba coś tu przygotować, jakiś temacik, tak siedzieć i gadać byle co, to nie ma co. No i tyle, do usłyszenia, cześć.

żeby nie mówili potem, że o, to gady założyły, reptiliany, a się przyznał, jest tutaj zaszyfrowane. Z nami te numery, z nami przebudzonymi ludźmi. A, tak sobie jaja robię. Jest trochę tematów aktualnych. Może się uda zrobić tak, żeby tej polityczki było nieco mniej. Ale jak tu uciec od polityczki w audycjach radiowych? Jak popatrzymy na dowolne media dzisiaj, dowolne, czy to prawicowe, czy lewicowe, czy zależne, czy niezależne, no to tam zawsze jest tego dużo. Bo w sumie to wszystko jest trochę polityką dzisiaj, nie? Jak mówimy na przykład o cenach, o podwyżkach, o cenach towarów konsumpcyjnych, o kosztach życia, no to tak ciężko uciec też od skomentowania na przykład, a kto za tym stoi, kto za to odpowiada. No, a jakieś takie skurwiałe wszystkie te media. W ogóle jak teraz widzę, kto brał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, można by to podsumować tak. Pan brał, pani brała, państwo brali, wszyscy brali. Nawet ci, co brali, jakoś tak się tego nie wstydzą. Może niektórzy się wstydzą. Nie wiem, że brali pieniądze na swoje widzimisię. Zupełnie niezwiązane z przeznaczeniem tego funduszu celowego, czyli nie były to pieniądze, które jak w jakikolwiek sposób da się to wytłumaczyć, że one szły na pomoc ofiarom przestępstw. No, jakieś tam, wiecie, te gospodynie wiejskie, co podostawały garnki, sprzęt, to niektóre starają się tu tłumaczyć. A my robimy też dla dzieci biednych, z rodzin patologicznych, mieliśmy zrobić takie spotkanie i zrobiliśmy. I to też są często ofiary przestępstw, te dzieci, panie redaktorze. A niektóre panie mówią, a czego ja mam się wstydzić? Jak dają, to brać, biją, uciekać. Stare takie powiedzonko plebsu. Cześć Twardostaj, cześć Gosia, pan prezes też jest, o, i Kahir, Wojtek, G. Gambolek kochany, Antoni Kleszcz też jest. No, śmietanka się zbiera, śmietanka. No, także wszyscy brali. Tak sobie ostatnio z kolegą gadałem i chyba się zgodziliśmy w tym, że całe społeczeństwo dzisiaj dowolne, polskie, niepolskie, wszyscy ludzie są skurwiali i pazerni i korzystają z okazji, a te nasze elity to nawet są, myślę, lepsze od motłochu takiego zwykłego. Tak naprawdę, kurwa, nie oszukujmy się. Ja jako jeden pewnie z nielicznych odważę się powiedzieć, że ludzie mają dużo za uszami, bo media to lubią na władzę zganiać. Patrzcie, jaka zła władza, jakie te elity macie wstrętne. To wszystko ich wina, nie? A o ludziach nic nie napiszą, no bo to ich klienci, to ich czytelnicy, to zaraz by się obrazili, nie? Na mnie też się zaraz ktoś obrazi. Czemu tak, krawiec, szkalujesz ludzi? Ile wziąłem z Funduszu Sprawiedliwości? Niech się zastanowię, czekaj. Zero. Od was biorę. Wy jesteście moim Funduszem Sprawiedliwości. No, także wszyscy brali RMF, Super Express, Niezależna, Lisickiego do rzeczy, Republika, wszyscy brali i zadowoleni są. Nikt nie pisnął nawet, że coś tu nie gra. A teraz będą pisali te kurwy artykuły, będą pisały, że jak to tak? A co z biednymi dziećmi? A sami brali, nie? No, też teraz jest wielka zadyma z policjantami z Inowrocławia, którzy zabili typa.

0: Michała S. zabili. Ach, te Michały. Ach, te Michały. Ciągle z nimi jakieś są aferki z tymi Michałami. No, a propos właśnie, no, okazuje się, że prawdopodobnie to był fake z tym aresztowaniem przed Bilderbergami Michała G. tym razem. Kloda. No. Inny Michał. Znów te Michały same. No, brał ojciec od Salcesonu i siedzi ojciec od Salcesonu. Egzorcyści to też jest dobry temat. To trzeba by się za nich wziąć, za tych egzorcystów, bo coraz więcej... Teraz nagle jak nastał odpowiedni klimat, że można coś na kościółek powiedzieć, no to nagle się wszyscy zaczęli przyglądać, jak to wygląda od kuchni, te całe egzorcyzmy tak zwane. To jest dobry temat. Co tam się wyrabia, ludzie? Też... To zostawmy, bo na razie już nie chcę tutaj zmieniać tematu. No tak, Michał S. bardzo był w kiepskiej kondycji psychicznej, bo go dziewczyna zdradziła. Zdradziła go świnia, go rogi mu przyprawiła. No i zaczął szaleć. Niewiele mediów pisze o tym, co tam się działo, że z mieszkania leciały meble przez okno, telewizor, donice, krzesła, jak tu czytam. Jedna z sąsiadek tutaj zapytana tak to opisuje. Darł się, wrzeszczał. Też nikt się nie zastanowi, czy taka donica, która sobie leciała z okna, wyrzucona przez Michała S., czy telewizor, czy to komuś na głowę mogło spaść na przykład, nie? Tylko wszystkie media teraz, jak jeden mąż, piszą o straszliwej tragedii i o policjantach, którzy torturowali niewinnego człowieka, który chciał żyć. Dziecko, ojca, który krzyczał na cały Inowrocław, wychodząc z kościoła. Krzyczał, dlaczego, kurwa? Też, bo ponoć właśnie jak wyszedł z mszy pogrzebowej, to darł się w niebogłosy. Zabiliście mi syna, wy kurwy. Leciały niecenzuralne słowa też na pogrzebie samym, gdzie... No, słuchajcie, tak popatrzyłem na tego ojca i tak z wyglądu przypomina mi bardzo jakiegoś stereotypowego kibola albo dresiarza. Złoty łańcuch jest, wygolony łeb jest, mięśnie są. No i widać, że taki prosty chłopak z bloku. Ojciec i syn chyba też taki był, skoro był zaćpany i pijany i wyrzucał przez okno różne rzeczy. I tak sobie myślę, że roztwór kapsaicyny to nie zawsze wystarczy właśnie na pijanego i naćpanego, no więc razili go paralizatorem, to fakt. Tutaj faktycznie jest przegięcie, no bo razili go kilkakrotnie, no coś, co spowodowało zgon. Paralizator to jest w sumie niebezpieczna rzecz, ktoś ma jakieś kłopoty, no tutaj możemy mówić o kłopotach sercowych dwojako, nie? Trochę w przenośni, a trochę dosłownie być może też. Bo no, myślę, że właśnie jak ktoś ma słabe serce, czy jakieś kłopoty z płucami, oddechowe sprawy, no to takie zadziałanie paralizatorem może faktycznie spowodować zgon. Tutaj kilkakrotnie był rażony, ale tak zakładam, że panowie psiarscy, panowie psy, to tak nie mieli jakiegoś takiego widzimisię, żeby sobie dręczyć i torturować biednego chłopaka. Wszystko wskazuje na to, że był to taki typowy sebol, no, który coś mu się w życiu przytrafiło, to wyrzucał se telewizorami przez okno, naćpał się, nachlał, był, no to akurat wszystko wiadomo, że tak było. Na pogrzeb przyszli też jacyś koledzy dresiarze czy kibole z transparentami, że tam zajebaliście psiarskie kurwa naszego ziomeczka. i HWDP, no to tak się, to wszystko jak to podsumować, to mamy obraz człowieka, nad którym chyba media nie powinny teraz, nie wiem, wierszy o nim układać, że dobry chłopak był i mało pił, i wspomnienia o tym wspaniałym człowieku znikają jak łzy w deszczu. I smutna muzyka tu na skrzypcach. No kurwa, bez jaj, nie? Nie róbmy cyrku z tego. No, był sobie dresiarz, szalał, naćpany, pijany. Nawet gdzieś w jakimś artykule było, że nie chciał się tam dać skuć i się wyrywał, szamotał, pewnie zaatakował tych gliniarzy, no. Skoro tak się z nim tam szamotali, w pokoju widać, że rozpierducha. Skoro jest z takiego środowiska, bo takich ma kolegów i tatuś ze złotym łańcuchem na klacie, cwaniak, no to się nie chciał się dać aresztować. Psikali go pewnie gazem, to nic nie dało, bo na pijanego to pijany ma często gdzieś, że go się psika kapsaicynką i się rzuca dalej i rzuca przedmiotami. No to go razili paralizatorem, no i nie żyje, no i trudno, i przykra sprawa, no ale też nie róbmy teraz cyrku. Ci policjanci mają kłopoty, już są tam zawieszeni, a to chyba najmniej ich wina. No takie rzeczy się zdarzają. Ktoś, kto robi awantury, atakuje policjantów, rzuca przez okno meblami, telewizorami i tak dalej, i jest ogólnie taki HWDP, no to powinien brać takie ryzyko na siebie, że coś mu się takiego przytrafi czasem. Czasem tak bywa. Nasza policja i tak jest jakaś taka wyjątkowo wyrozumiała, stwierdzam często. Popatrzcie sobie, jak policjanci w wielu innych krajach się zachowują. W krajach, gdzie są tacy przepięknie opaleni policjanci bardziej, no to często taki z kijem, idzie i cię napierdala tym kijem, po prostu jak u nas dawniej zomowiec, nie? I tam cię kopie, kijem cię napierdala. W Stanach coś, sięgniesz po coś do kieszeni, dostajesz serię i nie ma człowieka i tak dalej, i się tam nie pierdolą, nie? Z jakimiś bandziorami, z ćpunami, z dresiarstwem. A u nas Proszę pana, proszę się zachowywać. Proszę pana, będę zmuszony użyć przymusu bezpośredniego środków. Proszę pana, oddaję strzał ostrzegawczy w tym momencie. Proszę pana! No i u nas jest taka policja zagrzeczna, chyba mi się wydaje. Ja zawsze też byłem taki trochę HWDP, nie lubię policji, przyznaję się do tego. Nie poważam jej za bardzo, ani polskiego prawa, ani policji, ani prezydenta. O polskich tych rządzących to jeden funkcjonariusz okazał się być nowym chłopakiem, podobno, Kachir pisze. No co ty? Nie, to jakieś plotki są chyba. Co, taki przypadek, że tutaj sprawy sercowe, dziewczyna zdradziła i przychodzi pan policjant, który jest tym nowym chłopakiem? To coś mi się nie chce wierzyć. Wygląda mi to, brzmi to jak taka typowa plotka, fake, który powstał w międzyczasie, nie? No, każdego szkoda, nikomu się nie powinno życzyć śmierci, chociaż znów się jakoś radykalizuje. Jest tyle przestępstw. Złapano osoby odpowiedzialne za podpalenia te całe, co ostatnio były. Znaczy są oskarżeni na razie. Nie ma co przesądzać jeszcze może winy, ale nie wiem, takim osobom mam dobrze życzyć, jakimś prymitywom, zwierzętom jakimś w ludzkiej skórze, którzy niszczą innym życie, narażają życie innych, pozbawiają dorobku całego życia i sobie, bo ktoś mi zapłacił, to ja mam, nie wiem, mieć jakieś dobre odczucia względem tych ludzi, nie wiem. Wydaje mi się to takie frajerskie i głupie w dzisiejszych czasach, że takie myślenie i zupełnie błędne i niepotrzebne. Ale kogo zabili, jeśli wolno spytać? Michała z Inowrocławia zabili policjanci, którzy przybyli na interwencję, bo pan wrzeszczał, awanturował się, wrzucał różne rzeczy przez okno, był naćpany, pijany. Przyszli policjanci, to ich jeszcze tam zaatakował, nie chciał się dać skuć, no i go razili paralizatorem i nie żyje. Teraz wszystkie media piszą o dramacie, o rozpaczy ojca i łzy w deszczu i w ogóle. No, ja wiem, że media chcą się przypucować zawsze i są takie, no, skurwiałe i zawsze muszą coś takiego napisać, żeby ludzi za serduszko chwycić. To jest tu najważniejsze, a nie prawda. Żeby chwycić za serduszko, a co za tym idzie, też za portfelik, żeby kupił premium i żeby się zainteresował, żeby dłużej czytał artykuł. Nie wiem, to jest dzisiaj najważniejsze. W publicystyce, w dziennikarstwie. No i tak to wygląda, no. Marek dzwonił, odzwaniam do Marka w takim razie. Ostrzegam, że jestem trochę, że będę trochę tutaj czuwał, żeby było jakoś w miarę na temat. Żeby może nie dzwonili ludzie, którym się nudzi na przykład tylko, nie? No co jest? Dzwaniam, to nie odbiera już. Marek. No cóż. No to cóż. No to nie, to nie. Skiba kontra Rutkowski. No, Krzysztof Skiba znów komuś podpadł. On ostatnio tak w ostry sposób komentuje i życie polityczne, i polityków, i celebrytów. No, cześć, Kahir.
1: No, witam, witam. To od minuty jestem odcięty. O, znowu dzwonek słyszę. Dobra. Od minuty jestem odcięty od streamu, także nie wiem, o czym była rozmowa teraz. Ale generalnie to ja tu powiedziałem coś o tej akcji w Inowrocławiu. Się zainteresowałeś, widziałem.
0: No, mówiłem trochę o tym, no. I co, masz jakieś ciekawe informacje, czy chcesz jakoś skomentować?
1: Znaczy, ja tylko z neta widziałem tak zwanego mema, tak? Natomiast ktoś opisał to bardzo wiarygodnie. Podobno jest znajomym tego kolesia i okazuje się, że jego dziewczyna, no, pokłócili się, tak? I stąd właśnie podczas kłótni zaczęły lecieć telewizory i te inne rzeczy. Później ktoś zadzwonił po policję i jeden z tych interweniujących policjantów okazał się być jej nowym chłopakiem. Stąd wyszła cała awantura.
0: Kurczę, no brzmi strasznie nieprawdopodobnie, nie? Że taki przypadek...
1: Ja wiem właśnie, no ale to, kto by to wymyślał? Tak myślę, tak? Ja wiem, dużo troli jest niby w internecie. Ale jednak z tego, co czytałem, brzmiało to prawdopodobnie. Gdzieś tam chyba na demotywatorach, czy gdzieś to widziałem. To wiem, że jest to tylko plotka.
0: No, brzmi trochę jak fake, taki, wiesz, typowo wymyślony właśnie, żeby nadać całej sprawie kolorytu, pikanterii. Aha. I tak
1: sądzisz,
0: dalej.
1: Sądzisz, no... że bardziej wiarygodne jest to, że po prostu oni go tam, no, porazili parę razy za dużo, tak? Taki wypadek przy pracy...
0: Znaczy, nie sądzę, tylko tak to jest opisywane, no, że razili go kilkakrotnie paralizatorem i to jest...
1: Mówisz przyczyna. O mediach głównego tego nurtu, tak? Że tak się wyraża.
0: No, a co, mam szukać fejków na szurskich stronach, że gość był,
1: nie,
0: że gość był reptilianinem?
1: Ale na razie to jest za świeży temat, żeby cokolwiek innego skomentować, jak tylko plotki i ploteczki, tak?
0: No, oglądałem też, oglądałem też reportaż TVN-u. Zawsze w takich przypadkach jest tak, że rodzina broni i robi aniołka ze swojego syna, że to był taki dobry chłopak. I
1: jeszcze George Floyd też był niewinny, tak, tak.
0: Nigdy nikogo, o nikim nawet, on nawet nigdy nie powiedział dupa. Po prostu był kochany przez wszystkich. Zawsze patrzył, jak pomóc komuś. A te narkotyki, to właśnie ojciec twierdzi, że on prawdopodobnie pierwszy raz spróbował tych, no jak to się nazywa, panie redaktorze?
1: Koledzy go zmusili.
0: Narkotyki to się nazywa,
1: koledzy.
0: Tak? No. Tak, koledzy go zmusili. Pierwszy raz się dał się namówić, bo on był taki łatwowierny, wszystkim ufał i pewnie mu dali te narkotyki i powiedzieli, spróbuj, to ukoi twój ból stary. I on spróbował i dlatego tak się to skończyło. No.
1: A propos narkotyków, ostatnio słyszałem, że gdzieś na plebanii jakiegoś księdza znaleźli jakąś tam niezłą. No ale to takie plotki też oczywiście tylko, no.
0: Były przypadki, że Klecha rozdawał gandzie jakimś tam ministrantom. Ja nie wiem, oni to raczej chleją chyba, a nie ćpają, nie? Chociaż, no też jak była ostatnio ta sprawa tej orgii, no to tam coś było. Tam było prawdopodobnie jakaś amfetamina. No, do
1: ja
0: tego...
1: myślę, że to bardziej pobudzające były rzeczy, tak, tak.
0: No to amfetamina, nie? Też jest pobudzająca. Amfetamina
1: ja
0: to
1: myślę,
0: była,
1: że to bardziej chodziło o Viagrę.
0: Do Viagra też, oczywiście też.
1: Pewnego pana, tak? To jednak bardzo podnosi ciśnienie i tętno. No, kwestia jest taka, że pan miał pewnie jakąś, nie wiem, predyspozycję do zawału. No i dostał awarii.
0: Zaruchali ty pan na śmierć po prostu, bo można powiedzieć. Dawali mu jakieś
1: dlaczego
0: stymulanty.
1: Dlaczego oni nie chcieli wpuścić karetki? Że oni musieli aż policję wzywać.
0: No nie chcieli, bo to są kurwy bardzo często i dlatego nie chcieli.
1: No to co, no to później uciekać przez tam, nie wiem, jakiś tam pionochron albo to już jak pewien poseł z Węgier. Taki ultra, nie wiem, czy pamiętasz tę akcję. Tam z Brukseli gdzieś uciekł po piorunochronie czy po rynnie, no i policja go nagiego dorwała, jak uciekał przez ulicę. Okazał się być członkiem partii ultrakonserwatywnej, w ogóle tam był europosłem, takiej rzeczy.
0: No, tak właśnie to się zawsze dziwnie składa, że najbardziej wyuzdani po iluś tam rozwodach, zdradzający żonę albo przyłapani na jakichś orgiach gejowskich czy jakichś innych tego typu ekscesach, to są te świętoszki, no właśnie różne.
1: Tak, ja się zastanawiam, jak ja bym miał taki wielki sekret i jak ja bym zareagował. Czy ja też nie uciekałbym przez rynne? Tylko z drugiej strony to naprawdę musiałby być ogromny cholera sekret.
0: Ja bym chyba chyba nie mógł komuś rogów przyprawiać. Na przykład bym się z tym źle czuł.
1: Ja też jestem taki.
0: Tak jakby,
1: wiesz,
0: nie wiem, może jestem jakimś gatunkiem wymierającym, może to jest jakieś takie już frajerstwo trochę i dziwne zachowanie, ale na przykład przyprawiając komuś rogi, czułbym się trochę tak, jakbym coś ukradł albo coś złego zrobił. To takie niefajne jakieś.
1: Taki dół moralny zostaje potem, nie?
0: No.
1: No tak, no to właśnie jest kwestia tego inaczej. To jest wielkie pytanie, bardzo ważne pytanie, najbardziej ważne pytanie na świecie. Co lubisz robić w życiu? Nie, żartuję. Czy jesteś w stanie żyć z tym, co zrobiłeś, jeżeli druga strona zrobiłaby tobie to samo? Myślę, że to jest takie bardzo proste pytanie, nie?
0: No to chyba zmierzasz do tego, że łatwo sobie wytłumaczyć, że ja tak postępuję niefajnie, bo cały świat taki jest i ludzie
1: nie,
0: tacy
1: nie,
0: i
1: nie
0: inni ludzie
1: świat.
0: Tacy są inni
1: ta
0: tacy
1: osoba, są. Którą zdradzasz. Bo cały świat to tak naprawdę mamy głęboko w dupie, w poważaniu, tak? Nas interesuje najbardziej zdanie osoby, która jest nam najbardziej, no powiedzmy, przyjazna, bliska, tak?
0: Ale to co masz na myśli? Na przykład sytuację, że żona cię zdradza i ty ją przez to też zdradzasz i nie czujesz się z tym źle? Coś takiego?
1: No właśnie odwrotność tego, co mówisz. Ja czułbym się bardzo źle, robiąc coś takiego, zgodzę się z tobą. Generalnie zdrada dla mnie jest czymś, jednym z najgorszych rzeczy, które można zrobić. Myślę, że dla większości obywateli też, bo w sumie zdrada stanu, zdrada państwa też jest karana śmiercią, czy tam no, dożywociem, tak? No, zdrada jest największym przewinieniem. No.
0: Powiedzmy, że w mojej rodzinie miałem coś takiego i to zaważyło na całym też i moim życiu, nie?
1: No ja też w rodzinie miałem podobny przypadek, no ale to mnie na przykład spowodowało, że zadałem sobie pytanie, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, gdybym miał okazję na przykład, tak? No i odpowiedziałem sobie na bardzo ważne pytanie. Tylko tyle, że każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie indywidualnie, tak?
0: Cóż, no... Może po prostu ci, którzy czegoś takiego doświadczyli gdzieś tam właśnie w rodzinie swojej, wśród bliskich, są wyczuleni trochę bardziej i zdobyli tą empatię na zasadzie, nie wiem, tam wzmocnienia działania neuronów lustrzanych czy czegoś i do tego się to sprowadza, że wiesz, że my na przykład mamy do tego taki stosunek, jaki mamy, że sami byśmy nie chcieli takich rzeczy robić. Przyczyniać się do rozpadu czyjegoś związku, nie? Żeby potem było cierpienie tam gdzieś, bo myśmy się poruchać chcieli, nie? Czy coś? No bo wiemy, czym to pachnie, czym to skutkuje trochę lepiej niż może przeciętny człowiek.
1: Ale mówisz o niskich pobudkach. Poruchać mi się chce. No, niby rozumiem to podejście, ale jednak to zupełnie nie tłumaczy zdrady. Czy powody do bycia zdradzającym, czy tam coś. To jednak wymaga głębszego przemyślenia niż tylko instynkt. No do cholery nie jesteśmy zwierzętami, tak?
0: Zrobię ankietę. Czy no to jest anonimowa, więc ludzie może się szczerze wypowiedzą, no bo to niczym nie ryzykują. Czy zdradzałbyś małżonka, małżonkę? Czy byście się dopuścili czegoś takiego? Ciekawe, czy jak ludzie odpowiedzą.
1: Widzę, wykorzystujesz nowe, inne tam
0: technologie.
1: Opcje w YouTubie, tak. Dobrze, dobrze, to ciekawa ankieta. Tylko baza danych nie będzie zbyt głęboka.
0: No już 83 osoby sobie słuchają, to może trochę będzie.
1: No to nie jest źle, tak. Parę dni temu słuchałem, to było 140 ileś. No, to nie było nieźle całkiem.
0: No, prawie 150 osób było. No tu na razie całkiem, tu czasami dochodzi do 30% na tak, nawet. Łatwo sobie dorobić jakąś ideologię, wytłumaczyć sobie, że to, co się robi niefajnego, to nie jest aż takie strasznie złe, no bo w naturze to normalne, albo co mnie obchodzą inni, albo, nie wiem, albo miłość ci wszystko wybaczy, jak ja jestem zakochany w kimś, to co, to ja mogę, albo coś jeszcze, nie? Strasznie łatwo sobie tłumaczyć różne swoje złe uczynki często.
1: No dobrze, ale niektórzy są nie fair w tym tłumaczeniu. Kobieta na przykład nie zdradza, tylko przeżywa przygodę. Natomiast mężczyzna no zdradza, no po prostu.
0: Chyba częściej właśnie się krytycznie bardziej patrzy na kobiety, że kobieta to jest zdzira i puszczalska, a facet to no, szuka przygód, playboy, lovelas, nie wiem.
1: To mówisz o stereotypach. Zdobywca. Lepiej jak chłopak zaliczył więcej dziewczyn, niż dziewczyna popuściła więcej chłopakom, tak?
0: Popatrz, że w ogóle nie ma takich niepejoratywnych określeń na kobietę, która zdradza, bo to jest albo zdzira, albo zdrajczyni, czy inna puszczalska, a na faceta się znajdzie z kilka przynajmniej, nie? Na przykład playboy, że to jest taki...
1: Jak playboy, to powiem ci celebrytka. Odbijam pałeczkę.
0: I często się na filmie jakimś pokazuje, jak właśnie zwiewa gdzieś taki śmieszny, gdzieś porynnie zwiewa i to często jest ten bohater, którego potem losy śledzimy, taki fajny, taki śmieszny, nie? Tam, wiesz, przyprawił komuś rogi i ucieka gdzieś tam przez okno i się śmiejemy, taki fajny, nie?
1: Tak, tak. No, tak to jest przedstawiane czasem często. Dobra, ja zadzwoniłem na chwilkę tylko, ja muszę lecieć. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie lubią i nie lubią i tak dalej. Także muszę lecieć, bo tutaj kot mi się drzeje, no, tego.
0: O,
1: dobra.
0: Dobra. No to trzymaj się,
1: trzymajcie
0: cześć.
1: Trzymajcie się ciepło. Cześć, no, na razie.
0: Hej. Pozdrawiamy kota. Koty zawsze na propsie. Koty są zajebiste, ale też zdradzają. Po pijaku też się liczy. No właśnie, też jakiś tam temat, czy bycie pod wpływem nas usprawiedliwia, nie? Tak jak usprawiedliwia czyny tego Michała S., co go zabili policjanci. No bo on też był pijany, naćpany. I czy tego usprawiedliwia? Moim zdaniem powinno mniej usprawiedliwiać niż zbyt duże takie jakby... Zbyt duża tendencja do usprawiedliwiania takich ludzi, że no potrącił na pasach kobietę, zrobił z kogoś kalekę, zasnął z papieroskiem pijany i podpalił cały budynek, ale pijany był. No, co to za usprawiedliwienie? Moim zdaniem nie powinno to być jakieś takie wielkie usprawiedliwienie. No ale u nas jest ta kultura taka wódczana trochę, no wszędzie ta woda. Sam się też rozpiłem ostatnio jakoś trochę. Muszę przestać, bo za dużo pieniędzy wydaję. To nawet nie chodzi o zdrowie. Za dużo pieniędzy wydaję. No, a to kolejny temat, może taki trochę weselszy, żeby tu odreagować. A Krzysztof Skiba, dwóch Krzyśków mamy. Były Michały. Były sobie dwa Michały, jeden duży, drugi mały, a teraz mamy Krzysztofów. Krzysztof Skiba kontra Krzysztof Rutkowski. No, Krzysztofa Skibę bardzo lubię jakoś tak. Zawsze miałem dużo sympatii do tego gościa. Może dlatego, że wydaje mi się, że zawsze stał po właściwej stronie. Piętnował zakłamanie, hipokryzję, dawanie dupy, sprzedajność jakąś taką. Piętnował tych, którzy zeszli na złą drogę i jak Solidarność stała się kurwą i babą Jagą, to zaczął się z niej śmiać. Mimo, że sam walczył gdzieś tam z komuną, nie? Jako artysta. Powiedzmy, że tu też się aktywnie udzielał Totart, chyba tak? I gdzieś tam przy pomarańczowej alternatywie. No, zawsze gdzieś tam uważam, że był po właściwej stronie po prostu. No i on zrobił jakiś taki konkurs potwory, ranking polskich potworów medialnych. No i tam wytypował różne takie sławy różnych celebrytów, aktorów, co do których, no znane osoby ogólnie, co do których media były tak przychylne i komplementowały, sławiły tych ludzi, promowały, a okazali się ci ludzie albo mordercami, albo zjebami, albo nic nie warci, albo pajacami może tutaj w kierunku Rutkowskiego może tutaj słowo pajac by pasowało, nie? No, na tej liście znalazł się psycholog Andrzej Samson, znany seksuolog polski. Dobra, skończymy ankietę. No wyszło, że 30% aż. To mnie trochę zaskoczyło, że aż 30% z was dopuściłoby się zdrady i nie czułoby się z tym jakoś szczególnie źle. No cóż, wasz wybór. Wasz wybór. No ja raczej nie bym się z tym źle czuł. Czułbym się, że przyczyniłem się do jakiejś tragedii, do jakiegoś nieszczęścia i większego nawet niż mogę sobie zdawać sprawę, bo to nigdy do końca nie wiadomo, nie? Czym to się wszystko skończyło. Powiem wam, że takie rzeczy czasami prowadzą też do samobójstwa kogoś tam na przykład. Tutaj zauważcie, że w przypadku tego Michała S. zdrada zakończyła się śmiercią. Facet ciężko to przeżył. Ja tak mówię o nim, że dresiarz taki, kibol jakiś, bo na to wszystko wskazuje, no ale nawet ten dresiarz i kibol, jak widać, też ma serce i też czuje i też przeżywa głęboko takie rzeczy, nie? No i dziewczyna go zdradziła i skończyło się to jego śmiercią. Przyczyniła się w sumie do tego wszystkiego, nie? No, więc trochę przykra sprawa, że aż tyle osób, aż taki duży odsetek. Ale to jakoś potwierdza moje obecne takie nastawienie do ludzi. I taką filozofię, taką myśl, że 90% wszystkiego to gówno. Chyba Tymon Tymański taką filozoficzną myśl rzucił. 90% wszystkiego to gówno. Tu od siebie mógłbym dodać, a reszta to siki.
2: Biedny dzimbek. 15 zł. Dobrze, że nadajesz dziś. Będzie co posłuchać w pracy na dobry początek. Pozdrawiaju.
0: O, biedny dzidek powraca tutaj. Znany sponsor. Zasłużony. Donejciki takie, no może nie jakieś mega wypasione, ale dosyć regularnie właśnie tyle, ile ma, to da. Także ja bardzo dziękuję i bardzo tutaj szanuję jakby, nie, taką postawę. To jest prawdziwy nocnik. Jesteś prawdziwym nocnikiem, biedny dzidku. To ja ci życzę, żebyś był bogatym dzidkiem. Tak z całego serca ci życzę. I robię to też z takiego trochę wyrachowania, bo wiem, że jak będziesz bogatym dzidkiem, to tu 1-0 co najmniej dojdzie wtedy. To ja ci nawet życzę, żebyś był przebogatym burżujem, biedny dzidku. Ale też dowiedzieliśmy się, że biedny dzidek pracuje, bo będzie sobie słuchał w pracy. Czyli widzicie... Normalny, hojny, pracowity człowiek, wspaniały. O. No, a dzisiaj mam w miarę dobry nastrój, humor, to myślę, że posiedzę trochę. Ostatnio mnie łeb bolał jakoś. Jakaś pogoda dziwna, nie? Jak nie ulewa tornada, huragan, gradobicie. W ogóle słuchajcie, takie gradobicie, tak się ostatnio zastanawiałem. Taka, wyobraźcie sobie, że trafia was w łeb taka kulka lodu, której wielkość dochodzi czasami nawet do rozmiarów piłeczki ping-pongowej. No to można stracić przytomność pewnie, nie? Ja się zastanawiam, czy szyby samochodowe na przykład wytrzymują takie większe gradobicie, czy to po prostu nie pękają, no takie kulki lodu. Przecież to jest twarde, jak kamień. Jeb, nie? W łeb. I takie gradobicie, patrzcie, jaki to jest straszny żywioł. Zniszczy wam na przykład uprawy, pokiereszuje wam wasze samochody, dom, powybija szyby, zatka odpływy jakieś, no jak był ten przypadek Gniezna zalanego ostatnio totalnie, tam deszcz nie padał jakoś bardzo długo, a miasto zalało i ktoś tu podpowiadał właśnie u nas na czacie, że prawdopodobnie właśnie chodzi o to, że grad zatkał odpływy. Można sobie to wyobrazić i brzmi to sensownie, prawda? No ja też, Kachirze, troszkę jestem zawiedziony odrobinę tym, że aż tak dużo, chociaż zawsze możemy sobie tak przypuszczać, że może to taki lekki trolling, że tak ludzie, no ale co by to był za trolling? Chyba ludzie faktycznie tak myślą. Przykre trochę, że tak myślicie. Zastanówcie się może nad sobą, czy na pewno to jest dobra opcja. Zdrada. To naprawdę się przyczynia do strasznych tragedii. Śmierć bardzo często towarzyszy takim sytuacjom. Ktoś chce się zemścić i zabije tego, co zdradzał. Ktoś zdradzony rzuca się z balkonu na beton. Znam takie przypadki. Ktoś inny, tak jak z tym Michałem, no tak się złoży, że się naćpa, napije, zacznie szaleć i policjanci go zabiją. No często ta śmierć towarzyszy tym zdradom, więc to takie gruby kaliber, nie? To nie takie, no, to... Może ci ludzie, którzy tak wybrali, to nie wiem, za dużo się naoglądali tych zabawnych komedii, gdzie facet ucieka po rynnie po prostu, no. Ten, co zdradzał. Albo sobie wyobraźcie, jakbyście wy się czuli. No. Może to wynika z tego, że te osoby też by się jakoś nie czuły źle ze zdradą, a nawet by się cieszyły i zapraszały na jakieś party swingerskie czy coś, bo im by to odpowiadało i dlatego tak myślą, że ktoś inny też nie ma z tym problemu, nie? Bo tak na swoim przykładzie oceniają. Nie wiem, nie wiem. No i dobra, wróćmy tutaj do Rutkowskiego. Kto tu jeszcze się pojawił? No, Andrzej Samson, znany seksuolog, który potem się okazał pedofilem. Znaleziono przypadkowo w sumie. Jego sprzątaczka wyrzuciła na śmietnik zdjęcia pedofilskie i tak do tego doszli. Znaleziono na śmietniku, se pstrykał fotki. Jakieś niepełnosprawne dzieci leczył przez dotyk, prawda?
2: 10 zł. Zaiste zacne to i zbawienne. Słuszne i przyjemne donajcik wrzucić do sakiewki. Pozdrawiam.
0: Ja ciebie też, Kowalu. Adwokat, niespodziewanie. Dawno się nie słyszeliśmy chyba na antenie. Cześć, adwokacie.
3: Cześć, Krawcze. Dobry wieczór wszystkim. Ostatnio dzwoniłem, tylko było późno i padł mi telefon i tak urwało mnie zupełnie od czapy.
0: No, a Kotkiewicz pisze, że wyniki ankiety są proste. W nocnym radiu są rozbijacze rodzin. Ja myślę, że to ty, Kotkiewicz, jako znany rozbijacz rodzin, zawyżyłeś ten wynik o 20% po prostu. Albo coś, nie wiem.
3: A wiesz co, dzwonię w związku z ankietą, bo wydaje mi się, że mógłbyś się troszeczkę, że tak powiem, pozytywniej nastawić, w sensie nie nastawić, tylko mieć wrażenie, znaczy, o kurde, brak mi słowa, pozytywniejszy odbiór, gdybyś tą ankietę uszczegółowił, wiesz, bo tylko tego się chyba nie da zrobić jakby w tej ankiecie, bo warto byłoby się zapytać, czy jest w związku dana osoba, jak długo jest w związku, czy ma dzieci i na przykład jak, ile lat mają te dzieci, wiesz, bo tak ogólnie rzucone pytanie, ono nie obrazuje tego, nad czym ty ubolewasz, że ludzie mają jakąś moralność, wiesz, kulawą, a być może po prostu są gdzieś tam na jakimś etapie już życia, wiesz, rodzinnego, małżeńskiego i jestem w stanie nie tyle zrelatywizować to sobie i usprawiedliwiać, tylko no, troszeczkę ja bardziej zdradził. Zrozumieć, wiesz, chyba, takie kwestie,
2: to jedyny wyjątek,
3: że ktoś może sobie zacząć w końcu w życiu tak myśleć, skoro coś mu nie wychodzi. Nie wiem, czy zrozumiałeś, o co mi...
0: No rozumiem, no, że faktycznie, no, można tu jakoś różnicować te przypadki, no, bo ktoś faktycznie może sobie wyobrazić zdradę, taką jak z filmu. Mamy, wiesz, Miami, tak. ty z jakąś tam lafiryndą sobie barabara, a tu wpada wkurwiony mąż, jakiś ten, taki niski Włoch z baseballem i zaczyna się drzeć na ciebie, a ty spierdalasz tam nagi porynnie i jest zabawna komedia fajna, nie? No tak, no można sobie i tak to w sumie wyobrazić, że właśnie życie to nie film i chyba rzadko to tak wygląda, bo ja
3: nie,
0: znam,
3: ale...
0: wiesz, znam trochę, powiedzmy, jeszcze inne jakieś przypadki niż ten, o którym myślałem teraz, zdrady. Powiedzmy, miałem kolegów, którzy się dopuszczali czegoś takiego i zawsze jak się nad tym człowiek zastanowił, to nie była fajna sytuacja z filmu, nie? Zabawna.
3: Wiesz co, tu mi nie chodzi nawet o jakąś taką
0: Wiem, po prostu, też w jakim wieku dzieci, rozumiem cię, adwokacie.
3: No, bo co innego taki młody dwudziestolatek jakieś ma tam pokrzywione ideały przez właśnie popkulturę i on sobie wymyśla jakieś swoje opcje, ale jak co do czego i miałby żonkę i ona by na niego krzyknęła, to może by się tam, wiesz, ogarnął. Więc to są wszystko takie niby subtelne kwestie. Ja bym może na podstawie takiego ogólnego pytania aż tak bardzo tam nie powątpiewał w ludzi. Po prostu, wiesz, to jest chyba bardziej skomplikowane. Ale powiem ci, że w pewnym sensie jest to bardzo ciekawy temat, nie? Bo on dużo mówi o czymś tam.
0: Tymczasem Tomcat też się dorzucił tutaj i pisze, no ja bym nie zdradził, chyba że z krawcem, to jedyny wyjątek, ale z krawcem, że my byśmy obaj zdradzali jednocześnie czyjąś żonę na spółkę, czy to dopiero zdrada we dwóch zdradzić i bezpiecznie, bo jak wpadnie wkurwiony mąż, to go obijemy, nie będzie miał z nami szans, jak nas jest dwóch, to super. Weź.
3: Nie twórz tutaj jakiejś narracji, bo mi chora wyobraźnia podpowiada jakieś kolejne epizody.
0: Że jakiś seks gejowski, że Tomcat się ze mną kocha i wpada wkurwiona żona, tak? To komedia bardziej, tak, faktycznie, ale to... Chociaż, kurczę, no ty mówisz tutaj o wieku dzieci i tak dalej, a nie jakby troszkę pomijasz chyba to, jak odczuwa to na przykład kobieta. Kobiety chyba w ogóle gorzej jakoś to...
3: Nie, poczekaj, krawiec, właśnie dlatego to moje pytanie było, znaczy dlatego bym uszczegółowił to pytanie, bo ty znowu tutaj biało rycerzysz i upatrujesz w kobietach jakąś kurne słabszą i wrażliwszą i tak dalej stronę tej całej sytuacji. A ja myślę, że w większości związków i takich historii to ta odpowiedzialność gdzieś w połowie się rozkłada. No, to nie jest tak, że na początku masz fajny związek i ktoś i obydwoje wchodzą z jakimiś ideałami w związek, zakładają rodzinę, a potem nagle coś komuś odpieprza. To raczej jakiś taki proces, który się dokonuje, wiesz... No nie za przyzwoleniem, bo to mogą być naprawdę różne powody, wydaje mi się, ale to się dokonuje po obu stronach, nie? Jeśli mówimy o ideałach, no chyba, że ktoś był od początku po prostu zwichrowany i... No ale to wtedy, wiesz, nie obieca się nikomu bycia, jak to się mówi, jak to tam jest w związku małżeńskim, wyłączności, że tylko ty i tylko ty. No bo to jest, już pomijam kwestię tam, seks, zdrada i fikołki to po prostu jest kłamstwo, wiesz, to jest podstawowe złamanie podstawowej zasady, że jesteś zwykłym kłamcą i twoje słowo jest gównowarte i to nieważne, czy zdradzasz, czy co innego obiecujesz, jesteś po prostu zwykłym oszustem.
0: A czy ty zdradzałeś, adwokacie? I ile razy, w ogóle takie powinienem pytanie zadać, ile razy zdradzałeś, adwokacie? Nie no, żartuję oczywiście, się nie gniewaj.
3: Ale wydaje mi się, że nawet gdybym zdradzał, to bym się do tego nie przyznał, wiesz. Uznałbym to za porażkę prawdopodobnie największą w życiu i raczej bym nie mówił o tym, bo wiesz, takie mówienie o pewnych rzeczach, oczywiście można komuś opowiedzieć, bo musisz zrzucić ciężar, ale takie opowiadanie jeszcze nie daj... zrobienie z tego jakiegoś bohaterstwa, no bo w sumie człowiek, który już jakąś porażkę przeżył, chcąc się odbić, może próbować przekuć te swoje porażki w jakieś sukcesy, no to jest tak szkodliwe społecznie, wiesz, tak mi się wydaje, no. Mamy kryzys w ogóle przecież związków, ludzie się rozwodzą na potęgę i to niesie z sobą wiele dramatów i to już nie chodzi mi o dorosłych, ale też później o dzieciaki, że promowanie takich postaw i szczycenie się tym, no jest już dla mnie jakimś naprawdę upadkiem dużym, nie?
0: No raczej. Znam przypadek, że mąż zdradził żonę z kobietą, która mieszka na tym samym osiedlu, gdzieś tam dwa bloki dalej. Sprawa wyszła I jakoś to się po czasie, no wiadomo, awantura i tak dalej, to się rozeszło po kościach i się dogadali tak, że on tak żyje sobie w dwóch, z dwiema rodzinami, że tam, wiesz, że finansuje tamtych, to dziecko, co tam zrobił i tą swoją kobietę nową, żona mu wybaczyła, powiedzmy, i się znają tam, wiesz, i się dogadali, i się jakoś tam odwiedzają i jakby to zaakceptowali. No można i tak, są i takie przypadki, nie?
3: No można. Nie robiłbym z tego jakiegoś wzorca do naśladowania, ale pewnie tak jest i w sumie to fajnie, że ktoś potrafił tak wybrnąć z tego, nie? Bo faktycznie, wiesz, to nie jest tak, że znaczy nie wiem jak jest do końca, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jednak jesteśmy, ja mówię tak teraz ogólnie o ludziach, ale nie mam chyba prawa do tego, żeby tak mówić, ale jesteśmy takimi słabymi istotami, nie? I podatnymi na różne wpływy i to jeszcze jak jesteśmy pod wpływem jakichś z kolei bodźców takich, które nas tłamszą i osłabiają, wiesz, no jak człowiek jest słaby, to i się skusi nieraz na jakieś takie dziwne sytuacje, bo to... Ale nie chcę, dobra, nie chcę tworzyć tu mechanizmów do tłumaczenia tego typu zachowań. No nikogo na stos bym nie wysłał na pewno, żebyście mnie źle nie zrozumieli za takie coś. Po prostu wydaje mi się, że jeśli się z kimś dogadujemy i umowa jest taka, że jesteśmy tylko ze sobą, no to powinniśmy trzymać się tego, a jeśli umawiasz się ze swoją przyszłą żoną, że może się wydarzyć wszystko i ona to akceptuje, no to spoko, rozumiesz, jest umowa i koniec. I działamy według umowy. Może się dziać coś i będzie tam mogą się różne rzeczy dziać, no i okej, to jest w porządku, wydaje mi się, nie? Żebyście nie pomyśleli, że ja tu jestem jakimś po prostu zabetonowanym konserwatystą. Ale rewolucji bym nie robił, bo wydaje mi się, że jednak z naszej natury lubimy tą wyłączność mieć, bo to nam jakieś gwarantuje bezpieczeństwo, takie poczucie bezpieczeństwa.
0: Takim chyba znanym dupczorem leśnym i zdrajcą takim właśnie chyba to jest nasz ulubieniec Korwin, tak szanowany, tak lubiony, tak lubiany, zabawny, śmieszny. No, ale to też on jest takim, on zawsze ma w sobie coś z takiego egoisty, egocentryka, egoisty, to tacy ludzie są chyba bardziej predysponowani do tego, żeby sobie jakoś tam usprawiedliwić. On zresztą chyba sam rzucał takie mądrości, że mężczyzna nie jest stworzony do monogamii i zawsze się trochę zdradza, zawsze się trochę gwałci i tak dalej.
3: Nie, nie wiem, kiedy mnie wywaliło. Gadałem i...
0: Nie, no cały czas cię było słychać, to co mówiłeś.
3: Tak? Aha,
0: skończyłeś mówić, to ja coś powiedziałem, ale tak nie było słychać, że jakaś przerwa.
3: Dobra, ale jeszcze a propos Korwina, bo faktycznie też mnie zastanawia. Myślę, że niektórzy ludzie mają bardzo duży popęd seksualny i to libido ich do końca tam mocno trzyma. I wydaje mi się, że tak jak przytoczyłeś tu Korwina, to jest chyba niezły przykład tego, że człowiek, który ma takie wewnętrzne potrzeby, próbuje to sobie właśnie jakoś wytłumaczyć, nie? I tworzy te teorie, idee, że to mężczyźni to tam stworzeni są do tego i do tego. No to jak wcześniej rozmawialiście, padło, że nie jesteśmy zwierzętami i ja bym się do tego skłaniał. No ale z drugiej strony też jakby trzeba założyć, że nie wszyscy jesteśmy przecież tacy sami. Faktycznie niektórzy to libido mają tak duże i tą potrzebę, nie wiem jak to nazwać, żywotności w sobie i ten taką biologiczną potrzebę rozmnażania się, że może muszą mieć te dzieci po kres życia z coraz to nowymi kobietami. Poza tym to też jest, wydaje mi się, domena ludzi, którzy pragną władzy, pragną pieniędzy, w sensie, że ta żywotność w nich się na wielu obszarach przejawia. Bo często jest tak, że ludzie kasiaści mają kochanki, no bo to się wiąże też jakby ekonomicznie tutaj. Takie pijawki są później z tych kochanek często. I też oni dążą do tego, żeby władać ludźmi, czyli jakby posiadanie firmy i zatrudnianie ludzi, no to też się wiąże w jakimś stopniu z tą umiejętnością zarządzania innymi. Więc ja myślę, że to wszystko gdzieś tam jest ze sobą połączone, nie? Dlatego ja tam trochę spokorniałem i jakby nie jest, nie będę nikogo krytykował za to, jak tam działa. Jedyne co, to wydaje mi się, że nie należy z tego tworzyć normy, nie?
0: No, też się świat zmienił trochę. Myślę, że kiedyś inaczej trochę do tego podchodzono. To też jakiś temat. Plum, dzięki za dwie dyszki wielkie. I Plum pisze tutaj: na szerzenie wierności i świadomości. Gdzie zdrada się zaczyna? Gdzie jest tego przyczyna? Takie pytanie rzuca Plum. Plum. Jak ty, adwokat, byś uważał, kiedy to się zaczyna? Ja myślę, że zaczyna się po prostu od niedogadania się. W tym w dużej mierze, powiedzmy, od jakiegoś tam niedopasowania, no że tej chemii nie ma, powiedzmy, no nie zadowala nas seksualnie ten partner czy partnerka. Znaczy, no seks to nie tylko jakieś tam zaspokojenie tej chuci, coś troszeczkę więcej czasami za tym stoi, też taka jakaś bliskość,
3: No budowanie zaufania, wiesz, myślę, że to, że jakby to jest takie kropka nad i, jeśli chodzi o takie ufanie sobie wspólne.
0: Czyli co, że jak już ktoś komuś w związku nie ufa, to się dopuści tej zdrady i sam to zaufanie nadwyręży? Czy jak to idzie? Jak to rozumieć?
3: Nie, no bardziej to chodziło mi o odpowiedź na pytanie, czym jest seks, bo jakoś tak to zrozumiałem w związku, tak? Jaką ma wartość? I wydaje mi się, że on, jeśli nie ma tego, no to możliwe, że to jest jakieś takie podświadome uczucie, że się jest odpychanym. No przecież małżeństwa mają jakieś kryzysy, coś się zmienia u kobiet, coś się zmienia u mężczyzn i załóżmy jest mniej tej bliskości i któryś jakby już nie wytrzymuje czegoś takiego, nie? I może czuć się porzucone. A w sytuacji, kiedy czujesz się porzucony, to chcesz się dowartościować, chcesz się nagrodzić, chcesz poczuć, że żyjesz. No ja myślę, że to w ten sposób może się wszystko nieraz rozgrywać i dlatego to ogólne pytanie, ono to nie jest... Nie dostaniesz tam takiej jasnej odpowiedzi, nie? Z jakich pobudek? Bo niektóre pobudki są głupie, a niektóre są przejawem dramatu czyjegoś. Jakiegoś mniejszego lub większego. Wiesz, jakby większość z nas, większość. Mówi się, że życie mamy jedno. No, w jaką religię byś nie wierzył, to jednak uczestniczysz w tym życiu i chcesz uczestniczyć jak najpełniej, no. Jeśli coś ci się chrzani w obszarze intymnym, no to nie chcesz żyć na pół gwizdka. No jakby tak to najprościej mówiąc. Tak mi się wydaje, że to jest taka jakaś kalkulacja często prosta, nie? Nie wiem, ja myślę, że w ogóle jakieś takie próba nadrobienia w życiu czegoś. No ludzie po 40 tak istnieje taki schemat, że mężczyźni często nadrabiają, jak już dorobią się jakichś pieniędzy, to zaczyna im odbijać i zmieniają sobie samochody, jakieś sportowe o sportowym zacięciu, właśnie tam się jakieś kobiety pojawiają, wiecie, że to też jest jakiś problem z równowagą i z jakąś stabilnością wewnętrzną. Tak mi się wydaje.
0: No na pewno to każdy przypadek jest inny jednak i są nawet takie przypadki, gdzie jakaś para jest zainteresowana jakby seksem w trójkącie, żeby kogoś jeszcze sobie dokoptować, nie? I żeby uprawiać sobie seks z kimś tam zaproszonym i to myślę, że tam to w ogóle pojęcie zdrada to ma jeszcze zupełnie inne znaczenie jakieś, nie? I inne zupełnie jest podejście. A jak mamy jakieś no takie ruchy hipisowskie dawne, no to dawniejsze, może nie wiem jak to dzisiaj wygląda, ale dzisiaj chyba nie ma z dużo tych hipisów, poumierały te subkultury, no ale takie mamy wyobrażenie, że tam to każdy z każdym i tam w ogóle nie istniało coś takiego jak zdrada, nie?
2: Dorian, 10 zł.
3: No!
0: Czekaj sekundkę.
2: Zdradzi, to znaczy, że nie była z ciebie zadowolona i to
3: słuchajcie, dobra, winna. Przepraszam, Krajec, ja muszę kończyć.
2: Przeleciał twoją babę, to też w 100% normalne, bo porozmawiać, sam ten instynkt jest ważniejszy swoje i bardziej naturalny niż myśli? Jakaś tam przyjaźń.
0: Okej, no to zmykasz, tak? Rozumiem.
3: Tak, zmykam. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Bo zdradzałeś akurat i weszła żona.
3: Nie, ale...
0: Musisz
3: ale,
0: uciekać porynnie.
3: Nie, no moja rodzinka wpada i zaraz to będzie harmider, a mam takie warunki, że nie mam gdzie uciec, więc...
0: To był bardzo rodzinny i niezdradzający adwokat. Trzymaj się.
3: No dobrej tego. Nocy, dzięki.
0: Hej, hej. No. A tutaj donejcik od Doriana. Dziękóweczka. Jak kobieta cię zdradzi, to znaczy, że nie była z ciebie zadowolona i to twoja wina. A jak kolega twój przeleciał twoją babę, to też w 100% normalne, bo samczy instynkt jest ważniejszy i bardziej naturalny niż jakaś tam przyjaźń. Kolega, normalne. No, dziwne poglądy ma. Takie bardzo wolnościowe. Dorian. Wolna miłość chyba tutaj.

trochę zamieszał Dorian. No, tak zamieszał jakby trochę. Że tak usprawiedliwił kobietę, a potem usprawiedliwił swojego kolegę, który mu przeleci babę, bo samczy instynkt. Czyli co, ten Dorian by powiedział swojemu koledze, który mu dorobił, zrobił z niego rogasia z Doliny Roztoki, rogasia z niego zrobił, to on powiedział: ej, stary, dobra, wybaczam ci samczy instynkt, rozumiem, szanuję, mordo, może ja zdradzę też ciebie z twoją kobietą, czy jak to tam, no, jutro. Samczy instynkt. Może zdrada za zdradę w ogóle. No już kiedyś wam mówiłem, że miałem dwóch kolegów i to była taka... Tak wszyscy o tym wiedzieli właściwie, bo się śmialiśmy z tego trochę na imprezach. Jeden kolega przyprawił rogi drugiemu, się przespał z jego dziewczyną, a tamten jakby to zaakceptował i nawet był w pewnym sensie, tak jakby to powiedzieć, nie tyle zadowolony, co cieszył się, że to akurat ten kolega, którego on szanował. Myśmy się często tam spotykali, dobrze się znaliśmy i że tutaj ten Radziu, prawda, to jest Radziu. No tak. I tak... To jakoś tak to wyglądało z kolei. No, to wszystko, o czym tu gadamy, wskazuje, że... Dzięki w ogóle, Dorian, że każdy przypadek jest inny, ale to też to jakoś nie zwalnia tutaj z odpowiedzialności, z myślenia, no bo trzeba zawsze mieć też na względzie chyba to, że różnie to bardzo może wyglądać, różnie to może być. No, jedni się tym jakoś wielce nie przejmą, a dla kogoś innego będzie to tragedia największa życiowa. W jednym przypadku nie spowoduje to jakichś wielkich szkód, a w drugim przyczyni się do niesamowitych tragedii, a nawet do śmierci. Myślę też, że na pewno im więcej ktoś w dany związek zainwestował, tak, swój czas, pieniądze, serce, uczucia i tak dalej, tym większy jest ból często. To chyba zawsze się sprawdza. Jest chyba sytuacja dosyć jasna. No. Jakbyście się chcieli w tym temacie wypowiedzieć, to proszę uprzejmie. Można dzwonić, można pisać. No a ja tu będę usilnie wracał i próbował dokończyć temat Skiby, bo mnie to jakoś rozbawiło. Kto tam się jeszcze znalazł na liście polskich potworów medialnych? Polskie potwory medialne. Mieliśmy Andrzeja Samsona, seksuologa, pedofila. Mieliśmy Madzie z Sosnowca, o której też media pisały, że no jaka tragedia ją spotkała. Dziecko upadło, nieszczęśliwy wypadek, ta kobieta przeżywa tragedię. Ostatecznie się okazało, że ona sama się chciała pozbyć dziecka i rzuciła nim o schody właściwie, coś takiego. A potem zgrywała z rozpaczoną, nie? Madzia z Sosnowca. Też były wywiady z nią i tak dalej. No i na tej liście też Skiba umieścił Rutkowskiego. I go niewybrednie się o nim wypowiedział. Rutkowski zaczął straszyć pozwami. I w ogóle tak mówi: kto to jest ten Skiba? Jakiś w ogóle sfrustrowany, niedorobiony pseudoartysta, proszę państwa, który coś tu na mnie pisze głupoty, proszę państwa. I proszę państwa, i coś tam zaczął pierdolić. No, kim jest Krzysztof Rutkowski? Jak to napisał Skiba? Postać wysoce medialna, próbował nawet śpiewać disco polo. Tak naprawdę oszust i kombinator, były zomowiec z czasów PRL-u, wyrzucony z milicji za pobicia i kradzieże. Zdobył sławę w latach 90. jako detektyw specjalizujący się w odzyskiwaniu skradzionych aut. Wiele jego sukcesów jest naciąganych, a niektóre... pokazywane w serialu Łapanki na złodziei to okrutne ustawki. Tak na serio, to detektyw z telewizji potrafi złapać tylko katar. Rutkowski to mistrz autolatu.

0: romansu, który sam wtrącił się w śmieszność, na przykład gdy wybuchła wojna w Iraku i szukano Saddama Husajna, zorganizował konferencję prasową, na której ze strzelbą i ochroniarzami oświadczył, że rusza pomóc Ameryce w schwytaniu dyktatora. Cześć Ewa, już się tutaj łączymy, już się witamy, tylko szybciutko jeszcze dokończę, co napisał Krzysztof Skiba o Rutkowskim. W Iraku ze strzelbą. Dwukrotnie skazany prawomocnymi wyrokami za łamanie prawa. Najdłuższy wyrok 2,5 roku otrzymał za pranie brudnych pieniędzy dla śląskiej mafii paliwowej. No, także to już wiemy, kim jest Krzysztof Rutkowski, bo kim jest Skiba, to mówiłem wcześniej. Muzyk rockowy, konferansjer, showman, działał w walce z komuną, nagrywał fajne programy satyryczne, na przykład Psychomagiel czy Lalamido. Osoba bardzo medialna, fajna, dosyć lubiana. No, to także wiemy już, kim jest Krzysztof Skiba i kim jest Krzysztof Rutkowski. Dziękuję bardzo. A na antenie Ewa Lipka. A kim jest Ewa Lipka? Witam.
1: No właśnie miałam zapytać, a czy wiemy, kim jest Ewa Lipka? Tarantulla królowa, ojejku, ile ja tam...
0: Showmenka, poetka, piętnująca różne wypaczenia na scenie państwowej patologii, lubiąca wtykać w kija w mrowisko i lubiąca śpiewać piosenki oraz kobieta, która ostatnio wzięła na tapetę Jaśka z Toronto i piętnuje go za jego poglądy, twierdząc, że to dupa, a nie prezydent.
1: Ani ja tak nie powiedziałam. To ktoś inny może w rozmowie tak powiedział. Ja raczej tak się nie odzywam. Dobra, ale chodzi o tematykę zdrady. No właśnie, ale w którym momencie się zaczyna zdrada i w ogóle może tak o naszych jakichś nie urojeniach, tylko słowo mi uciekło, wyobraźniach, o naszych wyobraźniach, czyli załóżmy, no najczęściej zdrady się używa, słowa zdrady, chłopak, dziewczyna, w ogóle jakieś tam partnerstwo, witam w ogóle, w jakichś tam partnerstwach, ale w którym momencie się zaczyna zdrada i czy może zdradę nie uprzedza właśnie nasza jakaś dziwna wyobraźnia o jakimś związku. Załóżmy, wyobrażamy sobie coś, że coś będzie z dziewczyną, z chłopakiem, a później to nie wychodzi, co sobie wyobrażaliśmy i dochodzi do załamania jakiegoś naszej wyobraźni i dochodzi do tak zwanej zdrady. Tylko w którym momencie się ta zdrada zaczyna? Czy rozmowy już, na przykład jest partner, partnerka, czy rozmowy już z innymi partnerami, partnerkami, to też jest zdrada? Czy to w naszej wyobraźni o danym jakimś związku naszym jest brane pod uwagę, że partner, partnerka może z kimś innym porozmawiać, nawet z dziewczyną czy z chłopakiem, jeśli jest dziewczyna, to z dziewczyną, czy może mieć koleżanki, czy mężczyzna może mieć kolegów, przepraszam za taki długi wywód, ale to jest zbiór tak naprawdę różnych naszych zachowań pod kątem psychologicznym.
0: No, masz rację, no, skomplikowane to są rzeczy i chyba doszliśmy jakoś do tego, że to są delikatne sprawy i w różnych przypadkach różnie to będzie wyglądało, nie? Różna siła tej zdrady, no bo tak ciężko jakoś to zdefiniować, że to się zaczyna tu i tu, ta zdrada, nie? Bo ty się pytasz, kiedy się zaczyna. No właśnie są takie życiowe sprawy, że ciężko jest tak na twardo, w czarno-biały sposób zdefiniować, nie?
1: No właśnie, ale na przykład no, ja się wychowałam na Biblii i na przykład jest taki fragment w Biblii, że Jezus powiedział, że kto opuszcza żonę swoją, ten wprowadza ją w cudzołóstwo. I teraz tak, w którym momencie, załóżmy, mężczyzna, ale na odwrót też może być, że kobieta, jeśli opuszcza, czyli w którym momencie może być opuszczenie, a w ogóle czy tak naprawdę byli połączeni czy po prostu tylko ich seksualność połączyła, czy mentalnie byli połączeni. To są, chyba papieroska zapaliłeś.
0: Nie, akurat
1: nie.
0: Nie, odkręcam sobie Coca-Colę akurat.
1: A, to Coca-Cola tak psyknęła.
0: No, na Biblii to bym się za bardzo, z Biblią bym się nie posiłkował, bo Biblia się zdezaktualizowała mocno,
1: ale
0: tak uważam.
1: Ale nie, to jest tylko fragment. Krawcze, nie uprzedzaj się, to jest tylko fragment. Kto opuszcza żonę swoją, ten wprowadza ją w cudzołóstwo. Dobra, jakaś książka.
0: To akurat mądre jest, tylko że w wielu innych przypadkach Biblia jest taka, wiesz, jakby niepełna dzisiaj trochę, pozbawiona niuansów. No przypominam, że Biblia piętnuje tylko męski homoseksualizm na przykład, a kobiecego nie. To takie dziwne trochę,
1: też,
0: nie?
1: Też i kobiecy.
0: Nie znalazłem tych
1: przykładów. W Nowym Testamencie, że kobiety coś tam zaczęły coś tam pożądać w przeciwieństwie do natury. Coś takiego jest.
0: Znalazłem dzisiaj, bo też mam ten wątek na dzisiaj przygotowany i specjalnie właśnie, żeby trochę rozwiać ten mit, że tylko w Starym Testamencie o tym jest, w Nowym aż 3 fragmenty znalazłem. I w każdym z nich praktycznie mam tutaj o męskim homoseksualizmie. To może ty masz jakiś, którego ja nie znalazłem, że o kobietach. Coś
1: może
0: było,
1: kobiety,
0: czekaj, coś było, że... ale wiesz, to bardziej było tak, że no takie rozpustne te kobiety są. Tu było piętnowane bardziej ta kobieca rozpusta, a nie konkretnie homoseksualizm kobiecy, lesbijstwo. No,
1: tam jest konkretnie, że...
0: bezwstyd.
1: Że przeciwnie do natury, że zaczęły, nie jest konkretnie mowa o, no, w przeciwnym coś tam do natury, że o to chodzi, czyli o analny, na przykład.
0: No ale nie ulega wątpliwości, że bardziej jest piętnowany ten męski homoseksualizm, bo się pojawia wiele fragmentów, gdzie jest tylko o nim, no a jest jakiś jeden Ewka znalazła, który, gdzie jest też o lesbijkach, lesbijki, żmijki diabelskie. Bo ja mam tutaj do Rzymian, do Tymoteusza i do Koryntian z Nowego
1: Testamentu.
0: Nie,
1: to o lesbijkach faktycznie, sorki, ale o przeciwnym do natury tam jest. To w tym można by było podciągnąć też lesbijki, ale chodzi o przeciwność do natury, że chodzi o do czego służy, załóżmy, członek. Nie do dupy, tylko do pipki.
0: No, ale to już może jest twoja interpretacja trochę taka, no bo pamiętam, że też się dzisiaj natknąłem na ten fragment, że przeciw naturze, ale to trzeba zawsze w całym kontekście, trzeba zawsze całość przeczytać i tam było też, że mężczyzna z mężczyzną. Słuchaj, no mężczyźni obcujący ze sobą, właśnie są u Tymoteusza 8:10, pierwszy list do Tymoteusza, są obok, słuchajcie, ojcobójców, matkobójców, zabójców, takich, że ogólny zabójca, handlarzy niewolnikami, ale to, co mnie rozbawiło, w tym zacnym gronie znaleźli się także niesforni. Niesforni.
1: Ojejku, to chyba ja.
0: Ty, Ewka, to jest najgorszy grzech. Ty jesteś niesforna.
1: A co to oznacza niesforny? Bo tak naprawdę nie wiem. Ja mogę tak mówić, że jestem niesforna, ale może nie wiem, co to oznacza tak naprawdę.
0: Ty niesforny, ty grubaśku, ty niesforny, ty. No, do dziecka mówisz często, że jest niesforne, na przykład jak przyszło z dziurą na kolanie, no, albo jak ukradło ciasteczko ze słoika. To jest niesforne, nie?
1: No, ale nie, ja bym tutaj powróciła, bo tak na Biblii się skupiłeś. Ja nie chciałam, ja tylko chciałam tylko wtrącić, dobra, z jakiejś książeczki taki zapis. Bardziej bym się chciała skupić na zdradzie, jeśli mogę.
0: Tak, słuchajcie, no, bo znów jest tutaj zarzut, że ja tylko na Biblii się skupiam. Ja się skupiam na Biblii, dlatego że może z kilku powodów, dlatego że ją lepiej trochę znam niż na przykład Koran czy Torę, a druga sprawa, że ona nas bardziej dotyczy, bo żyjemy w kulturze chrześcijańskiej, w cywilizacji chrześcijańskiej i w kraju chrześcijańskim, gdzie się dużo o tych rzeczach mówi i to jest też taki powód, nie?
1: Panie Krawcze, powiedziałeś, że skupiasz się na Biblii, Ale przecież Tora, bo powiedziałeś, że nie znasz Tory, ale Tora jest w Biblii. Tora jest to pięcią ksiąg Mojżesza.
0: No właśnie się nie znam.
1: Talmudu możesz nie znać.
0: Talmud, tak, no właśnie.
1: Talmud jest to opis, wyjaśnianie, próby wyjaśniania, mi się, bo to jest na te i to jest na te tory. Czyli Talmud jest to wyjaśnianie tory, tych przepisów i w ogóle wszystkiego, rozważania tory. To jest Talmud. Także Talmudu ja też nie znam, ale skoro mówisz na Biblii, to Tora jest w Biblii, jako pięcią ksiąg Mojżesza.
0: No, jakoś tak, jakoś tak. Ewka tutaj sprecyzowała. Andrzej, czasami fragmenty jakieś czytam, będę się starał lepiej poznać i też czasami było też, że też krytykowałem. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem islamu, absolutnie, ani miłośnikiem judaizmu. Też komentowałem, no, ich mądrości, ich jakieś prawdy objawione. I może jako jeden z niewielu w polskich mediach mówiłem o takich rzeczach jak pedofilia wśród rabinów albo obrzezanie kobiet w islamie, co uważam za potworność i takie różne rzeczy, nie?
1: No, ale warto uświadamiać. Ja tu będę powracała, tak jak powiedziałeś, że będziesz powracał do tematu. Ja też powracam do tematu. Warto uświadamiać, że bardzo często my nie jesteśmy świadomi, że my, jako my, ja, każdy z nas, ja, no, dokonuje się takich. Dokonuje się. Dokonujemy sami takich małych zdrad, tylko. Znowu to, tak jak powiedziałam, że to może być połączone z jakąś wyobraźnią. Czyli wyobrażamy sobie, czyli jest partner, partnerka i wyobrażamy sobie o jakimś przyszłym życiu. A później jest nie halo, nie według naszej wyobraźni i znowu sobie coś wyobrażamy, ale już może z kimś innym. Chodzi o świadomość.
0: No, czyli sugerujesz, że taka zdrada się zaczyna od małych rzeczy, od powiedzmy od fantazjowania sobie o, nie wiem, o kochaniu się, o seksie, o miłości z inną osobą, z innym partnerem po cichutku, albo od oglądania pornoli i masturbacji przy pornolach, a partnerka tam śpi sobie w pokoju obok, na przykład, nie?
1: Akurat tego nie miałam na myśli. Miałam na myśli początki relacji, czyli nie wiem kto co sobie. Ja na przykład nie wyobrażałam sobie seksu, tylko życie. Załóżmy, o, bym chciała mieć chłopaka, przyjaciela, męża, dzieci, ale nie wyobrażałam sobie, nie fantazjowałam w seksualności. Być może druga strona sobie wyobrażała. I teraz. Ja nie miałam nie wiadomo jakich wyobrażeń, więc podchodziłam naturalnie, co jest, przyjmowałam. Także chodzi o nasze osobiste wyobrażenia, nawet o rozmowy. Na przykład ja się w którymś momencie z mężem nie dogadałam, no po prostu przestaliśmy rozmawiać. Nie wiem, no, także nie wiem. Mój mąż jeździł po różnych firmach, ja byłam z dziećmi w domu. Nie wiem, może tam był zaspokojony jakimiś rozmowami. W każdym razie tu chodzi o siebie, żeby nie oskarżać drugą stronę, tylko zastanowić się nad sobą, tak naprawdę. Ja to też mówię do siebie, do samej siebie.
0: No, tak wspomniałaś o tym fragmencie z Biblii, że powiedzmy, jak kobieta opuści mężczyznę, w tym sensie może też, że go nie zaspokoi też w jakiś sposób, czy intelektualnie, czy seksualnie, no to też się przyczynia do tego, że on zdradzi. Na przykład, czy to mam rozumieć, że widzisz u siebie na przykład troszeczkę winy takiej, że też przyłożyłaś do tego troszeczkę się, że wyszło jak wyszło z małżonkiem?
1: To znaczy, w Biblii jest napisane konkretnie do mężczyzny, że jeśli mężczyzna opuszcza żonę swoją, to wprowadza ją w cudzołóstwo. Ale właśnie ja powiedziałam, że to też tyczy kobiety. Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. Na pewno nas, mnie i męża, podzieliły ideały, czyli mieliśmy zupełnie inne priorytety w życiu. On chciał w którymś momencie, nie wiem, mieć kupę forsy, chciał jeździć po świecie. No sorry, ale to nie były dla mnie priorytety. Także
0: Ty uważaj z tym jeżdżeniem po świecie, bo właśnie wśród tych wielkich win, złodzieje, bałwochwalcy, zdziercy, rozpustnicy, chciwi, znalazłem też światowców. Są zestawieni obok tych, co wymieniłem, światowcy. Jak to rozumieć, że ktoś, kto jeździ po świecie, kto jest taki światowy, kto pragnie odwiedzać przeróżne miejsca, to jest tym światowcem i to jest też tak potępione, w tym nawet w Nowym Testamencie?
1: O, to mój mąż będzie światowcem, a ja będę niesforna, czyli jesteśmy w jednym worku, tylko pod innymi hasłami.
0: Grzesznicy, ja bym was też zestawił razem z tymi złodziejami, matkobójcami, bałwo. No, to jest dziwne, bo Biblia tak sobie wszystkich wrzuca do jednego worka z napisem grzesznicy, nazywając jednych bałwochwalcami, co to jest chyba jednym z większych grzechów, szczególnie w tych czasach biblijnych, czczenie innych bóstw, taka herezja. W średniowieczu też w sumie za czczenie innych bóstw, za herezję, groziło ci, że cię spalą na stosie. To też wielki grzech. I Biblia zestawia takich z kimś, kto jest chciwy. No tutaj wódz na przykład by się oburzył, bo przypuszczam, że dla niego, jako dla wielkiego kapitalisty, wolnorynkowca, no to tak, on chyba zresztą chwalił tą chciwość, że chciwość to jest właściwie rzecz dobra, bo to nas nakierowuje w kierunku sukcesu, pomnażania majątku, wiesz, zarabiasz te pieniądze, możesz potem je na charytatywny cel i ta chciwość to jest dobra cecha, że ty chcesz zarabiać, chcesz zakładać kolejne firmy, kochasz te pieniążki, to co w tym złego? A tutaj widzisz, chciwi są razem z bałwochwalcami, złodziejami, zabójcami.
1: No, ale tam jest na przykład w Biblii taki werset, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Ale jest dalszy fragment, też bardzo ważny. Chodzi o to, że poprzez swoje pożądliwości popadli sami w jakieś problemy, czyli na taki współczesny język, popadli we własne problemy. Czyli tutaj jest przestroga taka, żeby później winy na kogoś nie zwalać, tylko dostrzec, no kurczę, no byłem chciwy, no teraz mam problem jakiś tam, no wyszedł jakiś problem, a to kobiety, a to nie kobiety, a to coś tam, no wyszło, czyli tu przyczyna, we wszystkim tak naprawdę powinna być przyczyna. I żebyśmy nie byli nie wiadomo jakimi oskarżycielami i nie wiadomo jakimi obrońcami, tylko no, szukać przyczyny, żeby, przynajmniej ja to tak robię, żeby nowe pokolenia były bardziej świadome, co z czego wynika.
0: A może te nasze niezrozumienie często wynika z niedoskonałości języka, bo powiedzmy tak jak Eskimosi mają tam 40 określeń na śnieg, nie wiem czy aż tyle, ale tak sobie strzelam, ale podobno sporo mają, no bo żyją w tym śniegu, znają ten śnieg jest częścią ich życia, mają 40 określeń na śnieg, to dawni Żydzi mogli mieć 40 określeń, 44 nawet określenia na słowo chciwy. Chciwy taki, chciwy owaki, chciwy w sensie, że zagubił się w ogóle w tym wszystkim i w szaleństwo popadł. Chciwy, zdrowa chciwość, jakaś taka, że on pomnaża na chwałę Bożą majątek, a my mamy jedno chciwy. No to jak my mamy przetłumaczyć, o co chodziło tym ludziom, nie?
1: No właśnie.
0: To jest problem duży, większy niż ludzie sobie może zdają sprawę, bo jakoś tak nikt nie przywiązuje wagi do tego, co najwyżej jacyś tam biblijni, apologeci czy specjaliści od tych spraw te sprawy pod te sprawy wyciągają, ale tak na co dzień to mało kto się tym przejmuje, że my mamy, że nasz język jest bardzo niedoskonały w jakimś tam temacie i mamy to jedno chciwy, a to chodziło na przykład o chciwca takiego i siakiego, bardzo konkretnego chciwca, a my sobie mówimy ogólnie chciwy i to nam zaburza całą interpretację tego Pisma Świętego, nie? Jest problem.
1: No tak, ale tu... Przynajmniej ja to tak dostrzegłam, że w Biblii, jak są jakieś zapiski, to chodzi o to, że jakieś prawo było dawane, coś było mówione po to, żeby nam się lepiej żyło, czyli żebyśmy nie mieli problemów. Na przykład bardzo fajne są przypowieści Salomona. On naprawdę tam bardzo dużo życiowych takich no, fajnych treści, między innymi przeciwko alkoholizmowi też, że tam, gdzie jest wiele słów, to później i problemy. Ja nie powiem tego dokładnie, ale... Ja wiem, że Biblia jest negatywnie odbierana. Ja wybieram to, co dla mnie jest fajne, to wybieram, a to, co jest niefajne, odrzucam. Na przykład niefajne są, to chyba jest Księdze Powtórzonego Prawa, chyba to, tam ktoś mi zwraca uwagę, że to chyba jest piąta księga Mojżeszowa Powtórzonego Prawa, bo jest Liczby i chyba Powtórzonego Prawa. To tam jest bardzo dużo przeklęty taki. Ja mówię, zaraz, co to w ogóle ma być? Czyli skoro świat tak jest ukształtowany na Biblii, no to chciałam poznać tę Biblię. Więc ja z Biblii od jakiegoś czasu wybierałam, już przestałam czytać, już dawno przestałam czytać, ale wybierałam to, co mi się podobało. Nie, że to, co mi ucho łechce, bo tam też jest taki fragment, że to, co ucho łechce. Nie to, co ucho łechce, tylko z czym ewentualnie się zgadzam albo z czym się nie zgadzam, to odrzucam.
0: No chyba rozsądne podejście. Głupio jest brać na ślepo wszystko i dogmatycznie jakieś rzeczy jeszcze wbrew sobie, nie? Jeśli ty czujesz całą sobą, że coś ci nie odpowiada, nie rozumiesz, czemu to tak jest, buntujesz się przeciwko temu swoim sercem i umysłem, no to bez sensu jest to przyjmować, bo tak trzeba, nie wiem, bo tak ci ktoś kazał, nie? Trzeba myśleć no, samodzielnie trochę.
1: No i właśnie o to chodzi. Ja też pioseneczkę ułożyłam. Moc i noc zapisków. Czyli mamy moc, ktoś ma moc coś zapisać, a my mamy moc podważyć, nie podważyć tak o sobie, bo mam kaprys, że sobie podważam, tylko merytorycznie podważyć to, co ktoś gdzieś kiedyś zapisał, żeby się nie bać podważyć, tylko musi być to merytorycznie i grzecznie.
0: Zapiski aresztowali go, bo ciszę nocną tego łamał, no. Albo grzechy. Co to znaczy grzechy? A może krzychy? Czemu grzechy akurat?
1: Grze, no to jest, nie wiem, to jest polskie słowo grze. Myślę, że nie bez sensu ułożone, tylko z sensem. Grze od gry, granie, udawanie kogoś, kim się nie jest. I to wychodzi jakiś tam grzech, jeśli się udaje, jeśli się jest nieszczerym. Bardzo często jak związki się tworzą, to chłopak i dziewczyna, znaczy no teraz no i chłopak i dziewczyna i dziewczyna. Ale w ogóle jak związki się tworzą, nawet koleżeńskie, to często no mogę tu powiedzieć, jesteśmy, czyli ja też, nieszczerzy i tak naprawdę wychodzi gra, grzech. To Polacy wymyślili takie słowo i myślę, że to słowo ma gigantyczną moc. Skąd to się bierze?
0: Ja nie lubię tych religijnych rzeczy właśnie z tego powodu, że wszystko jest takie rozmyte i bardzo nieprecyzyjne.
1: Wiesz, nieprecyzyjnie wytłumaczyłam?
0: Nie. No właśnie, wiesz, słowo, jest jakieś słowo wytrych, grzech. I to jest tak pojemne, tyle można pod to podpiąć, tak różnie to rozumieć. Ja lubię takie bardziej sprawy oczywiste, konkretne, dlatego lubię naukę i szanuję ją, bo ona, wiesz, określa twardo, to działa, to nie działa, to ma sens, to nie ma sensu, tu prawda, tu fałsz. A z religią jest zawsze tak, że masz nawet tych chrześcijan, którzy się kłócą ze sobą przez wieki o to, który ma rację i który słusznie zinterpretował coś, nie? I to jest zawsze na dwoje babka wróżyła i co komu miłe, i zawsze ktoś sobie znajdzie coś tam po swojemu sobie wytłumaczy. Jak to jest bez sensu dla mnie. Nie lubię czegoś takiego.
1: Ale powiedziałeś, że lubisz naukę, czyli naukę, nauka jest to poparcie jakimiś dowodami, przykładami. Zgadza się?
0: Nauka. No tak, tak. Mamy metodę naukową, mamy falsyfikację, mamy, wiesz, takie bardzo ścisłe rozumienie różnych rzeczy. Mamy logikę w tym, mamy matematykę. Z tym się nie dyskutuje, z logiką i z matematyką. Ona nam mówi prawdę dzięki temu, bo czasami nauka się myli, wiadomo, każdy się myli, nic nie jest doskonałe, czasem ktoś popełni błąd, ale nauka się wycofa ze swoich błędów często i się przyzna do błędów i zreflektuje, bo to jest jej natura. Wszyscy naukowcy, jakbyś ty się coś zaczęła się upierać przy swoich bzdurach, jak się okazało, że gadałaś bzdury, to mogłabyś się upierać, ale inni naukowcy by cię zjedli i wiesz, i by na tobie suchej nitki nie zostawili i by cię wyrzucili ze swojego grona naukowców, no. Więc ja dlatego ufam nauce, bo za nią stoi prawda i to dosyć oczywista prawda, a nie takie coś, że ktoś sobie coś tam wyobraża, ktoś sobie po swojemu zinterpretował i się w nieskończoność przez wieki kłócimy o to, kto ma rację tylko, no.
1: No ale tutaj też wchodzi w grę, załóżmy, coś takiego, że załóżmy, w którymś momencie, czyli na świat poszła jakaś nauka i teraz jaki byłby skandal, gdyby naukowcy się do czegoś przyznali, że właściwie cały świat wprowadzili w błąd. I ja mam tu na myśli konkretnie psychologię. Nie wiem, czy u ciebie rozmawiałam na ten temat na audycji odnośnie psychologii i narcyz. Nawet dzisiaj słuchałam jakiejś tam audycji, tam komentarz napisałam. No i tam już ktoś zjechał mnie. W każdym bądź razie, nie pamiętam, czy u ciebie mówiłam, nauka o narcyzmie. I teraz jest bardzo modne, ogromnej ilości ludziom się mówi narcyz, narcyz, narcyz, narcyz, aż weszłam i poszukałam w Wikipedii odnośnie tej mitologii, odnośnie tego narcyza i okazuje się, że ta nauka o narcyzmie jest w ogóle nieadekwatna do mitologii, a jest utworzona na mitologii, na mitycznym narcyzie. Więc no...
0: Ale to normalne, Ewka, że wiesz, że no, pewne pojęcia wywodzące się ze starej filozofii czy z mitów greckich i tak dalej, to one dziś nie, troszkę inaczej na to patrzymy. One mają genezę jakąś swoją, jakieś tam legendy, ale nie znaczą dokładnie tego, co mogłaby sugerować jakaś tam legenda. No, mówisz o narcyzie, który spojrzał we własne odbicie i się w nim zakochał, tak?
1: Ale to było dopiero później. Właśnie o to chodzi, że jeżeli nauka coś tworzy, a zostało na przykład ta nauka stworzona na micie, to ja zaczęłam analizować, mówię zaraz, z tego wynika, że chłopak, ten narcyz, o imieniu narcyz, on po prostu kochał polowania i nie był zainteresowany w ogóle żadnymi zalotami, że był piękny. No dobrze, był piękny, ale on kochał polowania.
0: I to jest ważne w tej historii, że on kochał te polowania? W jakiś sposób to było istotne?
1: Tak, ponieważ psychologowie, czy tam psycholodzy, odwracają uwagę od tego faktu i mówią, że on po prostu był zakochany w sobie i odtrącał kobiety. Ale ja z tamtej mitologii wyczytuję właśnie nie. On po prostu bardzo lubił, no tam wręcz napisane, kochał polowania. Więc jeżeli nie dlatego, że on był piękny i odrzucał kobiety, tylko może to były ich urojenia, tych kobiet. Ojejku, tak, odrzucił mnie, ojejku. A czy ja jestem taka brzydka? Ja już tu parodiuję. Czy ja jestem taka brzydka? On mnie odrzucił, tamta inna odrzucił. Czy człowiek nie ma prawa odrzucić? Po prostu nie jest zainteresowany. Jeżeli by się tobie jakieś dziewczyny, no załóżmy jesteś fajny, piękny, pięknym chłopakiem, jakieś by dziewczyny podrywały ciebie, zaloty jakieś do ciebie, a ty po prostu nie byłbyś zainteresowany, bo kochasz na przykład, nie wiem, sobie tylko porozmawiać w radyjku. Czyli to jest w ogóle nieadekwatna ta nauka psychologiczna do tego, co jest w mitologii zapisane. Czyli z tego narcyza mitologicznego zrobili po prostu szambo.
0: Może on był gejem, samolubem takim, a te polowania, to wiesz, to tak mi się kojarzy, że może to było podkreślenie próżności jego, bo tak się czasami sobie wyobrażamy, że ktoś, kto sobie, taki arystokrata na przykład, sobie jeździ na polowanka i te polowanka go interesują, no on jest taki próżny, nie? Może to było właśnie, że narcyz to nie tylko taki zakochany w sobie, ale i też próżny, skupiony na hedonizmie, na przyjemnostkach, myślący o sobie, to wszystko gdzieś tam się klei, nie? Jakoś może.
1: Och jejku, a ja już wybieliłam tego narcyza.
0: Przepraszam, że zniszczyłem twoje tego wyobrażenie narcyza. No, Ewka, przepraszam.
1: No, ale chodzi o to, mi cały czas przynajmniej chodzi o to, że jeżeli ktoś coś lubi robić, czy nie ma prawa tego lubić, nie wiem, może tutaj by bardziej wkroczył jakiś wegan do tej dyskusji, bo mógłby powiedzieć, no tak, tak, może lubił zabijać zwierzęta, bo lubił polować. No, nie wiem, ja tam nie czytałam tego nie wiadomo jak szczegółowo, ale ja nie dopatruję się w tamtym opisie, żeby to było, żeby pasowało, jak to teraz zostało wyolbrzymione. Ja tylko słyszę, no gdzieś ktoś tam mi podesłał jakiś link o narcyzie, tutaj o narcyzie, ja narcyzica. No, słuchajcie, no to jest po prostu dla mnie aż, no...
0: Rozumiem, rozumiem, Ewka, że tobie
1: wyolbrzymienie,
0: chodzi... Tak, no właśnie, że niepotrzebnie być może przejaskrawiony został ten narcyz, tak skarykaturyzowany jakby, bo może to nic takiego aż strasznie złego, że ktoś jest trochę egoistą, skupiony na sobie. To też jest jakieś pytanie ciekawe, bo można powiedzieć, że dzisiejsza cywilizacja ludzka ma trochę problem z tym egoizmem, nie? Że kiedyś ludzie bardziej tak myśleli o swojej grupie, o swoim klanie, o rodzinie, o, wiesz, o, a dzisiaj tacy skupieni są na sobie. Tak się mówi o młodych ludziach, że się też nie garną do małżeństwa, też trochę z tego powodu. Nie tylko z powodów finansowych, ale tak ogólnie ludzie są skupieni na sobie. Ja w sobie widzę trochę takiego egoistę, nie? Skupionego na sobie na przykład i się zastanawiam, na ile to jest, powiedzmy, jakaś patologia, nie? A na ile to można by usprawiedliwić, że okej, chcesz sobie tak żyć, to sobie tak żyj, nie? Tutaj łatwo ktoś może powiedzieć, krawiec to jest złe, bo trzeba myśleć bardziej społecznie i kolektywnie, żeby nasza cywilizacja nie zginęła, żebyśmy się rozmnażali, żebyś założył rodzinę. Też ktoś, kto nie zakłada rodziny na przykład z własnego wyboru, no to też trochę jest takim egoistą i narcyzem i tak dalej, no bo on na sobie się skupia. Bo ja sobie chcę gadać w radyjku, bo ja sobie chcę grać w gierki i chcę karierę zrobić ja, nie?
1: No ale krawcze, to jest jeszcze coś takiego, żeby mieć świadomość jakąś, czyli ktoś ma świadomość, załóżmy nie poradzi sobie, zdaje sobie z tego sprawę, że na przykład nie poradzi sobie, bo zna odpowiedzialność, nie chce zakładać takiej rodziny i myślę nie to, że jest skupiony na sobie, tylko może mieć większą świadomość, że nie podoła temu ciężarowi, bo to jest jednak ciężar mieć rodzinę. To jest gigantyczny ciężar, gigantyczna odpowiedzialność. Także chodzi o, mi przynajmniej chodzi o to, żeby uświadamiać ludzi, czy czasem nie jesteśmy zbytnio oskarżycielami, no, nawet samych siebie, żebyśmy samych siebie też za bardzo nie oskarżali.
0: No, może tak, może nie powinniśmy za bardzo, bo może to... Może ta ideologia, to przekonanie, ta filozofia życiowa, że musisz założyć rodzinę, dla innych żyć, dzieckiem się opiekować, to może to jest nam trochę narzucane przez system właśnie, że system promuje takie wartości, bo jest to z nim kompatybilne, z tym, żeby kolejne pokolenia płaciły składki, żeby było nas dużo na wojnę i tak dalej, nie?
1: No właśnie, także to wszystko jest bardzo trudne. A jeszcze odnośnie tego narcyzu, to właśnie tam mówią, że tak skupiony na sobie, że wyolbrzymia jakieś tam sytuacje życiowe, że swoją wartość jeszcze bardziej podkreśla. A ja się tak zastanawiam, czy ci psychologowie, nie wiem jak to się odmienia, psychologowie, psycholodzy, czy oni tak właśnie swojej wartości nie podkreślają, czy już się niedowartościowali, jak tak mówią o narcyzie. To ewidentnie widzę, no przepraszam bardzo, ale widzę ich, jeśli mówią tak i jeszcze zapraszam na sesję. Co innego, gdyby powiedzieli o egoizmie, egoizm jakiś tam socjopata, psychopata, ale narcyz, o odrzucenie narcystyczne, no bo tam, że ten narcyz z mitologii odrzucał te kobiety i odrzucenie narcystyczne. Jak to pięknie oni mówią, wypowiadają się przeciwko. A tak widzę, no tak, no ale chodźcie do mnie, zapłaćcie. Ile? 250? 300, 500 złotych za sesję? No, nie, oni nie są narcyzami.
0: No tak. A propos tutaj poprawności językowej, to lubię u ciebie, Ewka, że mimo że czasem coś powiesz niepoprawnie, to się tym interesujesz i lubisz się nad tym zastanowić, nie? No jest tak, jak pisze Przemek, obie formy są poprawne w tym przypadku, i psychologowie, i psycholodzy.
1: Aha. A
0: No.
1: to dziękuję za wyjaśnienie. Ale pewnie i tak, jak będę z kimś rozmawiała, to znowu będę się zastanawiała, czy tak się mówi.
0: A nie zmieniło ci się trochę tutaj myślenie, Ewa, z czasem? Bo wydaje mi się, że kiedyś miałaś takie podejście, że ja mam swoją ortografię, ja dla mnie to nieistotne, a dzisiaj jakby się zastanawiasz czasami właśnie, czy tak, bo już któryś raz słyszę z twoich ust, że się zastanawiasz właśnie, czy użyłaś poprawnie jakiegoś słowa i tak dalej, więc troszkę cię to interesuje jednak chyba.
1: A to zależy, zależy. Jeśli ktoś mi zwraca uwagę złośliwie, to wtedy zadzieram nosa i mówię, a ja mam swoją. Tak jak piszę nie z czasownikami, piszę razem specjalnie. A jeśli ktoś mi grzecznie zwraca uwagę, to ja biorę to pod uwagę. Ja bardzo dużo rozmawiam z ludźmi i słyszę bardzo często, najczęściej jak mężczyźni dają końcówkę kobiecą. Nie łem, tylko nie poszedłem, tylko poszłem. Taką, że tak powiem, zniewieściałą. Troszkę mnie to drażni, ale nie zwracam uwagi, no bo gdzieś tam może raz zwróciłam, to trzeba było popracować w okolicznościach, gdzie druga strona też chciałaby popracować. Także nie przykładam do tego nie wiadomo jakiej wagi, aczkolwiek mnie troszeczkę razi. Szczególnie to z tym poszedłem, nie poszedłem, tylko poszłem, jak mówią, jak poszłem.
0: No poszłem jest niepoprawne, nie?
1: No wiem, wiem.
0: No. Tak jak wziąłem, też jest niepoprawne, bo wziąłem.
1: No.
0: Nie otwarłem, tylko otworzyłem. Ja też nie jestem jakimś masterem, ale jak patrzę, jak dzisiaj ludzie kaleczą język, to i tak dobry jestem. No a tutaj morf też i ogólnie zwróciliście właśnie, rozkminiacie tego narcyza. No i morf na przykład pisze, że narcyzm odrzucał wszystkie negatywne opinie o sobie, wierzył, że jest ideałem, nieskazitelnym ego, że nie przyjmuje żadnej krytyki, taki narcyz, no w sumie to tak nam się nawet kojarzy, no, że narcyz jest taką osobą właśnie, ogólnie to ma wiele odcieni, nie, ten jego narcyzm. No więc to też to ciekawy taki archetyp. No, to było właśnie fajne w mitologii greckiej, że fenomenalnie ona pokazywała przeróżne archetypy, bo właściwie ci bogowie są takimi archetypami różnymi, różnych zachowań, różnego podejścia do życia, różnych specjalizacji, nie? I to tak fajne było na swój sposób, właśnie takie rozkminianie tych archetypów, bo to wtedy coś się dowiadujemy o sobie, o ludziach ogólnie, nie?
1: Ja tutaj się wtrącę, ponieważ tak, czy to tak morf, czy tak jest napisane w mitologii o tym, co napisałeś, że nie tylko odrzucał kobiety, on odrzucał wszelkie negatywne opinie o sobie. Czy tak jest zapisane, ponieważ teraz patrząc przez mój pryzmat, ja też zostałam nazwana narcyzicą i tak się zastanawiam, czy to, co zostało zapisane, czy nie zostało zbyt mocno opisane? Czyli teraz, jakby ktoś na mój temat napisał, ktoś, kto mnie nie lubi, na przykład, to mógłby też coś takiego napisać, a to nie będzie zgodne z prawdą, bo ci, co mnie znają, to wiedzą, jaka jestem. Także tak się zastanawiam nad tymi różnymi zapiskami, czy to naprawdę zostało napisane jako prawda, czy po prostu ktoś. Dla złości, bo załóżmy jakaś dziewczyna, czy kto to spisał, nie wiem, to chyba mitologie greckie te, jak on tam był, Polak, kto to napisał, zapomniałam nazwisko.
0: Palandowski chyba.
1: No, to czy to złośliwie też nie zostało zapisane, czy nie zostało takie coś zapisane, żeby później ludzie się też kłócili. Także to by była gigantyczna krzywda dla mnie, dla mojej osoby, gdyby ktoś coś takiego napisał o mnie. A to, co już jest zapisane, to jest to gigantyczna moc, bo to zostało zapisane, a jeszcze ktoś, kto miał nie wiadomo jaki autorytet w danym okresie czasu i takie coś zapisał, to jeszcze mocniejsza, pewniejsza pieczęć na tym, co jest zapisane.
0: Wydaje mi się, Ewka, że możesz popełniać taki troszkę błąd lekki, że jakby podchodzisz na przykład do mitów greckich trochę na sposób taki biblijny, a to jest zupełnie jakby inne podejście, bo wydaje mi się, też nie wiem tego na 100%, ale tak sądzę, że Grecy nie oceniali tak dużo i tak często danych postaw i tak dalej, tylko po prostu zostawiali, tylko tworzyli pewien obraz i tyle, i niech każdy sobie to sam oceni po swojemu i dopuszczali jakby, że taki narcyzm. To może w tym jest coś i dobrego troszeczkę, że jest jakiś pierwiastek taki, który można zaakceptować, a nie tak na sposób biblijny, że każdy wers jest lekcją i masz ocenę, że Jezus i zbeształ ich zaprawdę i powiedział: idźcie, żmije mędowate, precz, bo źle czynicie. Wiesz, że to nie jest taki żydowski, powiedzmy, żydowskie podejście, że wszystko jest jakąś oceną i lekcją. Chociaż u Żydów nawet trochę mniej chyba niż u chrześcijan. U chrześcijan jest więcej takiego twardego podejścia, czarno-białego, że wszystko ma być jakąś lekcją i cię uczyć życia i podejścia do życia, do innych ludzi, bo Żydzi się często sami spierają, o coś tam i sobie rabin z drugim rabinem, słynne, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, to wiesz, u nich jeszcze do tego nie ma aż tak bardzo tego, co w chrześcijaństwie jest, że masz takie, po prostu takie instrukcje, nie? A u Greków, myślę i u Rzymian jeszcze mniej tego jest, że po prostu masz stworzony pewien archetyp i sobie go oceniaj, jak ty widzisz tego narcyza. I nie masz tu napisane: i narcyza zrzucił Zeus Kosmateus do Szeolu piekielnego i powiedział mu: idź precz, bo zapyziały jesteś, zapatrzony w siebie. I wiesz, nie jest to taka lekcja, nie? Nikt cię tu nie umoralnia. Tak myślę, że to może tak być. Że trochę,
1: Aha.
0: że wiesz, że często po prostu, że wszyscy popełniamy ten błąd, że oceniamy inne religie przez pryzmat swojej. Na zasadzie, że taki sam system sobie wybieramy do oceny tego, że zakładamy, że tym Grekom to chodziło o to, żeby nam lekcje dać, a im na przykład nie chodziło o to, tylko sobie tworzyli takie filozofie różne I nie zawsze tu musiała być, czasem może tak, czasem może była tu jakaś lekcja, bo w sumie czemu nie, ale chyba rzadziej niż w takiej
1: Biblii.
0: Będę
1: opierała się jako, nie wiem, socjopatka, czy jakoś tam będę się opierała przy swoim, że jednak obecna nauka psychologiczna za bardzo pojechała w kierunku negatywności i za bardzo wyolbrzymiła w celu czerpania korzyści osobistych, finansowych, materialnych oraz autorytarnych. Będę się upierała w tej kwestii. Zostawiam tego narcyza jako mit, a psychologia jest oparta, przynajmniej ta o tym narcyzie, narcyzmie. Narcyzm z psychologii odnośnie mitu narcyza. Także tu będę się upierała w swoim, przy swoim, czyli czy nauka, która jest oparta na mitach, czy jest tak naprawdę wiarygodną nauką, bo powiedziałeś wcześniej, że lubisz naukę. Także mogą być jakieś zachowania egoistyczne, mogą być zachowania, że ktoś za bardzo się skupia na sobie, ale jednak jeśli jest już szufladkowanie ludzi, będę się dalej upierała, nie lubię tego, jak się ludzi szufladkuje, ponieważ jak się szufladkuje ludzi, to nie pozwala się jemu zmienić.
0: No, tu się zgodzimy chyba. Też nie lubię szufladkowania, zbyt dużo oceniania innych, bo to tak właściwie mało co daje dobrego, nie? Faktycznie.
1: No. Ale wyszliśmy od tematu zdrady. I teraz może ci psychologowie zdradzili narcyza. No.
0: Geje chyba są często takimi narcyzami troszeczkę, na przykład. Albo, nie wiem, a może jest tak, że prawie każdy twórca dzisiaj, jakiś nadający, jakiś streamer, youtuber, radiowiec, musi być troszkę narcyzem. Jak często w naszych wypowiedziach się pojawia słowo ja, nie? No ale to jest nieuniknione, bo ciężko od tego uciec, ponieważ taka jest trochę rola takich właśnie twórców treści, żeby oni pod swoim kątem różne rzeczy opisywali, co myślą, jakie mają stanowisko. Ludzie trochę tego oczekują też czasami, więc ciężko jest od tego uciec też, nie? Jak myślisz?
1: Ale to właśnie ta psychologia wprowadza ludzi w paranoję. Jedna pani, która nazwała mnie narcyzicą nawet, konkretnie narcyzicą i nawet do Hitlera mnie przyrównała, youtuberka jakaś, niby to psycholog, chodzi o kwestię taką, że ja wyłapałam, ona mi powiedziała, że ja podkreślam ja, że gdzieś coś napisałam ja, a ja wyłapałam, że i tu znowu mówię, no bo ja, nikt inny nie zrobił tego, tylko ja to zrobiłam. W przeciągu 5 minut z 10 razy powiedziała ja w jednym nagraniu, mając na myśli samą siebie. Także no, czyli to, co psychologowie nam wmawiają, to żebyśmy do paranoi nie doszli, bo ja w którymś momencie zaczęłam dochodzić do paranoi. No przepraszam bardzo, no to czy my nie mamy prawa powiedzieć ja? Przecież jak Anglicy mówią I am, a ja jestem, I am, jest. Polacy mówią jestem, a Anglicy I am, ja jestem. Właśnie tu ktoś chce z nas zrobić wariatów, także nie dajmy się wprowadzić w paranoję. Nie bój się mówić ja.
0: No to takie przesłanie ma Ewa. Na koniec może takie pytanko, tu też się pojawiło na czacie, czy będziesz kandydować na prezydentkę Polski w przyszłym roku? Prezydentka Ewka.
1: W przyszłym roku już ten, na prezydenta.
0: Tak, zostało 433 dni, zanim Jaś Fasola przestanie być tym, którego niektórzy nazywają właśnie głowa państwa, jakoś tak, nie? Prezydent Fasola.
1: Ale ja jestem królową, więc czy królowa może startować na prezydenta? Nie. Także nie. Królowa ma dobro zabawy, królowa zabawia ludzi, królowa rozmawia z ludźmi, królowa próbuje rozwiązywać problemy. Teraz tutaj problem zdrady. Próbowałam z wami tutaj, no, próbowałam rozwiązać.
0: Tu piszą, że o kurde, Lipka
1: Ale.
0: nauczyła się jednego słowa po angielsku, jest postęp. Mi się wydaje, że FK się powoli uczy angielskiego, bo czasem słucham sobie ciebie, nie ukrywam. Dziś na przykład sobie miło spędziłem czas na kanale FK, na Rumble. Jak się nazywa ten kanał? Możesz przypomnieć?
1: Taroda.
0: Taroda. Taroda.
1: Małpa z fajką z papieroskiem w buźce.
0: Jak lubicie takie kanały, gdzie się na przykład dość długo gada, gdzie kilka osób sobie dyskutuje o różnych rzeczach, to powinniście być zadowoleni, bo są takie tam audycje. No i to też zauważam, że trochę ćwiczysz chyba ten angielski, nie? Może się naucz go faktycznie, jak mieszkasz w tej Anglii, opiekuje się tobą królowa, co podkreślasz czasami, może stąd ta twoja słabość do królowej, bo królowa się tobą opiekuje.
1: A już teraz królowa nie żyje, 2 lata chyba już.
0: No tak, to faktycznie. Teraz ten król satanista z obrazem demonicznym.
1: Czyli nadal zapomniałeś o moim kanale na YouTube, tylko na Ramble lubisz sobie zaglądać.
0: Jakoś się nie mogę przyzwyczaić, że wróciłaś na tego YouTube'a. Chyba też zaglądam czasami, ale wiesz, jak już raz coś zmienisz, to potem tak ciąży to
1: No.
0: nad tobą.
1: Dobrze, to dla ciebie będę wrzucała też na Rumble.
0: O, dziękuję.
1: No,
0: A
1: dobra.
0: teraz sobie będę zaglądał i tu, no.
1: No i na koniec powiem jeszcze raz, nie stawiajmy się w nie wiadomo jakiej postaci oskarżyciela, nie wiadomo jakiego oskarżyciela, tylko próbujmy wziąć też w obronę. Nie to, żeby nie wiadomo jak obraniać tych, którzy źle czynią, tylko postawić się w sytuacji takiej, co ja mogę zrobić ewentualnie na przyszłość, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo nad rozlanym mlekiem to jest takie powiedzenie. Coś tam, żeby się nie rozczulać, nie coś tam, jakie jest powiedzenie? Nad rozlanym mlekiem.
0: Jak to było, żeby czego nie robimy nad rozlanym mlekiem? Podpowiedzcie. Nie płakać nad rozlanym mlekiem jest o.
1: No właśnie, czyli teraz, jeżeli są różne jakieś sytuacje, bo tutaj mówiliście o kimś tam, ja nie znam tematu, bo nie jestem w aktualnościach, ale że coś się wydarzyło, tylko żeby bardziej rozmawiać o tym, co możemy zrobić i szukać przyczyny, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Także to jest taka moja puenta tego wszystkiego. Tutaj, co powiedziałam.
0: Dobra.
1: Także dziękuję za możliwość wypowiedzenia się.
0: Ja też dziękuję za telefonik, fajny, ciekawy. Trzymaj się,
1: Dobrej,
0: Ewa.
1: no, trzymaj się, no, trzymajcie się, hejka. Dobrej nocy życzę.
0: Dobrej nocki, papa.
1: Pa, pa.
0: Ci, którzy przychodzą na Rambla, no niestety trochę ubolewają na małą liczbę wyświetleń, subskrypcji i tak dalej. No nie jest tak popularny jak YouTube, a ludzie są dosyć oporni, jeśli chodzi o zmianę swoich przyzwyczajeń, niestety. Przejdziesz na inny serwis, to im się nie chce tam kliknąć, sprawdzać, rejestrować, a to się nie trzeba w sumie rejestrować. Można sobie oglądać bez rejestracji, ja tak robię. Dołączam się do krucjaty Zenona przeciw antyszczepom i innym schizolom, pisze Miki. Miki wcześniej apelował, żeby już nie gadać o takich nudnych rzeczach, żeby o gierapie pogadać. To jest najciekawszy temat dla niego zawsze. No, a ABW aresztowało już kilka osób podejrzewanych o udział w niedawnych podpaleniach. Już w styczniu aresztowano obywatela Ukrainy, który przygotowywał się do podpaleń na terenie Wrocławia. Ciekawe, bo nie pamiętam, żeby media coś pisały, że Ukrainiec. Chyba się bały, nie? Bo to tak strach napisać, że Ukrainiec. Przecież to nasz bratni naród. To tak pisać o nich źle. To tak jakby o Murzynie coś napisać niepochlebnego. Przecież to nie wolno. Żyje. Okazało się, że to jest fake. Michał Dabliński zauważył szybko, dosyć w sumie, że ten cały Tomkos, który niby pisał, no bo tak to wzbudza zaufanie, bo ten Tomkos to faktycznie Michał go zna, często dzwonił, ale to nie był prawdziwy Tomkos. To też gdzieś tam mi przez głowę przeleciało, że może by sprawdzić, ale szybko uciekła ta myśl i żałuję, bo to ja mógłbym być ten sprytny i zauważyć, że Tomkos było tam przez 3S. No to ktoś sobie założył profil i troluje, no, że Michała aresztowali. I też to jakiś efekt Mandeli się tu włącza, bo wszyscy mówią, że Michał nie żyje. Sam Dabliński się z kilka razy machnął na audycji i mówi, no słuchajcie, to bo gruchnęła wieść, że Klot nie żyje. Potem za chwilę, nie, że nie żyje, tylko że go aresztowali. Za chwilę znowu, no Michał nie żyje? Czyli tak wszyscy powtarzają tą frazę, Michał nie żyje. A to zupełnie nie o to chodziło. No. Coś takiego trochę jak z efektem Mandeli, że duża liczba osób jest przekonanych, że coś się stało, a to się nie stało.

już coś w nich pękło i już tak nie wypada nie pisać o Ukraińcach, Białorusinach, Rosjanach. W sumie dla rosyjskich służb to dobrze jest wynająć takiego Ukraińca. Wiadomo, że w każdym narodzie się znajdzie jakiś łotr, nie? Bo jak go złapią, no to tak, raz, że można się wyłgać troszeczkę i winę od siebie odsunąć, a dwa, że można wzbudzić nienawiść do Ukraińców. No, czyli tak zawsze jesteś tu wygrany, nie? No, sprytne, sprytne. A z kolei tych Ukraińców Putin teraz straszy, że polskie wojska już nie wyjdą z tej Ukrainy, że już tam zostaną. Inni, którzy tam się pojawią, to opuszczą Ukrainę już po wszystkim, ale Polacy zostaną już na amen. I że będziecie musieli się z nimi tam szamotać, bo wam chcą... Wcześniej też była taka propaganda, że my chcemy im ziemię zabrać. No. Czy idę na procesję Bożego Ciała? Tak, znacie mnie, no przecież wiecie, że nie odpuszczę takiego święta, że muszę iść na Boże Ciało. Cierp ciało, jakżeś chciało. I nie wiem, i co? I znowu długi weekend, nie? Polska to jest chyba kraj, gdzie jest najwięcej długich weekendów. Teraz znów sobie ludzie zrobią długi weekend. Czwartek, piątek, sobota, niedziela i tak co chwilę. Także nie zdziwcie się, jak my w odróżnieniu od innych nie dostaniemy teraz krótszego tygodnia pracy o jeden dzień, bo takie są plany chyba w Unii Europejskiej, nie? Ty krawiec, ty biały białasie. No proszę, nie obrażaj tu mnie od białasów. André, czy to polskie imię? André. A sobie dzisiaj zerknąłem na jakiś taki portal Magna Polonia. Słuchajcie, to jest taki prawicowy portal informacyjny i tam nawet jest zakładka Żydzi, tak w głównym menu. Są wiadomości, felietony, gospodarka, historia, Żydzi. I oczywiście Tusk zdrajca, Amerykanie mordercy, zgniły Zachód, Baćka mądry, Putin rezolutny, dobry, dobrze mu z oczu patrzy, Żydzi całe złotego świata, wiadomo, antyukraińskie takie tutaj widzę artykuły, no Michalkiewicza nie mogło tu zabraknąć, oczywiście Cejrowskiego, taki prawicowy, fajny. No i chcą krzyża zakazać. Kościół przeżywa jakiś tam kryzys mały, no to nic nie jest kryształowe. Kościół też się boryka z pewnymi problemami. Oczywiście te problemy to Żydzi i Tusk i lewactwo sztucznie tworzy. Ale musimy się z tym uporać jakoś, no. Wspaniały prawicowy portal taki, mi się bardzo to podoba, to jest moja bajka właśnie. Wspaniały. No ale wróćmy tutaj do tematu. No, złapano tego Ukraińca, też dwóch Białorusinów i Polaka, co ciekawe, taka szajka, dwóch Białorusinów i Polak. No i tu sprawa wygląda inaczej, bo ci ludzie, już jest bardzo prawdopodobne, że to oni są odpowiedzialni za niektóre te podpalenia, co ostatnio były na terenie całego kraju, podobno się wozili i grozi im dożywocie. Ja bym ich spalił publicznie. Czasem mi się podoba ta zasada oko za oko. Ty, jak podpalałeś, to my ciebie podpalamy. I żeby tak się darł... po prostu gdzieś tam na rynku, znaczy to nie, się waham, czy metoda tutaj Wiśniowieckiego, ponabijać ich na pal, mordować ich tak, żeby czuli, że umierają, jak to powiedział Wiśniowiecki, czy podpalić ich na przykład. No, bo co, mamy teraz co? Mamy tych, którzy niszczyli życie ludziom, podpalali,

i tutaj sabotowali, mamy ich karmić i co? Hołubić? Jeszcze sprzątać im w celi? Może sprzątaczkę będą mieli w celi i PlayStation. Nie. Ja wiem, że może niektórzy uważają, że zlikwidowanie kary śmierci to jest jakaś cywilizacja, ale to akurat mi się podoba w tych krajach mniej cywilizowanych, że mają tą karę śmierci. Tych Tadżyków, co podpalili tą halę Krokus, co ich złapali, no to słuchajcie, tam cień człowieka na salę sądową wjechał. Na wózku, taki jakiś nietomny. Tak się z nimi rozprawili. I czy to jest takie złe? Czy zemsta, czy taka sroga kara, to musi być coś złego zawsze? Co my mamy być? Jakieś, nie wiem, dobre duszki kacperki? Jakieś tęczowe jednorożce nam tu w głowach grają, czy co? Ja nie wiem, no... Czemu nie stosować srogich kar dla zwyrodnialców? Dla morderców, gwałcicieli, podpalaczy? Czemu nie? Niby tam w takich krajach mniej rozwiniętych, no dzikich trochę, gdzieś tam w afrykańskich wielu krajach to biorą, jak złapią w wiosce jakiegoś pedofilca czy kogoś, to mu zakładają oponę na szyję i podpalają. I on sobie tam się drze i fajczy się. I co to takie złe strasznie jest? Ja nie uważam, że to jest takie jakieś bardzo złe. To by przyniosło dobry skutek, bo by się inni bali bardziej. A tak to może dla kogoś to nawet jest przyjemna alternatywa życiowa, że on sobie wyląduje w celi, że będą go właśnie karmić, że sobie będzie nic nie robił, leżał sobie, pozna nowych kolegów i w ogóle lubi całe to środowisko więzienne, dobrze się dogaduje, grypsuje i w ogóle. I dla niego to on specjalnie pójdzie i kogoś zamorduje, żeby dostać dożywocie i mieć spokój na całe życie, nie? A inny niech się stara, niech pracuje, niech przeżywa kryzysy, niech przeżywa załamania, niech się boryka z życiem, bierze się z życiem za bary, nie? Niech się opiekuje innymi, dzieckiem, żoną, rodziną. Niech on po prostu całe życie ciężko ma, a tamten sobie będzie leżał w nagrodę, że mordował, palił, gwałcił. No, coś mi tutaj się nie podoba w tym wszystkim. No, a z Białorusinami, no pewnie widzieliście te filmy, gdzie Białorusini chcą przechodzić przez ten płot słynny, nie? Przez granicę polsko-białoruską. Widać to na filmach, co to za ludzie. No bynajmniej nie są to kobiety z dziećmi, osoby, które uciekają przed reżimem, tylko dziarscy, przypakowani, młodzi, w kwiecie wieku, zadymiarze, którzy teraz nożem ugodzili żołnierza polskiego na przykład. Wcześniej były ataki z bitą butelką po twarzy, któremuś przejechał jeden z drugim, teraz nożem, i ten człowiek walczy o życie, bo sobie przymocował nóż, jak dzikus taki. Przymocował sobie nóż do kija, zrobił z tego dzidę, jak dzikus, i po prostu ich chlastał przez te szpary w płocie. I wiecie co? Co mi dało do myślenia? Jacy to są ludzie? To, że kiedy przyjechał już ambulans i ratowali tego żołnierza naszego, ugodzonego nożem, to tamci dalej rzucali w karetkę, w lekarzy, w sanitariuszy kamieniami, rzucali gałęziami. To dużo mówi o człowieku, nie? Że to jest bydlak, po prostu gnida ludzka, ludzki śmieć. Nie wiem, wyobrażam sobie sytuację, że zdarzyło mi się coś takiego, dopuściłem się, nie wiem, bardzo chciałem spierdolić od baćki i gdzieś tam dziabnąłem kogoś nożem, ale gdybym już widział, że komuś ratują życie, to już bym nie rzucał w tych ludzi kamieniami. Jakbym to robił, to kim jestem? Jakimś już kimś niegodnym nazywania człowiekiem. Jakąś bestią w ludzkiej skórze, nie? Bezmyślnym potworem po prostu, którego trzeba by zutylizować. Tak myślę, się tego nie wstydzę. I ja bym z racji tego, co tam się dzieje, tam 300-400 osób dziennie
próbuje zniszczyć ten płot, przedostać się i ja bym po prostu podłączył ten prąd do prądu. Zamontował jakieś działka i tak dalej. Umieściłbym oczywiście znaki ostrzegawcze w ichnim języku, żeby było jasne, na co się piszą, ale w pewnych sytuacjach nie, to znaczy nie. Na przykład jeśli kobieta mówi nie facetowi, a on ją dalej łapie, obłapia i chce jej coś wsadzić, to a ona krzyczy nie, a on dalej, no to powinien się liczyć z tym, że na przykład mu się rozwali łeb cegłą czy coś, bo skoro nie rozumie języka ludzi cywilizowanych, nie rozumie nie, niet, nein i takich innych prostych słów, to musi się liczyć z tym, że ktoś do niego przemówi językiem, który on rozumie. Ten prymityw po prostu. I tyle. Innym razem Ukrainiec próbował zwerbować Polaka do szpiegostwa. 26-letni Ukrainiec. Tak się zastanawiam, czy to na rzecz ukraińskich służb, czy rosyjskich. Bo jeśli by się okazało, że ukraińskie służby nas też chcą szpiegować, coś tu planują, to przepraszam, to a my mamy im pomagać? Chyba nie ma większego frajerstwa, gdyby tak miało być, bo nie zakładam tego. Zakładam, że po prostu rosyjskie służby tego Ukraińca gdzieś tam ciągnęły za sznurki. Ale gdyby się miało okazać, że tak, afera podkarpacka, zbierają na nas haki, tu próbują werbować szpiegów u nas dalej, to w tym momencie powinien pójść jasny komunikat. Zrywamy jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy, zrywamy stosunki, wydalamy Ukraińców z kraju, dopóki tego się nie naprawi, dopóki nie przeproszą, dopóki nie będzie jakichś rozmów na forum publicznym, gdzie przeproszą, wytłumaczą się, powiedzą, dlaczego to robili, powiedzą, że to było złe i że żałują i wtedy możemy rozmawiać o jakiejś przyjaźni, o pomocy, bo to trochę tak, jakby mi ktoś przychodził codziennie do domu i dawał mi po mordzie, albo patrzył, co tu ukraść i by mi z domu kradł różne rzeczy, a ja bym mu zanosił obiadki. No, trochę tak to wygląda, nie? Ja bym chciał, żeby to zostało przede wszystkim wyjaśnione, żebym dostał komunikat, informację, kim był ten Ukrainiec i na rzecz jakiego państwa działał. Bo mówię, nie wyobrażam sobie sytuacji, że ich wywiad nam szkodzi, ich prezydent nie chce za nic przeprosić i nam jeszcze grozi i mówi, że jak tylko coś mu się nie spodoba, na przykład, że nie wiem, że nie chcemy ich sypiać tego zboża, to on wali focha, a my im wysyłamy broń, przygarniamy uchodźców i tak dalej, bo to jest jakieś szaleństwo w tym momencie. I to chyba każdy rozumny człowiek się zgodzi z tym, nie? Że to jest bezsensowna sytuacja zupełnie. Pijany Ukrainiec taranował Polaków ciężarówką, krawiec, parę dni temu. Kurczę, nie słyszałem o tym. No nie, niby temu Schmidtowi tam cofnięto jakieś świadczenia. Nie będą mu wypłacali jakiegoś tam, nie wiem, wynagrodzenia specjalnego, bo wiecie, że u nas specjalne kasty są zawsze, to cholera wie, czy oni tam nie, nawet jak nic nie robią, to czy nie dostają grubych milionów, przecież to sędzia, to nie jest zwykły burek, tak jak wy czy ja, nie? Tylko to jest sędzia. Tych sędziów to przede wszystkim powinni weryfikować i sprawdzać bardzo dokładnie, a nie brać każdego i nie sprawdzać. Zamach na prezydenta Fasole.
ten temat to jest petarda, słuchajcie, petarda. Bo ktoś rzucił petardą w kolumnę samochodów, w której to kolumnie jechał przed siebie, dumając nad losem kraju, wybraniec narodu, Adrian Dupa, czy jak mu tam. No i ktoś rzucił petardą. Czy wiadomo kto, jakiś 39-letni obywatel z gminy Dąbie. No więc rzucił tą petardę. Nie znalazłem informacji, czy w momencie huku coś wyleciało z prezydenckiej nogawki. No wiecie, każdy ma się prawo przestraszyć, zesrać się ze strachu na przykład. Ja tutaj usprawiedliwiam jakby Adriana. No, mógł się wystraszyć. I czy się wstydził, ciekawe, potem tego, jak mu coś tam właśnie pociekło ze strachu? Myślę, że nie, bo tyle razy pokazał, że nie zna takiego uczucia jak wstyd za swoje różne tam decyzje, zachowanie. No, chciałoby się powiedzieć, jaki prezydent taki zamach? To pierwsze, co mi przyszło do głowy. Jaki prezydent taki zamach? No. No, co ciekawe, Pałac Prezydencki domaga się przeglądu procedur bezpieczeństwa w związku z tym incydentem. No i co to ma oznaczać, że teraz jak Adrian będzie gdzieś jechał, to co, zamykać ulice, dokonywać przeszukań mieszkań, wcześniej, no bo skoro trzeba się zastanawiają, co tu zmienić, to co zmienić, że co można tu by zrobić. No ktoś rzucił petardą, no mówię, jaki prezydent, taki zamach. Polecam stronę licznikdudy.pl i tam możecie się dowiedzieć, że zostało 433 dni do końca tej hehe kadencji. No ja się nie mogę doczekać, naprawdę, po prostu czekam, wyczekuję tego jak kania dżdżu, po prostu. No, ostatnio Polaka w Kongo, w Demokratycznej Republice Kongo, ja nie wiem, czy słowo demokratycznej nie jest tutaj trochę na wyrost, ale niech będzie, Mariusza, niejakiego Mariusza Majewskiego aresztowali zaraz po tym, jak granicę przekroczył, tak od razu, cyk, ciabaś go tam do wora, zarzut o szpiegostwo. I bardzo szybko go skazali, on no, dziś już jest uwolniony, skazali go bardzo szybko, tak kazali mu się przyznać tam, kazali mu, nie jak w takich demokratycznych krajach właśnie, że muszą ci udowodnić twoją winę, on musiał udowodnić swoją niewinność. I tam nie rozumiał, co mówią do niego, coś do niego po francusku mówili, on nie rozumiał, zrozumiał tylko, że coś tam nazwisko Dudy wymieniają. No szybko go skazali za szpiegostwo, bo oni uważają nas za wrogów. Po prostu. Tam grupa Wagnera jest aktywna i są takie przypuszczenia, że to ma duży związek z tym, że nas uważają za złych ludzi, za wrogów swoich, właśnie z tą grupą Wagnera, że to dzięki naszym największym przyjaciołom, rucholom, taką mamy opinię tam właśnie. Koło pióra nam robią, jak to się mówi, smród nam robią. Ale sam ten Majewski po, no, prezydentowi Fasoli ktoś tam podpowiedział, że trzeba zadzwonić w końcu tam i interweniować, że to mu dobrze zrobi na PR i w ogóle, i tam mu dali słuchawkę. On pewnie próbował tam do słuchawki mówić, czekajcie, ja z nimi porozmawiam, wiem jak z takimi rozmawiać. Halo? Mr. President, sir, I speak to you w polska języka, ty rozumieć? Wy uwolnić nasza człowiek, wy rozumieć? Coś tam popierdolił. Słuchajcie, to podobno, on podobno przepraszał, to są nieoficjalne informacje.
Ale tak podobno było i Pałac Prezydencki zaprzecza, ale no tak w mediach pisano, że wyszło, że on przepraszał ich po prostu i powoływał się,